0: Radio.
1: Główny inspektor sanitarny i Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradzają podróże do krajów afrykańskich, w których występuje ognisko wirusa Ebola. W piątek epidemię ogłoszono w Demokratycznej Republice Konga. Choroba występuje też w Ugandzie i Sudanie Południowym, mówi rzecznik GIS Marek Waszczewski.
2: Epidemia ta występuje lokalnie w Afryce, natomiast zawsze jest ryzyko zawleczenia choroby do Europy. Dlatego też tak ważne jest przestrzeganie apelu i zalecenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, aby w te regiony nie podróżować.
1: Ebola wywołuje gorączkę krwotoczną, która może prowadzić do niewydolności wielu narządów. Wirus przenosi się w wyniku kontaktu z wydzielinami osoby chorej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy możliwe przelotne opady deszczu, temperatura minimalna od 7 do 11 stopni. Znacznie cieplej będzie w ciągu dnia, bo od 18 do 23 stopni, ale słabe opady deszczu możliwe są na północy.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu.
4: Komentarz.
5: A nasze zaproszenie przyjął dr Maciej Onasz, politolog, Uniwersytet Łódzki. Panie doktorze, dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu.
5: Odrzucenie przez Senat tego wniosku o referendum to jest porażka prezydenta Karola Nawrockiego? Tak możemy to odczytywać?
6: Ja bym tego raczej w tych kategoriach nie rozpatrywał, tak samo jak nie należy tego rozpatrywać wbrew słowom części polityków obozu opozycyjnego. Oni oczywiście mają świadomość tego, że trochę mijają się z rzeczywistością. No nie jest to żadna niespodzianka, tak to jakby ta decyzja w Senatu o braku wyrażenia zgody, no myślę, że nas wszystkich zaskoczyła mniej więcej w ten sam sposób, jak to, że dzisiaj jest czwartek po tym, jak wczoraj była środa. No to było po prostu całkowicie oczywiste. A jako porażki bym tego też nie rozpatrywał z tego prostego względu właśnie, że no, to musiało się wydarzyć. Tak? To jeżeli jest to elementem szerszego planu, a tego bym się spodziewał, jakiejś szerszej strategii, no to od początku sprzeciw Senatu był wyliczony.
5: Jaka to jest szersza strategia? Bo domyślam się, że mówi pan o Pałacu Prezydenckim.
6: Tak, tak, oczywiście. No bo tutaj mamy dwa spojrzenia na tą sytuację. Pierwsze to jest spojrzenie wąskie, czyli po prostu na sam fakt tego wniosku, na samo pytanie referendalne, to trzeba jeszcze raz podkreślić. Ono było po pierwsze głupie, a po drugie źle sformułowane. W taki sposób nie wolno formułować pytań referendalnych, jako że zawierało ono jednoznaczną, ocenną tezę. I to jest po prostu no, coś, czego nigdy nie można nie można robić, no ale patrząc szerzej, no to do czego to może być wykorzystane w jakimś szerszym planie? No ja się spodziewam tego, że teraz nastąpi swego rodzaju ofensywa ze strony albo obozu prezydenckiego, albo szerokiego obozu Prawa i Sprawiedliwości, wiążąca czy też narrację, która ma wiązać obóz rządzący właśnie ze sprzeciwem wobec działań, które mają ulżyć finansowo polskiemu społeczeństwu. Na zasadzie, że będziemy wszyscy płacić więcej za prąd, za żywność, za wszystko, bo tutaj Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska nie chce się zgodzić na powstrzymanie tego, co będzie określane jako szaleństwa Zielonego Ładu. No to oczywiście ma ręce i nogi, tak? Tutaj są bez najmniejszej wątpliwości argumenty też z drugiej strony, że to rząd Mateusza Morawieckiego negocjował najważniejsze elementy Zielonego Ładu, ale trzeba pamiętać o jednym. Polityka, cała gra polityczna to nie jest gra faktów, to jest gra emocji. Więc pytanie, na ile uda się określony zestaw emocji wzbudzić w dużych grupach społeczeństwa jednej i drugiej stronie tego sporu, bo też no, pamiętajmy o jednym. To nie jest tak, że obóz PiS-u czy obóz prezydencki szykuje swoją strategię, buduje jakieś plany, a druga strona całkowicie biernie się temu przygląda, zupełnie nic własnego nie tworząc i tylko i wyłącznie wyłącznie przyjmując taką podstawę odpowiadacza, czyli tylko i wyłącznie retroaktywność. Tutaj również będzie bez najmniejszej wątpliwości jakiś czynnik aktywny, tak, jakąś aktywność podejmie obóz rządzący, żeby

0: przerzucać czy związać z odpowiedzialnością za te negatywne efekty no, właśnie obóz opozycyjny.
1: Co próba przeprowadzenia referendum albo przedstawienia pomysłu?

0: referendum jest sposobem podejmowania decyzji politycznych, więc jakby ze swojej natury referendum jest narzędziem politycznym i zawsze było, zawsze będzie. Jeżeli spojrzymy na przykład nadchodzące referendum lokalne w Krakowie, raczej dwa referenda w sprawie odwołania dwóch organów jednostki samorządu terytorialnego, to też jak najbardziej jest to przecież decyzja polityczna i akt polityczny. I tutaj bo od tego nie ma ucieczki, tak? No, jeżeli chodzi o konsultacje, konsultować można na przeróżne sposoby. No, nam to akurat może nie najlepiej wychodzi, tak? Bo ja sam znam bardzo wiele przykładów, szczególnie na poziomie samorządu akurat, gdzie raport z konsultacji przygotowuje się przed przeprowadzeniem konsultacji. No, ale konsultacje zostawmy konsultacją, a podejmowanie decyzji politycznych, w tym podejmowanie decyzji politycznych w drodze referendum, no to jest zupełnie inna rzeczywistość. Też warto podkreślić, że my mamy w Polsce, znaczy społeczeństwo swego rodzaju, no możemy powiedzieć nawet, że fetysz referendów. My bardzo lubimy referenda, uznajemy za jakby takie niezbywalne, ono jest niezbywalne, ale że takie istotne narzędzie dawane obywatelom. A jak spojrzymy na praktykę w najbardziej rozwiniętych demokracji, to widzimy, że w ogromnej większości przypadków, tutaj pewnym wyjątkiem będzie Szwajcaria, ale z bardzo specyficznym systemem politycznym, to nie ma tego zupełnie jak zestawiać, referenda są wykorzystywane tak naprawdę albo w sytuacjach skrajnie wyjątkowych, albo wręcz praktycznie nie są wykorzystywane wcale. O tym trzeba pamiętać, że no to nie jest tak, że cały świat bawi się w referenda, cały świat demokratyczny, a my jakoś jesteśmy w ogonie. Nie, to wbrew pozorom u nas te referenda występują naprawdę często.
1: Senat odmawia prezydentowi, jest decyzja odmowna w sprawie tego referendum, natomiast szef Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz, był pytany w jednej z prawicowych stacji telewizyjnych, czy prezydent jest rozczarowany decyzją Sejmu, no i stwierdził, że rozczarowani wynikiem głosowania są przede wszystkim Polacy. Polacy myślę, że w dużej mierze oczekiwaliby także możliwości wypowiedzenia się w referendum, czy jesteś za, czy przeciw polityce klimatycznej. Dopytywany, czy Kancelaria Prezydenta ma przygotowany plan B, oświadczył, że tak, ponieważ prezydenccy ministrowie przewidywali taką możliwość, iż senatorowie nie wyrażą zgody na referendum. Nie jesteśmy zaskoczeni, mamy tutaj kolejne plany, podkreśla Marcin Przydacz. Co ten plan B może oznaczać? Czy ma pan, doktor, jakiś pomysł, jakby to mogło w takim razie wyglądać?
0: To na pewno nie jest to plan B. Cały czas jesteśmy w planie A w mojej ocenie. Największym zaskoczeniem tak naprawdę byłaby ewentualna zgoda Senatu na przeprowadzenie tego referendum i każdy byłby wtedy w kropce, co tutaj zrobić, co tu się w ogóle dzieje. Nie, takiego scenariusza tak tak mówiąc poważnie w ogóle nie było na stole, więc dalej wszystko dzieje się zgodnie z wszelkimi możliwymi przewidywaniami. No i tutaj do czego może to prowadzić? No tutaj, tak jak wcześniej wspominałem, jakaś ofensywa w przestrzeni informacyjnej, przestrzeni medialnej, której celem będzie związanie obozu rządzącego z negatywnymi skutkami kompletu zielonych polityk, bo też pamiętajmy, że no, używamy takiego pojęcia zielony ład, a tak naprawdę no, to są wrzucane bardzo, bardzo różne elementy, granice zielonego ładu są bardzo płynne, tak tutaj, no, łącznie z tym, że czasami efekty zupełnie innych wydarzeń, jak na przykład konfliktów zbrojnych się próbuje z tym mieszać, no, no jest to całkowicie normalne, bo nikt z nas tak naprawdę nie jest w stanie tak na szybko rozgraniczyć, co jest efektem którego wydarzenia bezpośrednio, więc tutaj w tą stronę będzie szło. Jakaś ofensywa ze strony obozu, czy to prezydenckiego, czy wspólna ofensywa w Pałacu Prezydenckiego i szeroko rozumianego obozu Prawa i Sprawiedliwości, to jest to, czego można się spodziewać.
1: W Senacie tymczasem kryptowaluty, dokładnie projekt ustawy o rynku kryptowalut, kryptoaktywów. Ja się zastanawiam, czy prezydent Karol Nawrocki będzie chciał utrzymać swoje podejście do tej rządowej ustawy i możemy się spodziewać trzeciego weta, kiedy ta ustawa, ten projekt trafi na prezydenckie biurko.
0: To jest właśnie doskonały przykład tego, że fakty nie mają znaczenia, bo jak spojrzymy teraz w drugą stronę, na narrację obozu rządzącego w całej sytuacji aferze zonda krypto, tutaj bardzo mocno wiązano wszystkie te konsekwencje negatywne z wetami wcześniejszymi prezydenta Nawrockiego, a specjaliści wypowiadają się jednoznacznie, że nie miałoby to najmniejszego wpływu. Po pierwsze dlatego, że ten podmiot nie byłby objęty tymi przepisami, jako że był zarejestrowany w zupełnie innym kraju, a po drugie, nawet jakby był objęty, to jeszcze vacatio legis by trwało, czyli ten część przepisów w ogóle jeszcze by nie wyszła w życie. Tak tutaj widzimy. Ważne jest to, jaką narrację się narzuci i jakie wyobrażenie odnośnie rzeczywistości wzbudzi się w naszych umysłach, naszych jako społeczeństwa naszych jako wyborców. No tutaj w tym momencie po chyba jednak przegranej, jeżeli chodzi o tą walkę narracyjną w

0: po stronie Pałacu Prezydenckiego. No prezydent będzie w trudnej sytuacji. Trochę mu to ułatwia fakt, że z tego co pamiętam, tam jedna z propozycji prezydenckich gdzieś została wprowadzona do nowego projektu, a później ustawy, więc może tutaj będzie jakaś możliwość ucieczki, no ale to będzie bardzo trudne tak czy inaczej do przedstawienia w sposób zrozumiały, racjonalny własnemu elektoratowi, własnemu zapleczu politycznemu, dlaczego po dwóch wetach, za trzecim razem praktycznie ten sam projekt z minimalnymi tylko i wyłącznie zmianami nagle uzyskuje akceptację. Więc tutaj no, na pewno nie znajduje się prezydent Nawrocki razem ze swoim najbliższym otoczeniem w łatwej sytuacji.
1: No i też jestem ciekaw, jak ewentualna decyzja prezydenta Karola Nawrockiego odnajdzie się w tych postulatach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących w ogóle zakazu kryptowalut w naszym kraju.
0: No tak, pytanie, na ile ten postulat w ogóle jest w stanie się utrzymać na dłuższą metę, to bardzo możliwe, że to zostało, to jest taka wrzutka po prostu ze strony PiS-u, też uwarunkowana tym, że duża część z nas, duża część społeczeństwa nadal zupełnie nie rozumie, o co chodzi z tymi kryptowalutami. No to nie jest narzędzie finansowe, w którym jakoś jesteśmy obeznani wszyscy, mimo że wcale niemała grupa Polaków miała jakiś kontakt, czy to kupując, czy no w ogóle miała jakiś kontakt z kryptoaktywami, no to nadal jest bardzo, bardzo istotna grupa, która tego nie zna, nie rozumie, nie ma zupełnie pojęcia z czym to się je, więc taka propozycja skazana na porażkę, to też trzeba powiedzieć od samego początku, żeby tego w ogóle zakazać. No też pytanie, na ile można tego zakazać w obecnej rzeczywistości, gdy przecież obieg tego wirtualnego pieniądza, kryptowalut, on się odbywa całkowicie praktycznie w cyberprzestrzeni, no to no, byłoby to bardzo, bardzo trudne. No, ja nie wiązałbym tego projektu złożonego przez PiS z żadną przyszłością, zarówno ze względów jakby jego treści, jego merytoryki, jak i tego, że po prostu jest to projekt opozycyjny i no, w najlepszym wypadku zostanie mu nadany numer druku, po czym zostanie odrzucony być może nawet w pierwszym czytaniu, także no, w historii to za długie mieć nie będzie.
1: Ile merytoryki właśnie jest a propos i tematu dotyczącego rynku kryptowalut i tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli unijnej polityki klimatycznej i referendum. Ile tutaj argumentów merytorycznych, ile faktów, ile takiej rzetelnej debaty, no a ile jednak bieżącej walki politycznej? Czy te tematy tak ostatecznie dla społeczeństwa są ważne?
0: Ja bym trochę zmienił to pytanie, bo to, czy temat jest ważny dla społeczeństwa, no to też zasadniczo nie ma jakiegoś ogromnego znaczenia. Ważne jest to, czy społeczeństwo odczuwa, że dany temat jest dla niego istotny. No, merytoryki w tej jednej czy drugiej sprawie, jak i w większości procesów politycznych, czy też elementów walki politycznej, z którymi mamy do czynienia, jest jak na lekarstwo. Tak? Tutaj jakieś ewentualnie małe elementy. Tu tak naprawdę nie chodzi o fakty, nie chodzi o merytorykę. Chodzi o grę na emocjach naszych jako elektoratu. Tutaj politycy się przez dekady, nie tylko mam na myśli polskich polityków, ale ogólnie klasę polityczną na świecie, no, nauczyli się, że fakty nie mają znaczenia. Tak? Podejmowanie decyzji musi opierać się na emocjach społeczeństwa i to emocje
1: skoro,
0: się rozgrywane.
1: Skoro o emocjach rozmawiamy, sprawa kilometrówek też rozgrzewa opinię publiczną i te emocje w pewien sposób podbija. Po ujawnieniu przez media, że Anna Maria Żukowska rozliczyła w 2025 roku ponad 38 tysięcy złotych w ramach kilometrówek, czyli zwrotu kosztów przejazdów związanych z wykonywaniem obowiązków poselskich. To by oznaczało przejechanie ponad 33 tysięcy kilometrów w ciągu roku i to daje nam średnio około 90 kilometrów dziennie, co ciekawe licząc również weekendy i święta. Anna Maria Żukowska jest natomiast posłanką z Warszawy, no i to też warto podkreślić, mieszka w Warszawie niedaleko gmachu Sejmu. Swojej partyjnej koleżanki natomiast broni marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, dodając, że podpisane przez niego rozporządzenie ureguluje sprawę kilometrówek od tego roku.
2: Sprawę rozporządzenia rozumiem, że mamy załatwioną. Działa to rozporządzenie w roku 26. W związku z tym w roku 25, w roku 24 działało to na innej zasadzie. W sprawie pani Anny Marii Żukowskiej. Krótkie wyjaśnienie.

0: obronie, ale uważam, że powinienem to zrobić, bo będę jej bronił. Po pierwsze, myślę, po pierwsze jest tak, nie ma jednego biura, tak jak jest w tej informacji. Pani Żukowska ma kilka biur, w tym biuro w Radomiu. Więc to nie jest tak, że Sejm jest kilometr od jej domu, w związku z tym to jest nieracjonalne. Po drugie, pani Żukowska jest szefową klubu i jeżeli jako szefowa klubu jeździ po całej Polsce i jeździ. Dzisiaj, z tego co wiem, jest w Gorzowie Wielkopolskim. Z Gorzowa Wielkopolskiego do Warszawy jest sporo kilometrów. Po trzecie, informacja, że nie ma samochodu, jest informacją nieprawdziwą, bo miała samochód wyleasingowany. W związku z tym już sensacyjność tej informacji się, powiem szczerze, rozpuszcza.
1: Panie doktorze, marszałek Sejmu sprawnie obronił swoją partyjną koleżankę?
2: Myślę, że nie, bo to jest sytuacja jednak w dużej mierze nie do obrony, jeżeli chodzi o emocje społeczne. W ogóle temat kilometrówek jest bardzo, z jednej strony bardzo trudny dla polityków, a z drugiej strony strasznie trudno posłom wszystkim, tutaj bez podziału na kluby, koła, bo to akurat łączy wszystkich ponad wszelkimi możliwymi praktycznie podziałami, z jednym wyjątkiem, bo z tego kojarzę tylko i wyłącznie partia Razem robi wszystko, żeby przypadkiem z tych kilometrówek za bardzo nie korzystać, też jakby, żeby się odróżniać od pozostałych ugrupowań. No to jest bardzo mocno nadużywane, przynajmniej taka jest ocena społeczna. Tutaj wszelkiego rodzaju tłumaczenia, że praktycznie bez przerwy posłowie jeżdżą. No przecież to są już granice tak naprawdę zawodowych kierowców niemalże. To co oni wyjeżdżają, no też celowość tych wyjazdów, bo tutaj nam się nakładają dwie rzeczy, których bardzo nie chcieliby posłowie czy też senatorowie rozgraniczać: aktywność związana z pełnieniem mandatu posła czy senatora, a z drugiej strony aktywność związana z funkcjonowaniem we własnej partii politycznej. To bardzo trudno rozgraniczyć i pojawia się pytanie, czy dany wyjazd, nawet jakby go przedstawić i byłby uzasadnieniem, naprawdę wiąże się z pełnieniem funkcji w parlamentarzysty, czy tak naprawdę jest to działalność polityczna wewnątrz własnej partii politycznej. Oczywiście bardzo trudnym byłoby każdorazowo podejmowanie tej decyzji, jako że to jest w dużej mierze wymieszane. No, co można z tym zrobić? Na pewno daleko idąca przejrzystość byłaby wskazana. W mojej ocenie nie ma najmniejszej przesłanki, najmniejszego nawet powodu do tego, żeby nie przedstawiali posłowie dokładnego wykazu, kiedy, gdzie jeździli. Mają pracowników, tego, mają biura, są w stanie to zrobić.
1: Tego byśmy oczekiwali. Doktor Maciej Jonasz, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego, był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję za rozmowę i życzę dobrego dnia.
3: Powtórka programu. Komentarz.
1: Na nasze zaproszenie przyjął dr Michał Lipa, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry.
1: Jak pan ocenia te słowa, które usłyszeliśmy z ust rzecznika polskiej sekcji Global Movement to Gaza? A propos samej sytuacji w Gazie, no ludobójstwo, to, że przydałoby się, żeby wreszcie pojawiły się sankcje na Izrael. Jak ta sytuacja z pana perspektywy w Strefie Gazy dzisiaj wygląda?
4: No rzeczywiście sytuacja wygląda nadal katastrofalnie, nie tak źle oczywiście jak przed zawieszeniem broni, kiedy właściwie pomoc nie była wpuszczana, a ludzi zginęło dużo gorzej. Natomiast rzeczywiście do dzisiaj tak naprawdę nie ruszyły prace związane z odbudową, czy najpierw odgruzowywaniem, a potem odbudową Strefy Gazy. No mamy oczywiście Board of Peace, mamy powołaną ciało palestyńskie, które jeszcze do tej pory się w Gazie nie znalazło, a które ma nadzorować sprawy cywilne przede wszystkim. Były plany powołania jakichś sił stabilizacyjnych, które by pilnowały porządku. No to wszystko jest na papierze. To wszystko do tej pory nie zostało wdrożone. Wojna w Iranie w ogóle przykryła temat Gazy i o niej się w tej chwili praktycznie nie mówi. Natomiast rzeczywiście to tutaj padły z grubsza prawdziwe informacje, to znaczy szacuje się, że od 800 do 1000 osób rzeczywiście wśród Palestyńczyków gazańskich zginęło wskutek rozmaitych ostrzałów i ataków izraelskich. Izrael kontroluje w tej chwili około 60% terytorium Strefy Gazy. Także no, jeśli chodzi o pomoc humanitarną,

0: Ona wjeżdża, ale ona wjeżdża w zdecydowanie niewystarczających ilościach. No, tak szacuje się też, że około 1/6, 1/5 tej pomocy, która jest potrzebna, średnio do Gazy wpływa, więc to już nie jest aż tak katastrofalna sytuacja. Tam jakaś żywność się pojawia, jakieś leki się pojawiają, ale to jest daleko do jeśli chodzi o potrzeby ludzi, którzy jednak są bardzo mocno dotknięci byli tą wojną, głodem, niedoborami leków, tak naprawdę częściowym rozwaleniem służby zdrowia. Mamy oczywiście problemy wodno-sanitarne i tak dalej. Ludzie żyją w namiotach. Także ta sytuacja nadal jest krytyczna, czy bardzo, bardzo zła.
1: Bardzo zła sytuacja, mówi pan doktor, o tym, co dzieje się obecnie w Strefie Gazy. A dlaczego Izrael nie wpuszcza takich flotylli, jak ta, o której tutaj rozmawialiśmy, ta flotylla Global Sumud Flotilla? Dlaczego takie decyzje o zatrzymaniu aktywistów są w Izraelu podejmowane?
0: Izrael od samego początku, kiedy ten pomysł na takie przełamywanie blokady Strefy Gazy, jeszcze ponad 10, kilkanaście lat temu już pierwsze próby miały miejsce, jakby dostarczenia pomocy humanitarnej właśnie statkami i próba przełamania tej blokady. Izrael, argumenty Izraela są takie. Izrael mówi tak, że ogłosił blokadę morską Strefy Gazy z uwagi na to, że tam nieustannie toczy się konflikt zbrojny z Hamasem, prawda? W związku z czym ten konflikt nie został w pełni zakończony, a skoro konflikt trwa, to obowiązuje, to jest jeszcze kwestia pewnego skomplikowania prawno-międzynarodowego, bo każdy się powołuje na nieco inne dokumenty, no ale Izrael się powołuje na tak zwany podręcznik San Remo, który uściśla prawo wojny w kontekście prowadzenia działań zbrojnych na morzach, znaczy na kwenach wodnych. I tam jest mowa o tym, że blokada morska jest dopuszczalną formą, jakby dopuszczalnym instrumentem w momencie, kiedy zostanie ogłoszona, będzie proporcjonalna i tak dalej, i tak dalej. Więc Izrael używa tych argumentów. Jest wojna, mamy wroga w Strefie Gazy, ogłosiliśmy blokadę, żeby właśnie nikt nie dostarczał Hamasowi broni, bo Izrael twierdzi, że każdy statek, który tam płynie, no, potencjalnie może dostarczać coś więcej niż tylko żywność i leki. A ponieważ ogłosiliśmy blokadę, to nie wpuścimy tam żadnego statku, nie uczynimy żadnego precedensu w tej sprawie. Więc to jest argumentacja Izraela. Natomiast argumentacja przeciwników posiłkuje się innymi regułami, ponieważ przeciwnicy odnoszą się przede wszystkim do czwartej konwencji genewskiej, gdzie jest mowa, czyli prawa humanitarnego, międzynarodowego prawa humanitarnego, gdzie jest mowa o tym, że no w czasie działań wojennych oczywiście należy zachować odpowiednią ochronę ludności cywilnej. Nie wolno stosować zbiorowej odpowiedzialności, zbiorowego karania. Nie wolno ludzi głodzić i tak dalej. Czyli powiedzmy minimalizacja szkód po stronie ludności cywilnej, nawet jeśli toczone są działania zbrojne. To jest ten argument po stronie krytyków i przeciwników działań Izraela. I mamy taką batalię na różne typy argumentów. Dwie strony mają się do czego odwołać. Natomiast rzeczywiście no, wydaje się, że Izrael, można powiedzieć, bardzo kreatywnie naciąga te ramy prawno-międzynarodowe, którymi się posiłkuje, właśnie po to, żeby de facto karać ludność cywilną, no bo jednak nie zakładam, żeby statki flotylli transportowały broń dla Hamasu, tylko zakładam, że jednak jest tam żywność i leki, prawda? Więc to tak wygląda.
1: No, też gdyby była współpraca ze strony Izraela, to można by było pewnie te transporty też weryfikować jednoznacznie. Natomiast zastanawia mnie kolejna rzecz a propos tego, co się wydarzyło, no bo zatrzymanie tych aktywistów to jest jedna sprawa, która wywołała międzynarodowe oburzenie. Z drugiej strony mamy też ten filmik, który został zamieszczony przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. Na nagraniu widać, jak on szydzi z zatrzymanych aktywistów. Pokazano między innymi kilkudziesięciu klęczących na ziemi ludzi, podczas gdy Itamar Ben-Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski podjął decyzję, aby zwrócić się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem, aby izraelski minister bezpieczeństwa narodowego miał zakaz wjazdu na terytorium Polski. I tę informację przekazał rzecznik prasowy MSZ Maciej Wewiór. My słyszeliśmy też ten komentarz ze strony pana Rafała Piotrowskiego, rzecznika polskiej sekcji Global Sumud Flotilla, że to działania zbyt późne,

0: i niewystarczające. A w pana opinii?
1: Oczywiście polskie państwo bardzo delikatnie początkowo reagowało na działania Izraela też wobec Palestyńczyków, nie tylko w kontekście flotyli, czy też niedopuszczania. Pamiętajmy, że w każdej z tych flotyli, które statków, jakby tej tur flotyli byli Polacy, więc to nie jest pierwszy raz. Natomiast rzeczywiście rzeczywiście można powiedzieć, że z biegiem czasu ta krytyka ze strony naszego rządu się nasila, co jest oczywiście należy ocenić pozytywnie. Teraz rzeczywiście już mamy do czynienia z taką reakcją, która powiedziałbym już dawno powinna mieć miejsce. Natomiast ja też w pewnym sensie rozumiem nasz rząd, ponieważ nasz rząd jest uwikłany w szereg innych problemów i musi uważać na to, co powiedzą partnerzy amerykańscy, co powiedzą Niemcy, więc jakby tutaj nie myślę, że to jest czynnik, który nas ogranicza, a nie to, że nie widzimy tego, co się tam dzieje. Jestem przekonany, że nasi politycy doskonale zdają sobie sprawę i widzą to, co się tam dzieje i nawet pewnie mają krytyczny obraz tej sytuacji. Ale nie o wszystkim mogą otwarcie pewnie mówić. Natomiast jeśli chodzi o samą postać Ben-Gwira, rzeczywiście ten człowiek jest wybitnie kontrowersyjną postacią. To jest człowiek, który wywodzi się z skrajnego, rasistowskiego, można powiedzieć, ruchu, który był kojarzony kiedyś z Mairem Kahane, już nieżyjącym. Ci kahaniści tak naprawdę jeszcze kiedyś byli traktowani w Izraelu, w samym Izraelu, jako pewnego rodzaju margines, który nie należy się dostęp do mainstreamu izraelskiej polityki. No a w tej chwili już ci ludzie, ci ekstremiści i rasiści znaleźli się w rządzie. Prawda? I tu mamy przykład tego, że Izrael tym samym odsuwa się od wartości, które liberałowie izraelscy bardzo długo lubili podkreślać, że Izrael jest takim zachodnim krajem położonym na Bliskim Wschodzie. No w tej chwili już ta kultura polityczna i dyskusja i kwestie ideowe w Izraelu przechyliły się tak bardzo w stronę skrajno-prawicowych, takich wręcz ekstremistycznych działań, no o mocno rasistowskim zabarwieniu. Oczywiście Ben-Gwir nie ma poparcia jakichś ogromnych rzesz izraelskiego społeczeństwa, no ale wystarczająco, żeby był wybierany i mógł się znaleźć w rządzie. Więc to jest postać wybitnie kontrowersyjna, mówiąc delikatnie, ekstremista, któremu dano głos. No i on w tej chwili ten głos wykorzystuje. To nie są pierwsze wyskoki Ben-Gwira tego typu. On tak się zachowuje tak naprawdę cały czas, kiedy piastuje bardzo ważną zresztą funkcję, ponieważ on jest ministrem bezpieczeństwa narodowego, czyli odpowiada między innymi za policję. Stąd też nie dziwota, że znalazł się akurat w tym miejscu.
0: A ta sytuacja może wpłynąć na jego polityczną przyszłość, czy będzie bez znaczenia?
1: Myślę, że jego te spektakle, które on urządza, są skierowane do jego wyborców i jego sympatyków, a mamy w Izraelu rok wyborczy, wprawdzie jeszcze trochę czasu przed nami, ponieważ wybory mają się odbyć na jesieni, natomiast na pewno tego typu działania służą temu, żeby pokazać się, czy odpowiednio zaprezentować się swoim wyborcom oraz wyborcom, którzy ewentualnie się radykalizują. Więc tak, myślę, że Ben-Gwir liczy na to, że wypadnie dobrze w tych wyborach, które odbędą się w październiku. Natomiast zaskakuje to, że nawet Netanyahu skrytykował Ben-Gwira. I to wydaje się pokazywać nie tyle, że Netanyahu jest jakoś szczególnie przywiązany do ochrony praw człowieka i tak dalej, natomiast myślę, że tu coraz większa świadomość tego, że Izrael ma bardzo zły PR i coraz powszechniej jest krytykowany na świecie, sprawiło, że właśnie w trosce o ten PR Netanyahu wypowiedział się właśnie w taki sposób, krytykując swojego rządowego kolegę.
0: A ta reakcja międzynarodowa pokazuje, że znaczna część zachodnich państw zaczyna coraz wyraźniej, coraz mocniej dystansować się od sposobu prowadzenia wojny i polityki przez Izrael?
1: Tak, generalnie dostrzegamy rosnącą, chociaż bardzo powoli, krytykę. Mówimy tak naprawdę o problemie palestyńsko-izraelskim w tym najnowszej odsłonie już od końca 2023 roku, więc ten proces narastania krytyki jest niezwykle powolny. Natomiast on postępuje rzeczywiście. Społeczeństwa zachodnie nie mają nałożonej blokady informacyjnej, widzą, co się dzieje w Strefie Gazy i ta krytyka

0: narasta, przede wszystkim po stronie społeczeństw i ta opinia publiczna też na samych Stanach Zjednoczonych także staje się coraz bardziej krytyczna wobec działań rządu izraelskiego. Na to reagują w późniejszym czasie elity polityczne tych państw nasze, jakby widząc, że społeczeństwo jest niezadowolone, powiedzmy, z tego, co się dzieje i też z reakcji własnych rządów częstokroć. W związku z czym to jest naturalna konsekwencja tego, że społeczeństwo jest krytycznie nastawione. Media są coraz bardziej krytycznie nastawione. Nawet te media, które jeszcze parę lat temu, jak mieliśmy ten 7 października 23, no to jednak były bardzo mocno powściągliwe przez jakiś czas w krytykowaniu działań Izraela. Uważały je za uzasadnione, no bo jednak ten atak był barbarzyński, to trzeba też jasno powiedzieć. Natomiast z biegiem czasu nawet te media, które wcześniej były ostrożne w krytykowaniu Izraela, coraz bardziej krytycznie odnoszą się do takiej, no, prawdopodobnie ludobójczej polityki Izraela, która miała miejsce w Strefie Gazy, przynajmniej do momentu zawieszenia broni.
1: Doktor Michał Lipa, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Razem z nami jest dr Przemysław Kwiatkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa i wojskowości, Uniwersytet WSB Merito. Panie doktorze, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Zacznijmy od dość ciekawych słów ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. On spotkał się w Tallinie z szefem estońskiego resortu obrony, no i powiedział, że państwa europejskie, że Polska mają prawo oczekiwać solidarności od amerykańskich sojuszników. To a propos między innymi tych informacji ostatnich o relokacji amerykańskich wojsk, ale ja się zacząłem zastanawiać, czytając to zdanie, czy rzeczywiście my, jako Polska, również państwa europejskie, czy kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego mogą oczekiwać solidarności od amerykańskich sojuszników? Jak na to dzisiaj spojrzeć?
3: Myślę, że to jest oczywiście problem wielowątkowy i tutaj w takim bieżącym pędzie informacyjnym pewne procesy mogą nam po prostu umykać, ale jeżeli spojrzymy w takiej perspektywie nawet nie miesięcy, ale lat, to widzimy konsekwentną politykę kolejnych administracji amerykańskich, które stopniowo redukują obecność wojskową Stanów Zjednoczonych na starym kontynencie, bo to już de facto zaczęło się około 20 lat temu za rządów George'a Busha juniora, kiedy na początku XXI wieku wycofano dywizje pancerne z Niemiec. I teraz mamy kolejną fazę tej zmniejszenia tej obecności, która zresztą była zapowiadana w dwóch dokumentach strategicznych obecnej administracji, czyli Narodowej Strategii Bezpieczeństwa i Narodowej Strategii Obrony. Więc tutaj całkowicie nie można uznawać tego za zaskoczenie tych informacji o zmniejszeniu.
1: A to ja dopytam, dlaczego można odnieść takie wrażenie, że ta informacja jednak zaskoczeniem jest? No i być może przede wszystkim dla polityków w wielu krajach.
3: To jest kwestia pewnego chaosu informacyjnego wygenerowanego przez niespójną politykę informacyjną amerykańskiej administracji, bo tak na dobrą sprawę na dzień dzisiejszy koniec z rzędem temu, kto wie, jak de facto ta redukcja będzie wynosiła, bo najpierw mieliśmy 1 maja informację o tym, że 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich opuści bazy w Niemczech. Ci żołnierze, którzy stacjonują tam w ramach stałej obecności. Jedna brygada, miała być to brygada pancerna, która jest zlokalizowana na dzień dzisiejszy w Bawarii i to jest... Mówiono o perspektywie 6-12 miesięcy wycofanie. No i wtedy po naszej stronie pojawiły się pomysły, żeby niejako przejąć te wycofywane wojska z Niemiec, co jest dużą... No to było troszeczkę wyjście przed szereg, bo tutaj trzeba pamiętać o tym, że Amerykanie, którzy była mowa o tym wycofaniu z Niemiec, to była stała obecność, czyli z rodzinami, z całym zapleczem, z całą infrastrukturą. Natomiast w Polsce mamy do czynienia z tak zwaną stałą rotacyjną obecnością. No i wtedy i niedawno, kilka dni temu pojawia się informacja, że też zostanie wstrzymana ta relokacja kolejnej brygady, która miała rozpocząć tur w Polsce, ten 9-miesięczny, już była spakowana, już przygotowana, była decyzja, że zostało to wstrzymane.

0: Co mogło być właśnie tutaj zaskoczeniem też z powodu takiej no, chyba niewłaściwego przepływu informacji pomiędzy stroną amerykańską i recepcją tej informacji po stronie Sztabu Generalnego. No i to wywołało właśnie to całe napięcie tutaj w tych relacjach i tę dyskusję, kto jest oczywiście winien tej sytuacji, że żołnierzy amerykańskich miało być w Polsce więcej, a na dzień dzisiejszy mamy 4000 mniej. No, oczywiście no, to będzie proces wycofywania, no ale nowi, którzy mieli przyjechać w to miejsce, się na razie nie pojawią. Mowa jest o czasowym wstrzymaniu tego procesu, ale no, czas pokaże, najbliższe tygodnie, czy tak faktycznie będzie.
1: Czas pokaże, tak. Czas przynosi wiele odpowiedzi, ale mam wrażenie, że czasami a propos niektórych tematów też coraz więcej znaków zapytania. A ja kolejną rzecz mam w głowie, to znaczy, czy administracja Donalda Trumpa wysyła dziś Europie jasny sygnał, że po prostu musicie w większym stopniu sami odpowiadać za własne bezpieczeństwo, czy czytając to w drugą stronę, że nie możecie na nas liczyć?
0: To jest bardziej na takiej zasadzie, że to myślę, że też trzeba wrócić do lektury Narodowej Strategii Bezpieczeństwa. Tam w przypadku takich krajów, tam zostały wymienione niektóre kraje, tak jak Polska, które mają pełnić konkretną rolę w polityce amerykańskiej.
1: To znaczy jaką?
0: Mają służyć, no i to było de facto wypowiedziane wprost, służyć z dezintegracji Unii Europejskiej. I ja to odczytuję, chociaż sam nie jestem zwolennikiem żadnych teorii spiskowych, ale mam wrażenie, że to całe zamieszanie, na ile ono było faktycznie efektem zamieszania komunikacyjnego po stronie amerykańskiej, ale troszeczkę to tak wygląda mi na sytuację taką, że pokazano w Warszawie, rządzącym w Polsce, słuchajcie, zobaczcie, jesteśmy bardzo w stanie szybko podjąć decyzję i ją wykonać, która no, bardzo mocno was zaboli, więc wpłynie na bezpieczeństwo waszego kraju. I teraz miejcie to na uwadze, prowadząc dalsze działania w zakresie swojej polityki zagranicznej. Bo zwróćmy uwagę, jeżeli mamy program SAFE, do którego Polska przystąpiła, jest największym udziałowcem, nazwijmy to, tego programu, będzie w największym stopniu korzystało, to tam jest wprost powiedziane, że to głównie ma być przemysł krajowy, europejski, korzystać z tych środków. Więc Amerykanom na pewno nie w smak takie podejście, więc w ten sposób chcą pokazać, drodzy koledzy europejscy, przede wszystkim Polacy, zobaczcie, zastanówcie się następnym razem, jak będziecie podejmowali decyzję, ponieważ możemy też, mamy narzędzia, które spowodują, że wasz poziom bezpieczeństwa ulegnie zmniejszeniu, bo oczywiście trzeba pamiętać tak, 4000 żołnierzy to nie jest być albo nie być naszej niepodległości. To by było bardzo złe, gdyby tak było. Natomiast to, że ci żołnierze amerykańscy są, że mamy odpowiednią infrastrukturę do ich przyjmowania, że nasi żołnierze wiedzą, jak współpracować z amerykańskimi swoimi odpowiednikami, to jest, że są łańcuchy logistyczne są tworzone i utrzymywane, to jest niezbędny element polityki odstraszania ewentualnego przeciwnika, bo sprawdzone procedury, przeszkolenie, przetestowanie tych rozwiązań w warunkach pokojowych no, pozwala nam mieć przekonanie, że odpukać w przypadku konfliktu te instrumenty zostaną wykorzystane w obronie naszego kraju i innych państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego.
1: A czy Polska rzeczywiście znajduje się dziś w uprzywilejowanej pozycji w relacjach wojskowych ze Stanami Zjednoczonymi? No bo tak można odczytywać też te niektóre informacje, które przed momentem pan tutaj przedstawia. Czy choćby takie argumenty padają z ust niektórych polskich polityków? No słyszymy wiele komentarzy, że świetne relacje prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Czy te świetne relacje przekładają się na, chociażby na decyzje militarne?
0: Myślę, że w przypadku żadnego państwa, przede wszystkim państwa średniej wielkości leżącego w środku Europy, nasze bezpieczeństwo nie powinno być uzależnione od czyjejś sympatii czy antypatii, bo troszeczkę sprowadzamy politykę międzynarodową właśnie do tego, kto kogo lubi albo nie lubi. I oczywiście no, relacje bezpośrednie mają znaczenie, ale właśnie te ostatnie dni pokazują, że politycy ani z obozu rządowego, ani z obozu prezydenckiego za bardzo tych bezpośrednich telefonów

0: do najważniejszych osób, odpowiedzialnych za politykę amerykańską, nie mają, bo ten telefon, ta rozmowa telefoniczna chociażby pomiędzy panem wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem a sekretarzem wojny, no to odbyło się kilka dni, jak już ten, to napięcie tutaj dotyczące właśnie obecności amerykańskiej wzrastało. Więc no tutaj twarde interesy, twarde realia powinny determinować nasze działanie i przede wszystkim to, że tu dbamy o nasz interes, oczywiście wspomagając się naszymi sojusznikami, pamiętając, że nie może być w sojuszach tylko od tym, który otrzymuje bezpieczeństwo, ale też musi być tym gwarantem i też zapewniającym możliwości udzielenia pomocy.
1: Komunikat też pojawił się wczoraj ze strony wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka. On poinformował, że Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce, ale dodał też po rozmowach w Waszyngtonie, że w tym najbliższym tygodniu szczegóły omawiać będą przedstawiciele rządów obu krajów oraz generałowie ze Stanów Zjednoczonych i z Polski. Czy to jest komunikat, który może być odczytany jako uspokajający, czy to gra na czas?
0: Zdecydowanie gra na czas. Trzeba zadać sobie pytanie, co to znaczy wysoka obecność amerykańska? Czy jeżeli to będzie 1000 żołnierzy, to będzie tak samo wysoka jak teraz, w tym momencie, kiedy ich jest powiedzmy 6000, więc to jest ewidentnie komunikat mający troszeczkę uspokoić sytuację i właśnie dać czas na prowadzenie dalszych rozmów. I tutaj no, polska strona ma o tyle argument, że no, my realizujemy gigantyczne zakupy w Stanach Zjednoczonych, szacowane między 40 a 50 miliardów dolarów. Ale trzeba to wykorzystywać na budowanie trwałych powiązań nie tylko na zasadzie sprzedaży tego sprzętu, ale też zdolności technologicznych. Więc tutaj mam, na ile jeszcze właśnie są możliwości, żeby wywierać pewną presję na stronę amerykańską właśnie w tym kontekście budowania tych zdolności, które będą nie tylko wiązały wojskowo, ale też technologicznie, jeżeli chodzi o przemysł obronny. Mieliśmy do czynienia ostatnio z podpisaniem umów w zakresie serwisowania chociażby czołgów Abrams. To są jak najbardziej słuszne i potrzebne działania, ale właśnie w ten sposób tutaj też trzeba pamiętać o tym elemencie tej rzeczywistości, że nie liczą się tylko boots on the ground, czyli żołnierze w danym momencie przebywający, ale właśnie ta cała infrastruktura oraz otoczka tej współpracy militarnej i przemysłowej.
1: Mówiąc o współpracy militarnej, czy w ogóle naszych działaniach w kontekście obronności, warto zaznaczyć, że Polska wydaje na obronność około 5% PKB, co jest jednak znaczącą kwotą, znaczącym wydatkiem chociażby w porównaniu do innych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, choć i to też się poprawiło. Ale zastanawia mnie to, czy to jest argument na naszą korzyść, czy wręcz przeciwnie, no bo tutaj czysta teoria. Można to też odebrać, że jeżeli tyle wydajemy na naszą obronność, to już wsparcia sojuszników albo Stanów Zjednoczonych na przykład nie potrzebujemy.
0: No właśnie, panie redaktorze, bo ostatnio taki wątek się pojawił w wypowiedziach amerykańskich przedstawicieli, amerykańskich wojskowych. Tutaj naczelny dowódca sił amerykańskich w ramach NATO powiedział na ostatniej konferencji prasowej po spotkaniu Komitetu Wojskowego NATO, że Polska, no i później to powtórzył de facto amerykański wiceprezydent, że Polska jest w stanie obronić się sama, oczywiście znaczącym tutaj wsparciem amerykańskim, ale generalnie kierunek jest taki, że ponieważ państwa NATO, europejscy członkowie NATO, w tym Polska jako lider, podnoszą swój poziom potencjału obronnego, to zaangażowanie amerykańskie jest coraz mniej, spada jego potrzeba tej amerykańskiej obecności, amerykańskiego zaangażowania. To jest tak zwana koncepcja NATO 3.0, czyli właśnie z rosnącym tym komponentem europejskim. Ale też trzeba pamiętać o tym, że Amerykanie chcą maksymalizować korzyści dla siebie przy minimalizowaniu ryzyk i kosztów. I chcą, żebyśmy jako państwa europejskie i Polska tutaj jest prymusem, kupowali za

0: miliardy dolarów sprzęt wojskowy. Uzależniając się też na siłą rzeczy od dostawców amerykańskich, a nie rozbudowywali właśnie swoich własnych zdolności w takim zakresie, w jakim to dawałoby nam bezpieczeństwo, nie w dniu jakiegoś konfliktu, tylko miesiąc, pół roku czy rok po tym konflikcie, po jego wybuchu. Bo zwróćmy uwagę, jaka jest sytuacja. I tutaj takim bardzo takim głośnym dzwonkiem alarmowym jest sytuacja wokół Iranu. Jak same Stany Zjednoczone nie są w stanie nie dość, że wspomóc swoich sojuszników w regionie Zatoki Perskiej, ale też sami mają bardzo poważne problemy z zapewnieniem odtworzenia tych zasobów militarnych, które zużyły w trakcie tego konfliktu. Mówi się o tym, że ponad 40 samolotów zostało uszkodzonych bądź utraconych w trakcie tej operacji Epicka Furia. Nie mówiąc o tysiącach rakiet, które zostały wystrzelone, których odbudowa, biorąc pod uwagę dotychczasowe tempo pracy tych zakładów, które produkowały poszczególne rodzaje broni, to jest nawet kilka lat. Więc tutaj jest bardzo trudne zadanie, bo z jednej strony trzeba mieć dobre relacje z najważniejszą siłą w NATO, czyli Stanami Zjednoczonymi, ale z drugiej strony budować te zdolności też sojusznicze w ramach NATO, chociażby tutaj na tej wschodniej flance NATO, od północy do południa, czyli od Finlandii po Turcję, ale też własne krajowe zdolności w zakresie tych najbardziej potrzebnych rodzajów uzbrojenia.
1: No dobrze, Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, mówi o tym, że jest konieczność dostosowania strategii do nowych priorytetów Stanów Zjednoczonych, tej strategii obronności. Jednocześnie amerykańska administracja też coraz mocniej akcentuje koncentrację na regionie Indo-Pacyfiku i rywalizacji z Chinami. Ale to mnie zastanawia, czy NATO rzeczywiście przygotowuje się dziś realnie na nowy model funkcjonowania, w którym ta Europa będzie musiała samodzielnie ponosić większy ciężar dotyczący swojego bezpieczeństwa?
0: Powiem tak, będziemy musieli, jako państwa członkowskie
1: Będziemy
0: NATO.
1: Musieli, czy już to robimy?
0: To znaczy, są pewne działania podejmowane w tym zakresie i tutaj chociażby finansowanie w ramach programu SAFE jest takim krokiem w tym kierunku. Bo też trzeba pamiętać o tym, no, amerykańska strategia została przyjęta pół roku temu. A te żarna biurokratyczno-polityczno-decyzyjne mają swoje tempo pracy, więc tutaj te efekty zawsze można powiedzieć, że one są niewystarczające, że potrzebujemy więcej, szybciej, ale pewien kierunek jest wytyczony i de facto bardziej jest tempo tego procesu stopniowego wycofywania się Ameryki z Europy ustalone niż sam kierunek tych działań. I myślę, że dla najważniejszych państw członkowskich, europejskich członków NATO, jest jasne, że tutaj muszą decydującym stopniowo zwiększać swoje zaangażowanie w zakresie bezpieczeństwa, co nie jest takie proste, bo też trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone nie są potęgą lądową. Głównym atutem Stanów Zjednoczonych, co wiadomo, od II wojny światowej, to jest potencjał morski i potencjał lotniczy. Więc chociażby w Europie nie mamy wystarczających zdolności w zakresie latających tankowców, które zapewniałyby możliwość operowania myśliwcom na dużo większym obszarze niż bez tego rodzaju właśnie samolotów. Więc i to zapewniają Amerykanie. Jeżeli byśmy na przykład mieli sytuację konfliktu w naszej części kontynentu europejskiego, to kwestia bezpieczeństwa dostaw ze Stanów Zjednoczonych uzbrojenia bez udziału amerykańskiej marynarki wojennej byłby mocno utrudniony. Więc tutaj tu są takie dwa krytyczne obszary. Oczywiście w sytuacji konfliktu konwencjonalnego, bo też nie możemy zapominać o tym komponencie nuklearnym odstraszania, który też w głównej mierze zapewniają Stany Zjednoczone.
1: A czy Stany Zjednoczone nie pokazały przypadkiem przez to wszystko, co się dzieje, swoje

0: tej słabości?
1: Tak, Stany Zjednoczone z całą pewnością są państwem, które schodzi z pozycji prymatu, czyli takiego dominującego supermocarstwa, tak jak mieliśmy ten okres lat 90. i część lat 2000, kiedy Stany Zjednoczone absolutnie były poza zasięgiem, czy to militarnie, czy ekonomicznie. Dzisiaj wiemy, że już tak nie jest i konflikt z Iranem to pokazał, że kraj o dużo niższym potencjale wojskowym, posiadanych zasobach chociażby finansowych, jest w stanie właśnie korzystając z nowych rozwiązań w sztuce wojennej tutaj no, może nie sprowadzić imperium do parteru, ale tutaj nie poddać mu się, nie tutaj skutecznie stawiać opór. No, a z drugiej strony no, też ta siła, potencjał wojskowy był efektem tej potęgi ekonomicznej, która teraz jest bardzo mocno nadwątlona tą rosnącą pozycją Chin w międzynarodowych stosunkach gospodarczych.
0: A nadwątlona jest też wiarygodność dzisiaj Sojuszu Północnoatlantyckiego?
1: Z całą pewnością. I to jest największy zarzut, jaki można wystosować pod adresem obecnej administracji, ponieważ to, co było zawsze największym atutem po II wojnie światowej Stanów Zjednoczonych, to były sojusze. Oczywiście sojusze z pozycji prymatu, bo różnica potencjałów między Europą Zachodnią i Stanami Zjednoczonymi w momencie tworzenia NATO była całkowita. Kraje europejskie, które utworzyły NATO, no to było zaledwie 5 lat po zakończeniu II wojny światowej, więc tutaj sytuacja była zdecydowanie na ich niekorzyść. Ale to właśnie ta zdolność do budowy trwałych sojuszy, oczywiście opartych o twarde interesy, ale swego rodzaju taka dobrotliwa pozycja Stanów Zjednoczonych, które nie z pozycji takiego drapieżnego hegemona realizowały swoje interesy, tylko potrafiły w oparciu właśnie o główne kraje sojusznicze, zarówno w Europie, jak i na Dalekim Wschodzie, Japonia, Korea Południowa, Australia, budować, zwiększać zdolności swoje do utrzymywania pozycji globalnego hegemona. Bo zwróćmy chociażby uwagę na to, po co Stany Zjednoczone są w wielu miejscach świata? Nie po to, żeby plątać się w jakichś lokalnych konfliktach, tylko żeby dysponować odpowiednią infrastrukturą, zapleczem do użycia globalnego swoich sił zbrojnych. Przecież zwróćmy uwagę, jak Donald Trump krytykował Hiszpanię za odmówienie korzystania z lotnisk w trakcie operacji Epic Fury. No bo właśnie te lotniska na terytorium państw sojuszniczych są niezbędne do prowadzenia operacji lotniczych na terenie Bliskiego Wschodu czy w innych częściach świata. Więc Stany Zjednoczone mogły realizować swoją pozycję hegemona właśnie dzięki temu, że miały trwałe, solidne sojusze
0: tutaj.
1: I była pewność co do postępowania Ameryki. Dzisiaj jest ona mniejsza.
0: Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za komentarz, panie doktorze. Doktor Przemysław Kwiatkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa i wojskowości Uniwersytet WSB Merito, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na Aktualności Jedynki, a zaczynamy od nowych ustaleń śledczych w sprawie śmierci 19-letniego strażnika granicznego. Zwłoki mężczyzny znaleziono w internacie w Szczecinie. Wcześniej pił tam alkohol z kolegami. Trunek pochodził z legalnego źródła, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie Julia Szozda.
1: Jak ustalono, trzech funkcjonariuszy Straży Granicznej spożywało alkohol w internacie, to było ich w ich czasie wolnym i poza godzinami pracy. I rano 19 maja zostało ujawnione ciało jednego z tych mężczyzn. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w zdarzeniu.
0: Przyczyny śmierci strażnika ustali sekcja zwłok. Dwaj inni strażnicy przebywają w szpitalu na oddziale psychiatrycznym z powodu złego samopoczucia po odkryciu śmierci kolegi. Izraelski minister Itamar Ben-Gwir na liście osób niepożądanych w Polsce. Decyzja szefa MSWiA ma związek z opublikowaniem przez polityka nagrania, na którym szydził z zatrzymanych aktywistów misji humanitarnej flotylli Global Summit. Ben-Gwir od lat jest kojarzony z radykalnymi poglądami. W latach 90. otwarcie sprzeciwiał się procesowi pokojowemu na Bliskim Wschodzie. Mówił w Polskim Radiu 24 ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Michał Wojnarowicz.
2: Należał do tej grupy najradykalniejszych przeciwników procesu pokojowego, najradykalniejszych przeciwników premiera Isaaca Rabina, który został zamordowany właśnie przez człowieka jakby z tego środowiska. Itamar Ben-Gwir zasłynął właśnie takim obrazem, tak, takim jakby chwyconym na kamerze momentem, kiedy urwał emblemat bodajże Mercedesa służbowego, którym poruszał się premier Izraela. Kamery wyłapały wówczas, jak właśnie pokazując ten emblemat, krzyczał, że skoro dorwaliśmy jego samochód, tak to i jego dorwiemy. Więc jakby biorąc pod uwagę, to dorwał się później z Rabinem, prawda, było to bardzo, powiedziałbym, symptomatyczne.
0: Itamar Ben-Gwir ma zakaz wjazdu do Polski na 5 lat. Wśród uczestników flotylli próbującej dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy znajdują się też Polacy. Senat bez poprawek przyjął ustawę o rynku kryptowalut. Izba odrzuciła prezydenckie poprawki, które w debacie zgłosili senatorowie PiS. Ustawa ma na celu zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia mającego chronić osoby kupujące kryptowaluty i zapewniać im dostęp do rzetelnych informacji dotyczących aktywów. Nadzór nad rynkiem powierza Komisji Nadzoru Finansowego, która zyska prawo do blokowania rachunków kryptowalutowych i wstrzymywania określonych transakcji na okres od 96 godzin do nie więcej niż 6 miesięcy, zgodnie z sugestią rządu. Politolog dr Andrzej Anusz nie spodziewa się jednak, by Karol Nawrocki ustawę podpisał.
3: Tutaj jakby widać, że są te jakby pewne dwie narracje. Jedną narrację ma rząd, drugą ma narrację opozycja i w pewnym sensie też i pan prezydent. I nie sądzę, żeby przy trzecim podejściu z taką samą ustawą prezydent zmienił zdanie w tym zakresie i podpisał tą ustawę.
0: Zdaniem Karola Nawrockiego ustawa obciążona jest nadregulacją, co może skutkować przenoszeniem działalności przez polskie firmy z branży do innych krajów. Wcześniej prezydent dwukrotnie zawetował ustawy o kryptoaktywach.
4: To są Aktualności Jedynki.
0: Pasażerowie mogą już bez przeszkód kupować przez internet bilety w spółce PKP Intercity. Awaria systemu zdalnej sprzedaży została usunięta. Wszystko działa już tak, jak powinno, informuje rzecznik spółki Michał Wrzosek.
5: Działała cały czas sprzedaż w kasach PKP Intercity. Przepraszamy naszych pasażerów za te niedogodności. Przyczyna awarii jest dokładnie sprawdzana i weryfikowana. Zrobimy wszystko, żeby tego typu awaria już nie miała miejsca.
0: To kolejny przypadek problemów z systemem sprzedaży przewoźnika w ostatnich dniach. Podobne awarie występowały też we wtorek i środę po południu. Problemy z zakupem biletów online pojawiły się też m.in. w styczniu i pod koniec kwietnia. Łatwogang zapowiada kolejną akcję charytatywną. Influencer zapowiedział w mediach społecznościowych przemierzenie Polski rowerem.
6: Podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maxa. Max jest to 8-letni chłopak, który dotknął choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Jest to bardzo ciężka choroba. Na leczenie Maxa potrzeba aż 12 milionów złotych. Dlatego wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję...

0: i od razu jadę w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego.
1: Transmisja rozpocznie się o 16:00. Podczas ostatniej akcji Łatwogangowi w 9 dni udało się zebrać ponad 280 milionów złotych dla podopiecznych fundacji Cancer Fighters. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy przelotne opady deszczu, na termometrach maksymalnie około 11 stopni. W ciągu dnia także popada na północy kraju, a w najcieplejszym momencie piątku zobaczymy od 18 do 23 stopni.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
4: Nie wiem, czy Państwo słyszeli, być może, bo ja się uśmiecham do relacji filmowych z wizyty Petera Modziora w naszym kraju. Ja to z sympatią do węgierskiego premiera mówię. Te uroczystości pokazały, że rzeczywiście to jest debiut węgierskiego premiera na tak zwanych międzynarodowych salonach. Bo tak trochę za wcześnie się odwrócił, stanął nie tu, gdzie trzeba. Nauczy się, na pewno, bo to są pewne dyplomatyczne rytuały, które trzeba po prostu, których się trzeba po prostu nauczyć. I tyle. A z nami dr Karolina Zbytniewska, Focus Europe, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, pani doktor.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Pani to też zauważyła, że on taki chwilami trochę nieśmiały jeszcze ten węgierski premier, rzeczywiście nie bardzo umiał się w tych procedurach odnaleźć?
5: Mówiąc szczerze, nie szczególnie to zauważyłam. Zresztą ja okay. Już miałam szansę go poznać wcześniej, tam jeszcze za czasów, kiedy był nawet mężem swojej byłej żony Judith Wargi. Potem spotykałam się z nim na spotkaniach w Strasburgu, kiedy był europosłem, i dopiero jego ścieżka ku niedawno zdobytej władzy się tak naprawdę rozkręcała na dobre. Więc już po prostu mam wrażenie, że widzę osobę, którą wiem, jak się zachowuje mniej więcej. A umówmy się, po tym jak widzimy, jak się zachowuje Donald Trump, to już każdy jest wybitnym dyplomatą.
4: No nie sądzę, żeby przepchnął w drzwiach brytyjską królową, prawda?
5: To prawda.
4: Tutaj no akurat wiedziałby, jak się zachować. Albo króla Karola na przykład.
5: Tak, to prawda. No więc ja bardziej tam starałam się spoglądać na to tak na jego wizytę.
4: Rozumiem.
5: W Polsce.
4: Analitycznie. Ja się domyślam, ja sobie pozwoliłam na taką uwagę, bo dosłownie przed chwilą do telewizyjnego wspomnienia obecności Petera Modziora w naszym kraju się uśmiechnęłam. Ale teraz... Przetarcie szlaków, tak, powrót do dawnych dobrych relacji, choć Viktor Orban też swoje pierwsze kroki kierował do Warszawy, to zupełnie nie o to chodzi. Co jest w grze? Pieniądze z sejf? Czy budowanie pewnej koalicji, także politycznej, dla odblokowania środków europejskich dla Węgier to prawie 34 miliardy euro? Ropa, gaz, czyli ten kierunek z Rosji, z którego na tu i teraz Węgrzy tak po prostu od razu nie mogą zrezygnować. I otoczenie Petera Modziora wskazuje na to, że bardzo poważnie do tej podróży podchodzą po prostu.
5: To prawda, choć z moich obserwacji, jeśli chodzi o to, co się dzieje na Węgrzech teraz, to i z moich rozmów z moimi znajomymi Węgrami, którzy są na miejscu, wynika, że tak naprawdę to, co się głównie przebiło z wizyty, która jest naprawdę bardzo szeroko tam pokazywana, to jego podróż pociągiem. To zresztą też wpisuje się w odpowiedź na pani obecne pytanie, mianowicie o co chodzi, co jest do osiągnięcia. I między innymi, i to też mówił minister transportu, który towarzyszył w wizycie Petera Modziara w Polsce, na temat tego, jaki jest główny cel jego wizyty i ministrów, czyli stworzenie środkowo-europejskiej sieci kolei dużych prędkości. Była właśnie mowa o tym, że że miałoby być

stworzone przyszłe połączenie właśnie takich dużych prędkości między Budapesztem a Warszawą, że Polska już zainwestowała duże pieniądze w nasze szybkie koleje. Pojawiło się słowo CPK, skrót CPK, który nie został przetłumaczony na polski przez tłumacza, został przetłumaczony jako

0: połączy nasze kraje w przyszłości. Więc to na pewno. Pani wspomniała też, że właśnie, że jest to pierwsza wizyta nowego premiera węgierskiego, pierwsza wizyta zagraniczna, o czym mówił już w trakcie kampanii. I też sprawdziłam, jak wyglądało to w przeszłości, ponieważ Peter Modziar powiedział, że Polska jest nie tylko jego pierwszym wyborem na pierwszą wizytę zagraniczną, że to jest pewna taka węgierska tradycja. I myślę, że może być jakąś ciekawostką to, co sprawdziłam, że rzeczywiście Viktor Orban też głównie udawał się w pierwsze swoje wycieczki jako premier po zwyciężonych kolejnych wyborach do Polski. Uczynił to w 2010 roku, w 2014 i w 2018. W 2022, kiedy nastąpiła pełnoskalowa agresja Rosji przeciwko Ukrainie i nasze relacje między Polską a Węgrami się już dramatycznie pogorszyły, wtedy już do nas nie przyjechał. Wtedy pojechał w pierwszą swoją podróż do Watykanu. Jeszcze dodam, że poprzedni premier przed Orbanem w 2009 roku, Gordon Banai, pojechał też do Polski, natomiast jeszcze poprzedni, Ferenc Gyurgyani, przepraszam wszystkich węgroznawców i Węgrów, którzy tego słuchają za moją wymowę, pojechał do Wiednia,
1: a jeszcze poprzedni
0: do Moskwy. Natomiast przypomnijmy, że Orban był już wcześniej przez parę lat premierem i w 1998 roku się udał do Niemiec. Więc Polska rzeczywiście była jednym z głównych, ale nie zawsze pierwszym celem podróży nowych premierów węgierskich.
1: Jasne. Więc tak, i to, mogłybyśmy co pani wspomniała... teraz tylko zastanawiać, czy gdyby te wybory wygrał Viktor Orban, to czy Warszawa byłaby jego pierwszym wyborem, ale nie spekulujemy tutaj, możemy się tylko zastanawiać.
0: Tak.
1: Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, bo to nie tylko przyjazne gesty, prawda?
0: Tak.
1: Chodzi o odblokowanie blokowanych dotąd przez Węgry pieniędzy za pomoc militarną dla Ukrainy, pieniędzy dla naszego kraju. No a Węgry też mają czysty interes w zyskaniu naszego poparcia dla choćby odblokowania pieniędzy, o których mówiłam. Więc przyjaźń przyjaźnią, ale interesy interesami.
0: To się nazywa oświecony interes narodowy.
1: Pięknie się nazywa.
0: I tak.
1: A to jest jakieś naukowe określenie? Czy...
0: Można tak, owszem. Węgry więc mają zamrożone miliardy euro, tak jak pani redaktor wspomniała, z funduszy unijnych, między innymi za kwestie warunkowości w związku z naruszeniami wieloletnimi, systemowymi naruszeniami praworządności. I szacuje się, że właśnie te wszystkie wstrzymane środki, wstrzymane dotacje, między innymi z Funduszu Odbudowy, to łącznie, tak jak pani mówiła, około 35 miliardów euro. I rzeczywiście Peter Modziar ma nadzieję na osiągnięcie szybkiego porozumienia, ponieważ aby tworzyć zmianę i aby budować te koleje szybkich prędkości i aby uzyskiwać tą większą niezależność, na przykład energetyczną, od Rosji, aby się uniezależniać i aby współpracować z nami, potrzebne są gigantyczne inwestycje, które musiały być wstrzymywane przez to, że zamiast na społeczeństwo, zamiast na infrastrukturę, większość pieniędzy było przeznaczane na przedsiębiorstwa i potrzeby doraźne rodziny i przyjaciół Viktora Orbana, który tworzył, jak to określił profesor Bolind Modziar, mafia state, czyli tworzył po prostu państwo mafijne, które oplatało swoimi mackami całe Węgry i stworzyło system przejmowania środków unijnych i ogólnie wszystkich środków publicznych. Zamiast na infrastrukturę i na społeczeństwo, szło to na to, żeby ludzie Orbana się bogacili.
1: No tak. Bardzo dużo do zrobienia ma Peter Modziar w swoim kraju. Nie tylko pewną konsekwencję...
0: Który stał się niemalże najbiedniejszym. Wedle niektórych analiz Węgry Orbana stały się najbiedniejszym krajem Unii Europejskiej.
1: No tak, ale
0: inne
1: chodzi
0: analizy
1: nie tylko
0: wskazują,
1: o to, żeby...
0: że jednak jeszcze Bułgaria, ale... ale inne, że Węgry.
1: Tak, żeby pokazać, że on rezygnuje z tego Bizancjum.

0: Rosją, prawda, w związku z tym jedzie tak. pociągiem. To nie tylko o to chodzi, bo Węgrzy owszem będą zwracać na to uwagę, ale przede wszystkim będą się przyglądać swoim portfelom. Czy w tym zdominowanym przez ludzi Orbana systemie on już zaczął się obracać? Już czy coś wskazuje na to, że on ma pomysł na to, jak się w tej sieci odnaleźć?
1: To znaczy to, że zaskarbił sobie większość konstytucyjną i tak naprawdę zdeklasował, znokautował Orbana i Fidesz w okręgach, które były tradycyjnie, poza budapesztańskie, które były tradycyjnie matecznikiem Orbana, dzięki tym swoim wychodzonym, naprawdę wychodzonym kilometrom i spotkaniom, siedmioma spotkaniami dziennie, które miał w trakcie kampanii Modziar ze społeczeństwem, z prawdziwymi Węgrami, można tak używając populistycznych haseł powiedzieć. Rzeczywiście to sobie wszystko wychodził i znokautował system Fideszu. I teraz będzie następowała zmiana, ale to jest zmiana po 16 latach. Ugruntowywania władzy wszędzie, w największych zakamarkach administracyjnych Viktora Orbana. To wiadomo, mimo że jest większość konstytucyjna, nie będzie łatwe, ale jak najbardziej Peter Modziar i jego ludzie mają plany, mają od początku, ale nie będzie łatwo. I tutaj na przykład, żeby powiedzieć, że nie będzie łatwo, jest taki bardzo wspierany przez Orbana dawniej think tank, który działa w Brukseli, był wspierany suto właśnie też ze środków przechodzących przez ręce Orbana i przelewanych na konta tego think tanku. On jest aktywny w Brukseli i teraz jak najbardziej nie przestaje działać, nie przestaje promować idei nieliberalnej demokracji, idei populizmu. Zdaje się, że wczoraj odbyła się inauguracja książki W obronie populizmu, pod tytułem W obronie populizmu, na której była cała tam śmietanka skrajnej prawicy europejskiej, więc nie będzie łatwo, tutaj jedna głowa będzie tej hydrze odcinana, inna będzie rosła, ale wiem, że Peter Modziar i jego ludzie są naprawdę zdeterminowani, aby przywrócić demokrację i potem przywrócić też pluralizm, bo w tej chwili Jasne. Nie możemy o nim aż tak bardzo mówić, ponieważ jest to jedna partia, która zdobyła gigantyczną większość, ale z tego co wiem, to w planach jest przywrócenie liberalnej demokracji, trójpodziału władzy, a potem też pluralizmu demokratycznego.
0: Bo za ogromnymi oczekiwaniami i handicapem, który dostał od swojego społeczeństwa, jeśli cokolwiek nie będzie się układało po myśli tych oczekiwań, my to też trochę znamy z własnego podwórka, prawda? Mogą przyjść surowe oceny i z nimi też będzie musiał się mierzyć. Jestem teraz na stronie tej facebookowej węgierskiego premiera, bo on nie przestał publikować tamtych informacji także ze swojej, czy zdjęć filmów ze swojej wizyty. Państwa też zapraszam, bo to oczywiście ogólnodostępna strona. No, Peter Modziar zrobił furorę w pociągu tym do Gdańska. Sytuacja pewnej niezręczności, o której mówię, też jest pokazana na tym portalu. Tak jakby miał dystans do siebie, nie wstydził się. Donald Tusk wziął go za ramiona i mówi: tak, tu masz stanąć, teraz masz się ukłonić. Tak.
1: Możliwe, że to jest poza, tak sobie teraz myślę, spontanicznie, gdy z panią rozmawiam, ponieważ tak jak wspominałam, on kreował się na polityka, i pani też o tym mówiła, który rezygnuje z Bizancjum, jest antyorbanem, jest blisko ludu. I możliwe, że ta taka nieporadność to jest też styl, z którego on nie chce rezygnować trochę specjalnie.
0: Tak. Bo no chce tak, być ja chciałam użyć słowa urocze.
1: Tak,
0: powstrzymałam się, ale może wiele osób tak pomyśleć, jaki on jest uroczy w tej swojej nieporadności. No tak, oczywiście trzymamy kciuki, bo dlaczego nie?
1: Uroczy w nieporadności.
0: Tak? Wykorzystają, jak słyszą. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Pani doktor Karolina Zbytniewska z nami o Wiktorze Orbanie w swojej, chciałam powiedzieć Wiktorze Orbanie w swojej pierwszej podróży po Europie. Widzi pani, jak mam zakodowane przez lata. Peter Modziar był bohaterem naszej rozmowy. Dziękuję pani bardzo.
1: I ja dziękuję.
2: Powtórka programu.
0: Jest pilny komunikat MSZ-u. Chodzi o porwanie

0: polskich aktywistów. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski polecił wezwanie Charge d'Affaires Izraela w Warszawie i to jest reakcja na więzienie polskich aktywistów biorących udział w Global Summit Flotilla. Nie tylko Polska jest oburzona, bo nie tylko polscy obywatele są wśród osób zatrzymanych. Tak, Polskie Radio 24.pl i więcej informacji na ten temat.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: Marcin Dzierżanowski, XYZ. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
0: Słuszna reakcja. Nie ma pan ochoty powiedzieć w końcu mocniej niż zwykle?
2: Tak, słuszna reakcja. Myślę, że też nieodosobniona, bo wielu polityków też Europy Zachodniej podobne protesty i jakieś reakcje okazało w tej sprawie. Ja myślę, że świat się uczy dopiero Izraela na nowo. To znaczy wiadomo, że Izrael po pierwsze był przez lata uznawany jednak za kraj będący jakby członkiem no, takich cywilizowanych zachodnich krajów demokratycznych. I trochę się uczymy, jak postępować, kiedy Izrael właśnie wyłamuje się z tej z pewnych standardów. Oczywiście to nie jest tylko przypadłość Izraela. Wiemy, że no, również inne państwa uznawane kiedyś za demokrację liberalną łamią pewne standardy, ale tutaj mamy do czynienia z bardzo brutalnym łamaniem praw człowieka, a nawet z pewnym ustawodawstwem rasistowskim. Jak wiemy, między innymi wprowadzenie specjalnych kar dla Palestyńczyków, czyli wprowadzenie pewnych kar związanych z narodowością. No to oczywiście nie trzyma się standardów cywilizowanego świata. Świat się tego uczy, no tak jak pani powiedziała, pani redaktor, lepiej późno niż wcale.
0: No tak, ale ja mam też wrażenie, że to, co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie i sposób... Czy udział Izraela w tej wojnie, łamiącej wszelkie zasady, pozwolił na przykład Polsce i innym europejskim przywódcom na taką reakcję? Bo dobrze pamiętamy, prawda, że każde tego typu działanie było zaraz, pojawiała się reakcja o antysemityzm, o działanie przeciwko Izraelowi, bez względu na to, co oni zrobili, nawet za działania w Strefie Gazy. Najmocniejszy chyba głos popłynął w tej chwili od hiszpańskiego premiera, ale on jest w ogóle odważniejszy, tak. Prawda, nawet w stosunku do Amerykanów.
2: Do Trumpa też miał
0: prawda? Właśnie. Myśli pan, może się pan ze mną nie zgadza, ale coś takiego się wydarzyło, prawda, że jesteśmy odważniejsi w tej krytyce. Co to pana zdaniem jest?
2: No ja myślę, że przekroczenie jakiejś cienkiej czerwonej linii przez Izrael. Sprawa jest bardzo skomplikowana, ponieważ ja na przykład śledząc media społecznościowe widzę, jak to pęknięcie pewnej tamy i takiego obalenie pewnego immunitetu, jakim Izrael się przez lata cieszył, że Izraelowi wolno więcej z jednej strony, z drugiej strony wobec Izraela wolno mniej ze względu na Holokaust. To upadło, to jest myślę, że niepowetowana strata dla samego Izraela międzynarodowa.
0: Zdecydowanie wizerunkowa
2: Nie tylko wizerunkowa. Znaczy to jest roztrwonienie kapitału, który oni budowali przez dziesięciolecia. Zresztą mieli do tego oczywiście podstawy. Ja też widzę, jak, no, tak jak mówię, w mediach społecznościowych na przykład, jak to pęknięcie tamy budzi demony antysemityzmu. To nie jest problem zupełnie wyimaginowany, że nawet i nad Wisłą, że odzywają się antysemickie klisze i tak dalej, ale no rzeczywiście to jest pewien dylemat, no bo my nie możemy też przymykać oczy na ewidentne łamanie praw człowieka przez Izrael tylko dlatego, że traktujemy ten kraj no, jako kraj szczególny, jako pewnego rodzaju kraj będący też jego stworzenie, jego istnienie, jako pewnego rodzaju zadośćuczynienie za Holokaust, za wielką zagładę, prawda, bezprecedensową, jaka spotkała ten naród i my o tym też musimy pamiętać oczywiście, no ale rzeczywiście wydaje mi się, że to roztrwonienie tego pewnego kapitału, który Izrael budował, czyli takiej szczególnego statusu też moralnego tego kraju, no to jest coś, czego nie da się przeliczyć na żadne ani ekonomiczne, ani polityczne

0: korzyści czy straty.
1: Ciekawa jestem, czy to jest do odbudowania, ale mam też taką refleksję, że jeżeli Izrael miał pewien szczególny status, to on też zobowiązywał, bo ja użyję czasu przeszłego zupełnie nieświadomie, ale myślę, że to, co się dzieje wokół Strefy Gazy i wcześniej, to też może być jakim wyzwalaczem, prawda, do tych antysemickich opinii. One są często antyizraelskie, nie są antysemickie, ale Izrael wszystko wrzuca do jednego worka.
0: Tak, oczywiście.
1: To bo antyizraelskie tak nie znaczy antysemickie.
0: Nie znaczy, ale również często niestety, ja tak nie mówię jest. O wypowiedziach na przykład ministrów czy coś takiego, broń Boże. Oczywiście obecny rząd Izraela chciałby to pewnie tak traktować, ale ja mówię o takich głosach opinii publicznej, takich właśnie oddolnych w mediach społecznościowych. Te komentarze, które się czyta, one są jakoś emocjonalnie może i zrozumiałe, ale niedopuszczalne oczywiście. No i to jest problem. To jest problem Izraela, to jest też problem nasz, Polski, ale też innych społeczeństw. No bo my wiemy, że ten antysemityzm jednak to jest coś, co istniało w naszych społeczeństwach przez wieki. I to jest problem, z którym my próbowaliśmy się jakoś uporać. No i Izrael nam teraz tego, mówiąc delikatnie, nie ułatwia.
1: No na koniec tylko dodam, że to, o czym pan mówi, czyli ta wręcz walka, tak, z przekonaniami, to powinna być wspólna praca z udziałem Izraela, prawda?
0: Oczywiście.
1: To nie jest tak, że cały świat jest odpowiedzialny za to, żeby historia się nie powtórzyła. Izrael też jest za to odpowiedzialny, ale...
0: Tak jak powiedziałem, Izrael bardzo teraz nam nie pomaga.
1: Nie pomaga. Delikatnie, o, tak, mówiąc. Delikatnie. A propos amerykańskich wojsk w naszym kraju, to już nawet nie chodzi o te militarne aspekty. Nie wiem, czy pan pamięta, ale po pamiętnej konferencji bezpieczeństwa w Monachium, tej poprzedniej, podczas której J.D. Vance tak próbował rzucić Europę na kolana, prawda? Jeden z amerykańskich generałów zabrał głos, Malcolm Fudges. I on mówił wtedy, że świat się obudzi, Amerykanie zostaną w tyle. Uważajcie, Amerykanie. To był apel skierowany do nich. A teraz po roszadach czy po problemach związanych z roszadą tej dywizji czy brygady?
0: Tak.
1: No tych 4000 amerykańskich brygad, podpowiada Andrzej Abgarowicz. Generał mówi tak. Jeśli polski rząd sądzi, że jakiś plan jest właściwy, to należy go po prostu realizować, bez oglądania się na obecnego prezydenta USA i jego administrację. Nie można podejmować decyzji na podstawie tego, czy kalkulacja wskazuje, że uszczęśliwi się Waszyngton, czy nie. Nie tędy droga. Jak przeczytałam wczoraj to zdanie, to pomyślałam sobie, że ono powinno być na sztandarach. I że to jest klucz podejścia na tu i teraz, prawda? Nie 10 lat wstecz czy 20 lat wstecz. Na tu i teraz polskiego rządu tego czy innego. Zgodzi się pan ze mną?
0: Tak, oczywiście, ale pomyślałem sobie, że trochę to się wiąże też z naszą poprzednią dyskusją, z poprzednim tematem, bo Stany Zjednoczone to jest drugi taki kraj, który sobie po prostu koncertowo roztrwania kapitał, taki polityczny, społeczny, kulturowy, cywilizacyjny, o tak bym nawet powiedział, kapitał cywilizacyjny, tak, który sobie budował przez dziesięciolecia, prawda, czy przez dekady. I to robi Donald Trump, to znaczy niestabilny psychicznie, ja mogę to powiedzieć, bo nie jestem politykiem, niestabilnie psychiczny przywódca największego największego mocarstwa na świecie powoduje, że no, pewien punkt odniesienia, pewnego rodzaju latarnia morska dla wielu krajów i dla wielu społeczeństw przestaje świecić. To jest, a nawet świeci fałszywie. To jest również przerażające i to konsekwencje tego również długofalowo będą ponosić Amerykanie, bo wydawałoby się, że to jest jedna z nielicznych, stabilnych elementów na świecie. Można było się zgadzać z polityką Stanów Zjednoczonych, można było się nie zgadzać, ale tu widzimy nawet z zamieszaniem wokół tych wojsk w Niemczech czy w Polsce, że tam nikt tego nawet z otoczenia Donalda Trumpa za bardzo nie umie wyjaśnić. I że to jest jakaś wypadkowa humorów, nastrojów, emocji prezydenta i nie ma w tym żadnej strategii. Mnie jest trochę śmieszy, jak polscy politycy próbują przerzucać się, kto zawinił. No otóż nikt nie zawinił. Zawiniła psychika Donalda Trumpa. Kropka. Nic więcej.
1: A czytał pan to też chyba informacja z wczoraj, że 24 psychiatrów takich uznanych amerykańskich domaga się zbadania. Tego, czy pan prezydent Donald

0: Trump jest zdolny do pełnienia swojej funkcji.
1: To jest również pewnego rodzaju nowość, bo przyjęto od też wielu lat, jest przyjęte, że psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci nie komentują publicznie zdrowia psychicznego osób publicznych. No ale wydaje się, że ci psychiatrzy, i to uznane przecież autorytety, no, musiały uznać, że jest wyższa wartość niż nawet ten konsensus, taki, no, taki naukowy konsensus, że się po prostu tego nie robi. Musieli zabrać głos, no bo rozumiem, że czują, że jest po prostu się robi niebezpiecznie.
0: Ja jestem osobą ideową raczej, więc odkąd te kłopoty się zaczęły, zwracam uwagę na to, że powiem tak obrazowo, cła można znieść w każdej chwili, prawda? Można je zmienić, można się porozumieć, ale tego, o czym pan powiedział, czyli odbudowania systemu pewnej wartości i światowego przekonania tej demokratycznej części świata, że Stany Zjednoczone są gwarantem przestrzegania pewnych zasad i wartości, nie da się odbudować. I że to może być większym problemem w perspektywie dla Stanów Zjednoczonych niż te cła.
1: Oczywiście, no zdecydowanie to jest ten kapitał zaufania, które Stany Zjednoczone miały, po prostu nieporównywalne z żadnym innym krajem. Nie twierdzę, że go tak całkowicie zaprzepaściły, bo jednak system jakoś amerykański też działa. I widać, że nawet i Donald Trump nie może wszystkiego. Ale wie pani, to pani redaktor, to widać też i w innych jakichś rzeczach, w tym takim elementach kultu jednostki, które się tam rodzą wokół Donalda Trumpa. Też jakiejś podlanej sosem religijnym. To wszystko jest tak niezdrowe i tak jakoś sprzeczne właśnie z naszymi wartościami, ale można by to sprowadzić do ciekawego przypadku, przypadku Donalda Trumpa. No ale powiedzmy sobie szczerze, niestety, ale społeczeństwo wiedziało, kogo wybiera. To jest jego druga kadencja po przerwie.
0: Zdecydowanie tak.
1: I to nie jest tak, że to jest choroba Donalda Trumpa, to jest choroba społeczeństwa.
0: A jeszcze dochodzą te informacje. Wiem, że nasza rozmowa nie jest na międzynarodowe tematy, ale ta gwarancja nieprzeglądania zeznań podatkowych Donalda Trumpa, którą uzyskał jako zabezpieczenie w pewnym procesie sądowym, czyli nie można zajrzeć w pity ani jemu, ani nikomu bliskim, nikomu bliskiemu Donaldowi Trumpowi. Ale też rozmawiamy, prawda, że część Amerykanów otwiera oczy. No,
1: trochę późno.
0: No, my też dokonujemy demokratycznych wyborów.
1: Nie
0: tak,
1: zawsze słusznych pewnie.
0: No, ale demokratycznych, tak? To jest siła demokracji. Uczymy się na, mam nadzieję, na swoich błędach, wyciągamy z nich konsekwencje, ale to są takie rotacje, prawda? To jest w tym demokratycznym świecie normalne. Dobre czasy rodzą złych ludzi, źli ludzie rodzą dobre czasy i tak dalej.
1: No,
0: i tak dalej.
1: Niby tak, ale jednak po II wojnie światowej nie mieliśmy takiego przypadku w Stanach Zjednoczonych, żeby wybrać osobę niestabilną psychicznie na najwyższe stanowisko w państwie. I to no, nie taką, która się jakoś ukryła, która udawała kogoś innego, nagle coś wyszło, bo to się oczywiście zawsze może zdarzyć.
0: Bo wyroki miała przed wyborami i tak dalej.
1: Dokładnie.
0: I tak dalej. Ale wie pan, można idąc tą drogą, możemy też zauważyć, że od II wojny światowej nie mieliśmy tak nacjonalistycznych partii w sondażach pozwalających im na wejście do Sejmu.
1: Oczywiście.
0: Więc uderzmy się sami w piersi,
1: tak,
0: prawda?
1: Nie, oczywiście, jakby jak najbardziej. To jest choroba Zachodu, a nie tylko Stanów Zjednoczonych.
0: Dobrych czasów. Są tacy, którzy twierdzą, że właśnie dobrych czasów. No to teraz referendum w sprawie polityki klimatycznej pana prezydenta, którego to referendum nie będzie. Posłuchajmy, co na ten temat mówił Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Niektórzy liczyli, że znajdą się senatorowie, którzy będą w stanie wyjść poza polityczne podziały, czy po prostu uznać prymat prawa obywateli do wyrażenia swojego zdania nad rozkazami swoich partyjnych liderów. No niestety tak się nie stało i to jest rozczarowujące. Nie chodzi raczej o moje rozczarowanie, tylko o to, że myślę, że rozczarowane są miliony Polaków, którym odmówiono.
0: Odmówiono udziału w tym referendum. Referendum zaproponowane przez prezydenta pytanie było niedorzeczne. Tak z kolei mówił na naszej antenie Maciej Konieczny z partii Razem.
3: To było kuriozalne pytanie nastawione na to, żeby Senat się nie zgodził, że prezydent mógł powiedzieć, o ja chciałem zrobić referendum, żebyśmy odrzucili te złe polityki klimatyczne, a Tusk nie chce. Więc nie była to żadna próba zorganizowania referendum, to była jakaś zagrywka polityczna między Pałacem Prezydenckim a rządem, jakich wiele mamy.
0: Co to było za pytanie? Tak? Czy

0: Jesteście za polityką klimatyczną, która wpędza was w finansowe kłopoty. Pozwolę sobie na pewien żart. To jest dokładnie tak, jakbyśmy w tym referendum zawarli pytanie, czy jak to było? Czy przestał pan bić swoją żonę?
1: Albo czy chce pan być młodym, pięknym i bogatym na przykład. Prawda? Również można byłoby takie zadać pytanie w referendum. Ale to pytanie wpisuje się w ciąg niedorzecznych referendów, jakie mieliśmy po 89 roku i o jakich pewnie opinia publiczna w ogóle nie pamięta. Referendum w sprawie powszechnego uwłaszczenia jeszcze chyba w latach 90. Później referendum na prędce zwołane przez Bronisława Komorowskiego po to, żeby przejąć między pierwszą a drugą turą wyborów wyborców Pawła Kukiza. No i teraz kolejne, na szczęście nieudane, to znaczy nieudane w znaczeniu nie zostało rozpisane, ale próba rozpisania referendum. Ja myślę, że w ogóle też nie będziemy o tym pamiętać już nie tylko po paru latach, ale pewnie po paru dniach o tej inicjatywie prezydenta. Ale dla mnie jest to przejaw jednak takiej pewnej bezradności prezydenta. To znaczy on widzi, że przestały działać te narzędzia, którymi on się posługiwał, czyli głównie weto, tak, zwane wetomatem. On właściwie po 9 miesiącach rządów, Karol Nawrocki, chyba zawetował 36 ustaw, a Aleksander Kwaśniewski w ciągu 10 lat 38 ustaw, z tego co policzyłem. Więc właściwie to jest jakaś absurdalna liczba wet prezydenckich i jakby przez ktokolwiek, problem jest taki, że ktokolwiek przestał się tym już interesować. Opinia publiczna, ale nawet rząd już tego za bardzo nie komentuje. To tak po prostu przyzwyczailiśmy się, że tak jak kiedyś było stan wody Wisły, ubyło 3, przybyło 4, tak teraz
0: co jakiś czas
1: mamy w Zawichoście, teraz mamy Pałac Prezydencki, tak, podpisał 4, zawetował 3. I to właściwie już przyzwyczailiśmy się do tego, specjalnie się tym nie przejmujemy. Rząd nauczył się rządzić rozporządzeniami w znacznej mierze. Więc w sprawach przynajmniej jakichś takich trudnych, no czego przejawem jest sejf, prawda? Wielka awantura, po czym wszystko zostało po staremu, czyli tak jak chciał rząd.
0: Ale też na bazie, pozwolę sobie wejść w słowo, na bazie przepisów nie tylko rozporządzeń uchwalonych przez Prawo i Sprawiedliwość, patrz KRS. No właśnie. Sędziów do KRS-u.
1: Tak. Tak symbolicznie mówi rządzić rozporządzeniami, bo się tak kiedyś mówiło w politologii, że jak jest rząd mniejszościowy, to rząd rządzi rozporządzeniami, a nie ustawami.
0: I trochę coś takiego mamy miejsce.
1: Trochę jakby rząd był mniejszościowy, co jest oczywiście dla Donalda Tuska też jakąś formą komfortu, bo myślę, że znacznie mniej mogą go niepokoić różne tam wolty, na przykład Polski 2050, prawda? No, i tak. Żadna ważna ustawa nie jest w stanie przejść. Ważna czy kontrowersyjna, więc nauczyliśmy się trochę w tym takim polskim piekiełku funkcjonować. A wracając do prezydenta, on widzi, że to już nie robi wrażenia, że on się nie buduje. To znaczy rzeczywiście poparcie mu nie spada, ale trudno powiedzieć, że staje się on jakimś liderem obozu, tak jak on marzył, prawicowego. Ten jego autorytet raczej spada niż wzrasta. I być może była to jakaś próba kolejnej akcji politycznej, ale chyba już widzimy, że nieudana.
0: Takim momentem przesilenia, czy ustawą, która myślę przeważyła, był sejf. Znaczy, tak, był sejf w moim przekonaniu. Ja czułam, że przyjdzie taki moment, że otoczenie pana prezydenta poczuje, że przegrzali, przepraszam za słowo, prawda? Ale myślałam, że to dłużej potrwa.
1: No ja nie wiem, czy otoczenie już to przyznało, ale myślę, że jakoś tak wszyscy to widzą, nie? Że to nie działa, że też opinia publiczna w większości jest za sejf. No ale przede wszystkim, już pomijając, czy jest za sejf, czy przeciw sejf, no, że po prostu jego weto nic nie zmieniło. Była to chyba jakaś wielopiętrowa pułapka zastawiona na prezydenta przez Donalda Tuska. No i trzeba przyznać, że pułapka udana.
0: To jeszcze jedno referendum, to z 2023 roku. Ja się uśmiecham, przepraszam, bo to jest politycy. Ja cytuję niektórych polityków,
1: rzeczywiście,
0: którzy
1: jeszcze
0: mówią,
1: było referendum,
0: że pan prezydent chyba jakby nie docenia inteligencji Polaków, proponując takie pytania. I teraz pytanie
1: I to było referendum,
0: były.
1: Przypomnijmy, połączone z wyborami, więc wydawało
0: się... Udało.
1: I też frekwencja nie...
0: Tak. I teraz uwaga, czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadząc

0: prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków? To było pierwsze pytanie. Czy czwarte na przykład, czy popierasz przyjęcie tysięcy, uwaga, nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu, Afryki, zgodnie z przymusowym, czyli nielegalnych, przymusowym relokacji narzucanym przez biurokrację europejską? No tak, to jest tak, jakby pan prezydent rzeczywiście nie doceniał inteligencji obywateli.
1: Pani redaktor, wtedy było tak, że jak ktoś nie chciał brać udziału w referendum, to zaznaczał, były takie instrukcje, żeby w komisji wyborczej wygłaszać oświadczenie bez referendum, bez referendum. I tak, dzisiaj mamy podobnie w Krakowie, gdzie również jest nawoływanie do tego, żeby nie brać udziału w referendum, które ma odwołać obecnego prezydenta Krakowa. Politycy polscy stworzyli system, w którym obywatele są namawiani do tego, żeby nie brać udziału w instytucjach politycznych, takich jak referendum właśnie, czy wybory.
0: Które są narzędziem wyrażania przez nas.
1: Tak, ale jest to racjonalne, że nie biorą udziału, prawda? Bo ktoś, kto na przykład chciałby popierać obecnego prezydenta Krakowa, jak weźmie udział w referendum, to będzie przeciwko, więc to pokazuje...
0: Znaczy może się przyłożyć, prawda?
1: Tak,
0: do tego, że głosy przyłoży się, tak. Ale wie pan, ten Kraków...
1: I to pokazuje, że mamy źle skonstruowane instytucje polityczne, takie jak referendum, takie jak głosowanie w sprawie odwołania prezydenta, ale też to referendum krajowe, które chciał rozpisać prezydent, bo nie jest dobrze w demokracji, jeśli sposobem na partycypację w systemie politycznym jest odmowa udziału w tych instytucjach. To jest absurdalne.
0: Skądinąd prezydent Miszalski w tarapatach i słyszałam taką opinię, absolutnie się z nią zgadzam, że to może być pewien precedens i pokazać na przykład opozycji, w jaki sposób zmieniać
1: paraliżować pracę samorządów. I to jest, powiedzmy sobie szczerze, instytucja, to referendum odwoławcze jest instytucją popsutą przez Prawo i Sprawiedliwość i Pawła Kukiza, celowo zrobione po to, żeby właśnie paraliżować pracę samorządów. Nie wyobrażam sobie samorządowca, który boi się, że w każdej chwili może być odwołany. To nie jest dobre dla samorządu, to nie jest dobre dla gminy, dla miasta.
0: Panie redaktorze, króciutko na koniec, bo ja się boję pytań referendalnych pana prezydenta w sprawie zmiany konstytucji, a pan? Jak one mogą
1: być sformułowane? Zawsze można nie wziąć udziału w referendum.
0: Jasne. I ile razy pojawi się tam nazwisko pana premiera w złym kontekście? Marcin Dzierżanowski.
1: Czy jest Ewina Tuska, tak? Nie.
0: Tak. Czy... Dobrze, nic nie będę mówić. Marcin Dzierżanowski, portal XYZ. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
2: Powtórka programu.
0: Polska i Estonia chcą zacieśniać współpracę militarną. Główny nacisk pójdzie na kwestie dotyczące rozwijania zdolności dronowych, zwalczania wrogich systemów bezzałogowych i współdziałanie we wdrażaniu do armii obu państw nowoczesnych technologii.
2: Komentarz.
0: Gościem Polskiego Radia 24 jest generał Roman Polko. Dzień dobry, panie generale.
3: Dzień dobry.
0: Możemy bić brawa inicjatorom takiej współpracy, ale musimy mieć też pełną świadomość, że my, nie wiem czy pan się ze mną zgodzi, panie generale, my nie mamy innego wyjścia w tej geopolitycznej sytuacji, która się zmienia na naszych oczach.
3: No tak naprawdę to my znaleźliśmy wyjście, bo przecież jesteśmy w Unii Europejskiej i w strukturach NATO i często relacje dwustronne są pochodną tego, że właśnie w tych sojuszach funkcjonujemy, że gwarancją naszego bezpieczeństwa to nie są relacje z konkretnym państwem, ale plany obronne, które wspólnie w sojuszu wypracowujemy. Stąd też powinniśmy jednak patrzeć szerzej, bo redukcja amerykańskich wojsk w Europie uderza także w nasze bezpieczeństwo, bez względu na to, jaka ilość żołnierzy będzie stacjonowała na terytorium Rzeczpospolitej. I to, co jest kluczowe też, żeby jednak głos tej północno-wschodniej flanki NATO, najbardziej zagrożonej egzystencjalnie atakiem rosyjskim, był mocno eksponowany. I w sytuacji, w której my teraz mówimy, sprawdzam po zamierzaniu polskich żołnierzy w Afganistanie, Iraku, oczekujemy pełnego zrozumienia ze strony amerykańskiej. Teraz jest ich czas, żeby rzeczywiście te gwarancje nam zagwarantować, ponieważ do tego obligują ich

0: zobowiązania sojusznicze.
1: Panie generale, ja już dziś powoływałam się na wywiad, który jest na stronach Onetu z generałem Fodżesem, który mówi tak. NATO bez USA mogłoby mieć problem chociażby ze zdolnością strategicznego transportu powietrznego. Doskonałym przykładem jest również wywiad, dzięki któremu na przykład Ukraina radzi sobie tak jak radzi. I chciał podkreślić w tej rozmowie, że nawet bez pomocy Stanów Zjednoczonych NATO jak najbardziej jest w stanie skutecznie bronić się w przypadku wybuchu konwencjonalnego wojny z Rosją. Dodam, że w dalszej części tego wywiadu pan generał mówi, że jego zdaniem nic takiego nie będzie miało miejsce. Sojusz się zmienia, ale myślę o NATO oczywiście, panie generale, ale czy jest zagrożony?
0: No z pewnością to zagrożenie jest. Największym zagrożeniem jest kiepska komunikacja, sprzeczne komunikaty i to, że potencjał, ogromny potencjał, którym dysponujemy, no Rosjanom udaje się jakoś dzielić, bo czym innym jest przyjmowanie Putina na czerwonym dywaniku, a jednocześnie sztorcowanie chociażby prezydenta Zeleńskiego. Ten polski punkt widzenia, czy punkt widzenia krajów teraz najbardziej zagrożony, no trzeba jednak w sposób bardziej intensywny przedstawiać naszym partnerom. Myślę, że spotka to się ze zrozumieniem. Jeżeli chodzi o europeizację NATO, bo taki kierunek wyznaczył nam prezydent Trump, ma rację. Europa zaniedbała własne bezpieczeństwo, musi to nadrabiać, tylko to, co jest oczekiwane, wymagane, to żeby zmienić plany obronne sojuszu, żeby ta większa odpowiedzialność ciążyła na krajach europejskich, jeżeli chodzi o odparcie potencjalnej agresji konwencjonalnej, no to potrzebujemy czasu i trzeba takiej mapy, taką mapę drogową wypracować, bo to nie mogą być jednostronne amerykańskie decyzje o wycofaniu, tylko ktoś w to miejsce musi wchodzić, aby ta ciągłość została zachowana. To jest z pewnością kluczowe. To, co jest bardzo istotne z punktu widzenia Rzeczpospolitej czy Europy, to, że ten parasol nuklearny amerykański jest zachowany nad Europą, że bazy amerykańskie w Europie będą, bo to wynika też z amerykańskich interesów narodowych, że Stany Zjednoczone nie wychodzą z sojuszu NATO. Czasem ten mocny głos prezydenta Trumpa przypomina nam, że jednak powinniśmy się trzymać razem i nie sądzę, żeby tutaj pod tym względem jakieś złe ruchy miały mieć miejsce.
1: Generał Fodżes, jeszcze się na niego powołam w tej części naszej rozmowy, bo on uważa, że w Waszyngtonie jest wystarczająco dużo ludzi, którzy rozumieją, jak ważne jest NATO. To a propos wizji czy niebezpieczeństwa wycofania się Stanów Zjednoczonych z NATO. Generał uważa, że nic takiego się nie stanie. Uważa też, że Moskwa nie odważy się testować sojuszu, bo wspólna reakcja państw członkowskich NATO byłaby dla Rosjan dewastująca. Zgadza się pan z panem generałem Fodżesem?
0: Tu akurat w tej sytuacji tak pół na pół. Krótko mówiąc, rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych wśród żołnierzy amerykańskich, z którymi się świetnie współdziała, czy w społeczeństwie amerykańskim, no jest jednak takie poczucie więzi z Europą, z Polską. Stąd też nie sądzę, aby była zgoda na to, żeby Stany Zjednoczone porzuciły swoich partnerów, z którymi przez kilkadziesiąt lat gwarantowały pokój na świecie. Poza tym te relacje są potrzebne również samym Stanom Zjednoczonym dla umacniania ich pozycji, dla chociażby kontrolowania Bliskiego Wschodu z terytorium Europy. Natomiast w kwestii tego, czy Rosja się odważy, czy nie odważy. Otóż gdyby Rosja myślała racjonalnie, tak jak tutaj generał zakłada, no to pewnie nie uderzyłaby także na Ukrainę. Otóż problem polega na tym, że Rosja poniosła klęskę pod Kijowem, wycofała się z podkulonym ogonem z tamtego obszaru, bo wszyscy mówili, że Rosja nie uderzy, a jednak panowało przekonanie, wad małat jest, wszyscy mówią, że się nie da, a my to zrobimy. Rosja przecież też przełamuje te czerwone linie poprzez atakowanie Polski dronami, nie tylko Polski, ale wygrażaniu Estonii agresją na tamtym kierunku. No i niestety czasem takie szalone ataki są wyprowadzane. Stąd też NATO musi jednak te czerwone linie określić w sposób taki konsekwentny i odpowiednio budować plany reagowania, które no nie mogą sprowadzać się do kolejnych not protestacyjnych czy udawania, czy prowadzenia tej strategii strusia, chowamy głowy w piasek. No może nastąpiło uderzenie, ale jeszcze progu wojny nie przekroczono. No trzeba budować tą drabinkę eskalacyjną, czyli jeżeli Rosja

0: uderzę w taki czy w inny sposób, czy wyślę drony, no to musimy jednak bardziej zdecydowanie na takie działania odpowiadać, bo szczególnie kraje bałtyckie nie mają takiej głębi operacyjnej, którą by mogły Rosjan wpuścić, a kiedy coś się już stanie, to może być za późno. Bardziej mi tutaj odpowiada to stwierdzenie estońskiego generała, który powiedział, że jeżeli Rosja tutaj będzie prowokowała, podchodziła pod granicę, to nie będziemy czekać, tylko uderzymy pierwsi. Nie po to, żeby prowokować Rosję, tylko po to, żeby rzeczywiście bronić każdej piędzi ziemi.
1: To było wspólne oświadczenie chyba Litwy i Estonii, prawda, panie generale? Że po prostu wszystko, co wleci na nasze terytorium, spotka taka sama reakcja. Nie będziemy czekać.
0: Zdecydowanie tak. I tu również z naszej strony musi być, z polskiej strony solidarność, bo rozpatrujemy, często patrzymy przez perspektywy zagrożenia naszego terytorium, ale musimy zdawać sobie sprawę, że uderzenie na Litwę, Łotwę, Estonię w tamtym obszarze to także jest uderzeniem w nasze bezpieczeństwo. To, co daje nam siłę, to, co daje tą odporność, to jest gwarancja, że artykuł 5 będzie podtrzymany i realizowany z całą mocą, jeżeli tylko którykolwiek z krajów NATO byłby czy będzie zaatakowany.
1: Panie generale, jeszcze generał Aleksiejus Grynkiewicz, który jest dowódcą sił sojuszniczych NATO w Europie, który rok temu mówił, że 2027 rok to będzie moment, w którym Rosja będzie gotowa do uderzenia na przykład w któryś z krajów NATO w Europie. Ale jeszcze a propos tej brygady, o którą kruszone są w tej chwili kopie. Nie ma pan wrażenia, że i ze strony J.D. Vance'a, czy Pita Hegseta, czy samego generała Grynkiewicza w ostatnich dniach padają takie słowa, że no, tak jesteście świetnie przygotowani i tak się rozwijacie, że właściwie ta brygada nie jest wam potrzebna. Ja to odebrałam jak stwierdzenie, trochę jesteście sami sobie winni.
0: No to jest rzeczywiście jakaś sprzeczność, bo prawda? Najpierw słyszeliśmy prezydenta Trumpa, który mówił, że będzie wspierał tylko te kraje, które same kładą na własne bezpieczeństwo i to jest rzeczywiście zrozumiałe, bo musimy partycypować w budowaniu wspólnych zdolności obronnych, a teraz te kraje, które no, wykonały, że tak powiem, czy są liderem w tym, takie jak Polska, no to po co wam pomagać? W zasadzie myśmy wam pomogli, bo sprzedaliśmy wam nasze uzbrojenie i kupujcie tylko u nas, a brygadę wycofamy, bo będziecie i tak mieli amerykański sprzęt. Otóż no to jest jakaś niespójność i sprzeczność, a z pewnością tutaj w tym idei, która powoduje, że NATO jest silne, to nie ma.
1: Panie generale, w zeszłym tygodniu rozmawiałam z profesorem, pułkownikiem rezerwy Dariuszem Kozerawskim, który mówił, że właściwie ta brygada to jest tylko powód do dyskusji czy sporu, bo on jest zdania, że nawet gdyby doszło do bezpośredniego zagrożenia, gdybyśmy zostali, mówiąc wprost, zaatakowani, to Rosjanie, Amerykanie nie użyją siły militarnej, mówiąc wprost, nie będą strzelać do Rosjan. Myśli pan, że tak to wygląda? Że tak
0: znaczy,
1: mogłoby
0: dobrze,
1: być?
0: Że pan profesor zwrócił uwagę, bo to kluczem nie jest obecność, tylko czy te obecne siły zostaną
1: wykorzystane
0: użyte,
1: w sytuacji zagrożenia, prawda?
0: I otóż kluczem jest też określenie, kiedy będzie można uznać, że ta wojna już ma miejsce, czy nie, bo mówimy cały czas o tej wojnie hybrydowej. Wtedy, kiedy wleciały drony na polskie terytorium, to usłyszeliśmy od administracji prezydenta Trumpa, że to chyba jakaś pomyłka, przypadek. Otóż ja jestem jednak pozytywnej myśli. Miałem możliwość współdziałania z Amerykanami w Iraku, w Afganistanie, w Kosowie. I otóż jeżeli Amerykanie gdzieś wchodzą, to wchodzą naprawdę. To, co najbardziej podobało mi się w amerykańskiej armii, że no, tam nie ma takiego działania na pokaz i sądzę, że oczywiście będą musieli przekonać polityków do takiego wsparcia, ale jednak również gdyby doszło do takiej otwartej agresji rosyjskiej na terytorium NATO, to jestem przekonany, że jednak te siły amerykańskie nie byłyby bezczynne i ta brygada zostałaby użyta. Oczywiście nikt nie chce strzelać do Rosjan, natomiast w sytuacji, kiedy nie będzie innej możliwości obrony, no to takie działania będą podjęte. Stąd też kluczowe jest, żeby jak największy sposób angażować naszych partnerów zachodnich na terytorium naszego kraju. Przypominam, Amerykanie mają tutaj bazę, chociażby w Redzikowie. Amerykanie

0: Chiński biznes mocno jest obecny w Polsce, w Europie. No chociażby z tego powodu jednak Amerykanie nie mogą sobie pozwolić na utratę czy kompromitację tak naprawdę własnego kraju, gdyby bezczynnie przyglądali się, jak Rosja dokonuje agresji na terytorium tego najbardziej lojalnego sojusznika i najbardziej związanego ze Stanami Zjednoczonymi w Europie.
1: Panie generale, czy my zaniedbaliśmy sprawę tej brygady? Czy my w ogóle mamy jakikolwiek wpływ w tej chwili na amerykańskie decyzje? Myślę też o Bliskim Wschodzie, o Tajwanie, czyli o tej ogólnoświatowej sytuacji.
0: Oczywiście można obwiniać o wszystko administrację prezydenta Trumpa, ale tak, uważam, że zaniedbaliśmy. Po pierwsze, byliśmy pogrążeni, jesteśmy chyba jeszcze dalej we wewnętrznych sporach, bo nawet teraz jest trwa wytykanie sobie palcem, kto czegoś nie zrobił, kto czegoś bardziej nie dokonał, kto obraził Amerykanów przyjęciem programu SAFE, co już jest całkowitym absurdem, zamiast takiego współdziałania, wspierania się nawzajem i mówienia w kwestiach bezpieczeństwa jednym głosem na zewnątrz, a nie podważanie własnej wiarygodności. To jest kwestia też tego, że niestety wielu polityków sprowadziło swoją działalność do takich formalnych tylko aktywności, a potrzebna jest inicjatywa, wręcz lobbowanie, budowanie sobie środowisk wsparcia na tym poziomie nieformalnym, bo tak nawet jako dowódca gromu musiałem nieformalnie, chciałem nieformalnie, spotykałem się z amerykańskimi przedstawicielami, czy to z generałem Hollandem, Garmisch, Partenkirchen, czy z generałem Bradshawem, dowódcą dyrektoratu brytyjskich wojsk specjalnych, czy z Garym Harrellem w Jordanii. No, podaję tylko te przykłady, pokazując to, że no, na tym poziomie, no trzeba po prostu utrzymywać stały kontakt. Wówczas kiedykolwiek i cokolwiek się dzieje, to masz tą informację, zanim ona jeszcze w formalny sposób będzie przedstawiona, a wręcz nawet uzyskujesz wpływ na to, żeby uwzględniono twój punkt widzenia, czy twoje interesy, czy właśnie ten kontakt powoduje, że zanim jakieś tam kluczowe decyzje będą podjęte, to jest jakaś rozmowa, jest jakaś konsultacja. I to powinno być na poziomie wojskowym i dyplomatycznym. Mamy teraz kryzys. Ja mam pytanie, no co robi ambasada, że nic nie wie? Przecież mamy ambasadę w Stanach Zjednoczonych. Fakt, ambasadora tam nie mamy, no bo tutaj trwa spór przecież wewnętrzny w Polsce. Po drugie, na poziomie wojskowym przecież i w strukturach NATO chyba też te relacje są, bo największym problemem to nie jest wycofanie tej brygady, tylko brak jakiejś takiej komunikacji, informacji i to, że przez tydzień media spekulują, a ci, którzy powinni mieć najwięcej w tej kwestii do powiedzenia, chowają głowę w piasek.
1: Panie generale, i tak krótko na koniec, bo została minuta naszej rozmowy. Politico i agencja Reutera twierdzą, że Stany Zjednoczone jutro mają nas poinformować jako sojuszników, że ograniczą ilość zdolności wojskowych dostępnych dla NATO w czasie pokoju i w przypadku inwazji Rosji na Europę. Wierzy pan w to?
0: Mam nadzieję, że będzie to uzgodnione przede wszystkim w ramach struktury NATO, bo jeżeli Stany Zjednoczone będą ograniczały, to ktoś musi w to miejsce wejść. Ale to też jeszcze raz podkreślam, powoduje, że musimy myśleć o własnym bezpieczeństwie z pozycji Europy, a nie tylko z pozycji Rzeczpospolitej.
1: A Mark Rutte, szef NATO, twierdzi, że zmiany nastąpią, bo Stany Zjednoczone muszą się skupić na Azji. Więcej konkretów na razie w tej sprawie nie ma. Dziękuję za rozmowę. Generał Roman Tomku z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Jedynki. Dodatkowe 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy trafi do Polski. Poinformował o tym prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w serwisie Truth Social, powołując się na swoje relacje z Karolem Nawrockim.
1: W związku z pomyślnym wynikiem wyborów, w których zwyciężył obecny prezydent Polski Karol Nawrocki, którego z dumą poparłem, oraz biorąc pod uwagę moje relacje z nim, mam przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Dziękuję za uwagę, napisał Donald Trump na portalu Truth Social. Prezydent USA nie wyjaśnił, czy będzie to dodatkowe 5 tysięcy w stosunku do poprzedniego poziomu 10 tysięcy, czy z uwzględnieniem wcześniejszego zmniejszenia tej liczebności o 4 tysiące. W pierwszym przypadku liczba wojsk USA w Polsce wyniosłaby 15 tysięcy, w drugim 11. Decyzja Trumpa ma miejsce tydzień po ogłoszeniu nagłej decyzji o wycofaniu z rotacji do Polski brygadowej grupy bojowej. Powody zmiany decyzji Trumpa nie są znane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Dziś odbędzie się kontrola po tragicznej śmierci dwulatka w podwarszawskich Ząbkach. Policja zatrzymała dwie osoby po śmierci chłopca w oczku wodnym na terenie żłobka.
2: W związku ze sprawą tragicznej śmierci dwulatka zatrzymano dwie opiekunki w wieku 48 i 53 lat pracujące w żłobku, mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
3: Trwają czynności procesowe, są przesłuchiwani świadkowie, jest zgromadzona dokumentacja dotycząca funkcjonowania tej placówki.
2: Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska zapowiedziała kontrolę w związku ze śmiercią dziecka.
4: Najistotniejsze to weryfikowanie, czy w dniu tej strasznej tragedii wszystkie wymogi prawne, opiekuńcze i obowiązki związane z bezpieczeństwem dzieci zostały zachowane.
2: Jeżeli w ciągu 48 godzin od zatrzymania śledczy nie zgromadzą dowodów pozwalających na postawienie zarzutów dwóm opiekunkom, kobiety zostaną przesłuchane w charakterze świadków i zwolnione. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Właściciele i zarządcy budynków muszą monitorować jakość wody. W ramach nowych przepisów w trosce o jakość wody na liście znajdują się urzędy, szkoły, hotele i szpitale. Zdrowie uczniów jest najważniejsze, dlatego wodę bada się regularnie, zapewnia dyrektor Michał Jagiełło, dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 3 w Radomiu.
5: Ta woda jest sprawdzana z poziomu sanepidu, który przychodzi szczególnie po okresach wakacyjnych, okresach feryjnych, ale również pobiera próbki wody do badań spoidełek, które znajdują się na terenie szkół i placówek oświatowych, szczególnie w kuchni, żeby wyeliminować jakiekolwiek zakażenia.
0: Placówki mają 2 lata na dostosowanie się do nowych przepisów zgodnych z unijną dyrektywą.
6: To są aktualności jedynki.
0: O wzmacnianiu Grupy Wyszehradzkiej rozmawiał premier Węgier z przywódcami Austrii. Po Warszawie Wiedeń jest drugą stolicą, którą odwiedza Peter Modzier. Podczas spotkań z kanclerzem i prezydentem Austrii nie zabrakło odniesień do wczorajszej wizyty w Polsce.
7: Dla nowego premiera Węgier Warszawa i Wiedeń były celami oczywistymi, bo Polska i Austria to najbliżsi sojusznicy. Jak podkreślił Peter Modzier, oznacza to m.in. wspólne podejście do trudnych tematów, jak austriacki azbest na Węgrzech. Rozmawiałem szczerze z premierem Donaldem Tuskiem, również szczerze rozmawialiśmy z kanclerzem. Zobowiązaliśmy się, że będziemy współpracować po europejsku, po przyjacielsku, ale zawsze jasno stawiając problemy, zadeklarował Peter Modzior. Węgier przywiózł do Wiednia dyskutowany wczoraj w Polsce pomysł poszerzenia Grupy Wyszehradzkiej. Kanclerz Austrii pozytywnie przyjął, że jego kraj otwiera listę potencjalnych partnerów. Uważam, że powinniśmy bliżej współpracować w Europie Środkowej. Państwa od Polski po Chorwację są ze sobą mocno związane. Mamy wspólne wartości i ogromny potencjał. Grupa Wyszehradzka musi najpierw wewnątrz decydować o przyszłości, ale wspieram każdy pomysł, by wspólnie ruszyć Europę do przodu, zapewnił kanclerz Christian Stocker. Premier Węgier rozmawiał też z prezydentem Aleksandrem van der Bellenem oraz austriackimi przedsiębiorcami. Adam Gruszewski, Polskie Radio.
0: Na koniec Inowrocław i dodatkowe defibrylatory AED. Urządzenia służące do ratowania życia osób w stanie nagłego zatrzymania krążenia zakupiło miasto. Wielu mieszkańców wciąż jednak nie wie, czym są takie aparaty i jak z nich korzystać.
8: Nie wiem. Kompletnie, nie słyszę pana.
9: Nie. Tym bardziej, że mam rozrusznik, to interesuję się tą sprawą, ale po prostu nie wiem.
10: Nie spotkałam się, bo akurat nie byłam w takiej potrzebie ani nikt mi się tak nie przydał.
8: Tego nie życzę oczywiście.
10: Nie życzę nikomu.
8: A gdzie mogą być takie aparaty, pani myśli?
10: No w tych dużych sklepach chyba, przy tych dużych sklepach na pewno, nie? W przychodniach, no w przychodniach to są...
8: I w szkołach na przykład.
10: I w szkołach też.
0: W Inowrocławiu znajduje się ponad 30 takich urządzeń. Mapę z ich lokalizacją znajdziemy na stronie Urzędu Miasta. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Przed nami ciepły dzień. Termometry pokażą od 18 do 23 stopni, ale możliwe są opady deszczu na północy kraju.

0: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
1: Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu.
0: Komentarz.
1: Na nasze zaproszenie przyjął dr Maciej Onasz, politolog, Uniwersytet Łódzki. Panie doktorze, dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Odrzucenie przez Senat tego wniosku o referendum to jest porażka prezydenta Karola Nawrockiego? Tak możemy to odczytywać?
2: Ja bym tego raczej w tych kategoriach nie rozpatrywał, tak samo jak nie należy tego rozpatrywać wbrew słowom części polityków obozu opozycyjnego. Oni oczywiście mają świadomość tego, że trochę mijają się z rzeczywistością. No nie jest to żadna niespodzianka, tak to jakby ta decyzja w Senatu o braku wyrażenia zgody, no myślę, że nas wszystkich zaskoczyła mniej więcej w ten sam sposób, jak to, że dzisiaj jest czwartek po tym, jak wczoraj była środa. No to było po prostu całkowicie oczywiste. A jako porażki bym tego też nie rozpatrywał z tego prostego względu właśnie, że no, to musiało się wydarzyć. Tak? To jeżeli jest to elementem szerszego planu, a tego bym się spodziewał, jakiejś szerszej strategii, no to od początku sprzeciw Senatu był wyliczony.
1: Jaka to jest szersza strategia? Bo domyślam się, że mówi pan o Pałacu Prezydenckim.
2: Tak, tak, oczywiście. No bo tutaj mamy dwa spojrzenia na tą sytuację. Pierwsze to jest spojrzenie wąskie, czyli po prostu na sam fakt tego wniosku, na samo pytanie referendalne, to trzeba jeszcze raz podkreślić. Ono było po pierwsze głupie, a po drugie źle sformułowane. W taki sposób nie wolno formułować pytań referendalnych, jako że zawierało ono jednoznaczną, ocenną tezę. I to jest po prostu no, coś, czego nigdy nie można robić, no ale patrząc szerzej, no to do czego to może być wykorzystane w jakimś szerszym planie? No ja się spodziewam tego, że teraz nastąpi swego rodzaju ofensywa ze strony albo obozu prezydenckiego, albo szerokiego obozu Prawa i Sprawiedliwości, wiążąca czy też narrację, która ma wiązać obóz rządzący właśnie ze sprzeciwem wobec działań, które mają ulżyć finansowo polskiemu społeczeństwu. Na zasadzie, że będziemy wszyscy płacić więcej za prąd, za żywność, za wszystko, bo tutaj Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska nie chce się zgodzić na powstrzymanie tego, co będzie określane jako szaleństwa Zielonego Ładu. No to oczywiście ma ręce i nogi, tak? Tutaj są bez najmniejszej wątpliwości argumenty też z drugiej strony, że to rząd Mateusza Morawieckiego negocjował najważniejsze elementy Zielonego Ładu, ale trzeba pamiętać o jednym. Polityka, cała gra polityczna to nie jest gra faktów, to jest gra emocji. Więc pytanie, na ile uda się określony zestaw emocji wzbudzić w dużych grupach społeczeństwa jednej i drugiej stronie tego sporu, bo też no, pamiętajmy o jednym. To nie jest tak, że obóz PiS-u czy obóz prezydencki szykuje swoją strategię, buduje jakieś plany, a druga strona całkowicie biernie się temu przygląda zupełnie. Nic własnego nie tworząc i tylko i wyłącznie przyjmując taką podstawę odpowiadacza, czyli tylko i wyłącznie retroaktywność. Tutaj również będzie bez najmniejszej wątpliwości jakiś czynnik aktywny, tak jakąś aktywność podejmie obóz rządzący, żeby przerzucać czy związać z odpowiedzialnością za te negatywne efekty no, właśnie obóz opozycyjny.
1: Co próba przeprowadzenia referendum albo przedstawienia pomysłu referendum, to mamy do czynienia ze sporem politycznym, to ja się zastanawiam, czy ta sytuacja obecna akurat, a propos referendum klimatycznego, pokazuje, że w Polsce samo referendum staje się poniekąd narzędziem wyłącznie walki politycznej, a nie realnej konsultacji społecznej.
2: Referendum nie jest narzędziem konsultacji społecznej. To jest jakby pierwsza rzecz. Referendum jest sposobem podejmowania decyzji politycznych, więc jakby ze swojej natury referendum jest narzędziem politycznym i zawsze było, zawsze będzie. Jeżeli spojrzymy na przykład nadchodzące referendum lokalne w Krakowie, raczej dwa referenda w sprawie odwołania dwóch organów jednostki samorządu terytorialnego, to też jak najbardziej jest to przecież decyzja polityczna i akt polityczny. I tutaj no, bo od tego nie ma ucieczki, tak? No, jeżeli chodzi o konsultacje, konsultować można na przeróżne sposoby, no nam to akurat może nie najlepiej wychodzi, tak? Bo ja sam znam bardzo wiele przykładów, szczególnie na poziomie samorządu akurat, gdzie raport z konsultacji przygotowuje się przed przeprowadzeniem konsultacji, no ale konsultacje zostawmy

Konsultacją, a podejmowanie decyzji politycznych, w tym podejmowanie decyzji politycznych w drodze referendum, no to jest zupełnie inna rzeczywistość. Też warto podkreślić, że no my mamy w Polsce, czy społeczeństwo swego rodzaju, no możemy powiedzieć nawet, że fetysz referendów. My bardzo lubimy referenda, uznajemy za jakby takie... No,

0: wykorzystywane tak naprawdę albo w sytuacjach skrajnie wyjątkowych, albo wręcz praktycznie nie są wykorzystywane wcale. O tym trzeba pamiętać, że no to nie jest tak, że cały świat bawi się w referenda, cały świat demokratyczny, a my jakoś jesteśmy w ogonie. Nie, to wbrew pozorom u nas te referenda występują naprawdę często.
1: Senat odmawia prezydentowi, jest decyzja odmowna w sprawie tego referendum, natomiast szef Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz, był pytany w jednej z prawicowych stacji telewizyjnych, czy prezydent jest rozczarowany decyzją Sejmu, no i stwierdził, że rozczarowani wynikiem głosowania są przede wszystkim Polacy. Polacy myślę, że w dużej mierze oczekiwaliby także możliwości wypowiedzenia się w referendum, czy jesteś za, czy przeciw polityce klimatycznej. Dopytywany, czy Kancelaria Prezydenta ma przygotowany plan B, oświadczył, że tak, ponieważ prezydenccy ministrowie przewidywali taką możliwość, iż senatorowie nie wyrażą zgody na referendum. Nie jesteśmy zaskoczeni, mamy tutaj kolejne plany, podkreśla Marcin Przydacz. Co ten plan B może oznaczać? Czy ma pan, doktor, jakiś pomysł, jakby to mogło w takim razie wyglądać?
0: To na pewno nie jest to plan B. Cały czas jesteśmy w planie A, w mojej ocenie. Największym zaskoczeniem tak naprawdę byłaby ewentualna zgoda Senatu na przeprowadzenie tego referendum i każdy byłby wtedy w kropce, co tutaj zrobić, co tu się w ogóle dzieje. Nie, takiego scenariusza, tak, tak mówiąc poważnie, w ogóle nie było na stole, więc dalej wszystko dzieje się zgodnie z wszelkimi możliwymi przewidywaniami. No i tutaj do czego może to prowadzić? No tutaj, tak jak wcześniej wspominałem, jakaś ofensywa w przestrzeni informacyjnej, w przestrzeni medialnej, której celem będzie związanie obozu rządzącego z negatywnymi skutkami kompletu zielonych polityk, bo też pamiętajmy, że no, używamy takiego pojęcia zielony ład, a tak naprawdę no, to są wrzucane bardzo, bardzo różne elementy, granice zielonego ładu są bardzo płynne, tak tutaj, no, łącznie z tym, że czasami efekty zupełnie innych wydarzeń, jak na przykład konfliktów zbrojnych się próbuje z tym mieszać, no, no jest to całkowicie normalne, bo nikt z nas tak naprawdę nie jest w stanie tak na szybko rozgraniczyć, co jest efektem którego wydarzenia bezpośrednio, więc tutaj w tą stronę będzie szło. Jakaś ofensywa ze strony obozu, czy to prezydenckiego, czy wspólna ofensywa w Pałacu Prezydenckiego i szeroko rozumianego obozu Prawa i Sprawiedliwości, to jest to, czego można się spodziewać.
1: W Senacie tymczasem kryptowaluty, dokładnie projekt ustawy o rynku kryptowalut, kryptoaktywów. Ja się zastanawiam, czy prezydent Karol Nawrocki będzie chciał utrzymać swoje podejście do tej rządowej ustawy i możemy się spodziewać trzeciego weta, kiedy ta ustawa, ten projekt trafi na prezydenckie biurko.
0: To jest właśnie doskonały przykład tego, że fakty nie mają znaczenia, bo jak spojrzymy teraz w drugą stronę, na narrację obozu rządzącego w całej sytuacji aferze zonda krypto, tutaj bardzo mocno wiązano wszystkie te konsekwencje negatywne z wetami wcześniejszymi prezydenta Nawrockiego, a specjaliści wypowiadają się jednoznacznie, że nie miałoby to najmniejszego wpływu. Po pierwsze dlatego, że ten podmiot nie byłby objęty tymi przepisami, jako że był zarejestrowany w zupełnie innym kraju, a po drugie, nawet jakby był objęty, to jeszcze vacatio legis by trwało, czyli ta część przepisów w ogóle jeszcze by nie wyszła w życie. Tak tutaj widzimy. Ważne jest to, jaką narrację się narzuci i jakie wyobrażenie odnośnie rzeczywistości wzbudzi się w naszych umysłach, naszych jako społeczeństwa, naszych jako wyborców. No tutaj w tym momencie po chyba jednak przegranej, jeżeli chodzi o tą walkę narracyjną po stronie Pałacu Prezydenckiego, no prezydent będzie w trudnej sytuacji. Trochę mu to ułatwia fakt, że z tego co pamiętam, tam jedna z propozycji prezydenckich gdzieś została wprowadzona do nowego projektu, a później ustawy, więc może tutaj będzie jakaś możliwość ucieczki, no ale to będzie bardzo trudne tak czy inaczej do przedstawienia w sposób zrozumiały, racjonalny własnemu elektoratowi, własnemu zapleczu politycznemu, dlaczego po dwóch wetach, za trzecim razem praktycznie ten sam projekt z minimalnymi tylko i wyłącznie zmianami nagle uzyskuje akceptację. Więc tutaj no, na pewno nie znajduje się prezydent Nawrocki razem ze swoim najbliższym otoczeniem w łatwej sytuacji.
1: No i też jestem ciekaw, jak ewentualna decyzja prezydenta Karola Nawrockiego odnajdzie się w tych postulatach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących w ogóle zakazu kryptowalut w naszym kraju.
0: No tak, pytanie, na ile ten postulat w ogóle jest w stanie się utrzymać na dłuższą metę, to bardzo możliwe, że to zostało, to jest taka wrzutka po prostu ze strony PiS-u, też uwarunkowana tym, że duża część z nas, duża część społeczeństwa nadal zupełnie nie rozumie, o co chodzi z tymi kryptowalutami. No to nie jest narzędzie finansowe, które

0: którym jakoś jesteśmy obeznani wszyscy, mimo że wcale nie mała grupa Polaków miała jakiś kontakt, czy to kupując, czy no w ogóle miała jakiś kontakt z kryptoaktywami, no to nadal jest bardzo, bardzo istotna grupa, która tego nie zna, nie rozumie, nie ma zupełnie pojęcia z czym to się je, więc taka propozycja skazana na porażkę, to też trzeba powiedzieć od samego początku, żeby tego w ogóle zakazać. No też pytanie, na ile można tego zakazać w obecnej rzeczywistości, gdy przecież obieg tego wirtualnego pieniądza, kryptowalut, on się odbywa całkowicie praktycznie w cyberprzestrzeni, no to no, byłoby to bardzo, bardzo trudne. No, ja nie wiązałbym tego projektu złożonego przez PiS z żadną przyszłością, zarówno z względów jakby jego treści, jego merytoryki, jak i tego, że po prostu jest to projekt opozycyjny i no, w najlepszym wypadku zostanie mu nadany numer druku, po czym zostanie odrzucony w być może nawet w pierwszym czytaniu, także no, w historii to za długie mieć nie będzie.
1: Ile merytoryki właśnie jest a propos i tematu dotyczącego rynku kryptowalut i tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli unijnej polityki klimatycznej i referendum. Ile tutaj argumentów merytorycznych, ile faktów, ile takiej rzetelnej debaty, no a ile jednak bieżącej walki politycznej? Czy te tematy tak ostatecznie dla społeczeństwa są ważne?
0: Ja bym trochę zmienił to pytanie, bo to, czy temat jest ważny dla społeczeństwa, no to też zasadniczo nie ma jakiegoś ogromnego znaczenia. Ważne jest to, czy społeczeństwo odczuwa, że dany temat jest dla niego istotny. No, merytoryki w tej jednej czy drugiej sprawie, jak i w większości procesów politycznych, czy też elementów walki politycznej, z którymi mamy do czynienia, jest jak na lekarstwo. Tak? Tutaj jakieś ewentualnie małe elementy. Tu tak naprawdę nie chodzi. Nie chodzi o fakty, nie chodzi o merytorykę. Chodzi o grę na emocjach naszych jako elektoratu. Tutaj politycy się przez dekady, nie tylko mam na myśli polskich polityków, ale ogólnie klasę polityczną na świecie, no, nauczyli się, że fakty nie mają znaczenia. Tak? Podejmowanie decyzji musi opierać się na emocjach społeczeństwa i to emocje
1: muszą być
0: rozgrywane.
1: Skoro o emocjach rozmawiamy, sprawa kilometrówek też rozgrzewa opinię publiczną i te emocje w pewien sposób podbija. Po ujawnieniu przez media, że Anna Maria Żukowska rozliczyła w 2025 roku ponad 38 tysięcy złotych w ramach kilometrówek, czyli zwrotu kosztów przejazdów związanych z wykonywaniem obowiązków poselskich. To by oznaczało przejechanie ponad 33 tysięcy kilometrów w ciągu roku i to daje nam średnio około 90 kilometrów dziennie, co ciekawe, licząc również weekendy i święta. Anna Maria Żukowska jest natomiast posłanką z Warszawy, no i to też warto podkreślić, mieszka w Warszawie niedaleko gmachu Sejmu. Swojej partyjnej koleżanki natomiast broni marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, dodając, że podpisane przez niego rozporządzenie ureguluje sprawę kilometrówek od tego roku.
2: Sprawę rozporządzenia rozumiem, że mamy załatwioną. Działa to rozporządzenie w roku 26. W związku z tym w roku 25, w roku 24 działało to na innej zasadzie. W sprawie pani Anny Marii Żukowskiej. Krótkie wyjaśnienie, ale uważam, że powinienem to zrobić, bo będę jej bronił. Po pierwsze jest tak, nie ma jednego biura, tak jak jest w tej informacji. Pani Żukowska ma kilka biur, w tym biuro w Radomiu. Więc to nie jest tak, że Sejm jest kilometr od jej domu, w związku z tym to jest nieracjonalne. Po drugie, pani Żukowska jest szefową klubu i jeżeli jako szefowa klubu jeździ po całej Polsce i jeździ. Dzisiaj, z tego co wiem, jest w Gorzowie Wielkopolskim. Z Gorzowa Wielkopolskiego do Warszawy jest sporo kilometrów. Po trzecie, informacja, że nie ma samochodu, jest informacją nieprawdziwą, bo miała samochód wyleasingowany. W związku z tym już sensacyjność tej informacji się, powiem szczerze, rozpuszcza.
1: Panie doktorze, marszałek Sejmu sprawnie obronił swoją partyjną koleżankę?
0: Myślę, że nie, bo to jest sytuacja jednak w dużej mierze nie do obrony, jeżeli chodzi o, o emocje społeczne. W ogóle temat kilometrówek jest bardzo, z jednej strony bardzo trudny dla polityków, a z drugiej strony strasznie trudno posłom wszystkim tutaj bez podziału na kluby, koła.

0: was, bo to akurat łączy wszystkich ponad wszelkimi możliwymi praktycznie podziałami, z jednym wyjątkiem, bo z tego kojarzę tylko i wyłącznie partia Razem robi wszystko, żeby przypadkiem z tych kilometrówek za bardzo nie korzystać, też jakby żeby się odróżniać od pozostałych ugrupowań. No to jest bardzo mocno nadużywane, przynajmniej taka jest ocena społeczna. Tutaj wszelkiego rodzaju tłumaczenia, że no praktycznie bez przerwy posłowie jeżdżą, no przecież to są już granice tak naprawdę zawodowych kierowców niemalże. To co oni wyjeżdżają, no też celowość tych wyjazdów, bo tutaj nam się nakładają dwie rzeczy, których bardzo nie chcieliby posłowie czy też senatorowie rozgraniczać: aktywność związana z pełnieniem mandatu posła czy senatora, a z drugiej strony aktywność związana z funkcjonowaniem we własnej partii politycznej. To bardzo trudno rozgraniczyć i no, pojawia się pytanie, czy dany wyjazd, nawet jakby go przedstawić i byłby uzasadnieniem, naprawdę wiąże się z pełnieniem funkcji w parlamentarzysty, czy tak naprawdę jest to działalność polityczna wewnątrz własnej partii politycznej. Oczywiście bardzo trudnym byłoby każdorazowo podejmowanie tej decyzji, jako że to jest w dużej mierze wymieszane. No, co można z tym zrobić? Na pewno daleko idąca przejrzystość byłaby wskazana. W mojej ocenie nie ma najmniejszej przesłanki, najmniejszego nawet powodu do tego, żeby nie przedstawiali posłowie dokładnego wykazu, kiedy, gdzie jeździli. Mają pracowników, tego, mają biura, są w stanie to zrobić.
1: Tego byśmy oczekiwali. Doktor Maciej Jonasz, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego, był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję za rozmowę i życzę dobrego dnia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Na nasze zaproszenie przyjął dr Michał Lipa, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
1: Jak pan ocenia te słowa, które usłyszeliśmy z ust rzecznika polskiej sekcji Global Movement to Gaza? A propos samej sytuacji w Gazie, no ludobójstwo, to, że przydałoby się, żeby wreszcie pojawiły się sankcje na Izrael. Jak ta sytuacja z pana perspektywy w Strefie Gazy dzisiaj wygląda?
3: No rzeczywiście sytuacja wygląda nadal katastrofalnie, nie tak źle oczywiście jak przed zawieszeniem broni, kiedy właściwie pomoc nie była wpuszczana, a ludzi zginęło dużo gorzej. Natomiast rzeczywiście do dzisiaj tak naprawdę nie ruszyły prace związane z odbudową, czy najpierw odgruzowywaniem, a potem odbudową Strefy Gazy. No mamy oczywiście Board of Peace, mamy powołaną ciało palestyńskie, które jeszcze do tej pory się w Gazie nie znalazło, a które ma nadzorować sprawy cywilne przede wszystkim. Były plany powołania jakichś sił stabilizacyjnych, które by pilnowały porządku. No to wszystko jest na papierze. To wszystko do tej pory nie zostało wdrożone. Wojna w Iranie w ogóle przykryła temat Gazy i o niej się w tej chwili praktycznie nie mówi. Natomiast rzeczywiście to tutaj padły z grubsza prawdziwe informacje, to znaczy szacuje się, że od 800 do 1000 osób rzeczywiście wśród Palestyńczyków gazańskich zginęło wskutek rozmaitych ostrzałów i ataków izraelskich. Izrael kontroluje w tej chwili około 60% terytorium Strefy Gazy. Także no, jeśli chodzi o pomoc humanitarną, ona wjeżdża, ale ona wjeżdża w zdecydowanie niewystarczających ilościach. No, tak szacuje się też, że około 1/6, 1/5 tej pomocy, która jest potrzebna średnio do Gazy wpływa, więc to już nie jest aż tak katastrofalna sytuacja. Tam jakaś żywność się pojawia, jakieś leki się pojawiają, ale to jest daleko do jeśli chodzi o potrzeby ludzi, którzy jednak są bardzo mocno dotknięci byli tą wojną, głodem, niedoborami leków, tak naprawdę częściowym rozwaleniem służby zdrowia. Mamy oczywiście problemy wodno-sanitarne i tak dalej. Ludzie żyją w namiotach. Także ta sytuacja nadal jest krytyczna, czy bardzo, bardzo zła.
1: Bardzo zła sytuacja, mówi pan doktor, o tym, co dzieje się obecnie w Strefie Gazy. A dlaczego Izrael nie wpuszcza takich flotylli jak ta, o której tutaj rozmawialiśmy, ta flotylla Global Sumund Flotilla? Dlaczego takie decyzje o zatrzymaniu aktywistów są w Izraelu podejmowane?
3: Izrael od samego początku, kiedy ten pomysł na takie przełamywanie blokady Strefy Gazy, jeszcze no ponad 10, kilkanaście lat temu już pierwsze próby miały miejsce, jakby dostarczenia pomocy humanitarnej właśnie statkami,

0: i próba przełamania tej blokady. Izrael, argumenty Izraela są takie. Izrael mówi tak, że ogłosił blokadę morską Strefy Gazy z uwagi na to, że tam nieustannie toczy się konflikt zbrojny z Hamasem, prawda? W związku z czym ten konflikt nie został w pełni zakończony, a skoro konflikt trwa, to obowiązuje, to jest jeszcze kwestia pewnego skomplikowania prawno-międzynarodowego, bo każdy się powołuje na nieco inne dokumenty, no ale Izrael się powołuje na tak zwany podręcznik San Remo, który uściśla prawo wojny w kontekście prowadzenia działań zbrojnych na morzach, znaczy na kwenach wodnych. I tam jest mowa o tym, że blokada morska jest dopuszczalną formą, jakby no, dopuszczalnym instrumentem w momencie, kiedy zostanie ogłoszona, będzie proporcjonalna i tak dalej, i tak dalej. Więc Izrael używa tych argumentów. Jest wojna, mamy wroga w Strefie Gazy, ogłosiliśmy blokadę, żeby właśnie nikt nie dostarczał Hamasowi broni, bo Izrael twierdzi, że każdy statek, który tam płynie, no, potencjalnie może dostarczać coś więcej niż tylko żywność i leki. A ponieważ ogłosiliśmy blokadę, to nie wpuścimy tam żadnego statku, nie uczynimy żadnego precedensu w tej sprawie. Więc to jest argumentacja Izraela. Natomiast argumentacja przeciwników posiłkuje się innymi regułami, ponieważ przeciwnicy odnoszą się przede wszystkim do czwartej konwencji genewskiej, gdzie jest mowa, czyli prawa humanitarnego, międzynarodowego prawa humanitarnego, gdzie jest mowa o tym, że no w czasie działań wojennych oczywiście należy zachować odpowiednią ochronę ludności cywilnej, nie wolno stosować zbiorowej odpowiedzialności, zbiorowego karania, nie wolno ludzi głodzić i tak dalej, czyli powiedzmy minimalizacja szkód po stronie ludności cywilnej, nawet jeśli toczone są działania zbrojne. To jest ten argument po stronie krytyków i przeciwników działań Izraela. I mamy taką batalię na różne typy argumentów. Dwie strony mają się do czego odwołać, natomiast rzeczywiście no, wydaje się, że Izrael, można powiedzieć, bardzo kreatywnie naciąga te ramy prawno-międzynarodowe, którymi się posiłkuje, właśnie po to, żeby de facto karać ludność cywilną, no bo jednak nie zakładam, żeby statki flotylli transportowały broń dla Hamasu, tylko zakładam, że jednak jest tam żywność i leki, prawda? Więc to tak wygląda.
1: No, też gdyby była współpraca ze strony Izraela, to można by było pewnie te transporty też weryfikować jednoznacznie. Natomiast zastanawia mnie kolejna rzecz a propos tego, co się wydarzyło, no bo zatrzymanie tych aktywistów to jest jedna sprawa, która wywołała międzynarodowe oburzenie. Z drugiej strony mamy też ten filmik, który został zamieszczony przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. Na nagraniu widać, jak on szydzi z zatrzymanych aktywistów. Pokazano między innymi kilkudziesięciu klęczących na ziemi ludzi, podczas gdy Itamar Ben-Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski podjął decyzję, aby zwrócić się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem, aby izraelski minister bezpieczeństwa narodowego miał zakaz wjazdu na terytorium Polski. I tym informację przekazał rzecznik prasowy MSZ Maciej Wewiór. My słyszeliśmy też ten komentarz ze strony pana Rafała Piotrowskiego, rzecznika polskiej sekcji Global Sumut Flotilla, że to działania zbyt późne i niewystarczające. A w pana opinii?
0: Rzeczywiście polskie państwo bardzo delikatnie początkowo reagowało na działania Izraela, też wobec Palestyńczyków, nie tylko w kontekście flotyli, czy też niedopuszczania. Pamiętajmy, że w każdej z tych flotyli, które jest statków, jakby tej tur flotyli, byli Polacy, więc to nie jest pierwszy raz. Natomiast rzeczywiście rzeczywiście można powiedzieć, że z biegiem czasu ta krytyka ze strony naszego rządu się nasila, co jest oczywiście należy ocenić pozytywnie. Więc teraz rzeczywiście już mamy do czynienia z taką reakcją, która, powiedziałbym, już dawno powinna mieć miejsce. Natomiast ja też w pewnym sensie rozumiem nasz rząd, ponieważ nasz rząd no nie jest uwikłany w szereg innych problemów i musi uważać na to, co powiedzą partnerzy amerykańscy, co powiedzą Niemcy, więc jakby tutaj nie myślę, że to jest czynnik, który nas ogranicza, a nie to, że nie widzimy tego, co się tam dzieje. Jestem przekonany, że nasi politycy doskonale zdają sobie sprawę i widzą to, co się tam dzieje, nawet pewnie mają krytyczny obraz tej sytuacji, ale nie o wszystkim mogą otwarcie pewnie mówić. Natomiast jeśli chodzi o samą postać Ben-Gwira, rzeczywiście ten człowiek jest wybitnie kontrowersyjną postacią. To jest człowiek, który wywodzi się z skrajnego rasistowskiego,

0: można powiedzieć, ruchu, który był kojarzony kiedyś z Mairem Kahane, już nieżyjącym. No i ci kahaniści tak naprawdę jeszcze kiedyś byli traktowani w Izraelu, w samym Izraelu, jako pewnego rodzaju margines, który nie należy się dostęp do mainstreamu izraelskiej polityki. No a w tej chwili już ci ludzie, ci ekstremiści i rasiści znaleźli się w rządzie, prawda? I tu mamy przykład tego, że Izrael tym samym odsuwa się od wartości, które liberałowie izraelscy bardzo długo lubili podkreślać, że Izrael jest takim zachodnim krajem położonym na Bliskim Wschodzie. No w tej chwili już ta kultura polityczna i dyskusja i kwestie ideowe w Izraelu przechyliły się tak bardzo w stronę skrajno-prawicowych, takich wręcz ekstremistycznych działań, no o mocno rasistowskim zabarwieniu. Oczywiście Ben-Gwir nie ma poparcia jakichś ogromnych rzesz izraelskiego społeczeństwa, no ale wystarczająco, żeby był wybierany i mógł się znaleźć w rządzie. Więc to jest postać wybitnie, wybitnie kontrowersyjna, mówiąc delikatnie, ekstremista, któremu dano głos. No i on w tej chwili ten głos wykorzystuje. To nie są pierwsze wyskoki Ben-Gwira tego typu. On tak się zachowuje tak naprawdę cały czas, kiedy piastuje bardzo ważną zresztą funkcję, ponieważ on jest ministrem bezpieczeństwa narodowego, czyli odpowiada między innymi za policję. Stąd też nie dziwota, że znalazł się akurat w tym miejscu.
1: A ta sytuacja może wpłynąć na jego polityczną przyszłość, czy będzie bez znaczenia?
0: Myślę, że jego te spektakle, które on urządza, są skierowane do jego wyborców i jego sympatyków, a mamy w Izraelu rok wyborczy, wprawdzie jeszcze trochę czasu przed nami, ponieważ wybory mają się odbyć na jesieni. Natomiast na pewno tego typu działania służą temu, żeby pokazać się, czy odpowiednio zaprezentować się swoim wyborcom oraz wyborcom, którzy ewentualnie się radykalizują. Więc tak, myślę, że Ben-Gwir liczy na to, że wypadnie dobrze w tych wyborach, które odbędą się w październiku. Natomiast zaskakuje to, że nawet Netanyahu skrytykował Ben-Gwira. I to wydaje się pokazywać nie tyle, że Netanyahu jest jakoś szczególnie przywiązany do ochrony praw człowieka i tak dalej, natomiast myślę, że tu coraz większa świadomość tego, że Izrael ma bardzo zły PR i coraz powszechniej jest krytykowany na świecie, sprawiło, że właśnie w trosce o ten PR Netanyahu wypowiedział się właśnie w taki sposób, krytykując swojego rządowego kolegę.
1: A ta reakcja międzynarodowa pokazuje, że znaczna część zachodnich państw zaczyna coraz wyraźniej, coraz mocniej dystansować się od sposobu prowadzenia wojny i polityki przez Izrael?
0: To znaczy, tak, generalnie dostrzegamy rosnącą, chociaż bardzo powoli, krytykę. No mówimy tak naprawdę o problemie palestyńsko-izraelskim w tym najnowszej odsłonie już od końca 2023 roku, więc ten proces narastania krytyki jest niezwykle powolny. Natomiast on postępuje rzeczywiście. Społeczeństwa zachodnie nie mają nałożonej blokady informacyjnej, widzą, co się dzieje w Strefie Gazy i ta krytyka narasta przede wszystkim po stronie społeczeństw i ta opinia publiczna też w samych Stanach Zjednoczonych także staje się coraz bardziej krytyczna wobec działań rządu izraelskiego. Na to reagują w późniejszym czasie elity polityczne w tych państw nasze, jakby widząc, że społeczeństwo jest niezadowolone, powiedzmy, z tego, co się dzieje i też z reakcji własnych rządów częstokroć, w związku z czym to jest naturalna konsekwencja tego, że społeczeństwo jest krytycznie nastawione. Media są coraz bardziej krytycznie nastawione. Nawet te media, które jeszcze parę lat temu, jak mieliśmy ten 7 października 2023, no to jednak były bardzo mocno powściągliwe przez jakiś czas w krytykowaniu działań Izraela. Uważały je za uzasadnione, no bo jednak ten atak był barbarzyński, to trzeba też jasno powiedzieć. Natomiast z biegiem czasu nawet te media, które wcześniej były ostrożne w krytykowaniu Izraela, coraz bardziej krytycznie odnoszą się do takiej prawdopodobnie ludobójczej polityki Izraela, która miała miejsce w Strefie Gazy, przynajmniej do momentu zawieszenia broni.
1: Doktor Michał Lipa, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: mikrofonem też.
1: Razem z nami jest dr Przemysław Kwiatkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa i wojskowości, Uniwersytet WSB Merito. Panie doktorze, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Zacznijmy od dość ciekawych słów ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. On spotkał się w Tallinie z szefem estońskiego resortu obrony, no i powiedział, że państwa europejskie, że Polska mają prawo oczekiwać solidarności od amerykańskich sojuszników. To a propos między innymi tych informacji ostatnich o relokacji amerykańskich wojsk, ale ja się zacząłem zastanawiać, czytając to zdanie, czy rzeczywiście my, jako Polska, również państwa europejskie, czy kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego mogą oczekiwać solidarności od amerykańskich sojuszników? Jak na to dzisiaj spojrzeć?
2: Myślę, że to jest oczywiście problem wielowątkowy i tutaj w takim bieżącym pędzie informacyjnym pewne procesy mogą nam po prostu umykać, ale jeżeli spojrzymy w takiej perspektywie nawet nie miesięcy, ale lat, to widzimy konsekwentną politykę kolejnych administracji amerykańskich, które stopniowo redukują obecność wojskową Stanów Zjednoczonych na Starym Kontynencie, bo to już de facto zaczęło się około 20 lat temu za rządów George'a Busha juniora, kiedy na początku XXI wieku wycofano dywizje pancerne z Niemiec. I teraz mamy kolejną fazę tej zmniejszenia tej obecności, która zresztą była zapowiadana w dwóch dokumentach strategicznych obecnej administracji, czyli Narodowej Strategii Bezpieczeństwa i Narodowej Strategii Obrony. Więc tutaj całkowicie nie można uznawać tego za zaskoczenie tych informacji o zmniejszeniu.
1: A to ja dopytam, dlaczego można odnieść takie wrażenie, że ta informacja jednak zaskoczeniem jest? No i być może przede wszystkim dla polityków w wielu krajach.
2: To jest kwestia pewnego chaosu informacyjnego wygenerowanego przez niespójną politykę informacyjną amerykańskiej administracji, bo tak na dobrą sprawę na dzień dzisiejszy koniec rzędem temu, kto wie, jak de facto ta redukcja będzie wynosiła, bo najpierw mieliśmy 1 maja informację o tym, że 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich opuści bazy w Niemczech. Ci żołnierze, którzy stacjonują tam w ramach stałej obecności. Jedna brygada, miała być to brygada pancerna, która jest zlokalizowana na dzień dzisiejszy w Bawarii i to jest... Mówiono o perspektywie 6-12 miesięcy wycofanie. No i wtedy po naszej stronie pojawiły się pomysły, żeby niejako przejąć te wycofywane wojska z Niemiec, co jest dużą... No to było troszeczkę wyjście przed szereg, bo tutaj trzeba pamiętać o tym, że Amerykanie, którzy była mowa o tym wycofaniu z Niemiec, to była stała obecność, czyli z rodzinami, z całym zapleczem, z całą infrastrukturą. Natomiast w Polsce mamy do czynienia z tak zwaną stałą rotacyjną obecnością. No i wtedy i w niedawno, kilka dni temu pojawia się informacja, że też zostanie wstrzymana ta relokacja kolejnej brygady, która miała rozpocząć tur w Polsce, ten 9-miesięczny, już była spakowana, już przygotowana. Była decyzja, że zostało to wstrzymane. Co mogło być właśnie tutaj zaskoczeniem też z powodu takiej chyba niewłaściwego przepływu informacji pomiędzy stroną amerykańską i recepcją tej informacji po stronie Sztabu Generalnego. No i to wywołało właśnie to całe napięcie tutaj w tych relacjach i tę dyskusję, kto jest oczywiście winien tej sytuacji, że żołnierzy amerykańskich miało być w Polsce więcej, a na dzień dzisiejszy mamy 4 tysiące mniej. No, oczywiście to będzie proces wycofywania, no ale nowi, którzy mieli przyjechać w to miejsce, się na razie nie pojawią. Mowa jest o czasowym wstrzymaniu tego procesu, ale no, czas pokaże, najbliższe tygodnie, czy tak faktycznie będzie.
1: Czas pokaże, tak. Czas przynosi wiele odpowiedzi, ale mam wrażenie, że czasami a propos niektórych tematów też coraz więcej znaków zapytania. A ja kolejną rzecz mam w głowie, to znaczy, czy administracja Donalda Trumpa wysyła dzisiaj Europie jasny sygnał, że po prostu musicie w większym stopniu sami odpowiadać za własne bezpieczeństwo, czy czytając to w drugą stronę, że nie możecie na nas liczyć?
2: To jest bardziej na takiej zasadzie, że myślę, że też trzeba wrócić do lektury Narodowej Strategii Bezpieczeństwa. Tam w przypadku takich krajów, tam zostały wymienione niektóre kraje, tak jak Polska, które mają pełnić konkretną rolę w

0: polityce
1: To znaczy
0: amerykańskiej,
1: jaką?
0: mają służyć, no i to było de facto wypowiedziane wprost, służyć z dezintegracji Unii Europejskiej. I ja to odczytuję, chociaż sam nie jestem zwolennikiem żadnych teorii spiskowych, ale mam wrażenie, że to całe zamieszanie, na ile ono było faktycznie efektem zamieszania komunikacyjnego po stronie amerykańskiej, ale troszeczkę to tak wygląda mi na sytuację taką, że pokazano nas w Warszawie, rządzącym w Polsce, słuchajcie, zobaczcie, jesteśmy bardzo w stanie szybko podjąć decyzję i ją wykonać, która no, bardzo mocno was zaboli, więc wpłynie na bezpieczeństwo waszego kraju. I teraz miejcie to na uwadze, prowadząc dalsze działania w zakresie swojej polityki zagranicznej. Bo zwróćmy uwagę, jeżeli mamy program SAFE, do którego Polska przystąpiła, jest największym udziałowcem, nazwijmy to, tego programu, będzie w największym stopniu korzystało, to tam jest wprost powiedziane, że to głównie ma być przemysł krajowy, europejski, korzystać z tych środków. Więc Amerykanom na pewno nie w smak takie podejście, więc w ten sposób chcą pokazać, drodzy koledzy europejscy, przede wszystkim Polacy, zobaczcie, zastanówcie się następnym razem, jak będziecie podejmowali decyzje, ponieważ możemy też, mamy narzędzia, które spowodują, że wasz poziom bezpieczeństwa ulegnie zmniejszeniu, bo oczywiście trzeba pamiętać tak, 4000 żołnierzy to nie jest być albo nie być naszej niepodległości. To by było bardzo złe, gdyby tak było. Natomiast to, że ci żołnierze amerykańscy są, że mamy odpowiednią infrastrukturę do ich przyjmowania, że nasi żołnierze wiedzą, jak współpracować z amerykańskimi swoimi odpowiednikami, to jest, że są łańcuchy logistyczne są tworzone i utrzymywane, to jest niezbędny element polityki odstraszania ewentualnego przeciwnika, bo sprawdzone procedury, przeszkolenie, przetestowanie tych rozwiązań w warunkach pokojowych no, pozwala nam mieć przekonanie, że odpukać w przypadku konfliktu te instrumenty zostaną wykorzystane w obronie naszego kraju i innych państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego.
1: A czy Polska rzeczywiście znajduje się dziś w uprzywilejowanej pozycji w relacjach wojskowych ze Stanami Zjednoczonymi? No bo tak można odczytywać też te niektóre informacje, które przed momentem pan tutaj przedstawia. Czy choćby takie argumenty padają z ust niektórych polskich polityków? No słyszymy wiele komentarzy, że świetne relacje prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Czy te świetne relacje przekładają się na, chociażby na decyzje militarne?
0: Myślę, że w przypadku żadnego państwa, przede wszystkim państwa średniej wielkości leżącego w środku Europy, nasze bezpieczeństwo nie powinno być uzależnione od czyjejś sympatii czy antypatii, bo troszeczkę sprowadzamy politykę międzynarodową właśnie do tego, kto kogo lubi albo nie lubi. I oczywiście no, relacje bezpośrednie mają znaczenie, ale właśnie te ostatnie dni pokazują, że politycy ani z obozu rządowego, ani z obozu prezydenckiego za bardzo tych bezpośrednich telefonów do najważniejszych osób odpowiedzialnych za politykę amerykańską nie mają, bo ten telefon, ta rozmowa telefoniczna chociażby pomiędzy panem wicepremierem Kosiniakiem Kamyszem a sekretarzem wojny, no to odbyło się kilka dni, jak już to napięcie tutaj dotyczące właśnie obecności amerykańskiej wzrastało. Więc no tutaj twarde interesy, twarde realia powinny determinować nasze działanie i przede wszystkim to, że tu dbamy o nasz interes, oczywiście wspomagając się naszymi sojusznikami, pamiętając, że nie można być w sojuszach tylko od tym, który otrzymuje bezpieczeństwo, ale też musi być tym gwarantem i też zapewniającym możliwości udzielenia pomocy.
1: Komunikat też pojawił się wczoraj ze strony wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka. On poinformował, że Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce, ale dodał też po rozmowach w Waszyngtonie, że w tym najbliższym tygodniu szczegóły omawiać będą przedstawiciele rządów obu krajów oraz generałowie ze Stanów Zjednoczonych i z Polski. Czy to jest komunikat, który może być odczytany jako uspokajający, czy to gra na czas?
0: Zdecydowanie gra na czas.

0: Trzeba zadać sobie pytanie, co to znaczy wysoka obecność amerykańska? Czy jeżeli to będzie 1000 żołnierzy, to będzie tak samo wysoka jak teraz, w tym momencie, kiedy ich jest powiedzmy 6 tysięcy, więc to jest ewidentnie komunikat mający troszeczkę uspokoić sytuację i właśnie dać czas na prowadzenie dalszych rozmów. I tutaj no, polska strona ma o tyle argument, że no, my realizujemy gigantyczne zakupy w Stanach Zjednoczonych, szacowane między 40 a 50 miliardów dolarów, ale trzeba to wykorzystywać na budowanie trwałych powiązań nie tylko na zasadzie sprzedaży tego sprzętu, ale też zdolności technologicznych. Więc tutaj mam, na ile jeszcze właśnie są możliwości, żeby wywierać pewną presję na stronę amerykańską właśnie w tym kontekście budowania tych zdolności, które będą nie tylko wiązały wojskowo, ale też technologicznie, jeżeli chodzi o przemysł obronny. Mieliśmy do czynienia ostatnio z podpisaniem umów w zakresie serwisowania chociażby czołgów Abrams. To są jak najbardziej słuszne i potrzebne działania, ale właśnie w ten sposób tutaj też trzeba pamiętać o tym elemencie tej rzeczywistości, że nie liczą się tylko boots on the ground, czyli żołnierze w danym momencie przebywający, ale właśnie ta cała infrastruktura oraz otoczka tej współpracy militarnej i przemysłowej.
1: Mówiąc o współpracy militarnej, czy w ogóle naszych działaniach w kontekście obronności, warto zaznaczyć, że Polska wydaje na obronność około 5% PKB, co jest jednak znaczącą kwotą, znaczącym wydatkiem chociażby w porównaniu do innych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, choć i to też się poprawiło. Ale zastanawia mnie to, czy to jest argument na naszą korzyść, czy wręcz przeciwnie, no bo tutaj czysta teoria. Można to też odebrać, że jeżeli tyle wydajemy na naszą obronność, to już wsparcia sojuszników albo Stanów Zjednoczonych na przykład nie potrzebujemy.
0: No właśnie, panie redaktorze, bo ostatnio taki wątek się pojawił w wypowiedziach amerykańskich przedstawicieli, amerykańskich wojskowych. Tutaj naczelny dowódca sił amerykańskich w ramach NATO powiedział na ostatniej konferencji prasowej po spotkaniu Komitetu Wojskowego NATO, że Polska, no i później to powtórzył de facto amerykański wiceprezydent, że Polska jest w stanie obronić się sama, oczywiście znaczącym tutaj wsparciem amerykańskim, ale generalnie kierunek jest taki, że ponieważ państwa NATO, europejscy członkowie NATO, w tym Polska jako lider, podnoszą swój poziom potencjału obronnego, to zaangażowanie amerykańskie jest coraz mniej, spada jego potrzeba tej amerykańskiej obecności, amerykańskiego zaangażowania. To jest tak zwana koncepcja NATO 3.0, czyli właśnie z rosnącym tym komponentem europejskim, ale też trzeba pamiętać o tym, że Amerykanie chcą maksymalizować korzyści dla siebie przy minimalizowaniu ryzyk i kosztów. I chcą, żebyśmy jako państwa europejskie, i Polska tutaj jest prymusem, kupowali za miliardy dolarów sprzęt wojskowy, uzależniając się też no, na siłą rzeczy od dostawców amerykańskich, a nie rozbudowywali właśnie swoich własnych zdolności w takim zakresie, w jakim to dawałoby nam bezpieczeństwo, nie w dniu jakiegoś konfliktu, tylko miesiąc, pół roku czy rok po tym konflikcie, po jego wybuchu. Bo zwróćmy uwagę, jaka jest sytuacja. I tutaj takim bardzo takim głośnym dzwonkiem alarmowym jest sytuacja wokół Iranu. Jak same Stany Zjednoczone nie są w stanie nie dość, że wspomóc swoich sojuszników w regionie Zatoki Perskiej, ale też sami mają bardzo poważne problemy z zapewnieniem odtworzenia tych zasobów militarnych, które zużyły w trakcie tego konfliktu. Mówi się o tym, że ponad 40 samolotów zostało uszkodzonych bądź utraconych w trakcie tej operacji Epicka Furia. Nie mówiąc o tysiącach rakiet, które zostały wystrzelone, których odbudowa, biorąc pod uwagę dotychczasowe tempo pracy tych zakładów, które produkowały poszczególne rodzaje broni, to jest nawet kilka lat.

0: Więc tutaj jest bardzo trudne zadanie, bo z jednej strony trzeba mieć dobre relacje z najważniejszą siłą w NATO, czyli Stanami Zjednoczonymi, ale z drugiej strony budować te zdolności też sojusznicze w ramach NATO, chociażby tutaj na tej wschodniej flance NATO, od północy do południa, czyli od Finlandii po Turcję, ale też własne krajowe zdolności w zakresie tych najbardziej potrzebnych rodzajów uzbrojenia.
1: No dobrze, Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, mówi o tym, że jest konieczność dostosowania strategii do nowych priorytetów Stanów Zjednoczonych, tej strategii obronności. Jednocześnie amerykańska administracja też coraz mocniej akcentuje koncentrację na regionie Indo-Pacyfiku i rywalizacji z Chinami. Ale to mnie zastanawia, czy NATO rzeczywiście przygotowuje się dziś realnie na nowy model funkcjonowania, w którym ta Europa będzie musiała samodzielnie ponosić większy ciężar dotyczący swojego bezpieczeństwa.
0: Powiem tak, będziemy musieli jako państwa członkowskie
1: Będziemy musieli,
0: NATO.
1: czy już to robimy?
0: To znaczy, są pewne działania podejmowane w tym zakresie i tutaj chociażby finansowanie w ramach programu SAFE jest takim krokiem w tym kierunku. Bo też trzeba pamiętać o tym, no, amerykańska strategia została przyjęta pół roku temu. A te żarna biurokratyczno-polityczno-decyzyjne mają swoje tempo pracy, więc tutaj te efekty, zawsze można powiedzieć, że one są niewystarczające, że potrzebujemy więcej, szybciej, ale pewien kierunek jest wytyczony i de facto bardziej jest tempo tego procesu stopniowego wycofywania się Ameryki z Europy ustalone niż sam kierunek tych działań. I myślę, że dla najważniejszych państw członkowskich, europejskich członków NATO jest jasne, że tutaj muszą decydującym stopniowo zwiększać swoje zaangażowanie w zakresie bezpieczeństwa, co nie jest takie proste, bo też trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone nie są potęgą lądową. Głównym atutem Stanów Zjednoczonych, co wiadomo, od II wojny światowej, to jest potencjał morski i potencjał lotniczy. Więc chociażby w Europie nie mamy wystarczających zdolności w zakresie latających tankowców, które zapewniałyby możliwość operowania myśliwcom na dużo większym obszarze niż bez tego rodzaju właśnie samolotów. Więc i to zapewniają Amerykanie. Jeżeli byśmy na przykład mieli sytuację konfliktu w naszej części kontynentu europejskiego, to kwestia bezpieczeństwa dostaw ze Stanów Zjednoczonych uzbrojenia bez udziału amerykańskiej marynarki wojennej byłby mocno utrudniony. Więc tutaj tu są takie dwa krytyczne obszary. Oczywiście w sytuacji konfliktu konwencjonalnego, bo też nie możemy zapominać o tym komponencie nuklearnym odstraszania, który też w głównej mierze zapewniają Stany Zjednoczone.
1: A czy Stany Zjednoczone nie pokazały przypadkiem przez to wszystko, co się dzieje, swojej słabości?
0: Tak, Stany Zjednoczone z całą pewnością są państwem, które schodzi z pozycji prymatu, czyli takiego dominującego supermocarstwa, tak jak mieliśmy ten okres lat 90. i część lat 2000., kiedy Stany Zjednoczone absolutnie były poza zasięgiem, czy to militarnie, czy ekonomicznie. Dzisiaj wiemy, że już tak nie jest. I konflikt z Iranem to pokazał, że kraj o dużo niższym potencjale wojskowym, posiadanych zasobach chociażby finansowych, jest w stanie, właśnie korzystając z nowych rozwiązań w sztuce wojennej, tutaj no, może nie sprowadzić imperium do parteru, ale tutaj nie poddać mu się, nie tutaj skutecznie stawiać opór. No a z drugiej strony no, też ta siła, potencjał wojskowy był efektem tej potęgi ekonomicznej, która teraz jest bardzo mocno nadwątlona tą rosnącą pozycją Chin w międzynarodowych stosunkach gospodarczych.
1: A nadwątlona jest też wiarygodność dzisiaj.

0: Sojuszu Północnoatlantyckiego?
1: Z całą pewnością i to jest największy zarzut, jaki można wystosować pod adresem obecnej administracji, ponieważ to, co było zawsze największym atutem po II wojnie światowej Stanów Zjednoczonych, to były sojusze. Oczywiście sojusze z pozycji prymatu, bo różnica potencjałów między Europą Zachodnią i Stanami Zjednoczonymi w momencie tworzenia NATO była całkowita. Kraje europejskie, które utworzyły NATO, no to było zaledwie 5 lat po zakończeniu II wojny światowej, więc tutaj sytuacja była zdecydowanie na ich niekorzyść, ale to właśnie ta zdolność do budowy trwałych sojuszy, oczywiście opartych o twarde interesy, ale swego rodzaju taka dobrotliwa pozycja Stanów Zjednoczonych, która nie z pozycji takiego drapieżnego hegemona realizowały swoje interesy, tylko potrafiły w oparciu właśnie o główne kraje sojusznicze, zarówno w Europie, jak i na Dalekim Wschodzie, Japonia, Korea Południowa, Australia, zwiększać zdolności swoje do utrzymywania pozycji globalnego hegemona. Bo zwróćmy chociażby uwagę na to, po co Stany Zjednoczone są w wielu miejscach świata. Nie po to, żeby plątać się w jakichś lokalnych konfliktach, tylko żeby dysponować odpowiednią infrastrukturą, zapleczem do użycia globalnego swoich sił zbrojnych. Przecież zwróćmy uwagę, jak Donald Trump krytykował Hiszpanię za odmówienie korzystania z lotnisk w trakcie operacji Epic Fury. No bo właśnie, te lotniska na terytorium państw sojuszniczych są niezbędne do prowadzenia operacji lotniczych na terenie Bliskiego Wschodu czy w innych częściach świata. Więc Stany Zjednoczone mogły realizować swoją pozycję hegemona właśnie dzięki temu, że miały trwałe, solidne sojusze
0: tutaj
1: i była pewność co do postępowania Ameryki. Dzisiaj jest ona mniejsza.
0: Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za komentarz, panie doktorze. Doktor Przemysław Kwiatkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa i wojskowości Uniwersytet WSB Merito, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
4: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
5: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
4: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
5: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
3: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
4: Jacek Czarnecki
5: i Roch Kowalski.
6: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Prawdopodobnie dziś po południu do Polski przylecą myśliwce piątej generacji F-35. Historyczny moment zapowiedziało Ministerstwo Obrony, a szczegóły przedstawi Agnieszka Drążkiewicz.
1: Infrastruktura w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest w pełnej gotowości. Pierwsze trzy myśliwce F-35 powinny się tu pojawić według moich ustaleń późnym popołudniem. A domem dla myśliwców będzie olbrzymi, nowoczesny hangar obsługi technicznej. To tu będzie można serwisować w przyszłości kilka maszyn naraz. Myśliwców nad Wisłą już wypatruje szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
2: Będziemy mogli spokojnie ogłosić, że jesteśmy już w posiadaniu na Polski.

0: 6% powierzchni lądowej, 12% powierzchni morskiej. To można powiedzieć wygląda nieźle, ale taką najważniejszą formą ochrony przyrody, ważniejszą niż się Natura 2000, jest ochrona ścisła. Myśmy powinni 10% naszego kontynentu, naszej przyrody wziąć pod ochronę ścisłą. Takie są wymogi, a my chronimy dzisiaj 3% powierzchni lądowej i 1% morskiej. Także mówimy o roku 2030, czyli to jest po prostu 3,5 roku. Także wyzwania są ogromne. Jedną z tych form ochrony jest sieć Natura 2000, tylko ona nie rozwiązuje problemu. Dobrze, że ją mamy, tylko to jest troszeczkę za mało.
1: No bo tak jak pan wspomniał, duża część tej ochrony zostaje na papierze, a niekoniecznie w życiu. No właśnie, co tym obszarom najbardziej zagraża? Człowiek czy zmiany klimatu?
0: Jedno i drugie. No w tej chwili zmiany klimatu, mimo że ogłoszono, że najgorszy scenariusz zmian klimatu się pewno nie spełni, ale ten, który się spełni, stanowi ogromne zagrożenie dla bioróżnorodności, ale również dla nas. My w tej chwili jesteśmy mniej więcej na kursie wzrostu temperatury 3,1 stopnia w stosunku do czasów przedindustrialnych. To ten scenariusz oznacza, że 50% bioróżnorodności świata, Europy, a w wyniku zmiany klimatu
1: Przestanie istnieć.
0: przestanie istnieć. Chociaż takim największym big killers według przeróżnych badań naukowych, tym pierwszym big killers jest niszczenie siedlisk, jest wycinka lasów, polowania, połowy. To naukowcy mówią, to jest pierwszy czynnik. A rywalizuje z nim powoli zmiana klimatu, która według różnych tam danych, ale najczęściej się lokuje na trzecim miejscu wśród takich big killers, czyli czynników przyczyniających się do niszczenia przyrody, bioróżnorodności.
1: Mówimy dzisiaj o obszarach Natura 2000, których w Polsce, jak pan wspomniał, mamy 30% naszego terenu, naszego kraju. To gdzie jest najwięcej takich miejsc? W jakiej części?
0: Obszar Polski, czy one są rozrzucone oczywiście w całym kraju, ale przyroda ta najbardziej zachowana, no to jest Polska północno-wschodnia, wschodnia, również część południowo-wschodnia.
1: Czyli na wschodzie można więcej takich miejsc szukać, być może dlatego, że tam mniej turystów jeździ. No i zastanawiam się też, jak turystyka wpływa na te tereny chronione. Czy turyści przeszkadzają, czy może pomagają?
0: No, oczywiście zbyt intensywna turystyka szkodzi przyrodzie, ale warto zwrócić uwagę, jakie gminy są najbogatsze zwykle. No, te, które no właśnie zachowały bioróżnorodność. Takim przykładem dobrym była Białowieża. Była, tak. No, niestety postawiliśmy mur. Jest tam więcej wojska niż turystów, ale przez wiele lat Białowieża była przykładem, że jak chronimy, zaczynamy chronić, stawiamy na turystykę, to się po prostu na tym bogacimy. Takim dobrym przykładem w świecie, że warto chronić przyrodę, jest Kostaryka. To jest taki kraj w Ameryce Środkowej, który swego czasu postawił na przyrodę, postawił na bioróżnorodność, zachował, odbudował dżunglę tropikalną. 60% powierzchni tego kraju to jest dżungla tropikalna i ekoturystyka jest drugim źródłem dochodu narodowego. Pozostałe kraje sąsiadujące niestety pozwoliły na degradację, na wycinkę dżungli. Nie mają jej i nie mają tych dochodów. Kostaryka jest zwykle podawana jako przykład, że warto chronić przyrodę.
1: A jeżeli mówimy o tych obszarach Natura 2000 w Polsce, to są to tylko takie tereny jak pola, lasy, bagna, czy też są to miejsca w pobliżu miast?
0: Głównie sieć Natura 2000, te cenne chroniczy torfowiska, stare lasy, murawy, murawy kserotermiczne, doliny rzeczne, mokradła, siedliska dużych drapieżników, ptaków, obszary takie najcenniejsze. W pobliżu dużych miast raczej nie, chociaż to jest 20% powierzchni kraju, także siłą rzeczy
1: Gdzieś do
0: zachowa.
1: jakiegoś miasta będzie blisko.
0: Tak.
1: No właśnie, bo to nie tylko rośliny, ale też zwierzęta, które zamieszkują te tereny, też no, chodzi o to, żeby i im dać przestrzeń do życia i pozostawić w spokoju. Stąd też ten obszar Natura 2000 chroni nie tylko rośliny, ale i zwierzęta.
0: Tak, sieć Natura 2000 przede wszystkim powinna zapewnić nam produkcję żywności, a powinna zapewnić jakość gleby, wody, stabilność klimatu, zdrowia. Z tego powodu chronimy. również, a może przede wszystkim, żeby

0: by przyroda nam dostarczała tych usług, bez których my po prostu nie istniejemy. Ponad 50% gospodarki światowej jest upartych bezpośrednio o przyrodę, o zasoby bioróżnorodności. Co często zapominamy, ekonomiści często zapominają, że no niestety eksploatując nadmiernie, przyczyniając się do uszczuplania zasobów bioróżnorodności, podcinają gałąź, na której siedzą, z której mają źródło, bo nasze życie, również gospodarka, jest oparta o bioróżnorodność.
1: A pana ulubione takie miejsce, do których go chciałby pan nas zabrać, ale tak w tajemnicy, żebyśmy za bardzo tłumnie tam wszyscy nie ruszyli. Jeśli chodzi o te obszary Natura 2000, tę sieć.
0: W tej chwili właśnie z uwagi na zmiany klimatu i potrzebę ochrony. I to, co najbardziej zniszczyliśmy, to są obszary podmokłe, torfowiska, bagna. Także ja chciałbym tych miejsc takich naturalnych, gdzie są torfowiska, bagna jest bardzo niewiele, bo myśmy w skali planety i Polski 75% do 80% tych obszarów podmokłych, które odgrywają kluczową rolę w zmianie klimatu, myśmy zniszczyli. Może zapraszam w cudzysłowie na Podhale, gdzie jeszcze jakieś torfowiska pozostały.
1: Ale to rzeczywiście trzeba umiejętnie szukać, żeby takie miejsca znaleźć. Bagna, torfowiska wysuszone, przez co rzeczywiście jest ich coraz mniej. No i tutaj wchodzi ta opcja, żeby odwracać to, co popsuliśmy, ale to jest dużo trudniejsze niż było popsuć.
0: Tak, to odtwarzanie, no właśnie, mokradeł torfowisk jest jednym z ważnych zadań w tym Nature Restoration Law, tym projekcie europejskim odbudowy przyrody. Ale również my musimy odbudowywać tereny zielone w miastach. My mamy plan, mówię, Unia Europejska, posadzenia 3 miliardów drzew do 2030 roku. My mamy 25 tysięcy kilometrów rzek renaturalizować i wiele, wiele innych działań. Tych zadań jest tyle w strategii bioróżnorodności 2030, w Nature Restoration Law, że myśmy w zasadzie powinni wszystko na bok odłożyć i wszyscy rzucić się na sadzenie, odbudowywanie. I wtedy może byłaby szansa, że te unijne projekty zakończyłyby się sukcesem.
1: Wspomniał pan o tym, że miasta też mają sporo do roboty, jeśli chodzi o zieleń. My za chwilę porozmawiamy też z kolejnym gościem na temat tego, jak wygląda obszar Natura 2000 właśnie gdzieś pod miastem. Zajrzymy do Ogrodu Botanicznego, ale to za moment, a panu dziękuję za rozmowę. Profesor Piotr Skubała, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska był gościem audycji. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Rozmawiamy dzisiaj o obszarach Natura 2000, a to dlatego, że dzisiaj Europejski Dzień tych obszarów właśnie. Rozmawialiśmy już o tym, gdzie takie miejsca znaleźć i co można tam robić, ale okazuje się, że takie miejsca niekoniecznie muszą być w środku lasu albo z dala od człowieka, ale mogą być też w mieście albo w jego bliskich okolicach. I o tym porozmawiamy z gościem, profesor Marcin Zych, Ogród Botaniczny, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Takie miejsca szczególnie chronione, gdzie jest duża bioróżnorodność i gdzie człowiek w relacji z naturą powinien zachować balans, to nie tylko oddalone od cywilizacji miejsca, ale też takie w zasadzie tuż za miedzą.
2: No, takie w naszym czasami najbliższym sąsiedztwie, rzeczywiście w miastach, nawet takich wielkich miastach jak Warszawa, takich obszarów cennych przyrodniczo, również będących w sieci Natura 2000, nie brakuje. No, sama Warszawa właśnie jest dobrym przykładem takiego miasta, gdzie no, chociażby Las Bielański, Las Natoliński, Rezerwat Morysin, fragmenty Wisły, to wszystko są obszary Natura 2000 o naprawdę ogromnych walorach przyrodniczych. To jeżeli się tam pójdzie, to człowiek może się poczuć jak no prawie w Białowieży.
1: I rzeczywiście to jest za miedzą, bo jak mówimy o Parku Morysin, no to jest Wilanów. To jest tuż przy miasteczku, przy pałacu, gdzie mnóstwo ludzi mieszka, żyje, a dwa kroki i jesteśmy w takim obszarze Natura 2000. To jak to się udaje, żeby takie miejsce chronić, żeby je tak jakoś wydzielić, no i móc powiedzieć, że jest w lepszym stanie niż to, co za zakrętem?
2: To jest często zbieg różnych okoliczności, także przyrodniczych, ale również historycznych na przykład, no bo takie ostoje bywają często otaczane przez miasto, no chociażby właśnie Morysin, który przylega do Wisły, w związku z tym taka trochę niedostępność, podmokłość terenu spowodowała, że on nie był tak atrakcyjny prawdopodobnie pod inwestycje jak otaczające wilanowskie

0: pola. Z drugiej strony na przykład właśnie rezerwat Natolin, który w sumie dość niedaleko od Wilanowa się także znajduje, to było miejsce, które było własnością arystokratycznych rodzin od w zasadzie XVII wieku. No i jako takie ostało się do II wojny światowej jako prywatna własność, a później po II wojnie światowej zostało przejęte przez państwo. No i też udało się ten obszar ocalić. Więc tutaj często jest to splot różnych, czasami dość niezwykłych okoliczności, ale tym bardziej powinniśmy takie miejsca chronić, bo rzeczywiście to są obszary, które w mieście no, z wielu różnych powodów są bardzo cenne. Po pierwsze jako ostoja różnych chronionych gatunków, ale nie tylko, pewnych wręcz zespołów roślinnych, bo to są często takie prawie naturalne albo wręcz naturalne fragmenty lasów. Las Bielański, że się znowu odwołam do warszawskiego przykładu, to jest fragment dawnej Puszczy Mazowieckiej o w zasadzie nieprzerwanej historii od wczesnego średniowiecza. No, takie fragmenty, które jeszcze tam istnieją, w zasadzie, jeżeli chodzi o takie zespoły roślinne, przypominają to, co rośnie chociażby w Białowieży, a temu oczywiście towarzyszy bogate życie zwierzęce. Mnóstwo fantastycznych grzybów, które często przypominają te, które normalnie występują w takich prawdziwych puszczach. Ale same miasto, już jeżeli nawet troszeczkę odejdziemy od takich obszarów, które są chronione, to jest miejsce, gdzie mogą występować bardzo ciekawe gatunki. No bo miasto poza tym, że ma zieleń, która jest urządzana i pielęgnowana, ma też takie trochę bardziej zaniedbane i to dla przyrody jest bardzo dobre, bo mogą tam się naturalnie, spontanicznie pojawiać i różne ciekawe gatunki roślin, i temu natychmiast towarzyszą zwierzęta, więc tutaj powinniśmy dbać o roślinność, ale nie przesadzać, o tak bym powiedział.
1: I możemy też dosłownie to powiedzieć, że nie przesadzać jednej rośliny z miejsca na miejsce. Ale wracając do tych obszarów sieci Natura 2000, wspomniał pan o Lesie Bielańskim, ale wokół Warszawy mamy kilka innych lasów. Las Kabacki, on już nie jest w obszarze Natura 2000. To dlaczego? Jest gorszy?
0: Las Kabacki jest lasem, który ma zupełnie inną historię, bo Las Kabacki jest po prostu fragmentem uprawy leśnej, która oczywiście też została w pewnym sensie oblana miastem, ponieważ no, był to peryferyjny, podmiejski las, który był po prostu zasadzonym lasem gospodarczym. Natomiast fakt, że znalazł się w granicach miasta, nieco zmienił jego przeznaczenie i w tej chwili no, jest traktowany jako taki, no może trochę bardziej dziki miejski park, lasek, ale jego wartości przyrodnicze są no, dalece mniejsze niż właśnie Lasu Bielańskiego, co
1: nie umniejsza jego roli.
0: Nie przeszkadza być mu ważnym miejscem na mapie zielonej Warszawy. W momencie, kiedy powstawała sieć Natura 2000, to włączano do niej już istniejące obszary chronione, czy to rezerwaty, czy to parki narodowe. Natomiast biorąc pod uwagę zasady tworzenia obszarów Natura 2000, no to one mają spełniać dwie takie podstawowe funkcje, bo dwie dyrektywy unijne nimi rządzą. Po pierwsze są to tak zwane obszary siedliskowe, rezerwaty, fragmenty roślinności, która spełnia określone wymagania dotyczące występowania pewnych gatunków, pewnych właściwie nawet takich kompleksów czy kombinacji gatunków charakterystycznych albo dla danego siedliska, albo dla danego obszaru klimatycznego. Natomiast ciągle mamy mnóstwo takich terenów w całej Polsce, nie tylko w miastach, które absolutnie zasługują na ochronę i powinny być do tego systemu włączone. No, nie zawsze z różnych powodów tak się dzieje, bo jest opór społeczny, bo prowadzone są tam jakieś prace gospodarcze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli taki obszar, co wiemy z różnych przyrodniczych ekspertyz i takich weryfikacji, spełnia warunki, no to powinien zostać taką ochroną objęty, bo tak naprawdę w skali Polski chociażby to obszarów chronionych mamy naprawdę bardzo niewiele. Drugi typ z kolei tych obszarów Natura 2000 to są tak zwane obszary ptasie. Czasami może być jedno i drugie. I to są też miejsca, w których występują wyjątkowo cenne gatunki albo jest to miejsce występowania dużych populacji, takich znaczących.

0: w skali wręcz Europy, konkretnych gatunków, które są no, zagrożone wymarciem tak naprawdę.
1: Chociaż jak rozmawiałam wcześniej z profesorem Piotrem Skubałą, to mówił, że te warunki owszem są spełnione, ale często tylko na papierze. A trochę inaczej to już wygląda w rzeczywistości. Czy pan też to obserwuje, że no, trochę nie wiemy, że to jest ten obszar Natura 2000, albo być może my jako turyści, mieszkańcy okoliczni nie traktujemy tego zbyt poważnie?
0: Ja myślę, że w ogóle sposób podchodzenia do obszarów chronionych pozostawia u nas w szczególności wiele do życzenia. No, mamy rezerwat, powinniśmy starać się, aby go zachować, no ale nie zawsze jesteśmy świadomi, mam wrażenie, rangi takich miejsc. Ja myślę, że tu niestety edukacja oczywiście jest szalenie ważna, ale myślę, że nasz system egzekwowania tych zakazów mocno kuleje, bo o ile złamiemy przepis ruchu drogowego i przekroczymy prędkość, to jest ogromna szansa, że w krótkim czasie przyjdzie do nas odpowiedni dokument, który zmusi nas do uiszczenia czasami no, słonej kwoty. O tyle rzadko spotyka się, albo prawie w ogóle nie spotyka się kar, które są przewidziane prawem, natomiast które dotyczą łamania przepisów chociażby ustawy o ochronie przyrody. Więc ja myślę, że tutaj mamy jeszcze bardzo, bardzo dużo do zrobienia. To jest taki grzech zaniechania, który można by odnieść do bardzo wielu grup, zaczynając od policji, poprzez organy, które zajmują się wymiarem sprawiedliwości, no i ogólnie społeczeństwa, no bo co to znaczy wyciąć drzewo, prawda? Co to za szkoda? Drzewo, które ma, nie wiem, 70-100 lat, jest przeliczane na materiał opałowy. Natomiast no, możemy odbudować dom, który ma 70 czy 100 lat, natomiast nie mamy absolutnie żadnego sposobu na odbudowanie drzewa. Musimy poczekać te 100 lat. Więc tutaj, myślę, mamy jeszcze dużo do zrobienia i przemyślenia.
1: To mam nadzieję, że takie spotkanie jak to dzisiejsze też da Państwu trochę przemyśleń, zastanowienia się nad tym, który obszar Natura 2000 odwiedzić i jak się tam zachować. A o tym rozmawialiśmy dzisiaj z profesorem Marcinem Zychem z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo zatem dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Marta Hoppe, dziękuję za dziś. Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie. Do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Dziś poznaliśmy najnowsze dane z gospodarki i takie one słodko-gorzkie są, bo niestety nie są to dane najlepsze. Na rynku pracy widać osłabienie, Justyno.
4: No tak, widać osłabienie faktycznie. Słodko-gorzkie to jest dobre określenie, no bo generalnie mamy wzrosty, ale nie takich wzrostów się spodziewaliśmy. Prawda? I mamy wyhamowanie, a spodziewaliśmy się większego tempa wzrostu. Już mówię o co chodzi. O rynku pracy. Pogarsza się nam ta sytuacja, tak mówią eksperci. Ja powiem, co podał Główny Urząd Statystyczny. On poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto w kwietniu było o 5,4% wyższe niż rok wcześniej. Wyniosło 9 530,74 zł. Płace rosną najwolniej od marca 2021 roku.
3: Ktoś mógłby zapytać, czy wzrost płac o 5% to na pewno niewiele przy tej inflacji, no ale pamiętamy historyczne dane z ostatnich miesięcy czy lat. Wyglądało to znacznie lepiej. Zatem pytanie na teraz. Co jeszcze mogło wpłynąć na to obniżenie tempa?
4: Właśnie ta skala spowolnienia jest tutaj tak naprawdę najważniejsza. Powiedzieli, że pamiętamy. No oczywiście, że pamiętamy.
3: 10, 12
4: mówiliśmy o tym. I tak się, i właściwie my się przyzwyczailiśmy do tego, bo to ciągle było dwucyfrowe, tak jak mówisz. A raptem taki wzrost o 5% to wygląda naprawdę smutnawo, tak można byłoby powiedzieć, bo nie na to liczyliśmy. Chociaż ekonomiści mówili, że tego się możemy też spodziewać, ale troszkę w dalszej perspektywie, że aż tak będzie to spowalniać tempo, no bo przecież nie spowalnia wzrost płac, bo jednak on nadal rośnie. Bardzo mocno spadły wynagrodzenia w górnictwie, głównie przez wysoką bazę związaną z ubiegłorocznymi premiami. No i to właśnie ten sektor tak naprawdę w dużej mierze zaniżył ten cały odczyt, jak na to spojrzymy, tak tłumaczą ekonomiści. I też jak mi tłumaczyli, pewnie tobie dzisiaj w studiu także, że nie wygląda to jeszcze na takie gwałtowne, jeszcze tak mówią, że to nie wygląda na gwałtowne pogorszenie rynku pracy, raczej na takie stopniowe schłodzenie koniunktury. No patrząc na to, co się dzieje na świecie, co się dzieje za naszą granicą, to naprawdę no, nie jest tak źle. Tak optymistycznie chciałabym, żeby o tym rynku pracy też zabrzmiało. Że...
3: Faktycznie.

0: Tutaj ekonomiści są jednogłośni w takiej diagnozie. A co z przemysłem? Bo dzisiaj też w pakiecie dostaliśmy dane o produkcji przemysłowej, czy też produkcji sprzedanej przemysłu. No bo tutaj też nie jest najlepiej.
1: No nie jest
0: te prognozy
1: najlepiej.
0: Były lepsze.
1: Tak, tak, tak, tak. Mamy spowolnienie. Tak też mówią ekonomiści. I no i widać je właśnie w tym przemyśle. Wyhamowała produkcja przemysłowa, tak jak zapytałeś mnie, to już ci mówię, bo mamy te dane. Ona wzrosła o 3,1% wobec w kwietniu wobec wzrostu o 9,4% w marcu. No to to były wzrosty, prawie 10%. Tak. Ale z drugiej strony tak, efekt bazy, mieliśmy mniej dni roboczych, o tym mówią ekonomiści, także to trzeba mieć na uwadze. No i przez to, że to był tak spektakularny wzrost, bo te 10%, to my się tutaj też tym, prawie 10, to się też ekscytowaliśmy, że tak fajnie, że tak to poszło, ale faktycznie teraz mamy takie wyhamowanie i takie unormowanie tej sytuacji. No i spełniły się tym samym, można powiedzieć, prognozy ekonomistów, którzy ostrzegali przed takim kwietniowym ochłodzeniem. No i mieliśmy i ochłodzenie w temperaturze, i ochłodzenie w przemyśle.
0: Justyno, ale musi być coś optymistycznego, bo poznaliśmy też, uwaga, wiosenne prognozy Komisji Europejskiej na temat naszej gospodarki. I co ważne, Komisja podtrzymała swoje przewidywania z listopada. Polska pozostaje w unijnej czołówce, można by powiedzieć, pod względem wzrostu gospodarczego. I znowu możemy powiedzieć, to są słodko-gorzkie informacje, ale...
1: Ale jak spojrzymy na PKB, to powiedzmy bardzo optymistycznie. Tegoroczny wzrost PKB wyniesie 3,5%, co daje Polsce drugie miejsce za Maltą. Jak może być bardziej optymistycznie? No tylko, żeby Malta
0: być
1: była...
0: Przed Maltą.
1: Właśnie chciałam to powiedzieć. Jakby Malta była przed nami, ale patrząc jednak, jaka jest Malta, jak duża to jest gospodarka i nasza gospodarka, no to jednak super wypadamy, tak moglibyśmy powiedzieć. No w przyszłym roku Polska spadnie na trzecie miejsce ze wzrostem na poziomie, no, ale to trzecie też, jesteśmy nadal na pudle, można by tak powiedzieć, na poziomie 2,8%. I wtedy będzie tak, pierwsze miejsce utrzyma Malta, a na drugie wskoczy Irlandia, ale która w tym roku z kolei ona się pogrąży jako jedyny kraj Unii w recesji. Także tak to wygląda i faktycznie no tutaj mamy się czym pochwalić. Polska gospodarka, jak tutaj czytamy w tych prognozach, jest jedną z najszybciej rozwijających się w Unii dzięki stabilnej konsumpcji prywatnej i wysokiemu poziomowi inwestycji finansowanych z unijnych funduszy, a w tym roku jednak te fundusze unijne będą bardzo ważne i będą takim motorem naszej gospodarki.
0: Bardzo dziękuję. Justyna Golonko.
1: Ja również dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. Dzisiejszym gościem jest doktor nauk medycznych Dorota Szydlarska, endokrynolog z Centrum Medycyny Rodzinnej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór Państwu.
3: Szanowni Państwo, będziemy dzisiaj rozmawiać o chorobie otyłościowej, a dokładnie o jej konsekwencjach właśnie z punktu widzenia endokrynologa. Nie po to, żeby kogokolwiek i cokolwiek piętnować. Od dłuższego już czasu mówi się o chorobie otyłościowej, a nie po prostu o otyłości. Mówi się również o tym, że właściwie ma ona niezwykle groźne konsekwencje nie tylko dla zdrowia, ale i dla życia. Tak może się zdarzyć. My dzisiaj porozmawiamy o tych konsekwencjach. Niektórzy mówią, choroba otyłościowa generuje ponad 200 rozmaitych powikłań związanych właśnie z jej występowaniem. Z punktu widzenia endokrynologa, co się dzieje w organizmie osoby, która choruje na taką chorobę?
4: Rzeczywiście choroba otyłościowa to jest no, taka choroba, z którą coraz częściej zgłaszają się pacjenci do gabinetu, do poradni endokrynologicznej. I cieszymy się, że coraz większa jest świadomość w tym zakresie. Co więcej, jak popatrzymy też na statystyki, to warto zauważyć, że otyłość teraz jest bardziej powszechna wśród dzieci. To też należy o tym głośno
3: mówić. Zjawisko bardzo.
4: Niebezpieczne. Tak jak jeszcze paręnaście lat temu mówiliśmy o niedożywieniu dzieci, walczyliśmy z niedożywieniem. W tej chwili jest dużo więcej dzieci otyłych niż dzieci niedożywionych. I to też jest coraz większy problem i też trzeba głośno o tym mówić.
3: I nie zawsze otyłość oznacza, że te dzieci są dobrze odżywione, prawda? im bardzo wielu rzeczy, bardzo wielu składników brakuje.
4: Zdecydowanie. To też jest taki mit, że proszę dobrze odżywione dziecko, bo z nadwagą czy otyłością, a okazuje się wręcz przeciwnie, że to są niewłaściwe wybory żywieniowe, czyli te,

0: które nie dostarczają nam odpowiedniej ilości składników mikro, makroelementów, składników odżywczych, białka. Więc to też jest niezwykle istotne, żeby monitorować zdrowie osób otyłych pod kątem niedoborów. Bo wcale to nie znaczy, no właśnie tak jak pani redaktor słusznie powiedziała, że to jest dobre odżywienie. Absolutnie nie. Mówimy o chorobie otyłościowej. Podchodzimy do tego tematu niezwykle poważnie.
1: Jeżeli pacjent z chorobą otyłościową trafia do gabinetu endokrynologa, mówiła pani, na szczęście to się dzieje coraz częściej, czyli jest większa świadomość tego, że chorobę otyłościową można wiązać z jakimiś zaburzeniami endokrynologicznymi, to o co zapyta endokrynolog i w czym pomoże?
0: I oczywiście, to jest jedno z naszych ważnych zadań, kiedy zgłasza się do nas pacjent z otyłością, żeby zweryfikować, czy to nie jest tak zwana otyłość wtórna, czyli czy ona nie wynika z innej choroby, którą można leczyć, a wówczas otyłość będzie poniekąd redukować się właśnie w wyniku leczenia tej choroby podstawowej. I tak też często pacjent przychodzi do gabinetu i mówi, pani doktor, przynoszę badania, a ja mówię, zanim badania, to najpierw porozmawiajmy i zbieramy ten wywiad, tak? Czyli od kiedy jest ta nieprawidłowa masa ciała, w jakim tempie pacjent przyrastała ta masa ciała, czy są tendencje do wahania masy ciała, czy one są uzależnione u kobiet od cyklu menstruacyjnego, czy właśnie pojawiły się po ciążach. A więc te pytania są niezwykle istotne. Czy w rodzinie też są osoby, które właśnie cierpią na otyłość? To są pytania, które musimy pacjentowi zadać. O te czynniki rodzinne, czy wywiad rodzinny, o choroby tarczycy w rodzinie i następnie przychodzimy właśnie do analizowania pacjenta. Więc należy wykluczyć choroby wtórne. I między innymi jest to niedoczynność tarczycy. Jedna z niezwykle istotnych chorób, które mogą w swoim obrazie chorobowym również powodować otyłość. I nie wyobrażam sobie, żeby pacjent z otyłością nie miał ocenionej czynności tarczycy, bo to też jest niezwykle istotne.
1: A jakie to powoduje konsekwencje?
0: No, oczywiście, jeżeli pacjent ma niedoczynność tarczycy, to nawet jeżeli by próbował wprowadzić zmiany stylu życia, czyli zmodyfikować dietę, wprowadzić regularny wysiłek fizyczny, to nie będzie to aż tak skuteczne, kiedy ta czynność tarczycy byłaby prawidłowa, bo tutaj dochodzi do zaburzeń metabolicznych, do spowolnienia tego metabolizmu, do spowolnienia procesów metabolicznych i w związku z tym to te konsekwencje będą długofalowe. Zatrzymują się, tak mówiąc, jakby obrazowo dla pacjenta płyn wewnątrz ustrojowo. Pojawiają się nawet dyskretne obrzęki, ale już one mogą powodować właśnie wahania masy ciała. Druga kwestia, którą musimy zbadać, to insulinooporność, bo to też jest czynnik, przez który pacjentowi będzie bardzo trudno rozpocząć walkę z otyłością.
1: O insulinooporności mówi się dosyć dużo. Czy insulinooporność to jest choroba?
0: Tak, to jest choroba. To, że rozpoznajemy tutaj jakby na podstawie wyników badań. Wiemy, że oczywiście insulinooporność, uwaga, też może występować u pacjentów z prawidłową masą ciała. To nie jest tylko domena osób z otyłością. Oczywiście jest to niezwykle zbliżony temat otyłość i insulinooporność. Jeżeli przywrócimy prawidłową masę ciała, insulina, stężenie insuliny na czczo czy po obciążeniu będzie też również się zmniejszać. Więc to wszystko jest niezwykle połączone. Więc jakby sprawdzamy pacjenta w kierunku insulinooporności, bo wówczas będziemy mu zalecać dietę z niskim indeksem glikemicznym. Co więcej, insulinooporność stanowi podłoże do rozwoju dalszych chorób, do stanu przedcukrzycowego, a w dalszej konsekwencji także i cukrzycy.
1: A skąd się bierze insulinooporność, skoro pani doktor mówi, ona nie zawsze ma związek z chorobą otyłościową, bo zdarza się również u osób, no rozumiem, szczupłych, niechorujących?
0: Tak, przykładem takiej jednostki chorobowej jest zespół policystycznych jajników. Tutaj fenotypowo mamy różne rodzaje. Fenotypowo, czyli właśnie może być pacjentka otyła z nieprawidłowym owłosieniem typu męskiego, może być pacjentka o prawidłowej masie ciała, ale też na przykład z nieprawidłowym owłosieniem typu męskiego, więc fenotypowo to widzimy różnie, ale wewnątrz komórki to, co oceniamy, to widzimy tę oporność tkanki

0: na insulinę. I to jest właśnie podłożem tej choroby.
1: I co możemy zrobić? Co zrobi endokrynolog, gdy trafia do niego właśnie pacjent z chorobą otyłościową? Wspominała pani, no trzeba wykluczyć niedoczynność tarczycy, trzeba się zająć insulinoopornością. Co jeszcze?
0: No bo tutaj najpierw jesteśmy na etapie diagnostyki, prawda? Sprawdzamy, czy nie ma wtórnych zaburzeń pod postacią na przykład hiperkortyzolemii. W tej chwili też coraz częściej pacjenci są świadomi i wiedzą, że hiperkortyzolemia, czyli podwyższone stężenie kortyzolu, również jest niepokojące i może również generować otyłość. W związku z tym to też jest czynnik, na który musimy zwrócić uwagę, czy pacjent nie ma hiperkortyzolemii.
1: A czy to wywoływane jest na przykład przez stres nasz codzienny?
0: To też, aczkolwiek należy tutaj zróżnicować taką hiperkortyzolemię czynnościową właśnie wynikającą ze stresu i taką hiperkortyzolemię organiczną, która będzie wywoływana przez choroby, na przykład przez guz nadnerczy czy guz zlokalizowany w przysadce. Więc jakby to jest skomplikowany temat, dlatego endokrynolog... To też jest bardzo ważne, żeby ocenić pacjenta nie poprzez teleporadę, ale zobaczyć go, jak on wygląda. Bo w hiperkortyzolemii bardzo charakterystyczna jest sylwetka pacjenta, czyli ten taki wydatny brzuch, a nieproporcjonalnie szczupłe kończyny do tej otyłości brzusznej. Często pojawiają się czerwone rozstępy na skórze, szczególnie brzucha. To też jest sfera, którą musimy zbadać, prawda? Poprosimy pacjenta, żeby pokazał nam brzuch. I to też endokrynolog tutaj już może sobie szacować, czy pacjent jest właśnie w tym ryzyku hiperkortyzolemii, czy trzeba pogłębić diagnostykę, czy pacjent wymaga dalszych badań, na przykład testu z 1 mg deksametazonu, który stanowi test przesiewowy w hiperkortyzolemii. Więc jakby te badania są niezbędne, żebyśmy wykonali, ale też żebyśmy zobaczyli jakby je na początku i później mieli szansę porównać, jak one się zmieniają na przestrzeni czasu, kiedy podejmujemy leczenie pacjenta z chorobą otyłościową. I pamiętajmy, że tutaj, co podkreślam, my nie oceniamy pacjenta. My podchodzimy do tematu bardzo wrażliwie, bo to też jest takie leczenie holistyczne. Często pacjent jest zawstydzony swoją chorobą, bo ma poczucie, że to on czegoś nie dopełnił w swoim życiu, a my mówimy, że właśnie nie. Nie ma powodu, żeby się wstydzić. My jesteśmy po to, żeby mu pomóc, żeby na różnych płaszczyznach go wspierać. Także na tej płaszczyźnie psychologicznej, bo czasami wystarczyło, że on raz usłyszał takie brutalne jakieś określenie na swój temat i on się zamyka w sobie. On nie chce wyjść, prawda? Zamyka się w swoich czterech ścianach, a my mówimy, że nie. Pomożemy. Spokojnie. Potrzeba na to czasu.
1: Miałam okazję rozmawiać kilka razy z przedstawicielami różnych stowarzyszeń pacjentów chorujących na otyłość i faktycznie to, o czym pani doktor mówi, to jest coś, co jest traumą dla bardzo wielu osób, które były, a to przez otoczenie nazywane, a to hipopotam, a to foka, a to wypraszane ze sklepów, bo tutaj pan niczego do ubrania dla siebie nie znajdzie, ale bardzo źle też wspominali tą swoją czasami trudną i długą drogę do lekarza, który powiedział, jest pan chora. Bo bardzo często ze wstydem po prostu zamykały się za nimi drzwi gabinetów. Oni słyszeli, proszę mnie jeść, proszę się więcej ruszać. Oni to wszystko robili, tylko to nie działało.
0: Tak, bo świadomość to jest jedno, prawda? Ale też podejdźmy do pacjenta z wrażliwością, z szacunkiem, z empatią. Powiem szczerze, że mi zdarzyło się kilka razy, jak z sukcesem przywróciłyśmy pacjentkom prawidłową masę ciała, bo zawsze to jest praca nasza wspólna, ale i tak największa praca jest po stronie pacjentki, że usłyszałam, pani doktor, pani uratowała moje małżeństwo, bo one też się później inaczej czują. Czują się bardziej odważne, mają więcej, mimo wszystko, energii, prawda? Mają więcej jakby siły. To też się przekłada na nastroje, więc jakby ma to ogromne znaczenie także psychologiczne, pamiętajmy.
1: Pani doktor kilka razy mówiła raczej o pacjentkach niż o pacjentach. Czy w przypadku choroby otyłościowej zaburzenia endokrynologiczne częściej dotyczą, no nie wiem, sfery zdrowia kobiet niż mężczyzn?
0: Tak, bo głównie do gabinetu endokrynologa zdecydowanie częściej w gabinecie pojawiają się pacjentki, kobiety. To też oczywiście niedoczynność tarczycy zdecydowanie częściej występuje u kobiet, prawda? To także, no też jak wspominałam, zaburzenia, które mogą się pojawiać przy

0: okazji cyklu miesiączkowego. To znowu dotyczy kobiet, więc w gabinecie endokrynologa zdecydowanie częściej zobaczymy pacjentki, ale to też jest tak, że jednak obserwując populacyjnie, częściej kobiety chodzą do lekarzy. To one częściej się otwierają i mówią o swoich dolegliwościach, problemach. One częściej chętniej się badają. Czasami zdarza się, że pacjentka mówi: pani doktor, ja wreszcie namówiłam mojego męża i przyjdzie do pani i proszę, żeby pani też go zbadała i zobaczyła, czy on jest zdrowy, czy coś ewentualnie, w jakim zakresie można mu pomóc. Więc to też kwestia świadomości, kwestia chęci pacjentów.
1: Zaburzenia tarczycy, niedobór hormonów tarczycy, niedoczynność tarczycy, insulinooporność. Co jeszcze jest tym powikłaniem choroby otyłościowej? Takim właśnie endokrynologicznym, bo mi nasuwa się, gdy pani doktor mówi o kobietach, wszelkie zaburzenia płodności związane właśnie z otyłością. Czy to jest też coś, z czym pacjentki się zgłaszają?
0: Zdecydowanie. To niech właśnie głośno wybrzmi, że przywrócenie masy ciała też w dużej mierze poprawia płodność i poprawia szansę na utrzymanie ciąży. Poza tym poprawia później również samopoczucie pacjentki i mniej powikłań w okresie połogu. Więc to też jest niezwykle istotne, jeżeli mamy pacjentki z nieprawidłową masą ciała, żeby, a to bym powiedziała właśnie z nieprawidłową, bo i zbyt mała, i zbyt wysoka dla prawidłowego funkcjonowania organizmu kobiecego, czyli dla, bo taki dobrostan organizmu kobiecego to jest właśnie, można powiedzieć, że to pochodne będą owulacje i regularne cykle. I nie wyobrażam też sobie, żeby endokrynolog na przynajmniej pierwszej wizycie nie zapytał się pacjentki o miesiączki. Jak często te miesiączki się pojawiają? Czy one są regularne? Bo regularność tych cykli jest niezwykle istotna. W związku z tym, tak jak powiedziałam, i zbyt mała masa ciała, i zbyt duża może generować tutaj zaburzenia w zakresie miesiączkowania.
1: Jak choroba otyłościowa przekłada się na właśnie ten stan hormonalny kobiety starającej się o ciążę? Czego jej brakuje albo czego ma wtedy w nadmiarze i powoduje to niemożność poczęcia dziecka?
0: No właśnie, to też jest mocno skomplikowany temat, żeby w takim krótkim czasie to wytłumaczyć. Natomiast też pamiętajmy, że tkanka tłuszczowa jest odpowiedzialna za przekształcanie pewnych hormonów, jednych w drugie. I dlatego też ona jest z jednej strony niezwykle istotna, żeby to stężenie hormonów było prawidłowe, ale też jeżeli jest jej za dużo, to mamy taki stan względnego hiperestrogenizmu. Względnego, bo w badaniach tego aż dokładnie tak możemy nie zauważyć. Pamiętajmy też, że musimy mieć do badań hormonalnych bardzo dużą pokorę, ponieważ one są wydzielane też w rytmie dobowym, to po pierwsze, czyli rano stężenie na przykład TSH będzie inne niż wieczorem. Stężenie kortyzolu będzie inne rano niż wieczorem. Stężenie testosteronu dokładnie tak samo. To jest rytm dobowy, ale też jest właśnie rytm menstruacyjny, prawda? W różnych dniach cyklu będą różne stężenia hormonów, więc musimy mieć pewien dystans do hormonów i umieć je ocenić w zależności od fazy cyklu, ale także od pory dnia. To też ma znaczenie. Więc wracając do tego względnego hiperestrogenizmu, który mówię względny, bo on może nie być widoczny bezpośrednio w badaniach laboratoryjnych. To jest nadmierne stężenie estrogenów dla danego organizmu i znowu ta otyłość, czyli zbyt duża ilość tkanki tłuszczowej, czyli zbyt dużo estrogenów u kobiety jest czynnikiem ryzyka raka trzonu macicy. W związku z tym zobaczmy, ile tematów poruszamy, będąc w zasadzie, wychodząc od jednego tematu wyjściowego o choroby otyłościowej. I tutaj mówimy właśnie o powikłaniach otyłości, czyli choroba i jej powikłania. I tak jak słusznie pani redaktor wspomniała na początku, że możemy wymienić ponad 200 chorób współistniejących otyłości. Co więcej, otyłość też może powodować obniżone libido. I to też, jeżeli na przykład zgłasza się mężczyzna i poszukuje różnych przyczyn obniżonego libido u siebie, to też wiedzmy, że to nie tylko same hormony, ale to też czynność wątroby, czynność nerek, masa ciała, nieprawidłowości w zakresie gospodarki węglowodanowej też będą miały znaczenie właśnie na libido. Więc to ma ogromne, ogromne przełożenie na wiele stref życia, takiego także codziennego.

0: a wracając do tych powikłań, to myślę, że większość będzie umiała powiedzieć, że dokładnie. Choroby sercowo-naczyniowe, czyli nadciśnienie tętnicze, choroba niewydolnościowa serca, zawał serca, jasne. Udar mózgu, czyli znowu powikłania naczyniowe, tak samo.
1: A bardzo rzadko o tym myślimy, bardzo rzadko kojarzymy w ogóle udar mózgu z powikłaniem choroby otyłościowej.
0: Tak, dokładnie, bo to są choroby metaboliczne, czyli miażdżyca, zaburzenia lipidowe i dalej konsekwencja udar. Poza tym pamiętajmy też, że są choroby nerek spowodowane właśnie otyłością i takie dedykowane rozpoznania tak samo są. Więc znowu działamy na szkodę układu moczowego. Dalej zmiany zwyrodnieniowe stawów, prawda? Często ortopeda przed operacją zmian zwyrodnieniowych powie, ale musimy powalczyć, doprowadzić do prawidłowej masy ciała. I znowu jest to proces. Nie wydarzy się to szybko. Ale też mówmy o tym głośno. Poza tym, jeżeli mówimy o leczeniu otyłości, to właśnie mówimy o tej zmianie stylu życia, czyli odpowiednia dieta, odpowiednie odżywianie, regularny wysiłek fizyczny, farmakologia. I tutaj te właśnie pojawia się pytanie odnośnie działań niepożądanych. I też mówimy pacjentowi często, że sama otyłość ma więcej działań niepożądanych, tak je nazywamy, czy powikłań, niż sama farmakologia, czy farmakoterapia leczenia otyłości. Bo pamiętajmy, że otyłość jest czynnikiem ryzyka raka i tak grubego raka trzonu macicy, raka piersi, więc ma ogromne, ogromne znaczenie w aspekcie także nowotworowym.
1: I te mikroskopijne wtedy powikłania, o których mówimy, to znaczy na przykład a to mdłości, a to zaparcia, a to rozmaite rzeczy związane z farmakoterapią i farmakologicznym leczeniem choroby otyłościowej, no wydają się być niczym w porównaniu z tym, co będzie jakąś jednak konsekwencją, z olbrzymią zresztą perspektywą i możliwością spełnienia, jeżeli leczenia nie podejmiemy.
0: Dokładnie, więc trzeba sobie się zastanowić nad własnymi wyborami, nad bilansem zysków i strat, no bo to w takim przełożeniu powinniśmy w takich kategoriach myśleć. Co więcej, często też właśnie kolejnym powikłaniem choroby otyłościowej jest bezdech senny. To jest fantastyczne, jeżeli leczymy pacjenta na jedną chorobę, widzimy, że on przestaje mieć bezdechy podczas snu, on ma lepsze libido, on ma lepsze parametry w zakresie badań laboratoryjnych, może zredukować bądź nawet odstawić leki, które stosuje na nadciśnienie tętnicze, może tak samo zredukować leki bądź zmniejszyć liczbę ich stosowania, jeżeli chodzi o zaburzenie gospodarki węglowodanowej, więc też nie musimy później pacjentowi rekomendować tak wielkiej liczby leków, prawda?
1: Ja tak sobie myślę o tym leczeniu choroby otyłościowej, bo rozmawiamy dzisiaj bardziej w kontekście choroby otyłościowej i jej konsekwencji z perspektywy endokrynologa, ale myślę sobie, że po pierwsze uświadomiłyśmy i uświadamiamy dzisiaj osoby chore, czy też ich otoczenie, że endokrynolog też zajmuje się leczeniem choroby otyłościowej. To nie tylko internista, to nie tylko chirurg bariatra, bo ta bariatria jest przecież niemalże ułamkiem całego leczenia. To nie tylko dietetyk, ale cały zespół specjalistów, który podejmuje ogromny trud walki z wielkim zagrożeniem dla zdrowia i życia.
0: Zdecydowanie. I tak jak mówię, bądźmy z pełną empatią podchodźmy do pacjenta, ze zrozumieniem. Nie oceniajmy, wspierajmy. Cieszmy się nawet z każdego drobnego sukcesu tego pacjenta. Tego, że zmieni właśnie styl życia, że zaczyna więcej spacerować, że zaczyna podejmować aktywność fizyczną, na przykład pod postacią jazdy na rowerze. Cieszmy się z tych drobnych zmian, pokazujmy, jak to jest niezwykle istotne. Tym samym pacjenta motywujemy do dalszego działania, bo naprawdę to ma ogromne znaczenie, także psychologiczne.
1: Czy da się jakoś określić, jak długo endokrynolog opiekuje się pacjentem z chorobą otyłościową? Czy ta opieka kończy się w momencie tej pożądanej redukcji masy ciała?
0: O nie, nie, nie, nie. To tak się też nie odbywa. Pamiętajmy też, że choroby przewlekłe leczymy przewlekle. I można byłoby powiedzieć, analogicznie spójrzmy, to jeżeli damy pacjentowi leki na nadciśnienie i jeżeli już wyrównamy to ciśnienie, będzie prawidłowe, ale w czasie stosowania leków, to czy znaczy, że on ma już je jutro odstawić? No absolutnie nie. I tutaj wiadomo, że chcemy tą farmakoterapię mieć odpowiedni długi czas,

0: czasami pacjent zadaje też to pytanie, pani doktor, ale jak długo? I też mówimy, że no, choroba otyłościowa jest chorobą przewlekłą, więc to leczenie będzie przewlekłe, ale skupmy się na niefarmakologicznym leczeniu, że to będzie przewlekłe, czyli wysiłek fizyczny przewlekle i zdrowe odżywianie przewlekle. To podstawa. I to jest taka baza, bez której się nie obejdziemy. Farmakoterapia za jakiś czas się skończy, ale też się nie spieszmy, bo chcemy osiągnąć efekty długofalowe, nie za szybko, spokojnie pacjenta do tego przygotować, bo to też jest praca na tych nawykach, prawda? Żeby nabrać nowych nawyków. Słodkie, jak ograniczymy, za 3 tygodnie będzie inaczej słodkie. Więc to też to jest kwestia naszych nawyków, naszych przyzwyczajeń. Trudno czasami je zmienić na samym początku, ale jak widzimy później, właśnie pacjent patrzy na moje badania, czasami mówię, proszę sobie zrobić taką ramkę przed i po. I niech to będzie najlepszym argumentem, że warto. I co osiągnęliśmy? Tak naprawdę bez wielu różnych leków, ale walcząc o przywrócenie prawidłowej masy ciała.
1: Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ta opowieść da wielu osobom szansę, nadzieję przede wszystkim na to, że można walczyć z chorobą otyłościową. Rozmawiałyśmy dzisiaj z doktor nauk medycznych Dorotą Szydlarską o chorobie otyłościowej i jej konsekwencjach z perspektywy endokrynologa. Także o leczeniu, bo endokrynolog również zajmuje się leczeniem pacjentów z chorobą otyłościową. To nie tylko internista, to nie tylko dietetyk, ale to jest cały łańcuszek specjalistów, którzy muszą interdyscyplinarnie pracować, żeby uratować zdrowie i życie. To też ortopedzi, fizjoterapeuci, przecież chirurdzy. Wszystko po to, żeby dać ludziom szansę i nadzieję na zdrowe i normalne życie. Pani doktor, serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była doktor nauk medycznych Dorota Szydlarska, endokrynolog z Centrum Medycyny Rodzinnej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie, a ja zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie. Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Będzie więcej amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Decyzję ogłosił Donald Trump. Jest już reakcja polskich władz. Izraelski minister uznany za persona non grata. Ben-Gwir aresztował i poniżał aktywistów. Po domowej zbiórce rowerowy rajd. Dziś startuje nowa akcja charytatywna Łatwoganga. Minęła szósta. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Amerykański prezydent ogłosił, że wysyła do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Donald Trump poinformował o tym na portalu True Social, powołując się na swoje dobre relacje z prezydentem Nawrockim. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
2: W związku z pomyślnym wynikiem wyborów, w których zwyciężył obecny prezydent Polski Karol Nawrocki, którego z dumą poparłem, oraz biorąc pod uwagę moje relacje z nim, mam przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Dziękuję za uwagę, napisał Donald Trump na portalu Truth Social. Prezydent USA nie wyjaśnił, czy będzie to dodatkowe 5 tysięcy w stosunku do poprzedniego poziomu 10 tysięcy, czy z uwzględnieniem wcześniejszego zmniejszenia tej liczebności o 4 tysiące. W pierwszym przypadku liczba wojsk USA w Polsce wyniosłaby 15 tysięcy, w drugim 11. Decyzja Trumpa ma miejsce tydzień po ogłoszeniu nagłej decyzji o wycofaniu z rotacji do Polski brygadowej grupy bojowej.
1: Powody zmiany decyzji Trumpa nie są znane, ale płyną po niej same pozytywne komentarze. Dziękuję prezydentowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Bezpieczeństwo Polski i Polaków jest dla mnie najważniejsze, napisał na portalu X Karol Nawrocki. Jest też reakcja ministra obrony. Relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne. Wspólna walka o bezpieczeństwo kraju jest obowiązkiem, który przeradza się w skuteczność. Tak napisał Władysław Kosiniak-Kamysz. O decyzję prezydenta USA będziemy pytać gości poranka. Po godzinie 7.00

0: Będzie z nami Sławomir Ćwik z Centrum, a po 8 Stanisław Wziątek, wiceminister obrony. Teraz ważna decyzja szefa MSWiA. Nadzorujący Straż Graniczną Marcin Kierwiński zdecydował o wpisaniu izraelskiego ministra Itamara Ben-Gwira na listę osób niepożądanych w Polsce. To pokłosie opublikowanego przez izraelskiego polityka filmu, na którym widać, jak porwani przez izraelskie wojsko członkowie flotylli z Sumut są brutalnie traktowani i poniżani. Wśród aktywistów próbujących dostarczyć pomoc humanitarną do Gazy są osoby z Polski. Musimy bronić naszych obywateli, tak mówi minister Kierwiński.
1: Ten pan do Polski przez okres 5 lat nie wjedzie, nie ma zgody na jakiekolwiek tego typu praktyki, zwłaszcza wobec polskich obywateli. Był wniosek pana premiera Sikorskiego, jest szybka reakcja Urzędu do Spraw Cudzoziemców, MSWiA. W tego typu sprawach będziemy reagować i bronić polskich obywateli.
0: O zakaz wjazdu Ben-Gwira na teren Polski apelował szef MSZ-u. Szef kancelarii prezydenta w roli świadka. Dziś w prokuraturze krajowej przesłuchanie Zbigniewa Boguckiego. Śledczy chcą sprawdzić, czy nie złamał on prawa, doradzając prezydentowi, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Pierwsza sytuacja to jest ułatwienie prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niedopełnienia obowiązków polegającym na tym, że nie odebrał ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
0: A więc wybrani zgodnie z obowiązującym prawem, słyszymy. W tej samej sprawie do prokuratury zostali wezwani także inni urzędnicy Kancelarii Prezydenta. Co dalej z Radosławem Piesiewiczem? Przed południem rozpocznie się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jego głównym tematem ma być odwołanie prezesa. Część członków zarządu PKOL-u przygotowała wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia komitetu w tej właśnie sprawie. To, co ostatnio przykuło uwagę opinii publicznej, to kontrakt PKOL-u z Zonda Krypto. Dziś rozpocznie się nowa akcja charytatywna Łatwoganga. O 12.30 influencer wyruszy rowerem z Zakopanego do Gdańska. Podróż będzie można śledzić w internecie. Łatwogang chce zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową. Akcja Łatwoganga to dla nas cud, tak mówi mama chłopca Anna.
3: To, co się dzieje, to jest coś nie do powiedzenia. Cud na pewno, tak. Nie możemy tak naprawdę jeszcze w to uwierzyć, że spośród tylu potrzebujących, bo tych potrzebujących w Polsce jest bardzo dużo, że wybrał naszego Maxa, dlatego to jest kolejny cud. Ogromnie się z tego cieszymy, no i trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że ta akcja się zakończy sukcesem.
0: Łatwogang ma doświadczenie w cudach. Przypomnijmy, podczas poprzedniej 9-dniowej akcji influencer wspierany przez polskie i zagraniczne gwiazdy zebrał ponad 250 mln zł na rzecz podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. Trzymamy kciuki.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Piątek bardzo słoneczny i ciepły. Termometry wskażą przeważnie od 22 do 23 stopni. Chłodniej będzie w górach i na wybrzeżu, tam okolice 18. Przelotny deszcz, jeśli w ogóle się pojawi, to tylko na północnym wschodzie.
4: Klimat.
0: Tylko w Starachowicach jakość powietrza jest dostateczna, w pozostałych miejscach dobra lub bardzo dobra. Udział OZE w produkcji prądu szybko rośnie, przez cały dzień możemy dowolnie korzystać z prądu. Między 10 a 14 można nawet zwiększyć zużycie, by wykorzystać nadwyżkę w magazynach energii. I jeszcze apel o rozwagę od leśników. W lasach w całej Polsce występuje zagrożenie pożarowe.
4: Klimat.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: Dzień dobry, mamy piątek. Ola Kozara przedstawia Państwu dzisiaj informacje. Możesz jeszcze raz pierwsze dwa zdania prognozy pogody?
0: Piątek bardzo słoneczny i ciepły.
6: I jeszcze te temperatury?
0: Termometry wskażą przeważnie 22-23 stopnie.
6: A możesz jeszcze raz?
0: 22-23 stopnie.
6: O tak, to ale, jak kojąca
0: ale
6: muzyka.
0: Ale mam jeszcze lepsze informacje, bo
6: a to chciałem się zapytać
0: weekend,
6: później. No,
0: ponad
6: ale
0: 30.
6: W ten weekend
0: ty
6: już będzie 25.
0: Ty już w krótkim rękawku, więc wszystko się zgadza.
6: Ale jeszcze w długich spodniach. Jeszcze w długich spodniach jest co
0: poranek
6: odkrywać.
0: W krótkich, tak. To będzie coś.

0: To będzie coś. W ten weekend też będzie bardzo ciepło. Będziemy o tym mówić i będziemy namawiać, żeby państwo korzystali z tego słońca. Ostatnio oglądałem taki serial Ekstrapolacje i tam ludzie nie wychodzili już na słońce, bo słońce zabijało. I to o przyszłości było. Wcale nie takiej odległej.
1: A tak dobrze zacząłeś, wiesz?
0: Prawda? To jeszcze raz. Dzień dobry. Mamy piątek, 22 dzień maja, to 142 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt zeszło o 4:32 i to był ładny wschód słońca dzisiaj. A zajdzie 34 minuty po godzinie 20 i daje nam to 16 godzin i 2 minuty. Idziemy na rekord, jak najbardziej. Helena, Jan, Julia, Rita, Roma, Wiesław i Wiesława. Oni dzisiaj świętują, więc jeśli w państwa otoczeniu są osoby o tych imionach, to najlepsze życzenia od Polskiego Radia 24 też przekazać proszę im bardzo. Grzegorz Lądczak, zapraszam. Do 9:00 będziemy razem, a w kalendarzu świąt nietypowych mamy, o, to będzie trudne, takie na dykcję, Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Udało się. Światowy Dzień Gotów, Dzień Pacmana i Dzień Praw Zwierząt. No i mamy też kalendarium historyczne, ale to u nas codzienność.
2: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
3: Ich bin ein Berliner.
4: Jeśli nam pomożecie, to...
5: Habemus Papam.
6: My, naród.
7: We, the people.
8: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
9: Kalendarium historyczne.
10: 22 maja w roku 1885 zmarł Victor Hugo, francuski poeta, dramaturg, powieściopisarz i polityk. Jego poezje z lat 20. XIX wieku stały się manifestacją francuskiego romantyzmu, a największy rozgłos zdobył powieścią Nędznicy.
11: Jest nas troje, mamy małżonkę i córkę, bardzo ładną panienkę. Podróż jest długa i kosztowna, potrzebuję trochę pieniędzy.
12: Co mnie to obchodzi?
11: Czy pan baron nie czytał mojego listu? Mogę panu sprzedać pewną tajemnicę.
10: Przez prawie 20 lat z powodu przekonań politycznych jako przeciwnik drugiego cesarstwa przebywał na dobrowolnym wygnaniu poza granicami Francji. 115 lat temu we Lwowie powstały pierwsze 4 chłopięce drużyny skautowe powołane przez Andrzeja Małkowskiego.
13: Zawsze podziwiałam, jak wielki wpływ miał Andrzej na chłopców. Nie uznawał przy tym łatwizny. Poszedł na przedmieścia Lwowa, na zamarstynów, do uliczników, płodocianych baciarów pozbawionych opieki rodziców i szkoły. Nie gorszył się, wiedział z kim ma do czynienia.
10: Wspominała żona twórcy polskiego harcerstwa Olga Małkowska, która tworzyła drużynę kobiece. Tego dnia, lecz w roku 1927 urodził się grafik i dziennikarz Szymon Kobyliński. Był autorem rysunków publikowanych m.in. w Polityce i Szpilkach, a także twórcą scenografii do ponad 20 spektakli teatralnych i kabaretowych.
14: Tata był samą łagodnością, aczkolwiek bałem się straszliwie, żeby nie popatrzył, bo jak coś nawaliłem. I tata tak milcząco sobie przyjrzał mi się. No to walenie kijem po łbie byłoby tak straszliwą rzeczą dla mnie, jak to spokojne przyjrzenie się mi przez tatę. Natomiast mama szalenie impulsywna dawała mi w łeb dosłownie raz po raz.
10: Wspominał atmosferę panującą w rodzinnym, artystycznym domu. W roku 1930 urodził się komentator sportowy Jan Ciszewski. Był popularyzatorem sportu, w szczególności piłki nożnej. Dla widzów Telewizji Polskiej i słuchaczy Polskiego Radia relacjonował wiele historycznych sukcesów polskich sportowców.
15: Koniec, proszę państwa! Polska reprezentacja trzecią drużyną świata.
10: Po pamiętnym meczu na Wembley w 1973 roku, w którym reprezentacja Polski zremisowała z Anglikami i awansowała do Mistrzostw Świata, powiedział, że teraz może wejść nawet do klatki z lwami. 22 maja 1939 roku Włochy oraz Niemcy podpisały tzw. Pakt Stalowy.
16: Niemcy uznały basen Morza Śródziemnego za strefę wpływów włoskich. Włochy zobowiązały się w zamian popierać bez zastrzeżeń politykę Rzeszy.
10: Przypomniał redaktor Andrzej Sowa. Dziś 62. rocznica śmierci generała Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza.
17: Przed powzięciem jeszcze przez generała Rumla decyzji kapitulacyjnej zameldowałem się u niego. Zaproponowałem, aby przekazał mi pełnomocnictwa rządu i naczelnego wodza, jakie posiadał, rozciągając je na cały obszar państwa. Oświadczyłem gotowość podjęcia się odpowiedzialności za zorganizowanie zbrojnego oporu przeciw okupantom i gotowości wszczęcia otwartej walki, gdy na to pozwoli położenie wojenne.
10: Wspominał dla Radia Wolna Europa. W roku 1995 z jednodniową pielgrzymką do Polski przybył papież Jan Paweł.

0: Paweł II. Ojciec Święty odwiedził wówczas Bielsko-Białą, Żywiec i Skoczów.
1: Znajdujemy się opod granicy pomiędzy Polską a pobratymczymi Czechami i Morawami. Kanonizacja świętego Jana pokazała, iż święci mają także swoją cząstkę w budowaniu Europy. Europy zjednoczonej.

0: heretycy.
1: Wielki uczony spoczął w nawie bocznej obok ołtarza Świętego Krzyża, którym za życia się opiekował jako kanonik warmiński. Uroczystemu nabożeństwu przewodniczył prymas Polski Józef Kowalczyk.
2: Myśmy upamiętnili tego wielkiego człowieka, który ruszył niebo, wstrzymał ziemię.
0: Relacjonowało Polskie Radio. W roku 2017 odszedł muzyk i wokalista Zbigniew Wodecki. Przed rozpoczęciem kariery solowej był związany z kabaretami Piwnica pod Baranami i Anawa, a także z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Krakowską Orkiestrą Kameralną.

0: Kalendarium historyczne.
1: Dzisiaj śpiewająco zakończone. Przygotował je jak zwykle Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak. Dziękujemy.
0: Przegląd prasy.
1: No i gazetki już czekają. Nasz kiosk otwieramy. A dzisiaj Polska Puls z obrączkami na pierwszej stronie. Co z ustawą o związkach, pytają dziennikarze. Transkrypcja ślubów jednopłciowych zmienia sytuację prawną par, ale to nie wystarczy, by były one traktowane jednakowo. Szósta, siódma strona, więc przewracamy i czytamy, co też tutaj napisano. Związki jednopłciowe, kwestia godności i praw człowieka. Transkrypcja aktu małżeństwa to szansa na normalność dla par jednopłciowych, które związek małżeński zawarły za granicą. Prawda jest jednak taka, że w Polsce małżeństwa jednopłciowe i związki partnerskie wciąż nie mają zbyt wielu praw. Uznanie ślubu zawartego za granicą tego faktu nie zmienia. No jest tutaj takie zdjęcie. Dwóch panów, Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski, czekali na ten dzień wiele lat i postanowili się nie ukrywać. Panowie, tak, no nie będę oceniał, ale 40 to jakiś czas temu mieli. Chyba, tak przynajmniej wyglądają trochę. Czy nasz związek komuś zagraża? Pytają i odpowiadają sobie: nikomu. No właśnie. Czy coś się stało w Polsce? Krowy przestały dawać mleko? Nie wiem, kury przestały znosić jajka? Że dwóch panów mówi do siebie mąż i mąż? Wydaje mi się, że nie. Jeśli coś państwo wiedzą o tym, że coś się wydarzyło, to proszę dzwonić. 22 645 2400. To nasza radiowa sekretarka do państwa dyspozycji. Wyborcza. Prezydent, Republika i Zonda Krypto. Kryptowaluty i polityka. Układ z Zonda Krypto był częścią projektu polityczno-biznesowego, w którym urząd prezydenta RP stanowił filar polityczny, a telewizja Republika była główną siłą medialną. Pisze dzisiaj Wyborcza na pierwszej stronie i dodaje, że wizyta i towarzyszący jej szczyt były otwarciem nowego projektu. Nawrocki miał być jego politycznym centrum, Republika wsparciem medialnym, a Zonda Krypto filarem ekonomicznym. Na razie posypała się Zonda Krypto. To o Wyborczej. Więcej na ten temat oczywiście znajdą państwo w Wyborczej, na pierwszej i kolejnych stronach. Jest oczywiście nieoceniony Andrzej Rysuje. Dzisiaj, co tam ciekawego? Opowiadanie rysunków w radiu to trochę trudne jest, ale spróbujemy. Jest czerwona czapka. Państwo znają takie czerwone czapeczki zza oceanu. I tym razem jest napisane po MAGA, no bo to jest ruch Make America Great Again, my, czyli pomagamy w ucieczce. Taka czapeczka czerwona. Ciekawe, czy w czerwonym też będzie panu Zbigniewowi do twarzy takiej czapeczce. No dobrze. Jest też o aktywistach brutalnie potraktowanych przez Izrael. Szef polskiego MSZ-u stanowczo reaguje po nagraniach opublikowanych przez Ministerstwo do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego Izraela. Itmara Ben-Gwira. Proszę sobie zapamiętać to nazwisko, bo to trochę jak Sturmbannführer. Tak się przynajmniej zachowuje. Całe szczęście do Polski nie wjedzie przez 5 lat, więc mamy spokój z tym, w tej kwestii. Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Zmienię ten reżim inaczej niż w Polsce. Każdy, kto na Węgrzech złamał prawo, stanie przed sądem. To zadanie wymiaru sprawiedliwości. Sądzę, że kiedy wojna się zakończy, Unia Europejska powróci do zakupu gazu z Rosji. Sami zobaczycie. Jesteśmy gotowi do otwarcia nowego rozdziału w relacjach z Ukrainą, ale wcześniej mniejszość węgierska musi uzyskać podstawowe prawa. To mówi nowy premier. Premier Madziar, który gościł w Polsce. Ciekawe, czy ktoś policzył, ile zdjęć zrobił. Jakieś miliony. Miliony. Jak Gwiazda Roka po prostu w Krakowie, w Warszawie i w Gdańsku. Ale rozmowy też Wyborcze państwo znajdą z premierem Madziarem. Trzeba wzmocnić Europę Środkową, jeśli chcemy mieć silniejszą Europę, bardziej konkurencyjną i bardziej bezpieczną. Potrzebujemy silnej Europy Środkowej. Potrzebujemy silnych i konkurencyjnych.

0: konkurencyjnych państw członkowskich. Dlatego powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wzmocnić relacje węgiersko-polskie, odbudować Grupę Wyszehradzką, a być może nawet ją rozszerzyć. To fragment z wywiadu dla Wyborczej od premiera Madziara. W Rzeczpospolitej też premier jest na pierwszej stronie. Węgierski premier. Nie przedłużać CPN. To zaciekawiło mnie i pewnie państwa też, bo to chodzi o nasze pieniądze. Większość ekspertów uważa, że program ceny paliw niżej, czyli w skrócie CPN, jest za drogi jak na stan finansów państwa, ma wadliwą konstrukcję i nie skłania do ograniczenia zużycia benzyny i oleju napędowego. Złotych 20. Mniej więcej tyle kosztowałby litr oleju napędowego, gdyby nie rządowy program CPN. No ale trochę jak w serialach, wszystko się kiedyś kończy. Kiedy się skończy CPN? Czy wtedy, kiedy skończą nam się pieniądze? O tym dzisiaj Rzeczpospolita na pierwszej i kolejnych stronach. Mamy też fakt. I mamy tutaj posła Łukasza Mejzę. Uzbierał 225 punktów karnych i wciąż ma prawo jazdy. Całej Polsce śmieje się w twarz i ośmiesza państwo. Wstyd, napisał fakt dzisiaj na pierwszej stronie. Ale drogi fakcie, może pan poseł myślał, że to jest taka akcja, że się zbiera punkty i się odbiera nagrody. No, no na razie ma 225 punktów. Ciekawe, jaka nagroda jest za to. Na koniec jeszcze okładki Super Ekspresu i Gazety Polskiej Codziennie. W Super Ekspresie wspominamy Stasię, czyli Stanisławę Celińską-Stasia, która rozśmiesza teraz Boga. Wzruszające słowa księdza Andrzeja Lutra na pogrzebie Stanisławy Celińskiej przywołuje fakt na pierwszej stronie, a Gazeta Polska... to może kiedy indziej, bo nie lubię kłamstw czytać. No to tyle. Gazetki tu muszę odłożyć, żeby porządek był jak w kiosku, prawda? Ja tu mięso mam. Tak można było powiedzieć. Senat przyjął ustawę o kryptowalutach, proszę państwa, i to przyjął bez poprawek. Za było 57 senatorów, przeciwko 26. Nikt tym razem nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do prezydenta, który już dwukrotnie wetował rządową propozycję przepisów regulujących rynek kryptoaktywów. W myśl uchwalonych przepisów nadzór nad tym rynkiem ma sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. KNF, to właśnie w skrócie, mogłaby blokować rachunki pieniężne lub kryptoaktywów, albo wstrzymywać określone transakcje na 96 godzin, choć może to zostać przedłużone. Prezydent Karol Nawrocki kolejny raz zawetuje tę ustawę. Ocenił na naszej antenie dr Andrzej Anusz, politolog z Instytutu Piłsudskiego.
1: Znaczy ja tak odbieram, nawet już to były pewne zapowiedzi ze strony ministrów z kancelarii, którzy no, sugerowali, że w sytuacji, kiedy wiemy, że pan prezydent zaproponował swój projekt ustawy dotyczącej rynku kryptoaktywów, no i ten projekt został odrzucony de facto, nie poddany de facto procedurze. Po drugie, poprawki pewne, które były związane z tymi rozwiązaniami, które proponował prezydent, również zostały odrzucone. No to trudno mi sobie wyobrazić, żeby prezydent trzeci raz tą samą ustawę de facto, no czy wiemy, że tam jest chyba w jednym wymiarze zaostrzona, nawet są zaostrzone kary jeszcze dla tych oszustów, którzy są, tak. którzy tam są związani z tym rynkiem kryptoaktywów, natomiast generalnie
2: nie ma tych poprawek,
1: tak. Jest taka sama, no to raczej przewiduję, że prezydent, będąc konsekwentny, zawetuje tą ustawę.
2: I nie ma tutaj wpływu to wydarzenie wokół zonda krypto, w sensie nie odbije się to na poparciu i odbiorze pana prezydenta, jeżeli po całej tej aferze zonda krypto po raz trzeci pan prezydent zawetuje ustawę o kryptoaktywach?
1: Znaczy ja oczywiście myślę, że strona rządowa liczy na to i zresztą nie ukrywa, że to jest pewna była presja ze strony przede wszystkim informacji w mediach dotyczącej tej sprawy, że to może wpłynie na prezydenta. Natomiast wiemy, że no, pan prezydent mówił o działaniach też rządu, że rząd mając do dyspozycji służby, prokuraturę, no też przez te ponad 2 lata no, tutaj niewiele się wydarzyło i służby prawne, prokuraturzy też nie zapobiegli pewnym sprawom, wydarzeniom i nieprawidłowościom w tym wymiarze. Także tutaj jakby widać, że są te jakby pewne dwie narracje. Jedną narrację ma rząd, drugą ma narrację opozycja i w pewnym sensie też i pan prezydent. No i widać, i nie sądzę, żeby powtarzam, przy trzecim podejściu z taką samą ustawą prezydent zmienił zdanie w tym zakresie i podpisał tą ustawę.
0: Tyle dr Andrzej Janusz na naszej antenie, politolog z Instytutu Piłsudskiego. Rozmawiał z nim Jeremia Mrożek. To teraz patrzymy na wschód, a tam rosyjskie prowokacje. Jako przygotowanie do dużej akcji hybrydowej przeciwko NATO. Coś może być na rzeczy, a jeżeli mówimy o Rosji, o Moskwie, no to zwracamy się do

0: do naszego najlepszego eksperta, Maciej Jastrzębski na linii. Witaj Maćku, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Ostatnio Rosja groziła bardzo poważnie Łotwie. Zmusiła mieszkańców Wilna do tego, by schowali się na chwilę w swoich schronach, no bo był czerwony alert, było ostrzeżenie. Czy to jest przyczynek do czegoś więcej?
1: No niektórzy eksperci są zdania, że tak. Ja takie kalendarium sobie zrobiłem tutaj dla państwa, że takie groźby pod adresem państw bałtyckich to padały jeszcze przed wybuchem tej pełnoskalowej wojny, ale już się szczególnie nasiliły w 2023 i 2024 roku. To były prowokacje na fińsko-rosyjskiej granicy, pamiętają państwo. Dawali emigrantom rowery i wypychali ich w kierunku Finlandii. Finowie musieli zamknąć granicę na całej długości, także z tym krajem karelskim. Wtedy, obawiając się podobnego scenariusza, Estonia natychmiast zamknęła przejścia graniczne z Rosją i zablokowała betonowymi zaporami most graniczny. Teraz w piątym roku wojny Rosjanie znowu grożą Finom odwetem i oskarżają ich o przygotowanie napaści na tereny przygraniczne. Zmęczony nieustannymi incydentami dronowymi i balonowymi szef litewskiej dyplomacji powiedział w rozmowie ze szwajcarskimi dziennikarzami, że NATO powinno pokazać Rosjanom, iż jest w stanie bardzo szybko zająć obwód królewiecki i zniszczyć stacjonujące tam rakiety. Rosjanie zaczęli grozić wtedy Litwie. Wreszcie Moskwa oskarżyła Łotyszy o pomaganie Ukraińcom w atakach dronowych na cele w Rosji. Telewizja Deszcz zacytowała komunikat rosyjskiego wywiadu wojskowego odnoszący się do tej sprawy.
2: Koordynaty centrów dowodzenia znajdujących się na łotewskiej ziemi są nam doskonale znane, a członkostwo w NATO nie uchroni sprzymierzeńców terrorystów przed sprawiedliwą zemstą.
1: No taka sobie retoryka rosyjska, groźby i groźby. Publicysta Kirył Rogow ostrzega przed możliwym scenariuszem, który prowokuje Moskwa po to, żebyśmy my się denerwowali, a Moskwa, żeby mogła ugrać coś, jeśli chodzi o wojnę rosyjsko-ukraińską.
3: Taka retoryka przygotowuje ludzi na jeden ze scenariuszy eskalacji konfliktu polegający na zajęciu przez Rosję jakiegoś niewielkiego fragmentu terytorium NATO, na przykład w jednym z państw bałtyckich. W ten sposób Putin stawia Europę przed wyborem, albo podjąć walkę, albo porozumieć się z Rosją. Częścią negocjacji byłaby wtedy Ukraina. Putin liczy na skłócenie Europy i osiągnięcie niekorzystnego dla Ukrainy porozumienia, które pozwoli mu sugerować, że to on zwyciężył w tej wojnie.
4: Zgłoszenie, które pozwoli mu zrobić wid, że on w tej wojnie pobiedził.
1: No i oczywiście po to, by przed własnym społeczeństwem mógł Kreml wytłumaczyć, że my jesteśmy gołębiami pokoju. To z terytoriów państw bałtyckich atakowane jest terytorium Federacji Rosyjskiej dronami ukraińskimi, ale jak wyjaśnili eksperci wojskowi z państw NATO, część tych dronów, o których słyszymy, donosimy państwu w naszych serwisach informacyjnych spadających na terytorium państw bałtyckich, to są drony, które rzeczywiście przelatują nad terytorium Rosji i stamtąd są poprzez różnego rodzaju zagłuszacze. Już tak ogólnie powiem, bo ja się na tej technologii wojskowej aż tak bardzo nie znam, przekierowywane w kierunku na przykład Łotwy. Nie mogę pominąć ataków propagandowych na Polskę. W rosyjskich mediach w ostatnich dniach w takim sensacyjno-histerycznym tonie opisywany jest incydent, w którym to polska policja ostrzelała Białorusina. Opisywane są przypadki rzekomych napaści w Polsce na Ukraińców i wskazuje się Polskę jako kraj, który nie tylko podsyca antyrosyjskie nastroje w Europie, ale jeszcze, jak chce tego rosyjska propaganda, sprowokował wyścig zbrojeń. Podkreślam, podaję państwu te przykłady, żeby zobrazować poziom narracji mającej przedstawić nas w jak najgorszym świetle, a nie po to, byśmy sobie dyskutowali o tym, co tam rosyjska prasa na nasz temat wypisuje i chyba tutaj właściwe są w odniesieniu do wszystkich tych kwestii, które poruszyłem, słowa ministra Sikorskiego, szefa spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, który powiedział: nie akceptujemy gróźb Rosji wobec naszych sojuszników i zapowiedział, że Polska zgodnie ze wszystkimi traktatami międzynarodowymi będzie wspierała państwa bałtyckie w przeciwstawianiu się tym atakom rosyjskim na ich suwerenność i także na tą suwerenność terytorialną, bo nie macie prawa fałszywie oskarżać państw bałtyckich. Jasne jest, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą. To nasz wicepremier tak mówi.
0: Ja tak porównując to do świata zwierząt, to psy, i to porównanie jest całkiem słuszne, na ogół szczekają wtedy, kiedy się boją. Czyli Rosja, kiedy grozi, to znaczy, że się boi?
1: No można tak przyjąć, bo Rosja zawsze miała to w swojej takiej taktyce trochę ściągnięte chyba z państw afrykańskich, że jak staje naprzeciwko jakiejś armii, a widzi, że ona jest dobrze uzbrojona, to tupie, tańczy i krzyczy, bo w ten sposób może przestraszyć przeciwnika.

0: Rosjanie od zawsze organizowali parady wojskowe i bez przerwy komunikaty prasowe podawane są od czasów sowieckich o tym, jak to wyprodukowano nowe rakiety, czołgi, samoloty i że są udane testy, a potem okazuje się, że na polu walki to
1: Ani kroku wstecz, tylko to im zostaje. Dobrze, mamy jeszcze chwilkę i tę chwilkę wykorzystajmy, bo nasz ciągle nowy program Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o godzinie 17, a co w najbliższym
0: odcinku? Ja się niezwykle cieszę, bo pozwól, że ci się pochwalę, bo mam naprawdę bardzo pozytywne reakcje moich znajomych, a tego się najbardziej obawiałem, bo to są ludzie, którzy zajmują się na co dzień wschodem i jakoś tak nie łajali mnie za tę audycję, więc ja serdecznie Państwa zapraszam. To w najbliższą sobotę będzie trzeci odcinek. Na razie sobie tak wyjaśniamy, na czym polega w ogóle to funkcjonowanie Rosji we własnej przestrzeni, we własnym sąsiedztwie, tak. Tym razem będzie o wielonarodowości, wieloreligii, wielokulturowości, z której tak naprawdę Rosjanie mogliby się cieszyć, którą mogliby się chwalić i którą my byśmy chcieli pojechać tam i zobaczyć. A jak jest naprawdę? O tym w audycji Prawdziwa Rosja 17.06 na antenie Polskiego Radia 24.
1: W najbliższą sobotę, czyli już jutro, zaprasza Maciej Jastrzębski.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Festiwal w Cannes dobiega końca. Światowe premiery, wielkie kreacje, a u nas Short Corner i debiutanci Warszawskiej Szkoły Filmowej. Weekend kulturalny dziś po 21. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 6.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek ważna deklaracja Donalda Trumpa. Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Trump napisał o tym na portalu True Social. W najbliższych tygodniach Polska i Stany Zjednoczone będą rozmawiać, w jaki sposób wypełnić deklarację amerykańskiego prezydenta. Tak mówi przebywający w Waszyngtonie wiceminister obrony Paweł Zalewski.
8: Przez najbliższe tygodnie dowództwo amerykańskie w Europie przedstawi propozycję, jak będzie realizowało dyspozycję prezydenta Trumpa o utrzymaniu zdolności amerykańskich w Polsce.
7: Deklarację Donalda Trumpa skomentowali i prezydent Nawrocki i szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Obaj podkreślają bliskie relacje Polski z USA. Szczegóły w informacjach o 7.00. Senat przyjął bez poprawek ustawę o kryptoaktywach. Dokument trafi teraz do prezydenta, który już dwukrotnie wetował rządową propozycję. W myśl nowych przepisów nadzór nad rynkiem kryptowalut ma sprawować KNF. Komisja Nadzoru Finansowego zyska m.in. prawo do blokowania rachunków i nakładania wysokich kar na nieuczciwe firmy. KNF ma też publikować raporty i ostrzeżenia w przypadku wykrycia nieprawidłowości. 25 milionów złotych na wsparcie ochotniczych straży pożarnych. Pieniądze pozwolą na zakup nowych wozów, informuje wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
9: Rok 2025 to zakup 275 wozów od lekkiego do samochodu ciężkiego. No i rok bieżący, kiedy zakładamy, że będziemy mieli zarówno swoje środki, te 25 milionów, czyli około 90 milionów złotych, to zakup kolejnych 230 samochodów.
7: Rządowy program wsparcia OSP to odpowiedź na coraz częstsze gwałtowne zjawiska pogodowe, w tym pożary i susze. Na koniec godna pochwały, szybka i skuteczna reakcja kierowcy miejskiego autobusu. Kierowca łódzkiego MPK uratował kobietę zaatakowaną przez psa. Kacper Urbaniak podczas jazdy autobusem zauważył leżącą przy drodze kobietę.

0: atakowaną przez agresywnego psa. Kobieta próbowała chronić swojego pupila. Było z nią także małe dziecko. Pan Kacper, jak mówi reporterowi Radia Łódź, natychmiast ruszył z pomocą.
1: Zauważyłem z lewej strony, że leży starsza pani, trzymając psa w ręku, obok był wnuk jej, no i pies wgryziony po prostu w tego małego pieska. Z jednej strony głupio zrobiłem, bo nie zadbałem o swoje bezpieczeństwo, ale z drugiej strony no, instynkt zadziałał.
0: Posypały się jednak głosy uznania i pochwały. Dodajmy, na długo przed tą interwencją. W październiku zeszłego roku Kacper Urbaniak otrzymał ogólnopolski tytuł najlepszego kierowcy komunikacji miejskiej. Gratulujemy i życzymy spokojnej pracy.

0: Taki kierowca to skarb i ulatuje i zaczeka, jak ktoś biegnie pewnie na przystanku. Jeśli chodzi o pogodę, drodzy Państwo, to jest ciekawostka pogodowa, bo najcieplejszym miejscem w tej chwili jest Legnica, 13,5 stopnia, a najchłodniejszym Kłodzko, 7,7 stopnia, a odległość w linii prostej między tymi dwoma miastami to tylko 100 km. Więc ciekawe, jak się jedzie między Legnicą a Kłodzkiem i ta temperatura tak spada albo rośnie, zależy w którym kierunku jedziemy. Zerknąłem na mapę prognozy pogody na piątek, na resztę dnia i teraz tak. 18. To jest najchłodniejsze miejsce w Polsce. Gdzie będzie tak zimno? Będzie tak zimno dzisiaj w Koszalinie, drodzy Państwo. Zimno, prawda? 18. A tak to 21, 22, 23. W Warszawie będzie 23 i w Zielonej Górze będzie 23. I w Białymstoku będzie 22 i w Krakowie będzie 22 i we Wrocławiu będzie 22. Pięknie. I dużo słońca. I nigdzie chyba nie będzie padać z tego, co tutaj tak patrzę szczegółowo. Nie, nigdzie nie będzie padać. No piękny ten piątek nam się szykuje. Za 26 minut siódma. Sport. I Rafał Bała, dzień dobry.
1: Dzień dobry. A wiesz, że im cieplej, tym w ogrodzie ładniej. Natomiast też taki jeden szkodnik bardzo lubi ciepło i niestety już się objawił mi na czereśniach, na różach.
0: Wiele szkodników
1: i tak dalej.
0: Lubi ciepło.
1: Lubi ciepło, ale mszyca to jest niestety ten szkodnik, który no niszczy po prostu to wszystko.
0: Czy to są jakieś takie domowe sposoby na mszyce?
1: No, jakiś ocet, jakieś mydło. Mydła też nie lubią i tak dalej.
0: Kiedyś się sypało jakieś takie, nie będę mówił nazwy, ale...
1: No, ale niestety no muszę się tym zająć poważnie, bo mam piękną czereśnię. Czereśnie i szkoda by było, prawda?
0: Jest pewien sposób, jak się z tym uporać.
1: Nie mieć ogrodu?
0: Nie. Sprzątnąć te czereśnie tym mszycą sprzed nosa, więc po prostu je zjeść.
1: No tak, ale jeszcze nie są.
0: A już są? Jeszcze
1: nie, są, ale zielone, no niestety jeszcze.
0: No, no to poczekamy.
1: Poczekamy. Poczekamy też na turniej w Paryżu, chociaż on już się zaczyna w ten weekend, ale odbyło się losowanie i wiemy, na kogo Polki i Polacy trafili. Iga Świątek zagra z Australijką Emerson Jones, Magdalena Fręch z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, Magda Inez z Czeszką Teresą Walentową. W turnieju głównym będzie też czwarta Polka Maja Chwalińska. Podczas losowania w Paryżu okazało się, że Hubert Hurkacz trafił na Hiszpana Jaume Munara, natomiast przeciwnikiem Kamila Majchrzaka będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo. Mecze inauguracyjnej rundy zostaną rozegrane właśnie między niedzielą a wtorkiem. Miałeś takie marzenie, jakieś sportowe może, kiedy byłeś dzieckiem?
0: Wiesz,
1: wygrać jakiś mecz?
0: To wiesz, ale bardziej wiesz, biegniesz po tym stadionie i tak na tych kolanach po tej trawie, po strzelonej bramce, oni tak robią różne takie rzeczy. Szkołki różne robią takie rzeczy. No właśnie tak.
1: Ja
0: tak
1: miałem marzenie, żeby kiedyś zobaczyć na żywo mecz NBA. Byłem zafascynowany Chicago Bulls w tamtych czasach. Chciałem pojechać do Chicago i to obejrzeć na żywo. Nie udało się do Chicago,
0: ale... wszystko przed tobą.
1: Ale byłem jeszcze w San Antonio i na takim meczu byłem. Rzeczywiście potwierdzą, że nie da się tego porównać chyba z niczym innym, jeśli chodzi o takie przeżycie sportowe. Nawet z finałem mundialu, mógłbym tak powiedzieć, ale no, niektórzy mają pewnie inne zdanie. W każdym razie trwają finały NBA. Na razie finały konferencji i tam New York Knicks wygrali z Cleveland Cavaliers 109-93, pokonali połowę drogi do swojego pierwszego występu w finałach NBA od 99 roku, prowadzą 2-0. Mój wzrok już nie ten, jestem w trakcie wybierania sobie okularów, ale też tak przyglądałem się, patrzyłem na ten ekran telewizora, czy zobaczę gdzieś Jeremiego Sochana na boisku, czyli reprezentanta Polski w barwach New York Knicks, no ale nie zobaczyłem, ale może wypatrzył tego Jeremiego, nasz korespondent Jan Pachlowski. Witam cię, Janku, serdecznie. No to grał ten Jeremi w tym meczu, czy nie grał?
2: Ja bardzo dokładnie oglądam ławkę rezerwowych. Niestety ławkę rezerwowych, gdzie nasz Jeremi Sochan często zagrzewa do

0: i swoich kolegów, niestety wchodzi rzadko. No, pomimo też, to nas smuci, no bo pomimo takiej bezpiecznej przewagi Knicks w końcowych fragmentach spotkania, no trener gospodarzy Mike Brown nie zdecydował się wpuścić właśnie Sochana na parkiet. Tym samym Polak nie zagrał jeszcze w finale konferencji wschodniej. Przypomnę, że to było drugie spotkanie, a dotychczas w tegorocznych playoffach Polak uzbierał 23 minuty, w których uzyskał 20 punktów. I też podkreślę, że to jest w ogóle debiut w jego karierze NBA w drugiej części rozgrywek, czyli w playoffach. Ale przechodząc do samego spotkania, to posłuchajmy najpierw komentatora telewizyjnego, który na samy koniec, już po końcowej serii, powiedział, że to jest 9 z rzędu zwycięstwo w playoffach. No i powiedział o zawodniku, który zdobył 26 punktów w ekipie Nowojorczyków. To był Josh Hart. To jest jego w ogóle rekord kariery, jeżeli chodzi o playoffy. Posłuchaj.
1: And 9 consecutive playoff wins for the Knicks as they add to their franchise record of consecutive playoff wins. Heroics from Josh Hart, a career game. And they take a 2-0 lead in this best of 7 series.
2: Możemy być tylko szczęśliwi z tego powodu, że byliśmy prowadzenie w serii 2-0. Wyciągamy z wszystkiego wnioski i jesteśmy gotowi na dalszą rywalizację.
0: Zespół Knicks zapewnił sobie taką kontrolę nad tym spotkaniem, bo do przerwy było dosyć to wyrównana rywalizacja. No i w trzeciej kwarcie taka seria 18-0 zapewniła tutaj Nowojorczykom zwycięstwo. Teraz wschodni finał na dwa kolejne spotkania przenosi się z Nowego Jorku do Cleveland. Jeżeli w nocy, to będzie u Państwa w nocy, z soboty na niedzielę, Nowojorczycy wygrają, to obejmą prowadzenie w serii 3-0, a nikt w NBA jeszcze tutaj deficytu trzech spotkań w serii nie odrobił, tak więc będą praktycznie jedną nogą w finale. Pierwszym od 99 roku, to podkreślamy. Natomiast najbliższej nocy czasu polskiego trzeci mecz zachodniego finału, w którym tym razem Spurs podejmą mistrzów Oklahoma City Thunder i w tej rywalizacji jest 1-1.
3: Jan Pachlowski, a ja potwierdzam, że emocje w meczach Spurs są, bo tak jak powiedziałem, byłem w San Antonio kiedyś i to było coś wspaniałego. Janku, dziękujemy Ci serdecznie. Będzie miał Jan Pachlowski dużo pracy w najbliższych tygodniach, no bo przecież Mundial się zbliża w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Północnej. Będziemy na pewno z nim często się łączyć, rozmawiać. No a propos piłki nożnej, to u nas przecież ostatnia kolejka. Będziemy też jutro w magazynie sportowym, naszym sportowym weekendzie dużo o tym mówić. Już serdecznie Państwa zapraszam. Natomiast skandal z rozgrywkami ligowymi na Wyspach Brytyjskich, bo tam w tej lidze, w której kwalifikują się do Premier League, okazuje się, że trener piłkarzy Southampton, Tonda Eckert, to jest niemiecki szkoleniowiec, przyznał, że zatwierdził plan nagrywania treningów rywali, czyli szpiegowania de facto. To doprowadziło do wykluczenia jego drużyny z finału baraży. No i ta komisja etyczna ligi powiedziała, że to absolutnie nie można nakłaniać pracowników klubu do tego, żeby gdzieś tam podglądali treningi, czy dowiadywali się o składach, prawda, o kontuzjach danego zespołu jakoś tak nieoficjalnie. No i rzeczywiście wiele osób w środowisku piłkarskim w Wielkiej Brytanii się zgodziło, że tak robić nie można. No i zdyskwalifikowano Southampton, nie zagrają w Premier League. Także spora sprawa, prawda? Duża strata finansowa, ale przede wszystkim wizerunkowa dla takiego klubu.
4: Drodzy trenerzy, nie szpiegujcie, tylko oficjalne informacje sportowe w radiu. Trzeba posłuchać. Yes. Wtedy można.
3: Będą kolejne za godzinę.
4: Tak, dokładnie. Rafał wróci za godzinę. Dziękuję.
3: Dziękuję.
4: A do godziny 7, gdyby ktoś gdzieś się spieszył, to 18,5 minuty pozostało, więc albo wolno, albo szybko, zależy jak daleko. Szef MSZ-u, teraz nim się zajmiemy, bo Radosław Sikorski zwrócił się wnioskiem do MSWiA, aby izraelski minister bezpieczeństwa Itamar Ben-Gwir miał zakaz wjazdu do Polski, poinformował rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór po spotkaniu z Charge d'Affaires Izraela. Izraelski dyplomata został wezwany do MSZ-u w związku z zatrzymaniem Polaków płynących wraz z flotyldą Sumut z pomocą humanitarną do Gazy. Była też reakcja na zachowanie ministra Ben-Gwira. A szczegóły przedstawi nam Przemysław Lis.
5: Podczas krótkiego spotkania w MSZ na ręce izraelskiego Charge d'Affaires przekazano polskie stanowisko oraz wyrazy oburzenia w związku z zatrzymaniem polskich obywateli płynących z pomocą humanitarną do strefy Gazy.
6: Nie, przeprosiny nie padły. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
5: Mówił rzecznik MSZ Maciej Wewiór, który poinformował również, że dwójka zatrzymanych przez Izrael polskich obywateli opuściła już więzienie.
6: Nasza służba konsularna, nasi konsulowie od początku byli w miejscach, do których mieli trafiać nasi obywatele i miło im poinformować, że jeszcze dzisiaj nasi obywatele, zresztą nie tylko nasi,

0: obywatele opuszczą Izrael.
1: Flotylla to międzynarodowy ruch, którego celem jest przełamanie morskiej blokady Gazy i zwrócenie uwagi na dramatyczną sytuację humanitarną jej mieszkańców. W kierunku Gazy płynęło około 70 łodzi, na których byli aktywiści z 56 krajów, w tym z Polski. Flota miała być ostrzelana przez IDF, następnie na pokłady statków, nie zważając na to, że łodzie są na wodach międzynarodowych, wkroczyło izraelskie wojsko. Ponad 420 aktywistów zostało zatrzymanych. Szczególnie szokujące było jednak zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa. Po zatrzymaniu flotylli minister Itamar Ben-Gwir zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać aktywistów, którzy klęczą z zawiązanymi z tyłu rękami i pochylonymi głowami. Na nagraniu widać również szydzącego z nich Ben-Gwira, który w ręku trzyma izraelską flagę i mówi: "Witamy w Izraelu. To my tu rządzimy." To nie pierwsze takie działanie ze strony izraelskiego ministra Itamara Ben-Gwira, podkreślił rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór, który poinformował o wniosku dotyczącym wydania dla niego zakazu wjazdu do Polski.
0: To nie jest pierwsze takie zdarzenie związane z jego zachowaniem. To nie jest pierwsza jego decyzja, która się odbija tak szerokim echem. Myślę, że na tę decyzję ministra Sikorskiego bardzo wiele innych czynników, innych zachowań, wypowiedzi ministra rządu izraelskiego wpłynęło.
1: Zachowanie Itamara Ben-Gwira wywołało oburzenie w wielu państwach. Co więcej, zachowanie ministra bezpieczeństwa skrytykował sam premier Izraela. Tu cytat: "Sposób, w jaki minister Ben-Gwir potraktował aktywistów flotylli, nie jest zgodny z wartościami i normami Izraela", napisał Benjamin Netanyahu na oficjalnym koncie w serwisie X. Dla Polskiego Radia 24 Przemysław Lis.
2: To dodajmy, że tylko napisał i nic nie zrobił, bo cały rząd Netanyahu wisi właśnie na ludziach Ben-Gwira. To jest 6 osób, które zapewniają większość w parlamencie izraelskim. To, że polskie MSZ odradza polskim obywatelom wyjazd do Izraela i Palestyny, nie oznacza, że akceptujemy naruszanie ich praw i godności. Bezpieczeństwo naszych obywateli pozostaje najwyższym priorytetem, stwierdził wczoraj w internetowym wpisie wicepremier Radosław Sikorski, a z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński zdecydował już o wpisaniu izraelskiego ministra bezpieczeństwa Itamara Ben-Gwira na listę osób niepożądanych w Polsce. Przez 5 lat nie będzie mógł wjechać do kraju. Polscy politycy są zgodni. Zachowanie członka izraelskiego rządu było skandaliczne, a reakcja polskiej strony odpowiednia. Opinię w tej sprawie zebrała Sylwia Białek.
3: Były minister sprawiedliwości Adam Bodnar mówi wprost: zachowanie Itamara Ben-Gwira wobec aktywistów było skandaliczne.
4: Tu po prostu w sposób absolutnie bezwzględny te osoby były skuwane od tyłu, kładzione w taki sposób na ziemi, aby nie mogły niczego zobaczyć, prawda? Traktowanie jakieś największe zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i tutaj nie znajduję żadnego uzasadnienia. To jest dla mnie ewidentne, skrajne, nieludzkie i poniżające traktowanie.
3: W opinii Adama Bodnara reakcja polskiego rządu jest odpowiednia.
4: Izrael konsekwentnie odmawia współpracy, jeśli chodzi o wyjaśnienie śmierci naszego wolontariusza, który uczestniczył w akcji World Kitchen, który, prawda, zginął w wyniku ataku rakietami izraelskimi. No to nie może być tak, że Izrael siebie stawia ponad prawem i ponad wszelkie mechanizmy współpracy międzynarodowej. Z jednej strony oczekuje wsparcia dla społeczności międzynarodowej, dla wielu swoich projektów, a z drugiej w kontekście tych relacji związanych ze stosowaniem prawa zachowuje się absolutnie w sposób niedopuszczalny.
3: O adekwatnej reakcji resortów spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych mówi też szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna.
5: To minister spraw wewnętrznych, szef partii, filar rządu Ben-Gwir i jego zachowanie, dokumentowane przecież przez uczestników, nie do zaakceptowania. I bardzo dobrze, że MSZ tak twardo reaguje. Nie tylko polskie MSZ, wszystkie ministerstwa spraw zagranicznych pokazują, że na takie zachowanie nie można przyzwalać i nie można się z takim zachowaniem zgodzić. Także uważam, że to jest dobra reakcja.
3: Niedopuszczalne tak zachowanie izraelskiego ministra komentuje senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
6: Zachowanie strony izraelskiej w tej sprawie jest absolutnie niedopuszczalne. Zatrzymanie tych aktywistów, którzy wpłynęli w stronę Izraela, ale przede wszystkim zachowanie ministra w rządzie Izraela, no, który sobie dworował z osób zatrzymanych. Sposób ich zatrzymania, sposób zachowania ministra rządu izraelskiego całkowicie niedopuszczalne w żadnym państwie na świecie, które chce samo o sobie mówić, że jest państwem demokratycznym.
3: Paweł Ślis z Polski 2050 powiedział z kolei, że dobrze się stało, że film trafił do internetu, bo cały świat zobaczył, jak władze Izraela traktują ludzi, którzy niosą

0: tą pomoc.
1: To nie są bandyci, to nie są przestępcy, to są ludzie, którzy niosą pomoc, ryzykują swoje własne życie, żeby ratować życie innych ludzi. Mam nadzieję, że to będzie przestroga dla Izraela. Tak robić nie wolno drugiemu człowiekowi, szczególnie temu, kto poświęca swoje życie, strach swojej rodziny, strach swoich bliskich, żeby ratować innych.
0: W kierunku Strefy Gazy płynęło około 70 łodzi, na których byli aktywiści z 56 krajów, w tym z Polski. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Wbrew obawom, my, pisarze, najszybciej i najściślej zwąchamy się z AI, powiedziała Olga Tokarczuk, która ostatnio z AI chyba ma problemy wizerunkowe, ale proszę się nie martwić. Jest sztuczna inteligencja po polsku. Tak, absolutnie po polsku. Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia nowe warianty PLUM. PLUM to jest skrót od, tu po angielsku będzie Polish Large Language Model, czyli modelu AI, który wykorzystuje język polski w sektorach publicznym i prywatnym. Czy teraz będziemy nie do urzędnika, tylko do sztucznej inteligencji się udawać? Więcej na ten temat Klaudia Wrólewska.
3: Rozwój polskich narzędzi sztucznej inteligencji ma wpływ na suwerenność technologiczną naszego kraju. To możliwość lokalnego, bezpłatnego kontrolowania danych. Jednym z kluczowych narzędzi AI są tak zwane modele językowe, które potrafią analizować i generować teksty. Nie są one wyszukiwarką ani encyklopedią. Kojarzą fakty, które występowały w danych treningowych, ale mogą nie znać aktualnych wydarzeń. Projekt PLUM powstał po to, by stworzyć otwartą technologię AI dostosowaną do polskich realiów. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski poinformował, że właśnie udostępniono nowe warianty polskiego modelu językowego, z których może korzystać każdy użytkownik.
4: Zapraszam na platformę Hugging Face, gdzie w profilu Ministerstwa Cyfryzacji właśnie udostępniono w ramach ostatniej aktywności nowe modele w kilku wariantach. Serdecznie zapraszamy do pobierania, ściągania, testowania, komentowania.
3: Nowe warianty PLUM mają usprawnić pracę administracyjną. Chodzi między innymi o tworzenie gotowych wzorów pism urzędowych.
4: W czerwcu ruszamy również z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji również w pracach administracji publicznej, czyli pierwsze wdrożenia w ramach pracy urzędniczej w Ministerstwie Cyfryzacji oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dzięki czemu powtarzalna praca będzie szybsza, sprawniejsza. W przyszłości będzie to oznaczało nową formę pracy administracji publicznej. To nie będzie już pisanie wszystkich pism od zera, a sprawdzanie, czy wygenerowane pismo jest właściwe, dodawanie danych osobowych, które nie były przetworzone.
3: Nowe modele potrafią wspierać zadania biurowe, rozumieją procedury administracyjne i upraszczają język urzędowy. Mówił o tym dyrektor Ośrodka Badań nad Bezpieczeństwem Sztucznej Inteligencji NASK, Szymon Łukasik.
5: To jest 11 modeli w różnych rozmiarach, od 4 miliardów parametrów poprzez 8 miliardów, 12, 70 miliardów parametrów. Te modele są udostępnione w 3 wariantach. To jest wariant bazowy, czyli taki model, który możemy sobie sami dostroić na własnych instrukcjach. Modele instrukcyjne, które już na tych instrukcjach, w szczególności instrukcje o charakterze urzędowym, zostały dostrojone. Oraz ostatnia kategoria, modele dialogowe, modele typu chat.
3: Nowe polskie modele językowe powstały w ramach projektu Hive AI. Wzięło w nim udział kilka ośrodków naukowych pod kierownictwem NASK.
2: Modele AI rozumieją procedury administracyjne. Ja bym już w tym momencie kupował, obojętnie co to jest. Można powiedzieć i PLUM. Klaudia Wróblewska o tym mówiła. A teraz, drodzy Państwo, wracamy do wizyty premiera Węgier, ale tym razem nie w Polsce, ale też w Austrii i mamy łączenie z naszym korespondentem w krajach niemieckojęzycznych. Adam Górczewski na linii. Witaj, Adamie, dzień dobry.
6: Guten Morgen, dzień dobry.
2: A, guten Morgen, tak, oczywiście. Po Warszawie Wiedeń jest drugą stolicą, którą odwiedza premier Węgier Peter Modziar. Też sobie robi zdjęcia, też jest jak gwiazda.
6: Oczywiście udzielał wywiadów, natomiast nie ma oczywiście takiej skali wizyty jego w Austrii, jaka była w Polsce.
2: Nie ma takiej skali. No tak, pociągiem nie jeździ pewnie. Zresztą oni nie ma gdzie pojechać nad morze w Austrii. To zrozumiałe, ale w góry można się wybrać.
6: Zobaczmy trasę. Kraków, Warszawa, Gdańsk. No, trudno było taki rozmach w Austrii, której właśnie nie ma morza. Ale są góry piękne. A jednak mimo wszystko zostało w Wiedniu. Wszystko w Wiedniu.
2: Wszystko w Wiedniu. No tak, ale Austria jest bardzo ważna dla Węgier, no bo to sąsiad. Taki pierwszy z brzegu, na zachód.
6: No właśnie, on nie jest pierwszy z brzegu, to jest właśnie ten taki najważniejszy sąsiad. To ja przypomnę tylko, że... Znaczy przypomnę. Przypomniana została historia także powiązana z Polską wielokrotnie, ale zanim wrócę do tego, jak komentowane jest w Austrii i jak w czasie tej rozmowy się odbywały,

0: jakie były wspomnienia właśnie nawiązania do Polski, no to chcę powiedzieć, że takim jedynym nawiązującym trochę do tego rozmachu była historyczna wizyta w miejscu, gdzie pracował taki minister, hrabia, który dla nich jest bardzo ważny dla obu tych krajów, ponieważ on był współministrem spraw zagranicznych w czasie, kiedy właśnie Polska była pod zaborami, między innymi ze strony Austro-Węgier i za monarchii Habsburskiej. Właśnie w sali, w której on pracował w Wiedniu, odbyło się taka wizytacja. Peter Modzier przyszedł i zobaczył. No i to było właśnie historyczne, natomiast dużo więcej było oczywiście tych wątków, które są obecne, aktualne. A Austriacy są drugim po Niemczech inwestorem na Węgrzech. No i też takim od lat, od wieków związanych po prostu partnerem, z którymi dlatego właśnie, kiedy Peter Modzier dochodził do władzy, kiedy zapowiadał, że prawdopodobnie wygra, to mówił, że on na pewno wtedy pierwsza wizyta będzie w Polsce, druga w Austrii, bo to jest dwóch najważniejszych dla Węgier partnerów.
1: Zapachniało Austro-Węgrami trochę, czy nie?
0: No właśnie trochę tak, ale dzisiaj rzeczywiście mają problemy takie, które no dużo więcej takich trudnych momentów było niż w czasie wizyty w Polsce, bo też była mowa o tym, że otwieramy nowy rozdział, ale tam jest taka afera z azbestem na pograniczu austriacko-węgierskim, oni powołali specjalną grupę i trochę się kłócą o to, ponieważ tam ludzie cierpią, kto będzie ponosił tego koszty, więc tutaj jest dość ostro sprawa postawiona, że prawdopodobnie to jest ze strony austriackich firm, więc oni muszą się dogadać i Austriacy muszą zapłacić za te i usunąć azbest, który tam się pojawił. A druga rzecz to jest podatek prowadzony za Viktora Orbana, wysoki dość, który uderza właśnie w tych austriackich inwestorów na Węgrzech. I tutaj Peter Modzian mówi, że powoli reformujemy, zmieniamy, jesteśmy w trudnej sytuacji, no ale obiecał, że oczywiście z czasem to zostanie złagodzone trochę. Było kilka takich napięć, ale generalnie jest mowa o tym, co w Polsce, czyli otwieramy nowy rozdział i chcemy, żeby być znowu wiarygodnym partnerem.
1: Czyli Węgry wracają. Oby nie do Austro-Węgier, bo to z naszej perspektywy nie najlepsze rozwiązanie historyczne wtedy było, ale może jak sami tylko ze sobą, to czemu nie?
0: Adam Guczewski. Sami już teraz nie sąsiadują, więc może nas jednak by
1: tak,
0: teraz
1: nie wzięli. Nie wzięli, to prawda. Chociaż znam takich w Krakowie, którzy chętnie by tam przypomnieli sobie Franciszka Józefa, tak. Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiamy naszych słuchaczy w Galicji.
1: Tak, Adam Guczewski był z nami. Dziękuję. A do studia dotarła Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj na czerwono. Drodzy Państwo, zdradzę. Zdradzę, tak, bo mogą Państwo potem rozmowę oglądać. Tak, oczywiście.
2: Bluzka.
1: A taka bijąca, tak? Że dzisiaj będzie o obronie narodowej po ósmej? Dlatego tak na czerwono?
2: No trochę tak.
1: No to powiedzmy, faktycznie po godzinie 8 będzie wiceminister obrony narodowej z Nowej Lewicy, Stanisław Wziątek, tak. Ale wcześniej, bo już chwilę po godzinie 7, to za 12 minut, tak, będzie Sławomir Ćwik z Klubu Parlamentarnego Centrum. Co tam ciekawego w Sejmie się dzieje ostatnio?
2: No to opowiadałeś, zdawałeś relację, Grzesiu. Słyszałam tutaj przed wejściem do studia, chociażby z tego, co się działo w Senacie, chociażby z tego, co też będzie się działo dzisiaj, czyli mamy przesłuchanie Zbigniewa Boguckiego. Prokuratura będzie chciała ustalać, czy to on jako urzędnik państwowy podpowiadał tak Karolowi Nawrockiemu, żeby nie przyjmował ślubowania od czterech sędziów. Ale są bardzo różne głosy, opinie, bo na przykład poseł Zgorzelski, który jest z Polskiego Stronnictwa Ludowego, mówił ostatnio na antenie którejś z telewizji, słyszałam, że niezbyt mu się podobają te ruchy prokuratury, bo one tak naprawdę podbijają to wszystko według posła Zgorzelskiego, prawej stronie sceny politycznej.
1: Niedobrze,
2: że
1: tak,
2: niepotrzebnie.
1: A tak o kuluarach zapytam. Tak. Ludzie się zakładają, znaczy ludzie, posłowie się zakładają, gdzie jest Ziobro, jest taki totolotek. Obstawiamy. Stan Waszyngton, czy może miasto Waszyngton?
2: No bardziej nawet chyba teraz ostatnio się zastanawiali, czy rzeczywiście te słowa Madziara, który był w Polsce i które udzielił w TVP wywiadu i zasugerował, że państwo Ziobrowie, ale też Ormanowski mają coś w rodzaju takiego jakby obywatelstwa węgierskiego. Dopytywany mówił, że no może nie do końca obywatelstwa, to są takie dokumenty, glejty azylowe, które de facto ochronią ich bardziej.
1: Trzeba by sprawdzić.
2: No ciekawe to jest, tak. Też trudno to wszystko ustalić, no bo jak wiemy.
1: No dobrze, to jeszcze jeden totolotek tak na szybko. Czy będzie kolejne weto?
2: Oczywiście.
1: Tak, obstawiasz na 100%?
2: Ja tak obstawiam, bo to przecież inaczej by nie mogło być, no bo nie, a konsekwencja.
1: A prezydentowi tam nikt nie zadzwoni, nikt nie podpowie, słuchaj, ale to ludzie tracą pieniądze, to gdzie, wiesz, to podpisz to tutaj.
2: No to nie trzeba tego, nie trzeba się w to angażować, podejrzewam, że taka by była odpowiedź.
1: Aha.
2: Czyli to się robi na własną odpowiedzialność. No, Grzegorzu, no cóż ja ci powiem.

0: wiem.
1: Mhm. Nadzieja umiera ostatnio.
0: A to trzeba powiedzieć B, no jeżeli jest dwa razy B,
1: ale wiesz,
0: to
1: wiesz, jakie zwierzę nie zmienia poglądów, tylko no to... Tak, dzisiaj o zwierzętach sporo. Dziękuję bardzo. Agnieszka Drążkiewicz będzie rozmawiała z politykami po 7 i po 8.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć. Po reklamie. Autopromocja.
4: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
5: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
6: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
5: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
6: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
4: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
5: Jacek Czarnecki
6: i Roch Kowalski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na początek relacja z Waszyngtonu po ważnej decyzji Donalda Trumpa. Amerykanie wyślą do Polski więcej żołnierzy. Małżeństwa osób tej samej płci ze wsparciem rządu. MSWiA zabrało głos w sprawie transkrypcji aktów ślubu. Ponad 30 stopni we Włoszech, 40 w Hiszpanii. Do Europy zmierza pierwsza w tym roku fala upałów. Minęła siódma. Aleksandra Kozera, zapraszam. Kolejny zwrot akcji w sprawie obecności wojsk USA w naszym kraju. Prezydent USA zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowo 5000 żołnierzy. Biały Dom nie wyjaśnia jednak, jak deklaracja Donalda Trumpa przełoży się na liczebność wojsk amerykańskich w Polsce. Tematem na miejscu w Waszyngtonie zajmuje się Marek Wałkuski.
2: Po tygodniu od szoku, jakim była decyzja o wycofaniu z rotacji w Polsce 4000 żołnierzy, Donald Trump ogłosił, że wysyła do naszego kraju dodatkowe 5000. Amerykański prezydent nie tłumaczył zmiany swojej decyzji faktem, że Polska jest modelowym sojusznikiem, że płaci za obecność wojsk USA i wydaje 5% PKB na obronność. Zamiast tego jako uzasadnienie podał fakt, że prezydent Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie z jego dumnym poparciem. Podobnie jak w przypadku wcześniejszej decyzji o wycofaniu z rotacji w Polsce brygadowej grupy bojowej, tym razem również Pentagon nie był w stanie wyjaśnić, co dokładnie oznacza decyzja Trumpa. Nie wiadomo więc, czy chce zwiększenia liczebności wojsk USA w Polsce do 15 tysięcy, czy po prostu cofnięcia wcześniejszej decyzji bez przyznawania się do błędu.
1: Szczegóły mamy poznać w najbliższych dniach, ale już teraz po decyzji Trumpa czytamy same pozytywne komentarze. Dziękuję prezydentowi USA za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Tak napisał na portalu X prezydent Karol Nawrocki. Jest także reakcja ministra obrony. Relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne. Wspólna walka o bezpieczeństwo kraju jest obowiązkiem, który przeradza się w skuteczność. Tak napisał Władysław Kosiniak-Kamysz. To ostatnia prosta przed rządową decyzją w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. MSWiA zapewnia, że w momencie podpisu odpowiedniego rozporządzenia przez szefa resortu cyfryzacji, również minister spraw wewnętrznych zaakceptuje ten dokument. Rozporządzenie jest wynikiem rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przypomina rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
3: Wyrok TSUE, wyrok NSA nakazał uznanie małżeństwa jednopłciowego w Polsce. Jeżeli para wzięła ślub za granicą, należy taki związek

0: związek pary homoseksualnej uznać również w państwie polskim.
1: Niezależnie od decyzji ministrów, urzędy stanu cywilnego m.in. w Warszawie i Wrocławiu już wydają dokumenty. W sumie zapadło kilka wyroków sądów administracyjnych nakazujących transkrypcję aktu małżeństwa zawartego za granicą. Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragicznej śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach. Na polecenie Ministerstwa Rodziny kontrolę w tej placówce rozpoczyna burmistrz miasta.
2: Do tragedii doszło w środę po południu. Dwuletni chłopiec został znaleziony w oczku wodnym na terenie żłobka. Dziecka nie udało się uratować. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało do pani burmistrz Ząbek wniosek o zlecenie natychmiastowej kontroli w klubie dziecięcym, mówi wiceminister Aleksandra Gajewska.
3: Z informacji przekazanych przez panią burmistrz wynika, że zarówno policja, jak i prokuratura już prowadzą działania, które mają na celu zebranie materiału dowodowego w tej sprawie.
2: Zostały zatrzymane dwie opiekunki. Mieszkańcy Ząbek są wstrząśnięci.
4: No jest oczko wodne, jest, no ale nie wiem, czemu nie jest zagrodzone, czemu w ogóle jest dostępne dla dzieci.
5: To jest naprawdę okropna tragedia.
4: No ja bym dzieciaka nie oddała do takiego żłobka.
2: Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura. Placówka jest zamknięta.
1: Tematem zajęła się Joanna Stankiewicz. Europa stoi u progu pierwszej w tym roku fali upałów. W Hiszpanii będzie nawet 40 stopni. Bardzo gorąco jak na maj, już teraz jest w Andaluzji. W ostatnich dniach słupki rtęci pokazywały tam 30 stopni, a w weekend będzie cieplej. Mieszkańcy Kordoby załamują ręce. Od czerwca do września mamy tu istny koszmar. Lepiej wyjeżdżać na całe lato, bo takiego gorąca nikt nie zniesie. W weekend mamy mieć 40 stopni. Będzie bardzo trudno, ale musimy sobie poradzić. Już na ten weekend ponad 30-stopniowe upały zapowiadane są także we Włoszech i Portugalii. Wszystko za sprawą gorącego powietrza znad Afryki. Według prognoz upały nie utrzymają się długo. Już w przyszłym tygodniu ma być chłodniej. A na koniec przymiarki do długiego czerwcowego weekendu. Boże Ciało przypada w czwartek, 4 czerwca, a to oznacza, że biorąc jeden dzień wolnego, można odpoczywać przez 4 dni. Warszawiacy chętnie skorzystają z długiego weekendu.
6: Zazwyczaj w Polskę tak, jeździmy. Mamy działkę niedaleko Węgrowa i zazwyczaj tam spędzamy.
7: Nad morze, do Jarosławca z mężem, tak. Bierzemy swoje rowerki, jest spanie, jest dobre żarcie.
1: Wypoczynek z dala od zgiełku miasta cieszy się dużym zainteresowaniem, potwierdza Katarzyna Turosińska z Polskiej Izby Turystyki.
8: W przypadku wyjazdów krajowych dominują przede wszystkim kierunki nadmorskie, góry oraz regiony oferujące spokój, naturę i wypoczynek poza dużymi kurortami.
1: Rośnie też zainteresowanie wyjazdami za granicę. Liczba rezerwacji jest o 1/4 wyższa niż rok temu.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Krótka i pozytywna, taka jest prognoza na piątek. Będzie dużo słońca, przelotny deszcz, jeśli się pojawi, to tylko na północnym wschodzie. Poza tym bez opadów. Temperatura wyrównana, przeważnie to 22-23 stopnie. Nieco chłodniej na terenach podgórskich i na wybrzeżu, tam okolice 18.
10: Poranek w Polskim Radiu 24.
11: Ach, jaka to będzie piękna majówka w ten weekend. Ciepło, 25, 26, nawet 27 stopni w tym tygodniu, w sobotę i w niedzielę. A ja tu patrzę na kalendarz, bo to Ola czytała o czerwcówce. No tak, od 4 do 7 długi weekend, Boże Ciało. I wtedy można tak coś, ale od razu powiem, woda w Bałtyku jeszcze zimna. Piątek mamy, 22 dzień maja i 22 stopnie na termometrze. Dzisiaj będzie jak miło, prawda? 142 dzień roku, będzie trwał 16 godzin i 2 minuty, a słońce w Warszawie zajdzie dopiero o 20:34. Ale jest coś takiego jak zmierzch jeszcze po zachodzie słońca, jeszcze przez długo, długo, długo jest widnie. Ostatnio jechałem do Łodzi samochodem i tak przed 22 jeszcze gdzieś tam na horyzoncie było jasno, więc uwielbiam te dni w roku. Mam nadzieję, że Państwo także. Grzegorz Łączak, zapraszam razem do 9, a już teraz polityka.
10: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
12: Dzień dobry, a z nami jest Sławomir Ćwik, Klub Parlamentarny Centrum. Witam serdecznie, panie pośle.
13: Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry państwu.
12: Zaczniemy od Stanów Zjednoczonych. No, najpierw była zapowiedź czasowego wstrzymania rotacji do Polski żołnierzy amerykańskich. Potem były konsultacje polityczne kierownictwa resortu obrony.

0: Też zabiegi Kancelarii Prezydenta o to, żeby jednak wyjaśnić tę sprawę, żeby dopytać się, co to znaczy to czasowe wstrzymanie. No a teraz mamy od wczoraj, wszystko się dzieje w Stanach Zjednoczonych z przesunięciem czasu, więc od wczoraj, od wieczora mamy informację o tym, że prezydent Donald Trump zapowiada wysłanie dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski. Jak pan to czyta?
1: Z rotacją chyba było trochę gorzej niż tylko same zapowiedzi. Tam zdaje się padły już rozkazy, że ta rotacja została wstrzymana. Wczoraj wieczorem usłyszeliśmy informację, że prezydent Donald Trump zdecydował, że 5000 żołnierzy do Polski przylatuje, ale przyznam się, że będę tutaj trochę w roli niewiernego Tomasza. Jak zobaczę, to uwierzę. Trzymam kciuki za to, że ta decyzja prezydenta Trumpa będzie utrzymana w mocy, że nie zostanie zmieniona przez Peta Hegseta i J.D. Vance'a i że ci żołnierze w Polsce się znajdą, tak jak było to umawiane pomiędzy Rzeczpospolitą a administracją Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy też, że tutaj w grę wchodzi to, że Polska wywiązywała się ze swoich zobowiązań. Dokonywaliśmy olbrzymich zakupów sprzętu amerykańskiego i dokonujemy cały czas, wspomagając gospodarkę amerykańską. No ale z drugiej strony oczekujemy, że Stany Zjednoczone będą wywiązywały się ze swojej roli, jeśli chodzi o tego głównego uczestnika Paktu Północnoatlantyckiego i strażnika wschodniej flanki NATO razem z Polską, państwami bałtyckimi.
0: Jak pan myśli, jak szybko powinniśmy dostać w szczegóły ewentualnie tych wysłania tych dodatkowych, bo tam cały czas pada to stwierdzenie dodatkowych 5000 żołnierzy.
1: Znaczy ja nie przywiązuję się do niektórych sformułowań prezydenta Donalda Trumpa, dlatego że jednego dnia mówi jedno, drugiego dnia coś innego. Mało tego, on w czasie jednej konferencji prasowej potrafi powiedzieć dwie różne rzeczy. Także zakładam, że to bardziej, znaczy wolałbym chyba nawet, żeby to chodziło właśnie o tych żołnierzy, którzy mieli przyjechać w ramach rotacji, dlatego że była to jedna z elitarnych jednostek. Jest to jedna z elitarnych jednostek Armii Stanów Zjednoczonych przygotowana do tego typu operacji, jak szybkie reakcje, dobrze wyekwipowana, wyposażona. I trzymam kciuki za to, żeby to właśnie przyjechała ta pierwsza brygada pancerna, a nie na przykład jednostki logistyczne, które mają służyć pilnowania interesów Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie.
0: Myśli pan, że rzeczywiście Pentagon i też Kongres nie wiedzieli o tej decyzji? Pojawiła się w mediach społecznościowych prezydenta Donalda Trumpa, ale tak naprawdę jak się czyta też te doniesienia zza oceanu już po tej pierwszej fali kurzu, który opadł po tej zapowiedzi, no to chociażby takie portale jak Hill czy Politico wskazują na to, że no, z ich informacji wynika, że z nikim to nie było konsultowane, uzgadniane. Pentagon
1: również
0: był zaskoczony.
1: Jestem gotów w to uwierzyć, że Pete Hegset też mógł się dowiedzieć o tym, o tej decyzji prezydenta Trumpa z portalu Truth Social, a Pentagonie mogli o tym nie wiedzieć.
0: To panie pośle, to się cieszyć, czy się nie cieszyć, czy na razie być takim lekkim, ale jednak optymistą?
1: Biorąc pod uwagę, że wcześniej ta rotacja została wstrzymana de facto, to ta decyzja prezydenta Trumpa może nas tylko i wyłącznie cieszyć i mam nadzieję, że będzie utrzymana i wykonana.
0: A cieszy się pan, wypatruje pan dzisiaj nad polskim niebem samolotów F-35, myśliwców piątej generacji, bo tutaj to już mamy i fotografie ze Stanów Zjednoczonych, i relacje, i zdjęcia, i wpisy też wiceszefów resortów obrony, którzy tam kończą chyba swój pobyt, pewnie są już w drodze do Polski, że no będą te samoloty, powinny być późnym popołudniem, z moich informacji wynika dzisiaj w Łasku.
1: Na pewno się przydadzą. Ja mieszkając w Zamościu ostatnimi czasy szczególnie często słyszymy nad głowami przelatujące F-16, których oczywiście nawet nie widać ze względu na pułap, na którym się poruszają, czy też podstawę chmur. Także cieszy mnie to, że tych samolotów bojowych gotowych do służby będzie w Polsce więcej.
0: Gra pan w totolotka czasami?
1: Bardzo, bardzo, bardzo rzadko.
0: A jakby pan miał obstawić, co zrobi prezydent z trzecią odsłoną ustawy o kryptoaktywach, to jakby pan...
1: Ja apelowałem do pana prezydenta z mównicy sejmowej, aby tą ustawę podpisał. Kancelaria Prezydenta niewątpliwie już zrozumiała, że projekt rządowy to była dobra ustawa i za pierwszym i za drugim podejściem. Pamiętam te obrazki, kiedy minister Bogucki wychodził na mównicę, machał polską ustawą i krytykował, jaka jest długa, porównywał z czeską, zdaje się, na kilkanaście stron. Po czym co zrobiła Kancelaria Prezydenta? Złożyła swój projekt oparty dokładnie na projekcie rządowym, rozbudowany o dodatkowe chyba dwa artykuły. Czyli zrozumieli już, że ta ustawa jest dobra. Minister Bogucki przyznał przed drugim wetem na dyskusji w komisji, że Kancelaria Prezydenta z nikim nie konsultowała tego weta. To było dla

Nie do pomyślenia. Wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego przyznał, ponieważ minister Bogucki twierdził, że nawet dokładnie nie pamięta, ale wiceprzewodniczący

0: pół roku mielibyśmy polski organ nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów i co ważniejsze, polskie firmy, czy też nawet i firmy zagraniczne, ale które chciałyby ulokować w Polsce swoje siedziby, mogłyby występować do KNF-u o wydanie licencji KASP, która by umożliwiała im prowadzenie działalności w zakresie kryptoaktywów. Tego nie ma. Pamiętajmy o tym, bo nam się kojarzą głównie ta ustawa z działalnością giełd kryptowalut.
1: Ale ta ustawa, Zonda Krypto tak naprawdę.
0: Ale ta ustawa, ona przede wszystkim reguluje kwestie emisji kryptowalut, kryptoaktywów w postaci tokenów użytkowych na przykład. I to jest na przykład droga też do tego, aby polska złotówka miała odpowiednik w postaci kryptoaktywa i na przykład polskie obligacje mogłyby być także emitowane jako kryptoaktywa, co znacznie ułatwiłoby ich obrót wtórny, który dzisiaj dla osób fizycznych jest praktycznie niedostępny.
1: Pana zdaniem te dwa prezydenckie weta to były szkodliwe dla właśnie tego rynku i tej sytuacji, o której my mówimy?
0: Zdecydowanie tak i tutaj mam jednoznaczną opinię i nie rozumiem, dlaczego pan prezydent tę ustawę zawetował. Chyba dał się wkręcić, mówiąc kolokwialnie, w to, co robił głównie Sławomir Mentzen, Janusz Kowalski, którzy z mównicy urządzali takie wiece atakujące ustawę, jakoby ona była długa. Ale ja cały czas tłumaczę. Polskie ustawy regulujące rynek finansowy są długie. Ustawa o zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi i alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi liczy 450 stron. O ofercie publicznej 140 stron. Ale dzięki temu z jednej strony osoba, która jakby jest na tym rynku, musi się zapoznać z tą ustawą, ale też dzięki takim rozbudowanym regulacją Komisja Nadzoru Finansowego, która jest niezależnym regulatorem, nie może później postępować według własnego widzimisię urzędnika, tylko musi też stosować się do zapisów konkretnych w ustawie, gdzie jest dokładnie określony. Ja tam podam tylko taki krótki przykład. Konfederacja, która złożyła projekt ustawy na 14 stron, kwestii zachowania tajemnicy poświęciła 3 linijki. W ustawie rządowej kwestia zachowania tajemnicy to jest 7 stron, ale ona bardzo szczegółowo określa, kto, kiedy może, kiedy jest zobowiązany, jaką informację komu udostępnić. I to jest zabezpieczenie interesów i podmiotów, które są na tym rynku, i też wszystkich konsumentów, którzy na nim uczestniczą.
1: A jak pan słyszał w trakcie tych ostatnich, najnowszych prac nad 4 w sumie projektami, które były w Sejmie, no oczywiście wiadomo, że ostatecznie został ten, który Senat bez żadnych poprawek nowych przyjął.
0: Ale Sejm przyjął też poprawkę
1: Ale
0: pana
1: Sejm
0: prezydenta.
1: Przyjął, tak, właśnie poprawkę pana prezydenta. Myśli pan, że to jest właśnie taki dobry prognostyk, że no jednak Kancelaria Prezydenta wsłucha się też w te głosy, które pan tutaj prezentuje i będzie, to jednak nie będzie tego trzeciego weta? Czy będzie konsekwentnie trzecie weto?
0: Mam nadzieję, że jest to sposób na wyjście przez pana prezydenta z twarzą z tej sytuacji, bo do tej pory w tej sprawie, nie tylko w tej, zrobił bardzo wiele złego swoim wetowaniem ustaw. I mam nadzieję, że wykorzysta tą furtkę, którą dostał od Sejmu w postaci przyjęcia poprawki, żeby tą ustawę podpisać. Ja tylko tam nadmienię, że ta poprawka dotyczyła sporządzenia raz na dwa lata raportu o stanie rynku kryptoaktywów, tylko zdaje się, że w Kancelarii Prezydenta nie wiedzą, że Komisja Nadzoru Finansowego co roku sporządza raporty o wszystkich rynkach, które nadzoruje.
1: No ale może to jest właśnie taka gałązka oliwna, która pozwoli trochę inaczej zakończyć tę sprawę. Jak mówimy o kryptoaktywach, no ja wspomniałam właśnie o tym, że też wielu osobom kojarzyć się może to właśnie z aferą Zonda Krypto. No to nie sposób też pana nie zapytać, no bo dzisiaj w okolicach południa prawdopodobnie może się zdecyduje los pana Piesiewicza, który jak wiemy, no też przyczynił się do tego, żeby ta afera zatoczyła szerokie kręgi. Mówimy oczywiście o PKOL-u, o sponsorowaniu tej instytucji przez właśnie Zonda Krypto, giełdę.
0: Znaczy mi jeszcze bardziej kojarzy się ta sytuacja, że kiedy procedowaliśmy nad ustawą w zakresie kryptoaktywów, to ważni politycy partii opozycyjnych na swoje fundacje przyjmowali olbrzymie pieniądze od spółek powiązanych z firmą Zonda Krypto. Czyli firma zainteresowana, żeby nie było tej ustawy, poprzez swoje podmioty wpłacała na fundację ważnych polityków, krótko mówiąc pana Zbigniewa Ziobro i Przemysława Wiplera z Konfederacji, po kilkaset tysięcy złotych. I dziwię się, że my przechodzimy trochę do tego nad porządkiem dziennym. Według standardów, które kiedyś obowiązywały, tacy politycy zniknęliby z polityki, ze świata polityki i z możliwości wpływania na polskie prawo.

0: Tutaj moim zdaniem jest ewidentny konflikt interesów i tutaj nie trzeba wykazać, czy te pieniądze miały wpływ na głosowanie posła, czy nie. No, tak jakby uczestnicy, na przykład członkowie komisji przetargowej, przyjmowali od oferentów na swoje fundacje pieniądze i mielibyśmy też badać, czy to miało wpływ na ich decyzję o tym, kogo wybrali w przetargu, czy nie. Analogicznie tutaj jest w Sejmie. Natomiast jeśli chodzi o PKO i prezesa Piesiewicza, to ja dziwię się prezesom związków sportowych, że tolerują nadal tą sytuację. Aczkolwiek zdaje się, że tutaj być może w końcu dojdzie do zmiany, ponieważ podpisali oni list, którym występują o zmianę prezesa PKO-u. Myślę, że to jest najwyższy czas.
1: Może się wreszcie uda skruszyć. Rozumiem ten mur, który wokół siebie, mam takie wrażenie, zbudował prezes Piesiewicz.
0: No to pamiętamy tą rolę i pana Jacka Sasina, kiedy był jeszcze prezesem Ministerstwa Aktywów Państwowych, to obietnice, jak spółki Skarbu Państwa będą przekazywały pieniądze PKO-owi. Innym związkom.
1: Przesłuchanie szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego, o którym pan już tutaj dzisiaj wspominał, właśnie jeżeli chodzi o rynek kryptoaktywów i te ustawy. Prokuratura chce ustalić, czy to urzędnik, czyli czytaj Zbigniew Bogucki, podpowiedział tak prezydentowi, żeby nie przyjmował tego ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ale na przykład są tacy politycy z koalicji rządzącej, jak na przykład marszałek Zgorzelski, który mówi, że to nie są działania, które tak naprawdę służą rozwiązaniu tej sprawy, bo one jeszcze bardziej dolewają oliwy do ognia i tak naprawdę jeszcze bardziej podbijają prawej stronie sceny politycznej te słupki.
0: My dyskutowaliśmy też z ministrem Boguckim o tej sprawie na Komisji Sprawiedliwości przy omawianiu działalności Trybunału Konstytucyjnego. I ja wówczas zwróciłem się do ministra Boguckiego, który jest bardzo nerwowy w tej sprawie, bardzo nerwowo reaguje, że dla mnie to jest naturalnym, że prokuratura taką sprawą się interesuje. Ja biorę pod uwagę to, że prezydent Karol Nawrocki nie jest prawnikiem, tym bardziej nie jest konstytucjonalistą, może nie znać wszystkich zawiłości prawnych i jeżeli osoby z kancelarii pełniące nawet najwyższe funkcje odpowiadają panu prezydentowi, że on może nie przyjąć ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to ewidentnie wprowadzają pana prezydenta w błąd i narażają go na popełnienie deliktu konstytucyjnego, czyli przestępstwa de facto. Polskie prawo karne ewidentnie wskazuje, czym jest pomocnictwo w popełnieniu czynu, że zabronione jest nakłanianie do popełnienia czynu zabronionego i dlatego moim zdaniem działanie prokuratury w tym zakresie jest całkowicie naturalne. Jeżeli najwyżsi urzędnicy państwa nakłaniają inną osobę pełniącą najwyższy urząd w państwie do popełnienia czynów zabronionych, to nie widzę powodu, żebyśmy mieli to tolerować. Czym innym jest odpowiedzialność samego prezydenta przed Trybunałem Stanu, jest inaczej regulowana. Natomiast w stosunku do pozostałych osób mają zastosowanie ogólne przepisy prawa karnego. I myślę, że to postępowanie to jest taki bardzo dobry dzwonek ostrzegawczy dla wszystkich urzędników, żeby nie nakłaniali swoich przełożonych do popełniania przestępstw.
1: Bardzo dziękuję. Moim państwa gościem był Sławomir Ćwik, Klub Parlamentarny Centrum. Dzisiaj do pracy już nie, do Sejmu pan już nie biegnie. Nie
0: dzisiaj biegnę już, czym prędzej jadę do Zamościa, dlatego że tam jeszcze mam udział w konferencji Ekoforum. W związku z tym jak najbardziej w pracy.
1: To życzymy dobrego dnia i dobrej podróży.
0: Dziękuję bardzo. Miłego dnia wszystkim życzę.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A z naszym gościem rozmawiała Agnieszka Dorożkiewicz. Wróci po godzinie 8, będzie z kolejnym gościem rozmawiała po godzinie 8. Wiceminister Obrony Narodowej z Nowej Lewicy Stanisław Wziątek. Zapraszam państwa serdecznie, także w wersji wideo. Ta rozmowa oczywiście jest, a potem gdyby ktoś spóźnił się, przegapił trochę, to do obejrzenia na polskieradio24.pl.
2: Przegląd prasy.
3: No to do gazetek zaglądamy z powrotem. Kryptowaluty i polityka. Prezydent, republika i zonda krypto. Ale układ, prawda? Można powiedzieć, układ z zonda krypto był częścią projektu polityczno-biznesowego, w którym urząd prezydenta stanowił filar polityczny, a telewizja Republika była główną siłą medialną. I pisze o tym dzisiaj Wyborcza na pierwszej stronie. Co z tym układem się dzieje i co się wydarzy w najbliższym czasie? To trochę tak wybiegając w przyszłość mogę państwu tutaj zdradzić. Wewnątrz numeru pojawiają się reklamy z 007, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, że poszukują nowe.

0: odtwórcę agenta 007, czyli Jamesa Bonda. Ciekawe, kto nim będzie. Kto tam ostatnio do Ameryki pojechał? Może na castingi? Tak. Wewnątrz numeru, to jeszcze o tym tytułowym, prezydent Republika i Zonda Krypto jeszcze tutaj dodają ślad Wiplera, bo podobno poseł Wipler też w sprawę mocno zaangażowany. Rząd gasi pożar w relacjach z USA. Na zewnątrz płyną komunikaty, że nic nie jest przesądzone. Ekipa Tuska nad wszystkim panuje, ale o tym, jak wysoka jest stawka i polityczny koszt może ponieść koalicja, świadczą fakty i wypowiedzi rządowej ofensywy. Chodzi oczywiście o wojska amerykańskie w Polsce, ale już wiemy od wczoraj, no jak drukowali gazety, to jeszcze pewnie tego nie wiedzieli. Piszemy o tym na polskieradio24.pl. Trump ogłosił decyzję w sprawie Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy, więc chyba ten pożar, o którym pisze Wyborcza, został właśnie ugaszony. Rzeczpospolita. Tutaj mamy na pierwszej stronie apel. Większość ekspertów uważa, że program ceny paliw niżej, czyli w skrócie CPN, jest za drogi, jak na stan finansów państwa. Ma wadliwą konstrukcję i nie skłania do ograniczenia zużycia benzyny i oleju napędowego. No bo trochę tak jest, bo skoro jest tanio, to po co się ograniczać, prawda? Lejmy do pełna i jedziemy. Może nawet niekoniecznie myślimy o tym, jak jedziemy, żeby jakoś tak jechać bardziej ekonomicznie. O ile benzyna i ropa i olej napędowy mógłby wzrosnąć, gdyby tego programu nie było, no to Rzeczpospolita na pierwszej stronie podaje złotych 20. Więcej, o tyle więcej kosztowałby litr oleju napędowego, gdyby nie rządowy program CPN. Jest też o porcie Polska, który to port Polska winduje ceny mieszkań. Choć mega lotnisko ma zostać otwarte dopiero w 2032 roku, no to trochę czasu jeszcze zostało, prawda? To wpływ tej inwestycji na rynek nieruchomości w zachodniej części Mazowsza jest już bardzo widoczny. Największym beneficjentem jest Grodzisk Mazowiecki. Od połowy 2022 roku średnie ceny mieszkań wzrosły tam z niespełna 5 tysięcy do ponad 12 tysięcy za metr kwadratowy. No to faktycznie gigantyczny skok, a oferta nowych lokali zwiększyła się o około 200 do ponad 300 mieszkań. Więc teraz Grodzisk Mazowiecki, blisko przyszłego lotniska. Tam mieć mieszkanie, to jak wygrać los na loterii, można powiedzieć. Polityczne show z Ziobrą to też Rzeczpospolita na pierwszej stronie. O tym, czy przeczołganie byłego ministra przed komisją śledczą było ważniejsze niż doprowadzenie do tego, by usłyszał zarzuty w śledztwie. Takie pytania stawia Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Wewnątrz jest o kotwicy dla US Army w Polsce i pytanie, dlaczego Ziobro zdążył uciec. Jest też artykuł, który właśnie albo przeraża, ale na pewno zastanawia, no, daje do myślenia jak nic. Krystyna Boczkowska pisze w dzisiejszej Rzeczpospolitej w dziale opinie. Jeżeli zadaniem edukacji będzie wykształcenie świadomych, kreatywnych, samodzielnych i odpowiedzialnych absolwentów, to wszelka interwencja państwa nie będzie konieczna. Pisze członkini zarządu Fundacji Liderek Biznesu. Wyniki diagnozy młodzieży przerażają. Dlaczego są tak przerażające? Na jakich polach i czego one dotyczą? Nie będę państwu zdradzał, bo odbiorę trochę przyjemność przerażenia się tym wynikiem diagnozy, ale powiem tak, że jeśli państwo nie rozumieją dzisiejszej młodzieży, a są troszkę bardziej starsi niż dzisiejsza młodzież, to mogą się z tego artykułu trochę przerazić, że to zupełnie inne pokolenie. I ja wiem, że zawsze się mówi, że starsi, młodsi i tak dalej, to są różne pokolenia, ale tutaj chyba ten rozdźwięk wjechał wyjątkowo mocno. Aborcja na życzenie jednego z bliźniąt, też o tym dzisiaj w Rzeczpospolitej wewnątrz numeru. Mamy jeszcze chwilę? No tak bardzo króciutko. To powiedzmy o naszym ulubionym pośle. Poseł Łukasz Mejza uzbierał 225 punktów karnych i wciąż ma prawo jazdy. To fakt, na pierwszej stronie o tym pisze. Całej Polsce śmieje się w twarz i ośmiesza państwo i takie wielkie litery wstyd. I nawet taki znak, uwaga, tędy jeździ Mejza. Czemu nie? Cwaniak wodzi całe państwo za nos, pisze dzisiaj fakt. Ciekawe, jakie się nagrody zdobywa za 225 punktów, bo to jest taki program, punkty za nagrody, tak sądzę, prawda?
1: Reklama. Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
5: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
4: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
6: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Gościem audycji Kierunek Kino będzie Maciej Maciejewski, scenarzysta, autor filmowej opowieści Glina – Nowy rozdział, którą tej wiosny oglądaliśmy w Telewizji Polskiej. Jak doszło do tej realizacji? Dlaczego kontynuacja miała tylko 6 odcinków? I kto spowodował, że reżyserem kultowego serialu został Władysław Pasikowski? Będzie trochę wspomnień. Maciej Maciejewski, gość audycji Kierunek Kino w sobotę o 9:06. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
7: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 7:30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. 5000 dodatkowych żołnierzy amerykańskiej armii ma trafić do Polski. Zapowiedział to prezydent USA Donald Trump, jak uzasadniał to z uwagi na zwycięstwo wyborcze Karola Nawrockiego, którego popierał. Czekam na realizację tej deklaracji, mówił kilkanaście minut temu w naszym studiu poseł Sławomir Ćwik z Centrum.
10: Jak zobaczę, to uwierzę. Trzymam kciuki za to, że ta decyzja prezydenta Trumpa będzie utrzymana w mocy, że nie zostanie zmieniona przez Peta Hexeta i J.D. Vance'a i że ci żołnierze w Polsce się znajdą, tak jak było to umawiane pomiędzy Rzeczpospolitą a administracją Stanów Zjednoczonych.
9: Komentarzy w tej sprawie będzie u nas więcej. Po informacjach o 8:00 naszym gościem będzie wiceminister obrony Stanisław Wziątek. Łukasz Jankowski został ponownie wybrany na prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Wybory odbyły się w nocy podczas Krajowego Zjazdu Lekarzy w Jachrance pod Warszawą. Naczelna Izba Lekarska to samorząd lekarzy i lekarzy dentystów utworzony w 1921 roku. W PRL nie działał, powrócił w 1989. Sejmik Województwa Lubelskiego dziękuje strażakom za akcję ratowniczo-gaśniczą na terenie Puszczy Solskiej. Jestem pod ogromnym wrażeniem pracy wszystkich służb, tak mówi wicemarszałek regionu Marek Wojciechowski.
11: Przy tak ogromnej skali zjawiska nie ucierpiał ani jeden budynek mieszkalny, ani jeden budynek gospodarczy. To świadczy o wysokim profesjonalizmie naszych strażaków, że potrafią zapanować nad takim żywiołem. Tutaj najwyższy szacunek dla naszych strażaków.
9: Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego minutą ciszy upamiętnili pilota dromadera, który rozbił się podczas akcji gaśniczej Puszczy Solskiej. Według informacji strażaków pożar objął ponad 1000 hektarów lasu. Zachowajmy pamięć o wyjątkowym człowieku, apeluje Stowarzyszenie Sercem Wniesione i proponuje, aby jednemu z parków ulic lub skwerów w Katowicach nadać imię posła Łukasza Litewki. Mamy bardzo wiele przykładów na to, jak Łukasz Litewka pomagał mieszkańcom Katowic, mówi jedna z autorek petycji do władz miasta, Alicja Dobija.
12: Zbieraliśmy opał dla takiej pani, która mieszkała w Szopienicach. Tam gdzieś w poście wspomniałam, że pani nie ma także drzwi. Po prostu była zasłonięta taką kotarą. Oznaczyliśmy w poście wszystkich naszych radnych. Nikt się nie odezwał i nagle dostaje telefon od Łukasza, który mówi, gdzie mieszka ta pani. On jedzie pomierzyć wszystko, jedzie kupić drzwi i po południu będzie montował. I z kolegą przyszedł, po południu było załatwione. Przyniósł też jeszcze tonę węgla. Także to jest niesamowite i myślę, że Rada Miasta powinna się przychylić do tej prośby.
9: Od nagłej śmierci Łukasza Litewki minął prawie miesiąc. Od tamtej pory pojawiają się kolejne inicjatywy upamiętnienia posła. Powstała między innymi petycja w sprawie uhonorowania go poprzez pomnik w Sosnowcu. W Mysłowicach dzieci z domu dziecka posadziły dąb na jego cześć.

0: Ja tu proszę też apeluję, żeby nie gmerać przy prognozie pogody, bo jeszcze godzinę temu, jak patrzyłem, no to nigdzie nie było deszczu, a tu widzę, że jakieś poprawki zostały naniesione i takie delikatne opady deszczu mogą się dzisiaj na Suwalszczyźnie, ale że nie, może niech trochę popada. Tego deszczu mało. 21 stopni w Suwałkach właśnie będzie, 22 po sąsiedzku w Białymstoku, potem jedziemy na południe, to będzie 20 w Lublinie, 23 w Warszawie, 21 w Łodzi, 22 we Wrocławiu, Poznaniu i 20 w Gdańsku i 21 w Szczecinie i 22 w Rzeszowie. Tak to będzie dzisiaj wyglądać. Jeśli chodzi o zachmurzenie, małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. No i mówię, że majstrują coś przy tej pogodzie. Temperatura, o niej już powiedziałem, że najcieplej będzie 23 stopnie na południu, a nad samym morzem najchłodniej, bo tylko 16-17 stopni. Wiatr będzie okresami umiarkowany, porywisty, na wybrzeżu i lokalnie na południowym wschodzie także porywisty, północno-zachodni i północny. Wysoko w Karpatach będzie wiało z prędkością 55 km na godzinę. Za 26, 8. Rafał Baja powrócił do nas.
1: Tak, i tak jak słuchałem tej pogody, którą czytałeś, no takie najczęstsze wartości to 21, czyli mamy takie pogodowe oczko dzisiaj, można powiedzieć. Szczęśliwie powinno być.
0: No 22 też jest,
1: tak. Czyli troszkę ponad oczko. A jutro, to już jutro, ostatnia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy, sezon 2025-26 oficjalnie zakończymy. No mamy nadzieję, tak, że też ten wysiłek będzie duży, bo znamy mistrza Polski, znamy dwóch spadkowiczów, ale czekamy jeszcze na kilka istotnych dla kibiców informacji, dlatego emocji na pewno nie zabraknie, o czym zapewnia nas teraz Tomasz Kowalczyk. Witam cię, Tomku.
2: Dzień dobry. Rzeczywiście, część rozstrzygnięć na ten sezon już znamy, natomiast jest mnóstwo historii, które jeszcze się w sobotę wydarzą. Mnóstwo zagadek, które będą rozwiązywane od 17:30, bo wtedy równolegle rozpocznie się 9 spotkań piłkarskiej Ekstraklasy. I tak na przykład warszawska Legia wciąż może marzyć o grze w europejskich pucharach, ale tutaj musi kilka czynników wystąpić naraz. Legia swoje spotkanie z Motorem musi wygrać, punkty musi stracić też Zagłębie Lubin w Białymstoku, a GKS Katowice musi przegrać w Szczecinie z Pogonią, żeby Legia wskoczyła na to pucharowe miejsce. O europejskie puchary, o to kto w którym pucharze zagra, będą grały zespoły Rakowa Częstochowa, Jagiellonii Białystok i Górnika Zabrze. Jagiellonia ze wspomnianym Zagłębiem, Raków zmierzy się z kolei z Arką Gdynia, natomiast Górnik Zabrze będzie podejmował Radomiaka. Wielka feta w Poznaniu przy okazji meczu z Wisłą Płock, Wisłą, której praktycznie już nic nie grozi, natomiast Lech Poznań drugi rok z rzędu będzie świętował mistrzostwo kraju, a na taką sytuację w Poznaniu czekano 33 lata. No i wreszcie walka o utrzymanie w Ekstraklasie. Najciekawiej zapowiada się mecz Widzewa Łódź z Piastem Gliwice, bo tutaj bezpośrednio drużyny zaangażowane w grę o utrzymanie będą rywalizować ze sobą w Łodzi. Będziemy spoglądać na to, co dzieje się w Niecieczy, bo tam Lechia Gdańsk, która jest w strefie spadkowej, będzie mierzyła się z Bruchbetem Termaliką i będzie musiała tutaj pokusić się o 3 punkty, żeby uciekać z tej strefy spadkowej. Krakowia gra z Koroną Kielce i musi tutaj punktować, jeżeli w strefie spadkowej nie chce się znaleźć. No więc tych niewiadomych wciąż jest sporo. Wszystko będziemy rozstrzygali w ostatniej kolejce. 17:30 to pierwszy gwizdek we wszystkich spotkaniach naraz. Tak to właśnie w tej ostatniej kolejce jest. No i dzięki temu w studiu S13 będą Państwo mogli śledzić w radiowej jedynce, co dzieje się na poszczególnych stadionach. Już teraz zapraszamy na prawdziwe piłkarskie delicje w Ekstraklasie.
1: Tomasz Kowalczyk, dziękuję za relację. Przypominam, że od razu po studiu S13 w jedynce będziemy analizować wszystkie mecze i cały sezon w sportowym weekendzie w Polskim Radiu 24. Na tę audycję już dziś zapraszam. Startujemy jutro po 20. A w niedzielę start French Open w rywalizacji singlowej 6 reprezentantów Polski. Wczoraj dowiedzieliśmy się, kto stanie po drugiej stronie siatki w pierwszej rundzie. No i tak, Iga Świątek zmierzy się z

0: Australijką Emerson Jones, Magdalena Frank z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, Magdalinę z Czeszką Teresą Walentową. W turnieju też zagra Maja Chwalińska, no ona jeszcze czeka na swoją rywalkę. W rywalizacji mężczyzn Hubert Hurkacz trafił na Hiszpana Munara, natomiast przeciwnikiem Kamila Majchrzaka będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo. Reprezentacja Polski zapewniła sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy w Soka, czyli 6-osobowej piłce nożnej. W meczu grupy D Polska pokonała Irlandię 4-0. We wcześniejszym spotkaniu Polacy wygrali z Czarnogórcami 4-1. Dzięki tym zwycięstwom są pewni awansu przed ostatnim spotkaniem. Jedną z bramek przeciwko Irlandii zdobył Kamil Kucharski.
1: W tym stylu gry defensywnym ciężko jest gdzieś tymi bokami, tak jak taki mieliśmy zamiar się przedostać, było nam ciężko, aczkolwiek no gdzieś w końcu odbiór Norberta i akcja z kontry pozwoliła nam zdobyć tą bramkę. Wtedy troszkę wyżej musieli ci Irlandczycy wyjść i wtedy już myślę mecz pod naszą kontrolą, no ale jeszcze wiele mamy do poprawy, bo przede wszystkim mamy bardzo mało ruchu bez piłki i jak przyjdą lepsi przeciwnicy, to na pewno będą nas to wykorzystywać w obronie, żeby nas presować, bo jeżeli nie będziemy robić ruchu bez piłki, druga osoba nie będzie chciała tej osobie z piłką pomóc i zrobić jej miejsca, no to będzie nam ciężko przedostać się w łatwy sposób pod bramkę przeciwnika, no bo potem z meczu na mecz ten poziom będzie już coraz wyższy przeciwników.
0: Dziś przeciwnikiem Polski będzie reprezentacja Bułgarii. Ja tylko dodam, że no Polacy to przecież aktualni mistrzowie świata sprzed kilku miesięcy właśnie w tej odmianie. Swoją drogą wiele razy przecież jako w szkole czy w liceum grałem w taką piłkę sześcioosobową i nie miałem pojęcia, że to się nazywa soka. No ale człowiek dowiaduje się różnych rzeczy.
2: Zaraz wymyślą jakąś nazwę na dwa ognie.
0: No dokładnie. No a jaką nazwę wymyślą na to, co się dzieje w Norwegii? Tam kolarstwo jest bardzo popularne, ale okazuje się, że środowisko kolarskie, politycy zaprotestowali przeciwko odwołaniu wyścigu Trondheim-Oslo. Tam corocznie startuje kilka tysięcy amatorów. Mają do przejechania 540 kilometrów, no i robią to w 15 albo w 20 kilka godzin. Okazuje się, że minister transportu poinformował w czwartek, że polecił państwowemu zarządowi dróg ponowną ocenę decyzji, no bo okazuje się, że minister transportu zażądał tego, żeby nie było tego wyścigu ze względu na sporo wypadków. Ostatnio wypadek w Oslo, gdzie kilka osób zostało potrąconych przez samochód właśnie osób jadących na rowerach, no i jedna osoba zginęła. Podniosło się larum, sprawa trafiła do parlamentu, no i zobaczymy w najbliższych dniach, czy decyzja zostanie zmieniona, czy ten wyścig się odbędzie, czy się nie odbędzie. Wiemy, jakie takie restrykcyjne prawo jest w Norwegii, ale tam no, sport też jest na wysokim poziomie, więc tutaj na styku polityki i sportu dużo się dzieje również w Skandynawii.
2: Oby to się dobrze skończyło. Dziękuję serdecznie. Rafał Bała o sporcie opowiadał. Za 19 minut będzie godzina 8. Pamiętają państwo Stanisławę Celińską śpiewającą z takim przekąsem, polskim przekąsem. Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej, tak przez zęby trochę. No to tylko we wspomnieniach to pozostaje. Bardzo smutna sytuacja. Stanisława Celińska odeszła, a wczoraj ją pożegnaliśmy. Wybitna aktorka, wokalistka, autorka tekstów także spoczęła na warszawskich powązkach wojskowych. Artystka zmarła 12 maja w wieku 79 lat. Żegnały ją wczoraj tłumy, rodzina, przyjaciele ze sceny i zupełnie to nie dziwi, bo to bardzo popularna, ciepła i przesympatyczna osoba była. Martyna Szymczakowska.
3: Stasia, Staszka, Stasienika. Tak mówili o zmarłej jej najbliżsi. Przed kościołem środowisk twórczych w Warszawie, gdzie odbyła się msza żałobna, nie było słychać innych słów niż zmarła wspaniała, ciepła, mądra i dobra kobieta. Lider T-Love, Muniek Staszczyk, który znał się ze Stanisławą Celińską przez 20 lat, uważa, że to jedna z najważniejszych kobiet, jakie spotkał.
4: Chodzące dobro, cudowny człowiek. Wspaniała empatia, no taka miłość do ludzi generalnie, no wszystkich, ciepło ogromne, tak ja to się czułem ze Stasią tak jakby z taką, nie wiem, no bardzo, bardzo starszą siostrą albo mamą. Poza tym, no aktorka fantastyczna, ale zawsze mi mówiła, że wiesz co, Muniek, ja to najbardziej to lubię śpiewać.
3: I ta muzyka była obecna w życiu Stanisławy Celińskiej. Jej płyta atramentowa pokryła się podwójną platyną. Muzyki nie zabrakło też w trakcie uroczystości. Kiedy w kościele rozbrzmiał utwór Sen, zebrani nie kryli łez, a część skrywała twarz w dłoniach, próbując ukryć silne emocje i wzruszenie.

0: Brała też ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska, która ze ściśniętym gardłem wspominała karierę artystki.
1: Przez dekady gościła w domach milionów Polaków. Stworzyła blisko 60 ról w teatrze, telewizji. A jako Iwona w radiowej powieści Matysiakowie towarzyszyła słuchaczom Polskiego Radia przez ponad 50 lat. Obdarzyła nas także wyjątkowym dorobkiem muzycznym, niosąc obfitość wzruszeń i emocjonalnych przeżyć.
0: A przyjaciółka Celińskiej ze sceny, Lucyna Malec, w imieniu artystów pożegnała Stanisławę Celińską.
2: Przyszliśmy tu dzisiaj, żeby ci powiedzieć, że cię kochamy i będziemy kochali cię zawsze. Pamięć o tobie zostanie w naszych sercach nie tylko dzięki twojej wspaniałej twórczości, ale przede wszystkim dzięki temu, jakim byłaś człowiekiem. Jestem zaszczycona. Jesteśmy zaszczyceni i wdzięczni za twoją obecność w naszym życiu.
0: Aktor Stefan Friedman wspominał zmarłą i ich współpracę.
3: Debiutowała Stasia w Krajobrazie po bitwie, gdzie również ja wystąpiłem i wspominaliśmy to już nie raz, te nasze występy u Wajdy.
0: Aktorka Ewa Ziętek przekonuje, że takich ludzi jak Stasia spotyka się coraz rzadziej.
4: Zachwycająca osoba z każdej miary. Aktorka do bólu, do każdego bólu, tam pół atomu nie było nieaktorskie, prawda jakaś niesłychana. Ogromny talent. Coś minęło bezpowrotnie, bo nie widzę już teraz takich aktorów.
0: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki przyznał pośmiertnie Stanisławie Celińskiej odznaczenie za wybitne zasługi dla kultury polskiej i za osiągnięcia w twórczości artystycznej Krzyż Komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
5: To gdyby Państwo, jeszcze wracając do pożegnania Stanisławy Celińskiej, mieli dzisiaj na moment zerknąć do Super Ekspresu, to wzruszające słowa księdza Andrzeja Lutra na pogrzebie Stanisławy Celińskiej przywołuje właśnie Super Ekspres. Stasia rozśmiesza Boga. Też ze ściśniętym gardłem to mówię, bo uwielbiałem i wokalną stronę, i aktorską stronę Stanisławy Celińskiej. Zdjęcia z pożegnania są w Super Ekspresie wewnątrz numeru. Nawet z tych zdjęć widać, że absolutnie wszyscy smutni i trochę wielka szkoda, no tak naprawdę. Tyle jeśli chodzi o Stanisławę Celińską. Wracamy, kwadrans pozostał do godziny 8:00. To jest poranek Polskiego Radia 24 w piątek. Ten piątek to 22 dzień maja. Już chciałem powiedzieć czerwca, ale to dopiero za miesiąc. Jeszcze do tych wakacji trochę pozostało. Przenosimy się na południe, drodzy Państwo, do naszych południowych sąsiadów, bo w Brnie rozpoczął się zjazd Niemców sudeckich. Państwo mogą zapytać, co oni tam robią. No, osoby wypędzone po II wojnie światowej z Czechosłowacji oraz ich potomkowie po raz pierwszy spotkali się na terenie Czech. I tak sobie myślę, że mogło to wywołać co najmniej komentarze. Wojciech Stopa wie więcej na ten temat. Witaj, Wojtku. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, cześć. No nie tylko komentarze, ale też dosyć skrajne emocje, powiedziałbym. Z taką inicjatywą zaproszenia Niemców sudeckich do Brna i zorganizowania właśnie tutaj na Morawach tego corocznego zjazdu, który zwykle odbywa się w Bawarii, wyszli organizatorzy festiwalu Meeting Brno. To jest właśnie taka impreza, która odbywa się co roku, która promuje otwarty dialog, próby wzajemnego rozumienia, przełamywania barier itd., itd. To są takie słowa kluczowe. Tym słowem kluczowym jest też pojednanie, no bo wiele osób uważa, że ten proces czesko-niemieckiego pojednania wciąż się nie dopełnił. No i trzeba dokładać wszelkich starań, aby się stało. Ale mimo wszystko temat podzielił Czechów, podzielił czeską opinię publiczną i również polityków, bo z jednej strony mamy koalicję rządzącą, która gra tak zwaną niemiecką kartą, jak to się mówi tutaj w Czechach, czyli straszy społeczeństwo, że Niemcy sudeccy będą, tak, że Niemcy sudeccy będą domagać się zwrotu swoich majątków, przy czym akurat zauważmy, że Związek Niemców Sudeckich formalnie z takich postulatów zrezygnował dekadę temu i tego tematu już nie podnosi. No a z drugiej strony mamy prezydenta Petra Pawła, który ten festiwal Meeting Brno objął patronatem, no i jest jak najbardziej za tym, żeby o tej trudnej, wspólnej przeszłości Czechów i Niemców rozmawiać. No a jest o czym, bo to poczucie krzywdy jest wciąż...

0: wciąż po obu stronach, tak w zasadzie. No i wczoraj mieliśmy taką uroczystość, która rozpoczęła ten Festiwal Meeting Brno. To była uroczystość upamiętniająca ofiary Holokaustu. Tam byli przede wszystkim goszczący w Brnie Niemcy, w tym przewodniczący Związku Niemców Sudeckich Bernd Posselt. I on w swoim wystąpieniu mówił o zbrodniach narodowego socjalizmu jako najtragiczniejszych zbrodniach w historii. Przypomniał, że również Niemcy sudeccy w tych zbrodniach uczestniczyli i byli za nie odpowiedzialni. To jego przemówienie próbowała zakrzykiwać momentami około 100-osobowa grupa osób protestujących przeciwko zjazdowi w Brnie, bo takich protestów tutaj będzie jeszcze kilka. To był dopiero pierwszy z serii kilkunastu, które są zapowiadane w najbliższych dniach. No ale mimo wszystko, mimo też tego protestu, udało się wczoraj godnie uczcić pamięć ofiar Holokaustu. Właśnie przy piątym peronie brneńskiego dworca, bo to stąd odjeżdżały transporty Żydów, najpierw do getta w Mińsku, a potem do obozu koncentracyjnego w Terezinie, oczywiście w czasach II wojny światowej. Ja zapytałem po wszystkim po tej uroczystości organizatora festiwalu Meeting Brno, Dawida Macka, czy właśnie wydarzyło się coś, na co nie tylko Brno, ale w ogóle Czechy długo czekały? I on nie był w stanie odpowiedzieć na moje pytanie. On nie był w stanie mówić ze wzruszenia. Proszę sobie wyobrazić. Kilka razy zaczynał, przerywał, no ale w końcu się udało. Wyjaśnił, dlaczego było to wyjątkowe wydarzenie. Posłuchajmy.
1: Po raz pierwszy doszło do osobistego spotkania przedstawicieli Niemców sudeckich z ponad 90-letnimi siostrami Ewą i Mileną, które jeszcze jako dzieci ocalił przed Holokaustem Nicholas Winton. W przygotowaniach tego gestu dużą inspiracją byli dla nas polscy biskupi, którzy już w 1965 roku, a zatem o wiele wcześniej niż my, potrafili skierować do niemieckich biskupów i wiernych słowa wybaczamy i prosimy o wybaczenie.
2: Odpuścimy, a prosimy o opuszczenie.
0: Tak mówił Dawid Macek, organizator festiwalu Meeting Brno, który potrwa tutaj jeszcze przez kilka dni. W trakcie tego festiwalu zaplanowano sporo czesko-niemieckich spotkań, oprócz samego zjazdu Niemców sudeckich, ale też wydarzenia kulturalne. Myślę, że takim ważnym punktem będzie też sobotni Marsz Pojednania.
3: Tyle, Wojciech Stopa. Dziękuję serdecznie.
4: Sponsorem audycji jest organizator Polskiego Kongresu Gospodarczego Czas Przewagi w Warszawie www.kongresgospodarczy.pl.
5: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: I Błażej Prośniewski w studiu, witaj.
6: Dzień dobry, a dzisiejszy magazyn zaczynamy od najnowszych wiosennych prognoz gospodarczych, które właśnie opublikowała Komisja Europejska. Dla Polski są one słodko-gorzkie, bo z jednej strony nasza gospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających się w Unii, z drugiej jednak Polska będzie miała w tym roku najwyższy spośród krajów członkowskich deficyt finansów publicznych. A to niepokoi m.in. unijnego komisarza do spraw gospodarczych Valdisa Dombrovskisa, z którym rozmawiała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka.
7: Tegoroczny wzrost PKB wyniesie 3,5%, co daje Polsce drugie miejsce za Maltą. Widzimy wzrost inwestycji publicznych, także wzrost konsumpcji prywatnej w oparciu o stosunkowo silny wzrost płac. Komisarz do spraw gospodarczych Valdis Dombrovskis przyznał jednak, że deficyt budżetowy w Polsce, najwyższy w Unii w tym roku, jest niepokojący. Wyraźnie widać potrzebę korekty fiskalnej. Konieczne jest skierowanie deficytu na ścieżkę spadkową. Z prognoz wynika, że deficyt wyniesie w tym roku 6,5% PKB. To ponad dwukrotnie więcej niż dozwolony w Unii poziom. Wprawdzie połowa europejskich krajów przekracza ten próg, ale Polska jest na pierwszym miejscu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
6: Tymczasem najnowsze dane z polskiej gospodarki zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Wynika z nich m.in., że wynagrodzenia wciąż rosną, ale wyraźnie wolniej. W kwietniu przeciętna płaca była o 5,4% wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 9530 zł i 74 grosze. Jednocześnie, jak mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek, była to najniższa roczna dynamika wzrostu płac od lutego 2021 roku, a więc od ponad 5 lat.
8: Gdyby sytuacja zewnętrzna przede wszystkim zaczęła się poprawiać, globalna, to pewnie odczulibyśmy to również na tym rynku pracy, ale poprzez to, że trwa wojna na Bliskim Wschodzie, trwa wojna na Ukrainie, przedsiębiorstwa zachodnie redukują liczbę etatów albo czasami wręcz, tak jak w przypadku Polski, zamykają swoją działalność, to wszystko się niestety na tym rynku pracy odbija.
6: Monika Kurtek dodała, że wyhamowała również produkcję.

0: przemysłowa, która wzrosła o 3,1% wobec wzrostu o 9,4% w marcu tego roku.
1: Ten marcowy wynik podbijany był zbliżającymi się świętami wielkanocnymi i zwiększonym popytem. W kwietniu tego impulsu już oczywiście nie ma, więc produkcja wyhamowała. No ale nadal tutaj jesteśmy uzależnieni również od tej sytuacji zewnętrznej. Duża część naszej produkcji przemysłowej jest eksportowana i w zależności od tego, jak te zamówienia eksportowe się kształtują, to ta produkcja albo przyspiesza, albo zwalnia.
0: Pozytywnym sygnałem jest natomiast wzrost produkcji budowlano-montażowej o 4,5% licząc rok do roku. Miesiąc wcześniej ten wskaźnik wyniósł niespełna 0,4%. Saldo. A teraz w magazynie ważne zmiany dla osób, które już mają kredyt bądź planują go niebawem zaciągnąć. A chodzi o tak zwane wskaźniki referencyjne. Od kilku lat jesteśmy w procesie ich reformy, w efekcie której do lamusa odejść ma WIBOR. Nowym wskaźnikiem będzie POL-STR. Ostatnio instytucje odpowiedzialne za ten proces podjęły ważne decyzje dotyczące harmonogramu tej zmiany. Wynika z niego, że WIBOR pozostanie z nami dłużej niż to wcześniej zakładano, mówi prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek.
2: WIBOR we wszystkich dotychczas zawartych umowach, instrumentach, obligacjach będzie mógł być stosowany do końca 2036 roku. Do końca tego roku banki będą mogły jeszcze stosować WIBOR w nowych umowach, ale równolegle z wdrażanym nowym wskaźnikiem POL-STR. Coraz częściej w umowach będziecie Państwo widzieć ten nowy wskaźnik. Od 1 stycznia 2027 roku w nowych umowach będzie już tylko wskaźnik POL-STR.
0: A co to oznacza dla kredytobiorców? To zależy, na jaki aspekt tej zmiany spojrzymy. POL-STR ma być wskaźnikiem prostszym, bardziej przejrzystym i zrozumiałym niż WIBOR. Ma być też bardziej elastyczny, przez to osoby spłacające kredyty szybciej będą odczuwały zmiany stóp procentowych. Jednak chyba to, co najbardziej wszystkich interesuje, to wysokość nowego wskaźnika. Gdy za poprzedniego jeszcze rządu rozpoczynano pracę nad tą reformą, padały deklaracje, że będzie on znacząco niższy niż WIBOR, przez co będziemy płacić niższe raty. Co z tych zapowiedzi wyszło? Jak mówi dyrektor Departamentu Analiz w Rankomat.pl Jarosław Sadowski, to udało się tylko częściowo, bo choć POL-STR obecnie notowany jest o 0,5 punktu procentowego niżej niż WIBOR, to zapewne banki odbiją sobie to na marże.
3: Te różnice z punktu widzenia kredytobiorcy raczej nie będą miały większego znaczenia, dlatego że kiedy banki zaczną udzielać kredyty w oparciu o tą nową stawkę, no to również prawdopodobnie dostosują wysokość marży, więc mogą ją ustalić w taki sposób, że po prostu niezależnie czy podstawą jest WIBOR, czy jest POL-STR, to po prostu marża zostanie podwyższona na tyle, żeby w sumie oprocentowaniu po dodaniu tej nowej stawki było na przykład dokładnie na takim samym poziomie jak dotychczas.
0: Tak sytuacja wygląda w przypadku nowych kredytów, a co z tymi, które już są spłacane? Tutaj zapewne zostanie zastosowane rozwiązanie ustawowe, które automatycznie zmieni w już zawartych umowach WIBOR na POL-STR. Nie wpłynie to jednak na wysokość rat, bo choć banki w tych przypadkach nie mogą podnieść marży, to zostanie zastosowany tak zwany spread korygujący, który sprawi, że nowy wskaźnik będzie mniej więcej na poziomie obecnego WIBOR-u. Polacy coraz częściej podróżują po kraju w poszukiwaniu regionalnych specjałów kulinarnych. Temu zjawisku poświęcona jest konferencja naukowo-branżowa zorganizowana przez Szkołę Główną Turystyki i Hotelarstwa Wistula oraz Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Jak mówi dr Piotr Dominik, eksperci z różnych dziedzin dyskutują o roli i znaczeniu aspektu kulinarnego podróży.
4: Turystyka kulinarna spina nam edukację, kulturę, rolnictwo, dyplomację, a więc tutaj wykraczamy poza zwykłą turystykę, tworzymy przestrzeń dla produktu, dla rolnictwa, ochrony dziedzictwa kulturowego, edukujemy nowe pokolenia, a także wykorzystujemy ten produkt w dyplomacji, czyli w promocji kraju.
0: A dziś w trakcie drugiego dnia konferencji będzie można spróbować specjałów regionalnych. Te będą prezentowane w Instytucie Narodowego, w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki walutowe. Wczorajsza sesja na giełdzie papierów wartościowych zakończyła się w mieszanych nastrojach, bo ile MWIG 40 i SWIG 80 poszły w górę, to już WIG 20 zanotował spadek o 0,57%. Jeśli chodzi o waluty, to dolar obecnie wyceniany jest na 3,65, kurs euro wynosi 4,24, a za franka trzeba zapłacić 4,65 zł.
5: Sponsorem audycji był organizator Polskiego Kongresu Gospodarczego Czas Przewagi w Warszawie.

0: www.kongresgospodarczy.pl.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Donald Trump zdecydował, będzie więcej żołnierzy USA w naszym kraju. Trwają rozmowy. Ilu dokładnie? Co dalej z Radosławem Piesiewiczem? Dziś zbiera się zarząd PKOL-u. W agendzie jest wniosek o odwołanie prezesa. Na koniec radość i ogromna nadzieja małego Maxa. To dla niego Łatwogang organizuje nową akcję charytatywną. Minęła ósma. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Lekko sceptyczny, ale pełen nadziei. Poseł partii Centrum Sławomir Ćwik ostrożnie komentuje zapowiedź Donalda Trumpa, że wyśle do Polski dodatkowo 5 tysięcy żołnierzy. Nie wiadomo, czy Trump chce zwiększenia liczebności wojsk USA w naszym kraju do 15 tysięcy, czy to może cofnięcie ostatniej decyzji o zawieszeniu rotacji 4 tysięcy żołnierzy z brygady pancernej.
2: Ja nie przywiązuję się do niektórych sformułowań prezydenta Donalda Trumpa, dlatego że jednego dnia mówi jedno, drugiego dnia coś innego. Mało tego, on w czasie jednej konferencji prasowej potrafi powiedzieć dwie różne rzeczy. Wolałbym chyba nawet, żeby to chodziło właśnie o tych żołnierzy, którzy mieli przyjechać w ramach rotacji, dlatego że była to jedna z elitarnych jednostek. Jest to jedna z elitarnych jednostek Armii Stanów Zjednoczonych i trzymam kciuki za to, żeby to właśnie przyjechała ta pierwsza brygada pancerna, a nie na przykład te jednostki logistyczne, które mają służyć pilnowania interesów Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie.
1: Mówił nam poseł Sławomir Ćwik. Szczegóły mamy poznać w najbliższych dniach po konsultacjach polityków i wojskowych. Za chwilę u nas kolejny ważny komentarz w tej sprawie. Po informacjach będzie z nami wiceszef resortu obrony Stanisław Wziątek. A teraz szef Kancelarii Prezydenta w roli świadka. Za półtorej godziny w Prokuraturze Krajowej przesłuchanie Zbigniewa Boguckiego. Śledczy chcą sprawdzić, czy nie złamał prawa, doradzając prezydentowi, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
3: Pierwsza sytuacja to jest ułatwienie prezydentowi Rzeczypospolitej Polski niedopełnienia obowiązków polegającym na tym, że nie odebrał ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
1: W tej samej sprawie do prokuratury zostali wezwani także inni urzędnicy Kancelarii Prezydenta. Czarne chmury nad głową prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przed południem rozpocznie się posiedzenie zarządu PKOL-u, a głównym tematem rozmów ma być odwołanie Radosława Piesiewicza. Kontrowersje wokół prezesa narastały od miesięcy. Szczegóły ma dla nas Martyna Szymczakowska.
4: Próba odwołania Radosława Piesiewicza to pokłosie trwającego wewnątrz Komitetu konfliktu oraz kryzysu finansowego i wizerunkowego wokół wypłaty nagród dla medalistów olimpijskich i współpracy z Zonda Krypto. Do tego w prokuraturze regionalnej w Gdańsku toczy się śledztwo dotyczące posługiwania się fałszywymi fakturami VAT na kwotę ponad 10 milionów złotych, a zarzuty wobec prezesa PKOL dotyczą prania brudnych pieniędzy. Odwołanie szefa komitetu nie jest

0: jednak łatwe. Kluczowe jest tu zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, a decyzja w tej sprawie ma zapaść dzisiaj. Żeby zwołać walne zgromadzenie, potrzeba 2/3 głosów członków PKOL-u. Według oponentów Piesiewicza wymagana liczba już jest. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
1: Senat przyjął bez poprawek ustawę o kryptoaktywach. Dokument trafi teraz do prezydenta, który już dwukrotnie wetował rządową propozycję. Trzecie weto jest bardzo prawdopodobne, tak mówi nam politolog dr Andrzej Janusz.
2: Tutaj jakby widać, że są te jakby pewne dwie narracje. Jedną narrację ma rząd, drugą ma narrację opozycja i w pewnym sensie też i pan prezydent. I nie sądzę, żeby przy trzecim podejściu z taką samą ustawą prezydent zmienił zdanie w tym zakresie i podpisał tą ustawę.
1: W myśl nowych przepisów nadzór nad rynkiem kryptowalut ma sprawować KNF. Komisja Nadzoru Finansowego zyska m.in. prawo do blokowania rachunków i nakładania wysokich kar na nieuczciwe firmy. Po domowej zbiórce rowerowy rajd. Dziś startuje nowa akcja charytatywna Łatwoganga. O 12.30 influencer wyruszy w podróż jednośladem z Zakopanego do Gdańska. Wszystko będzie relacjonował w sieci. Łatwogang chce zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową. Tata chłopca ma nadzieję, że dzięki akcji uda się zdobyć lek dla jego dziecka.
3: Zbiórka się zaczęła w tamtym roku. Oczywiście nazbieraliśmy na koncie Maksymiliana, na subkoncie jest już przeszło 3 miliony złotych, natomiast do 15 to jest potężna droga i tutaj mamy nadzieję, że to, no, że to się naprawdę szybko zakończy i Max będzie mógł dostać leki i normalnie żyć.
4: Naprawdę bardzo dziękuję Łatwogankowi. Mam nadzieję, że on to słyszy. Bo jak słyszę, to jestem dumny z niego i z całych jego widzów, jak też oglądają.
1: Dodawał podekscytowany Max. Łatwogang idzie za ciosem. Podczas poprzedniej 9-dniowej akcji influencer wspierany przez polskie i zagraniczne gwiazdy zebrał ponad 250 mln złotych na rzecz podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. Teraz trzymamy kciuki za wsparcie Maxa.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Piątek bardzo słoneczny i ciepły. Termometry wskażą przeważnie 22-23 stopnie. Nieco chłodniej będzie w górach i na wybrzeżu, tam okolice 18. Przelotny deszcz może się pojawić tylko na północnym wschodzie.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
7: Sześć minut po godzinie 8. To jest poranek w Polskim Radiu 24. Wszystko się zgadza. Mamy piątek. Ten piątek to 22 dzień maja i to chyba najwyższa pora, żeby zrobić jakąś majówkę w ten weekend. Zwłaszcza, że pogoda będzie dopisywać i będzie naprawdę, naprawdę ładnie i ciepło. Ten piątek potrwa 16 godzin i 2 minuty, a ze słońcem pożegnamy się dzisiaj, przynajmniej w Warszawie, o 20.34. Mamy Światowy Dzień Gotów, Dzień Pacmana, Dzień Praw Zwierząt i Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Trudno wymówić, ale można świętować. Grzegorz Fontczak, zapraszam do 9, a teraz o polityce.
5: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
8: A z nami jest Stanisław Wiątek, Nowa Lewica, wiceminister obrony narodowej. Witam serdecznie, panie ministrze.
9: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
8: No, paski czerwone, żółte, zależy gdzie patrzymy, na jaką stację telewizyjną, jasno pokazują. Trump chce wysłać do Polski więcej żołnierzy. Mówimy o dodatkowych 5 tysiącach. No ale właśnie pytanie, czy to będą rzeczywiście dodatkowi żołnierze, czy państwo jako kierownictwo resortu obrony macie już takie 100% potwierdzenie? Na razie mamy no jednak te informacje z social mediów prezydenckich.
9: 100% potwierdzenie będzie wtedy, kiedy ci żołnierze znajdą się na polskiej ziemi. Natomiast mówimy rzeczywiście o żołnierzach dodatkowych, czyli powyżej tej ilości, która dotychczas w Polsce przebywała. Dotychczas średnio zakładamy, że było to około 10 tysięcy żołnierzy. To oczywiście zmieniało się w stosunku do prowadzonych działań i operacji przez Stany Zjednoczone. Ostatni okres było to troszeczkę mniej ze względu na to, że część z tych żołnierzy uczestniczyła w różnych działaniach na Bliskim Wschodzie.
8: Ale, no plus jeszcze była ta rotacja.
9: Oczywiście, ale ta rotacja to jest jakby dodatkowy element. Natomiast średnim stanem jest

0: to ta wielkość 10 tysięcy, więc mówimy tutaj o dodatkowej ilości. I to oczywiście jest jedna ważna informacja, ale to wojsko będzie wojskiem rotacyjnym. Myślę, że nie dość doceniona jest druga informacja, że rozpoczynamy rozmowy o pobycie stałym żołnierzy amerykańskich w Polsce, o stworzeniu stałych baz. Oczywiście będą trwały uzgodnienia, gdzie te bazy powinny się znaleźć, jakie powinny być stworzone warunki, te bytowe, ale także bazowe, operacyjne dla wojsk amerykańskich. I to pewnie potrwa. Natomiast jest to informacja niezwykle interesująca i dająca nam pewność, że to nie jest już tylko i wyłącznie decyzja, która ma charakter taki ad hoc, tylko stałe, planowe działanie.
1: To nie jest tak, że nie doceniamy i że jest niedoceniana, dlatego że ja już wyczytywałam między wierszami chociażby z ostatnich wypowiedzi wicepremiera Kośniaka-Kamysza, który sugerował właśnie, że to jeszcze nie wiedząc o tym, co się wczoraj wieczorem zadziało i jakie informacje przyszły zza oceanu, sugerował, że no właśnie tak naprawdę my rozmawiamy o tej stałej obecności z Pentagonem i chyba rozmawiacie o tym już od dłuższego czasu. Teraz mamy też informacje z portalu X wiceministrów obrony, którzy są tam za oceanem. Mówimy o ministrze Zalewskim i o ministrze Tomczyku i jeden i drugi też sugeruje i mówi właśnie, że rozpoczynamy tak naprawdę już na poważnie ten etap rozmów o tych stałych bazach i stałej obecności. Kiedy pana zdaniem, panie ministrze, mogłoby coś takiego się zadziać, że rzeczywiście mówimy o tym, że Amerykanie przyjeżdżają tutaj do nas, amerykańscy żołnierze z rodzinami, chodzą tutaj ich dzieci do szkoły, tutaj są dłużej niż pół roku czy rok i tak dalej.
0: To jest informacja, która rozpoczyna proces. Dla nas ten proces rozpoczął się 2 lata temu. Już wówczas rozmawialiśmy nie tylko o zwiększeniu tych kontyngentów, które przebywają tutaj rotacyjnie, ale właśnie o budowanie stałych baz. Natomiast fizycznie ci żołnierze moim zdaniem pojawią się tutaj za parę lat, to jest okres 2 lat najszybciej, dlatego że żołnierze amerykańscy są przygotowani i przyzwyczajeni do określonego standardu działania. Musimy przygotować im po prostu całą infrastrukturę. Ta infrastruktura, która służy i jest gotowa na teraz, to jest dla żołnierzy rotacyjnych, czyli takich, którzy przyjeżdżają tutaj sami, bez rodzin, bez tych oczekiwań warunków socjalno-bytowych, gwarantujących ten właśnie poziom funkcjonowania dla ich najbliższych, więc na pewno jest to proces.
1: Mówimy o tych rotacyjnych obecnościach, mówimy o takich miejscach jak chociażby Żagań, jak Drawsko, też o Bolesławcu się mówi, mamy też dużą bazę w Powidzu. Oczywiście nie mówimy o tej, o 5. Korpusie Dowódczym w Poznaniu, no bo to jest trochę inna struktura, bo ona tak naprawdę dowodzi tymi wszystkimi oddziałami szybkiego reagowania amerykańskimi, które są na terenie wschodniej flanki NATO. Mówimy też o Rzeszu. Którą z tych lokalizacji widziałby pan, że będzie najszybciej przygotowana właśnie do takiej stałej bazy, stałej obecności, żeby no właśnie ci amerykańscy żołnierze, o których pan powiedział, a przecież wiemy, że to są właśnie wymagania chociażby socjalne, która najszybciej byłaby ta lokalizacja gotowa?
0: Ta decyzja będzie powstawała w uzgodnieniach z Amerykanami. To oni będą podejmować tą decyzję, przeglądając po pierwsze aktualny stan, ale także przygotowując się do tych działań, które będą w gruncie rzeczy, po to właśnie mają tu przyjechać, działań operacyjnych. Moim zdaniem jest kilka takich miejscowości, które mogą świetnie się do tego nadawać.
1: Jakie na przykład?
0: Ja jestem całym sercem za Drawskiem Pomorskim, bo Drawsko jest mi bardzo bliskie, ale Żagań, który ma swoje doświadczenie, Powidz, gdzie Amerykanie już są i również jest znakomita baza. Są specjalne magazyny, te APS ze sprzętem, więc to jest jakby szybkie reagowanie. Oni są na miejscu. Na pewno te miejscowości będą brane pod uwagę priorytetowo.
1: Dobrze, to panie ministrze, druga bardzo ważna wiadomość, chyba nawet ważniejsza teraz, jakby patrzeć na to, jak to się może skończyć, bo tak naprawdę za kilkanaście godzin będziemy chyba świadkami tego lądowania w bazie macierzystej w Łasku, to województwo łódzkie, samolotów 5. generacji F-35. Też mamy tutaj z doniesień wiceministrów, którzy kończą wizytę za oceanem, no, że tak naprawdę to wszystko już jest spakowane, te pierwsze 3 sztuki.

0: no, lada chwila powinny wielki szum i wielki show robić nad polskim niebem.
1: Bez wątpienia będą w dniu dzisiejszym, nie podajemy jeszcze godziny precyzyjnie. Tym samolotom towarzyszy specjalny samolot, który pozwala tankować w powietrzu. Na pewno wylądują, na pewno ich

0: służyć pobytowi F-35. Łask jest gotowy. Jest odebrany według standardów określonych przez Amerykanów.
1: To są bardzo wyśrubowane standardy.
0: Bardzo wyśrubowane standardy, określone wszystkie elementy zarówno tego zabezpieczenia, wszystkich aspektów dotyczących obsługi technicznej, ale także szkolenia, bo dotyczy to również określonego obiektu z symulatorami dającymi możliwość podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia tego lotniczego rzemiosła. Baza w Świdwinie, bo to będzie druga baza, gdzie będą stacjonować samoloty F-35, wcześniej jeszcze FA-50, jest w trakcie realizacji. Ja wizytowałem kilkanaście dni temu bazę zarówno w Łasku, jak i w Świdwinie i wiem, że postęp prac następuje zgodnie z planem.
1: To panie ministrze, jak pan był i w jednej, i w drugiej bazie, ale skupmy się na Łasku. Jak ten dom dla tych naszych husarzy, bo taką oficjalną nazwę polską będą miały F-35, jak ten dom wygląda?
0: Dobrze wygląda. Jestem przekonany, że wszystkie te wymagania formalne, ale także te, które wiążą się ze zwiększeniem personelu w Łasku, będą zagwarantowane, bo zwiększy się po prostu ilość żołnierzy, ilość obsługi nie tylko FA-35, ale całej bazy. I to jest także taki aspekt rozwojowy dla całego środowiska. Mieszkańcy, samorządowcy oczekują tego. Wiedzą, że wojsko staje się takim kołem zamachowym rozwoju i gospodarczego, i tego życiowego dla całego środowiska. Pojawiają się nowi mieszkańcy, pojawiają się nowe możliwości, nowa infrastruktura i to na pewno jest takim elementem rozwojowym.
1: To jeszcze tylko na chwilę chciałam panu przeczytać krótką depeszę, która właśnie napłynęła do nas ze spotkania w szwedzkim Helsingburgu. Mark Rutte pytany przez zachodnich dziennikarzy o to, jak odbiera te informacje Donalda Trumpa właśnie o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Powiedział, że tę zapowiedź przyjąłem z dużym zadowoleniem, bo to będzie wzmacniało odporność wschodniej flanki NATO.
0: No dokładnie właśnie o to chodzi. Ja wolałbym, żeby całe to zamieszanie, które powstało informacyjne, ale być może także i decyzyjne, było wcześniej zaplanowane w taki sposób, nie samo zamieszanie, ale fakty, które dotyczą zmian, które następują w ilości żołnierzy amerykańskich w Europie, nie tylko w Polsce, żeby to była informacja wcześniej przygotowana, planowo przedstawiana, skonsultowana ze wszystkimi partnerami i wówczas na pewno nie byłoby takiego niepokoju. Dla nas kończy się to bardzo szczęśliwie, chociaż mamy świadomość, że ten punkt ciężkości zainteresowania Stanów Zjednoczonych Europą już jest mniejszy. Ich interes i te dotyczące bezpieczeństwa i te interesy gospodarcze będą koncentrowały się na Azji i Pacyfiku i bez wątpienia tam pan Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, będzie robił wszystko, żeby pokazać swoją moc i możliwości oddziaływania. Dla nas jest to informacja trochę, może nie tyle niepokojąca, ale musimy ją przyjąć ze zrozumieniem. Wiedząc, że wokół toczy się wojna na Ukrainie i ta wojna jest mimo wszystko nieprzewidywalna, to budzi nasze potrzeby dotyczące przygotowania europejskich zdolności. Więc jeśli dzisiaj mówimy w Szwecji, jeśli dzisiaj mówimy w obszarze dyskusji państw europejskich o wzmocnieniu swoich kompetencji i zwiększeniu ilości środków przekazywanych na obronność, bezpieczeństwo, na zbrojenie, to jest ten kierunek, który jest bardzo nam potrzebny.
1: Powiedział pan o bardzo ważnej rzeczy, bo z jednej strony cieszymy się tymi deklaracjami, które są skierowane bezpośrednio nad Wisłę do Warszawy, no ale z drugiej strony, tak jak pan powiedział, panie ministrze, mamy tutaj tę debatę, no właśnie w Szwecji, to jest narada szefów spraw zagranicznych NATO, to jest tak naprawdę jedna z ostatnich narad przed lipcowym szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego, tam będą też bardzo ważne decyzje podejmowane i też jest ten kontekst ukraiński mówiony cały czas, no i tak naprawdę Europa, która musi się pogodzić z faktem tego, że nie będzie czterech, tylko będą trzy brygady amerykańskie.
0: Musi się pogodzić, ale

0: musi przejąć tą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy i przejmuje. Przejmuje tworząc narzędzia. Takim podstawowym jest właśnie ilość środków przeznaczanych na obronę. Drugim to jest integracja przemysłów obronnych i ten program SAFE dający możliwości produkcji uzbrojenia, sprzętu wojskowego na nasze polskie, ale oczywiście europejskie potrzeby i gwarancje finansowania tego, to jest to pogłębienie tej integracji. Więc na pewno w tych warunkach Wojsko Polskie, czy szerzej Polska z budowaniem własnej odporności będzie odgrywała na wschodniej flance jedną z decydujących ról.
1: To jak padło już hasło SAFE, to z tych moich informacji wynika, panie ministrze, że przyszły tydzień, końcówka maja, będzie bardzo intensywna dla resortu obrony. Wiem, że teraz jeszcze są bardzo pilne ostatnie przymiarki przygotowania do zawierania konkretnych umów w Agencji Uzbrojenia. Tam ludzie chyba nie śpią, jest praca dzień i noc. Ponad 30 umów jest już gotowych, rozumiem, tak? Jakie są informacje
0: docelowo
1: na dziś?
0: Docelowo powinniśmy podpisać około 40 umów do końca miesiąca maja i bez wątpienia te umowy to jest ten kierunek wzmacniający nasze interesy gospodarcze, czyli jak najszybciej bezpośrednie realizacje w polskich firmach. Oczywiście większość tych kontraktów to są kontrakty, które będą realizowane przez polskie przedsiębiorstwa, ale te pierwsze są adresowane do nich wprost. Bezpośrednio, bez potrzeby poszukiwania zewnętrznych partnerów. I dlatego ten określony horyzont czasowy, koniec miesiąca maja, jest dla nas niezwykle istotny. Więc na pewno w przyszłym tygodniu będzie cała fala podpisywanych umów kończących pierwsze wdrażanie projektu SAFE w Polsce.
1: Czy to jest prawda, tak jak się mówi w kuluarach resortu obrony, że będą one podpisywane, te umowy, niejako kaskadowo, że nie będzie to tylko Warszawa, że będą wybrane różne miejsca ważne dla firm zbrojeniowych w Polsce?
0: Tak bardzo byśmy chcieli, żeby odbywały się to również formalne zwieńczenie dotychczasowych uzgodnień i rozpoczęcie procesu produkcji w miejscowościach, przynajmniej tych najważniejszych, gdzie będzie ten sprzęt powstawał. Bo to dla tego środowiska i przemysłowego, i samorządów lokalnego, dla rynku pracy ma ogromne znaczenie. Im więcej osób będzie o tym wiedziało, im więcej osób będzie chciało czerpać z tego taki potencjał rozwojowy, tym lepiej.
1: Panie ministrze, a gdzie są pieniądze z tej zaliczki, które miałyby być po podpisaniu umowy SAFE? Bo było mówione, że one będą bardzo szybko.
0: Będą bardzo szybko i zawsze tylko pytanie...
1: Ale bardzo szybko miało być kilkadziesiąt godzin pierwotnie, panie ministrze.
0: Nie, co to znaczy bardzo szybko i dla kogo? Otóż w procedurach europejskich bardzo szybko to nie jest kilka godzin. To jest trochę dłużej, ale docelowo na pewno te środki wpłyną i będą dawały możliwość przygotowywania produkcji, bo to jest zaliczka, która będzie przeznaczona przede wszystkim dla firm, które muszą mieć komponenty dotyczące realizacji jej zleceń.
1: To jest 6,5 miliarda.
0: 6,5 miliarda euro.
1: Dobrze, gdzie one pójdą w pierwszej kolejności? Krótko jeszcze, mam ostatnie 30 sekund.
0: Pójdą do tych...
1: Zaliczki oczywiście.
0: Tak, pójdą do tych firm, które będą realizowały te projekty, na których nam szczególnie zależy. Na pewno beneficjentom będzie generalnie Polska Grupa Zbrojeniowa i to jest szerokie określenie, bo w tej grupie będą znajdowały się firmy, które wprost realizują zamówienia. To dotyczy oczywiście Huty Stalowa Wola, to dotyczy Tarnowa i wielu innych.
1: Tarnów chyba musi dostać taką zaliczkę,
0: oczywiście,
1: bo przecież jest jednym z kooperantów w bardzo ważnym programie dla rządu.
0: To jest projekt SAN, czyli cały obszar działań dronowych i ten potwór z Tarnowa musi mieć gwarancję finansowania.
1: Musi być zasycony pieniędzmi z Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję. Stanisław Wziątek, Nowa Lewica, wiceminister obrony narodowej. Dziękuję i dobrego dnia życzę.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: 24 minuty prawie po godzinie 8. To poranek Polskiego Radia 24 i otwieramy nasze laptopy.
2: Przegląd portali.
3: Sprawdzić, co tam w internecie słychać. Ruch Trumpa w sprawie żołnierzy USA. Taki duży czerwony bok znajdą Państwo wchodząc.

0: na polskieradio24.pl i tutaj zebraliśmy wszystkie informacje a propos tej sprawy, bo to trochę serial się z tego robi. Najpierw, że niby nie przyjadą, potem, że to nie chodzi o nieprzyjeżdżanie, tylko, że takie opóźnienie i na końcu Pentagon zaskoczony decyzją Trumpa w sprawie Polski. Tak piszą amerykańskie media, ale wczoraj prezydent powiedział spokojnie, 5 tysięcy żołnierzy wysyłam do Polski. O tym państwo przeczytają u nas na pierwszej stronie. Rzuca się w oczy, na pewno państwo znajdą. Potem o Ukrainie, która uderzyła w Rosję. Płonie rafineria Łukoilu, chaos pod Moskwą, są duże utrudnienia w stolicy Rosji. No i też taki trochę konkurs piękności, polityczny konkurs piękności. Żurek czy Bodnar? Polacy wskazali, który wypada lepiej w roli ministra. Nowe badania pokazują, jak Polacy oceniają kierujących resortem sprawiedliwości. Choć jeden z nich zdobył więcej wskazań, ostatecznie najczęściej wybierana odpowiedź była inna. No to scrollujemy, czyli przesuwamy i trochę państwu zdradzę z tego badania. Największa grupa ankietowanych, 37%, uznała, że obaj politycy wbadają podobnie i nie wskazała wyraźnego faworyta. No zepsułem trochę, prawda? Ale można tu poczytać jeszcze odpowiedzi na inne pytania. Proszę zerknąć do nas na polskieradio24.pl. Wirtualna Polska. Jest nowa afera. Jest nowa afera polityczno-rasistowska, tak chyba można powiedzieć, bo zdobywczyni Oscara, czarnoskóra aktorka Lupita Nyong'o zagra Helenę Trojańską w nadchodzącym filmie Odyseja w reżyserii Christophera Nolana. No i państwo sobie wyobrażają, co się działo w sieci. Ta decyzja castingowa wywołała w internecie falę rasistowskich ataków, w którą włączył się nawet miliarder Elon Musk. Aktorka udzieliła wywiadu serwisowi Elle, w którym krótko i dosadnie odpowiedziała hejterom. Czy czarnoskóra Helena Trojańska to jest powód do kłótni? Wirtualna Polska w dziale film o tym donosi i jest to do przeczytania i do zastanowienia się, tak sobie myślę. A na Onecie Aleksander Kwaśniewski krytycznie o zachowaniu prezydenta Karola Nawrockiego mówi, to nie jest rola prezydenta. Trudno zgadzać się z polityką amerykańską, która jest nieprzewidywalna i w istocie prezydent Stanów Zjednoczonych jest liderem chaosu. Chaosu, który trzeba zdefiniować i wykorzystać, mówi prezydent Aleksander Kwaśniewski w wywiadzie z Magdaleną Rigamonti. Były prezydent ma też radę dla Karola Nawrockiego, o jaką radę chodzi i o to, co jest rolą, a co nie jest rolą prezydenta, to państwo znajdą tutaj w tym długim wywiadzie, są też zdjęcia w wywiadzie z prezydentem, ale byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. To na Onecie. Zerknijmy jeszcze szybciutko na przykład na Dziennik Gazetę Prawną. I tutaj mamy o Podolaku, czyli ministrze ukraińskim. Dla Dziennika Gazety Prawnej mówi, my też mamy prawo atakować Rosję. No bo ostatnio coraz częściej mówi się o tym, że Ukraińcy atakują, bezpardonowo atakują Rosję. No ale no jest to jakaś obrona, prawda? Obrona to nie tylko jakby bronienie się na własnym terytorium, ale też krok do przodu. Może właśnie taki krok do przodu powoduje, że Rosja się dwa razy zastanowi, czy tę wojnę opłaca jej się dalej prowadzić. To w internetowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej. Jest tutaj o końcowym odliczaniu przed ofertą SpaceX. Elon Musk ma szansę stać się bilionerem. Wczoraj już ta informacja w mediach się pojawiła, że właściciel SpaceX, czyli Elon Musk, będzie absolutnie już jest najbogatszym człowiekiem na świecie, ale będzie pierwszym na świecie człowiekiem, który będzie bilionerem, czyli naprawdę, naprawdę najbogatszym człowiekiem, no niektórzy mówią, że nawet w historii. Chociaż kilku takich ultra bogatych ludzi na przestrzeni wieków było. To tyle, jeśli chodzi o Dziennik Gazetę Prawną. Wróćmy jeszcze do Onetu, bo w Onecie mamy apel o tym, że ktoś kogoś omamił. Omamili nas, a tutaj strumieniami będą płynąć pieniądze, mówi nam prezes GKS-u Głuchołazy. Hucznie zapowiadana wielka odbudowa, o której głośno było w całej Polsce, nigdy nie doszła do skutku. Przedstawiamy treść listu do Donalda Tuska. Bezdomni po powodzi, mówiła o nich cała Polska, a teraz oni apelują do Donalda Tuska. O co apelują? To do odnalezienia na portalu onet.pl. Tam państwo w przeglądzie sportowym o tym przeczytają.
1: Reklama. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Peacock 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit.

0: Covid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
3: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
2: Są sprawdzone przepisy
3: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
2: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
3: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Czy do zamachu majowego doszło przez przypadek? Co tak naprawdę planował Piłsudski? Co działo się przez trzy majowe dni na ulicach Warszawy? O tym wszystkim porozmawiamy w najbliższej Turbo Historii z profesorem Andrzejem Chwalbą, autorem książki Maj 1926. Zamach, którego miało nie być. Już dziś o 22.05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
7: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 8.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. NATO z zadowoleniem przyjmuje deklarację prezydenta Trumpa o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski, powiedział szef sojuszu Mark Rutte. Jak zaznaczył, eksperci wojskowi będą pracowali nad szczegółami. Rutte przemawiał przed spotkaniem szefów dyplomacji krajów NATO w Helsingborgu w Szwecji. Rzeczywiście mówimy o żołnierzach dodatkowych, wyjaśniał w naszym studiu wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
10: Czyli powyżej tej ilości, która dotychczas w Polsce przebywała. Dotychczas średnio zakładamy, że było to około 10 tysięcy żołnierzy.
9: A więc liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce powinna po deklaracji Trumpa wzrosnąć do 15 tysięcy. W najbliższych dniach politycy i wojskowi ustalą, jakie oddziały US Army pojawią się nad Wisłą. Trwa pilna kontrola w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. To po tragicznej śmierci dwulatka. Kontrolę zleciła wiceszefowa resortu rodziny Aleksandra Gajewska. Jak mówi, w ubiegłym roku w tym żłobku przeprowadzono kontrolę i nie wykazała ona nieprawidłowości.
11: Działania nadzorcze, kontrolne nad tą placówką były prowadzone prawidłowo, natomiast to, co dzisiaj jest najistotniejsze, to weryfikowanie, czy w dniu tej strasznej tragedii wszystkie wymogi prawne przepisów, które nakładają na placówkę obowiązki opiekuńcze i obowiązki związane z bezpieczeństwem dzieci, zostały zachowane.
9: Śledczy ustalają, w jaki sposób dziecko wpadło do oczka wodnego. Policja zatrzymała dwie opiekunki zatrudnione w żłobku, obie mają status świadków. Od północy w Krakowie zacznie obowiązywać cisza referendalna. W niedzielę mieszkańcy zagłosują w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Przeciwnicy obecnych władz krytykują sposób wprowadzenia strefy czystego transportu, podwyżki cen biletów, a także wydłużenie godzin płatnego parkowania. Głosowanie w Krakowie jest ważne również w kontekście przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Tak uważa Łukasz Stach, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
12: Zawsze duże miasta były bastionem Koalicji Obywatelskiej, były bastionem, powiedzmy, liberalnej lewicy. Gdyby nagle okazało się, że w Krakowie, no bądź co bądź bardzo dużym mieście, urzędujący prezydent przegra, no to wtedy może to zostać, czy na pewno zostanie zdyskontowane przez obóz związany z Konfederacją czy Prawem i Sprawiedliwością na arenie ogólnopolskiej.
9: Głosowanie potrwa od 7 rano do 21. Wyniki referendum w Krakowie poznamy w poniedziałek rano.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że najcieplej o godzinie 8 było w Warszawie 16,5 stopnia, najchłodniej w Kłodzku 11 stopni, a prognozy na piątek wyglądają następująco. Trochę deszczu pojawi się na Suwalszczyźnie, ale tak na 50% bym powiedział, 21 stopni tam i to też będzie jedno z chłodniejszych miejsc, no nie licząc Zakopanego i Kołobrzegu, bo tu 17-18 stopni, ale poza tymi dwoma miastami wszędzie w Polsce będzie dzisiaj powyżej 20, 21, 22, 23, w tym przedziale się poruszamy.

0: Zachmurzenie, no, umiarkowane, małe, trochę będzie czasem tych chmur więcej, ale ogólnie słońca też sporo, więc przygotowując się do weekendu, to kremik z filtrem to ja już bym zaczął rozważać poważnie, a okulary przeciwsłoneczne to na pewno, drodzy Państwo, ciepło i pięknie się zapowiada nam ten weekend, piątek dzisiaj.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: I to piątkowy poranek, dodam, 22 dzień maja, na zegarze 26 minut do 9.
2: Gość Polskiego Radia 24.
0: Zdradzę Państwu, zawsze uśmiechnięty, jak słoneczko analityki. Kamil Smogorzewski, politolog, Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry.
0: Obudziłem trochę? Pan taki zaspany trochę.
3: Tak, nie, tylko wszedłem do budynku.
0: Dobrze, dobrze. Muszę Państwu też zdradzić kolejną rzecz, że Kamil, jak tylko do niego się dzwoni i pyta o komentarze, to zawsze chwali się nowymi badaniami. Tych badań sondażowych jest całe mnóstwo. Przede mną takie najnowsza prognoza wyborcza Onetu. I mamy tak. Koalicja Obywatelska 34,5%, spadek o 0,3 punktu procentowego. Prawo i Sprawiedliwość 26,2%, też spadek o 0,3 punktu procentowego. Konfederacja 12,9%, tu jest wzrost o 0,4. Konfederacja Korony Polskiej 0,3, spadek o 8,3, spadek o 0,2. Lewica 6,3, wzrost o 0,2%. I tu zamykamy Sejm. Poza granicą, czyli pod progiem, jest Razem 3,7, Polskie Stronnictwo Ludowe 2,7, Polska 2050 1,9. Nie będziemy się tutaj pastwić nad resztą, nad ogonem. Zacznijmy od góry. Efekt Czarnka to chyba trochę nie wypalił.
3: No, bo chyba nie mógł. Znaczy tak, nawet jeżeli pan profesor Czarnek jest postrzegany w Prawie i Sprawiedliwości albo w opinii publicznej jako ktoś, kto jest dość dużo bardziej radykalny na prawo, znaczy dużo bardziej ma te poglądy radykalne,
0: znaczy jest prawicą
3: niż,
0: PiSu.
3: niż taka średnia PiSu, to pamiętajmy, że ten PiS za nim stoi. Znaczy bardzo trudno jest jednym człowiekiem zmienić wizerunek partii, która istnieje na polskim rynku politycznym od lat tam 30 czy 20. No więc pewnie wizerunek samego Przemysława Czarnka w grupie, do której miał dotrzeć, się zmienił i to pewnie się zmienił na plus. Natomiast no, konia z rzędem temu, kto zrobiłby PR-owo z profesora Czarnka lokomotywę wyborczą dla Prawa i Sprawiedliwości.
0: No tak, ale przede wszystkim efekt Czarnka miał być taki, że miało przestać rosnąć Konfederacji, a Konfederacji rośnie.
3: Znaczy, to był jeden z celów, ale przestać rosnąć Konfederacji, to znaczy zacząć rosnąć PiS-owi.
0: Nie ma tego.
3: No i Konfederacji rośnie, no bo z drugiej strony, proszę Państwa, bywało już tak w polskiej polityce, że ktoś chciał się do kogoś upodobnić, to ten, do kogo chcemy się upodobnić, zaczął zyskiwać, no bo skoro mam wybór między
0: oryginałem, tak?
3: Tak, oryginałem, a kimś, kto go podrabia, no to wybieram oryginał.
0: Czyli wyborcy wybierają Brauna, a nie Czarnka, który się przebiera za Brauna.
3: Na pewno wyborcy Brauna będą wybierali Brauna. Znaczy to jest w ogóle inne pole gry, no bo wyborcy Brauna są już bardzo mocno przekonani do poglądów, do polityki.
0: Poczekajmy, pojawi się ktoś bardziej radykalny od Brauna i sobie pobiegną tam. Zwykle to robią. Dobrze, to jeszcze spójrzmy na Lewicę, która tak miota się w okolicach 7%. Raz rośnie, raz spada. To jest z kolei efekt Czarzastego?
3: No Lewica od kilku ładnych tygodni ma już wynik powyżej 5%. To jest pewnie z jednej strony wynik grzeszastego, ale z drugiej bardzo mało wpadek. Znaczy, no jeśli mówimy o partii, która... No,
0: wczoraj gdzieś, pani Anna Maria Żukowska i kilometrówki.
3: No akurat kilometrówki to jest temat, który rozgrzał internet najbardziej. Od dwóch dni w zasadzie mało co może się przebić mocniej.
0: No, ale wiesz, jak masz biuro...

0: poselskie kilometr i 700 metrów od Sejmu. Ja rozumiem, że region jest duży i pani posłanka na pewno jeździ do tych wszystkich swoich biur i swoich wyborców w regionie. Oczywiście, że tak, i robi to 70 kilometrów dziennie, czy tam 90 kilometrów dziennie. To no dokładnie, to na Księżycu też mogła mieć biuro w ten sposób, więc...
1: No. Znaczy, to jest w ogóle przykra sprawa, no bo co roku jest pani posłanka Żukowska na celowniku rozliczeń kilometrówek, a nie ona jedyna to robi, no to wiadomo, ale od 1 stycznia 2026 roku zmieniły się zasady rozliczania kilometrówek.
0: I żeby być uczciwym, to zmienił to
1: Włodzimierz Szczerzasty, oczywiście, że tak.
0: Anny Marii Żukowskiej, no, czyli Włodzimierz Szczerzasty.
1: Może taka to była jedyna droga może, ale no nie wiem, zobaczymy jak to będzie.
0: Jedyna droga w tym kontekście brzmi trochę dziwnie, no ale niech będzie. Ważne, żeby nie była odległa to droga. Polskie Stronnictwo Ludowe, zawsze niedoszacowane, tutaj w tym sondażu ma 2,7, ale zawsze wchodzi do Sejmu i zawsze jest czyimś koalicjantem.
1: Ale pan redaktor, pan dyrektor, przepraszam, pominął...
0: Partię Razem.
1: Tak, partię między Lewicą
0: a PSL-em. Partią Razem.
1: Dlatego, że to, że na Lewicy zamykamy Sejm, to nie znaczy, że na Lewicy zamykamy subwencje.
0: No tak, bo to 3% trzeba mieć, żeby mieć subwencję.
1: Właśnie, no ale Polskie Stronnictwo Ludowe, ja tutaj się nie martwię zupełnie. Znaczy,
0: Koniczynka zawsze
1: pewno,
0: tak.
1: Na pewno albo powstanie jakaś koalicja, albo PSL zmobilizuje swoje doły. Bo proszę pamiętać o tym, że PSL ma najsilniejsze doły, znaczy w cudzysłowie, tak my mówimy o tym,
0: struktury
1: w Polsce. Znaczy naprawdę, one są bardzo silne w momencie, kiedy PSL jest u władzy, to te struktury są odpowiednio doinwestowane, ludzie są zadowoleni.
0: Nakarmione
1: i wtedy, tak. Wtedy ten wynik jest zdecydowanie lepszy niż mogłoby się wydawać.
0: No dobrze, to o Razem powiemy? To partia, która raz ma 7%, raz ma 6%, teraz ma 3,7%, to jakieś tak... tak.
1: No i tutaj w ogóle tę rozmowę należałoby zacząć od tego, że po pierwsze, to o czym rozmawiamy teraz, to jest prognoza. Mhm. To nie jest sondaż. Nawet. To jest prognoza na podstawie sondaży, na podstawie jakiejś metodologii, estymacji, którą autor czy autorka tej prognozy założyła. Te spadki albo wzrosty o te 3 punkty procentowe, 3 dziesiątych punktu procentowego nie mają żadnego znaczenia, jeśli chodzi o metodologię. Nawet jeśli to by był sondaż, no to pamiętajmy, że 3% to jest błąd sondażowy. No więc jeżeli robimy prognozę, albo jeżeli robimy badanie na przykład, w którym jest 50 na 50, czyli 50% respondentów wyzwaniamy telefonicznie, a 50% internetowo, no to partia Razem będzie miała trochę więcej tego wskaźnika poparcia, dlatego że jest to jednak wciąż partia młodych.
0: Wykształcony
1: z wielkich ośrodków. Dokładnie.
0: Dobrze, zostawiamy to. Jesteś ekspertem Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura, czyli sprawdzacie, czym żyje internet, co się niesie. To kwestia tych wojsk i tych żołnierzy w Polsce. Najpierw, że nie będzie, potem, że jednak to opóźnienie, teraz, że będą. Żyje tym internet? Czy to jest tylko bańka, powiedzmy, nie wiem, rządzących i może okolic wojska i nic więcej?
1: Żyje tym internet, ale w stopniu ograniczonym. To znaczy, jak wspomniałem wcześniej, że kilometrówki rozpalają internet i trudno się przebić czemukolwiek, to trudno się też przebić tym wojskom. Jak mówimy o takiej sprawie, znaczy o sprawie, o której większość Polaków jednak nie ma większego pojęcia i nie musi mieć w zasadzie, dlaczego te wojska, niektórzy się dowiedzieli, że w ogóle jakieś stacjonują w Polsce amerykańskie wojska. Jak mówimy o takich rzeczach, to do czego się odwołujemy tak naprawdę w tej narracji? Do tego, czy NATO jest wciąż sojuszem, który nam pomoże? Czy jeżeli Rosja zaatakowałaby któryś z krajów sojuszu, to artykuł 5 zostanie uruchomiony? czy w ogóle te wojska powinny być w Polsce, bo tu wracają te resentymenty związane z wojskami radzieckimi, które stacjonowały przecież do 1993.

0: jeszcze w Polsce. Czy to jest w ogóle potwierdzenie naszej niezależności?
1: No jak się zachowają, jakby się coś stało, tak?
0: I jak się zachowają, dokładnie. Politycy przekonują nas w zasadzie od lewa do środka, albo też od lewa do trochę na prawo przekonują nas, że jednak stacjonowanie żołnierzy amerykańskich poprawia nasze bezpieczeństwo i pewnie tak jest. Zgadzają się z tym też wojskowi, którzy są aktywni w przestrzeni medialnej. Natomiast jeśli chodzi o społeczeństwo, no to tutaj nie ma takiego przekonania. To znaczy odwołując się jeszcze do tego, kto teraz rządzi w Stanach Zjednoczonych, no to, to średnio to widzimy jednak jako Polacy.
1: Czyli niekoniecznie. To może chociaż zyskał w oczach opinii i respondentów i użytkowników internetu szef MSZ-u Radosław Sikorski, bo zwrócił się z wnioskiem do MSWiA, z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński od razu to załatwił. Wpisanie izraelskiego ministra Itmara Ben-Gwira na listę niepożądanych osób w Polsce po tej jego akcji faszystowskiej, którą zorganizował dla wszystkich, którzy z flotyllą Sumont przypłynęli do strefy, z pomocą humanitarną do strefy Gazy. Tam Izraelczycy ich zatrzymali, poniżali, szydzili z nich i robił to też sam minister bezpieczeństwa rzekomo.
0: A dlaczego tak późno?
1: Co, tak późno?
0: Tak późno ta reakcja nastała?
1: Nie, no to bardzo to szybko.
0: To był cytat.
1: To dlaczego tak późno?
0: Z 70-80% wpisów i narracji dotyczących tego, co zrobił minister Sikorski.
1: No ale nie, no to znaczy, wiesz, polityka się dzieje, potrafi się dzieje bardzo, bardzo szybko, ale na standardy dyplomacji to było dosyć szybko, bo to jednego dnia było załatwione.
0: Ale na standardy TikToka to było bardzo, bardzo
1: nie, no, no tak, no oczywiście na TikToku będzie minister powiedzieć do widzenia, bombardujemy Izrael, tak?
0: Możemy sobie szydzić, natomiast to, jak konsumujemy informacje i to, jak mamy percepcję tego, co się dzieje, bardzo wpływa na ocenę reakcji rządu na przykład. I jeśli już to nagranie się pojawiło, rząd o tym wiedział, minister Sikorski o tym wiedział i całe ministerstwo, no to powinny być minuty.
1: No dobrze, ale jest to oceniane pozytywnie czy negatywnie?
0: Sam akt jest oceniany pozytywnie, no bo proszę Państwa, ja myślę, że jeszcze bardziej pozytywnie byłoby na przykład w Polsce odwołanie pana ministra, który w Izraelu, który dokonał tego haniebnego czynu. I najlepiej, gdyby zrobił to sam minister Sikorski. No to wtedy to poparcie dla pana ministra poszybowałoby w górę. Natomiast samo to, że minister minister nie zakazał, ale pan minister z Izraela dostał zakaz wjazdu do Polski, jest oceniany pozytywnie, ale wciąż za późno, za słaba ta reakcja. W ogóle nas nie przeprosili za to.
1: No nie przeprosili, to prawda. Był chargé d'affaires ambasady Izraela w MSZ-cie i nie przeprosił. To rzecznik Wewiór powiedział, że nie przeprosił.
0: A to potwierdza w oczach wielu, no, że jednak oddziaływanie na największych albo na tych, którzy mogą najwięcej w świecie wielkiej polityki, oddziaływanie Polski jest bardzo słabe.
1: Czyli się widzimy tak w tym dolnym stanie wód, tak?
0: Raczej tak.
1: Raczej tak. Smutnym głosem powiedział Kamil Smogrzewski, politolog, Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura. Czy dzisiaj będziemy żyli Zbigniewem Boguckim i przesłuchaniem w prokuraturze, czy to jest temat w ogóle szóstej kategorii?
0: Dzisiaj jest piątek, będziemy żyli weekendem.
1: Komunie są jeszcze.
0: Tak. I komunia, komuniami, tak.
1: Pogoda. No właśnie, to o tym też będzie u nas trochę. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję również.
1: Martyna Podolska.
2: Dzień dobry.
1: Na zimę się ubrałaś, tak cieplutko, przyszło być 22 stopnie, w radiu mówili od rana.
2: Chciałam, żeby ci się podobało, no ale
1: no
2: widzę,
1: ładnie, podoba mi się, no tylko że to wiesz, nie strasz tego lata, które już wyczekujemy. Wiesz, te wszystkie majówki, które były w tym sezonie, to jest takie chłodnawe, wreszcie jakaś ciepła majówka się szykuje.
2: Może tak będzie, ale mówiliście o tym, co dzisiaj, co się dzisiaj wydarzy. No to dzisiaj przede wszystkim będziemy trzymać kciuki za polskich twórców w Cannes, ale o tym za chwilę. Czy mogę zdradzić kuluary? Dwa dni temu dzwonił do mnie dyrektor

0: Polskiego Radia 24, siedzący tu Grzegorz i pyta, czy...
1: Myślałem, że skan kuluary zdradzie. Nie mów, co ci mówię przez telefon, wiesz, publiczności całej Polsce.
0: Ale to myślę, że dotyczy też naszych słuchaczy, więc ważne. Dobrze. Czy robimy dużą audycję teatralną z festiwalu Dwa Teatry? No ja mówię oczywiście, no robimy, robimy, no bo zbliża się wielkimi krokami.
1: 19 czerwca będzie.
0: 19 czerwca rozpoczyna się jubileuszowy 25. Festiwal Dwa Teatry, Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. I znamy już szczegóły, bo poznaliśmy wczoraj po południu. I teraz o pierwszych szczegółach Michał Kotański, dyrektor Teatru Telewizji.
2: Wiele spotkań również z osobami, które współtworzyły przez te 25 lat Teatr Telewizji, więc mam nadzieję na ciekawe rozmowy wokół festiwalowe i na temat Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji. Trochę współczuję jury, które będzie wybierało wygranych. W tym sezonie będą mocne propozycje, no ale po to jest Teatr Telewizji, żebyśmy mieli tego rodzaju kłopoty.
0: No kłopoty też będzie miało jury wybierające najlepsze słuchowisko, bo aż 16 tytułów powalczy w konkursie właśnie na najlepszy spektakl radiowy, ale poznaliśmy wczoraj, poznaliśmy laureatów 25. Festiwalu Dwa Teatry i już teraz Michał Kotański i nam o nich opowie.
2: Danuta Stenka i Andrzej Seweryn, którzy będą na festiwalu, otrzymują wielkie nagrody Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia na gali 19 czerwca, którą poprowadzi Grażyna Torbicka. No i to będzie taki wstęp do, myślę, wielu spotkań z artystami, gwiazdami przez te 4 dni.
1: Jeśli słuchając Państwo transmisję gdzieś tam usłyszą, pani Danu to kocha, panią to ja będę.
0: To na pewno. Uwielbiam. A może w naszej audycji, Grzegorzu, zapraszam cię serdecznie. Dziękuję. Już teraz zapraszamy. Od 19 czerwca Festiwale Dwa Teatry w Sopocie. Będziemy także i na antenach Polskiego Radia, Polskiego Radia 24.
1: Z dużą audycją.
0: Z dużą audycją zaplanowaną.
1: O 15.
0: O 15 w niedzielę. Zapraszamy serdecznie. No a teraz przyglądamy się temu, co dzieje się w Cannes, 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy i dzisiaj też Polski Dzień, bo w konkursie na najlepszy krótkometrażowy film mamy swój tytuł Spiritus Sanctus. Tak, wypowiedziałam to słowo na antenie Polskiego Radia. Czy ty pamiętasz, bo trochę jesteś starszy, nie będę mówić ile, ale troszkę, że jak przyjeżdżał, ja tego nie pamiętam, że jak przyjeżdżał podobno do Polski papież Jan Paweł II, to wtedy obowiązywała prohibicja.
1: Ja wtedy nie pamiętasz, byłem za młody jeszcze.
0: Za młody też byłeś. No i o tym opowiada ten film.
3: Nie pamiętam.
0: Ktoś ci ją opowiedział.
3: Tak, ten pomysł przyszedł do naszego scenarzysty, który jest trochę starszy ode mnie. No i tak od słowa do słowa, w luźnej atmosferze, coś tam mu się przypomniało, że faktycznie była taka sytuacja. No z perspektywy czasu dla mnie może nie tyle absurdalna, co taka ciekawostka. To znaczy rozporządzeniem Rady Ministrów podczas pielgrzymki papieskiej do Polski została wprowadzona prohibicja alkoholowa. No więc uznaliśmy wspólnie, że to jest chyba niezły pomysł na film. Na początku jeszcze nie wiedzieliśmy, czy to długi, czy krótki, może połączyć kilka historii, które dzieją się wokół tej papieskiej wizyty. No ale stwierdziliśmy, czemu by nie zrobić takiej naprawdę miniatury filmowej, czegoś bardzo krótkiego, syntetycznego. No i tak powstał pomysł na film. Oczywiście wyszedł od anegdoty, ale potem tworzyliśmy scenariusz przez długi czas. No i efekt tego jest taki, że faktycznie go premierujemy w Cannes, a następnie polska premiera na krakowskim festiwalu filmowym.
0: Mówił Michał Toczek, młody reżyser, który wybierał się do tego Cannes i wybrał się, konsultowaliśmy, jak chcesz wiedzieć o tych kuluarach, pytałeś, to konsultowaliśmy stroje, bo to nie jest łatwa sprawa, to muszą być odpowiednie stroje. Michał taki strój ma, smoking odpowiedni na dzisiejszą premierę filmu Spiritus Sanctus z Sebastianem Stankiewiczem w roli głównej, w roli Bogdana, który w tym konkretnym dniu, kiedy papież przyjeżdża, poszukuje tego spirytusu w celach świętowania i o tym opowiada ta zabawna, ale też i przejmująca miejscami opowieść 15-minutowa. A w kinach, bo teraz przechodzimy do kin, między innymi Erupcja.
4: Dziękuję.
5: Dziękuję. And how do you say you're welcome?
4: Nie ma za co.
5: Nie ma za co? And I love you?
0: Ale to I love you to nie jest powiedziane tylko i wyłącznie do Bethany przez chłopaka, który odwiedza ją, odwiedzają właściwie wspólnie Warszawę, tylko to jest w ogóle pocztówka miłosna, list miłosny do Warszawy, bo oglądamy piękne

0: piękną letnią Warszawę. Bethany przyjeżdża wraz z chłopakiem. On tu zamierza jej się oświadczyć. Ona tego nie chce. Wraca do przyjaźni z dawną swoją przyjaciółką w tej roli Lena Góra. No i pomiędzy nimi coś się zaczyna dziać. I tu muszę postawić kropkę, żeby za dużo nie zdradzać. Erupcja od dzisiaj w kinach. A od jutra w Teatrze Andersena w Lublinie Kotek i magiczna szafa. To jest spektakl przygotowany dla dzieci, dla tych najmłodszych, najnajów. Mówi nam dyrektor Krzysztof Żączyński i reżyserka przedstawienia Małgorzata Kiliańska.
1: Mamy na przykład rękawiczkę, która na oczach widza staje się nagle pajączkiem, który zaczyna się z nami bawić. Mamy też scenę deszczu. Ten deszczyk też gdzieś tam do nas delikatnie podchodzi. Jest też kotek, który nas prowadzi przez to i trochę jest takim upersonifikowanym dzieckiem.
2: Dzięki tej delikatności, miękkości grania chcemy stworzyć taki świat bardzo, bardzo przyjazny. Z naszego takiego cyklu najnajowego to jest kolejny spektakl. Naszą rolą jest dawanie takiej przestrzeni na pierwsze kroki teatralne naszym widzom, najmłodszym.
0: Tydzień temu mówiłam, że to jest czas na Hamleta w Polskim Teatrze, na Hamletów właściwie. No i ten czas nie przestaje istnieć, bo jutro w Teatrze, w Starym Narodowym Teatrze w Krakowie kolejny Hamlet autorstwa Pawła Dymirskiego zapowiada dyrektor sceny Jakub Skrzywanek.
3: U nas to było trochę inaczej. Nie Hamlet był pierwszym pomysłem, ale przede wszystkim bardzo osobisty tekst Pawła Dymirskiego o jego braku ojca. No dla nas ta opowieść o ojcu no bardzo gdzieś znajomo brzmiała, czy utraty ojca, i powiedzieliśmy, słuchaj, no ale może to jest Hamlet, a może warto się w nim przeglądać.
0: Jakub Skrzywanek będzie moim gościem w najbliższą niedzielę w naszej audycji teatralnej w Repertuarze po godzinie 15. Już teraz Państwa zapraszam. I na koniec jeszcze premiera Teatru Telewizji, bo w poniedziałek zaistniała teledyskowa moralność pani Dulskiej z Kingą Price w roli głównej.
4: Kucharka Hanka, wstawać, księżniczki Hanka! Chodź walić w piecu w salonie, a żywo! Nie z waszym nosem, a już wstałam. Cicho, kucharka, nie rezonować, palić pod kuchnią. Hej, Siamela, wstawać! Lekcje przepowiedzieć, gamy do grania, prędzej, nie gnieć w łóżkach! Jak palisz, skaranie Boże, z tym tłumokiem? Do krów, nie do pańskich pieców. Czego niszczysz tyle smolaków? Czekaj, ustąp się ty do niczego, ja ci pokażę. Ruszaj zbudzić panienki, a jak nie zechcą wstawać, to pościągaj kołdry!
0: Jak to było, kobieta powinna przejść przez życie cicho i spokojnie, tak?
5: Że albo, tak krzyczy albo... przez całe półtorej godziny?
0: Tak? Trochę tak. A jeszcze drugi cytat. Skromność to skarb dziewczęcia. To może to ja już skromna, więc już czas na mnie.
5: Zaczynam rozumieć. A dajcie wy mi wszyscy święty spokój, jak to było w tym właśnie.
0: Ale proszę obejrzeć, bo to jest i muzyczne przedstawienie, i dramatyczne. Moralność pani Dulskiej. Warto sięgnąć po ten Teatr Telewizji. Już dostępny, bezpłatnie.
5: To ja jeszcze Michała Toczka zacytuję, bo to pięknie, pięknie powiedział. Premierujemy dziś. Bardzo ładne słowo. No, takie słowotwórstwo to ja lubię. Więc premierujemy dziś. Piątek dla tych wszystkich, którzy właśnie się teraz obudzili. Zazdrościmy trochę tego, bo my już od samego rana, ale my kończymy za to. A państwo zapraszamy do słuchania Polskiego Radia 24, bo za chwilę będzie u nas i sędzia Sądu Najwyższego, i były ambasador Rzeczpospolitej w Niemczech, więc będzie się działo. Goście jak zwykle fantastyczni. Od 9:00 Krzysztof Grzybowski, a Grzegorz Lądczak mówi już do usłyszenia.
6: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w jednym Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z siebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowid. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie

0: Gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Będzie więcej żołnierzy armii USA w naszym kraju. Polska powalczy także o stałą obecność Amerykanów. Szef kancelarii prezydenta w roli świadka. Za pół godziny przesłuchanie Zbigniewa Boguckiego. Wyprawa na Księżyc z problemami. Firma SpaceX przełożyła start rakiety Starship. Minęła 9:00. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Nawet 15 tysięcy żołnierzy armii USA może stacjonować w Polsce. Decyzję o wysłaniu dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy do naszego kraju podjął prezydent USA Donald Trump. Ogłosił ją w nocy wpisem na platformie True Social. Biały Dom nie wyjaśnił, jak deklaracja Trumpa przełoży się na liczebność wojsk amerykańskich w Polsce. Zdaniem naszego gościa, wiceszefa resortu obrony Stanisława Wziątka, dodatkowe oznacza zwiększenie tej liczby, która była u nas przed informacją o wstrzymanej rotacji.
2: Średnim stanem jest ta wielkość 10 tysięcy, więc mówimy tutaj o dodatkowej ilości, ale to wojsko będzie wojskiem rotacyjnym. Myślę, że nie dość doceniona jest druga informacja, że rozpoczynamy rozmowy o pobycie stałym żołnierzy amerykańskich w Polsce, o stworzeniu stałych baz.
1: Te rozmowy dopiero przed nami. Na razie mówimy o zwiększeniu rotacyjnej obecności. Z zadowoleniem zapowiedź Donalda Trumpa przyjął szef NATO Mark Rutte. Są też wpisy z podziękowaniami od prezydenta Karola Nawrockiego i szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. W kontekście bezpieczeństwa czas na bazę w Łasku. To tam trafią najnowocześniejsze myśliwce F-35. Maszyny w ciągu najbliższych godzin wylądują w polskiej bazie. To ultranowoczesne samoloty niewidoczne dla radarów wroga, mówi pilot kapitan Marek Sobieraj.
3: To są samoloty wielozadaniowe, mogą jednocześnie prowadzić walkę powietrzną, atakować cele na ziemi i zbierać informacje wywiadowcze. Są też wyposażone w zaawansowane systemy wymiany danych, sensory, dzięki którym pilot ma pełen obraz sytuacji.
1: Według informacji Polskiego Radia pierwsze 3 myśliwce powinny pojawić się w Łasku dziś późnym popołudniem. Cały kontrakt z Amerykanami to 32 maszyny za 4 miliardy dolarów. Za pół godziny w prokuraturze krajowej przesłuchanie szefa kancelarii prezydenta. Zbigniew Bogucki odpowie na pytania śledczych jako świadek. Chodzi o niedopuszczenie przez prezydenta do orzekania nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura bada, czy współpracownicy Karola Nawrockiego nie złamali prawa, doradzając prezydentowi. Relacja Sylwii Białek.
4: Prezydent zaprosił do siebie tylko 2 sędziów, bo jak tłumaczył, tyle wakatów pojawiło się w czasie jego kadencji. Podkreślał, że sytuacja pozostałej 4 jest analizowana. Dodatkowo kancelaria prezydenta zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego. Dlatego zdaniem ministra Zbigniewa Boguckiego dzisiejsze przesłuchanie to strata czasu.
5: Ja idę na przykład w piątek na to idiotyczne przesłuchanie dotyczące pomocnictwa do nieodebrania ślubowania. Urzędnicy z kancelarii prezydenta są wzywani na przesłuchania, które trwają po kilka godzin.
4: Innego zdania jest prokuratura i politycy koalicji rządzącej, którzy podkreślają, że sędziów Trybunału wybiera Sejm, a nie prezydent. Jak zauważył senator Jacek Trela z Polski 2050, prokuratura sprawdza, kto w tej sprawie Karolowi Nawrockiemu doradzał.
6: To nie jest absurdalne. Absurdalne jest to, co robi prezydent.
4: Pozostali sędziowie złożyli ślubowanie w Sejmie z formułą, że robią to wobec prezydenta. W tej uroczystości uczestniczyli także sędziowie, którzy wcześniej byli w Pałacu Prezydenckim. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Szef MSWiA zdecydował o wpisaniu izraelskiego ministra Itamara Ben-Gwira na listę osób niepożądanych w Polsce. To po kłosie opublikowanego przez izraelskiego

0: Polityka filmu, na którym widać, jak porwani przez izraelskie wojsko członkowie flotylli Sumut są brutalnie traktowani i poniżani. Wśród aktywistów próbujących dostarczyć pomoc humanitarną do Gazy są osoby z Polski. Musimy bronić naszych obywateli, tak mówi minister Kierwiński.
1: Ten pan do Polski przez okres 5 lat nie wjedzie, nie ma zgody na jakiekolwiek tego typu praktyki, zwłaszcza wobec polskich obywateli. Był wniosek pana premiera Sikorskiego, jest szybka reakcja Urzędu do Spraw Cudzoziemców, MSWiA. W tego typu sprawach będziemy reagować i bronić polskich obywateli.
0: O zakaz wjazdu Ben-Gwira na teren Polski apelował szef MSZ-u. Firma SpaceX ostatecznie wstrzymała testowy start potężnej rakiety Starship. Na wyrzutni wystąpił problem techniczny, którego nie udało się rozwiązać. Starship to bezzałogowy pojazd kosmiczny. Po modyfikacjach ma służyć do przyszłych misji księżycowych NASA.
2: No flight today.
3: Dzisiaj nie wystartujemy, kolejny raz będziemy próbować jutro. Podsumowała w transmisji na żywo w ostatnich słowach z nieudanej próby startu telewizja firmy SpaceX. W ostatniej chwili odwołano czwartkowy start na zaledwie kilka sekund przed planowanym momentem oderwania się rakiety od Ziemi. Decyzję tę poprzedziły liczne przerwy w odliczaniu, wywołane nieprawidłowymi odczytami temperatury i ciśnieniami paliwa. Elon Musk poinformował w serwisie X, że hydrauliczny element w jednej z gigantycznych ramion mechanicznych wieży startowej nie cofnął się zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi. SpaceX zainwestowało w rakietę Starship V3 15 miliardów dolarów. NASA liczy, że za 2 lata rakieta V3 może wynieść astronautów agencji na Księżyc.
0: Z Miami mówił Jan Pachlowski. Dodajmy, kolejna próba startu dziś po północy.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Ciepły, słoneczny, przyjemny, taki według specjalistów z IMGW będzie piątek. Przelotny deszcz, jeśli się pojawi, to tylko na północnym wschodzie. Poza tym bez opadów. Temperatura wyrównana i wysoka, przeważnie to 22-23 stopnie. Nieco chłodniej w górach i na wybrzeżu, tam maksymalnie 19.
4: Klimat.
0: Tylko w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana, w pozostałych miejscach dobra lub bardzo dobra. Udział OZE w produkcji prądu szybko rośnie, przez cały dzień możemy dowolnie korzystać z energii. Między 10 a 15 można nawet zwiększyć zużycie, by wykorzystać nadwyżkę w magazynach. I jeszcze apel o rozwagę od leśników. W lasach w całej Polsce występuje zagrożenie pożarowe.
4: Klimat. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Jak wyrzucasz 6, to wygrywam.
12: Spokojnie, jeszcze moja kolej.
11: Jej, 6! Widziałaś? Mamo!
12: Co? Daj mi sekundę, muszę szybko odpisać.
13: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.
14: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 9 minut po godzinie 9:00.

0: Stan dnia.
1: Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Będę z Państwem do południa, a zaczynamy informacją dotyczącą przesłuchania Zbigniewa Boguckiego. Za niewiele ponad 20 minut w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie ma rozpocząć się przesłuchanie szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Jest ono związane z odebraniem ślubowania od dwójki sędziów Trybunału Konstytucyjnego z szóstki wybranej przez Sejm. Prokuratura chce się dowiedzieć, jakie było uzasadnienie takiego ruchu, a przed budynkiem prokuratury jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witaj.
1: To przypomnij, jakie jest tło tej sprawy.
2: Sejm w połowie marca wybrał sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki, jak mówiłeś, zaprosił na ceremonię złożenia ślubowania tylko dwoje z nich. Pozostała czwórka złożyła ślubowanie w Sejmie w obecności m.in. marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Prezydent, mimo że był zapraszany na tę uroczystość, nie pojawił się wtedy w parlamencie. Prokuratura Krajowa sprawdza, kto odpowiadał za to, że prezydent podjął decyzję o odebraniu ślubowania od dwójki sędziów. Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte 21 kwietnia. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak powiedziała, że prokuratura chce sprawdzić, czy Zbigniew Bogucki nie złamał prawa, pomagając prezydentowi.
3: Prokurator musi ocenić, czy stanowią naruszenie prawa w zakresie prawa karnego, czyli dokonać takiej prawnokarnej oceny tych zachowań. Pierwsza sytuacja to jest ułatwienie prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niedopełnienia obowiązków polegającym na tym, że nie odebrał ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
2: Zbigniew Bogucki będzie zeznawał jako świadek. Sprawę komentują także politycy. Poseł Centrum Sławomir Ćwik powiedział, że urzędnicy prezydenta nie mogą go nakłaniać do łamania prawa.
4: Prezydent Karol Nawrocki nie jest prawnikiem, tym bardziej nie jest konstytucjonalistą. Może nie znać wszystkich zawiłości prawnych. I jeżeli osoby z kancelarii podpowiadają panu prezydentowi, że on może nie przyjąć ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to ewidentnie wprowadzają pana prezydenta w błąd i narażają go na popełnienie deliktu konstytucyjnego, przestępstwa de facto.
2: A w tej samej sprawie do prokuratury zostali wezwani także inni wybrani urzędnicy Kancelarii Prezydenta. Wyjaśnienia będą też składać pracownicy Trybunału Konstytucyjnego. A ja dodam, że sędziowie, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, nie są dopuszczani do orzekania przez przewodniczącego Trybunału Bogdana Świączkowskiego.
1: Bardzo dziękuję. To była relacja Aleksandra Przeniaka, a ten temat będziemy kontynuować.
0: Komentarz.
1: A już teraz na naszej antenie pan profesor Piotr Prusinowski, sędzia Sądu Najwyższego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Panie profesorze, chciałbym zacząć właśnie od tego wątku, czyli od przesłuchania szefa Kancelarii Prezydenta, pana Zbigniewa Boguckiego. Przypomnijmy, to za już mniej niż 20 minut powinno się stać, a właściwie rozpocząć w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie. Sprawa dotyczy odebrania ślubowania od dwójki sędziów Trybunału Konstytucyjnego z szóstki, która została wybrana przez Sejm. Dlaczego prokuratura zajmuje się tą sprawą i dlaczego prokuratura wzywa właśnie szefa Kancelarii Prezydenta?
5: No ja nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czemu prokuratura zajmuje się tą sprawą. No też nie potrafię ocenić tego, bo nie jestem karnistą, czy te działania mieszczą się w granicach tutaj gdyby postępowania karnego. Mogę to oceniać jedynie z takiej ogólnej wiedzy prawniczej, i jako obywatel. I przyznam się, nie wygląda to dobrze. To znaczy próba kreowania odpowiedzialności osób, które nie podejmują decyzji za to, że decydent podjął albo nie podjął, prawda, określonych działań przewidzianych konstytucją, to takie dość słabe rozwiązanie, tak mi się wydaje. Takie chyba tylko pod jakąś taką próbę nacisku na prezydenta, a nie po to, żeby realnie doprowadzić do wykreowania jakiejś odpowiedzialności karnej. No taka jest moja ocena, ale mówię, ja nie jestem specjalistą sprawa karnego, także nie potrafię tego ocenić merytorycznie.
1: To panie sędzie, to w takim razie inne wydarzenia związane z wymiarem sprawiedliwości, bo to jest co najmniej kilka różnych wątków. No mamy chociażby to, co działo się wczoraj przed Trybunałem Konstytucyjnym. Grupa sędziów z KRS-u nie została wpuszczona.

zgłoszona do budynku Trybunału Konstytucyjnego, gdzie chciała się spotkać z czworgiem, no właśnie wybranych w marcu sędziów Trybunału, którzy nie zostali zaprzysiężeni przez prezydenta. Rzeczniczka, tłumacząc fakt niewpuszczenia ich, mówiła o tym, iż nie uzyskali zgody i zachęcała do umówienia się w przyszłości, czyli rozumiem, wytłumaczeniem jest to, że ta

0: Trybunał KRS. Jak tłumaczyć tego typu spotkanie? I właściwie no też jak gdyby z pana punktu widzenia, czemu ono mogło służyć?
1: Ja chcę być dobrze zrozumiany. No to, co przed chwilą powiedziałem, to nie oznacza, że ja pochwalam to, co pan prezydent robi, a właściwie nie robi, tak? Czyli nie powołując, znaczy nie odbierając ślubowania od tych czterech pozostałych sędziów, a za chwilę zapewne możliwe jest również jakieś działania nieuznające ze strony prezydenta, prawda, nowo wybranej Krajowej Rady Sądownictwa. Natomiast no, to spotkanie i ten spektakl taki, że prawda, że no, przyszli nowi członkowie Rady nie zostali wpuszczeni, no to to jest kwestia chyba w kategorii stylu trzeba oceniać, tak? No oczywiście formalnie prezes Trybunału Konstytucyjnego no, ma prawo nie wpuścić określonych osób na teren budynku, no ale to jest nieładne, o tak to określę, tak? No władza jednak, a takim organem władzy jest i Krajowa Rada Sądownictwa, jak i również Trybunał Konstytucyjny powinny mieć jakąś atencję względem siebie i no, jeżeli tego nie prezentują, no to tylko wydają sobie jakieś takie świadectwo, ale to jest świadectwo no, dobrego wychowania, o tak to określę. Natomiast po co ci członkowie Rady tam poszli? No, zapewne po to, żeby wesprzeć i wyrazić pewną solidarność wobec sędziów Trybunału, tych, którzy no, nie są dopuszczani do sądzenia, na skutek czego pan prezes Trybunału de facto również narusza tutaj obowiązujące prawo.
0: To idźmy dalej. Ta grupa, o której mówimy, czyli tych 13 wybranych w minionym tygodniu sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, bo przypomnijmy, że w tym spotkaniu, w tych odwiedzinach nie wzięli udziału dwaj sędziowie rekomendowani wcześniej przez Konfederację i PiS, czyli z tej 15 przed Trybunałem Konstytucyjnym była 13. I ta 13 zadeklarowała dopiero co chęć przystąpienia do pracy i wykonywania swoich obowiązków. Oczekujemy, że pierwsze posiedzenie KRS zostanie zwołane jak najszybciej. Przypomnijmy, że jest z tym problem, bo mniej więcej w tym samym czasie dotychczasowa przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa złożyła rezygnację z tej funkcji. Jakie będą tego konsekwencje, albo inaczej, jakie będą kolejne kroki, kolejne odsłony tego, co się w tej chwili w KRS-ie dzieje?
1: Znaczy, tą kwestię reguluje prawo. Artykuł 20 ust. 3 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa mówi o tym, że w wypadku zwolnienia stanowiska przewodniczącego pierwsze jak gdyby takie spotkanie Krajowej Rady Sądownictwa zwołuje pierwszy prezes Sądu Najwyższego w terminie 30 dni. No i tu zaczyna się bardzo ciekawy jak gdyby problem, ponieważ w trakcie tych 30 dni, które zaczęły biec od poprzedniego piątku, skończy się kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, z tego co pamiętam 26 maja, pani prezes Manowskiej. Natomiast na tą chwilę pan prezydent nie wskazał osoby, która no, będzie nowym pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Czyli w trakcie tych 30 dni dojdzie do no, wygaśnięcia kadencji jednego pierwszego prezesa. Na tą chwilę nie mamy wskazanego kolejnego. Cóż się może stać w takiej sytuacji, jeżeli pan prezydent nie wskaże nowego pierwszego prezesa? W takim wypadku obowiązki pierwszego prezesa przejmie najstarszy stażem sędziowskim prezes Sądu Najwyższego i z mojej wiedzy będzie to pani prezes Izby Cywilnej, prezes Michal Konecka. Także to na nią przejdzie ten obowiązek zwołania Krajowej Rady Sądownictwa. Jeżeli ten termin 30-dniowy upłynie bezskutecznie, to znaczy nie zostanie zwołane posiedzenie, to wtedy przepis ust. 4 tego samego artykułu mówi o tym, że zwołuje posiedzenie Rady najstarszy wiekiem sędziowski członek Rady, czyli będzie to pan sędzia Dariusz Zawistowski. Tak czyli, wygląda proceduralnie to.
0: Czyli w tym przypadku możemy mówić co najwyżej o zwłoce, bo do decyzji, do zwołania KRS-u i tak wcześniej czy później dojdzie. No, pytanie, za którym razem?
1: Prawdopodobnie, natomiast może zostać wykorzystane. Ja przyznam się, no po tym, co już widziałem w naszym państwie, no jestem dość podejrzliwym.

0: można powiedzieć. I może zdarzyć się jeszcze jedna jak gdyby sytuacja, a mianowicie taka, bo ten artykuł 20 ust. 3 mówi o tym, że zwołuje osoba pełniąca obowiązki pierwszego prezesa te pierwsze posiedzenie Krajowej Rady, ale jednocześnie przewodniczy temu posiedzeniu do czasu wyboru przewodniczącego, nowego przewodniczącego KRS-u. I teraz może się zdarzyć taka sytuacja, że osoba pełniąca obowiązki pierwszego prezesa zwoła takie posiedzenie, po czym będzie robić wszystko, żeby nie doszło do wyboru przewodniczącego KRS-u. To są oczywiście jakieś takie spekulacje, tak? Natomiast teoretycznie może się to zdarzyć. Ewidentnie widać z tego, co się dzieje, że istnieje problem KRS-u stał się problemem pewnym jak gdyby politycznym, tak? A w szczególności trudności z odejściem tych nominatów, którzy dotychczas
1: To panie profesorze, to przepraszam, ja dorzucę w takim razie jeszcze jeden wątek, bo jakie znaczenie, jaką rolę w tym wszystkim, o czym teraz mówimy, myślę oczywiście o KRS-ie, ma jeszcze to, na co między innymi powoływała się właśnie była już przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa, pani Dagmara Pawełczyk-Woicka, która odchodząc powiedziała, że tę radę będzie trzeba zwołać w starym składzie, czyli bez tych nowych członków, ponieważ ci nowi członkowie zostali przez Sejm wybrani, łamiąc tym samym zabezpieczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny.
0: Właśnie to jest ta sytuacja, którą w przyszłości politycy, prawda, tej czy innej strony mogą podnosić. Z punktu widzenia prawnego, bo ja tylko w takim kontekście mogę się jak gdyby wypowiadać, tak? Nawet nie podejmuję się wypowiadać, jakichś ocen politycznych dokonywać. Natomiast z punktu widzenia prawnego te zabezpieczenie, one zostało wydane z udziałem sędziego Dublera, a zatem i z orzeczeniem nieistniejącym. A zatem one nie stanowiło żadnej blokady, prawda, przed dokonaniem wyboru członków KRS-u, nowych członków KRS-u sędziowskiej, tej części Krajowej Rady Sądownictwa. Co więcej, od początku soboty poprzedniej kadencja tej poprzedniej sędziowskiej części KRS-u zgodnie z ustawą się zakończyła. Chwilą wyboru, prawda, następnego dnia kończy się kadencja poprzedniej Rady. Także dzisiaj jedynymi legalnymi członkami Krajowej Rady Sądownictwa w tej części sędziowskiej jest tych 15 wybranych sędziów przez Sejm. Taka jest moja ocena prawna.
1: To panie profesorze, to jeżeli komuś wydawało się, że to już jest szczyt tego zamieszania, tego poplątania związanego z KRS-em, to pan pozwoli, że ja dorzucę jeszcze jeden wątek. To jest z kolei niedawna wypowiedź marszałka Czarzastego, który stwierdził, że Trybunał Konstytucyjny, dokonując zabezpieczenia, pomylił przepisy i tak naprawdę zabezpieczył nie to, co chciał zabezpieczyć. No i nie ukrywam, że dopiero tu zaczyna się robić naprawdę zawile. PiS i Trybunał Konstytucyjny popełnili w tej sprawie taktyczny błąd, który obala ich argumentację. Wirtualna Polska jako pierwsza o tym pisała, więc dziennikarze Wirtualnej Polski dotarli do notatki sejmowych legislatorów, która trafiła do marszałka Sejmu. Na tej podstawie zresztą marszałek udzielił tej wypowiedzi. Zwracają w niej uwagę, że przywoływany artykuł 11d przewiduje dwa kroki wyboru członków KRS. Pierwszy krok przewiduje w artykule 11d ustęp 5 i on mówi o tym, że o wyborze większości 3/5 w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Drugi krok w artykule 11d ustęp 6 mówi, że jeśli w pierwszym kroku nie uda się dokonać wyboru, wówczas Sejm wybiera bezwzględną większością także w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. No i teraz tak, w stanie faktycznym, jaki miał miejsce 15 maja w Sejmie, w związku z tym, że Sejm dokonał wyboru członków KRS na podstawie artykułu 11d ustęp 5 ustawy i tak dalej, nie doszło do uruchomienia procedury w trybie artykułu 11d ustęp 6. W konsekwencji postanowienie w sprawie o sygnaturze akt K7/26 nie mogło mieć zastosowania w Sejmie. Oznacza to, że z uwagi na dokonanie przez Sejm wyboru w trybie artykułu 11d ustęp 5 postanowienie, to o którym mówiłem, niezależnie od wątpliwości co do jego dopuszczalności, skuteczności i ważności, należy uznać za bezprzedmiotowe i dotyczące jedynie hipotetycznej sytuacji prawnej.

0: Dokładnie, dokładnie, no dokładnie tak jest. Ja przyznam się, nie poruszałem tego wątku, dlatego że dla mnie całe to postanowienie jest postanowieniem nieistniejącym w związku z tym, że brał udział w nim sędzia Dugler, tak? Czyli ten skład Trybunału był nieobsadzony. To, o czym pan mówi, to jest jak gdyby dalsze założenie, tak? Czyli jeżeli to orzeczenie istnieje, no to jest powstaje wtedy wtórne pytanie, na ile one faktycznie zabezpiecza i w jakim zakresie zabezpiecza. I ja w pełni podzielam to, co pan przytoczył. Zresztą to w sposób taki bardzo klarowny opisał pan mecenas Rosati. Ja przyznam się, w pełni zgadzam się z jego analizą tutaj.
1: To jeżeli pan pozwoli, na koniec jeszcze jedna kwestia. To są co prawda rzeczy, albo inaczej, no, decyzja odnosząca się do wydarzeń sprzed ładnych kilkunastu lat, ale warto o niej wspomnieć. Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka w sprawie dotyczącej odmowy powołań na stanowiska sędziowskie w 2008 roku. Ogłosił to Europejski Trybunał Praw Człowieka. Nominacji wówczas, czyli w 2008 roku, odmówił ówczesny prezydent Lech Kaczyński. Skargę na ten ruch głowy państwa wtedy wniosły trzy osoby. No, teraz mamy decyzję. Co to oznacza? No bo mówimy o wydarzeniach z 2008 roku.
0: No, ten wyrok oznacza dla Polski, że wszystkie kolejne działania pana prezydenta, tego czy następnego, prawda, które... w których on nie będzie powoływał tych sędziów, którzy zostali wskazani przez Krajową Radę Sądownictwa i będzie przypisywał sobie takie uprawnienie arbitralnego jak gdyby decydowania o tym, czy ktoś sędzią może być, czy też nie, bez podania konkretnych przyczyn i jeszcze ewentualnego uruchomienia jakiejś procedury, prawda, weryfikującej, czy prezydent ma rację, to wszystkie tego typu przypadki, no, będą się kończyć dokładnie tym samym zachowaniem, czyli tym, że Polska będzie płaciła odszkodowania, bo w tym orzeczeniu jest, no, poza stwierdzeniem, prawda, jest też zasądzone na rzecz tych dwóch sędziów, którzy nie zostali przez pana prezydenta Kaczyńskiego wezwani, znaczy zaproszeni do pałacu celem odbioru nominacji, jest zasądzone odszkodowanie. Także no, to znaczy to wszystko jak gdyby spina się w taki jedną całość. Tam, gdzie politycy zaczynają mieszać się i zaczynają próbować jak gdyby sterować, prawda, sądownictwem i tym, kto będzie sędzią, kto będzie decydował, kto będzie sędzią, no tam się niestety prędzej czy później kończy to koniecznością płacenia odszkodowań,
1: czy podobnie będzie w kolejnej sprawie, no bo mamy zapowiedź, że czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego, no i teraz zataczamy takie koło w naszej dyskusji, że czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego, od których prezydent nie odebrał ślubowania, przygotowuje skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
0: No zapewne dokładnie tą samą ścieżką, opierając się między innymi też na tym orzeczeniu, które pan przytoczył. Polska po raz kolejny, bo to już jest, przyznam się, nie pierwszy raz, kiedy Polska przegra, prawda, sprawę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. I przyznam się, tu nawet nie chodzi o kwestie pieniędzy, tak? One też są ważne, ale to... No powiem w ten sposób, to wstyd, tak, żeby kraj od tylu lat, nasz kraj, prawda, każdy z nas się z nim utożsamia, no musiał świecić oczami, prawda, i przegrywać każdy kolejny proces polskich obywateli, którzy zaskarżają polskie państwo przecież do tego. To wstyd po prostu, no, a to wystawia tylko świadectwo właśnie politykom, no, którzy nie potrafią jakoś... normalnie, demokratycznie działać.
1: No to tym świadectwem musimy skończyć. Pan profesor Piotr Prusinowski, sędzia Sądu Najwyższego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Kłaniam się nisko. Pozdrawiam serdecznie.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o naszym otoczeniu? Co byśmy zmienili w swoim mieście lub wsi? A co szczególnie w nich lubimy? Co tydzień wspólnie przyglądamy się różnym adresom zamieszkania. Zapraszam w każdą sobotę po 14:00. Agata Kowalska.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 9:30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Amerykanie wyślą dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy do Polski. Zapowiedział to prezydent USA Donald Trump. Deklarację z zadowoleniem przyjęły polskie władze, między innymi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
3: Chciałbym podziękować prezydentowi Trumpowi, także Markowi Rubio, z którym się w tej sprawie kontaktowałem, i wszystkim, którzy się do tej decyzji przyczynili. Ambasador przy NATO Whitaker, ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie Tom Rose, nasi przyjaciele Polski w kongresie, na pewno tu, w tej sprawie też na pewno kancelaria prezydenta wykonała to, co do niej należy.
2: Zwiększenie liczebności amerykańskich wojsk to nie wszystko. Rozpoczynamy rozmowy o stałej obecności US Army nad Wisłą, poinformował na naszej antenie wiceminister obrony Stanisław Wziątek. Pierwsza taka baza mogłaby się pojawić najwcześniej za 2 lata.
4: Musimy przygotować im po prostu całą infrastrukturę. Ta infrastruktura, która służy i jest gotowa na teraz, to jest dla żołnierzy rotacyjnych, czyli takich, którzy przyjeżdżają tutaj sami, bez rodzin.
2: Ważnych informacji zza oceanu jest dziś dużo więcej. Do Polski właśnie teraz lecą supernowoczesne myśliwce F-35. Mają wylądować po południu w bazie w Łasku, w Łódzkiem. Będziemy to śledzić i komentować na naszej antenie. Woda pod szczególnym nadzorem od ujęcia aż po kran. Obowiązujące od wczoraj przepisy nakładają na właścicieli i zarządców budynków obowiązek monitorowania jakości wody. Na liście znalazły się także urzędy, szkoły, hotele i szpitale. Odpowiedzialność za jakość wody ponoszą już nie tylko wodociągi, tłumaczy szefowa radomskiego sanepidu Jolanta Wolszczak.
5: Zarządca budynku będzie musiał mieć dokumentację, gdzie będzie monitorowane przeglądy. Raz na 6 lat będą musieli aktualizować taką ocenę ryzyka. Będą prowadzone też badania w kierunku legionelli i ołowiu.
2: Czas na dostosowanie się do nowych, zgodnych z unijną dyrektywą przepisów to 2 lata. Symulacje rozpraw, gry i zwiedzanie zakamarków zabytkowego budynku. Dziś noc otwartych sądów. Wieczorem będzie można porozmawiać z przedstawicielami zawodów prawniczych, a nawet wziąć udział w procesie. Przed sądem w Szczecinie stanie oskarżona o czary legendarna Sydonia. Oswajamy sądy, tak mówi prezes Sądu Rejonowego Grażyna Sienicka.
6: Życie często tak się układa, że z takich czy innych względów musimy do sądu przyjść. I celem tego wydarzenia jest między innymi oswojenie państwa z tym, w jaki sposób sąd pracuje, żebyście się państwo swobodnie po tym miejscu poruszali, żeby było też wiadomo, gdzie szukać pomocy, żebyście państwo wiedzieli, w którym miejscu otrzymacie zaświadczenie o niekaralności, ale też żebyście pozaglądali w nasze zakamarki, bardzo ciekawe miejsce w postaci biura dowodów rzeczowych.
2: Noc otwartych sądów organizowana jest po raz drugi z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości. Bierze w niej udział ponad 100 sądów z całego kraju. Zapowiedzią ciekawej nocy kończymy informację o 9:30. Ja dziękuję za wspólnie spędzony poranek. O 10:00 przywita się z Państwem Ewelina Kamińska. Dobrego dnia. Do usłyszenia.
7: Za 27 minut, godzina 10.
8: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: No i bez wątpienia wiadomość dnia, mamy kolejny zwrot, jeżeli chodzi o obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Decyzję prezydenta Trumpa oceniał, komentował wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
3: Wszystko dobre, co się dobrze kończy, więc chciałbym podziękować prezydentowi Trumpowi, także Markowi Rubio, z którym się w tej sprawie kontaktowałem, i wszystkim, którzy się do tej decyzji przyczynili. Ambasador przy NATO Whitaker, ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie Tom Rose, nasi przyjaciele Polski w kongresie, na pewno tu, w tej sprawie też na pewno kancelaria prezydenta.

0: wykonała to, co do niej należy, ale wszyscy widzieliśmy wysiłki wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i jego zastępców w Waszyngtonie. Uderzaliśmy równolegle, maszerowaliśmy równolegle, uderzyliśmy razem i mamy wynik.
1: Czy wiemy, czy to jest odwrócenie poprzedniej decyzji o rotacji, czy to jest dodatkowe 5 tysięcy?
0: Nasz ambasador przy NATO, Jacek Najder, jest już w kontakcie z władzami sojuszu, z amerykańskim odpowiednikiem. Szczegółów jeszcze nie ma.
2: A czy będzie miał pan okazję porozmawiać z Marco Rubio tutaj na temat tej decyzji prezydenta Trumpa?
0: No oczywiście, jeśli nadarzy się okazja, to mu podziękuję także za to, co on zrobił w tej sprawie.
1: Sekretarz, to ciągle spodziewamy się takich informacji o zmniejszeniu obecności Amerykanów na kontynencie europejskim. Mark Rutte mówi, że to jest trend, do którego musimy być przygotowani.
0: No to wynika z dokumentów Narodowej Strategii Bezpieczeństwa, Narodowej Strategii Obrony, jeszcze nie opublikowanego tak zwanego Posture Review. No Stany Zjednoczone, jak widzimy, mają swoje ważne interesy i na Bliskim Wschodzie, i na Pacyfiku. Europa zaczyna wydawać więcej na zbrojenia. Do końca dekady musimy stanąć na własnych nogach, a mieć Stany Zjednoczone jako ważne wsparcie w nowej konfiguracji. O tym tutaj się mówi jako NATO 3.0, w którym to Europa większość konwencjonalnej obrony swojego terytorium bierze na siebie, ale ma wsparcie tych tak zwanych strategic enablers, żargon natowski. Chodzi o takie zdolności jak odstraszanie nuklearne, jak przerzut strategiczny, jak wywiad w sensie wybierania celów i tak dalej. Myślę, że też wszyscy mają świadomość, że musimy wyciągnąć lekcje dla polityki zakupowej, dla sztuki operacyjnej, dla szkoleń żołnierzy w świetle no, coraz lepiej wyglądającej dla Ukrainy obrony przed rosyjską agresją. Ona powoduje rewolucję w sprawach wojskowych. Im szybciej kto wyciągnie lekcje i je wdroży, tym lepiej będzie przygotowany do odstraszania.
3: To był komentarz wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego do decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy armii amerykańskiej.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: A już teraz na naszej antenie pan Janusz Reiter, był ambasador Polski w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Panie ambasadorze, jak pan odebrał te informacje, a właściwie ten wpis prezydenta Donalda Trumpa mówiący o dodatkowych 5 tysiącach żołnierzy, którzy mają trafić do Polski? Bo biorąc pod uwagę to, co przeżywaliśmy w ostatnich dniach, to chyba można mówić o pewnym zaskoczeniu.
5: Oczywiście zaskoczeniu, na szczęście zaskoczeniu ze znakiem pozytywnym. Także jakiekolwiek są motywy tej decyzji, ona jest dobra dla Polski, to jest najważniejsze.
3: Co pana zdaniem złożyło się na taką decyzję Donalda Trumpa? Bo wiele mówi się o tym, że no jednak to zamieszanie również wśród polityków amerykańskich, również wśród jego sojuszników z partii republikańskiej, gdzie pojawiło się no bardzo dużo krytycznych głosów, że to mogło przeważyć, jeżeli chodzi właśnie o to, co teraz komentujemy.
5: No pewnie tak. I to jest sposób podejmowania decyzji w Waszyngtonie jest dosyć niekonwencjonalny. I czegoś takiego nie było jeszcze nigdy w Ameryce. Także trudno czasami zrozumieć logikę tych wydarzeń, które tam się dzieją i które prowadzą do takiej czy innej decyzji. O ile łatwo było zrozumieć logikę decyzji anonsowanych, zapowiadanych przez Pentagon wcześniej, to już ta decyzja, którą podjął na koniec prezydent Trump, jest jakby mniej oczywista i mniej zrozumiała. I pytanie jest takie, czy ona oznacza odwrócenie takiej długofalowej tendencji kierunku polityki amerykańskiej, czy tylko korektę? I otóż ja myślę, że to drugie jednak. To znaczy kierunek polityki amerykańskiej chyba się nie zmienia, a to znaczy, że obecność amerykańska w Europie będzie maleć. Tylko tyle, że na szczęście to nie będzie jakiś proces, który się dokona w ciągu jednego sezonu i zostawi Europę no, w stanie, jakby to powiedzieć, no, ograniczonej zdolności do obrony. To będzie się działo pewnie przez dłuższy czas, ale to jest coś, na co trzeba się przygotować i w tym sensie ta decyzja tego nie zmienia. Ale w Polsce panuje, myślę,

0: dosyć dobre zrozumienie, że niezależnie od tego, ilu żołnierzy amerykańskich będziemy mieli, to przede wszystkim musimy też wykonać własny wysiłek i wykonujemy go, a także musimy myśleć o przywrócenie czy stworzeniu w Europie zdolności takich, które będą potrzebne do tego, żeby bronić Europy, bronić Polski, bronić innych krajów w przypadku agresji zewnętrznej. A to jest coś, z czym dzisiaj zupełnie realnie trzeba się przecież liczyć.
1: To jeszcze jedna kwestia, bo no, zanim poznaliśmy tę nową decyzję Donalda Trumpa, były różne spekulacje dotyczące tego, skąd ta wcześniejsza decyzja o zatrzymaniu 4000 amerykańskich żołnierzy, którzy rotacyjnie mieli się pojawić w Polsce, w ramach rotacji mieli się pojawić w Polsce. I pojawił się tam taki wątek mówiący o tym, że być może wynikało to z gigantycznego zamieszania. To znaczy ta redukcja miała dotknąć sił amerykańskich stacjonujących w Niemczech, o czym zresztą Donald Trump nie raz i nie dwa mówił i wydawałoby się to już przesądzone. Natomiast być może ktoś uznał, że prościej będzie wstrzymać akurat ten oddział, który ma wyruszyć do Europy, a to, że akurat była to Polska, było dziełem absolutnego przypadku. Stąd całe to zamieszanie. No i stąd też ta decyzja, którą w tej chwili komentujemy.
0: Myślę, że mało kto potrafi dzisiaj dokładnie dostrzec w tej mgle, w której cała ta gra się toczyła, zrozumieć, jak to wszystko się tam odbywało. Liczą się wyniki. Ten wynik, jak mówię, jest dla Polski korzystny i to jest w tym wszystkim najważniejsze, ale liczy się też to, żeby zrozumieć, że to nie zmienia logiki polityki amerykańskiej, tylko na szczęście ta polityka amerykańska nie postawi Europy, w tym Polski, w trudnym położeniu, w jakim byśmy się znaleźli, gdyby amerykańska obecność została nagle radykalnie ograniczona. Ta obecność będzie raczej w tej chwili zwiększona, co odpowiada, myślę, też sytuacji realnej, jak to się mówi po angielsku, on the ground, czyli no, tu na ziemi, bo my jesteśmy najbliżej tego teatru działań wojennych. W dodatku to, co było moim zdaniem najgroźniejsze w tej całej dyskusji chaotycznej o tym, czy Amerykanie zmniejszają, jak zmniejszają, kiedy obecność, to było to, że ona mogła wysyłać do Rosji niedobre sygnały i Rosjanie mogli poczuć się tym zachęceni no, do testowania NATO. Więc w tym sensie ta decyzja najnowsza to jest z kolei dobry sygnał. To jest sygnał skierowany również do Rosji, żeby sobie nie robiła żadnych nadziei w związku z tym, że właśnie panowało takie zamieszanie w Ameryce i w NATO.
1: To jeszcze jedna kwestia, bo oczywiście pojawiła się ta decyzja Donalda Trumpa, ale jednocześnie amerykańskie media dość zgodnie informują, że ta decyzja prezydenta miała bardzo mocno zaskoczyć amerykańskich urzędników, łącznie z urzędnikami, czy też z przedstawicielami Pentagonu, który przecież odpowiada za kwestie militarne, za obronność Stanów Zjednoczonych. Jak to komentować, jak to oceniać?
0: No, to nie jest nic nowego. To tego typu sprzeczności w działaniach różnych organów administracji, to nie jest nic nowego. No, proszę zauważyć, jak się odbywa ta operacja wojskowa, wojna w Iranie. Tam jest bez przerwy są jakieś sprzeczne informacje. Ale no, po prostu nie wolno się poddać tej atmosferze i wpadać w panikę. To doświadczenie najnowsze pokazuje, że czasami trzeba odczekać, aż ta mgła, czy ten kurz opadnie i wtedy dopiero widać, co naprawdę, jaki jest wynik tego no, chaotycznego procesu podejmowania decyzji w Ameryce. Efekt końcowy się liczy.
1: No tak, tylko jest jeszcze jedno małe ale, to znaczy my tak naprawdę tego końcowego efektu do końca nie znamy, bo jest mowa o dodatkowych 5000 żołnierzy, no ale teraz pojawiają się pytania. Czy to oznacza, że ta rotacyjna brygada wraca do Polski i oprócz niej do Polski przyjeżdża 5000 żołnierzy? Czy chodzi o to, że wraca do nas ta rotacyjna brygada, która miała do Polski dotrzeć, dosyłamy jeszcze kilkuset żołnierzy i to jest to. To są jednak to no, dwie zupełnie różne informacje.
0: Są, to prawda. No, tak dzisiaj wygląda polityka amerykańska. No, my tego nie zmienimy. Trzeba to zaakceptować. Ale akceptować nie znaczy nie tylko uznać, że tak to musi być. No, na to nie mamy wpływu, ale to znaczy również robić swoje i traktować to, mam nadzieję, że to

0: Mam nadzieję, że zwycięży, że tak powiem, taka najlepsza interpretacja tej decyzji. To znaczy, że w Polsce będzie na stałe 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich dodatkowo. Ale jeżeli będzie trochę inaczej, no to też będzie to lepiej niż to, o czym niedawno jeszcze myśleliśmy, mianowicie o zmniejszeniu liczebności wojsk amerykańskich w Polsce. Ale ponieważ właśnie tu jest tyle tak sprzecznych decyzji, to nam nie może zamącić obrazu tej całości. Obraz jest taki, że w dłuższej perspektywie Amerykanie będą zmieniali i przez to zmniejszali swoją obecność, swoje zaangażowanie w obronę, w bezpieczeństwo Europy i musimy się do tego przystosować sami, ale też z naszymi europejskimi sojusznikami.
1: To jeszcze jedna kwestia, bo przy okazji tej informacji Donalda Trumpa o dodatkowych 5 tysiącach żołnierzy, no, pojawiły się też takie głosy z polskiego rządu, od polskich polityków, że może to jest dobry moment, żeby znów z Amerykanami na poważnie porozmawiać o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, żeby no, jednak ich ranga poszła w górę, no bo na razie mówimy o siłach rotacyjnych. Ja wiem, że być może to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, czy ci amerykańscy żołnierze, którzy w Polsce są w bazach stałych, czy też są w bazach rotacyjnych, ale jednak wydźwięk polityczny byłby trochę inny.
0: To ma znaczenie oczywiście, to ma znaczenie, ale ja myślę, że nikt dzisiaj nie potrafi sensownie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest wykonalne. Ponieważ, no, tak jak właśnie o tym mówiliśmy, już ten proces decyzyjny w Waszyngtonie tak właśnie przebiega. W związku z tym jest niezwykle trudno myśleć o tym w kategoriach takich powiedziałbym, stabilnych. Trzeba przyjąć do wiadomości, tak jak mówiłem, ten długofalowy kierunek polityki amerykańskiej. I teraz z tego wynika, że obecność amerykańska będzie się ograniczała. Z tego nie wynika wprost, gdzie ona będzie ograniczona. Czy ona będzie ograniczona w Polsce, mam nadzieję, że nie, czy w innych krajach NATO. To też nie jest tak, że jeżeli w innych krajach NATO obecność amerykańska będzie ograniczona, to my nie mamy z tym żadnego problemu. Mamy, ponieważ to jest pewien system bezpieczeństwa. To nie jest tylko, to nie jest gra pomiędzy Polską a Ameryką. A obecność amerykańska tu jest częścią europejskiego systemu bezpieczeństwa. Inną ważną częścią są też wojska amerykańskie w Niemczech, także we Włoszech, w innych krajach, ale szczególnie w naszym przypadku w Niemczech. Także to, co się będzie działo w tych krajach, to jest też ważne dla naszego bezpieczeństwa.
1: To na ile, ciesząc się oczywiście z tych dodatkowych żołnierzy, musimy z pewnym niepokojem patrzeć właśnie na Niemcy, skąd tych amerykańskich żołnierzy, no wszystko na to wskazuje, będzie ubywać i to mogą być znaczne ubytki.
0: To byłoby dla naszego bezpieczeństwa niedobrze i to trzeba sobie wyraźnie zupełnie powiedzieć. Oczywiście, że mniej niedobrze to będzie wtedy, jeżeli choćby część tych wojsk trafi do Polski albo w ogóle te wojska, co jest nieprawdopodobne, bo jest niemożliwe, żeby i zresztą cały ten proces nie dokona się w krótkim czasie. To obecność amerykańska w Niemczech jest wynikiem, to jest efekt kilkudziesięciu lat zaangażowania Ameryki w Europie. To są potężne bazy, to jest potężna infrastruktura. Tego się nie pakuje i nie przenosi w inne miejsce. Natomiast, no, znowu, jeżeli ten proces ruszy, on właściwie ruszył, to wtedy jest pytanie, jak szybko on będzie przebiegał i ile czasu Europa będzie miała. To jest bardzo ważny czynnik czasu na to, żeby się dostosować do tych zmian.
1: To jeżeli pan pozwoli, pozostawiając już z boku temat tych dodatkowych amerykańskich sił, oczywiście do tego tematu dziś regularnie będziemy powracać na antenie Polskiego Radia 24, ale teraz inne kwestie związane z polityką amerykańską, być może dla nas już nie tak istotne, ale myślę, że dosyć ciekawe, bo no, powraca temat Kuby. Marco Rubio grozi po raz kolejny, grozi władzom Kuby. Kuba stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, a prawdopodobieństwo pokojowego porozumienia jest niewielkie, tak mówił sekretarz stanu USA. Oczywiście rząd kubański w bardzo takich zdecydowanych słowach odpowiada na te słowa Marco Rubio. Ku czemu to prowadzi pana zdaniem?
0: To jest głównie nacisk na Kubę i celem tego nacisku może być albo przygotowanie interwencji, ale bardziej, myślę, prawdopodobne jest właśnie to, żeby zmusić reżim kubański do rozmów. Nie sądzę, żeby Amerykanie mieli apetyt w tej chwili na jakąś kolejną interwencję wojskową, zwłaszcza teraz, kiedy jeszcze trwa

0: wojna w Iranie, która jednak absorbuje ich siły w dużej mierze i to by, myślę, też zrobiło złe wrażenie wśród nawet wyborców prezydenta Trumpa. Także jest to bardziej kwestia nacisku dyplomatycznego, czy nacisku politycznego i ekonomicznego, oczywiście tak dalej. Ten reżim kubański jest słabszy niż był kiedykolwiek w przeszłości, ale ja myślę, że po doświadczeniu Iranu Amerykanie będą w tej chwili bardziej ostrożni. Oczywiście tutaj może bardziej miarodajne jest doświadczenie związane z obaleniem reżimu Maduro w Wenezueli, no, ale tak czy owak to Ameryka sobie nie może pozwolić na interwencję, która będzie, która ją uwikła na dłuższy czas. Bo już wojna w Iranie jest czymś, co właściwie nie pasuje do strategii amerykańskiej, polegającej też, by ograniczać zaangażowanie w świecie.
1: Ta wojna w Iranie pewnie miała być też szybka, ten scenariusz
0: i skuteczna, taka nie jest.
1: Ten scenariusz z Wenezueli, on nie będzie być może kusić co po niektórych polityków wokół Donalda Trumpa. No właśnie, po to, żeby, żeby poprawić notowania, żeby pokazać, że no, być może w Iranie nie wszystko nam wyszło, ale tu proszę bardzo, jeden chirurgiczny cios, czy też jedno chirurgiczne cięcie i mamy kogoś innego, bo pan powiedział o obaleniu reżimu Maduro, no ale można powiedzieć, że właściwie reżim nie został obalony. W tym reżimie po prostu tylko zmieniono tę pierwszoplanową postać. Jeżeli chodzi o Wenezuelę.
0: To prawda, to znaczy zmieniono nie tyle reżim, co jakby dać politykę tego reżimu na politykę przyjazną wobec Ameryki. I Amerykanie pewnie by się na coś takiego też zgodzili na Kubie. Ale to zawsze jest z tym jednak związane ryzyko. A ten rząd amerykański w tej chwili pewnie ma ograniczoną, jakby to powiedzieć, ograniczony apetyt na ryzyko. Dopóki trwa ta wojna w Iranie i nie zakończyła się spektakularnym sukcesem, na który liczono, ona jednak tam absorbuje duże siły amerykańskie. To, myślę, raczej nie działa na korzyść tych, którzy chcieliby dokonać interwencji na Kubie. Chociaż oczywiście, jakby to powiedzieć, lobby tych, którzy dążą do zmiany reżimu na Kubie w Ameryce jest dosyć silne. Ta kubańska wspólnota, której przedstawicielem jest też sekretarz stanu Rubio, jest tam bardzo silna, ma bardzo silne wpływy. I ona od dawna marzy o tym, żeby na Kubie dokonać zmiany reżimu. Pewnie szanse na to są dzisiaj większe niż kiedykolwiek, ponieważ ten reżim jest dzisiaj izolowany i bardzo słaby. Mimo to jest to zawsze jednak ryzyko.
1: No ale ważąc ryzyko, na ile jednak ważkimi mogą być te argumenty, o których pan wspomniał, że ta społeczność kubańska, albo inaczej w ogóle temat Kuby jest akurat wśród amerykańskich wyborców bardzo istotny. No, na Florydzie, czy też tych Stanach Południowych to może mieć znaczenie, tym bardziej, że zbliżają się bardzo trudne dla Republikanów i Donalda Trumpa wybory.
0: No tak, wie pan, też wojna w Iranie była też tak uzasadniana, że nigdy ten reżim irański nie był tak słaby jak właśnie w tej chwili i nigdy nie było tak łatwo jak właśnie teraz obalić go, a przynajmniej zadać mu takie no, ciosy, które by go praktycznie uczyniły niezdolnym do działania. No i to się nie sprawdziło. Ja nie twierdzę, że Kuba to jest drugi Iran, to jest może bardziej druga Wenezuela, ale powtarzam, że jest ryzyko, i tutaj są dwie racje. Jedną pan wymienił, drugą ja wymieniłem. Która z nich zwycięży, tego oczywiście nie wiemy w tej chwili.
1: No to w takim razie jeszcze jeden wątek, o którym pan wspomniał. W tej chwili bez wątpienia najważniejszy chyba dla amerykańskiej administracji, czyli kwestia Iranu, kwestia cieśniny Ormuz. Administracja Donalda Trumpa ponownie chce utworzyć międzynarodową koalicję, która miałaby doprowadzić, zapewnić swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz. Tak napisał dziennik Wall Street Journal. Podobno Departament Stanu wysłał do swoich ambasadorów w krajach zaprzyjaźnionych, w krajach sojuszniczych takie pismo, aby ci coraz mocniej naciskali na zagraniczne rządy w sprawie dołączenia ich krajów do inicjatywy swobody żeglugi. No, Amerykanie chcą po prostu pod wieloma sztandarami tę akcję przeprowadzić. No i teraz pytanie, na ile to jest dla Amerykanów ważne, żeby rzeczywiście inne kraje z całego świata Amerykanów w tej inicjatywie wsparły? Być może nawet symbolicznie, ale jednak. I na ile ważne dla Amerykanów będzie to, czy dany kraj do tej inicjatywy przystąpił, czy nie?
0: To jest ważne, bo to jednak przynajmniej symbolicznie zmniejsza, jakby to powiedzieć, odpowiedzialność Ameryki za

0: to, co się dzieje tam właśnie w tym regionie. No i też trzeba powiedzieć, że to jest region, w którym sytuacja przecież dotyka nie tylko interesów amerykańskich, ale interesów wielu innych państw. To jest miejsce niesłychanie ważne dla handlu światowego, czyli dla wszystkich tych krajów, tych państw, które handlują, a to jest cała Europa, na przykład w tym takie kraje jak Niemcy, czy Francja, czy Wielka Brytania.
1: Przepraszam, tankowce z ropą naftową.
0: Oczywiście, więc to tu są interesy prawie całego świata, w tym świata zachodniego, i byłoby zupełnie zrozumiałe, gdyby inne kraje też włączyły się do zabezpieczenia żeglugi właśnie w tym regionie. Tylko te inne kraje tam wkroczą dopiero wtedy, kiedy będą miały pewność, że wkroczenie tam nie oznacza przyłączenia się do wojny. No, udział w wojnie, myślę, Amerykanie nikogo nie namówią. Natomiast do pilnowania jakiegoś porozumienia i pilnowania potem nawet przez dłuższy czas wolności żeglugi w cieśninie Ormus, to jest zupełnie możliwe i nawet myślę, że to byłoby całkiem sensowne, bo tam rzeczywiście wszystkie te narody, czyli te państwa, które mają interes w utrzymaniu swobody handlu w świecie, powinny też do tego się przyczynić.
1: No to panie ambasadorze, nie mogę nie spytać, czy w tej sytuacji, szczególnie po tej informacji o tych 5000 żołnierzy, na ten apel powinna w jakiś sposób odpowiedzieć Polska, bo my mamy takie możliwości, bo mamy nowoczesne okręty do trałowce minowe, tak, do rozminowywania,
0: tak.
1: Unikatowe podobno, jeżeli chodzi w ogóle o siły NATO, więc mielibyśmy co wystawić. Pytanie, czy powinniśmy się w tej sytuacji w coś takiego angażować?
0: No to jest delikatna sprawa. Ja tego nie uważam za rzecz niewyobrażalną. Ja myślę też, że najlepiej byłoby, gdyby to była część jakiejś europejskiej akcji uzgodnionej wśród Europejczyków. To miałoby wtedy większą polityczną wagę. Myślę, że to jest coś, o czym w Polsce pewnie trzeba będzie myśleć i rozmawiać.
1: No to w takim razie do tego wątku też zapewne będzie jeszcze okazja powrócić. Pan Janusz Reiter, były ambasador Polski w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
8: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Po południu wylądują w bazie w Łasku. Do Polski dotrą dziś pierwsze samoloty F-35. Szef MSZ dziękuje Donaldowi Trumpowi. To po decyzji o wysłaniu 5000 żołnierzy do naszego kraju. Przełom w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Szef MSWiA podpisał rozporządzenie. Minęła 10. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Amerykańskie myśliwce F-35 lecą do Polski. Pierwsze trzy samoloty wylądują po południu w bazie w Łasku. Poinformował o tym minister obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: F-35 wraz z uzbrojeniem zakupionym w ostatnich miesiącach zmieniają oblicze sił zbrojnych, nie tylko sił powietrznych, ale tak naprawdę sił zbrojnych Rzeczpospolitej. W systemie naczyń połączonych z Apachami, Abramsami, z innym sprzętem, z systemami antydronowymi będą służyć ochronie polskiego nieba. To są pierwsze F-35 na wschodniej flance NATO.
1: Samoloty F-35 mają wylądować w Polsce około godziny 18. Tymczasem szef polskiej dyplomacji dziękuje Donaldowi Trumpowi za ogłoszenie utrzymania liczby wojsk USA w Polsce na dotychczasowym poziomie. Wicepremier Radosław Sikorski podkreślał, że w działania na rzecz utrzymania i zwiększenia obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju było zaangażowanych wiele osób po obu stronach Atlantyku.
3: Wszystko dobre, co się dobrze kończy, więc chciałbym podziękować prezydentowi Trumpowi, także Markowi Rubio, z którym się w tej sprawie kontaktowałem, i wszystkim, którzy się do tej decyzji przyczynili. Ambasador przy NATO Whitaker, ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie Tom Rose, nasi przyjaciele Polski w kongresie. W tej sprawie też na pewno kancelaria prezydenta wykonała to, co do niej należy.
1: Przypomnijmy, prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że wyśle nad Wisłę dodatkowe 5000 żołnierzy. Na razie jednak nie znamy kolejnych szczegółów. A komentarze w tej sprawie zebrała Agnieszka Drążkiewicz.
4: Zapowiedź prezydenta USA skomentował zarówno prezydent Karol Nawrocki, pisząc na platformie X, że to dobra decyzja, jak i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który ocenił, że dodatkowe 5000 żołnierzy nad Wisłą to potwierdzenie naszych dobrych polsko-amerykańskich relacji. Na antenie Polskiego Radia wieści zza oceanu komentowali też goście politycznych rozmów. Wiceszef MON Stanisław Wziątek mówił, że cieszy go zapowiedź prezydenta USA.
5: Mówimy rzeczywiście o żołnierzach dodatkowych, czyli powyżej tej ilości, która dotychczas w Polsce przebywała. Średnio około 10 tysięcy żołnierzy.
4: Lekko sceptyczny, ale jednak pełen nadziei jest z kolei poseł Centrum Sławomir Ćwik.
6: Trzymam kciuki za to, że ta decyzja prezydenta Trumpa będzie utrzymana w mocy.
4: Polska negocjuje także z administracją USA kwestię stałej obecności żołnierzy zza oceanu nad Wisłą. Teraz wojskowi ze Stanów Zjednoczonych są tutaj rotacyjnie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Szef Kancelarii Prezydenta w Prokuraturze Krajowej Zbigniew Bogucki odpowiada na pytania śledczych. Został wezwany w charakterze świadka w sprawie niedopuszczenia nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Śledczy chcą sprawdzić, czy szef kancelarii nie złamał prawa, doradzając prezydentowi, by ten nie odebrał od czworga sędziów ślubowania. Zdaniem Boguckiego sprawa jest prosta.
7: Stając na tym racjonalnym stanowisku, że prezydent do tej pory nie przyjął ślubowania, nie przyjął, bo sprawa jest w Trybunale Konstytucyjnym. Nigdy nie powiedział, że tego ślubowania nie przyjmie. Tej sprawy nie ma. To jest sprawa widmo, dlatego że minister Żurek próbuje uciekać do przodu, ma duże problemy w prowadzeniu prokuratury, wymiaru sprawiedliwości, sukcesów jakichkolwiek brak.
1: Prokuratura chce przesłuchać w tej sprawie jeszcze innych wybranych urzędników z Kancelarii Prezydenta. Przypomnijmy, Sejm wybrał 6 nowych sędziów w marcu. Prezydent zaprosił na ślubowanie do pałacu tylko 2 z nich. Pozostałych 4 złożyło ślubowanie w Sejmie i nie zostało dopuszczonych do orzekania przez prezesa TK. Jest przełom dla par jednopłciowych. Szef MSWiA podpisał rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw zawartych za granicą. Zapowiadała to wcześniej rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych Karolina Gałecka.
8: Tak naprawdę wyrok TSUE, wyrok NSA nakazał uznanie małżeństwa jednopłciowego w Polsce. Jeżeli para wzięła ślub za granicą, należy taki związek pary homoseksualnej

0: uznać również w państwie polskim.
1: Podpisane rozporządzenie jest wynikiem rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a następnie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rowerem z Zakopanego do Gdańska. Łatwogang w ramach nowej akcji charytatywnej wyruszy w wielką podróż jednośladem. W ten sposób influencer chce zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową.
2: Dlatego wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego.
1: Transmisja rusza dziś o 16:00, sama zbiórka już trwa. Dodajmy, że podczas ostatniej 9-dniowej akcji Łatwogangowi udało się zebrać ponad 250 milionów złotych na rzecz podopiecznych Fundacji Cancer Fighters.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Sporo słońca i błękitnego nieba nad Polską. Później może się nieco zachmurzyć. Na Suwalszczyźnie możliwy też przelotny deszcz. Na termometrach średnio od 18 stopni do 23, nieco chłodniej w górach i na wybrzeżu.
4: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Po reklamie.
9: Dzień w Polskim Radiu 24.
10: 7 minut po godzinie 10. Przywódca Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że wyśle nad Wisłę dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Na razie jeszcze nie znamy szczegółu. Jak zapowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych, jak ta zapowiedź prezydenta jest odbierana w naszym kraju, komentarze, te głosy w tej sprawie zebrała Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Ale jeżeli pozwolisz, to tak, zanim amerykańskie oddziały, zanim Donald Trump, to jeszcze jedna informacja. Mogliśmy o niej usłyszeć dopiero co w naszym serwisie, czyli F-35 lecące do Polski.
11: Tak, myślałam, że to zapytasz, bo rzeczywiście... No mamy już...
10: Ładnie się to zbiegło.
11: Ładnie się to zbiegło. Trzeba wypatrywać w stronę Łasku, bo tam będą mieszkały F-35. Te pierwsze trzy maszyny rzeczywiście są w drodze. Zresztą jest wiceszef jeden i drugi Ministerstwa Obrony w Stanach Zjednoczonych. Oni już publikowali na swoich social mediach informacje na ten temat. Zdjęcia były pokazane też w otoczeniu bazy. Się fotografowali nasi ministrowie i rzeczywiście one lecą. Pewnie nie jedna osoba sobie zadaje pytanie, dlaczego lecą tak długo, bo lecą od wczoraj. No oczywiście jest zmiana czasu.
10: To jest kawałek.
11: To jest kawałek. A po drugie, tam jest specjalna maszyna do tankowania w powietrzu. One też są sprawdzane przy okazji. Nasi piloci już wykonują też pierwsze czynności, pierwsze loty, bo de facto to, że one wyleciały z amerykańskiej bazy, oznacza, że one są już wdrożone do polskich sił powietrznych. One nie są jeszcze oficjalne, oczywiście oficjalnie przywitane, bo to 12 czerwca z wielką pompą będą ochrzczone te maszyny, będą miały swoje imiona własne, husarze. Tak zostało rozstrzygnięte w plebiscycie ogłoszonym przez sztab generalny, więc to wszystko się jeszcze dopełni, no ale tak, rzeczywiście one już są i potem będą pełniły dyżury. Te takie same, jak pełnią F-16 myśliwce.
10: No to już teraz Donald Trump, tak. 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy i reakcje nad Wisłą.
11: Tak, to jest bardzo ciekawa informacja, zważywszy na to, o czym dzisiaj zresztą mówił dosłownie kilkanaście minut temu w Sejmie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, bo jeszcze kilka dni temu, kilkanaście godzin tak naprawdę temu, mówiliśmy przecież, Krzysztofie, tutaj też na naszej antenie o tym, że jest zawieszona rotacja, że nie wiadomo, czy żołnierze będą, czy będzie ich więcej. Potem były kolejne spotkania resortu obrony z przedstawicielami

0: administracji amerykańskiej rozmowy, ale też z generałami tutaj, z wojskowymi, którzy do Warszawy przyjeżdżali. I tak naprawdę dzisiaj mówimy o tym, że wychodzimy no niejako wygrani z całej tej sytuacji. Posłuchajmy szefa MON.
1: Z tej sytuacji, która w pewnym momencie przez wielu mogła być odbierana jako bardzo trudna, wychodzimy do przodu, jest bardzo mocna deklaracja, teraz dobra implementacja, czyli dobre wdrożenie tej decyzji do rozplanowania sił amerykańskich w Europie i w tym procesie planistycznym będziemy uczestniczyć wspólnie ze sztabem generalnym, wspólnie z generałem Grynkiewiczem.
0: Generał Grynkiewicz to oczywiście ten głównodowodzący siłami amerykańskimi tutaj w Europie i rzeczywiście sztab generalny Polski jest w ciągłym kontakcie z tym oficerem, z tym dowódcą. Dzisiaj na naszej antenie w politycznym poranku, który miałam przyjemność prowadzić, też był wiceminister Stanisław Wziątek Obrony Narodowej, który no, nie ukrywał zadowolenia z tego, co napłynęło do nas z oceanu.
2: 100% potwierdzenie będzie wtedy, kiedy ci żołnierze znajdą się na polskiej ziemi. Natomiast mówimy rzeczywiście o żołnierzach dodatkowych, czyli powyżej tej ilości, która dotychczas w Polsce przebywała. Dotychczas średnio było to około 10 tysięcy żołnierzy. Ostatni okres było to troszeczkę mniej ze względu na to, że część z tych żołnierzy uczestniczyła w różnych działaniach na Bliskim Wschodzie. Natomiast średnim stanem jest ta wielkość 10 tysięcy, więc mówimy tutaj o dodatkowej ilości.
0: Mówimy o dodatkowej ilości. Oczywiście trzeba jeszcze dopowiedzieć, czego minister Wziątek nie powiedział, że teraz tak naprawdę jest to około 7-8 tysięcy żołnierzy, więc rzeczywiście ten stan trochę nam się zmniejszył i stąd też pewnie lekko sceptyczny, no ale mimo wszystko z dużą nadzieją na te zapowiedzi z oceanu patrzy nasz kolejny polityczny gość dzisiejszy, czyli poseł Centrum Sławomir Ćwik.
3: Trzymam kciuki za to, że ta decyzja prezydenta Trumpa będzie utrzymana w mocy, że nie zostanie zmieniona przez Peta Hegseta i J.D. Vance'a i że ci żołnierze w Polsce się znajdą, tak jak było to umawiane pomiędzy Rzeczpospolitą a administracją Stanów Zjednoczonych.
0: Oczywiście jeszcze jest bardzo ważna inna informacja, która trochę nam umyka przy tym wpisie Donalda Trumpa o tych dodatkowych 5 tysiącach żołnierzy, dlatego że tak naprawdę już od jakiegoś czasu, i to wczoraj również było potwierdzane w Waszyngtonie przez wiceministrów obrony polskich, że prowadzimy zakrojone na szeroką skalę rozmowy na temat stałej obecności Amerykanów w Polsce. Ta stała obecność, czyli że mamy bazę, mamy żołnierzy amerykańskich, oni przyjeżdżają tutaj z rodzinami, ich dzieci się tutaj uczą, oni są tutaj dłużej niż pół roku czy rok.
4: No i zobaczymy, czy oczywiście to też uda się dowieść szczęśliwie do końca. Bardzo dziękuję. Agnieszka Drążkiewicz.
0: Dziękuję.
5: Gość Polskiego Radia 24.
4: A na naszej antenie pan profesor, pułkownik rezerwy Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, analityk Atlantic Council. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktorze.
4: No i panie profesorze, zapewne pierwszym pytaniem w żaden sposób pana nie zaskoczę, bo chcę kontynuować ten wątek decyzji prezydenta Donalda Trumpa o dodatkowych 5 tysiącach żołnierzy, którzy mają trafić do Polski. Jak pan tłumaczy tę decyzję? No, wydawałoby się dosyć zaskakującą, zważywszy na to, jaki rollercoaster przeżywaliśmy w ostatnich dniach, jeżeli chodzi o amerykańskie wojska, no i inne decyzje dotyczące wstrzymania wysyłki tej rotacyjnej brygady, która się miała w Polsce pojawić.
6: Panie redaktorze, ze spokojem, tak jak i ze spokojem komentowałem również decyzję o wstrzymaniu rotacji. Ten spokój powinien wynikać z trzech rzeczy. Po pierwsze, dobrze, że pojawił się post na Twitterze, natomiast w rozumieniu byłego wojskowego planisty, decyzja jest wtedy, gdy podpisany jest punkt do rozkazu dla konkretnej brygady, dla konkretnego związku taktycznego, z delegacją w rejon działań, uwzględniony również w planowaniu sojuszniczym, czyli w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tak długo, jak długo to nie ma miejsca, nad tą decyzją będziemy pracować ze stroną amerykańską. Mówimy o deklaracjach politycznych, które, jak sam pan redaktor zauważył, no, były bardzo dynamiczne. To znaczy, była deklaracja, że możemy co najwyżej zwiększyć obecność żołnierzy w Polsce, Polski jako wzorcowego sojusznika, a później wstrzymanie rotacji na poziomie planistycznym, co było bezpośrednim skutkiem właśnie tych formalnych aspektów, o których mówię, punktu do rozkazu. No i dziś znowu deklaracja

polityczna. Wydawało się, że okno do negocjacji nadal jest otwarte. Do końca rotacji, mniej więcej tamte 30 dni, Polska właściwie wykorzystała ten czas. Tutaj bardzo aktywna postawa MON-u, Ministerstwa Obrony Narodowej.

0: Kaczyńskim, a Morawieckim jest na tyle stabilne, że to będzie jeden twór, jako jeden podmiot Prawo i Sprawiedliwość. I myślę, że w tym wszystkim, ja zawsze mówię na Państwa antenie, dobrze z perspektywy partii, kiedy do pewnego rodzaju prób rozłamowych dochodzi na wiele, wiele miesięcy przed wyborami. Bo jeżeli one zostaną uporządkowane bezpośrednio przed wyborami, to wzmocni partię i kto wie, może moja teza się właśnie sprawdza i sprawdzi się przed wyborami.
1: No to w takim razie jeszcze jeden temat i pytanie, jaki on może mieć wpływ, no choćby na sondaże w kolejnych tygodniach. Minister Kierwiński ogłosił, że właśnie podpisał rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. Chodzi oczywiście o małżeństwa jednopłciowe. No, temat, jeżeli chodzi o polską politykę, wywołujący gigantyczne emocje, wielkie spory już od wielu, wielu lat. To jest oczywiście konsekwencja decyzji, które zapadły w sądownictwie europejskim, które niejako wymusiło na Polsce tego typu działania. No ale faktem jest to, że ten krok został zrobiony. Jakie to może mieć konsekwencje polityczne?
0: Myślę, że to jest zabieranie punktów procentowych lewicy przez ministra Kierwińskiego. Proszę zwrócić uwagę, w mojej ocenie nie przez przypadek minister Kierwiński ogłasza tę informację, a nie żaden z ministrów czy sztab lewicy.
1: Ale przecież to lewica jest jedynym koalicjantem, który w tej chwili ma realne szanse na to, żeby przekroczyć próg.
0: To prawda, ale warto grillować i koalicjanta, który powinien pamiętać o tym, że jeżeli razem z wami wystartujemy, to na naszych zasadach, a nie zasadach koalicjanta. To oczywiście też zostawiam taką. Proszę, apeluję do wszystkich naszych słuchaczy też, żeby przyglądali się tym operacjom, które mają miejsce obecnie. Kto co ogłasza, w jakim momencie i komu te punkty procentowe będą rosły. Skoro jeżeli teza by była prawdziwa, że lewica odniosła taki sukces zgodnie z podpisaniem tego dokumentu, no to powinniśmy zauważyć niebawem wzrost dosyć duży punktów procentowych lewicy.

0: Pigułka-Nica zespół piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia. 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Ile jeszcze potrwa moje życie? Żeby było tak normalnie, żeby być sobą, z kimś pogadać, żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało. 2-3 miesiące. Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum.
3: Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję www.caritas.pl/hospicja.
1: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 11.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Prokurator generalny do spraw wojskowych Tomasz Janeczek zawieszony w obowiązkach na polecenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Decyzja to pokłosie wydarzeń ze środy. Prokurator wpuścił wtedy do siedziby prokuratury dziennikarzy telewizji Republika w związku z przesłuchaniem szefa tej stacji. Tomasz Janeczek to jeden z najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry i Bogdana Święczkowskiego. Pierwsze samoloty F-35 wylądują wieczorem w bazie w Łasku, poinformował o tym wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Około godziny 18:00 pierwsze 3 samoloty F-35 dotrą do Polski, do naszej bazy w Łasku.
4: Do Polski trafią 3 pierwsze maszyny F-35 Husarz. Oficjalna ceremonia powitania tych myśliwców jest planowana na 12 czerwca. Na zmianę stanowiska Donalda Trumpa w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce mieli wpływ zarówno rząd, jak i prezydent. Tak uważa Andrzej Szejna z Nowej Lewicy. Przywódca USA, przypomnijmy, zapowiedział wysłanie do naszego kraju dodatkowych 5000 żołnierzy. Biały Dom nie wyjaśnił jednak, jak deklaracja prezydenta USA przełoży się na liczebność wojsk amerykańskich w Polsce. Andrzej Szejna mówił w rozmowie z Polskim Radiem, że w ostatnich dniach rząd przeprowadził w USA ofensywę dyplomatyczną.
6: Współpraca między prezydentem a rządem była ścisła i może bardziej była ona widoczna na linii minister obrony narodowej i prezydent. Polska dyplomacja prowadziła działania osłaniające, w związku z tym również dzisiaj obecny jest w Szwecji na spotkaniu w formacie ministrów spraw zagranicznych NATO wicepremier Radosław Sikorski, gdzie będzie rozmowa o tych konkretnych rzeczach.
4: Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podziękował prezydentowi Donaldowi Trumpowi za oświadczenie, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce pozostanie mniej więcej na dotychczasowym poziomie. Transkrypcja małżeństw jednopłciowych staje się faktem. Ministrowie cyfryzacji oraz spraw wewnętrznych podpisali rozporządzenie, które wprowadza nowe wzory aktu małżeństwa. Dzięki tej zmianie w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce możliwa będzie transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. W województwie świętokrzyskim powstanie 5 nowych pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią. Takie informacje przekazał dziś Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki, który gościł w regionie. Boiska powstaną w Kazimierzy Wielkiej, w Brzezinach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu i Suchedniowie.
7: Robimy teraz gigantyczny projekt remontu orlików, budowy nowych orlików, ale to jest takie brakujące ogniwo. Ja jestem chłopakiem z małej miejscowości i wiem, jak to jest ważne, żebyśmy właśnie w Suchedniowie, czy w gminie Morawica, czy gdziekolwiek indziej tworzyli takie same warunki jak w dużych miastach.
4: Mówił minister Rutnicki. W całym kraju na budowę ponad 120 boisk przeznaczonych zostanie 300 milionów złotych.
8: Dzień w Polskim Radiu 24.
0: Za 27 minut godzina 12.
1: Komentarz.
0: Influencer Łatwogang za niecałą godzinę o 12.30 rozpoczyna nową akcję charytatywną. W mediach społecznościowych poinformował, że wyruszy rowerem z Zakopanego do Gdańska. No, można powiedzieć, że przejedzie w ten sposób praktycznie przez całą Polskę. Podróż będzie na żywo relacjonowana w internecie, a jej celem jest zbiórka 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, chorego na dystrofię mięśniową. Posłuchajmy w takim razie samego Maxa.
9: Naprawdę bardzo dziękuję Łatwogankowi. Mam nadzieję, że on...

0: Bo słyszę, bo jak słyszę, to jestem dumny z niego i z całych jego widzów, jak też oglądają.
1: No i w takim razie jeszcze słowa taty Maxa.
2: Zbiórka się zaczęła w tamtym roku. Oczywiście nazbieraliśmy na koncie Maksymiliana, na subkoncie jest już przeszło 3 miliony złotych, natomiast do 15 to jest potężna droga i tutaj mamy nadzieję, że to, no, że to się naprawdę szybko zakończy i Max będzie mógł dostać leki i normalnie żyć.
1: Akcja rusza o 12.30, ale podobno, spoglądałem przed chwilą w internet, pojawiły się już pierwsze pieniądze, pojawiły się już pierwsze wpłaty. No, biorąc pod uwagę, że tym razem zebranych ma być 12 milionów złotych, a dopiero co? Łatwo Gang podbił świat informacją o tym, że w swojej zbiórce osiągnął 282 miliony złotych. Przypomnijmy, to jest jak na razie najwyższy wynik osiągnięty w tego typu zbiórkach w internecie na całym świecie. Absolutny rekord, było o tym głośno nie tylko w polskich mediach. No to wydaje się, że 12 milionów złotych to naprawdę nie jest zbyt wysoko zawieszona poprzeczka. Natomiast nie pieniądze mają tu znaczenie. Znaczenie ma cel. No i właśnie o tych celach, o tym celu będziemy już rozmawiać teraz na antenie Polskiego Radia 24 z naszym gościem. Justyna Krajewska, psychoedukatorka, trenerka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Gdy słyszy pani o tego typu inicjatywach, to jakie są pierwsze odczucia, pierwsze takie słowa, które przychodzą do głowy?
3: Muszę panu powiedzieć, że właśnie tak sobie słuchałam tutaj i chłopca, i taty, i aż uśmiecham się w duchu, uśmiecham się, że naprawdę piękna rzecz się zaczęła dziać. Przede wszystkim taka pierwsza moja myśl to, że te dzieci mają taki sygnał, da się, jestem ważna, to co się ze mną dzieje, czyli moja choroba nie jest tak ważna, bo są osoby, które mogą mi w tym pomóc. Nie? To jest tak szeroko rozumiana nadzieja, bym powiedziała.
1: Nie jesteśmy sami?
3: Nie jesteśmy sami. Jest cały gang, można powiedzieć, który faktycznie podłapał tutaj ten moment ważnej rzeczy, bo musimy powiedzieć to głośno. Dzieje się ważna rzecz. Internet zaczął służyć dobrym rzeczom.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia. Od czego zależy to, że my z zainteresowaniem przyłączamy się do tego typu akcji? Bo przecież różnych, bardzo podobnych zbiórek prowadzonych jest cały czas mnóstwo. Nie wiem, czy to są setki, czy to są tysiące, bo przecież takich przypadków nie brakuje i nie rozmawiamy tylko o dzieciach. Dlaczego niektóre z nich zyskują taką sławę, biją rekordy, a inne gdzieś tam w ciszy starają się o kolejną złotówkę?
3: Myślę, że tutaj właśnie jest to na pewno połączone z tą nadzieją, a to z kolei połączenie wielu serc generuje ogromną energię i ta energia bije od prawdy i my się często właśnie utożsamiamy z prawdą. Tak bardzo za nią tęsknimy, bo świat jest przepełniony tutaj takimi różnymi tragicznymi, ciężkimi tematami, bym powiedziała. I właśnie ta energia, myślę, że tutaj ta prawda, ta determinacja i też taka chęć autentycznej pomocy bardzo nas wszystkich zjednoczyła.
1: Na ile to jest również bardzo dobra forma niesienia pomocy, jeżeli chodzi o Polskę i Polaków, bo nieraz można usłyszeć, że my mamy problem z takim pomaganiem, które nie wiem, polegałoby na comiesięcznych wpłatach, na jakichś cyklicznych wpłatach. Jest problem z cyklicznością, natomiast takie jednorazowe zrywy wychodzą nam fenomenalnie.
3: Tak, no bo my nie wiemy, co będzie za miesiąc, za dwa, za rok, za pięć, więc ciężko nam się deklarować do takich cyklicznych gdzieś tam wpłat. No a tutaj po prostu jest to połączone z tak zwanym impulsem, tak? Słyszę historię, jest wokół tego jakaś narracja, która jest spójna, tak, z moimi wartościami. No i w związku z tym podejmuje decyzję właśnie taką impulsywną, że chce być częścią tego, co się dzieje, tak? Bo no już na samym początku coraz więcej osób, tutaj ta lawina, że tak powiem, ruszyła i coraz więcej osób poczuło, że chce się włączyć. No i im więcej osób się włączało,

0: tym więcej osób dołączało i dokonywało tych wpłat. Nawet tam ja sama obserwowałam, to ten czat po prostu aż był zaogniony, był żywym ogniem tej energii właśnie. Ludzie pisali, komentowali coraz więcej i więcej. Nie dało się tego nawet przeczytać. Takie ogromne ilości osób tutaj uczestniczyły i dały swoją właśnie energię.
1: A dlaczego my w ogóle pomagamy? I teraz nie chodzi mi o Łatwoganga, nie chodzi mi o jego intencje, ale chodzi mi o intencje osób, które dołączają się do tej akcji, do innych akcji, do podobnych zbiórek, no i dorzucają, nieważne czy to będzie 5 zł, czy 20, czy 100, czy 1000, bo przecież te sumy, które się pojawiały na różnych licytacjach, one naprawdę momentami robią wrażenie, bo to są potężne kwoty, to potrafią być potężne kwoty.
0: Mhm. Tak, ja myślę, że tutaj trzeba tak popatrzeć na to z psychologicznego też punktu widzenia, bo pomaganie ma różne formy. Możemy pomagać z dobroci serca, tak, czyli faktycznie coś nas porwało i chcemy być tego częścią, a z drugiej strony też jest druga grupa osób, która pomaga, bo dzięki temu czuje się troszeczkę lepiej sama ze sobą. Czasami jest tak, że właśnie ta pomoc jest pomocą też sobie, czyli jeżeli pomagam innym, no to jestem, nie jestem takim złym człowiekiem, jestem dobrym człowiekiem. Mm-hmm.
1: To trochę łechce nasze ego?
0: Mm-hmm, też na pewno. Można powiedzieć jak najbardziej, że to ego troszeczkę się tutaj podbudowuje i my się czujemy lepiej. Bardzo dużo jest takich osób, które właśnie pomagają, różnego rodzaju rzeczy gdzieś tam organizują, a później, jeżeli nie wiem, nie ma odzewu, no bo ludzie, tak jak mówię, nie kupują już tak łatwo, kupują prawdę. I jeżeli nie ma odzewu, jest jakaś taka właśnie ciężka, ciężki kaliber i ktoś później mówi, że ja tyle dla was robię, a wy tutaj tego nie potraficie docenić i tak dalej, no to to jest odpowiedź na to, że ta pomoc wtedy nie płynie też tam, gdzie trzeba. Jeżeli też mamy takie poczucie, że to się nie uda, tak, no to też wysyłamy właśnie taki komunikat, że kurczę, nie zasługuje może na taką pomoc albo jej nie dostanę. Także to jest tutaj bardzo złożony mechanizm i tak naprawdę ile osób, tyle różnych historii. No tutaj, jeśli chodzi o Łatwogang, no to poszła iskra prawdy, która po prostu porwała nie tylko w Polsce, trzeba to też głośno powiedzieć, bo prawda nie ma granic i po prostu porwane zostały miliony.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia, no bo wspomniała pani o tym, że czasami dołączamy się do takich akcji, no po to, żeby też no niejako sobie zrobić przyjemność, żeby też sobie udowodnić, że jesteśmy dobrymi ludźmi. No i teraz ktoś mógłby się oburzyć i powiedzieć, nie, no przecież to nie o to chodzi w pomaganiu, żeby swojemu ego jakoś tam dopomóc. Pomaganie powinno być absolutnie czystą intencją w takim pomaganiu. Przecież nie może chodzić o nasze dobre samopoczucie, chodzi o to, żeby pomagać innym. Ale czy to rzeczywiście musi stać w sprzeczności?
0: W świecie idealnym, który jak wiemy nie istnieje, byłoby tak, że właśnie tutaj ten altruizm to takie patrzenie właśnie ideałami, ale my mamy w sobie jako ludzkość, jako człowiek schematy, różnego rodzaju przekonania. Nie wszystkie są uświadomione. Są takie, które po prostu, z których my nawet sobie nie zdajemy sprawy, że one są. Także różnego rodzaju nakładki na to tutaj nachodzą i no nie jest to nigdy takie zero-jedynkowe, więc to też nie chodzi o to, że ktoś z premedytacją tak tutaj robi, żeby się poczuć lepiej, bo może i mieć właśnie takie wewnętrzne pobudki, że dobrze pomaga, a podświadomie są jakieś inne jeszcze przesłanki do tej pomocy.
1: No a gdy słyszy pani na przykład taki argument, że oczywiście nie sposób potępiać czy krytykować tego typu akcji, nie sposób potępiać to, że ktoś chce komuś pomóc i do tego wciąga innych ludzi. Natomiast czasami można usłyszeć taki zarzut i na ile on jest zarzutem, nad którym też rzeczywiście warto się pochylić i go przemyśleć. To znaczy, że my takimi akcjami no, trochę jednak wyręczamy państwo. I czy tak powinno być?
0: No i to była kolejna moja myśl, zanim pan powiedział i dziękuję, że pan to powiedział, bo tak, właśnie myślę, że

0: dużo się dzieje w polityce, teraz osoby się tam kłócą, no ja nie będę mówić kto z kim, bo to nie jest tu istotne.
1: No doskonale
0: natomiast
1: to wiemy.
0: Jest bardzo dużo po prostu chaosu tak zwanego i gdzieś tam wypływają przeróżne rzeczy, co nie jest fajne i takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, no ale właśnie mają i... No, my byśmy sobie mogli życzyć, tak, że właśnie powinny to być inne osoby, ale takie moje spostrzeżenie osobiste dodam jest, że no, na takie stanowiska idą osoby, które niekoniecznie mają czyste intencje i też osoby, które nie mają żadnych zahamowań często, więc one często są właśnie tam na tych takich najwyższych stanowiskach w takim celu, żeby właśnie spełniać swoje własne aspiracje czy jakieś rzeczy, a nie to, co jest potrzebne. I to jest taki bardzo złożony temat, bym powiedziała, na pewno nie na dzisiejszą rozmowę, ale wydaje mi się, że no, państwo powinno wspierać. Państwo, my wszyscy wiemy, co powinno, a jednak ta pomoc nie jest jeszcze na tyle adekwatna, więc myślę, że czasy są bardzo dynamiczne i dużo jeszcze przed nami w najbliższym czasie tutaj też się zacznie zmieniać, bo coraz więcej osób też dąży do tej prawdy i też obala pewne takie nieprawidłowości, które się dzieją, co myślę jest dobre, bo powinniśmy wiedzieć, jak jest rzeczywiście.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia i to jest też pytanie, które czasami gdzieś tam delikatnie wybrzmiewa, bo mamy setki, tysiące, być może dziesiątki tysięcy osób, które potrzebują pieniędzy na różnego rodzaju leczenia, terapię dla siebie, dla swoich bliskich, dla swoich dzieci. Służba zdrowia nie zawsze jest w stanie tym wyzwaniom podołać, stąd właśnie takie oddolne, prywatne inicjatywy. No i teraz mamy sytuację, kiedy wśród tych dziesiątek tysięcy potrzebujących pojawia się ta jedna osoba i dla tej jednej osoby jest organizowana akcja, podczas której zbieramy miliony złotych. No i ktoś mógłby teraz zapytać, a co z pozostałymi?
0: No właśnie, co z pozostałymi? To jest wciąż, mimo tego, że tutaj na przykład w tej ostatniej akcji mówimy o ogromnych kwotach, no to wciąż to jest kropelka w morzu i tutaj przede wszystkim system zdrowia, też patrząc na inne kraje, system zdrowia powinien być tak skonstruowany, że przede wszystkim teraz tym bardziej patrząc na to, że jest niż demograficzny, powinno być zabezpieczone właśnie wsparcie dla dzieci przede wszystkim w nieodpłatnej formie. I tutaj myślę, że jest to na pewno punkt do przemyślenia, że rodzic nie powinien walczyć. Rodzic pomaga dziecku przetrwać w tej chorobie, daje ogromne wsparcie i jeszcze do tego musi walczyć, a często też, no nie oszukujmy się, wszyscy płacimy podatki, które małe nie są. Jeżeli ktoś ma biznes, to też wie, z jakimi kosztami to się wiąże, więc tutaj no, fundamentalne potrzeby na pewno nie są zaspokajane w taki sposób, jak być powinny, bo nie powinny dzieci cierpieć z tego powodu, że nie wiem, nie ma właśnie środków, a są możliwości leczenia.
1: To w takim razie, trochę wracając do tego, o czym już wspomnieliśmy, o tym naszym pomaganiu, jak to się dzieje, że no, w Polsce rzeczywiście pomaganie, zbiórki, bo możemy powiedzieć przecież o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, możemy powiedzieć o naprawdę potężnych zbiórkach Caritasu, o których przeważnie jest trochę ciszej. Teraz doszedł nam Łatwogang z tym no, rekordowym internetowym zbiorem ponad 280 milionów złotych, a dodajmy, że przecież on jeszcze nie jest zakończony, bo niektóre licytacje wciąż trwają, więc jaka będzie ta końcowa suma, końcowa kwota, to tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Teraz mamy kolejną inicjatywę, czyli 12 milionów złotych zebranych podczas przejazdu rowerem z północy na południe, przepraszam, z południa na północ. Tego typu forma pomocy weszła nam w krew, myślę o Polakach.
0: Ja myślę, że można powiedzieć, że jest nowością, że też myślę, że właśnie tak szeroko

0: się to poniosło, że to jest coś niecodziennego, coś, z czym jeszcze nie mieliśmy do czynienia. Można powiedzieć, że to taki program na żywo był, nie? Więc ludzie mogli się tutaj dołączać, też w jakiś sposób obserwować, czuć się właśnie jeszcze bliżej częścią. To nie jest jakaś tam zbiórka, która gdzieś tam się odbywa w Warszawie za zamkniętymi drzwiami, tylko my właśnie poprzez internet weszliśmy do tego malutkiego mieszkanka i byliśmy do tej kawalerki, tak? I byliśmy tam wszyscy, gdzie realnie fizycznie byłoby to niemożliwe, a tutaj mogliśmy w tym uczestniczyć na żywo, widzieć emocje, widzieć miny tych różnych osób, które tam się pojawiały, to z czym przychodziły. Dzieci też widzieć na sam koniec, nie? I też widzieć zmęczenie ogromne, które towarzyszyło, tak? Już później tam na koniec język im się plątał, bo to już po prostu tak dużo energii zostało włożone, a jeszcze do samego końca po prostu byli, nie?
1: To ma znaczenie, to jest ta kluczowa sprawa, że my biorąc udział w czymś takim, mamy prawo, mamy możliwość poczucia się częścią tej inicjatywy, częścią tych emocji?
0: Tak, myślę, że to jest tutaj ten rys historyczny też naszego kraju, Polski, że my się potrafimy jednoczyć. Jeżeli jest właśnie jakaś taka iskra, która zapala nas, pokaże, że jest to coś ważnego, to my jako naród łączymy się pięknie. No oczywiście są też osoby, które gdzieś tam komentowały w niefajny sposób, nie? Ale ogólnie myślę, że w takich momentach zdajemy egzamin jako naród.
1: No a skąd pani zdaniem przy tego typu akcjach właśnie te negatywne komentarze? No bo jeżeli chodzi o Łatwoganga, no właściwie do czego tu się przyczepić?
0: No, zawsze znajdzie się ktoś, kto uważa inaczej. I ja myślę, że to jest też okej, o ile nie jest połączone z hejtem, czy różnego rodzaju tutaj też były porównania. Słuchałam też Jurka Owsiaka, jak się wypowiadał, że to zupełnie jest inna forma, że tutaj nie ma co w ogóle porównywać i w jakiś sposób, że nie wiem, ten jest lepszy, ten zebrał więcej, ten mniej. Ja myślę, że troszeczkę tutaj czasami właśnie nam się zaciera ta idea, tak? I włącza się jakaś taka dziwna rywalizacja i porównywanie czegoś takiego. No na pewno nie powinien mieć miejsce hejt, ale też wiemy, jak to jest. Hejter to nie jest osoba, która jest szczęśliwa i fajnie jej w życiu, tylko być może zazdrości, być może ma jakieś swoje doświadczenia, projekcje. To przypadek, to myślę, że można by to zupełnie inaczej gdzieś tam znaleźć jakieś drugie dno takich zachowań.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo być może ja się sam w tym momencie na tym teraz łapię, no bo zacząłem od tych kwot, zacząłem od tych zer. To jest nieprawidłowy, to jest zły sposób patrzenia na te zbiórki. No bo rzeczywiście my się ekscytujemy tym, czy będzie 280, czy będzie 285 milionów, czy będzie 300 milionów, czy tu 12 milionów uda się zebrać bez problemu, czy ta kwota zostanie przekroczona. Nie tak powinniśmy patrzeć na te inicjatywy?
0: Znaczy tutaj na pewno też wchodzi nam tak zwany naturalny mechanizm biologiczny, tak? Bo jeżeli są takie silne emocje, które tutaj są coraz bardziej podkręcane, tak? Kolejny gość, jeszcze ciekawszy, jeszcze piękniej śpiewa i tak dalej. Różne tam były osoby, więc adrenalina bardzo mocno tutaj rośnie. No a jak jest ta adrenalina, no to włącza się takie jeszcze więcej, zróbmy, dobijmy, tak? To jest naturalne i tak funkcjonujemy biologicznie i do tego tutaj różne jeszcze inne emocje, które się cały wachlarz w nas włącza i myślę, że to z tym jest związane. To też nie możemy tutaj już się biczować, że nie chcemy więcej, tak? Jeśli widzimy, że jest przeogromny potencjał.
1: No a ten potencjał bez wątpienia jest, zresztą myślę, że bardzo łatwo się o tym przekonamy. Przypomnę, Łatwogang dziś o godzinie 12.30. Oficjalnie przynajmniej o 12.30 rozpoczyna nową akcję charytatywną. To będzie podróż rowerem z Zakopanego do Gdańska. Podróż będzie na żywo relacjonowana w internecie, a jej celem jest zebranie 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, który choruje na dystrofię.

0: atrofię mięśniową. To wszystko już za 36 minut ruszy. No i jestem ciekaw, jak zareaguje Polska. Justyna Krajewska.
1: Ja bardzo mocno kibicuję i też dużo, dużo zdrowia dla Maxa.
0: No i oczywiście powodzenia w samej akcji. Justyna Krajewska, tak. Psychoedukatorka i trenerka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Za 6 minut godzina 12 i teraz zmieniamy temat. Będzie o sztucznej inteligencji po polsku. Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia nowe warianty tzw. PLUM, czyli modelu AI, który wykorzystuje język polski w sektorach publicznym i prywatnym. Więcej na ten temat Klaudia Wróblewska.
2: Rozwój polskich narzędzi sztucznej inteligencji ma wpływ na suwerenność technologiczną naszego kraju. To możliwość lokalnego, bezpłatnego kontrolowania danych. Jednym z kluczowych narzędzi AI są tak zwane modele językowe, które potrafią analizować i generować teksty. Nie są one wyszukiwarką ani encyklopedią. Kojarzą fakty, które występowały w danych treningowych, ale mogą nie znać aktualnych wydarzeń. Projekt PLUM powstał po to, by stworzyć otwartą technologię AI dostosowaną do polskich realiów. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski poinformował, że właśnie udostępniono nowe warianty polskiego modelu językowego, z których może korzystać każdy użytkownik.
3: Zapraszam na platformę Hugging Face, gdzie w profilu Ministerstwa Cyfryzacji właśnie udostępniono w ramach ostatniej aktywności nowe modele w kilku wariantach. Serdecznie zapraszamy do pobierania, ściągania, testowania, komentowania.
2: Nowe warianty PLUM mają usprawnić pracę administracyjną. Chodzi m.in. o tworzenie gotowych wzorów pism urzędowych.
3: W czerwcu ruszamy również z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji również w pracach administracji publicznej, czyli pierwsze wdrożenia w ramach pracy urzędniczej w Ministerstwie Cyfryzacji oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dzięki czemu powtarzalna praca będzie szybsza, sprawniejsza. W przyszłości będzie to oznaczało nową formę pracy administracji publicznej. To nie będzie już pisanie wszystkich pism od zera, a sprawdzanie, czy wygenerowane pismo jest właściwe, dodawanie danych osobowych, które nie były przetworzone.
2: Nowe modele potrafią wspierać zadania biurowe, rozumieją procedury administracyjne i upraszczają język urzędowy. Mówił o tym dyrektor Ośrodka Badań nad Bezpieczeństwem Sztucznej Inteligencji NASK, Szymon Łukasik.
4: To jest 11 modeli w różnych rozmiarach, od 4 miliardów parametrów poprzez 8 miliardów, 12, 70 miliardów parametrów. Te modele są udostępnione w trzech wariantach. To jest wariant bazowy, czyli taki model, który możemy sobie sami dostroić na własnych instrukcjach. Modele instrukcyjne, które już na tych instrukcjach, w szczególności instrukcje o charakterze urzędowym, zostały dostrojone. Oraz ostatnia kategoria, modele dialogowe, modele typu chat.
2: Nowe polskie modele językowe powstały w ramach projektu Hive AI. Wzięło w nim udział kilka ośrodków naukowych pod kierownictwem NASK.
0: Na te wszystkie informacje zebrała Klaudia Wróblewska.
5: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
2: Festiwal w Cannes dobiega końca. Światowe premiery, wielkie kreacje, a u nas Short Corner i debiutanci Warszawskiej Szkoły Filmowej. Weekend kulturalny dziś po 21. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12, Ewelina Kamińska. Zapraszam. Na początek amerykańska obecność w Polsce. Donald Trump zapowiada, że wyśle do naszego kraju 5 tysięcy żołnierzy. U nas pytanie, co dokładnie oznacza ta decyzja. Zbigniew Bogucki w ogniu pytań. Szef Kancelarii Prezydenta został wezwany do prokuratury w związku z nieprzyjęciem przez Karola Nawrockiego ślubowania od czworga sędziów TK. Będzie też rowerowy rajd z Zakopanego do Gdańska. Łatwogang rusza z kolejną charytatywną zbiórką, tym razem dla 8-letniego Maxa.
0: Suma wydarzeń.
1: To przełom w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Prezydent USA zapowiedział, że wyśle nad Wisłę 5 tysięcy wojskowych. Zaskoczony jest Pentagon, a cieszą się polscy politycy. Otwartym pozostaje jednak pytanie, co decyzja Donalda Trumpa oznacza w praktyce i ilu dokładnie żołnierzy trafi do naszego kraju, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że tydzień temu pojawiła się informacja o wstrzymaniu wysłania do Polski konkretnych wojskowych. Teraz to pytanie do Sylwii Białek, która jest w Sejmie. Sylwio, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Byłaś na konferencji wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Powiedz proszę, co decyzja Donalda Trumpa może oznaczać w praktyce i jak jest w Polsce odbierana?
2: Co do dokładnej liczby amerykańskich żołnierzy, którzy będą w Polsce, pewności nie ma, bo rzeczywiście w ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja o wstrzymaniu wysłania do Polski 4 tysięcy żołnierzy, a teraz jest mowa o 5 dodatkowych tysiącach. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o dokładną liczbę, odpowiedział dyplomatycznie.
3: Interpretujemy tą decyzję prezydenta Trumpa i robią to również ci, którzy ją wdrażają, czyli najpierw trzeba zacząć od strony amerykańskiej, a ona przedstawi określone plany wdrożenia tej decyzji prezydenta Trumpa. Jedno jest pewne, Polska na pewno nic nie traci, czyli z tego co miała do tej pory, czyli około średnio 10 tysięcy żołnierzy, na pewno nic nie traci, a ja jestem głęboko przekonany, że zyskuje lub liczebnie, albo zyskuje pod względem stałej obecności.
2: Kto za tą dobrą dla Polski informacją stoi? Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wylicza zasługi zarówno środka prezydenckiego, jak i rządowego.
3: Nasza ofensywa, moje spotkania, rozmowy z Pitem Hegsetem, minister Zalewski, minister Tomczyk ze swoimi odpowiednikami w Pentagonie, generał Kukuła z generałem Grynkiewiczem, wizyta zastępcy szefa połączonych sztabów. Dobre relacje, bardzo dobre relacje pana prezydenta. To wszystko buduje bezpieczeństwo Polski, więc każdy miał swoje zadania. Tak jak ja byłem pytany po rozmowach z Pitem Hegsetem, czy to jest tylko nasza zasługa, ja już wtedy mówiłem, że każdy ma rolę do odegrania.
2: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz tak mówił podczas konferencji prasowej w Sejmie. O wspólnym sukcesie wspominał też premier Donald Tusk. We wpisie w mediach społecznościowych podziękował wszystkim zaangażowanym w sprawę za skuteczność i jedność działania. Premier wymienił w tym gronie prezydenta Karola Nawrockiego, ministrów amerykańskich, kongresmenów i przyjaciół Polski w Stanach Zjednoczonych. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podkreśla z kolei, że wpis Donalda Trumpa jasno mówi, komu zawdzięczamy tę decyzję. Amerykański prezydent napisał: w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz relacjami z nimi, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejne 5 tysięcy żołnierzy. No i do tego wpisu odniósł się Zbigniew Bogucki.
4: Myślę, że wszyscy Polacy, którzy uczciwie przeczytają ten wpis, który mówi jasno, że prezydent Trump podjął taką decyzję z uwagi na to, że prezydentem jest prezydent Nawrocki, że na niego postawili Polacy, że są dobre relacje, że wspierał pana prezydenta Nawrockiego w tej kampanii, która poprzedzała wybór.

0: bardziej prosto, jasno już prezydent Trump nie mógł tego napisać. I zakończę jak pan prezydent Trump. Dziękuję za uwagę.
1: W sprawie wojsk amerykańskich w Polsce zarówno rząd, jak i prezydent powinni działać razem. Takiego zdania jest marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. I jak mówi, w tej sprawie nie ma znaczenia, kto po stronie polskiej zrobił więcej.
2: Jeżeli faktycznie jest tak, że Pałac Prezydencki miał w tym udział, czego gratuluję, bo uważam, że wszyscy powinniśmy w tej sprawie grać do jednej bramki, to dobrze by było, gdyby wiedział, co załatwił. Bo jeżeli nie wie, co załatwił i nie wie, czy tych żołnierzy będzie 9 tysięcy czy 5 tysięcy, to wydaje mi się, że takie buńczuczne deklaracje są funtem kłaków podszyte.
1: Szczegóły dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce będą ustalone, tak odpowiada rzecznik prezydenta, minister Rafał Leśkiewicz. Rzecznik prezydenta też nie sprecyzował dokładnie, ilu amerykańskich wojskowych będzie stacjonować w Polsce.
3: To będzie element dalszych rozmów, negocjacji, uzgodnień ze stroną amerykańską i na pewno nie będziemy o tym mówili tu i teraz, kilka godzin po tym, jak otrzymaliśmy informację od pana prezydenta Donalda Trumpa o przesunięciu do Polski 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Wszystkie decyzje będą teraz konsultowane, cały proces uzgodnień przed nami i dopiero w momencie, w którym te decyzje zostaną podjęte, poinformujemy o tym opinię publiczną.
1: Podobnie jak w przypadku decyzji o wycofaniu z rotacji w Polsce brygadowej grupy bojowej, tym razem również Pentagon nie był w stanie wyjaśnić, co dokładnie oznacza deklaracja Donalda Trumpa. Nie wiadomo więc, czy chce zwiększenia liczebności wojsk amerykańskich w Polsce do 15 tysięcy, czy po prostu cofnięcia wcześniejszej decyzji bez przyznawania się do błędu, bo w ostatnich dniach w Stanach Zjednoczonych narastała presja Kongresu, a sprawa, jak to się mówiło, porzucenia najlepszego sojusznika, jakim jest Polska, robiła się coraz głośniejsza w amerykańskich mediach, wywołując powszechne oburzenie. W ubiegłym tygodniu, przypomnę, media amerykańskie informowały bowiem, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4 tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski. Nakładały się na to informacje dotyczące wycofania 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec i wtedy przedstawiciele polskiego rządu, w tym także wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, uspokajali, dementowali informacje, by amerykański kontyngent w Polsce miał zostać zmniejszony. Szef resortu obrony mówił wówczas na konferencji prasowej, że reorganizacja prowadzona przez amerykańską administrację może skutkować po prostu tym, że inne brygady będą wyznaczone do poszczególnych krajów, lecz liczebność sił w Polsce pozostanie na dotychczasowym poziomie około 10 tysięcy żołnierzy. Takie słowa padały w ubiegłym tygodniu, a ostatnia decyzja, wczorajsza decyzja Donalda Trumpa wskazuje jednak, jak mówił dziś wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, że jest to moment, w którym na pewno idziemy do przodu.
4: Prezydent Trump zapowiada, że do Polski trafią kolejni amerykańscy żołnierze. Polityczne komentarze na ten temat zebrała Sylwia Białek. Dziękujemy bardzo. Emocje w tej sprawie studzi natomiast pułkownik rezerwy Jacek Siewiera, były szef BBN-u i analityk Atlantic Council. Jego zdaniem deklaracja Donalda Trumpa na razie niewiele oznacza.
5: Dobrze, że pojawił się post na Twitterze, natomiast w rozumieniu byłego wojskowego planisty decyzja jest wtedy, gdy podpisany jest punkt do rozkazu dla konkretnej brygady, dla konkretnego związku taktycznego z delegacją w rejon działań, uwzględniony również w planowaniu sojuszniczym, czyli w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tak długo, jak długo to nie ma miejsca, nad tą decyzją będziemy pracować ze stroną amerykańską. Mówimy o deklaracjach politycznych.
4: Czy zapowiedź płynąca z USA to szansa na zmianę amerykańskiego podejścia? O to pytaliśmy Janusza Reitera, byłego ambasadora Polski w Niemczech i USA. Jego zdaniem to raczej korekta.
6: Kierunek polityki amerykańskiej chyba się nie zmienia, a to znaczy, że obecność amerykańska w Europie będzie maleć. Tylko tyle, że na szczęście to nie będzie jakiś proces, który się dokona w ciągu jednego sezonu i zostawi Europę w stanie ograniczonej zdolności do obrony. To będzie się działo pewnie przez dłuższy czas, ale to jest coś, na co trzeba się przygotować i w tym sensie ta decyzja tego nie zmienia. Ale w Polsce panuje, myślę, dosyć dobre zrozumienie, że niezależnie od tego, ilu żołnierzy amerykańskich będziemy mieli, to przede wszystkim musimy też wykonać własny wysiłek i wykonujemy go, a także musimy myśleć o przywróceniu czy stworzeniu w Europie zdolności takich, które będą potrzebne do tego, żeby bronić Europy, bronić Polski, bronić innych krajów w przypadku agresji zewnętrznej.
4: Mówił Janusz Reiter. A nad Wisłą takie decyzje już zapadają. Ich skutkiem jest poprawa zdolności polskiej armii. Za kilka godzin w bazie w Łasku w Łódzkiem wylądują pierwsze polskie samoloty F-35. Będą one strzec polskiej przestrzeni powietrznej, mówi wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Około godziny 18:00 pierwsze 3 samoloty F-35.

0: 5 dotrą do Polski, do naszej bazy w Łasku. To jest bardzo ważny moment. F-35 wraz z uzbrojeniem zakupionym w ostatnich miesiącach zmieniają oblicze sił zbrojnych, nie tylko sił powietrznych, ale tak naprawdę sił zbrojnych Rzeczpospolitej.
1: Wszystkie zamówione przez Polskę myśliwce mają zostać dostarczone do 2030 roku. Wtedy osiągną pełną gotowość operacyjną. Oprócz Łasku trafią także do bazy w Świdwinie. Polska zamówiła łącznie 32 takie maszyny. Szef Kancelarii Prezydenta na przesłuchaniu. Zbigniew Bogucki w Prokuraturze Krajowej odpowiada na pytania w charakterze świadka, a chodzi o nieodebranie przez prezydenta ślubowania od czworga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Śledczy sprawdzają, czy Bogucki nie złamał prawa, doradzając prezydentowi. Przed siedzibą Prokuratury Krajowej jest nasza reporterka Jolanta Turkowska. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: I powiedz proszę, co mówił Zbigniew Bogucki przed wejściem na przesłuchanie?
2: Prezydencki minister stawił się w prokuraturze bez pełnomocnika, a przed wejściem na przesłuchanie mówił dziennikarzom, że śledczy działają na polityczne zlecenie ministra Waldemara Żurka.
3: To jest chucpa polityczna. To postępowanie nigdy nie powinno być prowadzone, ale oczywiście tak jak każdy inny obywatel Rzeczypospolitej przychodzę na to przesłuchanie, nawet najbardziej głupie, bo takie pewnie ono będzie. Są przesłuchiwani także urzędnicy z Kancelarii Prezydenta. Te przesłuchania trwają po kilka godzin. Nie wiem, ile pan prokurator będzie zadawał mi pytania, no ale oczywiście będę składał wyjaśnienia w tej sprawie.
2: Zbigniew Bogucki mówił o absurdalności prowadzonego postępowania.
3: Absurdalność tego postępowania polega na tym, że pan prezydent Nawrocki nigdy, ani ja, ani przedstawiciele Kancelarii Prezydenta nie powiedzieli, że nie dojdzie do ślubowania tej pozostałej czwórki. To też wielokrotnie było tłumaczone. Sprawa jest od jakiegoś czasu w Trybunale Konstytucyjnym. Jeżeli sędziowie motywowani taką emocją polityczną czy naciskiem politycznym, tego nie wiem, poszli ślubować wobec marszałka Sejmu, no to jest ich problem.
2: Szef Kancelarii Prezydenta wskazał, że w Trybunale Konstytucyjnym czeka na rozpoznanie wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w sprawie ślubowania sędziów.
3: Dzisiaj mamy sprawę zawisłą. Zawisłą przed Trybunałem Konstytucyjnym i wszystkie kwestie związane ze ślubowaniem, tak jak poinformował pan prezes Trybunału Konstytucyjnego i zgodnie z przepisami prawa, ulegają zawieszeniu, dopóki nie będzie rozstrzygnięcia kwestii ślubowania. Dopóki nie będzie rozstrzygnięcia kwestii ślubowania w ramach sporu kompetencyjnego, nie można mówić o ślubowaniu. Proste, czytelne, jasne reguły gry konstytucyjnej.
2: Spór kompetencyjny może rozstrzygnąć pełny skład Trybunału Konstytucyjnego, czyli 11 sędziów. Pełny skład udało się zapewnić dzięki przyjęciu ślubowania od dwojga nowych sędziów. Tyle, że zarówno Magdalena Będchowska, jak i Dariusz Szostek nie chcą orzekać, dopóki nie zostanie dopuszczona do pracy pozostała czwórka sędziów. Do kwestii ślubowania Trybunał odniósł się przy okazji wniosku posłów PiS o uznanie za niekonstytucyjne przepisów o wyborze sędziów. Skład, w którym byli dublerzy, orzekł wówczas, że ślubowanie oznacza w obecności prezydenta. Dwóch sędziów, w tym Jarosław Wyrembak, złożyli odrębne zdanie.
4: Wyrok Trybunału, do którego składam zdanie odrębne, w moim przekonaniu może być oceniany jako precedens zagrażający w wymiarze systemowym, konstytucyjnym i ustawowym regułą obsadzania przewidzianych w Konstytucji urzędów, organów i stanowisk.
2: Czekamy na zakończenie przesłuchania prezydenckiego ministra. O tym, jak przebiegło, powinien wypowiedzieć się zarówno Zbigniew Bogucki, jak i przedstawiciel prokuratury.
1: Śledczy wyjaśniają kwestię niedopuszczenia do orzekania czworga sędziów TK. Informacje w tej sprawie zebrała Jolanta Turkowska. Dziękujemy za relację. A teraz w magazynie napięta sytuacja w Polskim Komitecie Olimpijskim. Członkowie zarządu PKOL-u, którzy są w opozycji do szefa komitetu, przygotowali wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Ich cel to odwołanie Radosława Piesiewicza. Powodów jest wiele, to m.in. zarzut prania brudnych pieniędzy, olbrzymie problemy wizerunkowe komitetu, przez które najpierw komitet stracił część ważnych sponsorów, a następnie podjął współpracę z Zonda Krypto. Tematem zajmuje się nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Martyno, witaj.
5: Dzień dobry.
1: Czy los prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego wydaje się być przesądzony? No jest na to szansa. No, te procedury są bardzo skomplikowane i nie do końca jasne. Pojawiają się różne interpretacje prawne. No i ja tu nawet widzę podobieństwo do sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. No bo są prawnicy, którzy uważają, że Walne Zgromadzenie PKOL nie może odwołać prezesa, a z kolei większość głosów uznanych prawników mówi, że to najwyższy organ.

0: No i że on może prezesa odwołać. Niemniej, no żeby do tego samego Walnego doprowadzić, to zarząd PKOL-u musi mieć poparcie co najmniej 2/3 głosów członków komitetu. No i jak przed rozpoczęciem posiedzenia powiedział mi prezes Polskiego Związku Judo, członek PKOL-u i inicjator zbierania podpisów pod wnioskiem o zwołanie Walnego, Krzysztof Wiłkomirski, udało się.
1: Liczba już właściwie od dłuższego czasu jest przekroczona. W tej chwili weryfikujemy jeszcze, czy na pewno wszystkie podpisy są zgodnie z reprezentacją. Ponad 80 głosów to daje właściwie 80% wszystkich członków, więc mamy dużo więcej niż jest wymagane i tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Wierzymy w to, że to się wszystko odbędzie do miesiąca. Chcielibyśmy, żeby to się odbyło do miesiąca, żebyśmy już ze spokojem mogli zacząć budować od nowa PKOL. Dzisiaj też postaramy się na tym zarządzie, żeby było jak najmniej emocji, żeby być jak najbardziej merytorycznym.
0: A posiedzenie zarządu PKOL rozpoczęło się zgodnie z planem, no co też wcale nie jest takie oczywiste, bo w przeszłości potrafiono w ostatniej chwili odwołać takie spotkanie. Przybyli przedstawiciele związków i członkowie PKOL-u z całego kraju. Jest też prezes Radosław Piesiewicz, który na salę obrad wszedł bocznym wejściem, tak by nawet nie przechodzić obok dziennikarzy. Może uda się porozmawiać po posiedzeniu. No ale rozmawiałam z wiceprezesem PKOL-u, medalistą olimpijskim w zapasach Andrzejem Supronem, który jest jest w takim mniejszościowym gronie popierającym Radosława Piesiewicza. Andrzej Supron mówił, że w jego opinii Piesiewicz wiele zrobił dla polskiego sportu.
2: Ja wiem, że wokół tej całej sytuacji jest próba usunięcia prezesa, tylko się można zastanawiać, na jakiej podstawie, prawda, bo żeby mieć jakąkolwiek podstawę, musi być jakiś zarzut. Nie ma żadnych zarzutów, nie było nigdy zarzutów jeszcze za czasów pana ministra Nitrasa.
0: A prokuratura regionalna w Gdańsku i tutaj zarzut prania brudnych pieniędzy dla właśnie Radosława Piesiewicza.
2: A no to są wszystko dewagacje, przypuszczenia i zrzucić cień jest bardzo łatwo.

0: Sławomir Frańczak, który wyjaśnia, dlaczego prezes PKO, który przypomnę cały czas przekonuje, że nie ma sobie nic do zarzucenia, no, dlaczego powinien odejść ze stanowiska.
1: Musimy szukać rozwiązania, które jakby jest w tej domenie, w którym sportowcy zawsze rozstrzygają sprawę, czyli w tych wartościach olimpijskich. Fair play, uczciwość, solidarność. Ja wierzę głęboko w to, że prezes podejmie jakby właściwe decyzje, oceni tą sytuację w taki sposób, że to nie jest już jakiś bunt, jakaś drobna opozycja, tylko jest to po prostu głos polskiego sportu i trzeba stanąć po stronie drużyny, a dzisiaj tą drużyną jest niezmiennie, to są sportowcy nasi i wszyscy ci, którzy działają na rzecz dobrego sportu.
0: Opozycyjni wobec prezesa Piesiewicza członkowie zakładają, że w ciągu miesiąca chcieliby zakończyć te procedury odwołania prezesa ze stanowiska. Do końca kadencji prezesem byłby wtedy któryś z wiceprezesów. Tych jest kilkoro, no to m.in. Tomasz Hamera, Otylia Jędrzejczak, Adam Korol, Adam Konopka, czy do niedawno sprzymierzeniec Piesiewicza, a teraz jego przeciwnik Marian Kmita. Przypomnę, żeby odwołać prezesa Radosława Piesiewicza ze stanowiska, najpierw dzisiaj zarząd musi podjąć decyzję o zwołaniu walnego zgromadzenia.
2: Część zarządu PKO-u chce odwołać Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa komitetu. Rękę na pulsie w tej sprawie trzyma Martyna Szymczakowska. Martyno, dziękujemy bardzo za relację. Transkrypcja małżeństw jednopłciowych w całym kraju staje się faktem. Ministrowie cyfryzacji i spraw wewnętrznych podpisali odpowiednie rozporządzenie. Wprowadza ono nowe wzory aktu małżeństwa. Dzięki tej zmianie w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce możliwa będzie transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Rozporządzenie jest wynikiem rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przypomina rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
3: Tak naprawdę wyrok TSUE, wyrok NSA nakazał uznanie małżeństwa jednopłciowego w Polsce. Jeżeli para wzięła ślub za granicą, należy taki związek pary homoseksualnej uznać również w państwie polskim. Jest to transkrypcja, czyli dokonanie tak naprawdę przełożenia z języka obcego na język polski i uznanie tutaj małżeństwa par homoseksualnych w Polsce.
2: W marcu, przypomnijmy, Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok zobowiązujący do uznania w Polsce związku dwóch mężczyzn, związku zawartego w Berlinie. Z kolei Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł wcześniej, że Polska musi uznawać prawnie związki jednopłciowe zawarte w innych państwach Unii Europejskiej.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
2: Aktywiści Global Sumut Flotilla są już w Stambule po deportacji z Izraela. Wśród nich jest dwoje Polaków. Organizatorzy akcji poinformowali, że zatrzymani nie mają obrażeń. Sposób traktowania aktywistów przez izraelskie służby wywołał powszechne oburzenie. Tematem zajął się Jan Olencki.
5: Flotylla próbowała symbolicznie przełamać morską blokadę Strefy Gazy i dostarczyć pomoc humanitarną. Izraelskie wojsko przejęło jednak jednostki na wodach międzynarodowych i zatrzymało ponad 400 osób.
6: Płynęli, ryzykowali życiem właśnie po to, aby nagłośnić, jak Izrael funkcjonuje i zaprotestować o blokadzie, okupacji i opresji Palestyńczyków.
5: Mówił rzecznik flotylli Rafał Piotrowski. Międzynarodowe oburzenie wywołało nagranie opublikowane przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itmara Ben-Gwira, na którym poniżał aktywistów. W reakcji polskie władze zdecydowały o zakazie jego wjazdu do Polski.
7: Ten pan do Polski przez okres 5 lat nie wjedzie, nie ma zgody na jakiekolwiek tego typu praktyki, zwłaszcza wobec polskich obywateli.
5: Podkreślił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Izraelski minister już wcześniej był krytykowany za radykalne wypowiedzi pod adresem Palestyńczyków. Jan Olencki, Polskie Radio.
2: W magazynie Rosja ukraińskie drony znów atakowały aglomerację moskiewską i sąsiednie regiony. Płonie rafineria w Niżnym Nowogrodzie. Czasowo zamknięto też moskiewskie lotniska. Bezzałogowce uderzyły także w cele na terenach okupowanych przez Rosjan w Donbasie i na Krymie. Szczegóły w relacji Macieja Jastrzębskiego.
8: Ukraińskie drony uderzyły w rafinerię koncernu Łukoil, znajdującą się w rejonie Niżnego Nowogrodu. Rosyjskie serwisy internetowe podały, że jeden z największych zakładów przetwarzających ropę musiał czasowo wstrzymać produkcję. W maju Rosjanie po atakach dronów wyłączyli na czas remontu kilka rafinerii, w tym w rejonie Moskwy, Syzrania, Tuapse, Petersburga i Permu. Mer Moskwy Siergiej Sobianin napisał w internecie o zestrzeleniu drona lecącego w kierunku centrum Moskwy. W rejonie stolicy czasowo zamknięte były lotniska domodzielne. Niedowo, Żukowskie i Wnukowo. W związku z atakami dronów ograniczono także ruch lotniczy w Czeboksarach, Kazaniu i kilku innych miastach Rosji. Maciej Jasny.

0: Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Teraz Stany Zjednoczone i wstrzymanie testowego startu rakiety Starship V3. Na wyrzutni wystąpił problem techniczny, którego nie udało się rozwiązać w wyznaczonym czasie, o czym informuje firma SpaceX Ilona Muska. O odwołaniu startu więcej wie Jan Pachlowski.
2: Dzisiaj nie wystartujemy, kolejny raz będziemy próbować jutro, podsumowała w transmisji na żywo w ostatnich słowach z nieudanej próby startu telewizja firmy SpaceX. W ostatniej chwili odwołano czwartkowy start na zaledwie kilka sekund przed planowanym momentem oderwania się rakiety od Ziemi. Decyzję tę poprzedziły liczne przerwy w odliczaniu, wywołane nieprawidłowymi odczytami temperatury i ciśnieniami paliwa. Elon Musk poinformował w serwisie X, że hydrauliczny element w jednej z gigantycznych ramion mechanicznych wieży startowej nie cofnął się zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi. SpaceX zainwestowało w rakietę Starship V3 $15 miliardów. NASA liczy, że za 2 lata rakieta V3 może wynieść astronautów agencji na Księżyc. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Starship to bezzałogowy pojazd kosmiczny wyposażony w dziesiątki udoskonaleń dostosowanych do przyszłych misji księżycowych NASA.
3: Suma wydarzeń.
1: Były prezes kantoru cinkciarz.pl aresztowany w USA. Marcin P. był poszukiwany notą Interpolu i listami gończymi. Ruszyła teraz procedura ekstradycyjna w sprawie podejrzanego oszustwa. Decyzję w tej sprawie musi podjąć strona amerykańska, mówi zastępca prokuratora regionalnego w Poznaniu Adrian Lewandowski.
4: Prokuratura zakłada optymistycznie, że zostanie tutaj pan Marcin P. sprowadzony na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Jest właściwie wiodącym podejrzanym w śledztwie prowadzonym w sprawie firmy Cinkciarz.pl, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Mamy nadzieję, że zostanie tutaj doprowadzony, będą wykonane z nim czynności procesowe.
1: Na skutek oszustw 5 tysięcy klientów internetowego kantoru miało stracić ponad 185 milionów złotych, a liczba poszkodowanych może być jeszcze większa. Anna Marszałek z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu wyjaśnia, w jaki sposób klienci serwisu tracili pieniądze.
5: Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
1: Do tej pory w związku ze sprawą zarzutu usłyszało 7 osób. Są podejrzane o oszustwa, udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy. W magazynie Teraz Mazowsze prokuratura potwierdza, przyczyną śmierci dziecka w podwarszawskich Ząbkach było utonięcie. Śledczy ujawnili wyniki sekcji zwłok dwulatka, który przedwczoraj miał wpaść do oczka wodnego. Do tragedii doszło, gdy dziecko przebywało w żłobku. Dziś przesłuchanie pracownic placówki, które zostały zatrzymane w tej sprawie, mówi Remigiusz Krynkę z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
6: W dniu dzisiejszym w godzinach porannych została przeprowadzona sekcja zwłok dziecka. Biegły wskazał w protokole wstępnym, że przyczyną zgonu dziecka było utonięcie. Nie stwierdzono na ciele dziecka żadnych obrażeń mechanicznych. I to w dniu dzisiejszym będą wykonane czynności procesowe z udziałem 2 zatrzymanych pań.
1: Dziś Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma przeprowadzić kontrolę w żłobku w Ząbkach. Urzędnicy chcą sprawdzić zabezpieczenia, liczbę dzieci i opiekunów w dniu tragedii oraz to, czy zachowano procedury bezpieczeństwa. Przenosimy się do Lublina. Tam od północy będzie obowiązywać prohibicja. W życie wchodzi uchwała o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta. Początkowo trunków nie będzie można kupić od 23 do 6. Od nowego roku zakaz sprzedaży będzie obowiązywać od 22. Problem nocnego spożywania alkoholu odbijał się m.in. na funkcjonowaniu SOR-ów. Pacjenci z mocnym zatruciem alkoholowym niejednokrotnie stanowią nawet połowę wszystkich naszych pacjentów, mówi wiceszef klinicznego oddziału ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Wiktor Wójtowicz.
7: Oni niestety potrafią zdezorganizować, no bo zwykle są agresywni wobec personelu, nie spełniają poleceń, które im wydajemy, a wręcz sami mają jakieś żądania. Czy często też są agresywni fizycznie wobec personelu. Jest taki pacjent, który no, nie współpracuje z nami, to bardzo opóźnia, bo my musimy no, jakoś go nakłonić do tej współpracy. To opóźnia niesienie pomocy innym pacjentom.
1: Zakaz sprzedaży alkoholu będzie dotyczył sklepów i stacji benzynowych. Nie obejmie jednak restauracji, barów czy innych lokali. Tylko w minionym roku zanotowano w Lublinie prawie 4000 wykroczeń związanych z piciem alkoholu w miejscach publicznych. Takiej inwestycji drogowej w historii Polski jeszcze nie było. W Policach pod Szczecinem podpisano umowę na budowę tunelu pod Odrą. To część zachodniej obwodnicy Szczecina. Pojedziemy nią za 7 lat. Szczegóły inwestycji zna Aneta Łuczkowska.

0: budowa, jakiej jeszcze nie było. Tunel pod Odrą będzie mieć 5 km długości, będzie więc dwa razy dłuższe niż takie podwodne przeprawy dotychczas wybudowane w Polsce, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: Nie było tak długiego tunelu drogowego, tak kosztownego i tak skomplikowanego pod względem techniki budowlanej. Ta budowa zostanie w podręcznikach do budownictwa drogowego.
0: Dziś plac budowy przejął już wykonawca, ale zanim ruszą te najbardziej spektakularne prace, jeszcze trochę czasu minie, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
2: W 2028 roku według planu zostanie rozpoczęte drążenie, zakończenie całej budowy. Tej części tunelowej to druga połowa 2033 roku. Trochę czasu, ale warto czekać.
0: Tunel będzie mieć parametry drogi ekspresowej. Wydrąży go maszyna wielkości czteropiętrowego bloku. Cała obwodnica Szczecina, tak zwana Zośka, pochłonie ponad 6 miliardów złotych. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń.
4: Na zakończenie w magazynie o nowej akcji charytatywnej Łatwoganga. Influencer wyruszy dziś rowerem z Zakopanego do Gdańska. Podróż będzie można śledzić w internecie. Transmisja startuje o 16. Łatwogang chce zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową. Zbiórka już ruszyła. Na koncie jest już ponad 350 tysięcy złotych. Akcja Łatwoganga to dla nas cud, mówi mama chłopca Anna.
5: To, co się dzieje, to jest, no, to jest coś nie do powiedzenia. Cud na pewno, tak. Ja nie możemy tak naprawdę jeszcze w to uwierzyć, że no, spośród tylu potrzebujących, no bo tych potrzebujących w Polsce jest bardzo dużo, że wybrał naszego Maxa, dlatego to jest kolejny cud. Ogromnie się z tego cieszymy, no i trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że ta akcja się zakończy sukcesem.
4: Tata chłopca ma nadzieję, że dzięki akcji uda się zdobyć lek dla jego dziecka.
6: Zbiórka się zaczęła w tamtym roku. Oczywiście nazbieraliśmy na koncie Maksymiliana, na subkoncie jest już przeszło 3 miliony złotych, natomiast do 15 to jest potężna droga i tutaj mamy nadzieję, że to, no, że to się naprawdę szybko zakończy i Max będzie mógł dostać lek i normalnie żyć.
7: Naprawdę bardzo dziękuję Łatwogankowi. Mam nadzieję, że on to słyszy. Bo jak słyszy, to jestem dumny z niego i z całych jego widzów, jak też oglądają.
4: Dodawał Max. A Łatwogank ma doświadczenie w cudach. Przypomnijmy, podczas poprzedniej 9-dniowej akcji influencer wspierany przez polskie i zagraniczne gwiazdy zebrał ponad ćwierć miliarda złotych na rzecz podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. Teraz trzymamy kciuki za wsparcie dla Maxa. I tą wiadomością kończymy sumę wydarzeń w południe. Magazyn przygotował Łukasz Pastor, a ja wracam do Państwa z kolejną porcją najważniejszych informacji punktualnie o 13. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Autopromocja.
8: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
3: Autopromocja.
9: Tu Polskie Radio 24, jest 12.30.
3: Seldo, magazyn gospodarczy.
10: Średnia cena metra kwadratowego nowego mieszkania w Warszawie osiągnęła według wyliczeń jednego z portali 20 tysięcy złotych i choć wielu potencjalnych nabywców może czuć się przerażonych, to jednak jest coś, co sprawia, że statystyki nie zawsze oddają w pełni rzeczywistość. Z kolei na rynku wtórnym jest dziś wyraźnie taniej. Ceny mieszkań w drugim kwartale tego roku to temat dzisiejszego wydania magazynu Saldo. Marek Klapa, dzień dobry. Przed nami kolejny majowy weekend, pogoda ma dopisać, ale my zajmiemy się innymi prognozami, nie tymi dotyczącymi pogody, ale chodzi nam o koszty przejazdów naszymi samochodami. I tu mamy dobrą informację, paliwa na weekend będą trochę tańsze. Ministerstwo Energii ogłosiło rozporządzenie w sprawie maksymalnych cen na kolejne 3 dni. Sobotę, niedzielę i poniedziałek. Za benzynę 95 zapłacimy 6 zł i 46 groszy na jednym litrze, czyli o 2 grosze taniej niż

0: dziś. Liter benzyny 98 będzie kosztował 7 zł, czyli o 6 groszy mniej, a cena oleju napędowego to 6 zł i 85 groszy za litr, a więc również o 6 groszy taniej. Z kolei nad kosztami podróży samolotami zastanawiają się Niemcy. Bundestag przegłosował obniżkę podatku lotniczego. Niemieccy politycy chcieli, by zmiana wpłynęła na obniżkę cen biletów. Jednak przy rekordowych cenach paliw regulacja może opóźnić podwyżki albo sprawić, że będą po prostu trochę mniejsze. W lipcu podatek wróci do poziomu sprzed podwyżki w 2024 roku. Na najkrótszych trasach znów będzie wynosił 13 euro od osoby, czyli o 2,5 euro mniej niż przez ponad dwa ostatnie lata. Pasażerowie najdłuższych transkontynentalnych lotów będą wkrótce obciążani niespełna 60 euro podatku, a do końca czerwca będzie to ponad 70 euro. Te opłaty w Niemczech są najwyższe w Europie, ale to, jak niższy podatek przełoży się ostatecznie na cenę biletów, zależy jednak wyłącznie od polityki cenowej linii lotniczych. A teraz spoglądamy na to, jak wygląda sytuacja na giełdach i trzeba przyznać, że w Europie zielono niczym za oknem w maju, bo faktycznie wzrosty po wczorajszych spadkach są wyraźnie widoczne. W tej chwili Kopenhaga jedynie spadła pod kreskę, 0,04% na minusie, pozostałe indeksy na plusie i podobnie jest w Warszawie. WIG zyskuje w tej chwili 0,9%, WIG 21,21%, MWIG 40,38% i SWIG 80,52%. Tak wygląda sytuacja na giełdzie, a jak wygląda sytuacja na rynku walutowym? Za 1 euro płacimy 4,24 zł. Dolar wyceniany jest na 3,66. I jeszcze ropa naftowa, bo tutaj ciekawa sytuacja. Otóż ropa WTI, ta amerykańska, kosztuje poniżej 100 dolarów, aktualnie 98 dolarów i 63 centy. Natomiast ropa Brent, czyli ta, która bardzo mocno nas w Europie interesuje, no to niestety tutaj mamy 105 dolarów, prawie 106 dolarów za baryłkę, co oznacza wzrost o 3%.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A w naszym studiu witam bardzo serdecznie naszego gościa. Jest nim dzisiaj pan Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości Morizon Gratka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: 20 tysięcy złotych na liczniku, to robi wrażenie, cena metra kwadratowego, tak wynika z raportów, no ale pamiętajmy, że to jest średnia, to po pierwsze, a po drugie, na rynku nieruchomości mamy do czynienia z kilkoma iluzjami, które mogą nas niepokoić, ale ostatecznie może się okazywać, że nie taki diabeł straszny i rynek nieruchomości również.
2: Tak, jak najbardziej. Kwota 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy nowego mieszkania, czyli mieszkania oferowanego przez dewelopera, rzeczywiście może nieco odstraszać, ale pamiętajmy o tym, że jest to średnia cena, która uwzględnia prawdopodobnie wszystkie oferty deweloperskie będące obecnie na warszawskim rynku pierwotnym, a to oznacza, że składa się zarówno z mieszkań i apartamentów, które są wyceniane znacznie wyżej na 30, 40, 50 tysięcy złotych za metr kwadratowy oraz te, które są znacznie tańsze, czyli oscylują w przedziale mniej więcej od 12 do 16 tysięcy złotych za metr kwadratowy. W tej chwili mamy na rynku rzeczywiście znaczną podaż mieszkań tych droższych. Mówię o rynku pierwotnym i siłą rzeczy one powodują, że ta średnia jest wyższa.
0: Wyobraźmy sobie zatem salon samochodowy, żeby tutaj jakieś porównanie zastosować i tam są przeróżne samochody, zarówno małe, miejskie, które są najtańsze na rynku, jak i luksusowe limuzyny, które bywają droższe nawet dwukrotnie. No i doskonale wiemy, takie są też prawa rynku, że te tańsze samochody szybciej schodzą z salonu, wyjeżdżają, kierowcy się nimi cieszą, a te luksusowe czasami dłużej muszą sobie w tym salonie postać. I gdybyśmy wtedy zrobili zdjęcie, wyliczyli średnią, to by nam wyszło, że ta średnia cena samochodu jest zbliżona do tych aut luksusowych. Czy dobrze myślę?
2: Z grubsza rzecz

0: biorąc, tak. No i właśnie, pamiętajmy, że te luksusowe, te droższe jednak dłużej czekają na klienta i sprzedają się w znacznie mniejszych ilościach niż te znacznie tańsze z segmentu popularnego.
1: No dobrze, to przejdźmy na rynek wtórny, bo tutaj zupełnie inna sytuacja, zupełnie też inna specyfika tego rynku. No i tutaj w średnich dwójki z przodu nie zobaczymy. W średnich cenach.
0: Tak, jak najbardziej średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie oscylują w granicach 17,5 tysiąca złotych. No i tu znów mamy oczywiście dużą ofertę mieszkań znacznie droższych, czasami bardzo znacznie droższych. Tu zauważę, że w Warszawie możemy znaleźć mieszkania po 60-70 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Natomiast gro rynku to mieszkania w cenach w przedziale od 13 do 20 tysięcy złotych. No i tu znowuż wszystko zależy od standardu, od wieku budynku, od lokalizacji, powierzchni. Także jest w czym wybierać, jest w czym przebierać. Są zarówno mieszkania wyraźnie tańsze od tej średniej, jak i wyraźnie droższe.
1: Wiadoma rzecz, stolica, ale słuchają nas również słuchacze w innych miastach, w całej Polsce. Tam sytuacja jest inna. No, trzeba przyjąć, że ta średnia cena w Warszawie, no to rzeczywiście to jest ten najwyższy poziom, ale w Polsce są takie miasta, gdzie spokojnie możemy kupić mieszkanie w okolicach 10 tysięcy, a nawet mniej, jeżeli mówimy tutaj o Polsce powiatowej, czy dalszej części jakiejś dużej aglomeracji.
0: Jak najbardziej tak. Ta Warszawa, można powiedzieć, że jest takim trochę straszakiem medialnym. Rzeczywiście w Warszawie, w stolicy prawie 40-milionowego europejskiego kraju, te ceny są wysokie i najprawdopodobniej będą. Warto zauważyć, że one są wysokie, ale są jednak znacznie niższe od większości stolic europejskich. Także tutaj niestety, ale pole do dalszego wzrostu jeszcze wciąż jest i to duże. Ale tak, w miastach średnich, mniejszych te ceny są zdecydowanie niższe i powiedziałbym, że w tych mniejszych miastach w tej chwili ten popyt, ruch na rynku no jest całkiem spory.
1: Panie Marcinie, jest pan na tym rynku nieruchomości od wielu lat, obserwuje pan zmiany. Może w takim razie taka porada dla naszych słuchaczy, jak szukać okazji, jak szukać mieszkań, które są tańsze, które będzie łatwiej kupić. No i czy jest to dzisiaj możliwe, żebyśmy znaleźli coś nawet w Warszawie dużo poniżej tej średniej?
0: Oczywiście tak. Przede wszystkim jednak trzeba podjąć aktywne, rzeczywiste poszukiwania.
1: Co oznacza aktywne, rzeczywiste poszukiwanie?
0: To znaczy, że trzeba tych ofert szukać, trzeba umawiać się na ich oglądanie, a nie tylko opierać się na doniesieniach medialnych. Rzeczywistość jest prawda rynku i prawda ekranu, jak kiedyś to słyszeliśmy. I rzeczywiście trzeba zacząć, że tak powiem, chodzić po mieście, oglądać mieszkania, rozmawiać z oferentami i wtedy ta sytuacja wygląda trochę inaczej niż to, co słyszymy. I można się targować w dalszym ciągu, można znaleźć perełkę, okazję, ale tak jak mówię, trzeba szukać, a nie opierać się wyłącznie na średnich, na statystykach, tylko na rzeczywistych kontaktach ze sprzedającymi.
1: Jakie mieszkania dzisiaj są najtańsze?
0: Najtańsze na rynku, zarówno warszawskim, jak i w innych miastach, są w tej chwili mieszkania starsze. Starsze w gorszych lokalizacjach i o większych powierzchniach. Co mam na myśli, mówiąc o mieszkaniach starszych? Ano takie, które są zlokalizowane w starym budownictwie, często wymagającym remontu. Mówię tu zarówno o elewacjach, klatkach schodowych, ale też ważną rolę odgrywa standard mieszkania. Jeżeli mieszkania wymagają remontu, żeby je dostosować do współczesnych oczekiwań mieszkańców, Ja rozumiem, że jest

0: mieszkanie w dobrym stanie, ale z lat 80. No nie. Kupujący, zwłaszcza młoda rodzina, która miałaby się wprowadzić do takiego mieszkania, chciałaby, żeby wnętrze było adekwatne do współczesności, jeśli chodzi o wystrój, wyposażenie. No więc to wnętrze, jego standard i stan trzeba uwzględnić w cenie. No i właśnie mieszkania, że tak powiem, w starszym wykończeniu są obecnie zdecydowanie tańsze, ale też są mniej chętnie poszukiwane przez kupujących. Jednak kupujący koncentrują się w tej chwili na nowszym budownictwie, powiedziałbym takim do 15 lat.
1: Ja to trochę rozumiem, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś szuka okazji, taką okazję znajduje, jest taniej, ale koszty związane z odświeżeniem, z wyremontowaniem tego mieszkania, no mogą faktycznie spowodować, że tutaj nie zarobimy, nie zaoszczędzimy. Czy faktycznie tak jest, że summa summarum to wszystko i tak gdzieś się wyrównuje, tak jak ciecz według zasady naczyń połączonych?
0: Tak, jak najbardziej. Nierzadko to mieszkanie, które wygląda na tanie, w praktyce finalnie wcale tanie nie będzie. Jeżeli uwzględnimy zarówno środki finansowe, które trzeba włożyć w remont, w usunięcie starego wyposażenia, ekipę, która to wyniesie, skuje, w kontenery, które to wywiozą, potem poszukiwanie nowej ekipy, która z kolei położy nowe gładzie, nowe płytki, zrobi meble na wymiar, wyposaży kuchnię. Jeżeli jeszcze uwzględnimy do tego potrzebny czas, bo to się nie odbędzie w kilka dni, i weźmiemy pod uwagę to, że nie wszystko przebiega sprawnie i płynnie, chociażby poszukiwanie sprawdzonej, rzetelnej ekipy, która wejdzie i rzeczywiście zrobi tak, jak oczekujemy i wyjdzie, no to jeżeli te wszystkie, bym powiedział, niedogodności zsumujemy łącznie z kwotą, którą trzeba włożyć w remont i wyposażenie, koniec końców może się okazać, że jednak lepszym rozwiązaniem jest kupienie mieszkania w lepszym standardzie, takiego, do którego można się wprowadzić, ewentualnie je delikatnie odświeżyć.
1: No bo właśnie tutaj jeszcze dochodzi nam jedna waluta, czyli czas. A jak wiemy, remonty potrafią trwać bardzo, bardzo długo. No dobrze. Zmienia się też podejście kupujących na rynku nieruchomości. Przed wejściem na antenę chwilę rozmawialiśmy o tym, że coraz więcej osób przestaje traktować transakcję zakupu mieszkania jako inwestycję. Bardziej myśli o sobie, o tym, żeby mieć gdzie mieszkać w fajnym miejscu, w ciekawej lokalizacji i zmienić swój standard życia. A ten aspekt inwestycyjny schodzi na dalszy plan. Dlaczego tak się dzieje?
0: To przede wszystkim konsekwencja tego, jak zmienił się rynek nieruchomości. Mieszkania przez ostatnich ponad 10 lat, można powiedzieć, od 2015 roku drożały niemal nieustająco. I w odbiorze społecznym stały się takim uosobieniem, no właśnie, dobrej lokaty, dobrej inwestycji, i wielu klientów kupujących mieszkania kupowało je nie po to, żeby zaspokoić swoje potrzeby, ale żeby dobrze ulokować swoje pieniądze, żeby dobrze na mieszkaniu czy mieszkaniach zarobić. No bo cały czas drożały. Co więcej, nie dość, że wartość mieszkania przez lata systematycznie rosła, to jeszcze rosły stawki czynszów. Zwłaszcza po wybuchu wojny na Ukrainie, kiedy najem mieszkań przeżywał, już nawet nie powiem, gorączkę. To było piekielnie gorąco. Mieszkań na rynku najmu brakowało, stawki rosły, było super. Od dłuższego czasu mieszkania nie drożeją, a przynajmniej nie wszystkie i nie w takim stopniu jak przez poprzednie lata, a także mocno ostygł popyt na rynku najmu. W tej chwili znalezienie najemcy nie jest sprawą łatwą i to widać nie tylko w Warszawie. W związku z tym te dochody z mieszkań wyhamowały, a niekiedy mieszkanie stało się kosztem dla właściciela, ponieważ puste mieszkanie też trzeba opłacać. Czynsz dla administracji, prąd, gaz, rachunki. Także to obciąża domowy budżet i część właścicieli decyduje się na sprzedaż niewynajętych mieszkań. Krótko mówiąc,

0: Więc ci, którzy teraz kupują, to w większości osoby, które szukają mieszkań dla zaspokojenia własnych potrzeb swojej rodziny, a nie kupujący w celach inwestycyjnych.
1: No i trzeba znaleźć też finansowanie na taką inwestycję. I teraz pojawia się depesza z początku maja. Ja sobie przygotowałem tutaj bardzo ciekawa informacja i chciałbym, żeby pan ją zweryfikował. W drugim kwartale 2026 roku banki zamierzają złagodzić kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych. Oczekują wzrostu popytu na te kredyty, tak podał właśnie na początku maja Narodowy Bank Polski w raporcie pod tytułem Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. Drugi kwartał 2026. I teraz pytanie, czy już pan zauważył, w końcu jesteśmy w środku drugiego kwartału, że banki łagodzą kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych?
0: Tutaj wyraźnego symptomu ze strony instytucji finansowych, w tym przypadku banków, nie widzę, zmierzającego do tego, żeby o kredyt było łatwiej, żeby te kredyty były tańsze. Co więcej, sytuacja ekonomiczna, geopolityczna, a zwłaszcza to, że drożeje ropa, która ma ogromne przełożenie na sytuację gospodarczą w Polsce, na ceny. Ta drożejąca ropa będzie powodowała niewątpliwie wzrost inflacji w kolejnych miesiącach. Wzrost inflacji automatycznie będzie powodował, że Rada Polityki Pieniężnej będzie daleka od decyzji o obniżkach stóp procentowych. Co więcej, chodzą słuchy, że te stopy procentowe mogą na kolejnych posiedzeniach Rady wzrosnąć.
1: Nawet są prognozy ekonomistów, które wskazują, że w 2026 roku w takim pesymistycznym scenariuszu może nas czekać co najmniej jedna, ewentualnie dwie podwyżki stóp
0: procentowych. Dokładnie. I to najprawdopodobniej przełoży się znowuż na wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych. Mhm. No i automatycznie sprawi to, że znowuż będzie trudniej, a nie łatwiej taki kredyt na mieszkanie uzyskać.
1: To skoro naszkicowaliśmy taką właśnie prognozę i wiemy, że z tymi kredytami tak łatwo nie jest, czy możemy się spodziewać jakichś zmian, wyhamowania mocniejszego cen, a może spadków? No w niektórych miastach, jak tak wybiórczo sobie potraktujemy statystyki, no to widzimy już, że tutaj te wykresy gdzieś tam powoli, może jeszcze się nie załamują, ale wyhamowanie widać.
0: Tak, średnie ceny ofertowe wyhamowały już dawno, można powiedzieć, kilkanaście miesięcy temu. I zmiany, jakie w kolejnych miesiącach następują, są niewielkie. Raz w górę, raz w dół. Śmiało możemy powiedzieć, że ceny na rynku mieszkaniowym są stabilne. Oczywiście, jeżeli to odniesiemy do tego, co mówiliśmy na wstępie programu, czyli tych 20 tysięcy złotych za nowe mieszkania w Warszawie.
1: No właśnie, bo to się nie skleja.
0: Tak, to można powiedzieć, och, znowu rośnie. Ale patrzmy szerzej na rynek. Są mieszkania, które tanieją i jest ich całkiem sporo. To są właśnie te, o których mówiliśmy, czyli w starszym budownictwie. Są mieszkania, które drożeją, czyli te najbardziej poszukiwane, relatywnie nowe, wykończone, gotowe do zamieszkania, dobrych lokalizacjach z garażami, których nie ma jakiegoś wysypu na rynku. Są klienci w tej chwili, którzy takich mieszkań szukają, są gotowi kupić, ale ofert nie ma. To nie jest tak, że mamy w tej chwili wszystkiego w brud, jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy. Nie, w dalszym ciągu są takie typy mieszkań, których brakuje i takie, których mamy, można powiedzieć, w nadmiarze. Także rynek bardzo się różnicuje. No, ale żeby tak naprawdę zobaczyć, jaki on jest, trzeba w ten rynek wejść, tak jak powiedzieliśmy, aktywnie szukać, a nie tylko opierać się na doniesieniach i średnich.
1: Czy te trudności w finansowaniu i te wyzwania, o których tutaj wspomnieliśmy, wpływają na to, że zmienia się też taki modelowy typ mieszkania, jakiego poszukują dzisiaj Polacy? Znowu dochodzimy do pewnej średniej. Ja wiem, że ciężko uśrednić metraż, liczbę pokoi, ale jednak myślę, że to jest też jakiś punkt odniesienia, czyli jakie mieszkania dzisiaj są na topie, jakie najszybciej schodzą, mówiąc kolokwialnie.
0: To może zacznę od tego, co się zmieniło.

0: zmieniło, co trochę mniej schodzi. Mianowicie przez wiele ostatnich lat bardzo popularne były kawalerki. To właśnie one były tym dobrem inwestycyjnym, które było kupowane, bo było łatwo je wynająć, bo one drożały, bo były rozchwytywane. W tej chwili kawalerek na rynku mamy naprawdę dużo i popyt na nie jest, powiedziałbym, ograniczony. Niezmiennie najpopularniejszymi mieszkaniami są mieszkania dwupokojowe o powierzchni od 40 do 60 metrów kwadratowych. Co ważne, dużą część rynku, jeśli chodzi o popyt, stanowią klienci na mieszkania większe, 3 i 4 pokojowe. W tej chwili te dwie grupy na mieszkania 3 i 4 pokojowe są wielkościowo zbliżone do tej grupy zainteresowanej zakupem mieszkania dwupokojowego. Co to oznacza? Że duża część klientów obecnych na rynku to ci, którzy chcą podnieść standard swojego życia, którzy chcą zmienić mniejsze mieszkanie na większe i są aktywni i w tej chwili te większe mieszkania rzeczywiście są na rynku poszukiwane, ale tak jak powiedziałem, w szczególności te nowsze, o lepszym standardzie, w dobrych lokalizacjach z windą, balkonem i garażem.
1: No właśnie, powiedział pan, z windą, balkonem i garażem. Jak ważne są to punkty dla poszukujących mieszkania? Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że na przykład w centrum Warszawy albo w wielu dzielnicach, także tutaj na Mokotowie, gdzie jesteśmy w tej chwili, no jednak ten garaż jest takim dodatkowym punktem, no bo ciężko znaleźć miejsce parkingowe w okolicach bloku.
0: Tak, jak najbardziej. Stąd w zależności od tego, kto tego mieszkania szuka. Garaż jest albo takim elementem, który decyduje o zakupie lub nie, albo jest traktowany jako, no fajnie, żeby był. Ale rzeczywiście, jeżeli ktoś szuka w tych centralnych dzielnicach Warszawy, no to zwykle zdaje sobie sprawę, że obecność garażu, możliwość jego zakupu razem z mieszkaniem, no powoduje, że ta cena będzie wysoka albo bardzo wysoka. Natomiast no pamiętajmy, że garaż albo miejsce postojowe jest szalenie ważne dla osób, które kupują mieszkania w peryferyjnych dzielnicach miasta, no bo bardzo często te osoby są siłą rzeczy skazane na albo dojazdy do pracy, albo dowożenie dzieci do przedszkola, do szkoły. No i naprawdę w tej chwili garaż albo miejsce postojowe to jest często taki warunek konieczny dla klientów poszukujących, żeby ofertą się zainteresować.
1: I dylemat kupujących w takiej sytuacji razem czy osobno, szukać mieszkania już z garażem albo z miejscem postojowym, czy kupić mieszkanie bez takiej dogodności, ale szukać później garażu albo miejsca postojowego. Jak się okazuje, dokupienie garażu lub miejsca no może spowodować, że rzeczywiście to będzie bardzo drogie przedsięwzięcie.
0: Tak, jak najbardziej. No, często garaż jest znacznie droższy od auta, które w nim parkujemy.
1: A dużo takich ofert w tej chwili pojedynczych garaży, miejsc postojowych się pojawia, czy jednak one są to oferty łączone z mieszkaniami cały czas?
0: Zwykle są to oferty łączone i pamiętajmy, że oglądając oferty w portalach ogłoszeniowych, zwykle widzimy ceny mieszkań czy apartamentów bez ceny garażu. Dopiero wgłębiając się w treść ogłoszenia, widzimy, że obowiązkowo lub nieobowiązkowo trzeba do tej ceny dodać przynależny garaż czy miejsce postojowe, które zwykle kosztuje w Warszawie kilkadziesiąt tysięcy złotych.
1: I na koniec pytanie z serii moich ulubionych i pewnie pytanie, które zadaje dzisiaj wiele osób, które zamierzają w najbliższej przyszłości kupić mieszkanie. Czy jest szansa na to, że ceny spadną? Czy wiszą jakieś czarne chmury nad rynkiem, chociażby kwestie kosztów finansowania, że możemy dojść do jakiegoś punktu krytycznego i, jak to niektórzy mówią, bańka pęknie?
0: Tak, ta mityczna bańka. Różne są

0: rynki. Znowuż to trzeba bardzo rozróżnić i inaczej wygląda podaż i popyt w Warszawie, inaczej wygląda zapewne w Radomiu, a jeszcze inaczej w mniejszych miejscowościach. Różne są rynki pracy, różne są zarobki. Także jeżeli mówimy o rynku stołecznym, nie spodziewam się tutaj obniżek cen. One prawdopodobnie w nieśpiesznym tempie, ale dalej będą rosły. Natomiast oczywiście będą tanieć mieszkania o niższym standardzie, droższe w utrzymaniu. Coraz większe znaczenie dla klientów ma to, ile trzeba co miesiąc płacić za czynsz administracyjnego, za ogrzewanie, za prąd. Także to staje się coraz ważniejsze, ale ceny raczej w dużych miastach spadać nie będą.
1: Marcin Drogomirecki, Morizon Gratka, ekspert rynku nieruchomości, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A to był magazyn Saldo, Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
8: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
9: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
10: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
11: Ty też możesz nam pomóc!
10: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
12: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
10: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zapowiedź Trumpa o wysłaniu żołnierzy do Polski. Szef amerykańskiej dyplomacji zapewnia, że USA realizują swoje zobowiązania. Wylądują za kilka godzin do bazy w Łasku. Przylecą pierwsze myśliwce F-35. Przełom dla par jednopłciowych. Ministrowie podpisali rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw. Minęła 13. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Stany Zjednoczone nadal będą analizować rozmieszczenie swoich wojsk na świecie, także w Europie, mówi sekretarz stanu USA. Marco Rubio mówił o tym przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Szwecji. Szef amerykańskiej dyplomacji odniósł się m.in. do zapowiedzi Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do naszego kraju. Widzieliście wczorajsze oświadczenie prezydenta Trumpa dotyczące Polski i rozmieszczenia wojsk. Stany Zjednoczone nadal realizują globalne zobowiązania związane z obecnością swoich sił zbrojnych, co wymaga stałej analizy ich rozmieszczenia. Nie jest to kwestia kary, lecz element trwającego od lat długofalowego procesu. Mimo ostatnich doniesień i napięć będzie on kontynuowany, a współpraca z sojusznikami ma umożliwić konstruktywne i korzystne dla wszystkich stron podejmowanie decyzji. Decyzja prezydenta Trumpa dotyczy

0: Mówiąca o obecności wojsk USA w Polsce to dobra wiadomość. Tak skomentował to na portalu X premier Donald Tusk. Szef rządu dziękował za skuteczność ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA oraz prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Mieszkańcy Łasku czekają na myśliwce F-35. Trzy samoloty mają dziś około 18 wylądować w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łódzkiem. Baza w Łasku funkcjonuje od lat. Stacjonują tu obecnie myśliwce F-16, które regularnie biorą udział w szkoleniach i misjach NATO, a ich przeloty są codziennością dla okolicznych mieszkańców.
1: Bardzo dobrze.
2: Tak powinno być. No musimy mieć ochronę.
3: Fajnie, mamy jakieś zabezpieczenie tutaj w Łasku.
4: Przylecą, wszystkie będzie beauty.
5: Im więcej, to lepiej, wiadoma sprawa. No.
4: Oczywiście, czujemy się bardziej bezpieczni przez to, no i wdzięczni, że mogą tu być.
5: A ten trochę hałasu to każdy wytrzyma.
6: Wszyscy są zadowoleni, bo to jest dla nas właśnie warunek bezpieczeństwa.
0: Do Łasku przylecą dziś pierwsze z ponad 30 zamówionych przez Polskę maszyn piątej generacji, które do 2030 roku mają wzmocnić nasze siły powietrzne. Transkrypcja małżeństw jednopłciowych w całym kraju staje się faktem. Ministrowie cyfryzacji i spraw wewnętrznych podpisali rozporządzenie wprowadzające nowe wzory aktów małżeństwa. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział, że w stolicy zostało wydanych już kilka transkrypcji.
7: No ja się cieszę, że rząd to rozporządzenie przygotował i tak jak pan premier zapowiadał, bardzo szybko. Dlatego, że ono przede wszystkim doprowadzi do tego, że w całym kraju transkrypcje będą wyglądały dokładnie tak samo. Myśmy wybrali tę metodę, która nam się wydawała najbardziej sensowna. 8 transkrypcji już w Warszawie zostało wydanych.
0: Podpisane rozporządzenie to pokłosie kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego w 2018 roku w Berlinie. Teraz ważne informacje dla kierowców przed weekendem. Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny na stacjach, które będą obowiązywać od jutra do poniedziałku. Tankowanie będzie tańsze o kilka groszy. Za litr benzyny 9,5 zapłacimy nie więcej niż 6,46. Litr benzyny 9,8 będzie kosztować maksymalnie 7 zł, a diesel potaniał o 6 groszy na litrze. Za olej napędowy zapłacimy więc nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Symulacje rozpraw sądowych, warsztat dla dzieci, a także spotkania z sędziami czy prokuratorami. W Lublinie dziś noc otwartych sądów. Będzie też okazja do tego, aby wejść tam, gdzie zazwyczaj wejść nie wolno, mówi sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Jarosław Kowalski.
8: Spróbujemy popatrzeć, jak wyglądała kryminalna przeszłość Lublina z okresu międzywojennego, może wcześniejszego. Popatrzymy też, jak wyglądają współczesne technologie, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Można będzie poczuć się trochę jak uczestnik procesu sądowego, jak sędzia na sali rozpraw. Pochylimy się też nad tym, co jest chyba wyzwaniem również dla współczesnego wymiaru sprawiedliwości, a więc sztuczną inteligencją.
0: Podczas szeregu spotkań prokuratorzy, adwokaci, a także sędziowie opowiedzą o kulisach swojej pracy. Przybliżą też tajniki postępowań karnych. A na najmłodszych czeka z kolei strefa małego detektywa.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Chmurzy się nieco nad Polską, ale w wielu miejscach wciąż na niebie sporo słońca. Na Suwalszczyźnie możliwy dziś z kolei przelotny deszcz. Na termometrach średnio od 18 do 23 stopni, nieco chłodniej w górach i na wybrzeżu.
9: Klimat.
0: Jeszcze do 15 zalecane jest korzystanie z urządzeń elektrycznych, by wykorzystać nadmiar energii. Warto więc na przykład włączyć zmywarkę. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi obecnie ze słońca, a w sumie z odnawialnych źródeł energii 59%. W całym kraju jakość powietrza jest dobra, z wyjątkiem województwa świętokrzyskiego i Malborka, gdzie jest bardzo dobra.
9: Klimat. Reklama.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w jednym Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni.

0: oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Audycja Głębia Ostrości, a w niej spotkanie Katarzyna Dędek, Jacenty Dędek. Będziemy rozmawiać o projekcie fotograficznym Credo. Głębia Ostrości w niedzielę 15 marca po godzinie 11:05. Zapraszam, Iga Niewiadomska.
4: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Dzień dobry Państwu. Prawie 8 minut po godzinie 13. Małgorzata Żochowska. Jak zwykle w znakomitym zespole Państwa witam. Marzena Perdion, Anna Pałdyna i nasz kolega realizator Adam Brzeziński. Będziemy z Państwem do 16. Poprowadzimy Państwa przez to, co najważniejsze razem z naszymi gośćmi i ekspertami, a także reporterami. Pierwsza relacja już za chwilę.
4: Stan dnia.
6: Więcej amerykańskich żołnierzy nad Wisłą to jest temat dnia, także wczoraj rozgrzewał nasze emocje. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że wyśle do naszego kraju 5000 żołnierzy, dodatkowych żołnierzy. Na razie nie znamy szczegółów tej deklaracji, bo prezydent Trump ich nie zdradził. Nie wiemy, jaki odzew na słowa przywódcy Stanów Zjednoczonych, to znaczy to akurat wiemy, tak? Jaki jest odzew na słowa amerykańskiego prezydenta w naszym kraju. W skrócie właściwie można powiedzieć, że to bardzo dobra wiadomość dla naszego kraju. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która zbiera polityczne komentarze w tej sprawie. Agnieszko, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: No to co na to politycy?
7: No rzeczywiście tutaj można powiedzieć, że od lewa do prawa każdy mówi podobnie jednym głosem. Tak jak powiedziałaś Małgosiu, wszyscy tutaj no niejako bardzo pozytywnie odbierają te informacje. Mówi się właśnie o bardzo dobrej, o rewelacyjnej informacji zza oceanu dla naszego bezpieczeństwa. No tak mówił chociażby dzisiaj rano tutaj przy tak zwanych stolikach dziennikarskich w rozmowie z nami wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który powiedział, że jest bardzo zadowolony z tego, co ogłosił prezydent Donald Trump i też od razu dodał, że teraz trzeba będzie te deklaracje zamienić w czyny, trzeba będzie ustalić konkrety, jak te właśnie zapowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych mają być wdrażane, jak to ma wyglądać ta obecność właśnie tych dodatkowych 5000 żołnierzy.
8: Według informacji przekazanych przez dowództwo sił amerykańskich, sił połączonych w Europie, ten proces planistyczny pewnie zajmie około od 2 do 4 tygodni. Gdy rozmawiałem z generałem Mahoneyem, zastępcą szefa połączonych sztabów, który był 2 dni temu u mnie w ministerstwie, to on wyraźnie wskazywał, że polscy żołnierze są najlepsi, że współpraca przynosi obopólne efekty i to jest wyraz solidarności, a nie jakiejś innej relacji, która nie ma zasad partnerstwa, która nie odnosi się do współdziałania.
7: Szef resortu obrony przypomniał też od razu w tej samej wypowiedzi, że właśnie ta solidarność opiera się między innymi na tym, że Amerykanie, Stany Zjednoczone w ostatnich dniach wielokrotnie wskazywały na to, że jesteśmy lojalnym, bardzo przykładnym, dobrym sojusznikiem. Zresztą też mamy olbrzymie pieniądze tak naprawdę wydane za oceanem, bo mówimy o ponad 60 miliardach, które w postaci różnych kontraktów są realizowane i będą nadal realizowane. Wspomnieć chociażby wystarczy o samolotach F-35 AT-3 późnym popołudniem już pierwsze do Polski, do bazy w Łasku przylecą, o czołgach Abrams czy o śmigłowcach Apache, więc to są potężne kontrakty, no więc też mogliśmy się spodziewać właśnie takiej zapowiedzi. Ja zdobyłam komentarz szefa Kancelarii Prezydenta w tej sprawie, Karola Nawrockiego, ministra Zbigniewa Boguckiego, który pytany o te zapowiedzi płynące zza oceanu powiedział wprost, byliśmy w stałym kontakcie z administracją USA w tej

0: sprawie. No i dziś mamy tego efekty.
1: Dlatego, że prezydentem jest prezydent Nawrocki, dlatego, że są świetne relacje, to dzisiaj jest taka decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, naszego największego sojusznika, jeżeli chodzi o kwestie obronności, chociaż nie tylko. To jest łączność między Stanami Zjednoczonymi bezpośrednio a Polską. Myślę, że wszystkie media od lewa do prawa, to będzie dzisiaj też dla państwa pewien test, myślę, że powiedzą tak, to jest wielki sukces prezydenta Nawrockiego, bo to jest wielki sukces Polski.
0: No nas testować nie trzeba. W Polskim Radiu 24 zawsze każdą ze stron przekazujemy, więc od razu mamy też jeszcze jednego ważnego polityka, który w ostatnich tygodniach no, pozwalał sobie na takie dość ostre komentarze wobec Stanów Zjednoczonych czy wobec administracji prezydenta Donalda Trumpa. Mówię oczywiście o marszałku Sejmu Włodzimierzu Czarzastym, który no, między innymi wypowiadał się w tydzień temu, wtedy kiedy dochodziły do nas informacje zza oceanu mówiące o tym, że jest wstrzymana rotacja 4000 żołnierzy do Polski. Rzeczywiście ta rotacja została czasowo wstrzymana. Dzisiaj marszałek Czarzasty, pytany przez nas o te doniesienia aktualne zza oceanu, o te deklaracje o dodatkowych 5000 żołnierzy, mówił, że tak naprawdę w tej chwili powinni wszyscy mówić jednym głosem, grać do jednej bramki i czekać na to, jak zostanie zrealizowana ta zapowiedź.
2: Jeżeli faktycznie jest tak, że Pałac Prezydencki miał w tym udział, czego gratuluję, bo uważam, że wszyscy powinniśmy w tej sprawie grać do jednej bramki, to dobrze by było, gdyby wiedział, co załatwił. Bo jeżeli nie wie, co załatwił i nie wie, czy tych żołnierzy będzie 9 tysięcy czy 5 tysięcy, to wydaje mi się, że takie buńczuczne deklaracje są funtem kłaków podszyte.
0: No rzeczywiście taka delikatna szpilka w stronę Kancelarii Prezydenta, bo kogo by dzisiaj nie pytać o to właśnie, czy będzie to ta deklaracja dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy, czy oznacza, że właśnie będzie w sumie kilkanaście tysięcy wojskowych z Ameryki nad Wisłą. Tego nikt nie jest w stanie dzisiaj powiedzieć. Nawet dziennikarze, którzy pracują przy Białym Domu i kontaktują się też chociażby z Ministerstwem Wojny, z Pentagonem, również takich informacji jeszcze nie mają, ponieważ jedna strona, czyli Biały Dom odsyła do Pentagonu, a Pentagon odsyła do Białego Domu, więc tutaj chyba na razie ta deklaracja rzeczywiście jest taka, że ona została rzucona w eter i teraz trzeba to na poziomie wojskowym wypracować, ale tutaj niejako trochę tonizuje, tak można powiedzieć, te emocje były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, który współpracował z byłym prezydentem Andrzejem Dudą. Raczej zawsze wypowiadał się bardzo neutralnie na różne kwestie polityczne, unikał awantur i dzisiaj mówi na naszej antenie po prostu, że jest to sukces bez względu na to, jak wielu tych żołnierzy ostatecznie do Polski przyjedzie.
3: Polska właściwie wykorzystała ten czas, bardzo aktywna postawa MON-u, natychmiastowe wysłanie dwóch wiceministrów, wysoki szczebel spotkań, bardzo konkretne rozmowy, również interwencja szefa BBN-u, który jednak odbywał rozmowę telefoniczną z zastępcą szefa Pentagonu. Tak jak wielką porażką wszystkich stron byłoby brak rotacji 4000 żołnierzy na naszym terytorium, tak sukcesem Polski jest utrzymanie tej obecności.
0: A jaki ten sukces będzie ostatecznie, wystarczy poczekać od 2 do 4 tygodni, tak jak mówił wicepremier Kosiniak-Kamysz, i będzie już wszystko wiadomo.
4: Agnieszko, dziękuję ci za twoją relację. Dodam tylko, że amerykańskie media, takie jak New York Times na przykład, czy Politico, zwróciły uwagę, że zapowiedź amerykańskiego prezydenta zaskoczyła zarówno Pentagon, jak i sojuszników. To a propos kolejnych procedur, nad którymi zastanawiała się też Agnieszka Drążkiewicz.
5: Komentarz.
4: Doktor Jan Świderski, politolog, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu. Dzień dobry, panie doktorze.
6: Dzień dobry bardzo.
4: Czy pan już wie, czy to sukces, ci dodatkowi żołnierze amerykańscy w Polsce? Myślę o narracji, o sposobie przekonywania. Czy już ktoś wziął ten sukces na swoje barki?
6: No, jak słyszymy, jest to sukces wszystkich. Ja sobie osobiście jednak myślę, że gdyby mnie nie było w ostatnim czasie w Polsce, gdybym nie śledził wydarzeń politycznych, to bym naszą rozmowę mógł zacząć od takiego stwierdzenia zalety koabitacji. Prawda? Mamy prezydenta, który ma bardzo dobre relacje, jak twierdzi, ze stroną amerykańską i załatwia tam wszystko, co trzeba. No i mamy premiera, który ma bardzo dobre relacje w Unii Europejskiej. Cóż więcej nam trzeba? Niech ta koabitacja trwa jak najdłużej.
4: Jasne. To nie chodzi o to, żebym wbijała kij w mrowisko. Robi to Newsweek, tak trochę, bo według informacji redaktorów dziennika

dziennikarzy Newsweeka, Karol Nawrocki, pan prezydent, napisał owszem do Donalda Trumpa, ale wtedy, kiedy już był, ja nie użyję tego słowa, bo ono nie jest antenowe, wtedy, kiedy mleko się już rozlało, czyli późno. Podobno pan prezydent wysyłał SMS-y do Donalda Trumpa, powołując się na ustalenia poprzednich rozmów.

0: Właśnie wtedy, kiedy było już trochę za późno. Liczy się naprawdę tylko efekt?
1: No musimy się cieszyć z tego efektu, wydaje mi się dzisiaj. Niestety no, problemem jest to, że sytuacja Polski wisi na włosku kaprysu jednego człowieka. Tak strawestował wpis prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jeszcze mógłbym dodać złośliwie dziękuję za uwagę.
0: Tak. Proszę bardzo.
1: Ale rzeczywiście chyba tak jest, że no, trochę jesteśmy, w ogóle cały świat musi się liczyć i dobrze przeczytać instrukcje obsługi Donalda Trumpa. No może rzeczywiście wystarczyło tylko kilka SMS-ów, kilka maili pana prezydenta do administracji amerykańskiej, żeby ten problem rozwiązać. Ale ja bym tutaj docenił jednak działania jednej strony polskiego sporu politycznego i drugiej strony polskiego sporu politycznego, bo rzeczywiście zarówno pan minister Kosiniak-Kamysz, jego zastępca Cezary Tomczyk, było widać taką ofensywę dyplomatyczną w Stanach Zjednoczonych. Cezary Tomczyk pojechał nawet do Waszyngtonu, by lobbować za obecnością sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce. No mogłem też powiedzieć złośliwie, że pan prezydent był na zjeździe SIPAC parę tygodni wcześniej, no i drugi raz do Stanów Zjednoczonych jechać nie zdecydował się. Ale no grajmy, że to jest sukces wspólny, bo o to chodzi, żeby to był wspólny sukces wszystkich polskich aktorów politycznych. No i oczywiście można szukać tutaj, a może nawet należy szukać tutaj pewnych negatywów, czy czasami nie był to sztuczny problem stworzony przez Amerykanów na czyjeś tutaj może nasze krajowe zlecenie. Najpierw wycofujemy amerykańskich żołnierzy z polskiego terytorium, potem nie wycofujemy żołnierzy
0: z polskiego terytorium. Myśli pan, że to aż taka intryga, że najpierw wycofujemy i obarczamy za to winą na przykład rząd, który nie umie się z panem prezydentem porozumieć, a potem wracamy z żołnierzami po to, żeby sukces przypisać panu prezydentowi? Myśli pan, że to aż tak głęboko sięga?
1: Myślę, że prawda jest w takich dwóch zdaniach, że Tusk jednak konfliktuje nas z administracją Donalda Trumpa. To było widać w wielu wywiadach, które Donald Tusk udzielał prasie zagranicznej. Natomiast Nawrocki konfliktuje nas z Unią Europejską. I myślę, że mogła narodzić się tutaj taka intryga, żeby pomóc tutaj polskiemu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu no właśnie odnieść jakiś sukces. No i tym sukcesem będzie ten dodatkowy kontyngent amerykańskich żołnierzy na naszym terenie. Przyznam się szczerze, że ja spodziewałem się takiej sytuacji, w której obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce stanie się tematem sporu politycznego pomiędzy małym a dużym pałacem, ale nie spodziewałem się, że to będzie teraz. Myślałem, że to będzie dodatkowy i świetny temat na kampanię parlamentarną w przyszłym roku, gdy prezydent wówczas by pokazał swoją sprawczość, że Amerykanie na naszym terytorium, no, to tylko wtedy, kiedy my rządzimy. Trochę za szybko ten manewr został przeprowadzony. Myślę, że no, już trochę ten temat będzie spalony. Za rok tego nie będzie można powtórzyć, bo wtedy to będzie taka...
0: Przepraszam, panie doktorze, się znajdzie inny. Przepraszam za formę tego zdania, ale to jeszcze tak a propos wpisu tego właśnie. Dziękuję za uwagę. Żeby też nasi słuchacze wiedzieli, skąd się wzięło to pożegnanie jeszcze zanim ono będzie miało miejsce ze strony naszego gościa. W związku z pomyślnym wynikiem wyborów obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz biorąc pod uwagę nasze relacje z nim, mam przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę. Tu się pojawia ten fragment we wpisie Donalda Trumpa. Forma tego wpisu wskazuje na to, że jest pan bardzo blisko prawdy.
1: No. Wisi nasze bezpieczeństwo, wisi bezpieczeństwo Europy na włosku decyzji jednego człowieka.
0: No ale tutaj trzeba... to raczej nie mamy wątpliwości, tylko chodzi mi o tę formę. Zobaczcie, zawdzięczacie to fantastycznemu prezydentowi.

0: którego poparłem. No tak, ale wie pan, mnie tu zastanawia to, o czym się rzadziej mówi. O tym, że pan prezydent Trump zaskoczył tą decyzją, nawet Pentagon. Podobnie jak decyzją o wycofaniu, o nieprzekierowaniu brygady na terytorium Polski, Pentagon też był zaskoczony. Jednak mimo wszystko Pentagon ma coś w tej sprawie do powiedzenia.
1: Myślę, że Pentagon się przyzwyczaił już do tych zaskoczeń i żyją chyba w takim stanie permanentnego stanu wyjątkowego. I zmiany decyzji prezydenta Trumpa są tam czymś na porządku dziennym, no bo przypomnę akcję Wenezueli, przypomnę jak Donald Trump zajmował Kanadę, Grenlandię, odgrażał się Danii, no i trzeba przyznać też, że wielki chaos spowodował na Bliskim Wschodzie. Także myślę, że Pentagon akurat tutaj jest przygotowany na każde rozwiązanie i każdy ruch Donalda Trumpa, no swojego szefa zresztą.
0: No tak, to teraz liczymy szable te wśród obywateli. Wojska amerykańskie to jeden argument do tego, żeby to robić, a kolejny to transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych zawartych, te zawarte za granicą, będzie można w Urzędzie Stanu Cywilnego w naszym kraju przetłumaczyć i zarejestrować, ni mniej, ni więcej. Minister Spraw Wewnętrznych podpisał rozporządzenie w tej sprawie. To przypomnijmy sobie, co mówił o tym marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
2: Notabene, pan minister Kierwiński zachował się rozsądnie, mądrze. Potrzebował więcej czasu na analizy, w związku z tym nie ma co go za to krytykować, tylko trzeba powiedzieć, dobrze pan zrobił, panie ministrze, jesteśmy w tym samym rządzie, rozwiązaliśmy problem. Takie mam do tego podejście.
0: No i teraz będzie bitwa na sukcesy, panie doktorze. Jak to dobrze, że nie na porażki?
1: No dobrze, sukces jakiś tam jest. Te tematy, nazwijmy to światopoglądowe, są ważne. One są bardzo wdzięczne w debacie politycznej, ale mam tutaj wątpliwość, czy one aż tak bardzo elektryzują elektorat. Czy to rzeczywiście będzie temat najbliższych dni? Myślę, że nie, ale no, dobrze, że jest zrobiony jakiś mały kroczek w stronę no, uznania praw par osób tej samej płci. Myślę, że tutaj za nas życie podejmuje decyzje. Takie osoby są i trzeba im no, nie przeszkadzać po prostu i tyle.
0: Jasne. Pozostaje jeszcze problem statusu osoby najbliższej i przepisów, które w ogromnych bólach się rodzą i to wewnątrz koalicji, a nie na sejmowym forum, prawda? Czy też nie są obarczone jeszcze prezydenckimi decyzjami. Myśli pan, że przyszedł już ten moment, w którym pan prezydent będzie, no nie będzie tak szafował wetami, jak do tej pory?
1: Może tak się zdarzyć, że tych wet będzie mniej, bo mam takie wrażenie, że myśmy się już do tych wet tak przyzwyczaili, że przestaliśmy je liczyć.
0: I przestają robić takie wrażenie, prawda? Jak, no właśnie, jak te pierwsze.
1: Trochę tak, ja to chyba przepraszam, u państwa wczoraj usłyszałem, że można by przed którymś serwisem podawać taki krótki komunikat na temat liczby zawetowanych ustaw i liczby ustaw podpisanych, tak jak się kiedyś podawało w Polskim Radiu stan wód na głównych
0: rzekach. Tak, to było
1: Polski,
0: u nas, prawda? Tak, zdecydowanie, tak. Przedwczoraj, w Zawichoście, tak? To, o to panu chodzi?
1: Tak
0: ale
1: jest,
0: też,
1: tak
0: panie
1: jest,
0: doktorze,
1: ja
0: pan profesor... tak, proszę.
1: A ja sobie dodałem, a na warcie w Poznaniu plutonowy miziak.
0: Pan profesor Balcerowicz umieścił na Centralnym Rondzie w Warszawie taką tablicę, która pokazywała, jak rośnie nasz dług narodowy. To może druga tablica obok, ona by nie była taka okazała, ale jednak.
1: No ale z jednej strony tego długu też już nikt nie pojmuje, bo to są tak wielkie liczby, że są dla nas niewyobrażalne. No i z tymi wetami, no też. Prezydent Karol Nawrocki moim zdaniem przesadza z polaryzacją. Przesadza właśnie z używaniem tychże wet, bo on nauczył rząd Donalda Tuska do rządzenia takiego pozaustawowego. O ile w przypadku jeszcze prezydenta Dudy

0: Słyszeliśmy ciągle o tym potencjalnym wecie prezydenta, że czegoś tam nie możemy zrobić, bo weto prezydenta. Natomiast teraz my musimy coś zrobić mimo weta prezydenta. I proszę popatrzeć, rząd Donalda Tuska de facto stał się takim gabinetem pozaparlamentarnym. On nie musi się przejmować na przykład woltami Szymona Hołowni, jak sobie wicemarszałek robi tam w Sejmie, co chce, bo nam tak czy inaczej to ta większość parlamentarna niespecjalnie jest potrzebna, no bo do czego, jak prezydent i tak to zawetuje. Wydaje mi się, że rząd Donalda Tuska zapisze się w historii, najnowszej historii politycznej Polski tym, że nauczył się szukać możliwości podustawowych do prowadzenia polityki, nawet do prowadzenia no, dość dużych reform. I tego nauczył paradoksalnie Karol Nawrocki Donalda Tuska.
1: Jasne. A czy możemy równocześnie myśleć, że weta pana prezydenta pokazują nam wszystkim, oczywiście nie we wszystkich sprawach, ale w wielu, jednak skuteczność rządu, a nie jego no brak decyzyjności, bo tak jak pan powiedział, no radzą sobie, radzimy sobie. My jako społeczeństwo też wobec tych wet mamy inne rozwiązania. To może jednak ten rząd sobie radzi.
0: No na to wychodzi, że sobie radzi ten rząd. No ale to też teraz z pewnych rzeczy bez tej ścieżki ustawowej jednak nie da się zrobić i prędzej czy później jednak będzie doskwierać ten problem sprzeciwu, takiego z definicji sprzeciwu pana prezydenta. Zobaczymy, co stanie się z uchwaloną czy no, zaakceptowaną wczoraj przez Senat trzecim sezonem ustawy o kryptowalutach. Też żartobliwie nawiążę do serialu, prawda, o kryptowalutach.
1: Jasne, ale no, to właściwie możemy tutaj się pobawić w przewidywanie. No skoro pan prezydent zaproponował swój projekt, no to nie ma szans, żeby podpisał ten. Tak krótko na koniec, panie doktorze. Zgadza się pan ze mną?
0: Myślę, że nie podpisze i będzie to tłumaczył w ten sposób i taka pętla do początku naszej rozmowy. Ja załatwiłem tutaj żołnierzy amerykańskich, a wy nawet o kroczek się nie cofacie, przyjmując na przykład moje propozycje w sprawie kryptowalut. Niestety ta polska polityka bezpieczeństwa, czy polityką bezpieczeństwa będziemy grali na własnym podwórku jeszcze no pewnie długo.
1: No i musi pan coś jeszcze dodać, panie doktorze. Dziękuję.
0: Dziękuję. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Dziękuję za uwagę. O to mi chodziło. Dziękuję panu za rozmowę. Doktor Jan Świderski z nami w Polskim Radiu 24.
0: Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o naszym otoczeniu? Co byśmy zmienili w swoim mieście lub wsi? A co szczególnie w nich lubimy? Co tydzień wspólnie przyglądamy się różnym adresom zamieszkania. Zapraszam w każdą sobotę po 14:00. Agata Kowalska.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 13:30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych opublikowane w Dzienniku Ustaw. Dokumenty podpisali wcześniej ministrowie spraw wewnętrznych i cyfryzacji. To oznacza, że transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty uważa, że rozporządzenie to sukces lewicy.
5: Pan minister Kierwiński zachował się rozsądnie, mądrze. Potrzebował więcej czasu na analizy, w związku z tym nie ma co go za to krytykować, tylko trzeba powiedzieć, dobrze pan zrobił, panie ministrze, jesteśmy w tym samym rządzie, rozwiązaliśmy problem. Takie mam do tego podejście.
4: Podpisane rozporządzenie to pokłosie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego w Berlinie. Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podziękował amerykańskiemu sekretarzowi stanu Marco Rubio za decyzję prezydenta USA o wysłaniu do Polski amerykańskich wojsk. Donald Trump ogłosił, że wysyła do naszego kraju dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Nie wyjaśnił jednak, czy będzie to dodatkowe 5 tysięcy w stosunku do poprzedniego poziomu 10 tysięcy, czy z uwzględnieniem wcześniejszego zmniejszenia.

0: zwiększenia liczebności żołnierzy o 4 tysiące. Zapowiedź Trumpa ma miejsce tydzień po ogłoszeniu nagłej decyzji o wycofaniu z rotacji do Polski brygadowej grupy bojowej. W Krakowie dobiega końca kampania referendalna. W niedzielę mieszkańcy będą decydować o przyszłości prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. To była kampania nastawiona na negatywne emocje, a nie na dyskusję o wizji Krakowa, uważa politolog Łukasz Stach z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: Strona domagająca się odwołania prezydenta Miszalskiego wytykała mu niekompetencje, kolesiostwo, ale z drugiej strony mieliśmy również stwierdzenia, że ta akcja referendalna ma wymiar stricte polityczny, że jest to niemalże spisek sił prawicowych, czyli takie typowe, można powiedzieć, bicie piany obliczone na co? Na jednym przypadku na mobilizację ludzi do głosowania, a w drugim na ich demobilizację. Mało konkretów, dużo negatywnych emocji.
0: O północy w Krakowie zacznie obowiązywać cisza wyborcza. Dziedziniec posprzątany, nowa trawa posiana, pałac w Wilanowie jest gotowy na jutrzejsze otwarcie. Nowy dyrektor warszawskiej instytucji po wydarzeniach związanych z imprezą Techno podjął decyzję o otwarciu dziedzińca na stałe dla wszystkich zwiedzających za darmo.
2: Uważam, że bardzo dobrze. Więcej ludzi może sobie zwiedzić.
3: Taki otwarty dostęp do terenów kultury jest ważny. Jakoś oswaja, robi taką lepszą atmosferę po prostu do ewentualnego późniejszego zwiedzania.
0: Uroczyste otwarcie jutro o 9:00. Dziedziniec musi zostać odnowiony po kontrowersyjnej imprezie sprzed 2 tygodni.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest 13:34. Musiałam zerknąć, bliżej się przyjrzeć zegarowi. Wedle naszych informacji pierwotny plan Nawrockiego omawiany od miesięcy z Białym Domem był ambitny. Podczas wizyty w Waszyngtonie Nawrocki i Trump mieli wspólnie ogłosić przerzucenie kilku tysięcy Marines z Niemiec do Polski. Kryzys wokół wstrzymania rotacji amerykańskich żołnierzy sprawił, że pałac zaczął naciskać, by decyzję o przeniesieniu wojsk ogłosić wcześniej. Wybuchło takie zamieszanie, że trzeba było to gasić, tłumaczy ważny polityk z otoczenia pana prezydenta. Słyszeli państwo w informacjach, że nie jest jasne, czy relokowani z Niemiec Marines stanowiliby dodatkowe wzmocnienie ponad około 10 tysięcy żołnierzy obecnych dziś w Polsce rotacyjnie, czy też zastąpiliby część obecnych sił, utrzymując łączną liczebność na podobnym poziomie. Ja cytuję niektóre informacje z dzisiejszego, no nie, nie z dzisiejszego, z ostatniego wydania Newsweeka.
4: Komentarz.
5: Profesor Radosław Fidler, kierownik Zakładu Pozaeuropejskich Studiów Politycznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza. Dzień dobry, witamy Poznań.
6: Dzień dobry pani, dzień dobry państwo.
5: Panie profesorze, wiemy mniej więcej przynajmniej jak zapadają takie decyzje, kto je ostatecznie podejmuje, te o relokacji, skoro nie wie Pentagon, nie wiedzą sojusznicy, Mark Rutte używa czy wspina się na wyżyny dyplomacji, żeby reagować na tę sytuację?
6: No ja zadam takie retoryczne pytanie, na pani konkretne pytanie, czy sojusznicy wiedzieli o ataku samozwierzonych Izraela na Iran. No to administracja Donalda Trumpa przyzwyczaiła nas raczej do tego, że no, nie ma za dużych konsultacji, jakichś formatów wielostronnych w ramach sojuszu NATO, żeby informować o działaniach, o wstrzymaniu rotacji. Są jakieś zapowiedzi też w mediach społecznościowych, na social proof. Są rzekome oskarżenia czy krytyka za krytykę na przykład Merca za wojnę w Iranie, która no, nie przynosi efektów, a raczej odwrotnie, kryzys energetyczny. Zatem no, jesteśmy jakby tutaj świadkami takiego zamieszania, pewnego chaosu informacyjnego, ale z drugiej strony strategii bezpieczeństwa narodowego z końca roku ogłoszonej, no Europa w tej strategii amerykańskiej traci na znaczeniu takiego bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i tej strategii jest zapowiedź zmniejszenia zaangażowania militarnego Amerykanów w Europie. I jakby Rosja w tym, tej strategii jest, na przykład, nie jest określona jako wróg czy rywal,

0: jest jakby takim regionalnym problemem dla Europy i raczej Europa z mniejszym zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych, z tym mniejszym problemem, może większym dla flanki wschodniej, powinna sobie poradzić. No ale szczęśliwie udało się tutaj doprowadzić do odwrócenia tego niekorzystnego zawieszenia i odblokowania decyzji przez samego Trumpa. No prawdopodobnie tu zadziałała ofensywa dyplomatyczna i wspólne działania i kancelarii prezydenta i rządu. I o to chodzi, tak, żeby nie polaryzować tych bardzo wrażliwych kwestiach i nie odbijać piłki, kto ma lepsze kontakty z prezydentem Trumpem i kogo prezydent Trump bardziej lubi, ten będzie nagradzany, a kogo nie lubi, będzie karany. To jest najgorsza rzecz, jaka się może zdarzyć, taki też no, niebezpieczne, groźne dla no, takiej suwerenności Polski, tak, jakby pozwalanie na instrumentalizację przez prezydenta Trumpa, który jest znany z chimeryczności, pewnego nonszalancji, pewnych takiego emocjonalności i jakby zawieszanie na prezydencie Trumpie bezpieczeństwa Polski od tego, od jego nastroju, jaką nogą stał, kogo bardziej lubi, kogo bardziej. Tutaj taka była swego czasu przez kilka dni takie wzajemne oskarżenia, więc tutaj no, należy po prostu działać wspólnie i jakby tutaj, bo jest sytuacja taka dosyć trudna, złożona. I tutaj powinna być wspólna gra o to, żeby nie tylko rotacje co 9 miesięcy, ale jednak była stała obecność amerykańska w Polsce. I to o to chodzi, tak? Bo te rotacje są, mogą być wstrzymane, mogą zazgrzytać, mogą być opóźniane, a jak już jest stała obecność, no to jakby to podwyższa zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w flankę wschodnią. Ale też nie możemy tracić z perspektywy obecności amerykańskiej właśnie w flance wschodniej, w państwach bałtyckich, bo jeżeli na przykład o 1000 żołnierzy wzrośnie amerykańska obecność w Polsce, a na przykład zmniejszy się w państwach bałtyckich, w ogóle zostanie wyzerowana, czy będziemy bezpieczniejsi? No nie wiem. W tym momencie no, trzeba patrzeć szerzej na flankę wschodnią, grać o stałą obecność amerykańską w Polsce i tutaj no, nie można jakby rywalizować, kto ma lepiej, kto gorzej, kto, bo to jest trudna sytuacja. Mhm. Administracja przyzwyczaiła nas do zwrotów akcji, do różnych działań, do takiego no, też pochukiwania na sojuszników, że się nie zaangażowali w Iranie, choć no, NATO jest sojuszem obronnym, a nie agresywnym.
1: Jasne. Panie profesorze, dostaliśmy wczoraj, przedwczoraj ostatnie informacje i ze strony generała Grynkiewicza i innych amerykańskich przedstawicieli, to zdaje się mówił o tym J.D. Vance, wiceprezydent, że właściwie dość, powiedziałabym, karkołomne wyjaśnienie zmiany decyzji w sprawie brygady. Że tak sobie świetnie radzicie, namawialiśmy was do tego, żebyście budowali swój potencjał, no to go budujecie, no to teraz właściwie ci żołnierze nie są wam potrzebni. Odniósł pan takie wrażenie? Ja nie mówię o dzisiejszej sytuacji, bo ona wiele zmienia, ale ostatnie dni i tłumaczenia amerykańskiej strony tak trochę wyglądały.
0: Znaczy oni się nie odżegnywali od pomocy, tak? W razie sytuacji oby nie. Zagrożenia, ale no, dawali do zrozumienia, że właśnie o to chodzi, że Polska, no jak w ogóle Europa, musi być bardziej samodzielna strategicznie, obronnie. No i Amerykanie takim z dala jakby są pomocą wywiadowczą, logistyczną. Jakaś tam minimalna obecność stała jest. Tak oni to sobie wyobrażają, a my trochę inaczej to widzimy. W flance wschodniej są realne zagrożenia i ten walor odstraszania chcielibyśmy, żeby nie został zmniejszony, żeby jednak ta obecność była, przynajmniej na tym samym poziomie, jeżeli nie większa i też nie rotacyjnie, a w stały sposób. Ale to, te wypowiedzi sugerują właśnie to, że oni jakby chcą pokazać, że jakby ta strategia bezpieczeństwa narodowego, ona o tym mówi, że

0: Europa, jeszcze raz, strategicznie traci na znaczeniu. I to nie jest ważne, czy to Polska, czy Niemcy, czy Francja, czy Litwa, Łotwa. No, Europa sobie powinna z tym regionalnym zagrożeniem, jakim jest Rosja, mniejszym. Nie jest to globalne wyzwanie jak Chiny. No i Stany Zjednoczone powinny się skupić na Indo-Pacyfiku i na hemisferze zachodniej, tak, na Kubie,
1: wszystko
0: Wenezueli.
1: Wskazuje na to, prawda, panie profesorze, że tak się właśnie dzieje. Pamiętam słowa sprzed kilku tygodni prezydenta Bronisława Komorowskiego, takie trochę, no mogłyby być pewnym drogowskazem dla obecnej władzy, że nie ma się co na tę sytuację obrażać, tylko trzeba na nią reagować. Myślę o tej zmianie strategii Stanów Zjednoczonych, o której pan wspominał, bo jak się będziemy obrażali, będziemy tupali nogami, jeśli w ogóle ktoś się odważy to zrobić, to wiele nie uzyskamy, bo plan Stanów Zjednoczonych jest inny na tę geopolitykę.
0: No zgadza się. Ja tutaj mógłbym to, jakby to, znowu, jeżeli jest to możliwe, ja się obawiam, że jest to bardzo trudne, żeby działać koncyliacyjnie. Mówię, dwa ośrodki, one bardzo mocno rywalizują też w polityce zagranicznej. To jest niepokojące bezpieczeństwa, ta polaryzacja. Ona nas osłabia, ale gdyby tak głębiej strategicznie spojrzeć, to należałoby no, stworzyć pewnego rodzaju lobby propolskie w Stanach Zjednoczonych, uaktywnić Polonię amerykańską, jakby stworzyć jakieś coś, co będzie no, stało taką wywierać, no może nie tyle presję, ale będzie lobbować, będzie jakby agitować na rzecz polskich interesów i bezpieczeństwa. I w zasadzie no, kongresmeni będą zdawali sobie sprawę, że no, ta uświadomiona Polonia amerykańska, a jest to ona niemała, tak około 9 milionów, ale to jest, są takich wrażliwych okręgach wyborczych, jak na przykład Pensylwanii, że no, nie można sobie z tego zbagatelizować typu, że my nie informujemy sojusznika, wycofujemy się i tak dalej, bo no, powiedz to kosztowne politycznie. No i no trochę tutaj była ta Polonia uruchomiona, ale to nie ma takich instytucjonalnych rozwiązań, które długofalowych, które no, nas zabezpieczą też od wewnątrz w Stanach Zjednoczonych. Na przykład Izrael ma takie lobby proizraelskie. Działa na wielu poziomach i wpływa, jak widać, bardzo wyraźnie. Może aż tak byśmy nie aspirowali do takiego poziomu, ale żeby no, uniknąć takich sytuacji kryzysowych, że dowiadujemy się ostatni, albo w ogóle się nie dowiadujemy o tym, co się dzieje z obecnością amerykańską. Zresztą no, ona jest finansowana tak przecież przez budżetu polskiego.
1: Tak, ale panie profesorze, ten izraelski wpływ, jeśli da się krótko, to bo chcielibyśmy mieć skalę porównawczą, tak? Na jakich płaszczyznach oni to robią? To są jakieś... To jest biznes, jakieś organizacje pozarządowe, coś jeszcze?
0: Świetna jest książka Mersheimera i Walta o proizraelskim lobby. Ono się odbywa na no, poziomach takim jak think tanki, jak Amerykańsko-Izraelski Komitet Spraw Publicznych. To jest bardzo zinstytucjonalne, mają spory budżet, kilkuset milionów dolarów. No i mamy takich ewangelistów czy fundamentalistów chrześcijańskich. To jest jakieś 70 milionów ludzi i oni są przekonani, zarówno think tanki, jak te różne organizacje, jak AIPAC, że trzeba wspierać Izrael i bezpieczeństwo Izraela jest tożsame z bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych.
1: A właśnie, to jest ten klucz.
0: Tak,
1: jasne,
0: i to jest demokracja,
1: jasne.
0: Tak, tak. I oni działają, oczywiście trochę słabną w tej chwili, jest duża krytyka tego, co się dzieje też się zmienia generacyjnie, że młodzi Amerykanie...
1: Też po strefie gazy po Bliskim Wschodzie,
0: tak,
1: prawda, ludzie po prostu
0: tak,
1: widzą
0: widać,
1: i...
0: Tak. Tak,
1: i
0: tak.
1: Wpływ jest trudniejszy. Okej, dobrze. Panie profesorze, bo chcę pana jeszcze zapytać o... To nie są plotki już, bo się zastanawialiśmy, czytaliśmy jakiś czas temu opinię niektórych psychiatrów o tym, że pana prezydenta Trumpa trzeba zbadać. Jedno z takich badań podobno ma się odbyć w Narodowym Centrum Medycznym Wojskowym imienia Waltera Reeda pod koniec maja. Chodzi o wniosek kilkudziesięciu lekarzy, nie tylko psychiatrów, ale też neurologów, na przykład do tego są psychologowie, którzy twierdzą, że delikatnie mówiąc z panem prezydentem dzieje się coś nie tak.

0: Badanie na odległość nie wchodzi w grę, bo jest taka zasada, która wskazuje, że diagnoza na odległość bez osobistego badania może być nieetyczna. No i co z tym dalej? Pan wie coś na temat tego badania pod koniec maja, które ma się odbyć? Koniec maja to już prawie.
1: No, to jest, wydaje się, że to jest element takiej gry politycznej i krytyki. Też no, ze strony demokratów i oczywiście no, lekarze mogą się wypowiadać, tak? No bo prezydent za chwilę ukończy 80 lat, chyba za 2-3 tygodnie, jeżeli mi pamięć nie myli. No i zdarza się, no widzimy, tak, jakby to już nie jest ten sam prezydent sprzed no, tej pierwszej kadencji, nie? Tam taki bardziej był energiczny i tak dalej, tu już mi się zdarza trochę przysnąć w czasie posiedzeń i tak dalej. No jest bardziej taki, no zmienność tych nastrojów jest.
0: Tak, bo to nawet nie chodzi o jego stan fizyczny, tylko właśnie.
1: Tak, kognitywny.
0: Nie? Jakby kognitywny, tak... czy coś leży u podstaw tego jego... niezdecydowania, próbuję być delikatna, ale też chwiejności decyzji i tak dalej, i tak dalej. No. Pytanie, na ile transparentne mogą być wyniki takiego badania?
1: Wydaje się, że wyniki będą w wyborach połówkowych. To jest taki, no, nigdy taka, no, to będzie miało znaczenie dla administracji, a nie to, co lekarze, bo to nie jest takie, żeby powiedzieć, że pan prezydent stracił kontakt z rzeczywistością, że właściwie nie wie, co się z nim dzieje, że totalnie zaburzonym kognitywnie zapomina co po chwilę. To nie jest tak. Nie jest tak w ten sposób. To się trochę subtelnie w cudzysłowie objawia, ale prawdziwym testem dla administracji będą wybory połówkowe w listopadzie. I teraz pytanie, jaka głęboka będzie klęska republikanów? Czy ona będzie taka no, niewielka, czyli tak uda im się utrzymać Senat i no, stracą izbę niższą, większość izbie niższej, izbie reprezentantów, czy jednak stracą też Senat. Mhm. I wtedy to będzie, no te sprawy medyczne też mogą być.
0: Nie? Panie profesorze.
1: Impeachment i tak dalej.
0: Tak, tak. Sekretarz stanu USA oskarżył Iran o próbę przejęcia kontroli nad ruchem morskim w cieśninie Ormus. Szef amerykańskiej dyplomacji mówił o tym przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Szwecji, w Helsingborgu. Marco Rubio mówił też, że Teheran próbuje narzucić system opłat za przepływ przez jeden z przecież najważniejszych szlaków transportu ropy i gazu na świecie. Przypomnijmy, co mówił Marco Rubio. Iran próbuje stworzyć system poboru opłat na międzynarodowym szlaku wodnym i chce przekonać Oman do przyłączenia się do niego. Żadne państwo nie powinno tego zaakceptować. Nie znam żadnego kraju poza Iranem, który popierałby to działanie. Teraz w ONZ jest rezolucja w tej sprawie, której sponsorem jest Bahrajn. Ma ona największą liczbę współautorów spośród wszystkich rezolucji zgłoszonych kiedykolwiek przez Radę Bezpieczeństwa. To Marco Rubio. No tak, ale przecież... No nie wiem, kim trzeba było być, panie profesorze, żeby nie przewidzieć komplikacji, które w konflikcie na Bliskim Wschodzie w związku z cieśniną Ormus się pojawią. To nie pierwszy raz zresztą, kiedy cieśnina Ormus staje się takim argumentem.
1: No tak, tak. No, cieśnina Ormus jest takim ściśniętym, wąskim gardłem. No i to jest też problem dla Stanów Zjednoczonych, bo przecież tam jest obecność wojskowa. Przepłynięcie no, jest też, no, to wiąże się z ostrzałem, z ryzykiem ostrzelania, zatopienia, drony, bezzałogowce. I no, jest to bardzo poważny problem, którego nie było wcześniej, przed 28 lutego. I w tej chwili negocjacje dotyczą też odblokowania cieśniny Ormus, ale Amerykanie chcieliby, administracja Trumpa chcieliby, żeby też był program atomowy. Od razu, żeby ten średnio wzbogacony uran Iran się go pozbył, żeby zrezygnował ze wzbogacania uranu, a Iran mówi nie, zaraz. Najpierw cieśnina, budujmy środki takie, uspokoimy tę sytuację, gwarancję bezpieczeństwa i dopiero po jakimś czasie rozmawiajmy o programie atomowym. A administracja Trumpa chce wszystko naraz, od razu. Odblokowanie i kontrolę nad programem atomowym. Najpierw, żeby zmniejszyć też potencjał rakietowy, żeby Iran przestał wspierać swoich sojuszników w regionie.

0: No a Iran mówi, no zaraz, zaraz, myśmy nie tej wojny tak no, nie przegrali. Nie utrzymaliśmy się, nie upadliśmy, to znaczy nie przegraliśmy. I to są właśnie ten problem negocjacji, bo jeżeli dojdzie do konkluzji tych negocjacji, to się okaże czarno na białym, że administracja Trumpa nie uzyskała takich celów, jakie sobie stawiała 28 lutego, że można było bez wojny uzyskać te cele, a może nawet i dalej, bez użycia przemocy.
1: Ale zatem, Iran nigdy się nie zgodzi, panie profesorze, na to, żeby w dokumentach kończących albo zawieszających ten konflikt figurował jako pokonany.
0: No, to może być... No,
1: proszę podsumowanie, poproszę, bo musimy kończyć.
0: Tak, tak. No, Iran chce też zawieszenia tych sankcji, odmrożenia aktywów, więc tu jest jakaś przestrzeń do porozumienia, tylko to Amerykanie chcą być zdecydowanie, administracja Trumpa chce być wygrana, chcą być zwycięzcami. No i Iran ma jakby być tym, który ustępuje bardziej, tak wizerunkowo, a to będzie bardzo trudne.
1: Bo listopad przed nami i wybory połówkowe, prawda? To też na... widmo przegranej nie może sobie pozwolić Donald Trump i jego otoczenie. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Profesor Radosław Fidler z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
1: W Dzienniku Ustaw opublikowano rządowe rozporządzenie w sprawie transkrypcji związków zawartych za granicą. Wcześniej ministrowie cyfryzacji i spraw wewnętrznych podpisali ten dokument. Dokument, który wprowadza nowe wzory aktu małżeństwa. Minister Gawkowski, wicepremier, mówił na konferencji prasowej, że dzięki zmianie w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce będzie możliwa transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.
2: Na lewicy u nas w klubie parlamentarnym wśród członków rządu jest też takie przekonanie, że o sprawy prawno-człowiecze zawsze trzeba walczyć i nigdy nie wolno się poddawać. Lewica w swoim programie wyborczym to nie tylko miała, ale to dowiozła. Lewica, którą też reprezentuje w rządzie jako wicepremier, minister cyfryzacji, już w 2019 roku, później w 2023 w programach wyborczych podkreślała, że równość małżeńska to jest jeden z tych elementów fundamentu programowego naszego lewicowego DNA. Ono jest, było i zawsze będzie czymś, co będzie nas prowadziło do tego, żeby w polityce pokazywać skuteczność. I dzisiaj ta rządowa skuteczność lewicy została opisana prostym słowem. Godność człowieka, równość w wydawaniu aktów stanu cywilnego, w tym aktu małżeństwa. Bardzo się z tego wszystkiego cieszę. Widzicie państwo, że to jest jedna z tych konferencji, na którą człowiek przychodzi z radością i myśli sobie, zmieniliśmy Polskę. Naprawdę. Po tym dokumencie, który dzisiaj został opublikowany. Dziękuję też wszystkim w Rządowym Centrum Legislacji z panią prezes na czele. Wiem, nie było łatwo, ale myślę, że cała polska historia oceni nas za to działanie jako coś niebywałego. Polska sięgnęła marzeń, które właśnie dla godności człowieka zostały zrealizowane. Proszę o pytania.
3: Dzień dobry, Katarzyna Rosicka, Polsat News. Na początku, panie ministrze, chciałabym się zapytać, czy rzeczywiście może pan zapewnić, że w każdym urzędzie stanu cywilnego taka transkrypcja będzie przeprowadzana? Dziennikarze naszej redakcji rozmawiali z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Supraślu, który już teraz mówi, że takich transkrypcji nie będzie dokonywał ze względów światopoglądowych.
2: Ja mówię wprost, że rozporządzenie, które jest przyjęte, które jest opublikowane, które jest prawem, obowiązuje wszystkich. Nie ma lepszych i gorszych urzędników. Wszyscy są równi prawa i wszyscy mają sposób stosować rozporządzenie. Ale zdaję sobie też sprawę, że są osoby, które mogą nie chcieć go zastosować. Nic z tym nie poradzimy. Na pewno nie jestem w stanie odpowiedzieć za każdego obywatela, każdego człowieka, każdego urzędnika, który powie, że ma inną wizję. Ja mam jasny przekaz, który chciałem skierować do wszystkich. Szanujemy konstytucję, która jest najważniejszym polskim aktem prawa. Dlatego jest to rozporządzenie. Szanujemy wyroki TSUE, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Dlatego jest to rozporządzenie. Szanujemy godność każdego człowieka. Dlatego jest to rozporządzenie i możliwość dokonywania transkrypcji aktów małżeństwa z zagranicy w Polsce. Szanujemy prawo w Polsce. Dlatego mam nadzieję, że każdy urzędnik w Polsce również to prawo będzie szanował.
1: To dodam tylko, że podczas tej konferencji pan minister, pan wicepremier pokazał wzór tego dokumentu. No to dokument jest, mamy nadzieję, że słowa...

0: Reklama. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
3: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: Po reklamie. Autopromocja.
12: Czy do zamachu majowego doszło przez przypadek? Co tak naprawdę planował Piłsudski? Co działo się przez 3 majowe dni na ulicach Warszawy? O tym wszystkim porozmawiamy w najbliższej Turbo Historii z profesorem Andrzejem Chwalbą, autorem książki Maj 1926. Zamach, którego miało nie być. Już dziś o 22.05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: 5000 żołnierzy USA przyleci do Polski. Światowe media komentują zapowiedź Donalda Trumpa. Transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw. Problemy z kupnem biletu na pociąg przez internet. PKP zapowiada ułatwienia dla podróżnych. Minęła 14. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Zagraniczne media szeroko komentują decyzję Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Komentatorzy zwracają uwagę, że zapowiedź pojawiła się kilka dni po informacjach o wstrzymaniu rotacji części wojsk USA w Europie.
2: Hiszpański El País pisze, że Trump po raz kolejny wycofał się z wcześniejszych zapowiedzi ograniczenia obecności wojskowej w Europie. Gazeta podkreśla też, że amerykański prezydent uzasadnił decyzję dobrymi relacjami z prezydentem Karolem Nawrockim. Francuski Le Figaro zauważa, że nadal nie wiadomo, czy chodzi o zupełnie nowe siły, czy o wcześniej wstrzymaną rotację około 4000 żołnierzy. Z kolei włoski Corriere della Sera przypomina, że Pentagon określa Polskę mianem modelowego sojusznika ze względu na wysokie wydatki na obronność. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: Media w Europie podkreślają też, że decyzja Trumpa wpisuje się w szerszą debatę o przyszłości obecności wojsk USA na Starym Kontynencie i większej odpowiedzialności europejskich państw NATO za własne bezpieczeństwo. Rozporządzenie o transkrypcji małżeństw jednopłciowych opublikowane w Dzienniku Ustaw. Dokument podpisali wcześniej ministrowie spraw wewnętrznych oraz cyfryzacji. Dzięki zmianie w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce możliwa będzie transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, zapewnia szef resortu cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski.
3: Rozporządzenie, które jest przyjęte, które jest

0: ale które jest prawem, obowiązuje wszystkich. Nie ma lepszych i gorszych urzędników. Wszyscy są równi prawa i wszyscy mają stosować rozporządzenie.
1: Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula podkreśla, że pary jednopłciowe będą mogły liczyć na równe traktowanie i systemowe podejście.
2: Państwo, rząd tą decyzją mówią: widzimy was, widzimy wasze rodziny i przede wszystkim uznajemy wasze małżeństwa. Małżeństwa zawarte za granicą. Wiemy, że są takie samorządy, wiemy, że są takie urzędy stanu cywilnego, które czekają na to systemowe rozwiązanie.
1: Na rozporządzenie wprowadza nowe wzory aktów małżeństwa. Tradycyjne rubryki mężczyzna i kobieta zastąpiono zapisami mężczyzna / kobieta. Przed sądem rejonowym w Kwidzynie rozpoczął się proces Antoniego K., syna Jacka Kurskiego. Prokuratura oskarżyła go o przestępstwo seksualne wobec nieletniej, do którego według śledczych doszło w 2009 roku. 35-latek nie przyznaje się do winy i określa zarzuty jako ataki na polską prawicę i rodzinę. Jakie konkretnie zarzuty ciążą na Antonim K., to wyjaśnia sędzia Mariusz Kaźmierczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku.
3: Został on oskarżony przez prokuraturę okręgową w Toruniu o to, że w 2009 roku w Gdańsku oraz w gminie Stary Dzierzgoń wielokrotnie doprowadził małoletnią pokrzywdzoną, nie mającą wówczas ukończonych 15 lat, do obcowania płciowego, wykorzystując zarówno zależność emocjonalną i społeczną pokrzywdzonej, jak i przemoc fizyczną.
1: Oskarżonemu grozi kara od 2 do 12 lat więzienia. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Bilety w pociągach bez dopłaty i więcej kasjerów na dworcach. PKP Intercity wprowadza ułatwienia w zakupie biletów kolejowych w związku z trwającymi zakłóceniami przy próbie ich nabywania online, mówi rzecznik spółki Michał Wrzosek.
4: Zakłócenia mogą nadal występować w godzinach popołudniowych. Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić pełną funkcjonalność usług i zapewnić sprawną możliwość zakupu biletów. Zarząd PKP Intercity od dnia dzisiejszego umożliwia nabycie bilety u załogi pociągu bez opłat dodatkowych i wcześniej dostępności systemu online. Zapewni maksymalną dostępność kas biletowych PKP Intercity i pracowników obsługi na dworcach i w pociągach.
1: Problemy z zakupem biletów kolejowych online występują już od kilku dni. Z Zakopanego do Gdańska na rowerze. Wszystko w szczytnym celu. Łatwogang rusza z kolejną zbiórką. Tym razem chce zebrać 12 milionów złotych na chorego na dystrofię mięśniową 8-letniego Maxa. Transmisja z jego podróży rusza o godzinie 16. Psychoedukatorka Justyna Krajewska oceniała na naszej antenie, że poprzednia zbiórka Łatwoganga pokazała, że ludzie potrzebują autentyczności.
5: My się często właśnie utożsamiamy prawdą. Tak bardzo za nią tęsknimy, bo świat jest przepełniony takimi różnymi tragicznymi, ciężkimi tematami, bym powiedziała. I właśnie ta energia, myślę, że tutaj ta prawda, ta determinacja i też taka chęć autentycznej pomocy bardzo nas wszystkich zjednoczyła.
1: W swojej poprzedniej zbiórce Łatwogang zebrał ponad 250 milionów złotych dla podopiecznych fundacji Cancer Fighters. Przez kilka dni influencer prowadził transmisję na żywo, którą odwiedzały polskie gwiazdy i celebryci.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W ciągu dnia na termometrach średnio od 18 stopni do 23, nieco chłodniej tylko w górach i nad morzem. Przelotnie popadać może dziś na północnym wschodzie, na pozostałym obszarze kraju za oknami nieco się zachmurzyło, ale wciąż w wielu miejscach można liczyć na sporo słońca.
7: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.

0: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Czy prawdziwa Rosja to wiele narodowości, kultur, religii i języków? A może ta różnorodność tylko przeszkadza tym, którzy chcą unifikacji? Prawdziwa Rosja. Audycja już w sobotę o 17:06 w Polskim Radiu 24 i podcastach polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
3: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest 14.08, Małgorzata Żochowska. Cały czas jesteśmy z Państwem. Czarnek nie zatrzymał wzrostu Konfederacji. Wyborcy wolą oryginał Prawo i Sprawiedliwość. Nie tylko nie odrabia strat wobec Koalicji Obywatelskiej, ale wciąż przegrywa rywalizację o bardziej radykalny elektorat z Konfederacją. Próba zatrzymania wzrostów ugrupowania przez mocniejsze eksponowanie Przemysława Czarnka nie przyniosła oczekiwanego efektu. Skoro wyborca ma wybór między oryginałem, a kimś, kto go tylko podrabia, to wybiera oryginał. To jest ocena Kamila Smogorzewskiego, politologa z Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura, a piszemy o tym na polskieradio24.pl.
3: Stan dnia.
5: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych w całym kraju staje się faktem. Minister Spraw Wewnętrznych podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Już o tym Państwu mówiliśmy. Wcześniej także podpis pod dokumentem złożył minister cyfryzacji. Dzięki tej zmianie w każdym urzędzie stanu cywilnego w naszym kraju będzie możliwa transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Politycy w tej sprawie są podzieleni i o tym także będziemy mówić jeszcze dziś w Polskim Radiu 24, ale jest kolejny temat. Ma wyjaśnić, dlaczego prezydent odebrał ślubowanie jedynie od dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Od 9.30 w siedzibie Prokuratury Krajowej trwa przesłuchanie szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w kwietniu, a przed budynkiem prokuratury jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Aleksandrze, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Czy wiadomo precyzyjnie, co chcą ustalić śledczy?
6: Tak, ja tak od czasu do czasu zergam na drzwi prokuratury, ale Zbigniewa Boguckiego nie ma, cały czas jest przesłuchiwany, a szef kancelarii prezydenta odpowiada na pytania jako świadek. Prokuratura chce się dowiedzieć, kto i dlaczego w kancelarii podsunął Karolowi Nawrockiemu taki pomysł, że odbierze przysięgę od dwóch sędziów, podczas gdy Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak powiedziała, że prokuratura chce sprawdzić, czy Zbigniew Bogucki nie złamał prawa, pomagając prezydentowi.
7: Prokurator musi ocenić, czy stanowią naruszenie prawa w zakresie prawa karnego, czyli dokonać takiej prawnokarnej oceny tych zachowań. Pierwsza sytuacja to jest ułatwienie prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niedopełnienia obowiązków polegającym na tym, że nie odebrał ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
6: Od prawie pięciu godzin Zbigniew Bogucki zeznaje jako świadek. Sprawę komentują politycy. Poseł Centrum Sławomir Ćwik powiedział, że urzędnicy prezydenta nie mogą nakłaniać go do łamania prawa, ale sam Zbigniew Bogucki wcześniej pojawił się przed prokuraturą tuż przed wyznaczoną godziną przesłuchania. Powiedział, że według niego powody tego przesłuchania są na wskroś absurdalne. Wskazał, że śledczy w ten sposób ingerują w pracę kancelarii prezydenta.
8: Próbować wnikać w rozmowy między prezydentem a jego doradcami, urzędnikami. To też jest niedopuszczalne, bo to jest próba wywarcia presji przez jeden organ władzy wykonawczej na głowę państwa, co jest skandaliczne. To pokazuje patologię tej władzy. Po pierwsze, pan prezydent nigdy nie powiedział, że nie odbierze tego ślubowania. Po drugie, ci, którzy będą mnie tutaj przesłuchiwać, no nie wiem, czy pan prokurator, ale jego szef, Żurek, twierdzi, że to ślubowanie zostało złożone. Więc jeżeli zostało złożone w Sejmie, oni twierdzą, że

0: wobec prezydenta, to skąd ta sprawa?
1: A ja już wywołałem do tablicy posła ugrupowania Centrum Sławomira Ćwika, który powiedział właśnie, że urzędnicy prezydenta nie mogą go nakłaniać do łamania prawa, stąd uważa, że śledztwo w tej sprawie powinno rozwiązać tę sytuację.
2: Prezydent Karol Nawrocki nie jest prawnikiem, tym bardziej nie jest konstytucjonalistą, może nie znać wszystkich zawiłości prawnych i jeżeli osoby z kancelarii podpowiadają panu prezydentowi, że on może nie przyjąć ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to ewidentnie wprowadzają pana prezydenta w błąd i narażają go na popełnienie deliktu konstytucyjnego, przestępstwa de facto.
1: To nie koniec śledztwa. W tej samej sprawie do prokuratury zostali wezwani także inni wybrani urzędnicy Kancelarii Prezydenta. Wyjaśnienia będą też składać pracownicy samego Trybunału Konstytucyjnego. A ja dodam, że sędziowie, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, nie są dopuszczani do orzekania przez przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego.
3: Bardzo Ci dziękuję za te relacje, Aleksander Przoniak. Dla Państwa.
4: Komentarz.
3: A z nami mecenas Tymoteusz Paprocki. Dzień dobry, panie mecenasie.
5: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
3: Czy nieznajomość prawa zwalnia z jego przestrzegania?
5: No, nieznajomość prawa.
3: Reguła, prawda?
5: Nieznajomość prawa szkodzi. Myślę, że to od czasów prawa rzymskiego to powiedzenie kroczy razem z człowiekiem. Natomiast zawsze pozostaje pytanie, co wynika z nieznajomości prawa bądź z błędnego interpretowania i jakie mogą być tego skutki. A to pytanie wydaje się być w obecnej sytuacji o wiele bardziej ciekawsze.
3: No jasne, bo jeśli nie wiemy, co oznacza czerwone światło na skrzyżowaniu i na nie wiedziemy, to poniesiemy konsekwencje bez względu na to, czy znamy tę regułę, czy nie, prawda? Ale tak już do rzeczy. Czy możliwa jest sytuacja, że pan prezydent na przykład dostaje niezgodne z prawem, albo inaczej, oj, szukam określenia, złe podpowiedzi, złe sugestie w sprawie na przykład ślubowania sędziów Trybunału albo też w innych sprawach ktoś mu źle podpowiada? Pan minister Bogucki jest prawnikiem.
5: Myślę, że warto sobie tak spokojnie usystematyzować się i być może poszeregować pewne kwestie związane z wykonywaniem władzy publicznej, zajmowaniem określonych funkcji przez określone osoby, bo po kolei. Kwestie interpretacji prawa, czyli jego rozumienia, jest to, co towarzyszy organom państwowym od zawsze. Na tym polega system, trójpodział władzy, gdzie mamy władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, w której określone właśnie elementy tego trójpodziału władzy nawzajem siebie kontrolują. Niczym niespotykanym co do zasady jest fakt, że organ może w sposób nieprawidłowy stosować przepisy, bo każdego dnia w dziesiątkach, setkach rozpraw, na przykład w wojewódzkich sądach administracyjnych, rozstrzyga się właśnie to, czy określone organy państwowe te prawo interpretowały i wykonywały w sposób prawidłowy. Natomiast kwestia deliktów konstytucyjnych, a więc sytuacji, w której organ, czyli tutaj prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, wykonał czy też nie obowiązki, które na niego nakłada konstytucja, właśnie nawet w drodze, mówimy tutaj o sytuacjach, w których na przykład prezydent złamie konstytucję na skutek błędnej bądź też nie interpretacji określonych przepisów, no to właśnie Trybunał Stanu jest co do zasady dla prezydenta takim organem, który winien kontrolować jego działania. Natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, w której z tytułu błędnej interpretacji prawa, bo jednak uzasadnienie, ja mogę się z nim nie zgadzać, bo nie zgadzam się z tym, w jaki sposób doszło do niezaprzysiężenia przed prezydentem części sędziów. Uważam, myślę, że to jest sprawa oczywista, że pan prezydent powinien odebrać to ślubowanie, natomiast jeżeli na skutek jakiejkolwiek interpretacji prezydent uważał inaczej, to ewentualnie Trybunał Stanu winien oceniać to, czy to działanie było prawidłowe, czy też nie. Natomiast nie wyobrażam sobie, aby to prokurator badał i ewentualnie stawiał z tego tytułu zarzuty. No oczywiście prezydentowi jest to niemożliwe. Mamy do czynienia

z immunitetem, natomiast jego doradcom i szczerze trudno zrozumieć ten ruch prokuratury na kanwie obowiązujących w Polsce przepisów, ponieważ może

0: drogę sędziów Trybunału Konstytucyjnego od Sejmu do swoich gabinetów, tak? Czyli warunki, które pozwalają im, które muszą spełnić, żeby po prostu normalnie zacząć pracę. Tam oczywiście już legendarne słowo wobec prezydenta. Wcześniej zastanawialiśmy się nad znaczeniem słowa niezwłocznie, tak? I innych tego typu sytuacjach.
1: I to nie jest dobre dla systemu prawa
0: właśnie.
1: W Polsce, to nie jest dobre dla funkcjonowania organów państwowych, to nie jest dobre dla funkcjonowania i działania państwa, które ma działać w granicach prawa, dlatego że tego typu sformułowanie właśnie wobec czy niezwłocznie przez osoby, które tworzyły konstytucję, ale myślę, że przez wszystkie osoby, które rozumieją duch prawa, są słowami oczywistymi, które warunkują określone działania i na pewno bardzo, ale to bardzo źle się dzieje, że interpretacja tych przepisów na potrzeby czysto polityczne, bo tak to należy ocenić, doprowadza do paraliżu instytucji państwowych. I z tym należy się oczywiście w 100% zgodzić. Niemniej jednak, nawet jeżeli mamy do czynienia z takimi sytuacjami, to nie postępowania karne powinny te elementy warunkować, dlatego że każdy, czy prezydent, czy premier, czy minister ma prawo posiadać doradców. Ale odpowiedzialność za swoje postępowanie, za swoje decyzje, za czyny podejmowane, wykonywane w związku z zajmowanym stanowiskiem podnosi osoba, która jest piastunem określonego organu. Dlatego uważam, że zbyt daleko idąca jest kwestia tego, czy jeden, czy drugi doradca w określony sposób formułował, czy doradzał wykonać działania takie, albo ich zaniechać, albo powiedzieć w ten sposób, bo rolą doradcy jest radzić.
0: No tak, ale pan minister,
1: tak,
0: ale pan minister Żurek chce nawet śledztwa w tej sprawie, prawda? Żeby sprawdzić, kto
1: myślę,
0: i jak.
1: I myślę, że pan minister Żurek w ten sposób dołączy do niestety osób piastujących funkcję ministra sprawiedliwości, które nie zapiszą się dobrą kartą w historii tego urzędu poprzez wprowadzanie kolejnych rozwiązań czy prób korekty wcześniejszych błędów, które tylko i wyłącznie ten chaos w wymiarze sprawiedliwości pogłębią. Oczywiście rozpoczął te działania były minister Zbigniew Ziobro, który w który sposób ewidentny część instytucji prawnych funkcjonujących w Polsce pogwałcił. Myślę, że warto tutaj użyć takiego sformułowania. Natomiast minister Żurek tego typu rozwiązaniami i wypowiedziami zaczyna mu nie ustępować. I to nie jest dobra sytuacja.
0: Właściwie miałam pana zapytać, czy pomysł tego postępowania jest dobry, ale już nie muszę.
1: Uważam, że nie, dlatego że teraz pamiętajmy o tym, że politycy z różnych opcji raz wygrywają, raz przegrywają. Na tym polega polityka, na tym polegają rządy różnych osób. Natomiast jeżeli każdy precedens, który w jakikolwiek sposób podważa funkcjonowanie, a może być wykorzystany dla celów na przykład politycznych zapoczątkowany zresztą przez jedną z opcji, pamiętajmy, że historycznie zawsze jest tak, że kolejna opcja wykorzystuje te precedensy w sposób jeszcze bardziej zdecydowany. I tutaj kwestia prowadzenia postępowania, czy doradcy formułowali swoje opinie panu prezydentowi w taki czy inny sposób, w moim przekonaniu pozostają bez znaczenia dla deliktu konstytucyjnego, którego prawdopodobnie dopuścił się prezydent. Natomiast no nie może być tak, aby prokuratura w ten sposób próbowała odpowiedzialność przypisać doradcom, którzy, tak jak sama nazwa wskazuje, i tutaj nie trzeba być prawnikiem, nie trzeba skończyć długiej drogi nauki prawa, tylko rozumieć słowo doradca. Doradca radzi, a prezydent podejmuje decyzję.
0: Panie mecenasie, to na studiach prawniczych to pana wyjaśnienia a propos znaczenia słów, nie wiem, niezwłocznie czy wobec, rozumiem, że studenci przechodzą taki kurs czegoś w rodzaju świadomości, tak? I odpowiedzialności wobec przepisów, którym mają służyć też.
1: Istotnie tak jest, natomiast ja pamiętam...
0: Czyli pan minister Bogucki też przeszedł taką lekcję?
1: Tak, myślę, że na pewno nie tylko na uniwersytecie, ale również podczas aplikacji adwokackiej, rozumienie, interpretacja tak, wydaje mi się, prostych jednak słów, jak wobec czy niezwłocznie, nie jest elementem długotrwałej nauki, nauki prawnej, tylko wystarczy prawidłowo rozumieć słowo, które w określonym przepisie stanowi określoną normę prawną.

0: Oczywiście słyszeliśmy teraz przed audycją, jak minister Bogucki mówi o tym, że wobec prezydenta nie zostało złożone ślubowanie, ale że część sędziów złożyło w Sejmie takie ślubowanie i twierdząc, że w ten sposób problemu nie ma. No oczywiście jest to pewnego rodzaju, bym powiedział, gimnastyka intelektualna, dlatego że do takiej sytuacji doprowadziło właśnie nieprawidłowe rozumienie słowa niezwłocznie, więc oczywiście również tego typu sformułowania ministra Boguckiego, jakkolwiek logiczne, bo trudno logiki odebrać, no moim zdaniem również nie przystoją, dlatego że cała sytuacja i cały problem wynika właśnie z błędnego rozumienia tego bardzo prostego słowa niezwłocznie.
1: Nie błędnego, panie mecenasie, tylko wykorzystywanie znaczenia tego słowa albo wątpliwości nawet słownikowych z nim związanych do własnego celu.
0: Podpisuję się również pod tym sformułowaniem.
1: Panie mecenasie, no to wspominał pan o tym, że jedni uchwalają przepisy, a inni z nich korzystają. Jakby ci pierwsi zapominali, że jak wprowadzają pewne rozwiązania, to one nie tracą ważności z momentem utraty władzy na przykład, prawda? Patrz KRS. I ta ścieżka, którą sędziowie czy członkowie KRS-u przeszli w Sejmie. I teraz co ma zbadać Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie? Bo czytam, że sędziowie zostali wybrani według zapisu z paragrafu B, a Prawo i Sprawiedliwość zaskarżyło wybór z paragrafu A. Ja to oczywiście upraszczam, ale...
0: Myślę, że najważniejsze dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, dla powoływania sędziów, którzy mają na określonym szczeblu sądów orzekać, najważniejsze jest to, żeby Krajowa Rada Sądownictwa funkcjonowała. I myślę, że...
1: Bo do tego zmierzałam.
0: I właśnie z jednej strony wydawało się, że obecne wybory rozwiążą pewien problem, który funkcjonował. Nie mówię, że w sposób najbardziej idealny, natomiast na pewno przywrócą pewien normalny sposób funkcjonowania tej instytucji. Problem polega na tym, że jednak ostatnimi czasy mamy pewną modę wśród polityków na uznawanie bądź nieuznawanie określonych wyborów, decyzji, rozstrzygnięć, powołań w zależności od tego, co się opłaca bądź też nie politycznie. I problem polega na tym, że w sytuacji, w której z prawnego punktu widzenia Krajowa Rada Sądownictwa powinna zacząć funkcjonować, już widzimy, że jedna z opcji politycznych tego wyboru nie uznaje, kwestionuje i prawdopodobnie będzie w przyszłości to wykorzystywała. I tak naprawdę wracamy do punktu wyjścia trochę, od czego rozpoczęliśmy dzisiejszą rozmowę, że stosowanie tak daleko idącego relatywizmu w rozumieniu podstawowych instytucji gwarantujących to prawne funkcjonowanie państwa prowadzi tylko i wyłącznie na koniec dnia, że cierpią obywatele poprzez długie oczekiwanie w sądzie, poprzez dyskusję na temat tego, kto jest, kto nie jest sędzią i poprzez finalnie na koniec dnia upadek autorytetu władzy sądowniczej, która powinna stanowić fundament dobrze funkcjonującego państwa. I myślę, że to są rzeczy, o których politycy wykorzystując, oczywiście polityka rządzi się swoimi prawami, natomiast myślę, że politycy, którzy w tych kwestiach prawnych wykorzystują to na potrzeby właśnie bieżących wojenek, nazwijmy to tak, pamiętali, że tego typu działania to nic innego jak finalne destabilizowanie wymiaru sprawiedliwości, co jest bardzo przykre.
1: A jeśli o to chodziło? To się udało.
0: Panie mecenasie, jeszcze jeden temat. To w takim układzie pozostaje nam jako zwykłym obywatelom nic innego, tylko oceniać to przy urnach wyborczych i zastanawiać się, jakie decyzje podejmować.
1: Pan prokurator Tomasz Janeczek miał, używając własnej karty identyfikacyjnej, wprowadzić do strefy ochronnej pracowników telewizji Republika Michała Rachonia, Jarosława Olechowskiego, Adriana Stankowskiego i kilka innych osób. Chodzi o siedzibę prokuratury. No i pan minister Żurek podjął decyzję o zawieszeniu zastępcy prokuratora generalnego do spraw wojskowych, prokuratora Janeczka, bo mówi, albo przestrzegasz prawa, albo nie macie w tym gronie. Jak pan ocenia tę sytuację?
0: Odwołać się przede wszystkim trzeba do tego, w jaki sposób wewnętrznie prokuratura reguluje kwestii zaproszenia gości przez osoby, które sprawują określone funkcje, bo jeżeli tutaj myślę, że nie jestem w stanie

0: powiedzieć, bo nie znam regulaminu funkcjonowania prokuratury krajowej. Natomiast warto byłoby, aby mimo formułując tego typu określenia, minister sprawiedliwości wyjaśnił, na czym polegał dokładnie to uchybienie, które zostało dokonane, bo przecież każdy z, czy prokurator krajowy, czy zastępca prokuratora może bądź też nie zapraszać czy gości, czy przedstawicieli mediów na określonych, w określonych zasadach, więc jeżeli minister Żurek
1: już mówi,
0: wyjaśni,
1: na czym polegało to naruszenie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i procedury wejścia do budynku, jest związane z rejestracją wizyt. To jest ogólny przepis, ale on miał właśnie zostać naruszony. Chodzi o rejestrację wizyt, kontrolę bagażu, w tym kontrolę pirotechniczną i obowiązek nadzoru nad osobami przebywającymi w siedzibie prokuratury krajowej. I te przepisy miały zostać pominięte.
0: To myślę, że jeżeli w analogicznych sytuacjach za każdym razem w taki sposób zawiesza się prokuratora wykonującego swoje funkcje, który niezgodnie z regulaminem i przepisami wewnętrznymi wprowadza osoby na teren budynku prokuratury, to prawdopodobnie jest to dobra decyzja ministra.
1: Już? Została nam jeszcze minuta, panie mecenasie.
0: No,
1: może zostawię ją panu.
0: Odpowiedziałem dosyć krótko, wskazując, że oczywiście...
1: Zaskoczył mnie pan, nie ukrywam.
0: Myślę, że prostota mojej odpowiedzi powinna dać najbardziej jakby do myślenia, w jaki sposób powinno rozwiązywać się tego typu sytuacje. Dlatego, że kwestie dyscyplinarne i kwestie związane z organizacją i funkcjonowaniem określonych urzędów, no, warunkują sposób wykonywania też swoich funkcji przez osoby, czy prokuratora krajowego, czy jego zastępców. Jeżeli jest tak, że za każdym razem w przypadku takiego uchybienia wobec prokuratora takie działania się podejmuje, to znaczy, że pan prokurator Janeczek mógł przewidywać i wiedział, że jeżeli złamie tą procedurę, to takie będą skutki. Jeżeli natomiast okaże się, że wcześniej na przykład przymykano oczy na to, że wiadomo, szef czy zastępca zaprasza gości, omijając tą procedurę i nie wyciągano konsekwencji, no to wtedy pozostaje pytanie, czy takie działanie jest adekwatne. Dlatego, tak jak powiedziałem, jeżeli tak jest, to jest standardowy sposób postępowania wobec osób, które łamią albo nie przyznają. No teraz już miałeś minutę, teraz są dwie, ale skończę tylko
1: musimy, panie mecenasie, bo dobrze, jest 14.30, informacje w Polskim Radiu 24.
0: To powiem tak, to prokurator generalny chyba wie, mam nadzieję, że wie, co robi w tej sytuacji.
1: Mecenas Tymoteusz Paprocki, sprowokowany przeze mnie do tego właśnie, co się wydarzyło. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 14.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. W Dzienniku Ustaw opublikowano rządowe rozporządzenie w sprawie transkrypcji związków jednopłciowych zawartych za granicą. Wcześniej ministrowie cyfryzacji oraz spraw wewnętrznych podpisali dokument, który wprowadza nowe wzory aktu małżeństwa. Wicepremier Krzysztof Gawkowski mówił, że dzięki zmianom w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce możliwa będzie transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.
4: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył. Nadchodzi czas waszej godności, a w urzędzie, każdy w Polsce, wszyscy będą mieli obowiązek dokonywać tej transkrypcji. Zmiany, które dokonujemy, mają zapewnić po prostu szacunek.
3: Opublikowane rozporządzenie to pokłosie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dokument zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Polski kapitan statku MV Hondius, na którym doszło do zakażeń hantawirusem, wróci do kraju. Informację potwierdził główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Szef GIS podkreślał, że u kapitana wycieczkowca nie stwierdzono obecności wirusa. Paweł Grzesiowski dodał, że mężczyzna trafi najpierw do Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.
5: Jesteśmy przygotowani na tę procedurę, a więc procedura sprowadzenia, jeżeli do niej dojdzie w najbliższych dniach, będzie za pośrednictwem transportu kołowego, transportu medycznego. Przypomnę tylko i potwierdzę, że kapitan jest zdrowy, jest po 3 badaniach, które wykluczyły na razie obecność wirusa w jego organizmie.
3: Światowa Organizacja Zdrowia informowała na początku maja o śmierci 3 osób na wycieczkowcu Hondius, który na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku. W Lublinie zainaugurowano rządowy projekt Świadomy Senior, Bezpieczny Senior. W ramach inicjatywy w całym kraju

0: Odbędą się spotkania skierowane do seniorów z zakresu edukacji prawnej.
1: Nasz program jest multidyscyplinarny, czyli mówimy i o prawie, i o internecie, i o rzeczywistości realnej. Wiemy, że najczęściej seniorzy padają ofiarą przestępstw przeciwko mieniu, więc duża część tej aktywności naszej będzie skierowana na tym, żeby wyposażyć ich we wiedzę, w świadomość, jak uniknąć tych zagrożeń.
0: Mówił wiceminister sprawiedliwości Sławomir Pałka. Projekt obejmuje 6 bloków tematycznych, m.in. oszustwa, bezpieczeństwo w internecie oraz świadczenia emerytalne i prawa pacjenta. I na tym kończymy te informacje. Na kolejne punktualnie o 15:00 zapraszam już w imieniu Damiana Szpyry.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 14:33. Małgorzata Żochowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Obiecywałam, że wrócimy do tematu transkrypcji małżeństw jednopłciowych w naszym kraju. I tak się właśnie dzieje. Z nami jest Sylwia Białek, która słuchała tego, co mówi się na ten temat w Sejmie. Sylwia,
4: wszystko się zgadza. Dzień dobry.
3: No i co usłyszałaś?
4: Po pierwsze, rzeczywiście rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw, ale dokument zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Dzieje się historia. Środowiska LGBT czekały na to latami. Tak informacje o rozporządzeniu komentowała w Sejmie pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula. Mówiła, że dzięki temu rozporządzeniu w każdym urzędzie stanu cywilnego pary jednopłciowe będą mogły liczyć na równe traktowanie i systemowe podejście.
5: Państwo, rząd tą decyzją mówią, widzimy was, widzimy wasze rodziny i przede wszystkim uznajemy wasze małżeństwa. Małżeństwa zawarte za granicą. Wiemy, że są takie samorządy, wiemy, że są takie urzędy stanu cywilnego, które czekają na to systemowe rozwiązanie.
4: O tę kwestię był pytany także lider ludowców, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaznaczył, że to rozporządzenie nie rozwiązuje wszystkich problemów. Przypomniał o ustawie o statusie osoby najbliższej w pracach, nad którą uczestniczyli posłowie jego partii. Projekt zawiera rozwiązania dotyczące dziedziczenia, wspólnego rozliczania czy dostępu do informacji medycznych.
6: Masę udogodnień i ułatwień i uważam, że dopiero wdrożenie tej ustawy da możliwość skorzystania z wielu praw, że rozporządzenie nie zmienia dostępu do wielu uprawnień, a ustawa nasza, autorstwa, współautorstwa Urszuli Pasławskiej, to rozwiązuje. Chciałbym, żeby prace nad tą ustawą się zakończyły jak najszybciej, bo ona powinna trafić do prezydenta.
4: O historycznej chwili mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Podkreślał, że w stolicy zostało wydanych już kilka transkrypcji.
7: Dlatego, że ono przede wszystkim doprowadzi do tego, że w całym kraju transkrypcje będą wyglądały dokładnie tak samo. Myśmy wybrali tę metodę, która nam się wydawała najbardziej sensowna. 8 transkrypcji już w Warszawie zostało wydanych. No i miejmy nadzieję, że po prostu to rozporządzenie przyjmie taki system, który ujednolici to w całej Polsce, bo ważne, żeby wszyscy wydawali te transkrypcje dokładnie w taki sam sposób.
4: Prawo i Sprawiedliwość krytycznie ocenia to rozporządzenie. Według polityków tej partii wszelkie próby rejestracji takich związków omijają polski porządek prawny. Tak mówił między innymi poseł Andrzej Śliwka.
8: Tworzenie jakichś kolejnych małżeństw, które są niezdefiniowane w polskiej konstytucji, jest bezprawne, nielegalne. Pierwszym krokiem jest to, co robi pan Kierwiński. Później będzie to, co mówi pan Śmiszek, czyli małżeństwo, później adopcja dzieci. No my się na to nie zgadzamy. Znaczy, my fundamentalnie się z tym nie zgadzamy i uważam, że pan minister Kierwiński niestety, powtarzam to jeszcze raz, po raz kolejny złamał prawo.
4: Ale to rozporządzenie to pokłosie kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego w 2018 roku w Berlinie, a w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwa członkowskie są zobowiązane uznawać małżeństwa jednopłciowe zawarte w innych krajach i teraz mamy do tego wyroku rozporządzenie.
3: Sylwia Białek z tymi informacjami dla Państwa. Dziękuję Ci
4: Dziękuję bardzo.
2: Komentarz.
3: Czy Państwo pamiętają takiego posła, pana posła Jacka Żalka? Najpierw był posłem Platformy Obywatelskiej, potem Zjednoczonej Prawicy, wszedł do Sejmu razem z PO, potem odszedł razem z Jarosławem Gowinem, z którym też doszedł do PiSu, ale na końcu zdradził i Gowina, żeby dla Adama Bielana zbierać potencjalnych rozłamowców. W nagrodę został...

0: wiceministrem odpowiedzialnym za nadzór nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, NCBiR w skrócie. Pewnie też Państwo pamiętają, że chodziło o firmy, które korzystały z dotacji NCBiR-u. Jedna z nich została założona 10 dni wcześniej, dostała 55 milionów, inna 123 miliony na projekt związany z cyberbezpieczeństwem podmorskim, projekt Kabel, ale to było znacznie więcej niż przepisy przewidywały. Chodzi oczywiście o kwotę dotacji. W sumie 17 różnych projektów nie spełniało merytorycznych albo formalnych kryteriów, a pan poseł Żalek został zatrzymany przez CBA. Z nami, proszę, Jacek Rzet. Tak, podpowiada mi tutaj moja wydawczyni, ale już mleko się rozlało. Profesor Dorota Piątek, kierowniczka Zakładu Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
0: Myśli pani, że szykuje się podobna sytuacja jak z RARS-em czy z Funduszem Sprawiedliwości? Podobno są 33 akty oskarżenia.
1: Właściwie trudno w tej chwili cokolwiek przewidywać, natomiast oczywiście życzyłoby się pewnie, żeby któraś z tych spraw znalazła jakieś zwieńczenie, chociażby w postaci uruchomienia już postępowania sądowego, a nie tylko etapu zbierania dokumentacji i takich batalii, powiedziałabym, przygotowawczych. Nawet osoby, które mają świadomość, że jak to się mówi, machina sprawiedliwości działa często powoli, nawet takie osoby pełne zrozumienia, myślę, że są rozczarowane i sfrustrowane brakiem takiej skuteczności. Ja nie mówię tutaj o skuteczności w rozumieniu wyroków sądowych, na przykład wskazujących, chociaż pewnie części opinii publicznej one się wydają oczywiste. Natomiast mówię tutaj o doprowadzeniu rzeczywiście do dziejącego się postępowania sądowego, tak żeby już wiadomo było, że ta machina sprawiedliwości zaczęła funkcjonować.
0: Chodzi o to, pewnie wielu naszym słuchaczom także, żebyśmy mogli się przekonać, że coś się dzieje, prawda? Mhm. A powiedzmy sądowy początek historii byłby dowodem na to, że rzeczywiście coś się dzieje. To tak jeszcze a propos wymienionych przeze mnie Fundusz Sprawiedliwości. Myśli pani profesor, że był taki polityk jak Zbigniew Ziobro?
1: Ale w jakim sensie, czy był taki polityk?
0: Że był. Nie. I że już go nie będzie jako...
1: że politycznie już nie zaistnieje.
0: Znaczy,
1: wie pani co, oczywiście z doświadczenia wynikającego z wieloletniego obserwowania sceny politycznej, no przede wszystkim w Polsce, ale nie tylko, wiem, że mówienie nigdy jest dosyć ryzykowne, czy to zawsze jest obciążone pewnym ryzykiem. Na dzisiaj wydaje się, że tym bardziej, że zmieniły się pewne oczekiwania dotyczące polityki i polityków na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat i mówię tutaj nie tylko o demokracji polskiej i jeszcze w końcu nie tak bardzo stabilnej, ale także o innych demokracjach. Także tutaj pewnie gdyby miała postawić swój cały majątek na to, że już jest to koniec, to pewnie bym nie postawiła. Natomiast na dzisiaj wskazuje wszystko, że rzeczywiście mamy do czynienia z końcem kariery politycznej, tym bardziej, że to wszystko, co się wydarzyło ostatnio, mówię tutaj ostatnio nie tylko w ostatnim miesiącu, ale w ostatnich miesiącach funkcjonowania pana Ziobry spowodowały, że zaczął być postrzegany przez pryzmat cechy, która politykom absolutnie szkodzi chyba najbardziej, mianowicie śmieszności. To znaczy jako taki śmieszno-żałosny
0: koniec
1: kariery.
0: Myśli pani, że to już jest ten etap, pani profesor?
1: Myślę, że tak. Natomiast jak powiedziałam, nie postawiłabym tutaj wszystkich pieniędzy, jakie mam na pewno, bo jak mówię, standardy w odniesieniu do polityków też w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat uległy zmianie, także
0: też reakcje
1: niektórych zwolenników pana Ziobry pokazują, że no naprawdę trudno sobie wyobrazić, co należałoby zrobić, żeby pozbawić się sympatii takiej totalnie pozbawić sympatii, to znaczy nadal są osoby, które, i ja nie mówię tutaj o politykach z Prawa i Sprawiedliwości, którzy niejako z urzędu muszą całej tej sytuacji bronić, ale mówię o głosach, które się chociażby w mediach społecznościowych pojawiają, jednak nadal pan Ziobro jakiś tam sympatyk zwolenników ma. Także w tym sensie oczywiście nie został całkowicie wyeliminowany z polityki. Natomiast nie sądzę, żeby to popatrzeć też te głosy jakiejś sympatii czy wsparcia, żeby one mogły reaktywować karierę polityczną pana byłego ministra.
0: Pani profesor, Projekt Andrzej Duda był przez wielu oceniany, myślę projekt Jarosława Kaczyńskiego, Andrzej Duda był przez wielu

0: wielu oceniany jako ryzykowny, udało się. Projekt Karol Nawrocki, również ryzykowny, udało się. No było jeszcze kilka takich, powiedziałabym, dyplomatycznych ruchów także wewnątrz ugrupowania. Beata Szydło, prawda? Na przykład odsunięcie jej, czy usunięcie jej z roli premiera, odsunięcie w cień, co się odbyło prawie bezboleśnie. A jest taki sondaż dla Onetu, pracownia SW Research go zrobiła i zadała pytanie, czy uważasz, że wskazanie Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera pomogło, czy zaszkodziło Prawu i Sprawiedliwości? Nie wiem, czy pani zna wynik tego sondażu?
1: Nie miałam okazji się z nim zapoznać.
0: 56,2% z nas uważa, że zaszkodziło. Nie mam zdania, 28,2% z nas pomogło, zaledwie 15,6%. Czyżby tym razem ryzykowny projekt Jarosława Kaczyńskiego jednak się nie sprawdził?
1: Ja bym nie porównywała projektów prezydenckich, tak to nazwijmy umownie, i projektu teraz tego premierowskiego, dlatego że są zupełnie jakby inne sytuacje. Zwróćmy uwagę, że w przypadku zarówno pana Dudy, jak i pana Nawrockiego mieliśmy do czynienia z osobami, które tak naprawdę, mimo że funkcjonowały w przestrzeni publicznej, to jednak były absolutnie w cieniu. To były osoby nieznane powszechnie opinii publicznej. W przypadku takich osób w wyniku intensywnej kampanii wyborczej można naprawdę dodać jakieś cechy, czy uwypuklić jakieś cechy, które będą aktualne, czy będą aktualnie pożądane przez wyborców. Natomiast w przypadku pana Czarnka mam do czynienia z politykiem, który jest świetnie znany opinii publicznej, który w związku z tym zdążył zbudować sobie zarówno zaplecze w postaci zwolenników, ale także wywołał ogromny sprzeciw swoją polityką i tym samym też zgromadził sporą grupę przeciwników. Także myślę, że tutaj mam do czynienia z zupełnie innymi sytuacjami, jeżeli chodzi o same persony, o same osoby. Natomiast oczywiście postawienie na ten personalny wymiar polityki, myślę, że to jest coś, co łączy te dwa projekty. To znaczy te projekty prezydenckie, projekt premiera. Oczywiście to poparcie, o której pani mówiła, no pewnie się będzie rozkładało inaczej w zależności od elektoratu konkretnej partii.
0: Tak, i ja tylko dodam, że wymieniając projekty i związanych z nimi ludzi Jarosława Kaczyńskiego, nie chciałam ich ze sobą porównywać, jeśli chodzi o popularność, poziom, z którego startowali i tak dalej, tylko o skalę ryzyka danego projektu związanego z osobą, tak? No tak, czy myśli pani, że tym razem się nie uda panu prezesowi?
1: Myślę, że się nie uda i myślę też, że to nie jest tak, że ten ruch był ruchem ostatecznym w takim znaczeniu, że to rzeczywiście pan Czarnek już nie mógł poczuć, że jest premierem. Oczywiście w przypadku zwycięstwa czy Prawa i Sprawiedliwości, czy możliwości zawarcia jakiejś prawicowej koalicji. Myślę, że była to próba przede wszystkim przyciągnięcia uwagi, zainteresowania tych wyborców, którzy od Prawa i Sprawiedliwości odchodzą w kierunku Konfederacji i w związku z tym jakby siłą rzeczy wiadomo było, że ta kandydatura, że tak powiem, nie zaistnieje jako rodzaj pomostu pomiędzy różnymi grupami wyborców. Także myślę, że tutaj kierunek był jeden, adresat był jeden i z siłą rzeczy wiadomo było, że ta osoba nie przyciągnie tych wyborców, o których chociażby chce, przynajmniej tak deklaruje, zabiegać pan Morawiecki, czyli takich bardziej centrowych, bardziej umiarkowanych.
0: No bo jeśli nie chodziło Przemysławowi Czarnkowi i projektowi, któremu przyświeca, o tych, którzy chcieliby głosować na Mateusza Morawieckiego, to pewnie chodziło o tych, którzy głosują i są za, czy stoją murem za Grzegorzem Braunem. Tak. Ale jeden z ciekawych komentarzy znalazłam dziś w internetowej prasie, że ludzie po prostu wolą oryginał od podróbki.
1: Ale to jest taka konstatacja, powiedziałabym, dosyć oczywista i w wielu przypadkach już zweryfikowana, nie tylko w polityce, ale przede wszystkim chociażby na rynku dóbr konsumpcyjnych, tak? Jak mam możliwość posiadania czegoś, co jest oryginałem i nie wymaga ode mnie to żadnego specjalnego wysiłku czy zaangażowania, to dlaczego mam się rzucać na coś, co jest kopią, czy co jest traktowane jako coś wtórnego, coś, co właśnie zostało skopiowane. Także to tutaj myślę, że ta konstatacja jest całkowicie trafna, ale jakby nic oryginalnego w niej w niej nie ma.
0: No tak. Poza tym podróbki, jeśli pozostajemy przez chwilę na rynku konsumpcji, są zwykle gorsze.

0: kości.
1: Pewnie tak. Znaczy, przynajmniej tak są odbierane, bo pamiętajmy, że postrzeganie czegoś to jest nie tylko funkcjonalność tego czegoś, ale to jest też pewna symbolika, która z tym czymś jest związana. Oryginał zawsze będzie postrzegany jako bardziej prestiżowy, no bo jest jeden, jest unikalny, jest niepowtarzalny, przynajmniej taka jest cecha oryginału. Natomiast podróbka, nawet jeżeli jest fantastyczna, to malarskie chociażby bardzo wyraźnie widać, to jej wartość rynkowa będzie niższa ze względu właśnie na niższą wartość symboliczną, a nie funkcjonalność. Mhm.
0: Pani profesor, czy Prawo i Sprawiedliwość wytrzyma w tym kształcie do wyborów, czy nie?
1: To jest ciekawe pytanie i pewnie można by tutaj pokusić się o kilka scenariuszy. Nie wiem, absolutnie nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że mamy do czynienia z pewną sytuacją wewnętrzną, która rządzi się swoimi własnymi prawami w takim sensie, że mamy do czynienia z pewną dynamiką wydarzeń, która jest nie do przewidzenia i też trudna do skontrolowania. Mamy do czynienia z tego, co wiemy, z ogromnymi animozjami, z takimi bardzo personalnymi uprzedzeniami czy problemami, które nawet przy nawoływaniu do współpracy, do tamtych wszystkich rąk na pokład i tak dalej mogą po prostu chybić. I w związku z powyższym myślę, że to, co się będzie działo, możemy obserwować jedynie na bieżąco i myślę, że nikt odpowiedzialny w tej chwili nie sformułuje jednoznacznej opinii na ten temat, o którym pani wspomniała.
0: Ja się pokuszę o pewną prognozę, ale dodam, że to moja własna, że Mateusz Morawiecki sam nie zaryzykuje. Ale jeżeli uda mu się porozumieć ze Sławomirem Mentzenem, który jest w konflikcie z Krzysztofem Bosakiem i kto wie, czy jego peregrynacje po naszym kraju w poszukiwaniu także pewnie szabel wśród wyborców PSL-u i w samym PSL-u przyniosą jakiś efekt, to w takim zespole już tak.
1: Jest scenariusz, on absolutnie jest tak samo uprawniony, jak i pewnie parę innych. I ja na przykład wcale nie wykluczam tego, że na przykład pod wpływem jakichś kolejnych badań opinii publicznej, szczególnie jeżeli ugrupowanie, czy też, przepraszam, stowarzyszenie pana Morawieckiego byłoby wykazywane jako niezależny byt, podmiot rywalizacji wyborczej, że jeżeli tego rodzaju sytuacje by się zaczęły dziać i tutaj by było jakieś takie poparcie, które rokowałoby na wejście do parlamentu, to ja też nie wykluczam takiego scenariusza, że pan Morawiecki może sam nie wyjdzie, ale będzie robił wszystko, żeby został może nie wypchnięty, ale no, żeby za niego, znaczy żeby poczuł się zmuszony wyjść z Prawa i Sprawiedliwości. Także myślę, że tutaj jest kilka równoprawnych scenariuszy, równoprawnych, jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo ich zaistnienia. Myślę, że znowu tak naprawdę decyzje będą podejmowane pod wpływem nie jakichś takich strategicznych rozważań, ale pod wpływem...
0: Na pewno nie ideologicznych, prawda? Tylko...
1: Och, no to już w ogóle. Tak, tutaj mówimy o interesie takim korporacyjnym.
0: Jasne. To westchnienie pani profesor było bardzo charakterystyczne, bardzo znamienne. To jeszcze na koniec tej części naszej rozmowy, czy tego tematu, chcę panią zapytać, kto jest pani zdaniem liderem prawicy dziś?
1: I to jest kolejne dobre pytanie, na które trudno odpowiedzieć, dlatego że nie ma w tej chwili jednej zjednoczonej prawicy, czy też nie ma takiego dominatora. Znaczy na pewno, jeżeli intencją pani pytania jest pytanie o to, czy Jarosław Kaczyński nadal jest liderem prawicy, absolutnie nie.
0: A może powinnam zapytać, kto jest dziś liderem prawicy i dlaczego Mateusz Morawiecki? Był taki sondaż, prawda? Był taki sondaż, który dawał mu pozycję lidera.
1: Tak, ale znowu dawał mu pozycję lidera, mówię, w pewnej części elektoratu prawicowego, a nie wśród całości elektoratu prawicowego. Ja myślę, że w tej chwili mamy kilku aspirujących niewątpliwie. Natomiast sytuacja jest tego rodzaju, że występują dosyć zasadnicze różnice, animozje, znowu pewnie mniej ideologiczne, bardziej takie związane z jakimiś taktycznymi rozwiązaniami i odpowiedzią na bardzo konkretne oczekiwania ze strony elektoratu. Istnieją różne prawice i w związku z tym tych liderów będzie przynajmniej kilku, ale na pewno żaden z nich nie jest w moim przekonaniu w tej chwili w stanie zjednoczyć prawicę tak, jak to miało miejsce jeszcze kilka lat temu.
0: No to Mark Rutte, który, nie wiem czy ta konferencja się zakończyła, na pewno zakończyła się jej transmisja na takim nieformalnym spotkaniu NATO. On poparł decyzję Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy, amerykańskich żołnierzy, ale cały czas podkreśla i zaczyna to robić coraz częściej i coraz dobitniej, że Europa musi sama zwiększyć.

0: zwiększać własne zdolności obronne i brać większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo w ramach sojuszu. Czy pani zdaniem, pani profesor, już ktoś po tych dwóch dniach zamieszania wychodzi na pozycję lidera jako ten, który załatwił nam amerykańskie wojska w naszym kraju?
1: Wie pani, no to jest temat, powiedziałabym, dosyć skomplikowany i złożony, bo tutaj wchodzimy w tak naprawdę politykę i amerykańską i motywację konkretnych polityków amerykańskich. Pan Rubio, o czym chyba już ćwierkają wszystkie ptaszki, marzy o tym, żeby wystartować w kolejnej kampanii prezydenckiej, a wiadomo, że w tej chwili bez poparcia Donalda Trumpa robienie kariery w administracji amerykańskiej jest po prostu niemożliwe, także tutaj poparcie dla tej decyzji nie dziwi, ale też ono absolutnie w żadnej mierze nie stoi w konflikcie z tą drugą częścią, o której pani wspominała, to znaczy tym naciskiem na Europę, żeby Europa się usamodzielniała w sensie militarnym, bo o tym była mowa też już od początku kadencji tego prezydenta. Natomiast też zwróćmy uwagę, że to wzmacnianie Europy jest mile widziane, kiedy Europa dokonuje zakupów w Stanach Zjednoczonych. Także tutaj mamy do czynienia z jednej strony z uniezależnianiem się, ja nie wiem, w sensie militarnym czy politycznym, ale z drugiej strony mamy do czynienia z oczekiwaniem ze strony administracji amerykańskiej, że tak naprawdę Europa będzie broniła się sprzętem produkowanym w Stanach Zjednoczonych, czyli mamy do czynienia z pewnym uzależnieniem. Także to jest bardzo skomplikowane, myślę, i tak naprawdę to, co się wydarzyło, jest pochodną wewnętrznej polityki amerykańskiej, a nie tego, że jakieś tutaj siły polskie zadziałał, chociaż oczywiście doceniam starania no przede wszystkim rządu, żeby ta decyzja została zmieniona i myślę, że jakieś tam, znaczy nie jakieś tam, ale działania między innymi wiceministrów obrony no spowodowały zmianę klimatu czy też ekspozycję wątku polskiego w debacie wewnętrznej amerykańskiej.
0: No tak, wymarzona sytuacja wyglądałaby tak. Prezydent rozmawia z premierem, może z szefem MSZ-u, prawda? I wspólnymi siłami jeden w kierunku pana prezydenta, drugi w kierunku zaprzyjaźnionych kongresmenów, prawda? Jakiejś administracji, Marka Rubio, Sikorski i Rubio mają dobre kontakty i wypracowujemy wspólne stanowisko. Ale to jest marzenie ściętej głowy. Nawet taka sytuacja jak ta, w której obecność części amerykańskich żołnierzy w naszym kraju była zagrożona, w moim przekonaniu dalej jest, bo te deklaracje prezydenta Trumpa chciałabym zobaczyć na papierze podpisanym przez ważne osoby, to nawet to nas nie uczy. Znaczy nie nas, prawda? Tylko nie mniej pani profesor, tylko...
1: Tak. Nie no, kiedyś się wydawało, że w Polsce politycy mogą się różnić bardzo istotnie i mogą mieć problemy ze współpracowaniem ze sobą, natomiast zakładano, że są pewne obszary, których ten niepokój nie dotyczy, to znaczy właśnie bezpieczeństwo jest takim obszarem, gdzie dochodzi się do ponadpartyjnych czy tam ponadpersonalnych uzgodnień. Tu się okazuje, że ten dogmat został obalony, to znaczy nie ma w tej chwili spraw, które by rzeczywiście jednoczyły polityków, co pokazała też ta ostatnia sytuacja. Ja nie widziałam, nie odnotowywałam żadnych jakichś tutaj aktywności ze strony przede wszystkim Pałacu Prezydenckiego. Myślę, że Pałac Prezydencki tą poprzednią decyzją Donalda Trumpa był bardzo zaskoczony i dotknięty i myślę, że tak naprawdę zadziałało to gorzej właśnie w odniesieniu do Pałacu Prezydenckiego niż do rządu. Natomiast
0: musimy kończyć, pani
1: powiedziała, pani powiedziała, że będzie pani spokojna, jak zobaczy pani podpisany dokument. Ja myślę, że każdego poranka możemy oczekiwać, że coś się będzie działo, niezależnie od tego, czy dokumenty są podpisane, czy nie.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Profesor Dorota Piątek z nami w Polskim Radiu 24.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia.

0: Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Mówi się, że w czasach przyspieszonego rozwoju sztucznej inteligencji powinniśmy szczególnie pielęgnować twórczość człowieka. W tym celu warto zadbać o naszą kreatywność. Jak myśleć nieszablonowo, przełamywać schematy i tworzyć oryginalne koncepcje, o tym już w najbliższą niedzielę w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, do usłyszenia po 10:00.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nowy wzór aktu małżeństwa przedstawiony przez ministra cyfryzacji. Rozporządzenie dotyczące par jednopłciowych jest już w Dzienniku Ustaw. Zarzuty dla opiekunek żłobka w podwarszawskich Ząbkach. Dziecko utopiło się w oczku wodnym. Chce przemierzyć rowerem Polskę od gór po morze. Łatwogang zbiera pieniądze dla chorego 8-letniego Maxa. Minęła 15. Damian Szpyra. Zapraszam. Jest w nim rubryka dla Związku Kobiety z Kobietą, Mężczyzny z Kobietą oraz Mężczyzny z Mężczyzną. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zaprezentował nowy wzór aktu małżeństwa, który umożliwi transkrypcję związków zawartych za granicą.
2: Jest jasno wskazane, że oznaczenie nie będzie w żaden sposób uwłaczało płci. Będzie na akcie małżeństwa opis jasny. Jeżeli to będzie związek mężczyzny i kobiety, będzie oznaczenie dla mężczyzny i kobiety. Jeżeli to będzie oznaczenie dla mężczyzny i mężczyzn, będzie tak zapisane w tym akcie małżeństwa, a jeżeli dla kobiety i kobiety, dokładnie tak samo.
1: Wcześniej ministrowie cyfryzacji oraz spraw wewnętrznych podpisali dokument, który wprowadza nowe wzory aktu małżeństwa. Działania MSWiA krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Zdaniem posłów tego ugrupowania konstytucja i jej artykuł 18 jasno opisują, co kryje się pod hasłem małżeństwo. W listopadzie ubiegłego roku Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że państwa członkowskie są zobowiązane uznawać małżeństwa jednopłciowe zawarte w innych krajach unijnych. To bardzo dobra wiadomość. Tak te deklaracje prezydenta Donalda Trumpa komentuje wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wczoraj wieczorem prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że do Polski trafi 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Przypomnijmy, tydzień temu pojawiła się informacja o wstrzymaniu wysyłania do Polski 4 tysięcy wojskowych.
3: Co do dokładnej liczby amerykańskich żołnierzy, którzy będą w Polsce, pewności nie ma, bo rzeczywiście w ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja o wstrzymaniu wysłania do Polski 4 tysięcy żołnierzy. Teraz jest mowa o 5 dodatkowych tysiącach. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz dyplomatycznie odpowiada, że trwa implementacja decyzji Donalda Trumpa.
4: Jedno jest pewne. Polska na pewno nic nie traci, a ja jestem głęboko przekonany, że zyskuje lub liczebnie, albo

0: brakuje pod względem stałej obecności.
1: Wicepremier położył nacisk na ofensywę dyplomatyczną członków rządu i wojskowych, która miała miejsce w ostatnich dniach. Mówił też o dobrych kontaktach prezydenta Karola Nawrockiego z amerykańskim przywódcą. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podkreśla z kolei, że wpis Donalda Trumpa mówi jasno, komu zawdzięczamy tę decyzję.
2: Bardziej prosto, jasno już prezydent Trump nie mógł tego napisać.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że proces planistyczny będzie przebiegał w dowództwie wojsk amerykańskich w Europie i jak dodał, to moment, w którym na pewno idziemy do przodu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Są zarzuty dla opiekunek żłobka w podwarszawskich Ząbkach, dowiedziało się Polskie Radio RDC. Kobiety zostały przesłuchane przez prokuraturę w sprawie tragicznego wypadku z udziałem 2-letniego chłopca. Dziecko utopiło się przedwczoraj w oczku wodnym. Zarzuty dotyczą nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi Remigiusz Krynkę z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
4: Jedna z pań przyznała się do popełnienia tego czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga podejrzana odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania, w tym w kwestii tego, czy się przyznaje, czy nie do zarzucanego jej czynu. Wobec obu kobiet prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji 3 razy w tygodniu oraz zakazu zbliżania się do wszystkich osób i wszystkich świadków oraz do siebie nawzajem.
3: Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci chłopca było utonięcie. Ministerstwo Rodziny zapowiedziało dziś kontrolę w żłobku. Za godzinę rozpocznie się nowa zbiórka charytatywna Łatwoganga. O godzinie 16 wyruszy rowerem z Zakopanego do Gdańska. Influencer chce zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, który cierpi na rzadką chorobę. Sama zbiórka na leczenie chłopca ruszyła już wczoraj.
5: Historia Maxa Tockiego rozpoczyna się w 2024 roku. Rutynowe badania, szybko potwierdzona diagnoza i dramatyczna informacja od lekarzy. Zdrowie i życie Maxa można uratować jednym z najdroższych leków świata. Jego cena to ponad 15 milionów złotych. Czas ucieka, aż w końcu w pomoc Maxowi angażuje się youtuber Łatwogang, znany z rekordowej zbiórki pieniędzy. Tak jego najnowszą rowerową akcję opisuje sam Max.
6: Zakopanego do samego prawie końca Polski, że tak powiem, Gdańska i naprawdę bardzo dziękuję Łatwogankowi.
5: O nadziejach pokładanych w zbiórce mówi ojciec Maxa.
7: Bez takiej pomocy no nie bylibyśmy w stanie, bo zbiórka się zaczęła w tamtym roku. Tutaj mamy nadzieję, że to naprawdę szybko zakończy i Max będzie mógł dostać leki i normalnie żyć.
5: Za powodzenie zbiórki trzymamy kciuki i przypominamy, że tworzą ją tysiące Polaków.
3: Na relacjonował Piotr Olechniewicz z Polskiego Radia Rzeszów.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Ciepło i słonecznie w całym kraju. Temperatura od 20 do 23 stopni. Chłodniej tylko w Ustce, tam około 18. W nocy będzie spokojnie, silne zamglenia możliwe na północy. A jutro kontynuacja wiosennej aury będzie od 21 stopni na wschodzie do 27 na wschodzie. Trwają tak zwane zielone godziny. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Taka sytuacja utrzyma się do 17. Utrzymuje się susza hydrologiczna na znacznym obszarze województw lubelskiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego i śląskiego.
8: Klimat. Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie Luzemce na przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
13: Zdrowid. Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
14: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
13: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
14: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
13: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
14: No.
15: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty

0: super niskich cenach. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
1: 100 lat temu 1 300 000 obywateli Rzeczypospolitej podpisało się pod niezwykłym dokumentem. Deklaracja podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych była zbiorowym podziękowaniem za pomoc w odzyskaniu niepodległości i humanitarne wsparcie po pierwszej wojnie. Fundacja Ośrodka Karta ogłasza konkurs dla młodzieży Zbiorowy Portret Stulecia. Co zdarzyło się dalej z sygnatariuszami? Może wśród nich byli Twoi krewni? Wejdź na portal polska1926.pl i przeprowadź historyczne śledztwo.
0: Ogłoszenie społeczne. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: 8 minut po 15 i cały czas Polskie Radio 24. Wszystko się zgadza. Trump ogłasza ruch w sprawie Polski. Rosjanie mogli poczuć się zachęceni, tak uważa Janusz Reiter, były ambasador Rzeczpospolitej w Niemczech i USA. I mówił tak w Polskim Radiu. Jest to sygnał kierowany do Rosji, żeby nie robiła sobie żadnych nadziei w związku z tym, że panowało takie zamieszanie w Ameryce i NATO, a chodzi o czwartkowy i piątkowy poranek zdominowane przez dyskusje dotyczące zaskakującej decyzji Donalda Trumpa raz w jedną stronę, raz w drugą. Polecam Państwu ten artykuł i ciekawa analiza pana ambasadora Reitera na polskieradio24.pl.
0: Dnia.
2: To będzie godzina 18. Trzeba będzie zadrzeć głowę wysoko do góry i wypatrywać na niebie samolotów F-35, bo pierwsze dziś mają dotrzeć do naszego kraju, przynajmniej według zapewnień ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dotrą do naszej bazy lotniczej w Łasku. F-35 to samoloty piątej generacji, kolejny skok technologiczny w naszym, myśliwskim lotnictwie od 20 lat, czyli od przyjęcia F-16. W drodze na razie, póki co do Łasku, jest nasza specjalistka od lotnictwa Agata Król. Agato, dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry, dzień dobry. Radośnie to mówię, oczywiście, no, jak pewnie słyszysz w moim głosie.
2: Jak sądzę, F-16 latałaś, czy nie?
3: No wiesz, to nie są takie proste sprawy, żeby polecieć F-16. Dużo obostrzeń, także miałam okazję być w środku, uruchomić silnik, takie różne, przeżyć wewnątrz emocje i wrażenia, natomiast nie udało mi się wznieść w powietrze w tym samolotem niestety.
2: No dobrze, to ile w sumie husarzy ma dotrzeć do Polski, ile będzie ich dziś?
3: No na razie będą trzy samoloty lecą do nas, lecą właśnie z bazy lotniczej w Larzysz na wyspie Terceira w archipelagu Azorów w Portugalii. Tam zatrzymały się po to, aby się dotankować, przygotować na ten ostatni etap lotu już do Polski i o godzinie 18 wylądują w 32 bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. To ten przerzut ze Stanów Zjednoczonych do Polski to jest bardzo skomplikowana logistycznie i organizacyjnie operacja, dlatego że te samoloty mają zasięgu takiego zasięgu przebazowania niespełna 3000 kilometrów, więc to są takie gigantyczne odległości, które wymagają między innymi tankowania w powietrzu. I takie tankowanie w powietrzu odbywało się właśnie między Waszyngtonem a Azorami i odbywać się będzie lub było już na tym odcinku między Azorami a Łaskiem. Także jest to taka ciekawa informacja i o godzinie 18, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a mamy nadzieję, że tak właśnie będzie o godzinie 18 w Łasku, te trzy pierwsze husarze zobaczymy, bo w ogóle do Polski w ramach podpisanej umowy mają trafić łącznie 32 myśliwce wielozadaniowe F-35. No te dostawy oczywiście zostały rozłożone w czasie. Pierwsze egzemplarze dotrą do kraju dziś, no ale ten harmonogram odbiorów trochę się w czasie rozciąga. Jeszcze 13 mamy ma do nas do Polski przylecieć w tym roku, a kolejne w kolejnych latach, no ten harmonogram oczywiście rozkłada się na wiele, wiele lat. No też między innymi dlatego, że produkcja tych maszyn trochę trwa, podobnie jak szkolenie pilotów i obsługi technicznej. No to są maszyny piątej generacji, już bardziej nowoczesnych nie ma, dlatego to jest tak ważne, że one trafiają do Polski. I tak jak powiedziałaś, to jest taki skok technologiczny. O ile ten skok technologiczny 20 lat temu był dla nas takim pewnym szokiem, to teraz już jesteśmy przyzwyczajeni do tej amerykańskiej filozofii, do tego działania w ramach sojuszu NATO i z sojusznikami NATO, więc nie jest to dla nas taki duży szok, ale faktycznie dla lotnictwa myśliwskiego to jest ogromny krok do przodu, dlatego

0: że F-35 no, to jest takie centrum dowodzenia, latające centrum dowodzenia, które wspiera pozostałe siły sojusznicze. No i jest to samolot, który jest przeznaczony w zasadzie do zupełnie innych celów niż F-16, bo F-16 to jest konstrukcja czwartej generacji. No, to jest taki klasyczny samolot roboczy, można powiedzieć, stworzony do walki manewrowej, do precyzyjnego uderzenia na cele naziemne, a F-35 jest przeznaczony bardziej do działań no, tych takich w technologii stealth, czyli tej niewidzialności, do przełamywania obrony powietrznej, do zaawansowanego rozpoznania, więc zupełnie inne zadania, zupełnie inne cechy bojowe, które piloci będą mogli wykorzystywać, właśnie piloci nasi, a przecież wiemy, że polscy lotnicy są najlepsi. Na razie najlepsi będą ci w Łasku, bo te pierwsze maszyny trafiają do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku, ale nie tylko tam, bo również w przyszłości baza lotnictwa taktycznego w Świdwinie, 21, przyjmie te samoloty. No i dla tej bazy to będzie duży skok technologiczny, bo wcześniej bazowały tam samoloty myśliwsko-bombowe, czyli Su-22, więc no, tamten rejon na pewno wzbogaci się o te nowe technologie i mieszkańcy tamtego rejonu na pewno z zainteresowaniem będą zadzierać głowy do góry wtedy, kiedy F-35 będą startowały, lądowały czy wykonywały dyżury bojowe.
1: Ale się zasłuchałam. Pięknie o tym opowiadasz. Pewnie słuchacze się zorientowali, że to także twoja pasja wielka. Pewnie będziesz miała tak gęsią skórę, jak zobaczysz.
0: Nie mogę się doczekać, szczerze mówiąc. Tak, już czuję, że mam miękkie kolana. Zawsze tak reaguję na dźwięk silnika, czy podczas kołowania, czy startu i lądowania F-16. Kocham te samoloty, naprawdę szczerze. Ciekawa jestem, jak zareaguję na to F-35, kiedy przylecą do Polski. One mają zupełnie inną konstrukcję. F-16 są takie zgrabniutkie, takie komarki, ja na nie mówię. Natomiast F-35...
1: Proszę bardzo. Proszę Państwa, wkrada nam się poezja w tę opowieść. Agato, niestety musimy kończyć, ale życzę ci wrażeń także.
0: Dziękuję ci. Dziękuję.
1: Agata Król, dziękuję bardzo. Komentarz. Generał Jarosław Kraszewski, były dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN-ie. Dzień dobry, panie generale.
2: Dzień dobry, panie redaktor.
1: A słyszał pan naszą koleżankę? Widzi pan, panie generale, nie trzeba być wojskowym, można być cywilem i mieć gęsią skórę, jak się o tym mówi, a co dopiero jak się widzi z bliska, z opcją, że można dotknąć takiego F-35.
2: Oczywiście, że tak. No, ja gęsiej skórki dostaję podczas wystrzałów artyleryjskich, a nie przelotu samolotów, bo jestem artylerzystą z wykształcenia.
1: I cały czas, tak? Cały czas tak jest.
2: No, zostaje we krwi.
1: No właśnie, mimo stanu spoczynku, przepraszam za to określenie, tak?
2: Rezerwy. Przepraszam.
1: Jasne,
2: rezerwy.
1: Panie, przepraszam, to ja, tak. Rezerwy. Panie generale, i dlatego zapytałam, że mimo upływu czasu i mimo tych zmian, to cały czas. No dobrze. Stany Zjednoczone będą analizować rozmieszczanie swoich wojsk na świecie, także w Europie, tak mówi sekretarz stanu USA. Marco Rubio mówił o tym przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych NATO w Szwecji. Szef amerykańskiej dyplomacji odniósł się m.in. do zapowiedzi Donalda Trumpa o tych 5000 żołnierzy, którzy mają dotrzeć do Polski. Przypomnijmy sobie, co mówił.
3: Powiem więc bardzo jasno. Zaangażowanie sojuszników w artykuł 5 jest niezachwiane. Nasza determinacja i zdolność do obrony każdego sojusznika jest absolutna. I jeśli ktoś byłby na tyle głupim, żeby nas zaatakować, odpowiedź będzie całkowicie niszcząca. Jest to sojusz obronny, wzmacniamy NATO, aby odstraszać agresorów i być pewnym, że będziemy w stanie sojusz obronić w razie konieczności. Tę ścieżką w dalszym ciągu będziemy kroczyć.
1: To nie był Marco Rubio, to był Mark Rutte, szef NATO. I to był jego głos w tej sprawie. Panie generale, ja sobie pozwoliłam na taką refleksję, że jak zobaczę podpis pod dokumentami w sprawie tych 5000 żołnierzy, którzy mieliby do nas dotrzeć, i to komplet podpisów, to wtedy uwierzę. Myśli pan, że ta zapowiedź pana prezydenta Trumpa powinna być gwarancją, powinna nas uspokoić?
2: Po pierwsze, panie redaktor, nie ma nas przed czym uspokajać, bo po tych doniesieniach o opóźnionej rotacji zupełnie niepotrzebnie stworzył się swego rodzaju chaos medialny, bo opóźnienie rotacji nie oznacza zmniejszenia.

0: I my niepotrzebnie żeśmy tyle dyskusji rozpętali, bo pokazujemy w ten sposób niestety Federacji Rosyjskiej, że budujemy armię, ale nadal się boimy.
1: No tak, tylko panie generale, najpierw padła deklaracja, że nie, a potem jak...

0: to BZT, czy rotacja, czy cokolwiek innego dotyczy, zmniejszenia, wycofania. Zupełnie niepotrzebnie, bo proszę zobaczyć, co się dzieje. Słowa prezydenta Trumpa o zwiększeniu, czyli dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy, to jest efekt tego, że właśnie Polska jest tym drugim po Stanach Zjednoczonych państwem, które po pierwsze wypełniło wszystkie postanowienia szczytów, kolejnych szczytów NATO. Po drugie, budujemy, za chwilę to skończymy, bo to nie jest proces jednodniowy, największą w Europie armię, największe wojsko lądowe. Mamy w tej chwili już prawie na ukończeniu największą siłę ogniową, czyli liczba wyrzutni rakietowych i haubic, nowoczesne siły powietrzne, najlepsze wojska specjalne na świecie, tutaj z jednostką GROM na czele. Została nam do dokończenia tylko marynarka wojenna. Nasze zaangażowanie praktycznie od partnerstwa do pokoju poprzez Irak, Afganistan, Bałkany, Kuwejt, Czad, Mali. No to wszystko pokazuje, że Polska jest najbardziej wiarygodnym w tej chwili sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych. Jest najbardziej wiarygodnym państwem w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest państwem, które dźwiga od jakiegoś czasu. My nie do końca chyba zdajemy sobie z tego sprawę, bo cały czas mówimy o tym hubie logistycznym dla Ukrainy, a jesteśmy w tej chwili gwarantem bezpieczeństwa dla Europy.
1: Panie generale,
0: Polska jest gwarantem bezpieczeństwa dla Europy, jak do niedawna były Niemcy.
1: Tylko też o tym już dzisiaj mówiliśmy. Jedno zdanie, jedno słowo amerykańskiego prezydenta potrafi ten sojusz nadwyrężyć, powiem delikatnie. Pan wspomniał o misjach i bardzo się cieszę, że pan to zrobił, bo jedno zdanie pana prezydenta Donalda Trumpa wypowiedziane kilka miesięcy temu o tym, że staliśmy z tyłu, potrafi, znowu powiem, nadwyrężyć to zaufanie. Więc jaką my mamy teraz pewność, że słowa z ostatnich godzin są wiarygodne?
0: Wie pani, no on wtedy mówił ogólnikowo. No mnie to osobiście zabolało, no bo Stany Zjednoczone są mi bliskie, bo tam studiowałem, brałem z nimi udział w różnego rodzaju działaniach. Naprawdę mam bardzo fajne wspomnienia z tego czasu. Natomiast prezydent Trump zupełnie niepotrzebnie użył uogólnienia i można się domyślić, które państwa miał na myśli w tej swojej wypowiedzi. Natomiast tutaj jest konkretnie wskazana liczba i konkretnie wskazane państwo. Więc tutaj nie ma mowy o przejęzyczeniu, pomyłce czy coś w tym stylu.
1: Także proszę.
0: Tak.
1: Bo jestem ciekawa, na jakim etapie...
0: Ja bym był tego pewien.
1: No dobrze. Na jakim etapie, na jakim poziomie, między którymi gabinetami takie decyzje rzeczywiście zapadają? Bo tą ostatnią deklaracją pana prezydenta zaskoczony był Pentagon i niektórzy członkowie administracji. No więc kto podejmuje ostateczną decyzję? Trump?
0: No, Trump tak, ale proszę zauważyć, że najważniejszy generał amerykański, czyli szef połączonych szefów sztabów, jest przy prezydencie. To nie jest najważniejszy generał w Pentagonie, tylko to jest najważniejszy generał w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Jest to szef połączonych szefów sztabów i on jest przy prezydencie. On jest tą wyrocznią, która podpowiada, która wspólnie z prezydentem podejmuje kluczowe strategiczne decyzje. To po pierwsze. Po drugie, proces analizy zagrożeń i proces projektowania sił adekwatnie do analizy zagrożeń jest procesem ciągłym. Amerykanie bardzo dużą wagę do tego przywiązują, przykładają. Wybitni specjaliści pracują przy tym i nie wiem, na ile Pentagon był zaskoczony i kogo z Pentagonu pytano, bo mi gdzieś tam to umknęło i wyraził taką opinię, że był zaskoczony, bo być może, że te decyzje, jak wiemy, sekretarz Hexet jest na bezpośrednim styku z prezydentem. Być może gdzieś jakieś... To się zdarza. No, popatrzmy na własne podwórko, wielokrotnie to się zdarzało. No, powinno się zdarzać jak najmniej, ale się zdarza, że ktoś czegoś nie dosłyszał, nie dotarła informacja do

0: jego z takich czy innych przyczyn i później wyraża taką opinię. Niemniej jednak, jeszcze raz podkreślam, zawsze byliśmy, to właśnie pan prezydent Duda wymyślił Fort Trump podczas pierwszej wizyty, pierwszej prezydentury prezydenta Trumpa. I to się w tej chwili materializuje, ale materializuje się dlatego to, co powiedziałem wcześniej. Daliśmy do tego 100% dowód, że jesteśmy godni zaufania, jesteśmy waleczni, nie boimy się, nie cofamy, modernizujemy, pozbyliśmy się postradzieckiego sprzętu, jesteśmy gwarantem bukareszteńskiej dziewiątki i gwarantem bezpieczeństwa Europy.
1: No podobno prawa ręka nie wie, co robi lewa. To jest też komentarz dotyczący reakcji Pentagonu. Rzeczywiście nie ma, patrzę jeszcze, żeby sprawdzić, za kim podążają te opinie, czy przez kogo zostały wyrażone, ale pewnie nikt też jednoznacznie, czy pod nazwiskiem, nie będzie w ten sposób komentował tych spraw.
0: No dokładnie, więc zostawmy zaskoczenie Pentagonu, administracji amerykańskiej, niech oni rozstrzygną, nie bawmy się w to. My skupmy się na tym, żeby te deklaracje jak najszybciej stały się faktem. Czyli nie dokumenty zostaną podpisane. Oczywiście one są ważne, panie redaktor ma rację, że wszystkie podpisane będą wtedy. Jak ci Amerykanie tu do nas przybędą, wtedy możemy powiedzieć, tak, mamy zwiększoną obecność. Jak padnie komenda, że ta obecność przeistoczyła się w obecność stałą, no to jest to dla nas bardzo duży sukces polskiej dyplomacji, polskiej polityki i polskich żołnierzy. I niech ta stała obecność trwa jak najdłużej.
1: Marco Rubio dołączył do ministrów spraw zagranicznych, którzy spotykają się w jednym z szwedzkich miast. Myślę o to, to są przedstawiciele krajów NATO. To tak gwoli państwa informacji. Panie generale, my się musimy jakoś szczególnie przygotować na ich obecność. Znaczy mamy, mówiąc wprost, gdzie ich ulokować?
0: Amerykanie od 2016 roku, jeżeli pamięć mnie nie myli, po szczycie właśnie NATO w Warszawie, poczynili szereg istotnych, znaczących inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, szczególnie na województwie dolnośląskim i w województwie lubuskim. Oczywiście to, gdzie oni będą, to przede wszystkim decyzja Amerykanów. No, oczywiście to będzie uzgadniane ze stroną polską. Natomiast jeżeli mówimy o takim typowym forcie, no to taki typowy fort to jest miasto. To nie jest koszarowiec tak jak u nas, czy koszary tak jak u nas, gdzie praktycznie oprócz tych koszarowców, budynków i parku technicznego, sprzętu nic więcej nie ma. To jest to, porównując do nas, to jest około 20-tysięczne miasteczko. Tak, gdzieś cirkabout. 20-30 tysięcy miasteczko. To mniej więcej taka powierzchnia z własną infrastrukturą, z tą częścią dedykowaną dla żołnierzy, ale i częścią dedykowaną dla rodzin żołnierzy. Tam, gdzie można zakupy robić, kino, pole golfowe, cała ta otoczka szkolna, hale gimnastyczne i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to potężna inwestycja i jeżeli Amerykanie podejmą decyzję, że im się opłaca wybudować coś takiego, to no, Polska będzie musiała wskazać miejsce, gdzie to może powstać.
1: Jasne. A taka procedura od decyzji do obecności, ile pana zdaniem może potrwać?
0: Wie pani, to w przypadku Stanów Zjednoczonych się dzieje szybko. Stany Zjednoczone mają pełen wachlarz środków do tego, żeby te 5 tysięcy żołnierzy przerzucić. No trochę dłużej będziemy czekali na sprzęt, ale jeżeli te decyzje zapadną, to sprzęt pewnie przypłynie albo zacznie płynąć w naszym kierunku już niebawem, a czas na przepłynięcie to będzie czas, który Amerykanie i Polacy poświęcą na dogranie szczegółów, gdzie w pierwszym etapie żołnierze mają stacjonować i później, gdzie następnie powinni docelowo już mieć bazę, która posłuży im na kilkanaście czy kilkadziesiąt lat.
1: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Generał Jarosław Kraszewski z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się.

0: Doświadczenie społeczne.
1: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
2: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
1: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
2: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
1: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
2: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
1: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
2: To działam.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: Pracodawcy, związki zawodowe i rząd to trzy strony dialogu społecznego, które na bieżąco analizują, oceniają i decydują o najważniejszych sprawach naszej codzienności. W Radzie Dialogu Społecznego toczą się rozmowy o płacy minimalnej, emeryturach czy wydatkach na zdrowie. To tu padają propozycje przepisów ważnych dla naszego przemysłu, inwestycji, rynku pracy czy edukacji. I o tym wszystkim rozmawiamy z ekspertami w audycji Kapitał i Praca w każdą sobotę, chwilę po godzinie 15. Anna Grabowska, serdecznie zapraszam.
4: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 15.30, Damian Szpyra. Zapraszam. 8 osób zostało zatrzymanych przez CBA na polecenie Prokuratury Europejskiej. To efekt śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w przyznawaniu dotacji w ramach konkursu Szybka Ścieżka Innowacje Cyfrowe, którego organizatorem było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, usiłowania oszustwa o znacznej wartości oraz powoływania się na wpływy. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze. Mieszkańcy Łasku czekają na myśliwce F-35. Około 18.00 trzy samoloty mają wylądować w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Poinformował o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Baza w Łasku funkcjonuje od lat, a przeloty myśliwców są codziennością dla mieszkańców okolicznych miejscowości.
6: Bardzo dobrze. Tak powinno być. No musimy mieć ochronę.
7: Fajnie, mamy jakieś zabezpieczenie tutaj w Łasku.
8: Przylecą, wszystkie będzie beauty.
9: Im więcej, to lepiej, wiadoma sprawa. No.
8: Oczywiście, czujemy się bardziej bezpieczni przez to, no i wdzięczni, że mogą tu być.
9: A ten trochę hałasu to każdy wytrzyma.
10: Wszyscy są zadowoleni, bo to jest dla nas właśnie warunek bezpieczeństwa.
5: Do Łasku przylecą dziś pierwsze z ponad 30 zamówionych przez Polskę maszyn, które do 2030 roku mają wzmocnić nasze siły powietrzne. W Dzienniku Ustaw opublikowano rządowe rozporządzenie w sprawie transkrypcji związków jednopłciowych zawartych za granicą. Wcześniej ministrowie cyfryzacji oraz spraw wewnętrznych podpisali dokument, który wprowadza nowe wzory aktu małżeństwa. To ważne zmiany, mówi nasz gość, dr Jan Świderski z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu.
11: Oczywiście będzie temat najbliższych dni. Myślę, że nie, ale dobrze, że jest zrobiony jakiś mały kroczek w stronę uznania praw par osób. Osób tej samej płci.
5: Podpisane rozporządzenie to pokłosie kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego w 2018 roku w Berlinie. Ponad 100 sądów z całego kraju bierze udział w Nocy Otwartych Sądów, organizowanej dziś inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości. To taki dzień, w którym nie musicie iść do sądu, a możecie, zachęca na platformie X szef resortu sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
12: Jeżeli dzisiaj znajdziecie trochę wolnego czasu, warto zobaczyć, jak wygląda sąd od środka. Poszukajcie waszych sądów na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. To ponad 100 sądów w Polsce. Ale warto też przy tej okazji przypomnieć sobie podstawowe zasady. Jak ważny jest niezawisły sędzia, jak ważna jest niezależność sądów. Odwiedzajcie te sądy, bo to są wasze sądy.

0: to one decydują o tym, że wasze prawa są chronione.
1: Sądy otwierają swoje budynki dla zwiedzających dziś po południu i wieczorem. Noc otwartych sądów poprzedza obchodzony jutro Dzień Wymiaru Sprawiedliwości.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 15.33, ja tylko dodam, że na Polskie Radio 24.pl podsumowujemy ruch Trumpa w sprawie żołnierzy USA. Mamy słowa od premiera Donalda Tuska, mamy reakcję Pentagonu, były szef BBN-u tonuje emocje. No i co na to Rosjanie? Polecam Państwu.
2: Stan dnia.
3: W Warszawie powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa. Naukowa i akademicka sieć komputerowa NASK. Państwo znają ekspertów tej sieci, bo bardzo często z nimi rozmawiamy w Polskim Radiu 24 właśnie o cyberbezpieczeństwie. Otrzymała pozwolenie na budowę placówki w miejscu, gdzie ma ono powstać. To miejsce była nasza reporterka Klaudia Wróblewska, która jest teraz z nami. Dzień dobry, Klaudio.
4: Dzień dobry.
3: Na razie to pole.
4: Tak, choć teren wygląda dość imponująco, jest to ogromny teren i nie było tak łatwo dostać pozwolenie na budowę tego centrum, ponieważ obiekt jest objęty, trzeba było po prostu uzyskać zgodę konserwatora zabytków. To miejsce, w którym odbywać się będą szkolenia dotyczące cyberbezpieczeństwa prowadzone przez NASK, na przykład dla samorządowców. W środku znajdą się także specjalistyczne laboratoria, o czym mówił dyrektor naukowej i akademickiej sieci komputerowej Radosław Nielek.
5: Znajdzie się także Centrum Odzyskiwania Danych na potrzeby m.in. wsparcia administracji publicznej w przypadku ataków, po to, żeby odzyskiwać dane albo żeby minimalizować szkody zdarzeń i ataków cyberprzestępców, albo po to, żeby w tym zakresie, w jakim się da, odzyskiwać ślady, które przestępcy zostawili, ale próbowali zatrzeć się.
4: Centrum powstanie na warszawskiej Pradze Północ, a jego powierzchnia użytkowa to 7000 metrów kwadratowych. Będzie w nim pracować około 270 osób. Zdaniem prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego placówka odegra istotną rolę w rozwoju miasta.
6: Dla nas jest to o tyle ważne, że po pierwsze cyberbezpieczeństwo jest ważne dla nas wszystkich, po drugie no to jest, tak jak mówię, podkreślenie tego, że Warszawa staje się centrum nowych technologii, hubem, takich miejsc jest znacznie, znacznie więcej, nowe miejsca pracy i też możliwość współpracy z uniwersytetami, z jednostkami miejskimi, ale również z innymi podmiotami, które prowadzą tego typu działania.
4: Koszt budowy Centrum Cyberbezpieczeństwa to 360 milionów złotych. Jak poinformował wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski, będzie ono sfinansowane głównie ze środków unijnych.
7: 360 milionów złotych ze środków unijnych, duże Centrum Cyberbezpieczeństwa w NASK-u, realizowane przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, przede wszystkim rozwiązania technologiczne, bardzo zaawansowane. Uważam, jedno z najnowocześniejszych centrów w Europie to będzie, ale również centrum edukacyjno-szkoleniowe, nie tylko dla administracji, ale również dla uczniów, to będzie otwarte miejsce.
4: Centrum ma powstać do końca 2029 roku.
3: No to jesteśmy ciekawi, kiedy wybierzesz się tam kolejny raz, żeby opowiadać nam, jak rośnie.
4: Mam nadzieję, że jak najszybciej.
3: Bardzo ci dziękuję za relację. Klaudia Wróblewska z Państwem w Polskim Radiu 24.
4: Dziękuję.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: No i teraz dostałam prezent, proszę Państwa. Wstążeczka na małej agrafce, na niej wstążeczki w różnych kolorach. To ja sobie przypnę, przedstawiając naszego gościa, pani Iwona Malinowska, ambasadorka Fundacji na Rzecz Leczenia Otyłości. Dzień dobry, pani Iwono.
8: Dzień dobry.
3: Rozumiem, że to symbol akcji.
8: Tak, to symbol choroby otyłościowej i ma za znaczenie pokazać to, że choroba otyłościowa jest bardzo złożona i że powikłania choroby otyłościowej jest ich tak dużo, że po prostu walka z tą chorobą jest bardzo ważna dla naszego zdrowia.
3: Przypięłam? Dobrze przypięłam?
8: Świetnie. Dobrze. Wspaniale.
3: Nie każdy otyły, gruby człowiek jest osobą, która sama sobie to zrobiła. Zna pani te komentarze?
8: Oczywiście,
3: prawda?
8: Że tak.
3: Nie jedz tyle. Najprostsza dieta ZM.
8: Tak, mniej żreć, więcej się ruszać.
3: Tak, dokładnie. To nie tak działa.

0: To nie tak działa. To jest bardzo złożony temat. Choroba otyłościowa jest przewlekłą chorobą i przede wszystkim musi to wybrzmieć, że jest to choroba, którą trzeba leczyć.
1: Mhm. I to w taki skumulowany sposób, prawda? Bo nie tylko endokrynolog, czasem też psychiatra.
0: Jakby powikłań po otyłości jest ponad 200. I jakbyśmy zaopiekowali się chorobą otyłościową, moglibyśmy wielokrotnie uniknąć właśnie tych powikłań i tych odwiedzin u endokrynologa, cukrzycy, chorób serca, bardzo wielu. Bardzo
1: depresji.
0: Wielu
1: dodałabym
0: depresji.
1: Też
0: depresji. Oj, zdecydowanie tak.
1: Dlaczego się spotykamy? Bo dziś Europejski Dzień Otyłości. Pani Iwona, tak. Piękna kobieta, uśmiechnięta od ucha do ucha. No słyszycie państwo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Od kiedy pani się tak uśmiecha?
0: Uśmiecham się tak naprawdę od bardzo dawna, ale czasem za tym uśmiechem szły też łzy.
1: Myślałam, że pani powie od operacji.
0: Myślę, że od operacji szerzej.
1: Aha.
0: Szerzej. Ale po prostu zawsze byłam takim pogodnym dosyć człowiekiem, chociaż choroba otyłościowa zabrała mi wiele. Zabrała mi tak naprawdę część młodości, bo nie byłam bardzo aktywna, nie mogłam uprawiać wielu sportów. Po prostu jakby myślę, że gdyby nie choroba, gdyby nie operacja bariatryczna, mogłoby mnie tutaj teraz nie być.
1: No i o tej operacji myślałam, że usłyszę tak od tej operacji. Dawno ją pani przeszła?
0: Ponad 7 lat temu.
1: Mhm. Ile pani maksymalnie ważyła? Mogę zapytać?
0: Oczywiście, tak? Że tak. Ponad 160 kilo. I dlatego mówię ponad 160, bo moja waga kończyła się na 160. Jak ja na nią stanęłam, to ona pokazała po prostu 160 kilo. Szłam do operacji bariatrycznej z wagą 156 kg, ale już przed operacją bariatryczną trochę schudłam. Myślę, że około 10-12 kg. Więc no, to tak oscylowało między 165, myślę. Schudłam 80 kilo.
1: I nie działało na panią, weź się w garść. Ruszaj się więcej.
0: Nie, te komentarze nie są pomocne.
1: Mhm.
0: Wręcz przeciwnie.
1: Jasne. A ulica? Szkoła?
0: No, to jest trudny bardzo temat, bo ja jestem też taką osobą, która jest właśnie pogodna, która zawsze miała wsparcie w rodzinie, która zawsze słyszała dobre rzeczy. I szłam też taka z podniesioną głową trochę, ale te komentarze o moim wyglądzie, bo nie liczyło się nic poza tym wyglądem, prawda? Że gruba świnia. Do tej pory to słucham i do tej pory to czytam w internecie. Mimo tego, że bardzo dużo schudłam, mimo że podjęłam się tego leczenia, mimo że jestem taka proaktywna, to po prostu nadal czytam i nadal słucham, że poszłam na łatwiznę.
1: Słucham?
0: Tak.
1: Że poszła pani na łatwiznę, poddając się operacji?
0: Tak.
1: No nie przyszłoby mi to do głowy.
0: A to jest
1: mówiąc.
0: Regularne. Regularne zdanie takie pada, że to jest łatwizna, że wycięła sobie zdrowy organ po to, żeby schudnąć.
1: Ja się do tego nie odniosę, bo nie mam słów, że tak powiem.
0: Nie, to ale trzeba tak, milczeniem po
1: jasne,
0: prostu.
1: Jasne. Ma pani w sobie taką potrzebę mówienia o tym, na przykład w Polskim Radiu 24?
0: Mam, żeby, zdecydowanie.
1: Tak, żeby ktoś, kto spojrzał na osobę otyłą na ulicy, pomyślał o niej inaczej niż do tej pory?
0: Oczywiście, że tak. I właśnie ze względu, między innymi z tych względów powstała fundacja na rzecz leczenia otyłości, bo my w Fundacji FLO jesteśmy pacjentami, którzy już są w resekcji, w remisji otyłości albo którzy są po prostu, którzy się leczą i my wychodzimy do tego pacjenta, do tych osób, które chcą się leczyć, które chcą podjąć leczenia, ale też do tych osób, które nie wiedzą, że to jest na przykład choroba, że jest taki problem,
1: mają
0: żeby nie stygmatyzować
1: winy,
0: przede wszystkim otyłych ludzi, bo my naprawdę mamy wiele swoich własnych problemów, a jeszcze dodatkowo z takim musimy mierzyć się po prostu z opinią, ze wzrokiem ludzi, którzy no nieprzychylnie na nas patrzą, wytykają nas palcami, mówią o nas niemiłe rzeczy i to nigdy nie jest motywujące.
1: Jak widzi pani gdzieś w sieci osobę otyłą, która, nie wiem, prowadzi bloga albo publikuje swoje zdjęcia w internecie i mówi, jaka to jest szczęśliwa, że waży, nie wiem, no tyle, co pani kiedyś albo więcej, to wierzy pani?
0: Tak? Nie wierzę.
1: Bo ja się nad tym często zastanawiam. Czy to jest maska, czy to jest próba przetrwania w takiej czy innej formie?
0: Nie wierzę, bo ja byłam w tamtym miejscu i też byłam wtedy

0: uśmiechniętą dziewczyną, ale nie byłam zdrowa. A zdrowie jest najważniejsze. I zawsze mówiłam o tym, że leczę się, dlatego że chcę być zdrowa, a nie, że chcę być chuda. I to było dla mnie też bardzo ważne i też w swoich jakby, na swoich social mediach pokazuję to, że wygląd to jest jakby kolejna rzecz, która jakby, no też jest ważna, ale zdrowie jest najważniejsze, żeby przeżyć to życie na takim fajnym, wysokim poziomie, żeby móc robić rzeczy, być aktywną, żeby po prostu korzystać z tego życia i z tych dobrodziejstw, które życie daje, a nie zawsze jako otyła mogłam z tego korzystać, po prostu.
1: Myślę, że mogę podać adres pani strony na Instagramie Iwi Malinowska, bo tam rzeczywiście są dowody na to, że pani nie tylko przeszła tę operację bariatryczną, ale też jakąś kompletną zmianę myślenia o sobie, tak, o nas, tak?
0: Tak.
1: I ma pani w sobie tę potrzebę, o której rozmawiałyśmy.
0: Dokładnie.
1: Pokazuje pani etapy swojego zdrowienia, bo chyba inaczej tego nie można nazwać. Ile pani schudła w sumie?
0: 80 kilo.
1: Wow.
0: Tak, zrzuciłam takiego dosyć postawnego drugiego człowieka.
1: Było was dwie.
0: Tak.
1: W pewnym sensie. No dobrze, jest sposób na to, bo oczywiście ja się domyślam, że podjęcie decyzji o leczeniu, o wyjściu z domu, to jest niesamowity krok.
0: Tak.
1: Nie pierwszy.
0: Nie pierwszy.
1: Być może kolejny.
0: Tak.
1: Dużo czasu pani zajęło dotarcie do tej świadomości, że coś chce pani zrobić ze swoim życiem i zdrowiem?
0: Myślę, że dosyć długo, bo ja zaczęłam chorować na otyłość, myślę, że już w szkole średniej. I wtedy się o tym tak nie mówiło. To po prostu było, a taka twoja uroda, taką masz budowę ciała. Nikt jeszcze o tym wtedy nie mówił, że otyłość jest chorobą. I ja przez długie, długie lata po prostu tylko tyłam. I robiłam dużo bardzo rzeczy, żeby to zatrzymać, żeby to zahamować. Uprawiałam sport, oczywiście diety wszelkie stosowałam. I to nigdy nie wychodziło mi na dobre, tylko zawsze pojawiał się efekt jojo. I w pewnym momencie doszło do mnie, że ja jestem już w takim stanie, że mi wejście na pierwsze piętro sprawia trudność. Po prostu wejście po schodach, kilku schodach. Nie było możliwości podbiec do autobusu, bo no, od razu była zadyszka. Więc ja zdecydowałam się na leczenie bariatryczne i jak już się zdecydowałam, to postanowiłam, że muszę zrobić wszystko jak najlepiej i być jak najlepiej przygotowaną, żeby to leczenie było skuteczne.
1: Czyli była pani bardzo posłuszną pacjentką.
0: Bardzo.
1: Ale nie obawia się też pani pokazywania swojego ciała, tak?
0: Nie obawiam się, bo myślę, że normalizacja ciała...
1: Nie jest pani ekshibicjonistką,
0: nie,
1: tylko to
0: zupełnie
1: też ma
0: nie.
1: jakiś cel.
0: Tak, to ma cel, żeby jest nas bardzo dużo kobiet, które borykają się z otyłością, borykają się z wiszącą skórą po odchudzaniu, z lipodemią, czyli z chorobą grubych nóg. Wstydzimy się wyjść na plażę, rozebrać, ubrać spodenki, pokazać ramiona. I ja chciałabym jakby swoim przekazem trochę pokazać, że naprawdę nie ma się czego wstydzić, że można powolutku, małymi krokami iść w stronę takiego podobania się sobie, lubienia siebie, nawet kochania, bo ja niezależnie, zawsze to powtarzam, że niezależnie od tego, ile ważyłam, zawsze bardzo lubiłam siebie jako człowieka. A to, w jakim jestem opakowaniu teraz, za miesiąc, dwa czy rok, może się zupełnie zmienić.
1: Droga redakcja, ja proszę zarejestrować te, albo jeśli zostały zarejestrowane, to proszę z odtworzenia, ile się da, raz, dwa, trzy, pięć, piętnaście, sto. Niesamowicie się pani słucha.
0: Tak, dziękuję bardzo.
1: Wie pani, że niesie pani taką, albo może pani nieść taką nadzieję, optymizm i powodować, że ludzie wykonają ten pierwszy krok?
0: Myślę, że właśnie dlatego jestem też w tym świecie internetowym, żeby to robić.
1: Widziałam taki efekty pewnego eksperymentu. Był artysta, który siedział za kurtyną, przed nim siadały kobiety, które opowiadały mu, jak wyglądają, i on je rysował na bazie ich opowieści. A potem w to samo miejsce siadali znajomi i przyjaciele tych osób i też o nich opowiadali. I wie pani, że na tych obrazach były zupełnie inne osoby? miały bardziej uśmiechniętą twarz, piękniejsze włosy, piękniejsze oczy, inne rysy.

0: twarzy. No tak siebie postrzegamy najczęściej.
1: Trochę tak.
0: Gorzej niż widzą nas inni.
1: Oczywiście, że tak.
0: To jaki trening musiała pani przejść? Taki ten mentalny, albo nie wiem, gdzie zdobyć odwagę, żeby zacząć o sobie myśleć, po prostu patrzeć na siebie, cieszyć się sobą i trochę inaczej o tym myśleć.
1: Myślę, że to już z domu wyniosłam, bo zawsze mama mi powtarzała, że jestem ładna, mądra i po prostu ja tak trochę szłam przez życie. Trochę mi było łatwiej dzięki temu, że z domu wyniosłam takie wartości. Ale ja po schudnięciu, oj, pamiętam bardzo długo, patrzyłam w lustro i cały czas widziałam siebie grubą. Zamawiałam dużo za duże rzeczy. Ubrania. Zawsze zamawiałam za duże ubrania, bo cały czas widziałam siebie w głowie, byłam cały czas tą dziewczyną sprzed schudnięcia. I praca taka nad sobą, jakby właśnie pokazywanie się w internecie, robienie takich zestawień przed i po, było dla mnie taką terapią trochę nawet, bo ja wtedy faktycznie dopiero naocznie widziałam tę zmianę, która zachodziła we mnie.
0: Czy każdy może się poddać, każda osoba otyła może się poddać takiej operacji?
1: Nie każda, bo operacja bariatryczna nie jest dla każdego, ale na ten moment jest tak bardzo dużo metod leczenia otyłości, że każda osoba znajdzie na pewno coś dla siebie i my jako też fundacja bardzo dążymy do tego, żeby takie leczenie naprawdę było dla każdego, żeby każdy bez względu na to, jaką ma zasobność portfela, mógł leczyć otyłość.
0: Mhm. A to kosztuje? Czy to finansuje NFZ? Jak to wygląda?
1: To jest leczenie, ja robiłam operację bariatryczną na NFZ, ale aktualnie farmakologiczne leczenie otyłości nie jest refundowane, na pewno nie dla każdego. Więc nie każdego po prostu na te leki stać, bo nie są one tanie.
0: A można gdzieś pomoc znaleźć, na przykład w waszej fundacji czy w innych?
1: W naszej fundacji
0: czy pomocy finansowej nie oferujecie?
1: Pomocy finansowej nie, ale nasza fundacja jakby dąży do tego. Byliśmy już w Sejmie, byliśmy w Senacie, byliśmy w Europarlamencie. Dążymy do tego po prostu, żeby robić coraz więcej, żeby ci ludzie po prostu mieli możliwość leczenia się niezależnie od kosztów, żeby każdy, naprawdę każdy, kto się zdecyduje i kto będzie chciał, mógł się leczyć.
0: Czyli można do was po naszej rozmowie zadzwonić?
1: Jak najbardziej. Jako fundacja mamy też...
0: Słuchajcie, nie wiem jak, wstydzę się, nie mam siły.
1: Tak.
0: Próbowałam kilka razy, nie wiem jak to zrobić. Help? Po prostu?
1: Można, jak najbardziej. Fundacja FLO, znajdziecie nas na wszystkich social mediach. Mamy stronę internetową. Mamy też telefon wsparcia, na który możecie zadzwonić. To jest coś wspaniałego, wspaniała inicjatywa i naprawdę polecam sprawdzić i jeżeli macie problemy, to zdecydować się, bo zdrowie jest najważniejsze, po prostu.
0: I uśmiech. No, wiecie państwo, nie mogę oderwać oczu od naszego gościa. Ja bardzo żałuję, że nie widzicie pani Iwony, ale tak rozpromieniona, uśmiechnięta osoba, że czerpię całą sobą tę energię, bo pani ją chyba rozdaje.
1: Staram się, tak. Mhm. Myślę, że to jest trochę taka moja misja.
0: Ale to mam nadzieję, że to słychać. Są jakieś drzwi, których pani nie wyważy?
1: Jak nie drzwiami, to oknem, wiadomo.
0: A co dla pani było najważniejsze w podjęciu tej drogi leczenia?
1: Myśl o tym, że mam życie do przeżycia i wsparcie bliskich. To było bardzo ważne, że miałam wokół siebie naprawdę wspierające osoby, które mi bardzo kibicowały.
0: No dobrze, to ja milczę, proszę mówić, bo ja to właściwie nie wiem, po co tu jestem dzisiaj.
1: Nie, no bardzo, bardzo dobre i trafne pytania, dziękuję. Myślę, że dla każdej otyłej osoby najważniejsze jest to, żeby ktoś zobaczył w niej po prostu człowieka. O tę godność walczymy, bo każdy na nią zasługuje.
0: Miała pani takie chwile, że ktoś jej pani pozbawiał albo sama ją sobie pani odbierała? Było tak?
1: Tak, było tak i jest do tej pory, bo przez to właśnie, że pokazuje się w internecie, czytam bardzo niepochlebne komentarze. Oczywiście ja się tym nie przejmuję, jestem w tym miejscu już bardzo długo. Ale czasem jakby natężenie tego jest tak duże, że powoli tak czasem tracę nadzieję, że to, co robię, ma sens.

0: sens, ale bardzo szybko mi mija też, więc po prostu chwila, moment, troszeczkę sobie czasem popłaczę, trochę się zamknę na chwilkę, a za chwilę wracam z nową energią, bo wiem, że ta energia jest potrzebna. Jest wiele fajnych twórców w internecie, którzy pokazują prawdę, szczerość i warto naprawdę, jeżeli ktoś tylko potrzebuje, to się do takich osób odzywać, czerpać po prostu z ich wiedzy, doświadczenia, żeby iść do przodu i żeby walczyć o siebie.
1: To ja powiem, dlaczego ja się uśmiecham, bo widzę jeden film, w tle jest Empire State Building.
0: Tak.
1: A na balkonie pani Iwona mierzy obwody swojego ciała. Ja myślę, że to jest też element powrotu do zdrowia, ta konieczność wykonywania tych pomiarów. Ale proszę państwa, 95 w biuście, norma.
0: Tak.
1: 78 w pasie. Po prostu nic niezwykłego. No, w bioderkach 118, ale pewnie, tak?
0: Tak.
1: Przepraszam, ale to jest w internecie, to jest powszechna wiedza.
0: To jest powszechna wiedza, jak najbardziej.
1: Rozumiem, że w Nowym Jorku na tle Empire robi się to łatwiej niż w Warszawie na Mokotowie.
0: Trochę tak. Przyjemniej wtedy się to robiło, na pewno.
1: I teraz jeszcze pani podróżuje, spełnia pani marzenia. Coś pięknego.
0: Tak.
1: Czego możemy pani życzyć?
0: Myślę, że zdrowia przede wszystkim i tego, żeby mi się cały czas chciało.
1: A to tego chyba pani nie zabraknie.
0: No, tak mam nadzieję.
1: Pani Iwono, bardzo dziękuję. Iwona Malinowska, ambasadorka Fundacji na Rzecz Leczenia Otyłości. Szukajcie państwo pomocy, wyciągajcie rękę. Słyszycie, że są ludzie, którzy tę rękę... to wyzwanie podejmą, pomogą.
0: Wyciągniemy rękę.
1: Wezmą państwa za rękę. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dużo zdrowia i czego tam jeszcze sobie pani życzę.
0: Bardzo dziękuję i wzajemnie.
1: Dziękuję bardzo. Ewa Wasążnik, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ty też się uśmiechasz,
2: oczywiście,
1: prawda?
2: Oczywiście, bo zostałam zarażona pozytywną energią i podziwiam piękną sukienkę pani, twojego gościa, w pięknych kolorach letnich, wiosennych, bo na zewnątrz lato.
1: Nieczęsto takie słońce mamy w studiu, prawda? W
2: tak,
1: kolorowej
2: to
1: sukience.
2: Prawda, to prawda. Kolorystyczna wiosna.
1: Jasne.
2: Przed nami i za oknami.
1: Ewo, co po 16 w Polskim Radzie 24?
2: Lista gości. Zacznijmy od polityków.
1: Proszę.
2: Oni pewnie bardziej pochmurni niż słoneczni, ale kto wie, Borys Budka o 16:30 z Koalicji Obywatelskiej, a Sprawa i Sprawiedliwości po godzinie 17:30 odwiedzi nas Piotr Uściński. Kamil Szewczyk dzisiaj w państwa imieniu politykom pytania zadaje. Będą także sprawy międzynarodowe, które dzisiaj krążą wokół Stanów Zjednoczonych i kolejnych decyzji prezydenta Donalda Trumpa. W regionach zajrzymy do Krakowa, bo tam także polityka. Szykuje się pierwsze w historii miasta referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Jakie są kulisy tego wydarzenia, jakie może być rozstrzygnięcie? O to zapytamy naszą reporterkę w Krakowie. Oczywiście będą także informacje sportowe i gospodarcze, a wisienką na torcie popołudniowego programu Polskiego Radia 24 będzie Strefa Wpływów.
1: O! Ewa Wasążnik z tym zaproszeniem dla państwa, a ja się grzeję w cieple naszego gościa. Mam nadzieję, że państwo też to ciepło poczuli. Dziękuję za wspólny czas i zapraszam po 16 do Polskiego Radia 24, punktualnie o 16 suma wydarzeń.
3: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik. Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
8: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
7: Są sprawdzone przepisy
8: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
7: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
8: Oglądaj codziennie od 7:30 w TVP2 i TVP VOD.
9: Dariusz Szpakowski.

0: mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: W charakterystycznej hali wrocławskiego Hutmana zmieściłyby się 3 boiska piłkarskie.
6: Wszyscy, naprawdę zgodnie, wszyscy są absolutnie za tym, żeby to miejsce zachować.
5: Hutman był eksperymentem, w którym przemysł spotkał się z architekturą, sztuką i troską o człowieka. Dla wielu mieszkańców Wrocławia Hutman był nie tylko miejscem pracy.
7: Synonim nowoczesności wtedy, kiedy się pojawił w latach 70. ten budynek.
5: Hutman. Reportaż Magdy Skawińskiej to najbliższy reportaż na rano, w niedzielę o 7:06.
4: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16. Oto co dziś w magazynie. Kolejni amerykańscy żołnierze trafią do Polski, zadeklarował prezydent Donald Trump. Zadowolenia nie kryje prezydent Karol Nawrocki, jak i strona rządowa. Zapytamy naszą reporterkę, co dokładnie oznacza zapowiedź amerykańskiego przywódcy. Szef kancelarii prezydenta odpowiada na pytania prokuratury. Sprawa dotyczy nieodebrania ślubowania od niektórych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Temat śledzi Jolanta Turkowska. Małżeństwa jednopłciowe z nowym dokumentem. Wcześniej odpowiednie rozporządzenie pojawiło się w Dzienniku Ustaw. Co to oznacza? Na to pytanie odpowie nasz reporter Witold Banach. Przed mikrofonem Damian Szpyra. Zaczynamy.
0: Suma wydarzeń.
1: Więcej żołnierzy zza oceanu w Polsce o 5 tysięcy. Taka deklaracja padła ze strony amerykańskiego prezydenta i wywołała falę politycznych komentarzy. Te tworzą dość spójny i tożsamy przekaz, bez względu na to, czy wypowiedzi płyną z rządu, czy od prezydenta. To wielki sukces Polski, to wzmocni nasze bezpieczeństwo. A my łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która w ostatnich dniach śledziła doniesienia ze Stanów Zjednoczonych dotyczące amerykańskich żołnierzy. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak rozumieć słowa prezydenta Trumpa o tym, że do Polski przyleci 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy. Ilu w końcu u nas będzie? No i kiedy możemy się ich spodziewać?
2: No dokładnie ilu tych żołnierzy zza oceanu będzie, tego w tej chwili nie możemy powiedzieć. Będzie to teraz ustalane. Tak zapowiadał dzisiaj rano tutaj w Sejmie w rozmowie z nami z dziennikarzami szef resortu obrony wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. No ale jedno jest pewne, sytuacji, jaką my dziennikarze przecież opisywaliśmy jeszcze w ubiegłym tygodniu chociażby, czyli z tego czasowo wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy nad Wisłę. Dzisiaj, no można powiedzieć, że robimy sukces. Jest to taki krok do przodu, tak mówił minister obrony.
3: Z tej sytuacji, która w pewnym momencie przez wielu mogła być odbierana jako bardzo trudna, wychodzimy do przodu. Jest bardzo mocna deklaracja, teraz dobra implementacja, czyli dobre wdrożenie tej decyzji do rozplanowania sił amerykańskich w Europie i w tym procesie planistycznym będziemy uczestniczyć wspólnie ze sztabem generalnym, wspólnie z generałem Grynkiewiczem.
2: Oficer wymieniony przez szefa MON to jest głównodowodzący siłami USA w Europie. Rzeczywiście generał Grynkiewicz jest w stałym kontakcie z naszymi wojskowymi, między innymi z szefem sztabu generalnego Wiesławem Kukułą, więc teraz obaj wojskowi ustalają te wszystkie szczegóły tego, kiedy rzeczywiście mogliby ci żołnierze do Polski przylecieć i ilu ich de facto będzie, dlatego że musimy pamiętać o tym, że ta wstrzymana rotacja no, zabrała nam część amerykańskich żołnierzy. Po prostu ci, którzy tu byli, odlecieli, a ci nowi nie przylecieli. Wcześniej, zanim

0: to się stało, no to mówiliśmy o około 10 tysiącach wojskowych zza oceanu. Teraz też od tej liczby nie możemy odejmować dokładnie 4 tysięcy, dlatego że czasami jest tak, że żołnierze amerykańscy przyjeżdżają z innych europejskich państw do Polski i ćwiczą na naszych poligonach i tak jest też w tej chwili. Jest co najmniej kilkuset żołnierzy właśnie na takich ćwiczeniach, ale na pewno te konsultacje przekute zostaną w sukces i teraz, tak jak mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, te konsultacje powinny trwać ze stroną amerykańską, z armią amerykańską około 2-4 tygodni.
1: Gdy rozmawiałem z generałem Mahoneyem, zastępcą szefa połączonych sztabów, który był 2 dni temu u mnie w ministerstwie, to on wyraźnie wskazywał, że polscy żołnierze są najlepsi, że współpraca przynosi obopólne efekty i to jest wyraz solidarności.
0: Ty mówiłeś o tych politycznych komentarzach i o tym, że rzeczywiście ten przekaz, ta ocena tego, co zza oceanu usłyszeliśmy od amerykańskiego prezydenta, jest spójne. I rzeczywiście mamy też komentarz szefa Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, ministra Zbigniewa Boguckiego. Pytany o te zapowiedzi płynące zza oceanu, mówi wprost. Byliśmy w kontakcie z administracją amerykańską w sprawie właśnie obecności żołnierzy nad Wisłą, no a teraz mamy tego efekty.
2: Realna polityka, siła takiego przywództwa prezydenta Nawrockiego, przyjaźni ze Stanami Zjednoczonymi, świetnych relacji z prezydentem Donaldem Trumpem powoduje to, że Polska jest bezpieczniejsza. Dlatego, że prezydentem jest prezydent Nawrocki, dlatego, że są świetne relacje, to dzisiaj jest taka decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, naszego największego sojusznika, jeżeli chodzi o kwestie obronności, chociaż nie tylko. To jest łączność między Stanami Zjednoczonymi bezpośrednio a Polską.
0: No i zobaczymy, jak to będzie przekuwane teraz w tę rzeczywistość, czyli w przylot amerykańskich żołnierzy nad Wisłę.
1: Pierwsze 3 samoloty F-35.
3: Więcej US Army nad Wisłą to jedno, ale wiemy też, że lada chwila nad polskim niebem zobaczymy myśliwce 5. generacji F-35. To kiedy wypada ich wypatrywać i gdzie?
0: No ja już wypatruję tych myśliwców od dłuższego czasu, bo miałam te informacje takie nieoficjalne rzeczywiście, że one są już w drodze, że ostatnie te sprawdzenia techniczne trwają i to już się dzieje dosłownie. No teraz za niecałe 2 godziny powinny już nadlecieć nad to niebo, nad miejscowością Łask. To jest województwo łódzkie, tam jest 32. Baza Lotnictwa Taktycznego i tam są już specjalne hangary, jest delegacja też z resortu obrony, no i wszyscy czekają na to, żeby no właśnie te myśliwce 5. generacji nadleciały nad Łaski, żeby potem spokojnie wylądowały. Na pewno już jest zadowolony, bo mówił o tym też dzisiaj rano nam dziennikarzom w Sejmie. Wicepremier Kosiniak-Kamysz mówił o tym, że jest to wielki sukces.
1: Pierwsze 3 samoloty F-35 dotrą do Polski, do naszej bazy w Łasku. To jest bardzo ważny moment. F-35 wraz z uzbrojeniem zakupionym w ostatnich miesiącach zmieniają oblicze sił zbrojnych, nie tylko sił powietrznych, ale tak naprawdę sił zbrojnych Rzeczpospolitej w systemie naczyń połączonych z Apaczami, Abramsami, z systemami antydronowymi będą służyć ochronie polskiego nieba.
0: A po wylądowaniu te samoloty trafią do takiego specjalnego hangaru. Tam zostaną dokładnie obejrzane też. No i rozpocznie się przygotowywanie do takiego oficjalnego ich powitania, do ceremonii. To będzie 12 czerwca i wtedy F-35 zostaną też oficjalnie nazwane. Będzie taki chrzest, który jest tradycją w siłach powietrznych i wtedy będą się F-35 nazywać husarzami.
3: Polska bezpieczniejsza. Pierwsze F-35 niedługo w Łasku, a nad Wisłę trafią kolejni amerykańscy żołnierze. Informacje w tej sprawie przekazała Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję. Trudno zrozumieć sposób działania Waszyngtonu, ale akurat ta decyzja o skierowaniu nad Wisłę 5 tysięcy żołnierzy jest dobra dla Polski. Tak deklarację Donalda Trumpa komentuje były polski ambasador w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych, Janusz Reiter. Obecność amerykańskich wojsk w całej Europie jest istotna nad Wisłą, ponieważ tworzy system bezpieczeństwa.
4: I pytanie jest takie, czy ona oznacza odwrócenie takiej długofalowej tendencji kierunku polityki amerykańskiej, czy tylko korektę? I otóż ja myślę, że to drugie jednak, to znaczy kierunek polityki amerykańskiej chyba się nie zmienia, a to znaczy, że obecność amerykańska w Europie będzie maleć. Tylko tyle, że na szczęście to nie będzie jakiś proces, który się dokona w ciągu jednego sezonu i zostawi Europę no, w stanie ograniczonej zdolności do obrony.
3: Więcej o zapowiedziach Donalda Trumpa można przeczytać na portalu polskieradio24.pl. W prokuraturze krajowej od 9:30 trwa.

0: Przesłuchanie Zbigniewa Boguckiego. Szef Kancelarii Prezydenta został wezwany w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym możliwości nakłaniania Karola Nawrockiego do nieodebrania ślubowania od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na miejscu jest Jolanta Turkowska. Witaj.
1: Witam.
0: Powiedz, co dzieje się na miejscu?
1: Wciąż czekamy na zakończenie przesłuchania świadka. Zbigniew Bogucki jeszcze przed wejściem do siedziby prokuratury krajowej sugerował, że śledczy działają na zlecenie polityczne.
2: Ona została prawdopodobnie wszczęta na polecenie ministra Żurka. Znaczy, to jest organ wykonawczy, który próbuje w sposób absolutnie moim zdaniem niedopuszczalny kontrolować prezydenta Rzeczypospolitej i jego administrację, zastraszać urzędników, prowadzić długogodzinne przesłuchania. To jest rzecz w normalnym państwie demokratycznym, państwie prawnym niedopuszczalna. Próbować wnikać w rozmowy między prezydentem a jego doradcami, urzędnikami. To też jest niedopuszczalne, bo to jest próba wywarcia presji przez jeden organ władzy wykonawczej na głowę państwa. To jest skandaliczne, to pokazuje patologię tej władzy.
1: Postępowanie nazwał hucpą polityczną.
2: To postępowanie nigdy nie powinno być prowadzone, ale oczywiście tak jak każdy inny obywatel Rzeczypospolitej przychodzę na to przesłuchanie, nawet najbardziej głupie, bo takie pewnie ono będzie. Są przesłuchiwani także urzędnicy z Kancelarii Prezydenta, te przesłuchania trwają po kilka godzin. Nie wiem, ile pan prokurator będzie zadawał mi pytania, no ale oczywiście będę składał wyjaśnienia w tej sprawie.
1: Zbigniew Bogucki mówił też o absurdalności prowadzonego postępowania.
2: Absurdalność tego postępowania polega na tym, że pan prezydent Nawrocki nigdy, ani ja, ani przedstawiciele Kancelarii Prezydenta nie powiedzieli, że nie dojdzie do ślubowania tej pozostałej czwórki. To też wielokrotnie było tłumaczone. Sprawa jest od jakiegoś czasu w Trybunale Konstytucyjnym. Jeżeli sędziowie motywowani taką emocją polityczną czy naciskiem politycznym, tego nie wiem, poszli ślubować wobec marszałka Sejmu, no to jest ich problem.
1: Prezydencki minister nie chciał odpowiedzieć dziennikarzom, czy miał wpływ na decyzję głowy państwa o przyjęciu ślubowania tylko od dwojga sędziów.
2: Prezydent decyduje, pan prezydent już bardzo jasno się wypowiedział. To jest konstytucyjne, to jest ustawowe prawo prezydenta, nawet nie obowiązek, o czym orzekł Trybunał Konstytucyjny w ostatnim tygodniu, że to nie jest obowiązek z artykułu 4 ustęp 1, tylko uprawnienie prezydenta i pan prezydent z niego skorzystał, tak samo jak w przypadku prawa weta, tak samo jak w przypadku podpisywania ustaw, tak samo jak w przypadku innych jego uprawnień czy prerogatyw, które są jeszcze silniejsze.
1: Zbigniew Bogucki podkreślił, że Trybunał Konstytucyjny ma jeszcze rozstrzygnąć spór kompetencyjny w kwestii dotyczącej ślubowania. Takie spory rozstrzyga pełny skład, czyli 11 sędziów, który udało się uzyskać dzięki przyjęciu ślubowania od dwojga nowych sędziów. Zapowiada się pad, bo Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek zapowiedzieli, że nie będą orzekać, dopóki do pracy nie zostaną dopuszczeni pozostali sędziowie.
0: Przesłuchanie Zbigniewa Boguckiego w prokuraturze. Sprawę śledzi Jolanta Turkowska. Dziękuję. W Dzienniku Ustaw opublikowano rządowe rozporządzenie w sprawie transkrypcji związków zawartych za granicą. Wcześniej ministrowie cyfryzacji oraz spraw wewnętrznych podpisali ten dokument, który wprowadza nowe wzory aktu małżeństwa. Na konferencji wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego był Witold Banach, który teraz jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Co oznacza publikacja rozporządzenia?
3: Rozporządzenie ma dwa wymiary. Symboliczny i prawny. Zacznę może od prawnego, ponieważ minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski jednoznacznie ocenił jego znaczenie.
4: To jest dokument fundamentalny, zmieniający polską rzeczywistość. Każda para jednopłciowa, która zawarła związek małżeński za granicą, otrzyma akt małżeństwa w Polsce. Otrzyma go systemowo, czyli w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce będzie można dokonać transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą.
3: A tak wicepremier mówił o symbolicznym znaczeniu tego rozporządzenia.
4: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył. Nadchodzi czas waszej godności, a w urzędzie, każdym w Polsce, wszyscy będą mieli obowiązek dokonywać tej transkrypcji. Zmiany, które dokonujemy, mają zapewnić po prostu szacunek.
3: A Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, powiedziała, że jest to historyczna chwila, na którą środowiska LGBT czekały latami.
5: Państwo, rząd tą decyzją mówią, widzimy was, widzimy wasze rodziny i przede wszystkim uznajemy wasze małżeństwa. Małżeństwa zawarte za granicą. Ostatnie tygodnie i ostatnie dni odbieraliśmy wiele

0: telefonów od samorządowców, od przedstawicieli kierowników Urzędu Stanu Cywilnego, którzy pytali nas, kiedy to rozporządzenie zostanie rozpisane. I znaleźliśmy się w momencie, w którym, pomimo że niemożliwa była zmiana polskiego prawa, nie było nigdy większości ani w tym rządzie, ani w poprzednich rządach do tego, żeby wprowadzić do polskiego prawa małżeństwa jednopłciowe, to dzisiaj Polska takie małżeństwa na mocy wyroku TSUE i konsekwentnie kolejnych wyroków będzie uznawać, a urzędy stanu cywilnego, a co za tym idzie, samorządowczynie i samorządowcy zyskają właśnie narzędzie, które jest systemowe.
1: Również zadowolenia z podpisania rozporządzenia nie krył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: Ja się cieszę, że rząd to rozporządzenie przygotował i tak jak pan premier zapowiadał, bardzo szybko, dlatego że ono przede wszystkim doprowadzi do tego, że w całym kraju transkrypcje będą wyglądały dokładnie tak samo. Myśmy wybrali tę metodę, która nam się wydawała najbardziej sensowna. 8 transkrypcji już w Warszawie zostało wydanych. No i miejmy nadzieję, że po prostu to rozporządzenie przyjmie taki system, który ujednolici to w całej Polsce, bo ważne, żeby wszyscy wydawali te transkrypcje dokładnie w taki sam sposób.
1: Rozporządzenie ma 3-miesięczny okres vacatio legis, który jest niezbędny do przeprowadzenia zmian w systemie rejestracji stanu cywilnego, które umożliwią transkrypcję według nowych zasad.
3: Jest rządowe rozporządzenie w sprawie transkrypcji związków zawartych za granicą. Szczegóły tej regulacji przedstawił Witold Banach. Dziękujemy.
1: Dziękuję.
3: A tak, umożliwienie transkrypcji aktów małżeństwa zawartych za granicą komentował na naszej antenie dr Jan Świderski, politolog z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu.
4: No dobrze, że jest zrobiony jakiś mały kroczek w stronę uznania praw par osób tej samej płci. Myślę, że tutaj za nas życie podejmuje decyzje. Takie osoby są i trzeba im nie przeszkadzać po prostu i tyle.
3: Mówił Jan Świderski. Przypomnijmy, rozporządzenie to skutek wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego w 2018 roku w Berlinie. Znów bez przełomu w sprawie odwołania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. W trakcie posiedzenia zarządu PKOL jego członkowie mieli głosować nad wnioskiem o walne zgromadzenie, które da zielone światło do odwołania skompromitowanego szefa. No i nie udało się. Przypomnijmy, prezes Komitetu Olimpijskiego odpowiada m.in. za wizerunkową klapę, utratę ważnych sponsorów i współpracę z Zonda Krypto. Ma też zarzuty prokuratorskie o pranie brudnych pieniędzy i fikcyjne faktury. Który VAT na 10 milionów złotych. Łączymy się z Martyną Szymczakowską, która od rana jest w siedzibie PKOL-u. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Powiedz, co tym razem stanęło na przeszkodzie?
5: No rzeczywiście, wydawało się, że opozycyjni wobec Radosława Piesiewicza członkowie PKOL-u zwarli szyki, przygotowali się do dzisiejszego posiedzenia i wszystko pójdzie po ich myśli. No i przypomnę, że wcześniej zebrali wymaganą liczbę głosów, 2/3 głosów członków komitetu pod wnioskiem o zwołanie walnego zgromadzenia. No właśnie na walnym można z kolei głosować nad wnioskiem o odwołanie prezesa. No ale jak relacjonował po tym zamkniętym dla mediów w dzisiejszym posiedzeniu prezes Polskiego Związku Judo i inicjator zbierania podpisów pod wnioskiem o walne, Krzysztof Wiłkomirski, prezes Piesiewicz uniemożliwił rozmowę na ten temat.
6: Mieliśmy tutaj pokaz siłowego prowadzenia posiedzenia zarządu. Pomimo tego, że próbowaliśmy poddać pod głosowanie wniosek o nadzwyczaj walne zgromadzenie, niestety tutaj prezes razem przy współpracy z komisją rewizyjną i prawnika podważali wszystkie nasze argumenty, pomimo tego, że Adam Konopka przeczytał opinię prawną, że mamy takie prawo do zwołania i do podjęcia takiej decyzji. Oczywiście nikt nas nie chce osłuchać i ostatecznie prezes nie poddał to pod głosowanie. Pomimo tego, że wcześniej też mówił, że chciałby jakby szanować głos tego środowiska.
5: No, dzisiaj się nie udało, a Adam Korol dodał, że no i tak środowisko sportowe wychodzi z tego posiedzenia na tarczy.
7: Sukcesem jest to, że 82 osoby podpisały się pod tym wnioskiem. Uważam, że jest to sukces, który zjednoczył nas w wspólnym celu. Już nie będę ciągle powtarzał o odwołaniu pana Radosława Piesiewicza, tylko odzyskania PKOL-u, bo to, ja wiem, że to górnolotnie brzmi, ale ten PKOL jest nasz. Wszystkich tych członków, którzy go otworzą, a nie pana Radosława. No tak czujemy, że został on przejęty przez jedną osobę.
5: No rzeczywiście wcześniej nie było takiej jedności, że udało się zebrać 2/3 głosów członków PKOL-u pod tym

0: wnioskiem. No, teraz to się udało. Z kolei sprzyjający Piesiewiczowi były zapaśnik i medalista olimpijski Andrzej Supron bronił prezesa.
1: Ubolewaliśmy trochę nad faktem, że środowisko sportowe, olimpijskie się niestety pokłóciło, podzieliło. I jeszcze raz powtarzam, tak jak kiedyś na

0: Kalumnie były na prezesa. Jak były teraz dobre, to nikt prezesowi nie gratulował.
1: No, Andrzej Supron uznał też, że sukces naszych olimpijczyków na ostatnich igrzyskach jest też sukcesem właśnie Radosława Piesiewicza. Z kolei przeciwnicy Piesiewicza nie poddają się. W przyszłym tygodniu już zapowiedzieli to, że złożą do kancelarii PKOL formalny wniosek o zwołanie tego walnego zgromadzenia. Takiego wniosku już formalnie złożonego do kancelarii nie da się pominąć, nie zauważyć. Na jego rozpatrzenie będzie 30 dni. W trakcie walnego zgromadzenia głosowanie nad wnioskiem o odwołanie prezesa jest już tajne. Zdaniem przeciwników nie powinno być problemu z tym odwołaniem. Jak będzie? No na razie nie wiadomo, bo prezes Piesiewicz wciąż opóźnia te procedury, które umożliwiłyby jego odwołanie.
2: Jaka przyszłość czeka prezesa PKOL-u? Na rozwój sytuacji musimy poczekać. Sprawę śledzi Martyna Szymczakowska. Dziękujemy.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
2: Sekretarz generalny NATO zapewnia, sojusz pozostaje zjednoczony i gotowy do obrony wszystkich państw członkowskich. Mark Rutte mówił o tym po zakończeniu spotkania ministrów spraw zagranicznych państw sojuszu w szwedzkim Helsingborgu. Mimo dyskusji o większej odpowiedzialności Europy za bezpieczeństwo NATO, więź transatlantycka pozostaje fundamentem sojuszu, mówił szef NATO. Wiem, że niektórzy kwestionują tę więź, a może nawet determinację tego sojuszu, by pozostać zjednoczonym w obliczu przeciwnika. Pozwólcie więc, że wyraża się jasno, zobowiązanie sojuszników do przestrzegania artykułu 5 jest niezachwiane. Nasza determinacja i zdolność do obrony każdego sojusznika są absolutne. Gdyby ktoś był na tyle głupi, by nas zaatakować, odpowiedź byłaby druzgocąca. Ministrowie rozmawiali m.in. o dalszym zwiększaniu wydatków wojskowych, rozwoju przemysłu zbrojeniowego oraz dalszym wsparciu dla Ukrainy. Znów gorąco na linii Waszyngton-Teheran. Amerykański sekretarz stanu oskarżył Iran o próbę przejęcia kontroli nad ruchem morskim w cieśninie Ormuz. Marco Rubio podkreślił, że Teheran próbuje narzucić system opłat za przepływ przez jeden z najważniejszych szlaków transportu ropy i gazu na świecie. Iran próbuje stworzyć system poboru opłat na międzynarodowym szlaku wodnym i chce przekonać Oman do przyłączenia się do niego. Żadne państwo nie powinno tego zaakceptować. Nie znam żadnego kraju poza Iranem, który popierałby to działanie. Teraz w ONZ jest rezolucja w tej sprawie, której sponsorem jest Bahrajn. Ma ona największą liczbę współautorów spośród wszystkich rezolucji zgłoszonych kiedykolwiek przez Radę Bezpieczeństwa. Jak informuje sekretarz stanu USA, Stany Zjednoczone zabiegają w ONZ o szerokie poparcie dla rezolucji, której celem jest powstrzymanie działań Iranu. Marco Rubio podkreślił, że bezpieczeństwo cieśniny Ormuz ma kluczowe znaczenie nie tylko dla państw NATO, lecz także dla światowej gospodarki i regionu Indo-Pacyfiku. Ukraina nie ma szans na szybkie wejście do Unii Europejskiej, tak uważa premier Węgier. W wywiadzie dla austriackiej agencji APA Peter Modzior stwierdził, że Kijów może zostać członkiem wspólnoty najwcześniej za dekadę. Jego zdaniem najpierw Unia powinna skupić się na przyjęciu państw Bałkanów Zachodnich. Tematem zajął się Piotr Piętka.
4: Peter Modzior podkreślił, że ewentualne poparcie Węgier dla członkostwa Ukrainy we wspólnocie musiałoby zostać poprzedzone referendum. Według polityka obywatele powinni wypowiedzieć się w tak ważnej sprawie dla przyszłości Unii i bezpieczeństwa regionu. Szef rządu w Budapeszcie dodał, że o przyjęciu nowego kraju do wspólnoty mieszkańcy wielu innych państw decydują właśnie w głosowaniach. Według nowego węgierskiego premiera pierwszeństwo w procesie integracji powinny mieć państwa, które przygotowują się do tego od dłuższego czasu, czyli te z Bałkanów Zachodnich. Peter Modzior uważa, że każdy kandydat do Unii Europejskiej powinien przejść taką samą ścieżkę akcesyjną. To stanowisko ostrożniejsze niż spodziewała się część europejskich partnerów po zmianie władzy w Budapeszcie. Nowy rząd deklaruje wprawdzie proeuropejski kurs i w przeciwieństwie do gabinetu Viktora Orbana krytykuje Rosję, ale nadal uzależnia stanowisko w sprawie Ukrainy od kwestii praw mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
2: Prezydenci Czech i Niemiec docenili zabiegi na rzecz pojednania między narodami. Ich wspólne oświadczenie pojawiło się w trakcie zjazdu Niemców Sudeckich w Brnie. Wypędzeni z Czechosłowacji Niemcy i ich potomkowie po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej spotykają się na terenie Czech. Więcej w relacji Wojciecha Stopy.
5: Oświadczenie opublikowano po rozmowie telefonicznej Petra Pawła z Frankiem Walterem Steinmeierem. Prezydenci podkreślili, że Czechy i Niemcy łączą dziś wyjątkowo bliskie i silne relacje. Doceniamy drogę pojednania, którą nasze narody przeszły po mrocznym i bolesnym rozdziale w historii. Wierzymy, że wydarzenia w Brnie będą przebiegały w duchu zrozumienia, szacunku.

0: i partnerstwa, napisano w komunikacie. Zaproszenie Niemców sudeckich na festiwal Meeting Brno do Czech wywołało kontrowersje. Obawy związane ze zjazdem wyrażał premier Andrej Babiš. Bezskutecznie zabiegał też o to, by do Brna nie przyjeżdżali niemieccy politycy. W ubiegłym tygodniu posłowie rządzącej koalicji przyjęli uchwałę potępiającą zjazd i wzywającą organizatorów do jego odwołania. Wydarzenie, mimo towarzyszących mu protestów, odbywa się zgodnie z planem. Z Brna Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: Suma wydarzeń. W magazynie pozostałe tematy krajowe. Przed sądem rejonowym w Kwidzynie ruszył proces Antoniego K., syna Jacka Kurskiego. Śledczy oskarżyli go o przestępstwo seksualne wobec nieletniej. Miało do niego dojść w 2009 roku. 35-latek nie przyznaje się do winy i określa zarzuty jako ataki na polską prawicę i rodzinę. Jakie konkretnie zarzuty ciążą na Antonim K., wyjaśnia sędzia Mariusz Kaźmierczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku.
2: Został on oskarżony przez prokuraturę okręgową w Toruniu o to, że w 2009 roku w Gdańsku oraz w gminie Stary Dzierzgoń wielokrotnie doprowadził małoletnią pokrzywdzoną, nie mającą wówczas ukończonych 15 lat, do obcowania płciowego, wykorzystując zarówno zależność emocjonalną i społeczną pokrzywdzonej, jak i przemoc fizyczną. Oskarżony odpowiada z tzw. wolnej stopy. Zastosowano wobec niego nieizolacyjne środki zapobiegawcze.
1: Oskarżonemu grozi kara od 2 do 12 lat więzienia. Są zarzuty dla opiekunek żłobka w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety zostały przesłuchane przez prokuraturę w sprawie tragicznego wypadku z udziałem 2-letniego chłopca. Przedwczoraj dziecko utopiło się w oczku wodnym. Zarzuty dotyczą nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi Remigiusz Krynkę z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
3: Jedna z pań przyznała się do popełnienia tego czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga podejrzana odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania, w tym w kwestii tego, czy się przyznaje, czy nie do zarzucanego jej czynu. Wobec obu kobiet prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji 3 razy w tygodniu oraz zakazu zbliżania się do wszystkich osób i wszystkich świadków oraz do siebie nawzajem.
1: Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci chłopca było utonięcie. Dziedziniec posprzątany, nowa trawa posiana. Pałac w Wilanowie w Warszawie jest gotowy na jutrzejsze otwarcie. Po skandalu związanym z imprezą Techno nowy dyrektor podjął decyzję o udostępnieniu dziedzińca na stałe dla wszystkich i to za darmo. Przygotowujemy się na otwarcie, mówi dyrektor Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Piotr Górajec.
4: W ramach przygotowań na razie przeprowadziliśmy rekultywację trawnika, więc z góry przepraszam wszystkich, że nie zobaczą pięknej zielonej trawy, a na razie szarą, zadbaną przestrzeń, gdzie trawa sobie dopiero zaczyna kiełkować i stoją zraszacze. Ale już za 2-3 tygodnie, bo robi się ciepło, ta trawa powinna być widoczna.
1: Decyzja ucieszyła też odwiedzających pałac.
5: Uważam, że bardzo dobrze. Więcej ludzi może sobie zwiedzić. Nie każdego z rodziców stać na takie wyjście z dziećmi. Jeżeli będzie otwarty, to dużo osób może zwiedzić.
6: Taki otwarty dostęp do terenów kultury jest ważny. Jakoś oswaja, robi taką lepszą atmosferę po prostu do ewentualnego późniejszego zwiedzania. Nie narzuca obowiązku zwiedzania, a pozwala poczuć się jak u króla Jana na pikniku.
1: Przypomnijmy, dziedziniec musiał zostać odnowiony po kontrowersyjnej imprezie Techno, która odbyła się tam 9 maja. Uroczyste otwarcie z udziałem szefowej resortu kultury jutro o godzinie 9.
7: Suma wydarzeń.
1: Na koniec o nowej akcji charytatywnej Łatwoganga. To podróż rowerem z Zakopanego do Gdańska. Piotr Hanckę chce w ten sposób zebrać brakujące 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego. Chłopiec jest chory na dystorfię mięśniową. Max podziękował influencerowi za jego pomysł.
8: Naprawdę bardzo dziękuję Łatwogankowi. Mam nadzieję, że on to słyszy. Bo jak słyszy, to jestem dumny z niego i z całych jego widzów, jak też oglądają.
1: Tato chłopca ma nadzieję, że dzięki akcji uda się zdobyć lek dla dziecka.
9: Zbiórka się zaczęła w tamtym roku. Oczywiście nazbieraliśmy na koncie Maksymiliana, na subkoncie jest już przeszło 3 miliony złotych, natomiast do 15 to jest potężna droga i tutaj mamy nadzieję, że to, no, że to się naprawdę szybko zakończy i Max będzie mógł dostać leki i normalnie żyć.
1: Akcja jest transmitowana w internecie. Zbiórka Łatwoganga pokazuje nam, że sieć może już służyć do czegoś dobrego. Tak mówiła na naszej antenie psychoedukatorka Justyna Krajewska. Poprzednia zbiórka Łatwoganga pokazała, że ludzie potrzebują prawdy i autentyczności.

0: My się często właśnie utożsamiamy z prawdą. Tak bardzo za nią tęsknimy, bo świat jest przepełniony takimi różnymi tragicznymi, ciężkimi tematami, bym powiedziała. I właśnie ta energia, myślę, że tutaj ta prawda, ta determinacja i też taka chęć autentycznej pomocy bardzo nas wszystkich zjednoczyła.
1: W swojej poprzedniej zbiórce Łatwo Gang zebrał ponad 280 milionów złotych dla podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. Przez kilka dni prowadził transmisję na żywo, którą odwiedziały polskie gwiazdy i celebryci. Łatwo Gang wyruszył rowerem z Zakopanego pół godziny temu. Trzymamy kciuki za jego powodzenie i za całą tą akcję. Więcej o tym tuż po magazynie w Polskim Radiu 24, a w popołudniowej sumie wydarzeń, którą przygotował Łukasz Pastor, to już wszystko. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 17. Damian Szpyra, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Ruch Trumpa. 5000 żołnierzy ma trafić do Polski. Husarze dotrą dziś do naszego kraju. Czym wyróżnia się ten samolot? Łatwo Gang znów chce poruszyć całą Polskę.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
10: Ania,
9: po mamie byłaby z siebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.
12: 32 minuty temu minęła godzina 16. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu. Bardzo nam miło, że wspólnie żegnamy ten tydzień. U progu weekendu przed nami informacje, o których warto wiedzieć i komentarze, których warto wysłuchać.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
12: Na początek polityka. W studiu jest już Kamil Szewczyk. To znak, że czas na pierwszą dziś popołudniową rozmowę polityczną.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
13: Witam, dzień dobry. Kamil Szewczyk. Jest z nami europoseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Dzień dobry.
14: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
13: Panie pośle, czy deklaracja Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski 5000 żołnierzy amerykańskich to jest sukces prezydenta Nawrockiego?
14: To jest sukces Polski, to jest sukces naszego bezpieczeństwa. Niewątpliwie ten olbrzymi wysiłek dyplomatyczny, który podjął rząd w ostatnim czasie, a który z pewnością został wsparty przez prezydenta, bo trudno nie wierzyć jego słowom, przynosi efekty, ale to też pokazuje, że należy na arenie międzynarodowej mówić jednym głosem i że polityka rządu i pana prezydenta, jeśli jest prowadzona wspólnie, zgodnie z konstytucją, przynosi efekty.
13: Pochwali pan także głowę państwa za te rozmowy z administracją Trumpa i z samym Trumpem?
14: Oczywiście, dlatego że to jest polski sukces. To jest sukces naszego kraju i bardzo dobrze, jeżeli polityka bezpieczeństwa prowadzona jest ponad jakimikolwiek podziałami. Mam

0: nadzieję, że przyjdzie również refleksja pana prezydenta co do programu SAFE, bo gdyby tak samo zachowywał się, jak zachowuje się w przypadku amerykańskich żołnierzy, no to z pewnością szybciej mielibyśmy inwestycje w polskim przemyśle, ale pan premier Donald Tusk dzisiaj wyraźnie podziękował wszystkim zaangażowanym w ten proces, między innymi panu prezydentowi Nawrockiemu i to jest rzecz oczywista, że w takich sytuacjach należy do takich podziękowań dołączyć.
1: A może jest tak, jak mówi marszałek Czarzasty z Nowej Lewicy, że oczywiście dobra deklaracja Trumpa, ale w praktyce nikt nie wie, co ona oznacza, ponieważ Trump wielokrotnie zmieniał zdanie i tak dalej.
0: Dlatego tak ważne jest, by tutaj nie pilnować polskich interesów, by mówić jednym głosem, by nie dać się rozgrywać nawet naszym sojusznikom. Dlatego widziałem zabiegi polskiego rządu, polskich ministrów, ambasadora Klicha. Widziałem, że pan prezydent Nawrocki również dołożył swoją cegiełkę. Natomiast ta decyzja jest tylko decyzją polityczną. Teraz trzeba ją wykonać i to zależy od skuteczności naszej administracji, ale również administracji amerykańskiej. Więc mam nadzieję, że ta deklaracja będzie miała szczęśliwy finał w postaci zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w naszym kraju.
1: A czy nie jest problemem to, że Donald Trump tłumaczy swoją decyzję o wysłaniu amerykańskich wojsk do Polski? Nie na przykład, że wschodnią flankę NATO trzeba tutaj zabezpieczyć, że Polska jest wręcz no, modelowym sojusznikiem dla Waszyngtonu, tylko tłumaczy to tym, że ma świetne relacje z Karolem Nawrockim. I że głosował, i że popierał go w wyborach i tak dalej.
0: No, ja nie będę tutaj komentował motywów.
1: Ale zdziwiła pana ten wpis Trumpa?
0: Nie,
1: że uzależnił to trochę od tego, że tutaj wysyłamy wojska, bo mam świetne relacje z Karolem Nawrockim. Tak to wybrzmiało.
0: Nie, no to jest, pan prezydent Trump przyzwyczaił nas do tego, że te jego deklaracje są okraszone zawsze jakimiś politycznymi elementami, ale przede wszystkim wcześniejsze jasne sygnały ze strony administracji w stosunku do naszego kraju. Administracja amerykańska stawiała nas jako wzór, jeśli chodzi chociażby o nakłady na obronność. Jesteśmy tutaj liderem, jeśli chodzi o kraje NATO. I wielokrotnie zarówno prezydent, jak i kongresmeni czy senatorowie ze Stanów Zjednoczonych mówili o tym, że należy doceniać takich sojuszników, jakim jest Polska. I to jest też bardzo istotne, że tutaj bez względu na różnego rodzaju spory polityczne w Polsce, Stany Zjednoczone stanowią dla nas zawsze kluczowego sojusznika.
1: No jasne, tylko to, o czym pan mówi, no tego nie było w tym wpisie Trumpa. Krótki cytat właśnie z Trumpa. W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Nawrockiego, którego z dumą poparłem oraz naszymi relacjami z nim i tak dalej, no on mówi głównie o tym, że ma świetne relacje z Nawrockim i dlatego te wojska amerykańskie do Polski, te 5000 może wjechać. Nie sądzi pan, że coś jest, że jest jakiś problem?
0: Nie, to jest kwestia polityki uprawianej przez pana prezydenta Trumpa. Dla mnie liczy się efekt. Naprawdę, jeżeli dla Donalda Trumpa istotne jest to, że taki element polityczny dokłada do tej decyzji, nie mnie to oceniać. Natomiast ja wiem jedno, że gdyby nie solidność naszego kraju jako partnera, to z pewnością inaczej bylibyśmy oceniani bez względu na to, kto byłby prezydentem, premierem. Tutaj polityka obronnościowa polskiego rządu, nakłady ponoszone na obronność, chociażby program SAFE, to wszystko pokazuje, że jesteśmy stabilnym, lojalnym, dobrym partnerem i sojusznikiem w ramach NATO. A to, jak pan prezydent Trump uzasadnia swoją decyzję, to już jest element polityczny. Ja wiem, że przed Ameryką są te poufkowe wybory, ten midterm, więc tam bardzo dużo polityki wkrada się w te decyzje. Natomiast ja będę szczęśliwy, kiedy słowo stanie się ciałem i ci dodatkowi żołnierze wylądują w Polsce. Mm-hmm.
1: A czy ta deklaracja Donalda Trumpa to jest jakaś gra amerykańskiego prezydenta na wzmocnienie Nawrockiego w Polsce?
0: No, z pewnością prezydent Trump ma określone preferencje polityczne, natomiast dla mnie jako dla...
1: I przy okazji na osłabienie rządzącej koalicji, tak?
0: Nie no, to jest wzmocnienie również...

0: rządu, ponieważ to rząd prowadzi politykę zagraniczną, odpowiedzialny jest za naszą obronność, za nasze bezpieczeństwo. Konstytucja tutaj jasno stanowi. Natomiast to, że pan prezydent Trump ma jakieś sympatie polityczne, to on tego nigdy nie ukrywał. Natomiast ważne jest to, by doceniać Polskę, bo ci żołnierze nie wylądują ani w kancelarii premiera, ani w kancelarii prezydenta, nie wylądują w Belwederze, tylko będą w naszym kraju, więc tutaj to jest najważniejsze w tym wszystkim, a jakie motywy, takie czy nie inne, nieważne, liczy się efekt.
1: No dobrze, zostańmy przy Stanach Zjednoczonych jeszcze, ale w kontekście ucieczki Zbigniewa Ziobry do Waszyngtonu. Jakie są szanse na sprowadzenie Ziobry do Polski ze Stanów?
0: Będą odpowiednie zabiegi na szczeblu i dyplomatycznym, i przede wszystkim prawnym. Zbigniew Ziobro ma zostać doprowadzony przed prokuratora. Mają mu zostać przedstawione bardzo poważne kryminalne zarzuty. Jest uciekinierem, jak zwykły gangster ucieka przed wymiarem sprawiedliwości. Tak, przypomnę, uciekali mordercy, którzy zza kółka spowodowali wypadki komunikacyjne do Emiratów Arabskich, do Niemiec. Ściągaliśmy skutecznie te osoby i wobec Ziobry należy stosować dokładnie te same metody, bo zachowuje się jak pospolity przestępca. To nie jest żaden uciekinier polityczny, to jest tchórz, który nie chce stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, boi się, bo wie, ile ma na sumieniu, i ta jego ucieczka tylko pokazuje, że nikt rozsądny nie powinien go bronić, i mam nadzieję, że po przedstawieniu tych argumentów zostanie wszczęta odpowiednia procedura ekstradycyjna.
1: Czy pańskim zdaniem Prokuratura Krajowa zrobiła wszystko, co w jej mocy, żeby Ziobro nie uciekł najpierw na Węgry, ostatnio do Stanów?
0: Tak, dlatego że mamy jasny system prawny. W ramach Unii Europejskiej Ziobro mógł podróżować, ponieważ nie były mu jeszcze przedstawione zarzuty. On uciekł przed tym, po prostu uciekł. On wiedział, co go czeka.
1: Ale jednak natomiast coś zawiodło, nie sądzi pan? Nie, że jednak nie coś zawiodło w tym całym procesie sprowadzania Ziobry do Polski.
0: No, sojusznik prezydenta Nawrockiego, czyli pan Orban, ten, który przegrał wybory, wcześniej udzielił azylu Ziobrze. Tak, rzeczywiście zawiodło to, że na Węgrzech mieliśmy do czynienia z władzą, która nie respektuje prawa. Węgrzy pożegnali tą władzę, dokładnie tak jak Polacy w 23 roku pożegnali Kaczyńskiego i Ziobrę, tak Węgrzy niedawno pożegnali Orbana. Natomiast Ziobro mógł się ukrywać na Węgrzech dopóki był tam właśnie nierespektujący prawa rząd. Władza Orbana się skończyła, więc on uciekł dalej. Natomiast gdyby nie Orban i nie danie bezpodstawnego, moim zdaniem, azylu, to wszystko miałoby zupełnie inny wymiar.
1: A to, że wniosek o europejski nakaz aresztowania, który padł w lutym, padł taki wniosek, mamy już prawie końcówkę maja, sędziowie poszli na urlopy, do końca sierpnia ich nie będzie, nie rozpoznają tego wniosku o ENA dla Ziobry. Czy to jest jakaś gorzka też pigułka dla koalicji rządzącej i do tego, że wymiar sprawiedliwości nie działa tak, jak powinien działać? Że mamy ponad pół roku od wniosku w sprawie Ziobry, i nic się nie dzieje w tej sprawie. A sędziowie idą na długi urlop.
0: Oczywiście to też pokazuje, że zmiany w wymiarze sprawiedliwości są niezbędne, że to, co przez 8 lat między innymi zrobił Ziobro, to miało na celu sparaliżowanie wymiaru sprawiedliwości. Efekty widzimy, ale przecież tutaj głównym hamulcowym zmian jest również prezydent Nawrocki, bo przypomnę, jego weta w stosunku do ustaw, które przyjmuje obecna większość, tylko pogłębiają chaos i nie pozwalają tego naprawić, więc krok po kroku staramy się to odbudować, ale jak widać, Ziobro, Romanowski, ludzie, którzy ten system rozsadzali od środka, wprowadzali ten największy chaos, dzisiaj właśnie z tych problemów wymiaru sprawiedliwości korzystają.
1: A dlaczego tak długo zwlekano, sądzi pan, nie ma tych zarzutów oficjalnie jeszcze dla Ziobry? Dlaczego tak długo zwlekano z postawieniem mu zarzutów? Bo do tej pory ich nie ma.
0: No, nie ma dlatego, że najpierw trzeba było ściągnąć immunitet, a w momencie, kiedy immunitet został ściągnięty, on jak zwykły pospolity tchórz i gangster ukrywał się na Węgrzech, gdzie Orbán, polityk, który z demokracją raczej nie ma wiele wspólnego,

0: dał mu azyl polityczny. Natomiast my działamy zgodnie z polskim prawem. Należy komuś przedstawić zarzuty. To musi być udowodnione. Sejm prowadził całe postępowanie, w którym te kilkadziesiąt zarzutów zostało przez posłów uznanych za zasadne. Tu nie ma drogi na skróty. To jest no, procedura, która jasno mówi. Właśnie dlatego, żeby później, kiedy na przykład amerykański sąd będzie oceniał, czy należy doprowadzić do ekstradycji, nie było wątpliwości, że cała procedura została dochowana. Ja przypomnę, że to jest bardzo wielowątkowy akt jeszcze nie oskarżenia, ale zarzuty, które mają być ogłoszone Ziobrze, no bo to jest kilkadziesiąt przestępstw, to są zeznania świadków. Przypomnę, że w przypadku Funduszu Sprawiedliwości mamy do czynienia z nagraniami, mamy do czynienia z olbrzymim materiałem dowodowym. No i to wszystko musiało być przez prokuraturę obrobione, mówiąc kolokwialnie.
1: Czy czeka nas rekonstrukcja rządu, jakieś zmiany w rządzie niebawem? Ponieważ no, zasugerowała to dość mocno w jednym z wywiadów kilka dni temu ministra Henning-Kloska, że czekają nas zmiany, że Polska 2050 być może będzie jakieś, będą tam jakieś roszady. Czy wie pan coś na ten temat?
0: Dla mnie sytuacja jest oczywista. W każdej chwili premier ma prawo dokonać takich zmian według swojego uznania.
1: A powinien według pana?
0: To już jest pytanie do pana premiera. Nie mnie oceniać ministrów rządu. To jest zespół, który został również dobrany przez naszych koalicjantów. Natomiast głos decydujący ma pan premier. Bardzo często jest tak, że po jakimś czasie dochodzi do oceny. Ja pamiętam, kiedy ja zostałem zaproszony do rządu i powołany przez prezydenta na wniosek premiera, premier mówił wyraźnie nam wszystkim, pamiętajcie, że to jest praca czasowa, że czasem, że będziecie oceniani, jeżeli ktoś no, albo nie wypełnia zadań, albo jest dla niego jakieś inne nowe zadanie, no to musi się liczyć z tym, że to nie jest dane raz na zawsze. Więc nie zdziwiłbym się, gdyby taka rekonstrukcja jesienią nastąpiła.
1: A czy powinna dotyczyć na przykład Waldemara Żurka? Ponieważ no, z nieoficjalnych wiadomości, informacji no, wiemy, że premier Donald Tusk traci cierpliwość powoli do Waldemara Żurka za te powolne dość rozliczenia i za sprawę Ziobry.
0: Ja nie mam żadnej wiedzy na ten temat i nie ośmieliłbym się oceniać ministrów, zanim zrobi to pan premier.
1: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka, dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję, dobrego popołudnia i dobrego weekendu dla naszych słuchaczy.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Jest godzina 16:46.
2: Światopogląd.
3: I przed nami te trzy najważniejsze rzeczy, które trzeba wiedzieć o świecie przed weekendem. Wojciech Cegielski
4: ze mną w studiu.
3: Witaj Wojtku, dzień dobry. Zacznijmy od Stanów Zjednoczonych i decyzji Donalda Trumpa, prezydenta Donalda Trumpa, który ogłosił właśnie, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Trump powiązał tę decyzję ze swoimi relacjami bardzo dobrymi z prezydentem Karolem Nawrockim.
4: Tak, patrzysz, ale one naprawdę są dobre. To obiektywnie trzeba... Tak.
3: Dobrze, ale też trzeba przypomnieć o tym, że te wybory, które wygrał Karol Nawrocki, no to były rok temu.
4: Tak.
3: Więc już dosyć dawno. Naprawdę Donald Trump pamięta to, co się wydarzyło rok temu i to, co robi teraz, wiąże z tym, co się działo 365 dni temu?
4: Prawda? No, pewne decyzje są po to, żeby je przemyśleć. Wiemy mniej niż wynika z samego komunikatu Donalda Trumpa. Mhm. Zaraz do tych wyborów dojdę. Wiemy, że Trump napisał o 5 tysiącach dodatkowych żołnierzy do Polski. Wiemy też, że zrobił po dwóch tygodniach chaosu i tu jest trop, który prowadzi do być może rozwiązania tej zagadki. Po dwóch tygodniach chaosu wokół amerykańskich sił w Europie, ale nie ma publicznej informacji, kiedy dokładnie ci żołnierze przyjadą, gdzie. Nie ma też jasnej listy miejsc właśnie, do której mają trafić. Nie było jasne, czy te dodatkowe siły to będą ze Stanów Zjednoczonych, czy może te, które zabierają z Niemiec, jednak zostaną przerzucone do Polski, czy z innej części Europy, a może chodzi po prostu o powrót do planu, który kilka dni temu został wstrzymany. Tego też nie wiemy. No i to jest właśnie ten pierwszy paradoks, no bo najpierw Stany Zjednoczone, przypomnijmy, miały zmniejszać obecność wojskową w Europie, potem okazało się, że 4 tysiące żołnierzy nie poleci do Polski w ramach tego, że zmniejszamy obecność w Europie, choć byli już w procesie przerzutu. Część z nich była w Polsce, sprzęt częściowo był w Polsce, inni czekali na samolot.

0: No a teraz prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, a jednak wyślemy 5 tysięcy wojsk więcej. No i ten paradoks polityczny, Trump, jak wspomniałaś, mówi o sukcesie wyborczym Karola Nawrockiego, który wygrał wybory w maju 2025 roku, minęło 12 miesięcy. No więc to ewidentnie wygląda bardziej jako takie opakowanie decyzji niż prawdziwy powód tego, co się stało.
1: Mówimy o decyzji, mówimy o chaosie także informacyjnym, nie bez przyczyny, no bo Biały Dom mówi jedno, a Pentagon zdaje się nie wiedzieć o tym, co myśli Biały Dom. Prawa ręka nie wie o tym, co robi lewa i odwrotnie. Możemy
0: tak
1: jakoś dojść do sedna tej sprawy?
0: Nie, na razie nie możemy, bo skoro Pentagon nie może prawdopodobnie dojść, to do czego my byśmy mieli dojść? Ale, ale rzeczywiście urzędnicy wojskowi, których cytują zachodnie agencje, mówią, że nie wiedzą dokładnie, co znaczy nowe ogłoszenie Trumpa. Właśnie dlatego mówimy o tym, że Pentagon nie do końca wie. Jeden z nich powiedział mniej więcej tak. Przez 2 tygodnie reagowaliśmy na pierwszą decyzję, a teraz nie wiemy, co oznacza druga. Innymi słowy, wiele wskazuje na to, że Trump coś wymyśla, publikuje to, no a potem wojsko ma to wykonać. Normalnie, czy też zazwyczaj w dyplomacji było tak, czy w ogóle jeśli chodzi o działania rządów wszelakich, że no, Biały Dom, porównajmy sobie to do Pałacu Prezydenckiego i Pentagon porównajmy do Ministerstwa Obrony Narodowej, co naturalne. No więc jeśli prezydent Polski wydaje jakąś decyzję związaną z wojskiem, na przykład o przemieszczeniu 5 tysięcy żołnierzy, to niebagatelna liczba, no to w momencie, kiedy ta decyzja jest ogłaszana, to Ministerstwo Obrony i wojsko już o tym wie i już zaczęło przygotowania. Tutaj jest zupełnie inaczej. W praktyce są teraz 3 możliwości. Pierwsza, czyli Stany Zjednoczone naprawdę zwiększają liczbę żołnierzy w Polsce o 5 tysięcy. No i wtedy z obecnych 10 tysięcy zrobiłoby się około 15 tysięcy. Mhm. Ale jest też druga możliwość, że wróci część tego przerzutu, który został wstrzymany. Czyli ci, którzy byli, wrócili do Stanów, jednak ktoś im powie, a jednak nie wracacie do domu, jednak lecicie do Polski. To też jest całkiem możliwe. No i wtedy te dodatkowe może znaczyć nie tyle nowe, co odblokowane oddziały wojsk. Mhm. Trzecia możliwość to właśnie, że Stany Zjednoczone przesuną żołnierzy z innego miejsca w Europie. Niech będzie, ale nie łap mnie za słowo, niech będą to Niemcy. Przykładowo, bo z Niemiec mają...
1: Najbliżej.
0: Tak. No i wtedy Polska może zyskać, no ale Europa jako całość niekoniecznie i to jest to najważniejsze rozróżnienie, bo dla Polski liczy się, ilu Amerykanów realnie jest tutaj, w kraju nad Wisłą, no ale dla NATO liczy się też to, czy Stany Zjednoczone zmniejszają, czy zwiększają obecność w całej Europie. I to jest ten klucz, jeśli chodzi o obronność, którego w tej chwili nie znamy.
1: Okej, skoro mówisz o tym, że jeżeli dołączy te 5 tysięcy zapowiadane przez prezydenta Trumpa, to będzie ich 15 tysięcy w Polsce, to znaczy, że szybko
0: obecnie
1: liczę.
0: Jest 10.
1: Tak. A jak to wygląda na tle całej Europy?
0: 10.
1: Jak to się ma do tego, co się dzieje w innych krajach i jak wypadamy na tle Europy?
0: Te 10 tysięcy żołnierzy w Stanach Zjednoczonych w Polsce to jest głównie obecność rotacyjna. Żołnierze są, potem się zmieniają. Oni cały czas są, ale zmieniają się poszczególni żołnierze. Żołnierz Kowalski zastępuje pana żołnierza Nowaka. Pół roku później przyjeżdża żołnierz Wiśniewski na przykład.
1: Ale bilans cały czas
0: bilans jest
1: bez zmian.
0: I to jest Poznań, to jest między innymi Żagań, Świętoszów, Drawsko-Pomorskie, Bolesławiec, Toruń, Powidz. To są te miejscowości, które są znane sympatykom wojska i wojskowym przede wszystkim w Polsce. W Europie Stany Zjednoczone mają około 80 tysięcy żołnierzy, licząc stałe i rotacyjne siły. Dowódca NATO w Europie, generał Grinkiewicz, mówił, że dalsze redukcje mogą trwać latami, a nie z dnia na dzień. To też jest dosyć istotne, chociaż pewnie Donald Trump postrzega to w trochę innych kategoriach, biorąc pod uwagę cały ten chaos, który wziął się choćby z tej nocnej, nazwijmy to, decyzji, czyli tej, która jest zapadła, kiedy w Polsce była noc. Samo dowództwo Stanów Zjednoczonych w Europie podaje, że ma ponad 65 tysięcy stałego personelu wojskowego. Do tego dochodzą właśnie siły rotacyjne. Czyli jeśli te 5 tysięcy żołnierzy rzeczywiście przyjedzie do Polski jako nowa siła, to będzie to duży wzrost w Polsce, ale w Europie niekoniecznie.
1: Trump mówi o tym, że zdecydował tak ze względu na swoje relacje z prezydentem Nawrockim. Oczywiście możemy mu wierzyć, ale zastanawiamy się, czy wpływ na jego decyzję mieli także republikanie, którzy no już wcześniej dość krytycznie wypowiadali się o tym ograniczeniu sił no, wojskowych, szczególnie w Polsce.
0: Na pewno możemy mu wierzyć, jeśli mówi, że ma dobre relacje z prezydentem Nawrockim. To prawda. Mhm. Pytanie, czy zrobił
1: czy to miało
0: pod wpływem...
1: znaczenie?
0: No to tak jak powiedzieliśmy, wybory były rok temu i to mówi wszystko. Ale ten nacisk republikanów, o którym mówisz, to jest bardzo prawdopodobny element element tej układanki.
1: Bo kolejne wybory w listopadzie i to już te ważniejsze dla Trumpa.
0: Tak, i robi się gorąco, bo Iran podnosi ceny ropy na stacjach benzynowych w Stanach Zjednoczonych, podnosi ceny jedzenia i Amerykanie, sondaże poparcia Trumpa.

0: Trumpa lecą na łeb, na szyję w wyniku tego, co się dzieje. Ta wojna się przedłuża, no i Republikanie zaczynają się robić nerwowi, no bo sytuacja polityczna w Stanach Zjednoczonych jest trochę taka. Republikanie to ja, Donald Trump. To znaczy wszystko to, co robi Trump, spada dobre czy złe dla wyborców, spada na konto Republikanów i oni na tym zyskują bądź tracą. Teraz bardzo mocno tracą. Krytyka zatem przychodzi nie tylko od demokratów. Redukcję krytykowali właśnie politycy obu partii, a kongresmen republikański Don Bacon mówił, że Polacy zostali zaskoczeni i nazwał tę decyzję wstydem dla USA. Mówi to republikanin w partii, która jest wiernie oddana swojemu prezydentowi. W partii republikańskiej jest oczywiście skrzydło, które może popierać Trumpa, ale równocześnie uważa, że wycofanie wojsk z Europy to jest zła decyzja i to jest prezent Rosji. I dla nich Polska to nie jest zwykły sojusznik, to jest kraj frontowy NATO, który jest tuż obok wojny na Ukrainie. Wreszcie po trzecie, ta sama opowieść o wyborach Nawrockiego jest no, słaba, jeśli chodzi o wyjaśnienie wojskowe, no bo to by oznaczało, że ważne decyzje strategiczne wojskowe zapadają dlatego, że ktoś kogoś lubi albo nie. Moja teza jest taka, Trump musiał pokazać, że nie odwraca się od Polski po tej krytyce, a jednocześnie chciał zachować swoją twarz, że nagradza sojusznika, którego lubi, więc na poczekaniu wymyślił coś takiego.
1: Wojtku, przyspieszamy i przenosimy się na Kubę. Mówisz o tym, że wybory w Stanach za pasem, że na Bliskim Wschodzie nie idzie Amerykanom tak jak zamierzali, to może czas otworzyć kolejny front i tam się wykazać.
0: No i to jest bardzo prawdopodobne, bo no bo tak, Kuba zawsze była w orbicie zainteresowań Stanów Zjednoczonych. Tu oczywiście wchodzimy w historię. Kuba rządzona przez komunistów od wielu, wielu lat, reżim najpierw Fidela, potem Raula Castro, a teraz przy władzy jest prezydent Miguel Díaz-Canel. No i Stany Zjednoczone postawiły zarzuty byłemu prezydentowi Raulowi Castro, młodszemu bratowi Fidela Castro, który był twarzą tej rewolucji komunistycznej kubańskiej, zarzuty o morderstwo w sprawie zestrzelenia cywilnych samolotów w 1996 roku, a Marco Rubio, amerykański sekretarz stanu, mówi, że Kuba jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa USA. Zatem Stany Zjednoczone zrobiły trzy rzeczy naraz. Po pierwsze, podniosły sprawę karną przeciwko Raulowi Castro. Po drugie, Rubio mówi, że szanse na porozumienie z obecnymi władzami Kuby są niewielkie. No a po trzecie, Trump i Rubio zaczęli mówić o Kubie językiem bezpieczeństwa narodowego. I taki język w Waszyngtonie otwiera drzwi do ostrzejszych działań. Do sankcji, do blokad, do działań wywiadowczych, do presji wojskowej. Być może w skrajnym przypadku do właśnie do interwencji i do być może obalenia, no teraz pytanie, czy obalenia obecnych władz, czy do wywiezienia byłego prezydenta Castro.
1: Co nowego na Bliskim Wschodzie i czy uran wzbogacony zostaje w Iranie?
0: Tak. To tyle, jeśli chodzi o nowe rzeczy, ale ten uran wzbogacony to jest uran, który to jest pierwiastek, czy też materiał potrzebny do produkcji broni atomowej. Szacuje się, że Iran ma w tej chwili około 440 kg uranu wzbogaconego do 60% i temu uranowi bardzo uważnie przygląda się cały świat, ale i Stany Zjednoczone, które sugerowały, że mogą to chcieć przejąć. No bo jak nie ma uranu, to nie ma z czego zrobić bomby atomowej.
1: No to był pretekst do tej inwazji, która trwa od 28 lutego.
0: I jak wiemy, kończy się sukcesami niemal codziennie. Mhm. 440 kg uranu prawdopodobnie nadal jest w Iranie, a Mosztaba Chamenei, czyli najwyższy przywódca duchowy, miał według doniesień agencyjnych wydać rozkaz, żeby nie wywozić, czy też zakaz wywozu tego pierwiastka, tego materiału z Iranu. To by oznaczało, że władze irańskie nie zamierzają ustępować, jeśli chodzi o program nuklearny. Wiemy, że negocjacje trwają. Trump mówi, że jest bardzo blisko porozumienia, żeby zakończyć tę wojnę, no ale
1: nie wygląda na to.
0: Nie wygląda, bo reżim irański, mimo że mocno pokiereszowany, no to cały
1: czas... To jeszcze
0: nie
1: na kolanach.
0: Absolutnie nie i co więcej, no, robią dobrą minę, do jakiej gry to trudno powiedzieć, szczerze mówiąc. Natomiast rzeczywiście z jednej strony mamy ten zakaz, ale z drugiej strony pamiętajmy, że żeby wyprodukować bombę atomową, bo to też jest naturalne pytanie, trzeba nie tylko mieć ten uran, trzeba wdrożyć reakcję chemiczną, trzeba go mieć znacznie więcej, znacznie bardziej wzbogaconego. Po drugie, trzeba mieć rakietę, na którą się to wsadzi, tą bombę, i ta bomba doleci tam, gdzie trzeba, spadnie i eksploduje w tym momencie, w którym napastnik, przyjmijmy Iran, chciałby, żeby to się stało. Do tego jeszcze droga jest daleka, no ale mimo wszystko Izrael bardzo mocno naciska. Premier Netanyahu od 30 lat mówi, że Iran jest 5 minut od wyprodukowania bomby atomowej. A to, co się stało, czyli ten zakaz, potwierdza tylko, że władze w Iranie nie mają zamiaru rezygnować z programu atomowego.
1: O czym mówił Wojciech Cegielski.
0: Dziękuję.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?

0: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
1: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
2: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabat. Tu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pierwsze myśliwce F-35 dla polskiej armii już niedługo na polskim niebie. Maszyn wypatrują już mieszkańcy Łask. Rozporządzenie podpisane, nowy wzór aktu małżeństwa zaprezentowany. To finał sprawy transkrypcji małżeństw jednopłciowych. W niedzielę rozpocznie się turniej tenisowy French Open. Na twardych kortach zagra Iga Świątek. Minęła 17. Damian Szpyra, zapraszamy. Za godzinę nad polskim niebem zobaczymy nowe samoloty F-35 z biało-czerwoną szachownicą na skrzydłach w bazie 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Samoloty piątej generacji symbolicznie przywita kierownictwo MON oraz wojskowi dowódcy.
2: Baza w Łasku w pełnej gotowości. Dowódcy, piloci i personel techniczny odliczają ostatnie godziny do momentu przełomowego dla polskich sił powietrznych, do lądowania F-35 na polskiej ziemi. Gdy maszyny pojawią się w bazie, wszystko będzie już jasne. Staniemy się pierwszym krajem wschodniej flanki NATO, który ma na wyposażeniu te wyjątkowe samoloty.
3: To jest bardzo ważny moment. F-35 wraz z uzbrojeniem zakupionym w ostatnich miesiącach zmieniają oblicze sił zbrojnych w systemie naczyń połączonych z Apaczami, Abramsami, z systemami antydronowymi.
2: Mówił, zapowiadając popołudniowe wydarzenie, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Po wylądowaniu samoloty trafią do specjalnego hangaru, tam zostaną dokładnie obejrzane i rozpocznie się przygotowanie do oficjalnej ceremonii przywitania. Ta zaplanowana jest na 12 czerwca. Wtedy też F-35 dostaną imię Husarz. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Środowiska LGBT czekały na to latami. Tak informacje o rozporządzeniu dotyczącym transkrypcji małżeństw jednopłciowych skomentowała minister Katarzyna Kotula. Zostało ono podpisane przez ministra spraw wewnętrznych. Ponadto minister cyfryzacji zaprezentował nowy wzór aktu małżeństwa. Jest w nim rubryka dla związku kobiety z kobietą, mężczyzny z kobietą oraz mężczyzny z mężczyzną. W każdym urzędzie stanu cywilnego pary jednopłciowe będą mogły liczyć na równe traktowanie, mówi pełnomocniczka rządu do spraw równości.
4: Państwo, rząd tą decyzją mówią: widzimy was, widzimy wasze rodziny i przede wszystkim uznajemy wasze małżeństwa. Małżeństwa zawarte za granicą. Wiemy, że są takie samorządy, wiemy, że są takie urzędy stanu cywilnego, które czekają na to systemowe rozwiązanie.
1: To rozporządzenie jest jawnym naruszeniem ustawy zasadniczej, powiedział poseł PiS Andrzej Śliwka.
5: Tworzenie jakichś kolejnych małżeństw, które są niezdefiniowane w polskiej konstytucji, jest bezprawne, nielegalne. No my się na to nie zgadzamy. Znaczy, my fundamentalnie się z tym nie zgadzamy i uważam, że pan minister Kierwiński niestety po raz kolejny złamał prawo.
1: Rozporządzenie MSWiA to konsekwencja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W listopadzie ubiegłego roku sąd orzekł, że małżeństwa homoseksualne zawierane za granicą muszą być respektowane i opisane przez polskie urzędy. Radosław Piesiewicz nadal prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W trakcie posiedzenia zarządu PKOL jego członkowie mieli głosować nad wnioskiem o walne zgromadzenie. Taki ruch umożliwiałby odwołanie skorumpowanego prezesa.
6: Według prezesa Związku Judo Krzysztofa Wiłkomirskiego Radosław Piesiewicz miał zablokować możliwość głosowania nad wnioskiem o zwołanie walnego zgromadzenia.
7: Już w pierwszych minutach mieliśmy tutaj pokaz siłowego prowadzenia posiedzenia zarządu.
6: W przyszłym tygodniu członkowie zarządu PKOL, którzy chcą odwołania prezesa, złożą w biurze podawczym formalny wniosek o zwołanie walnego.

0: zgromadzenia. Adam Korol uważa, że środowisko sportowe zjednoczyło się.
1: Sukcesem jest to, że 82 osoby podpisały się pod tym wnioskiem. Uważam, że jest to sukces, który zjednoczył nas.
0: Z kolei przychylny Piesiewiczowi były zapaśnik Andrzej Supron jest innego zdania.
2: Środowisko sportowe, olimpijskie się niestety pokłóciło, podzieliło.
0: Kadencja Radosława Piesiewicza upływa w kwietniu 2027 roku. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
3: W Warszawie powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa. Naukowa i akademicka sieć komputerowa otrzymała pozwolenie na budowę placówki. To miejsce, w którym odbywać się będą szkolenia, na przykład dla samorządowców.
4: Znajdzie się także Centrum Odzyskiwania Danych na potrzeby m.in. wsparcia administracji publicznej w przypadku ataków, po to, żeby odzyskiwać dane albo żeby minimalizować szkody zdarzeń i ataków cyberprzestępców, albo po to, żeby w tym zakresie, w jakim się da, odzyskiwać ślady, które przestępcy zostawili, ale próbowali zatrzeć.
3: Mówił dyrektor NASK Radosław Nielek. Centrum powstanie na warszawskiej Pradze Północ. Będzie w nim pracować około 270 osób. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski mówi, że placówka odegra istotną rolę w rozwoju miasta.
5: Ona się wpisuje idealnie w strategię miasta, które stawia właśnie na bezpieczeństwo. Centrum również stanie się takim hubem technologicznym, mnóstwo miejsc pracy, no i podkreślenie właśnie tego, że Warszawa stawia na nowe technologie.
3: Koszt budowy Centrum Cyberbezpieczeństwa to 360 milionów złotych. Będzie on sfinansowany głównie ze środków unijnych. Placówka ma powstać do końca 2029 roku. I na koniec sport. W niedzielę rozpocznie się wielkoszlemowy turniej tenisowy French Open. Na kortach Rolanda Garrosa nasza najlepsza tenisistka Iga Świątek zagra z Australijką Emerson Jones. O piąty triumf Świątek w Paryżu będzie niezwykle trudno. Mimo to Iga Świątek zachowuje chłodną głowę przed startem w Paryżu.
6: Każdy turniej to jest zupełnie inna historia i zresztą powtarzam to trochę co roku. Każdy jest jakby w innym momencie karier, życia, też inne są przeciwniczki, więc trzeba po prostu skoncentrować się na tym, co przed nami i podejść do turnieju ze świeżym umysłem jakby i z otwartą głową.
3: Pierwszy mecz Iga Świątek zagra w poniedziałek.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Za oknami ciepło i słonecznie w całym kraju. Temperatura od 20 do 23 stopni, chłodniej tylko w Ustce, tam około 18. W nocy spokojnie, silne zamglenia, możliwe na północy. A jutro kontynuacja wiosennej aury, będzie od 21 na wschodzie do 27 na zachodzie.
8: Minęła godzina 17.06. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu. W naszym programie teraz czas sprawdzić, co ciekawego i ważnego wydarzyło się w regionach.
7: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
8: I na początek Kraków, bo tam w najbliższą niedzielę odbędzie się pierwsze w historii miasta referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Ostatnie miesiące w stolicy Małopolski były gorące i dziś w ostatnim dniu przed głosowaniem czas na krótkie podsumowanie. Łączymy się z reporterką Polskiego Radia Kraków Elżbietą Raczyńską. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, jestem.
8: To co działo się na tej scenie politycznej, lokalnej, ważnego i ciekawego i co jeszcze przed nami?
9: Tak jak wspomniałaś, ostatnie miesiące w Krakowie były naprawdę gorące. Teraz krótko i w pigułce. Komitet referendalny został powołany pod koniec stycznia tego roku i to wtedy rozpoczęła się zbiórka podpisów za odwołaniem prezydenta Krakowa oraz Rady Miasta. Konieczne było zebranie 60 tysięcy takich podpisów. No ostatecznie inicjatorzy zgromadzili ich 134 tysiące i razem z wnioskiem o przeprowadzenie referendum złożono je do Krajowego Biura Wyborczego 11 marca. Jak mówili wówczas inicjatorzy, to, że udało się te podpisy zebrać, to zasługa przede wszystkim mieszkańców.
10: 100 tysięcy wziąłbym w ciemno podpisów jako sukces i to po 60 dniach. Okazało się, że jest szybciej. Kraków chce zmian, Kraków dąży do zmian, Kraków oczekuje, że te zmiany nastąpią szybciej i właśnie dlatego te podpisy tak szybko zebrano. Przypominam, jakie były warunki. Ferie, mrozy, ujemne temperatury, minus 15 stopni. Wolontariusze stali od rana do nocy często, stali całymi tygodniami w każdy dzień, piątek, świątek, każdy dzień tygodnia.
9: mówił wtedy w marcu Jan Hoffman, szef Komitetu Referendalnego. Inicjatorzy referendum podkreślali, że chcą odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego, między innymi za sprawę strefy czystego transportu, podwyżek biletów na komunikację miejską, a także

0: ich zdaniem fatalną komunikację i działalność w mediach społecznościowych. No jak do sprawy referendum odnosi się sam prezydent Krakowa? On od początku, kiedy w ogóle pojawiła się ta idea, żeby referendum przeprowadzić, mówi, że decyzja o jego przyszłości należy do mieszkańców.
1: Ja przejmuję się tym, co słyszę od mieszkańców. Te sprawy staram się po prostu załatwiać.
2: Oczywiście cały czas spotykam się na ławkach dialogu, szczególnie tam, gdzie sygnalizują mieszkańcy, że są jakieś problemy. Lubię je rozwiązywać po prostu, więc jeżdżę w te miejsca i na miejscu wysłuchujemy czasem słów krytyki, czasem zgłoszenia konkretnych problemów.
0: Wczoraj jednak prezydent Miszalski opublikował spot na swoich mediach społecznościowych, w którym prosi mieszkańców o to, aby nie brali udziału w referendum i dali mu możliwość dokończenia swojej kadencji. Referendum, o którym mówimy, odbędzie się w najbliższą niedzielę. Lokale wyborcze będą wówczas czynne od godziny 7 rano do godziny 21. No i wyborcy, którzy wezmą udział w tym głosowaniu, otrzymają dwie karty.
3: Jedna karta będzie formatu A5 i będzie tam wskazane pytanie. Czy jest pan, panie, za odwołaniem prezydenta Aleksandra Jana Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta Krakowa przed upływem kadencji? I dwie odpowiedzi. Tak albo nie. Na tej karcie również będzie informacja, takie pouczenie, że oddanie ważnego głosu następuje przez postawienie znaku X w kratce obok odpowiedzi tak albo nie. Druga karta będzie formatu A4 i znowu pytanie. Czy jest pan, pani, za odwołaniem Rady Miasta Krakowa przed upływem kadencji?
0: Wyjaśniała Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Aby głosowanie było ważne, musi wziąć w nim udział 3/5 liczby osób, które uczestniczyły w tym pierwotnym wyborze danego organu, czyli na przykład wyborze właśnie prezydenta Krakowa lub Rady Miasta. No i wymagana liczba w przypadku prezydenta Miszalskiego to będzie minimum 158 555 osób musi zagłosować, żeby zgadzała się frekwencja. Od dziś, od północy, to ważne w związku z głosowaniem, będzie obowiązywać cisza wyborcza. Będzie ona jednak nieco inna niż w wyborach parlamentarnych czy samorządowych, ponieważ teraz nie możemy informować nawet o frekwencji, ponieważ to ona jest kluczowa. Zakazane, co oczywiste, będzie też namawianie do głosowania czy agitacja wyborcza.
4: Nie można rozdawać ulotek, zabrania się również ogłaszania sondaży oraz prowadzenia różnych innych form, które mogłyby wpłynąć na wyniki referendum. Złamanie tych zakazów jest wykroczeniem. W przypadkach złamania zakazów związanych z ciszą referendalną sąd może orzec w podstawowych przypadkach grzywnę od 20 do 5 tysięcy złotych.
0: To był Mikołaj Werner z małopolskiej policji. No i na koniec o tym, jakie są sondaże. Jeden z nich został przygotowany przez OGB. Według sondażowni frekwencja w tym referendum będzie wystarczająca i prezydent Aleksander Miszalski straci swoje stanowisko. No ale jak będzie faktycznie, jaka będzie frekwencja, jakie będą wyniki, dowiemy się w niedzielę.
5: Dowiedzą się państwo zapewne od Elżbiety Raczyńskiej. Elu, bardzo dziękuję za te informacje. Informacje dzisiejsze. Do usłyszenia.
0: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
5: A my z Krakowa przenosimy się niedaleko, bo do Zakopanego, a to dlatego, że Łatwogang ruszył w kolejną akcję pomocową, tym razem spod Tatr nad Bałtyk. Na rowerze przemierzy setki kilometrów, żeby wesprzeć ciężko chorego Maxa. Ośmiolatek cierpi na rzadką chorobę powodującą zanik mięśni. Potrzebnych jest 15 milionów złotych na leczenie w Stanach Zjednoczonych. Akcję Łatwoganga na miejscu śledzi Paweł Pawlica. Dzień dobry, Pawle.
6: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
5: Jak wygląda start tego pomocowego rajdu przez Polskę?
6: No i właśnie jestem już w tym miejscu, z którego przed chwilą Łatwogang ruszył. Ten cały rajd pomocowy i transmisja youtubera rozpoczęły się z niewielkim opóźnieniem. Pomysłodawca akcji Piotr Hanske długo rozmawiał z mediami, z nami, z dziennikarzami, ale też z Maxem i jego rodzicami, którzy przed rozpoczęciem akcji dotarli tutaj ze swojego rodzinnego Leska. A tak wyglądały te ostatnie chwile przed rozpoczęciem pomocowego rajdu rowerowego.
7: Dobra, to ja mocuję telefon i powoli się zbieramy do jazdy. Jedziemy dla Maxa. Wydaje nam się, że uda się zebrać pieniądze, nawet jestem wręcz tego pewny obecnie, biorąc pod uwagę skalę, więc no po prostu tylko chyba tak pozytywnie, szczęśliwy jestem, że uda się zebrać te pieniądze.
8: Przed tą akcją trochę się stresowałam, ale później zrozumiałam, że nie.

0: Na co?
1: Takie euforia i niedowierzanie jednocześnie.
2: Ja myślę, że to przyłączenie się do pomocy Łatwoganga dużo zmieniło i również tam się dużo dzieje. My mamy nadzieję, że tak jak tutaj Piotr powiedział, że na pewno się uda i mocno w to wierzymy. Zresztą w poprzedniej zbiórce pokazał, że nie ma rzeczy niemożliwych, także myślę i tym razem uda się wywalczyć to zdrowie dla syna.
3: Proszę się nie poddawać, proszę wierzyć, bo czasem pomoc przychodzi w najmniej spodziewanym momencie. My walczymy i proszę walczyć też dla swoich dzieci, jeżeli tylko jest taka możliwość, nie ma rzeczy niemożliwych, bo dla nas kwota, jak usłyszeliśmy, to po prostu była niemożliwa, ale marzenia się spełniają i liczymy, że dzięki tutaj Łatwogangowi, temu co się dzieje, damy radę i no i będzie dobrze.
4: No, tak mówili rodzice Maxa Tockiego, który cierpi na dystrofię mięśniową Duchenne'a, która powoduje u 8-latka stopniowy i niestety nieodwracalny zanik mięśni. Aby przeprowadzić leczenie w Stanach Zjednoczonych, które zatrzyma postęp choroby, potrzebnych jest w sumie 15 milionów złotych. Obecnie licznik zbiórki założonej na rzecz Maxa wskazuje 3,5 miliona złotych. Z kolei aplikacje do nawigacji wyliczają, że YouTuber do pokonania ma około 700 kilometrów, a czas przejazdu to około 2 dni. Łatwogang nie będzie zatrzymywać się po drodze. Kilka godzin przerwy planuje dopiero w Gdańsku, a jeżeli przed jego dotarciem nad Bałtyk zebranych zostanie brakujących 12 milionów złotych na wsparcie Maxa, wtedy YouTuber wróci pod Tatry, również prowadząc transmisję.
5: Brzmi to niewiarygodnie, ale dla tego człowieka i dla tych, którzy go wspierają, nic nie jest niemożliwe. Paweł Pawlica z Zakopanego, dziękujemy.
4: Dziękuję.
5: Była Małopolska, to teraz Wielkopolska i temat, który może dziwić, a nawet bulwersować. Zajęcia wyrównawcze na korytarzu i lekcje do późna. Nauczyciele, rodzice i uczniowie domagają się rozbudowy miejscowej podstawówki. W szkole w podpoznańskich Ofińskach w gminie Czerwonak uczy się 356 uczniów w 18 klasach, choć budynek ma tylko 12 sal lekcyjnych. Mieszkańcy mają dość i przypominają wójtowi jego wyborczą obietnicę. Na spotkaniu w tej sprawie był Szymon Majchrzak z Radia Poznań. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: To opowiedz, w jakich warunkach konkretnie uczą się dzieci.
6: Spróbuję to państwu opisać. Po szkole podstawowej w Owińskach oprowadzała mnie jej dyrektorka. Od wejścia uwagę zwróciły buty i kurtki rozwieszone tuż przed wejściem do klas, bo nie ma szatni. Więc dzieciaki przebierają się na korytarzu. Zaskoczyła mnie też obecność uczniów, bo była 17, a zajęcia nadal trwały. Tak mówią o tym nauczyciele i rodzice uczniów. Jesteśmy teraz w bardzo wąskim korytarzu, a pod stopami jest parkiet.
7: Tutaj była sala gimnastyczna. Teraz ta sala gimnastyczna jest przerobiona na świetlicę, na stołówkę, dwie mikrosalki, logopedię i terapię pedagogiczną.
6: Jak duże to są pomieszczenia?
7: To pomieszczenie terapii pedagogicznej będzie miało 4 metry kwadratowe. Na tym korytarzu również odbywają się zajęcia z tego względu, że tutaj jest jak gdyby ciszej niż wreszcie szkoły.
8: Dzieci mają zajęcia w salce fitness. Dzieci mają zajęcia w jadalni.
6: Syn narzeka?
8: No narzeka.
7: Zaczynają lekcje późno. Dzieci, szczególnie w klasach 1-3, około godziny 12 i są do godziny 17.
6: To się przekłada pani zdaniem na to, jak te dzieci myślą, jakie wyniki osiągają?
7: Myślę, że tak, bo bardzo trudno jest nauczyć dzieci w klasie pierwszej czytać bądź liczyć o godzinie 15, jeżeli one są w szkole od godziny 7 rano.
6: Uczniowie i rodzice mają dość. Dalszej pracy w takich warunkach sprzeciwiają się też nauczyciele. Kilka dni temu rozpoczęli zbiórkę podpisów pod petycją wzywającą wójta do rozbudowy podstawówki, no a tym samym do realizacji swojej wyborczej obietnicy. Poparcie dla tej inicjatywy już wyraziło 1200 osób, to tylko dodam.
5: Czyli takie pospolite ruszenie, wielka mobilizacja. Jak na to reaguje wójt?
6: Ja rozmawiałem z Marcinem Wojtkowiakiem. Zapewnił, że nie rezygnuje z rozbudowy szkoły. Jednak inwestycja ma kosztować 20 milionów złotych. To jest duży koszt dla takiej gminy jak Czerwonak. Odpowiadając na moje pytanie, zasłonił się radą gminy i przekonywał, że to ona podejmie ostateczną decyzję. Zapowiedział, że jeżeli większość wyrazi zgodę, no to pieniądze mogą zostać uwzględnione w budżecie na kolejny rok. Mówił też o demografii. Proszę posłuchać.
0: Wiem, że będziemy musieli z paru inwestycji zrezygnować i to radni będą ostatecznie decydować. Ja natomiast jestem zobowiązany, żeby im przedstawić te możliwości.
6: Przecież pan ma większość w Radzie. To nie jest tajemnica, że głosują za pana absolutorium.

0: absolutorium za zaproponowanym budżetem.
1: Zgadza się, natomiast byłbym nieuczciwy, gdybym wywierał na radnych presję w tą lub w drugą stronę. Kluczowa informacja jest taka, że mamy niż demograficzny i w

0: 19 minut temu minęła godzina 17. I Tomasz Kowalczyk ze mną w studiu. Witaj,
1: dzień
0: Tomku.
1: Dobry.
0: W informacjach Polskiego Radia 24 sporo dziś o sporcie. Tak poza tymi informacjami sportowymi specjalnie przeznaczonymi do tego, żeby o sportowych wyczynach informować. A to z powodu PKOL-u, o którym też za chwilę powiemy, ale nie od niego zaczniemy.
1: Nie od niego zaczniemy. Trochę te informacje będą nam się tutaj mieszać, bo jest ich sporo i te bardziej sportowe i te
0: około sportowe
1: właśnie. Zaczniemy od wyniku naszych siatkarek, bo rozpoczynają sezon reprezentacyjny. W Genui trwa turniej z udziałem Turcji, Serbii i Włoch. Na początek biało-czerwone mierzą się z Turczynkami. Trwa pierwszy set w tym spotkaniu. 18 do 16 prowadzą biało-czerwone. Oby zatem po zwycięstwo. A teraz już zgodnie z zapowiedzią o Polskim Komitecie Olimpijskim. Dziś była próba odwołania Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa PKOL-u. W trakcie posiedzenia zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego jego członkowie mieli głosować nad wnioskiem o walne zgromadzenie, które może dać zielone światło do odwołania skompromitowanego szefa. Dziś to się jednak nie udało, a wszystkie szczegóły zbierała Martyna Szymczakowska.
2: Według prezesa Związku Judo Krzysztofa Wiłkomirskiego Radosław Piesiewicz miał zablokować możliwość głosowania nad wnioskiem o zwołanie walnego zgromadzenia.
3: Już w pierwszych minutach mieliśmy tutaj pokaz siłowego prowadzenia posiedzenia zarządu.
2: W przyszłym tygodniu członkowie zarządu PKOL, którzy chcą odwołania prezesa, złożą w biurze podawczym formalny wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia. Adam Korol uważa, że środowisko sportowe zjednoczyło się.
4: Sukcesem jest to, że 82 osoby podpisały się pod tym wnioskiem. Uważam, że jest to sukces, który zjednoczył nas.
2: Z kolei przychylny Piesiewiczowi były zapaśnik Andrzej Supron jest innego zdania.
5: Środowisko sportowe, olimpijskie się niestety pokłóciło, podzieliło.
2: Kadencja Radosława Piesiewicza upływa w kwietniu 2027 roku. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
1: A Radosławowi Piesiewiczowi zarzuca się m.in. pranie brudnych pieniędzy, przysporzenie olbrzymich problemów wizerunkowych, przez które Polski Komitet Olimpijski stracił część ważnych sponsorów, a także podjęcie współpracy z niewypłacalnym sponsorem, którym okazała się giełda kryptowalut Zonda Krypto.
0: To nie były informacje ani gospodarcze, ani polityczne. Cały czas jesteśmy, proszę Państwa, w tej części poświęconej sportowi. Chociaż można właśnie odnieść takie wrażenie, tak, kiedy mówimy o tym, co dzieje się wokół PKOL-u i wokół jego szefa, że bardziej to dotyczy polityki, spraw kryminalnych, powiedzmy to wprost,
1: tak, albo gospodarki. Pamiętajmy o tym, że mimo, że dziś nie zrobili działacze Polskiego Komitetu Olimpijskiego takiego kroku, o jakim marzyli, bo miało być głosowanie nad wnioskiem o walne zgromadzenie, a to walne zgromadzenie może odwoływać prezesa. Tam potrzeba też 2/3 głosów. No to udało się zebrać te 80 podpisów. No i tylko sprawy proceduralne nie pozwoliły tego wniosku głosować. Co nie znaczy, że ta sprawa nie będzie toczyła się dalej i nie dojdzie do takiego walnego zgromadzenia właśnie w Polskim Komitecie Olimpijskim.
0: Czyli Tomku, pytanie brzmi nie czy, a kiedy?
1: Może tak, tylko pamiętajmy, że kadencja prezesa kończy się w kwietniu 2027 i ciekawe, czy ze wszystkim niektórzy zdążą. No ale to są pytania, odpowiedzi w najbliższych tygodniach i miesiącach. Na pewno działacze będą podejmowali kolejne próby.
0: Wracamy do czystego sportu.
1: Czysty sport to tenis na pewno. Biały sport. A Iga Świątek przygotowuje się do występu we French Open. Nasza najlepsza tenisistka w swoim pierwszym meczu zagra z Australijką Emerson Jones. Wczoraj odbyło się losowanie. Polka jest zadowolona nie tyle z samego losowania, bo mówi o tym, że z każdą rywalką trzeba się oczywiście koncentrować. To troszeczkę banał. Nie spogląda za daleko w drabinkę, bo trzeba wygrać z jedną rywalką, żeby grać z drugą. A na co ma wpływ? No na dobrą pracę, a taką dobrą pracę wykonuje ze swoim trenerem Francisco Rodziem.
6: Z Francisem super mi się pracuje i jego feedback jest w sumie zawsze taki sam jak moje uczucie na korcie i dlatego nie czuję, żebym potrzebowała jakiegoś jeszcze feedbacku z zewnątrz. Raczej opieram się na tym, co Francis mi powie i po majorce tak kontynuowaliśmy.
1: Oprócz Igi Świątek w turnieju zobaczymy jeszcze 4 nasze tenisistki. Maję Chwalińską, Magdę Linet

0: i Magdalenę Fręch. Będziemy trzymać kciuki.
1: Powiedzieć, że Iga Świątek jedzie do Paryża jak do domu, to nic nie powiedzieć. I to znowu banał się wkradł, ale mam nadzieję, że ty i nasi słuchacze nam wybaczą.
0: Tak, no i Iga Świątek odpowie sobie na kilka ważnych pytań. Jej kibice, jej trenerzy i cały sztab. Czy udało się przełamać kryzys i czy będzie w stanie tutaj powalczyć o coś na tej swojej ulubionej nawierzchni, na której 3 razy już wygrywała. Czy to jest już ten moment, żeby powalczyć o 4. zwycięstwo? No to też będą odpowiadały nam kolejne dni, kolejne mecze, forma, jaką zaprezentuje Iga Świątek.
1: French Open startuje...
0: Już w niedzielę.
1: Już w niedzielę.
0: Już w niedzielę. Teraz o końcu pewnej epoki, bo Pep Guardiola po 10 latach opuści Manchester City. To po ostatnim meczu tego sezonu. Taką informację przekazał angielski klub, który w bieżących rozgrywkach zajmuje 2. miejsce. I to 2. miejsce już na pewno zajmie, bo nie przeskoczy mistrza Arsenalu. Nie spadnie też na 3. pozycję. A decyzja oznacza, że drużyna Manchesteru będzie szukała nowego trenera. Enzo Maresca, były szkoleniowiec Chelsea. Mówi się, że jest faworytem do przejęcia schedy. Przez 10 lat Pep Guardiola w Manchesterze City wywalczył 20 trofeów, więc na pewno ta gablota została wzbogacona nieprawdopodobnie, ale czy nie będzie się zapełniać dalej, tego też nie wiemy. Natomiast jest na to szansa, bo pieniądze w Manchesterze wciąż są wielkie. A teraz jeszcze jedna nasza dyscyplina bliższa ciału. Tutaj mówimy o 2 klubach, które też do gabloty wstawiają mnóstwo trofeów. Wieczorem poznamy mistrza Polski w piłce ręcznej kobiet. W ostatniej kolejce rozgrywek prowadzące w tabeli Zagłębie Lubin podejmie wicelidera MKS Lublin. Miedziowe mają tylko 2 punkty przewagi, a to oznacza, że lublinianki w przypadku zwycięstwa w regulaminowym czasie sięgną po tytuł. Na to liczy kończąca po tym sezonie karierę bramkarka MKS-u Weronika Gawlik.
2: To jest moje marzenie chyba w tym momencie, żeby jednak jeszcze ten złoty krążek zawiesić. Będzie ciężko. Lubin postawił bardzo trudne warunki. Wiemy, że teraz są w dobrej dyspozycji, mają więcej zawodniczek do dyspozycji niż my, ale no sport lubi niespodzianki. Jest 60 minut na to jeszcze, żeby pokazać, kto na koniec sezonu powinien dostać ten złoty krążek.
0: Obrotowa Zagłębia Joanna Drabik przyznaje z kolei, że rozstrzygnięcie w ostatnim spotkaniu jest bardzo atrakcyjne dla kibiców.
3: Na pewno dla dyscypliny to dobrze, bo będzie walka. Nie znamy mistrza wcześniej, jak to było w ubiegłych latach, że kilka kolejek przed już wiedzieliśmy, jaki jest rozstaw pierwszych miejsc, więc na pewno dla dyscypliny to dobrze, dla kibiców też, bo będą śledzić nas do końca ligi.
0: A spotkanie w Lubinie rozpocznie się o 20:30.
1: Tomku, dobrze zapamiętałam. Lubinianki z lubliniankami.
0: Tak, to już
1: współczuję korespondentowi i z temu, który będzie ten mecz komentował.
0: Nie, Robert Radczak doskonale rozróżnia te dwa regiony.
1: I język się nie połamie.
0: Nie połamie się, nie połamie się, bo śledzi po prostu poczynania jednych i drugich i wie, kto w jakich koszulkach gra.
1: To zawodniczkom życzymy połamania nóg, a korespondentom połamania języka.
0: Tak jest.
1: Tomasz Kowalczyk.
0: Dziękuję.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program

0: informacyjny, któremu możesz zaufać.
1: Ruch Trumpa. 5000 żołnierzy ma trafić do Polski. Husarze dotrą dziś do naszego kraju. Czym wyróżnia się ten samolot? Łatwogang znów chce poruszyć całą Polskę.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Festiwal w Cannes dobiega końca. Światowe premiery, wielkie kreacje, a u nas Short Corner i debiutanci Warszawskiej Szkoły Filmowej. Weekend kulturalny dziś po 21. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 17.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Pożar na toruńskim poligonie. Płonie trawa. W akcji bierze udział 20 zastępów Straży Pożarnej z Torunia i okolic, mówi rzeczniczka toruńskich strażaków Aleksandra Starowicz.
6: Na miejsce zostały wysłane zastępy. Łącznie jest ich około 20, część z nich jeszcze w drodze. Prowadzimy działania gaśnicze. Wspomagane są one również przez dromadery oraz helikopter. Pożar ma miejsce w takim trudno dostępnym terenie, stąd też duże siły i środki zaangażowane w te działania. Potrzebne duże zaopatrzenie wodne, żeby ugasić ten pożar.
5: Zgłoszenie o pożarze strażacy dostali po 12. Bilety w pociągach bez dopłaty i więcej kasjerów na dworcach. PKP Intercity wprowadza te ułatwienia, bo wciąż występują trudności przy próbie kupienia biletów online. Utrudnienia dla pasażerów wciąż się utrzymują, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
7: Zakłócenia mogą nadal występować w godzinach popołudniowych. Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić pełną funkcjonalność usług i zapewnić sprawną możliwość zakupu biletów. Zarząd PKP Intercity od dnia dzisiejszego umożliwia nabycie bilety u załogi pociągu bez opłat dodatkowych i wcześniej dostępności systemu online. Zapewni maksymalną dostępność kas biletowych PKP Intercity i pracowników obsługi na dworcach i w pociągach.
5: PKP Intercity zapowiada dalszą obserwację sytuacji i wdrażanie kolejnych rozwiązań w razie potrzeby. Cardi. Takie imię nadano młodej żyrafie z gdańskiego ogrodu zoologicznego. Zwierzę przyszło na świat w grudniu ubiegłego roku. Było to pierwsze narodziny żyrafy w historii zoo. Wybranie imienia można było wylicytować w ramach aukcji 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zwycięzca wpłacił 31 tysięcy złotych, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
8: Cieszę się, że mamy takie przedsiębiorstwa w Gdańsku, które na szlachetny cel przeznaczają pieniądze, a do tego uzyskują prawo nadania imienia. Malutka żyrafa, ja chyba widziałam ją w grudniu ostatnio, urosła już całkiem spora, choć nadal jest mniejsza od swoich rodziców.
9: To imię nie jest przypadkowe. To imię symbolizuje szybkość, płynność, nowoczesność, a powiedzmy sobie, że jej długa szyja pokazuje nam, że zawsze trzeba sięgać odważnie dalej i wyżej.
5: Dodaje Adrianna Niecko z firmy Itcard, która wygrała licytację. W gdańskim zoo są obecnie 3 żyrafy. W planach jest sprowadzenie jeszcze jednego samca.
10: Cały serwis świetny, ale ta ostatnia informacja naprawdę na wysokim poziomie.
3: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
10: Jest godzina 17.33, czas na kolejną dziś rozmowę polityczną.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
11: I witamy ponownie. Kamil Szewczyk jest ze mną w studiu, poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Uściński. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: No to zacznijmy od wojsk amerykańskich w Polsce. Deklaracja, słynna deklaracja Donalda Trumpa. Pytanie, czy więcej wojsk amerykańskich w Polsce to jest sukces wizyty wiceszefów MON-u Pawła Zalewskiego i Cezarego Tomczyka w Stanach Zjednoczonych i licznych odbytych spotkań tam?
12: Wiceszefowie MON-u to nie jest odpowiedni poziom do takich spraw. Myślę, że tutaj rację ma Donald Trump, który...
11: Ale były liczne spotkania z otoczeniem Trumpa, z kongresmenami, z administracją.
12: Bardzo dobrze, że ktoś się próbuje tym zająć i pan premier Kosiniak-Kamysz jakoś próbuje ratować politykę rządu wobec tej polityki, którą prowadzi szef rządu, czyli Donald Tusk, bo Donald Tusk prowadzi politykę antyamerykańską, antytrumpową.
11: Pan to nazywa antyamerykańską, antytrumpową.

0: Trumpowym, ale czy to nie jest polityka asertywna po prostu wobec Stanów Zjednoczonych, wobec Trumpa?
1: Polityka asertywna powinna Polska być oczywiście. My nie jesteśmy, nie wiem, jesteśmy suwerennym, niezależnym, niepodległym państwem i powinniśmy w każdym zakresie dbać o swoją suwerenność. Jednak w zakresie obronnym, no to no nie oszukujmy się, nasze granice są strzeżone przez polskich żołnierzy, wydajemy dużo na zbrojenia, ale w razie W bez wsparcia Amerykanów możemy sobie nie dać rady.
0: Ale słyszał pan
1: a wojska amerykańskie na terenie Polski to nie są tylko ci, którzy nas wesprą, ale to są ci, którzy odstraszają naszych wrogów.
0: Ale czy to nie jest tak, panie pośle, że polski rząd przeczytał Narodową Strategię Bezpieczeństwa, która ukazała się w końcu grudnia, Stanów Zjednoczonych pod wodzą Trumpa, gdzie tam jest jasno napisane, że Stany się wycofują, będą powoli wycofywać z Europy wojska, tak? I przekierowywać uwagę na inne rejony zapalne świata.
1: No to powinniśmy
0: dlatego,
1: jako Polska...
0: I dlatego jest ten europejski sejf, dlatego się zbroimy i tak dalej.
1: Jako Polska powinniśmy być aktywnym członkiem Unii Europejskiej w tym zakresie i przedstawiać własną wizję polityki całej Europy wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego. A ta wizja, którą narzucają Polsce inne kraje, Niemcy, Francja, i w tym doskonale odnajduje się Donald Tusk, to jest wizja rozwodu z Stanami Zjednoczonymi. To jest bardzo zła wizja dla Polski, bo dla nas układ NATO w takim kształcie, jaki znamy, jest idealny. Czyli Polska jest dobrym sojusznikiem NATO, mamy w NATO przyjaciół i to NATO, nie tylko Europa, ale również ze Stanami Zjednoczonymi, to jest pakt wojskowy, którego jeszcze nikt nie odważył się zaatakować. Czym więcej będzie amerykańskiej obecności w Europie, tym dla Europy bezpieczniej. Natomiast jeżeli Europa
0: pan,
1: i wszystkie kraje zachodnie
0: się
1: prowokują...
0: powoli z Europy.
1: Ale przecież europejskie zachodnie kraje go do tego prowokują. Po co ta prowokacja? Ja tego nie mogę zrozumieć. A dlaczego w niej bierze udział Donald Tusk? To zupełnie nie jest to zrozumiałe dla Polaków. Można to tylko wyjaśnić tym, że realizuje nie polskie interesy,
0: pan,
1: tylko to, które narzucają inni.
0: Nie sądzi pan, że Trump ma inne, poważniejsze problemy niż Europa, czyli Chiny na przykład. To jest wyzwanie dla Stanów. To jest główne wyzwanie dla Trumpa, Chiny.
1: Tak, wszystkie oczywiście na świecie jest wiele różnych pól wyzwań dla Donalda Trumpa, dla Stanów Zjednoczonych. I to oczywiste. Z naszego punktu widzenia powinniśmy jednak jako Europa, Polska, ale Europa również, powinniśmy dbać o te dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi i te wojska Stanów Zjednoczonych i w Polsce, i w innych krajach no bezpośrednio gwarantują nam bezpieczeństwo. I cieszę się, że tych wojsk będzie w Polsce jeszcze więcej, bo czym więcej tych żołnierzy, tym bardziej odstraszają naszych potencjalnych wrogów. Oczywiście bilans wojsk amerykańskich w Europie jest ważny, ale dla nas zdecydowanie ważniejszy jest bilans wojsk amerykańskich w Polsce.
0: Pańskim zdaniem ta deklaracja Trumpa jest na poważnie? Czy to jest kolejne? To o tym marszałek Czarzasty dzisiaj wspomniał w Sejmie na konferencji, że trzeba traktować na dystans deklarację Trumpa. To, co on mówi, nie zawsze się sprawdza w praktyce.
1: Marszałek Czarzasty jest kolejną osobą razem z Donaldem Tuskiem, którzy prowadzą antyamerykańską politykę.
0: Ale przyzna pan, że Trump jedno czasami mówi, czasami co innego robi później, tak? Wycofuje się ze swoich zobowiązań czy założeń.
1: Donald Trump, jak rozumiem, rzuca te słowa wyzwanie Polsce, bo nie jest pewien, czy Polska jest w ogóle gotowa i chętna przyjąć te wojska. Jeżeli słyszy jeszcze kilka dni temu, czy kilkanaście od Donalda Tuska, że Polska nie chce podbierać żołnierzy Niemcom, a więc nie chce teoretycznie, z ust naszego premiera brzmi, więcej wojsk amerykańskich. Oczywiście później jest dyskusja wśród polskich polityków i raczej widać, że wszyscy chcemy tych amerykańskich żołnierzy, no ale tutaj Donald Trump sam tej decyzji nie może podjąć. Musi liczyć na współpracę polskiego rządu. Sam prezydent Nawrocki też nie wybuduje obiektów infrastruktury potrzebnych mieszkań dla amerykańskich żołnierzy. Jeżeli miałoby być tak, że do Polski przyjeżdża 5 tysięcy żołnierzy porównywalnych z tymi, którzy są wycofywani z Niemiec, no to znaczy, że to będą stałe bazy. Stała baza to są

0: 5 tysięcy żołnierzy wraz z rodzinami, z małżonkami, z dziećmi. Trzeba im przygotować mieszkania. Te rodziny nie mogą mieszkać przecież w koszarach. Oni muszą mieć normalnie, praktycznie trzeba wybudować małe miasteczko, żeby tu ich przyjąć.
1: Panie pośle.
0: I tutaj jest zdecydowanych potrzeba działań ze strony polskiego rządu. Zaangażowania również finansowego, aby zbudować, przygotować odpowiednią infrastrukturę.
1: Polskie Radio dowiedziało się, Marek Wałkuski z Polskiego Radia, że Trump był zaangażowany w decyzję o wycofaniu amerykańskich wojsk z Polski. Pojawiły się pytania, czy Hegseth, szef Pentagonu, działał bez wiedzy Trumpa. Nasze ustalenia temu przeczą. Ale dopiero presja Kongresu i mediów ponoć sprawiła, że Biały Dom zmienił zdanie.
0: Trudno powiedzieć. Nie było, jak rozumiem, decyzji, bo przecież słyszeliśmy wszyscy wypowiedź chociażby wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, że to wstrzymanie rotacji nie oznacza wycofania wojsk, tylko wstrzymanie czasowe tej rotacji. Dobrze, że ten temat został już wyjaśniony, a deklaracja o dodatkowych 5 tysiącach żołnierzy dla Polski jest bardzo dobra i oby swoją antyamerykańską polityką Donald Tusk i marszałek Czarzasty nie doprowadzili do kolejnych zmian decyzji Amerykanów w tej sprawie, bo ich po prostu arogancja, ich podejście właśnie antyamerykańskie, antytrumpowskie jest na szkodę Polski.
1: Donald Trump gra na wzmocnienie prezydenta Nawrockiego, ale też Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami?
0: Donald Trump na szczęście widzi w Polsce sojusznika, mimo tego, że rząd jest Donalda Tuska. Dla Polski zdecydowanie lepiej gdybyśmy my rządzili. Dla polskiego bezpieczeństwa. Niech sobie pan redaktor wyobrazi, co byłoby, gdyby w zeszłym roku wybory prezydenckie wygrał Rafał Trzaskowski. No to przy tej polityce, którą prowadził Donald Tusk do tej pory, z tymi palcami skierowanymi w plecy Trumpa, w znanym wszystkim chyba geście.
1: Ale nie wie pan, jakby było, bo pragmatyka rządzenia, to co w kampanii, to jedno, a pragmatyka rządzenia to co innego.
0: Czyli pana zdaniem, gdyby był Trzaskowski, to Donald Tusk by zmienił swoje podejście do Amerykanów, byłby bardziej proamerykański.
1: Nie, ja mówię, ja mówię o pewnej asertywności. Każdego rządu
0: latają wiceministrowie, a nie poleci na przykład polski premier do Stanów Zjednoczonych.
1: Pan uważa, że powinniśmy stawiać tylko na Stany Zjednoczone, które są, hen daleko?
0: No jeżeli mamy na
1: tapecie, a nie montować tutaj jeżeli mamy na tapecie
0: jeżeli mamy na tapecie kwestie żołnierzy amerykańskich w Polsce, to zdecydowanie powinniśmy o to zabiegać i próbować załatwić to, co się udało załatwić, czyli decyzję o zwiększeniu ilości Amerykanów w Polsce. Panie redaktorze, oczywiście zbrojenie Europy, wszystko fajnie wygląda, ale polska historia powinna nas jednak czegoś uczyć i ja myślę, że chyba każdy Polak z naszych słuchaczy, wszyscy wiemy i mamy dobre relacje w Europie, ale nie wyobrażamy sobie, w razie zagrożenia,
1: w razie zagrożenia
0: Bundeswehra przyjdzie i chętnie będzie broniła Polskę?
1: Dobrze, zostały nam 4 minuty, chciałbym jeszcze zapytać pana o Zbigniewa.
0: Ale czy możemy liczyć na Bundeswehrę, że oni będą chcieli bronić Polski?
1: Po to jest europejski unijny safe, wzmacnianie bezpieczeństwa, żeby Europa stawiała na swoje zbrojenia.
0: Możemy liczyć na amerykańskich żołnierzy niż na żołnierzy niemieckich. Pamiętamy ich podejście Niemiec na początku konfliktu Rosji z Ukrainą. Czekali tylko, kiedy Ukraina przegra.
1: Powinniśmy balansować po prostu. Sprytnie między Europą a Stanami. Ale dobrze,
0: w historii wielokrotnie, kiedy mieliśmy zagrożenie, to niestety nasi sąsiedzi, żaden z tych sąsiadów
1: nie chciałem pana zapytać jeszcze o Zbigniewa Ziobrę. Powinien wrócić do tej Polski, czy nie? Powinien stawić się... Po co ma się ukrywać?
0: Z tego, co wiem, to on się nie ukrywa. Wyjechał legalnie do Stanów Zjednoczonych i tam w sposób legalny
1: podróżuje po świecie, tak? Rozumiem.
0: Wiemy wszyscy, ja tutaj podzielam zdanie prezydenta Nawrockiego, w Polsce nie może liczyć na sprawiedliwy proces Zbigniew Ziobro. Nie jest polski wymiar sprawiedliwości, niesprawiedliwości jest w takim stanie,
1: że w prokuraturze w jego sytuacji, kiedy jest chory, Błaszczak mają zarzuty także, nie uciekają jakoś z Polski, tak? Morawiecki z Błaszczakiem.
0: I oczywiście nie powinni tego robić. Natomiast w przypadku Zbigniewa Ziobry proszę zwrócić uwagę na to, że obecna władza chce

0: go koniecznie zamknąć do aresztu. Chorego człowieka, wiemy wszyscy o jego chorobie nowotworowej, to nie wróży dobrze dla jego zdrowia, gdyby miał trafić do polskiego aresztu. I wyobraźmy sobie, że obecnej władzy, może nie musimy sobie tego wyobrażać, tak jest po prostu. Donald Tusk i minister Żurek, oni chcą koniecznie zobaczyć Ziobrę w kajdankach. To jest dla nich najważniejsza rzecz.
1: 56%.
0: A zarzuty, które stawiają, nie wiem, zorganizowanej grupy przestępczej, kiedy wśród ta zorganizowana grupa przestępcza to wydawała pieniądze z Funduszu na Sprawiedliwości na remont prokuratury. I to są zarzuty. Budynek prokuratury został wyremontowany. To jest jeden z zarzutów stawianych Zbigniewowi Ziobrze. No to nie są poważne zarzuty.
1: 56% badanych, to sondaż SW Research dla Onetu, uważa, że Przemysław Czarnek w roli kandydata PiS na premiera zaszkodził waszej partii. Będzie wymiana?
0: Nie sądzę. Ja powiem tak, czego się można po takim sondażu spodziewać, kiedy w takim sondażu większość respondentów, znaczy ci respondenci, którzy nie są wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, no powiedzą zawsze nie, no bo będą chcieli...
1: To jest tylko jedno z badań, ale są też inne sondaże, gdzie no, ten efekt Czarnka jest, no, nie jest pozytywny dla was.
0: Myślę, że jeżeli byśmy zapytali tych, którzy zamierzają głosować na Prawo i Sprawiedliwość, naszego elektoratu, to zdecydowanie Przemysław Czarnek cieszy się wielkim uznaniem, autorytetem.
1: Chodzi o to, żeby przekonać nieprzekonanych,
0: umiarkowanych. Nie wiem, wyborcy Konfederacji, ale również konserwatywni wyborcy PSL-u na pewno też podziwiają Przemysława Czarnka za jego takie konkretne poglądy w wielu sprawach.
1: Piotr Uściński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: I 14 minut zostało do godziny 18.
2: Sponsorem audycji jest organizator Polskiego Kongresu Gospodarczego Czas Przewagi w Warszawie. www.kongresgospodarczy.pl. Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: Piątkowe popołudnie. Dołączył do nas Marek Klapa. Witaj Marku.
4: Dzień dobry.
3: Weekend tuż. Nic tuż. Odkrywczego w tym stwierdzeniu.
4: Ja tam już czuję się tak, jakby ten weekend już się rozpoczął.
3: Nie możemy się doczekać również dlatego, że prognozy pogody wyglądają bardzo obiecująco. Ma być ciepło, miło, przyjemnie, czy też będzie miło i przyjemnie, kiedy w drodze na weekendowy wyjazd sobotnio-niedzielny odwiedzimy i przejedziemy przez stację benzynową, żeby zatankować auto.
4: Troszeczkę będzie przyjemniej, bowiem paliwa na weekend będą trochę tańsze i tak w oficjalnych komunikatach też to
3: Ale
4: słowo
3: szału,
4: trochę się pojawia.
3: Szału nie ma.
4: Musimy ocenić, bo jeżeli będziemy jechali gdzieś daleko i musimy zatankować po korek albo dwa razy zatankować samochód, no to czujemy różnicę, bowiem, uwaga, za benzynę 95 zapłacimy 6 zł i 46 groszy, czyli o 2 grosze taniej niż dzisiaj, ale teraz będzie lepiej, bo litr benzyny 98 będzie kosztował okrągłe 7 zł. A siódemka psuje troszeczkę to zestawienie, ale dobrze, to jest 6 groszy mniej i cena oleju napędowego również o 6 groszy mniej na litrze, dokładnie 6 zł i 85 groszy, a zatem wygląda to całkiem nieźle. Lepiej, że jest taniej. O, w ten sposób najlepiej odpowiedzieć.
3: Oczywiście zawsze lepiej niż drożej.
4: I tego się trzymamy.
3: No to idźmy dalej. Czy jesteśmy w stanie dzisiaj, patrząc na wykresy cen ropy i kurs dolara, bo wiemy, że to jest ze sobą powiązane,
4: tak,
3: czy możemy oszacować ceny paliw w przyszłym tygodniu, już kiedy wrócimy z tego pięknego, słonecznego, wiosennego weekendu?
4: Pewnie, że możemy, ale to jest arcytrudne wyzwanie i o tym mówią ekonomiści wielokrotnie.
3: Dlatego stawiam je przed tobą,
4: Fakt, że na przykład jeden wpis prezydenta Trumpa może wywrócić rynek ropy do góry nogami i możemy widzieć zupełnie inne wskazania, ale są tacy odważni analitycy, którzy podejmują się prognoz, między innymi z biura maklerskiego Reflex. I okazuje się, że po spadku cen hurtowych w przyszłym tygodniu prawdopodobne są lekkie obniżki wszystkich cen, jeżeli chodzi o wszystkie rodzaje paliw na stacjach. Tak wynika z dzisiejszego komentarza wspomnianego przeze mnie biura. Zdaniem analityków najważniejsza będzie decyzja o przyszłości pakietu CPN, bo pamiętajmy, że ten pakiet CPN do 31 maja dokładnie obowiązuje, czyli jeszcze przyszły weekend.
3: No a potem jest długi czerwcowy weekend.
4: No właśnie, ale pytanie, czy czy na Dzień Dziecka, ten CPN nam nie zniknie. No, zdaniem analityków, ekonomistów raczej jest to mało prawdopodobne, bo jeszcze ten pakiet bardzo nam się przydaje. On

0: wypłaszcza inflację. On sprawia, że rzeczywiście na stację paliw bez stresu podjeżdżamy.
1: Ale sporo kosztuje budżet.
0: No niestety, sporo kosztuje budżet, a to jednak to jest to paliwo ekonomiczne, które napędza cały kraj. No i mamy tego paliwa ekonomicznego mniej przez to, że oszczędzamy. I tutaj trudna decyzja, która jest przed rządem, bo z jednej strony rząda tutaj w szczególności minister finansów i minister energii muszą zważyć, czy bardziej się opłaca spłaszczać inflację, działać prokonsumencko. Zdaniem ekonomistów ten pierwszy wariant jest rzeczywiście bardziej prawdopodobny, czy jednak no, powoli odchodzić od tego programu. Ale szczegóły poznamy na pewno w przyszłym tygodniu. Analitycy biura Reflex przewidują, że cena benzyny 95 wyniesie w przyszłym tygodniu 6 zł 36 groszy i będzie to spadek mniej więcej o 10 groszy. 98 spadnie symbolicznie, bo poniżej tej siódemki, ale tutaj 6,99.
1: No ale wiesz, to taka psychologiczna granica.
0: Prawda? I olej napędowy 6,80 po spadku również o 10 groszy w porównaniu do tej średniej z tego tygodnia. Z kolei LPG, który nie jest objęty pakietem CPN, ma kosztować 3,63 grosze za litr. I tutaj również spadek o 5 groszy. A zatem paliwa troszeczkę tańsze, znowu to słowo trochę, troszeczkę możemy stopniować.
1: Ciut,
0: o też ładnie. Ale faktycznie te prognozy są optymistyczne, ale ja tak spoglądam w tej chwili na to, co dzieje się na rynku ropy naftowej. No i ropa naftowa niestety, szczególnie w tej odmianie Brent, która bardzo nas interesuje, no jest droga powyżej $100 za baryłkę. W tej chwili $103,48. Ta skala wzrostów jest trochę mniejsza niż jeszcze w południe, ale jednak jest. Natomiast ta ropa amerykańska 96, prawie $97, a zatem poniżej tej psychologicznej bariery. Co się wydarzy? Chciałbym to wiedzieć.
1: No, ale kryzysu na rynku ropy raczej na horyzoncie nie widać.
0: Nie widać, ale no zobaczymy, jak to będzie się dalej rozwijało. Na razie widać większy spokój na rynku i faktycznie inwestorzy mniej nerwowo reagują na te wszystkie zapowiedzi i spekulacje wokół tematu Bliskiego Wschodu. No i niektórzy tak mówią z przekąsem, że taniej już było. Ale widziałem niedawno taką prognozę, że gdyby się okazało, że ten problem bliskowschodni zostanie rozwiązany,
1: czyli to wojna się skończy.
0: Tak, wojna się skończy, to wówczas ropa spadnie, ale do $80. Nie będzie powrotu poniżej $70 jak przed wojną, przynajmniej w najbliższym czasie, dlatego że tak na dobrą sprawę nie znamy strat. Nie wiemy, jak bardzo ta infrastruktura naftowa na Bliskim Wschodzie została zniszczona, jak bardzo ucierpiała i tutaj jest jeszcze bardzo dużo znaków zapytania, a jak wiadomo, ekonomiści równań z wieloma niewiadomymi nie lubią.
1: My
0: ja też nie lubię.
1: Skupiamy, Marku, co oczywiste, na tym, co tankujemy na stacjach paliw, czyli benzyna, olej napędowy, ale przecież to, co jest wydobywane na Bliskim Wschodzie, służy także do tankowania tych wielkich podniebnych maszyn, którymi za chwilę pewnie będziemy nie tylko na weekend się wybierać, ale i na wakacje. Niemcy, nasi sąsiedzi, dwoją się i troją, żeby uniknąć podwyżek cen biletów lotniczych, które mogą być wywołane właśnie albo brakami, niedoborami na rynku paliwa lotniczego, albo wzrostem cen, albo jednym i drugim. Sprawa jest tam bardzo poważna, bo parlament niemiecki, Bundestag, się sprawą zajął, więc to jest naprawdę, okazuje się, sprawa wagi państwowej.
0: Bundestag próbuje wprowadzić coś, co nazwałbym takim lotniczym CPN-em i to w wersji niemieckiej, bo Niemcy mają problem ze swoimi podatkami. Już tłumaczę, o co chodzi. Był taki zespół na początku XXI wieku w Niemczech.
1: Nie pomogę ci, nie jestem
0: znawczynią, ale w jednej z piosenek napisał Die Steuern sind hier Weltrekord. Mniej więcej tak to brzmiało. Chodzi o to, że podatki w Niemczech to rekord świata, absolutny. I faktycznie również jeżeli chodzi o podatki te lotnicze, to Niemcy są rekordzistami, jeśli nie świata, to na pewno Europy. No bo wprowadzili w 2024 roku, właściwie podnieśli podatki lotnicze. No i teraz zastanawiają się, żeby jednak cofnąć decyzję i obniżyć troszeczkę te podatki lotnicze i rzeczywiście taka decyzja zapadła. Do końca czerwca będzie to ponad 70 euro podatku, ale Niemcy chcą zejść przynajmniej do 60. Sytuacja jest bardzo ciekawa i sami Niemcy, politycy z CDU-CSU mówią o tym, że zdajemy sobie sprawę, że Niemcy są stratni na tle europejskich konkurentów i musimy temu przeciwdziałać i stąd pomysł na ten lotniczy CPN w wersji niemieckiej. Ale teraz uwaga, to jest ekonomia i niewidzialna ręka rynku. politycy dwoją się, troją. Ale jak zauważają ekonomiści, to jak...

0: Niższy podatek przełoży się na ceny biletów, zależy wyłącznie od linii lotniczych, czyli czy uwzględnią tę obniżkę w cenie.
1: No to ale trzeba mamy nałożyć podatek od nadmiarowych zysków.
0: Albo lepiej, to co jest w Polsce, cena maksymalna. I teraz wyobraź sobie, że Niemcy wprowadzają cenę maksymalną na loty z Berlina do Dortmundu, nie? Bardzo ciekawie to wygląda.
1: Naprawdę, ból głowy i zawrót głowy. O zawrót głowy te wszystkie informacje mogą nas przyprawić. Na koniec rynki, jak ten tydzień zamknęła giełda?
0: To był przedziwny tydzień. W połowie tygodnia nie spodziewałem się, że będzie tak dobrze, jak jest, bowiem wtedy mieliśmy arytmię rynków, chciałoby się powiedzieć, w Warszawie, bo raz rosły, raz spadały, a teraz dzisiaj piątek bardzo mocne zakończenie. WIG zyskał ponad 1%, WIG 20 również ponad 1%, dokładnie 1,43%. O godzinie 17, czyli w momencie zamknięcia rynku, MWIG 40 miał 1,21%, SWIG 80 bardzo podobnie, 1,25, tak równiutko dzisiaj te rynki rosły. I patrząc na wykres taki tygodniowy, no to faktycznie widzimy, że inwestorzy niewiele, ale jednak w tym tygodniu zyskali. Chociaż środa była rzeczywiście takim dniem, kiedy mieliśmy spadki chyba najgłębsze, jeżeli chodzi o cały maj. Udało się te spadki zasypać, nadrobić. Jeśli chodzi o europejskie rynki, to tutaj również mocno zielono. Właściwie wszystkie główne indeksy zakończyły ten dzień na plusie, a jeśli chodzi o waluty, za jedno euro 4,23, dolar amerykański 3,65. Na tego dolara patrzymy, bo za przysiężenie dzisiaj Kevina Warsha na stanowisko szefa Fedu.
1: Czyli takiej amerykańskiej rady polityki pieniężnej.
0: Tak jest, czekamy na jego decyzję. Swojsko brzmiące nazwisko, prawie jak początek. Tak, ale wyszukałem informację tutaj, rozmawialiśmy o tym. Nie ma związku z Polską.
1: Przypadek.
0: Tak wygląda. Na razie wygląda.
1: Przypadkowe nie były informacje, które przekazał państwu Marek Klapa. Marku, dziękuję. Dobrego weekendu.
0: Wzajemnie.
2: Sponsorem audycji był organizator Polskiego Kongresu Gospodarczego Czas Przewagi w Warszawie. www.kongresgospodarczy.pl.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Ruch Trumpa. 5 tysięcy żołnierzy ma trafić do Polski. Husarze dotrą dziś do naszego kraju. Czym wyróżnia się ten samolot? Łatwogang znów chce poruszyć całą Polskę.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
12: O reklamie. Autopromocja.
13: Gościem audycji Kierunek Kino będzie Maciej Maciejewski, scenarzysta, autor filmowej opowieści Glina Nowy Rozdział, którą tej wiosny oglądaliśmy w Telewizji Polskiej. Jak doszło do tej realizacji? Dlaczego kontynuacja?

0: produkcja miała tylko 6 odcinków. I kto spowodował, że reżyserem kultowego serialu został Władysław Pasikowski? Będzie trochę wspomnień. Maciej Maciejewski, gość audycji Kierunek Kino w sobotę o 9:06. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Myśliwce F-35 z biało-czerwoną szachownicą na skrzydłach lada moment w Łasku pojawią się pierwsze nowe maszyny dla polskiej armii. W niedzielę mieszkańcy Krakowa zdecydują o losie swojego prezydenta. O północy kończy się kampania referendalna. W studiu Polskiego Radia trwają przesłuchania w konkursie muzyki folkowej. Minęła 18. Damian Szpyra, zapraszamy. Mieszkańcy Łasku czekają na myśliwce F-35. Trzy samoloty mają niedługo wylądować w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Jest to jeden z kluczowych punktów polskiego lotnictwa taktycznego. Stacjonują to myśliwce F-16. Z tego względu, jak przyznają mieszkańcy okolicznych miejscowości, przeloty samolotów są dla nich codziennością.
2: Bardzo dobrze. Tak powinno być. No musimy mieć ochronę.
3: Fajnie, mamy jakieś zabezpieczenie tutaj w Łasku.
4: Przylecą, wszystkie będzie beauty.
5: Im więcej, to lepiej, wiadoma sprawa. No.
4: Oczywiście, czujemy się bardziej bezpieczni przez to, no i wdzięczni, że mogą tu być.
5: A ten trochę hałasu to każdy wytrzyma.
6: Wszyscy są zadowoleni, bo to jest dla nas właśnie warunek bezpieczeństwa.
1: Dodajmy, że samoloty symbolicznie przywita kierownictwo MON oraz wojskowi dowódcy. Pozostałe 29 myśliwców ma trafić na wyposażenie polskiej armii do 2030 roku. Nowe doniesienia w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce przekazuje Wall Street Journal. Dziennik sugeruje, że decyzje o wycofaniu rotacji w naszym kraju były podejmowane bez aprobaty prezydenta Donalda Trumpa. Pentagon zaprzecza jednak tej wersji wydarzeń. Z kolei według informacji Polskiego Radia Donald Trump był bezpośrednio zaangażowany w podjęcie decyzji o wycofaniu wojsk z Polski.
7: Według dziennika Wall Street Journal podczas niedawnej rozmowy telefonicznej Trump pytał Hexeta, dlaczego odwołano wysłanie żołnierzy do Polski. Miał też powiedzieć, że Stany Zjednoczone nie powinny źle traktować Polski. Jednak Pentagon przez cały czas podkreślał, że decyzje dotyczące rozlokowania wojsk w Europie są koordynowane z prezydentem USA. Prezydent Trump i sekretarz Hexet pozostają w stałym kontakcie i są całkowicie zgodni co do przemieszczania się wojsk amerykańskich w Europie, zapewniał rzecznik prasowy Pentagonu Sean Parnell. Według moich informacji ostateczna decyzja o wycofaniu z rotacji w Polsce brygadowej grupy bojowej zapadła we wtorek 12 maja po południu, a prezydent Donald Trump ją co najmniej zaakceptował. Decyzja została przekazana formalnie przez Hexeta i w środę rano 13 maja ku zaskoczeniu dowódców i żołnierzy weszła do realizacji. Tego samego dnia po południu, gdy prezydent USA był w Chinach razem z Hexetem, ujawnił ją portal Army Times. Trump ostatecznie wycofał się z decyzji pod presją Kongresu i po tym, jak media w Stanach Zjednoczonych mocno nagłośniły sprawę złego traktowania modelowego sojusznika, jakim jest Polska. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Przypomnijmy, wczoraj wieczorem prezydent Donald Trump poinformował o wysłaniu 5000 żołnierzy do Polski. W Krakowie powoli kończy się kampania referendalna. W niedzielę mieszkańcy zdecydują o przyszłości prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. Kampania Komitetu Referendalnego i opozycji jest nastawiona na negatywne emocje, a nie na dyskusję o wizji Krakowa. Tak uważa politolog Łukasz Stach z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
8: Strona domagająca się odwołania prezydenta Miszalskiego, no wytykała mu niekompetencje, kolesiostwo, ale z drugiej strony mieliśmy również stwierdzenia, że ta akcja referendalna ma wymiar stricte polityczny, że jest to niemalże spisek sił prawicowych, czyli takie typowe, można powiedzieć, bicie piany obliczone na co? Na jednym przypadku na mobilizację ludzi do głosowania, a w drugim na ich demobilizację. Mało konkretów, dużo negatywnych emocji.
1: O północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza. Aby referendum było ważne, w przypadku odwołania prezydenta potrzeba prawie 160 tysięcy głosujących. W sprawie Rady Miasta próg jest jeszcze wyższy i wynosi niemal 180 tysięcy. 11 młodych zespołów i solistów walczy o nagrody w konkursie muzyki folkowej w Polskim Radiu. To najważniejsza część festiwalu folkowego Nowa Tradycja. Dziś rozpoczęły się dwudniowe przesłuchania. Wśród występujących zespołów jest Piąty Żywioł z regionu Radomszczyzny.
9: Oczywiście do tej muzyki dodajemy elementy muzyki improwizowanej, jazzowej, bluesowej. Także tutaj staramy się przemycić troszeczkę różnych.

0: różnych innych gatunków, tak żeby to było bardzo ciekawe. Chcemy wygrać oczywiście ten konkurs i chcemy nagrać płytę.
1: Przesłuchania odbywają się w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Wstęp jest wolny. Zwieńczeniem wydarzenia będzie niedzielny występ laureatów konkursu muzyki folkowej.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przed nami spokojna noc. Na północy mogą pojawić się silne zamglenia. Tam widzialność może być ograniczona do 400 metrów. Jutro znów ciepło i słonecznie w całym kraju. Będzie od 21 stopni na wschodzie do 27 na zachodzie.
2: Klimat.
1: Poprawiła się sytuacja w lasach. Zagrożenie pożarowe jest na ogół na średnim lub małym poziomie. W trosce o środowisko warto oszczędzać energię dziś o 20 i 22. Obecnie źródła odnawialne odpowiadają za prawie 43% krajowej produkcji prądu.
2: Klimat.
3: Minęła godzina 18:05. U nas teraz w Polskim Radiu 24 czas na polityczne podsumowanie tygodnia.
2: Podcast Polskiego Radia. Strefa wpływów.
4: Dzień dobry. Piątek, 22 dzień maja 2026 roku. Witamy się z Państwem bardzo serdecznie w składzie pomniejszonym. Jacek Czarnecki, program pierwszy Polskiego Radia. Cześć Jacku.
5: Dzień dobry. I Roch Kowalski, Polskie Radio 24. Dzień dobry, Rochu.
4: Dzień dobry, Jacku. Dzień dobry Państwu. Będziemy oczywiście rozmawiać o wojskach amerykańskich w Polsce, bo to był temat numer jeden, którym żyliśmy przez cały tydzień. Ale z wątków zagranicznych podyskutujemy i chyba się pokłócimy także o kwestię flotylli, która płynęła do Strefy Gazy. Będzie również o zmianach w Krajowej Radzie Sądownictwa, o zmianach w programie SAFE, zmianach na korzyść dla służb mundurowych, a także o wizycie w Polsce premiera Węgier Petera Madziara. To zapraszamy na Strefę Wpływów.
5: Ale jeszcze na początku pozdrowimy Renatę.
4: No jasne,
5: Renato,
4: że pozdrowimy.
5: Wracaj. Renato, wracaj.
4: Ja mam takie nieoficjalne doniesienia, że być może za tydzień Renata już będzie z nami, więc bardzo temu
5: kibicujemy
4: i tęsknimy. To zaczynamy już teraz oficjalnie. Jacku, cały tydzień się emocjonowaliśmy. Nie mogliśmy spać po nocach.
5: Wyjdą, nie wyjdą.
4: Wyjdą, nie wyjdą. Wrócą, nie wrócą. Tak. Całe właściwie krucjaty polskie jechały do Waszyngtonu, do Stanów Zjednoczonych. Jak uważasz, kryzys zażegnany?
5: No po tym, co dzisiaj w nocy, a właściwie nad ranem usłyszeliśmy ze Stanów Zjednoczonych, czyli po wpisie Donalda Trumpa, że Karol Nawrocki to jest super prezydent, którego ja poparłem i ja tutaj przywrócę te 5000 żołnierzy amerykańskich do Polski, to myślę, że no, ta deklaracja coś waży.
4: Ale nie wiemy, ile waży.
5: Nie wiemy, ile waży, dlatego że nie wiemy, czy te 4000, które miały zjechać na rotację, to jednak tu zostaną, czy i te 5000 to będą dodatkowi żołnierze, bo tak prezydent napisał, że to będzie 5000 dodatkowych żołnierzy. Zobaczymy. Ja usłyszałem w MONie, że no, tam w Stanach oni tak trochę na skróty poszli. Prezydent powiedział, wycofujemy 5000 z Niemiec. A akurat się zaczęła rotacja do Polski, więc któryś generał pomyślał, dobra, nam Niemcy, Polska, wsio równo, nie tak daleko, to właściwie tak jak odległość między dwoma stanami w Stanach. I dlatego wstrzymali tą rotację, myśląc, że jak wstrzymają te 5000 do Polski, to się wyrówna. No i się zrobił dym. A jak się zrobił dym, ta administracja amerykańska musiała jakoś zareagować. Najpierw Pete Hegseth, później J.D. Vance, a na końcu prezydent Trump nas zapewnili, że 5000 żołnierzy nie będzie wycofanych z Polski albo że zostanie przywróconych do Polski.
4: Expressis verbis to dodatkowych 5000 żołnierzy trafi do Polski.
5: No ale expressis verbis co to znaczy? Dodatkowych,
4: nie wiem.
5: Ponad 10 tysięcy, bo do tej pory było 10 tysięcy. Chyba nie. bo Amerykanie mają strategiczne interesy gdzie indziej. Oni chcieli trochę inaczej, chcieli przeorganizować siły na świecie, swoje siły na świecie. Tutaj od czasów, tuż przed wojną w Ukrainie rozmieścili cztery batalionowe grupy bojowe, to tak się nazywa. To są bardzo silne związki wyposażone we wszystko, co tylko żołnierze mogą mieć, liczące około 4000 żołnierzy. Właśnie Amerykanie

0: ostatnio zadecydowali, że stan wojsk w Europie wraca do czasów sprzed wojny w Ukrainie, czyli do 3 batalionowych, bojowych, batalionowych grup bojowych, czyli ta jedna grupa z Europy znika. A czy ona zniknie z Niemiec, czy ona zniknie z Polski, tego już nie wiemy. Znaczy wiemy, no możemy mieć nadzieję, że z Polski nie zniknie, bo prezydent powiedział, że będzie dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
1: No, dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz, chociaż on też nie chce precyzować, co dokładnie znaczy ta liczba 5 tysięcy żołnierzy.
0: Bo nikt tego nie wie.
1: Mówił, że będą trwały konsultacje z europejskim dowództwem Stanów Zjednoczonych co do implementacji tej decyzji prezydenta Donalda Trumpa. Ale trochę to wygląda tak, ja oczywiście nie jestem ekspertem od polityki amerykańskiej i nie wiem dokładnie, jak tam role są rozpisane w administracji. Natomiast tutaj z polskiego punktu widzenia wygląda na to, że ktoś w Stanach Zjednoczonych podjął decyzję. Dopiero kanonada polskich żali, pretensji, oczekiwań, żądań sprawiła.
0: No i pielgrzymka dwóch wiceministrów ze Stanów Zjednoczonych i rozmowy wicepremiera, czyli ministra obrony Kosiniaka-Kamysza z oficjalami amerykańskimi.
1: No, z Pete'em Hegsethem, czyli ze swoim odpowiednikiem. Tak. Były także naciski na kongresmenów, naciski ze strony polskiej ambasady, no ale też nie ma co ukrywać, no musiały być i były na pewno naciski ze strony Pałacu Prezydenckiego, bo prawdę mówiąc, jak przeczytałem tego tweeta Donalda Trumpa, to miałem takie poczucie, jakby tego tweeta Adam Bielan mu dyktował. A właściwie Donald Trump tylko go przekleił. No więc jest to sukces na pewno. No tylko, że sukces wynikający także z tego, że po prostu prezydent Donald Trump zmienił zdanie, czy też administracja amerykańska zmieniła zdanie.
0: Znaczy administracja amerykańska, bo prezydent chciał wycofać 5 tysięcy z Niemiec i nie chciał ruszać Polski, a nawet zapewniał, że do Polski trafi więcej, a administracja zadecydowała, że skoro do Polski płynie 4 tysiące, to jak mają zmniejszać, to nie wyślą tych 4 tysięcy.
1: Jak rozumiem, prezydent w czasie, kiedy były podejmowane te decyzje dotyczące Polski, był zajęty czymś zupełnie innym, był w Chinach, zajmował się także problemami wewnętrznymi w swoim kraju. Natomiast
0: koniec... I zajmował się też pewnie tym takim, jakby to powiedzieć, immunitetem dla siebie i dla swojej rodziny. Immunitetem, który sobie zagwarantował, że po skończeniu kadencji prezydenta, prezydent nie będzie mógł być ścigany za niepłacenie podatków. Za co, przypomnijmy, siedział nawet Al Capone, więc...
1: No Donald Trump też widziałem ostatnio uruchomił taki specjalny fundusz na rzecz poszkodowanych przez prokuraturę zarządów Joe Bidena. Ci poszkodowani to przede wszystkim Donald Trump, który z tego funduszu też ma sobie wypłacić pieniądze.
0: Ale chciałem jeszcze jedną rzecz przeczytać, bo premier Tusk napisał, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca obecności wojsk amerykańskich w Polsce to dobra wiadomość dla Polski i USA. Wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA dziękuję za skuteczność i jedność działania. Bo właśnie trzeba powiedzieć, że tej decyzji o wycofaniu wojsk z Polski, a przynajmniej na razie o wstrzymaniu rotacji, sprzeciwiali się również kongresmeni amerykańscy i nie tylko kongresmeni z Partii Demokratycznej, ale również kongresmeni republikańscy. Wypowiadali się w mediach, że oni nie rozumieją tej decyzji, że Polska jest bardzo ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i Polska jako jeden z niewielu krajów NATO wypełnia z naddatkiem zalecenia amerykańskie, czyli zwiększyła fundusze na obronność, zwiększyła liczebność polskiej armii. No zbroimy się na potęgę. Więc myślę, że tutaj wsparcie kongresmenów amerykańskich też było ważne w tym wszystkim.
1: Ja też tak sobie myślę, że bardzo złym świadectwem o Stanach Zjednoczonych byłaby, gdyby ta decyzja została utrzymana w mocy, ta decyzja o wycofaniu, ponieważ no skoro sami Amerykanie przyznają, że jesteśmy wzorowym sojusznikiem, naprawdę wzorowym, no trudno ze świecą szukać równie wzorowego i to jeszcze nie tak jak Izrael, że co chrusz sprawiamy kłopoty, tylko z nami kłopotów po prostu
0: nie ma.
1: Inna sprawa,
0: no, chyba, że za kłopotu znamy Zbigniewa Ziobrę, który uciekł do Stanów Zjednoczonych.
1: To chyba też dla Amerykanów nie jest za duży kłopot z ich perspektywy.
0: W kategorii nieważne.
1: Ja mam w sobie jakiś taki suwerenistyczny sprzeciw wobec traktowaniu nas jak ucznia w szkole. To znaczy Amerykanie co i rusz wystawiają nam jakieś cenzurki takie, że albo wzorowy sojusznik, a to za się zabierzemy i będzie kara. To znaczy taki paternalistyczny, tylko że my sami na to pracowaliśmy, ustawiając się w takiej roli takiego
0: synka, wychowanka. Ale myślę, że większość krajów europejskich tak ma, wiesz, że są tak stawiane. No popatrz, wypowiedź...
1: No Francja tak nie ma, dobrze o tym wiesz.
0: Jak to nie ma? No Francja była besztana przez Amerykanów za to, że na przykład nie poszła do Iraku.

0: wieku.
1: No, okej, okay, ale Francja ze swoim ma nieco inne podejście do Amerykanów. Mniej uległościowe, mam wrażenie.
2: No bo Francja ma swoje wojsko, swój przemysł obronny, bardzo silny, swoją broń atomową przede wszystkim, więc Francuzi są trochę mniej uzależnieni od Amerykanów. Mają swoje satelity, czyli swój przemysł kosmiczny. Oni są naprawdę mocni i oni nie zapomnieli przez te wszystkie lata resetów, nie wiem, upadków murów berlińskich i żelaznych kurtyn. Oni nie zapomnieli o swojej obronności, oni cały czas ją, że tak powiem, kultywowali.
1: Ale też nie byli po drugiej stronie żelaznej kurtyny,
2: nie byli,
1: jak my.
2: Ale Niemcy, którzy byli po dwóch stronach żelaznych kurtyn, pozwolili sobie po pierwsze na to, żeby przemysł obronny trochę spasował, czyli nie wyposażali swojej armii, nie było tam zbrojenia, ani dozbrajania, ani utrzymania potencjału armii, a po drugie politycy amerykańscy, niemieccy pozwalali sobie na jawną krytykę Donalda Trumpa, chociażby kanclerz Merz, który powiedział, że Irańczycy upokorzyli Amerykanów w czasie tej ostatniej wojny i to za to spotkała ich ta kara, więc...
1: Znaczy ich właściwie nie spotkała, to my dostaliśmy rykoszetem za wypowiedź Friedricha Merza, tak
2: ale, realnie. Ale Donald Trump 1 maja zapowiedział, że to z Niemiec wycofa 5000 żołnierzy.
1: No, a wycofał na razie z Polski.
2: No bo ci mówię, dla nich to wsi
1: Ja rozumiem, Europa, ja rozumiem. Tylko dokończę tę swoją myśl, że to by był bardzo zły sygnał, jeśli Amerykanie uważają, że Polska jest wzorowym sojusznikiem i z Polski zabierane są wojska amerykańskie, to właściwie po co być wzorowym sojusznikiem Ameryki? Co daje Ameryka tak na dobrą sprawę? Bo żąda bardzo wiele.
2: Powiem tak, Ameryka daje bardzo wiele, zwłaszcza w dziedzinie obronności, ale nie tylko. Amerykański przemysł i badania naukowe są wiodące w świecie. Mhm. Amerykanie, to Amerykanie rozwijali na przykład, nie wiem, no chociażby to, czym się wszyscy posługujemy, czyli komputery, telefony, to wszystko zaczęli Amerykanie
1: Jasna
2: rozwijać.
1: Sprawa, tylko wiesz,
2: to Amerykanie trzymają w rękach właściwie większość zwiadu satelitarnego i większość komunikacji satelitarnej. To dzięki nim to wszystko mamy. To Amerykanie GPS to Amerykanie.
1: Jasne, tylko że my przez 30 lat, ja to porównuję do takiej polisy ubezpieczeniowej, to znaczy przez 30 lat odkładaliśmy różnego rodzaju składki na to, żeby Amerykanie byli naszym tutaj gwarantem bezpieczeństwa. I po raz pierwszy od 30 lat dochodzi do sytuacji, w której potencjalnie moglibyśmy chcieć z tej polisy ubezpieczeniowej skorzystać. To znaczy mamy wroga za naszymi granicami. Ten wróg widać, że prowadzi nie dość, że wojnę w Ukrainie, to jeszcze stara się eskalować sytuację w krajach bałtyckich. Więc w tej sytuacji no, my jako ten ubezpieczony chcemy od ubezpieczyciela, żeby wywiązał się z polisy. A po tych 30 latach opłacania składek, mówię do wczorajszego wpisu Donalda Trumpa, tak, o tych dodatkowych żołnierzach dla Polski, no wychodziło na to, że ta polisa jest nieważna.
2: Nie, bo ja nie uważam, że to była polisa. My płaciliśmy haracz i prosiliśmy, żeby nas może jeszcze tu wspomogli, a może by nam dali ochronę. No takie płacenie za ochronę, wiesz, jak w restauracjach kiedy w latach 90.
1: Dziękuję, że ty
2: przychodzi facet z baseballem i mówi, będę cię ochraniał. Tylko, a my mówimy, tak, ochraniaj nas, ochraniaj.
1: No tylko, że w tym wypadku my sami weszliśmy pod baseball. Nikt nas z tym baseballem nie trzymał.
2: Sami się tam prosiliśmy.
1: Sami chcieliśmy pod
2: się. Ale...
1: Bo baliśmy się, że baseball ze wschodniej strony będzie jeszcze obwiązany drutem kolczastym.
2: Powiem tak, nasza pozycja geopolityczna i nasze doświadczenia geopolityczne z ostatnich 200 lat, 200, nawet 50 bym powiedział, mówią nam, że no jednak potrzebujemy kogoś, kto ma baseball w ręku.
1: Nie, no oczywiście, że
2: i,
1: tak.
2: I bez Amerykanów byłoby trudno, znaczy bez wiary w to, że Amerykanie nas obronią, byłoby trudno. W tej chwili prezydent Trump nam trochę uzmysłowił, że ta ochrona to taka może być iluzoryczna.
1: Warunkowa po prostu.
2: Że może on ma baseball, ale tylko przyjdzie, pokaże się i wcale tu nie użyje tego baseballa. Więc musimy trochę sami pomyśleć o swojej ochronie i bardzo dobrze. Bo wreszcie jakieś otrzeźwienie spłynęło. Ja przepraszam, ja się tyle lat zajmowałem wojskiem. Ja widziałem upadek tej armii, a nawet kilka upadków. Ta armia pod krzyżem upadała w ciągu ostatnich 30 lat ze 3 razy i myślę, że teraz to jest ostatni moment na to, żeby Polacy, wszyscy Polacy zrozumieli, że jeśli nie będziemy mieli własnej silnej armii, tak jak Francuzi, własnego przemysłu obronnego, tak jak Francuzi, to będziemy naprawdę w głębokiej, czarnej dziurze.
1: Myślę sobie także o tym, że akurat w tym wypadku mierzyliśmy się co najwyżej z demonem po stronie administracji amerykańskiej.

z demonem izolacjonizmu, wracania do przechodzenia na inne teatry działań wojennych. Natomiast ja nie mam takiej pewności, czy gdyby Donald Trump miał być arbitrem i albo przechylić szalkę na stronę Polski, albo na stronę Władimira Putina, gdyby na przykład po drugiej stronie tej dyskusji stał Władimir Putin i powiedział: ja nie chcę tych wojsk tutaj.

0: bez tych żołnierzy amerykańskich byłoby ciężko. Ale mam taki apel do nas wszystkich, żeby nam to nie przesłoniło tego wszystkiego, jak zostaliśmy potraktowani. Tego, w jaki sposób amerykańska administracja nam tego nie zakomunikowała, jak przez cały tydzień trzymała nas w niepewności, bo w sumie sama nie wiedziała,
1: sama nie
0: czego
1: wiedziała.
0: Chce.
1: Tam był chaos informacyjny.
0: Tam był chaos informacyjny. Tak się nie traktuje lojalnych sojuszników. To, że Donald Trump wypuścił z siebie to jedno zdanie, czy też dwa zdania na X-ie, to jest niestety no, ratowanie pożaru gaśnicą. Przepraszam za gaśnicę. Ratowanie pożaru, znaczy gaszenie pożaru. Natomiast nie zmienia tego, że...
1: Sikawkowy przyjechał.
0: Tak. Natomiast nie zmienia to faktu, że ta rysa, moim zdaniem, która się pojawiła na relacjach polsko-amerykańskich, no będzie już na zawsze na tym szkle.
1: Znaczy ja myślę, że... Ta rysa powinna zostać utrwalona. Także powinniśmy ją ogrodzić ładnie, pokazać, zobaczcie, jest rysa. Mm-hmm. I jeśli umiesz liczyć, licz na siebie. Jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że a propos tego wkładu Karola Nawrockiego, to Grześ Osiecki dzisiaj w Radiowej Jedynce...
0: Grzegorz Osiecki.
1: Znamy się 30 parę lat.
0: No to Grześ dla ciebie.
1: Podpytywał rzecznika pana prezydenta, czyli ministra Rafała Leśkiewicza o te kontakty z prezydentem Trumpem w ostatnich dniach i pan Leśkiewicz jakoś tam nie wymienił, ile razy rozmawiali. Powiedzieli, że no, dyplomacja wymaga ciszy i tak dalej.
0: Widzisz, bo ja...
1: Ale ja nie chcę podważać wkładu prezydenta. Donald Trump w swoim wpisie powołał się na Karola Nawrockiego. Co go wzmacnia? Karola Nawrockiego.
0: Oczywiście, że tak, bez uznań.
1: I bez względu na to, co kto zrobił w tej całej sprawie, to myślę, że najważniejszy jest efekt, jaki jest.
0: Ja
1: i
0: myślę,
1: nieważne są zasługi.
0: Tak, to nie ma czy przypinać teraz komuś orderów, to znaczy, żeby nie było, bo to zawsze nam, wiesz, że to się obróci, że taka republika nam wyciągnie ten fragment i
1: no
0: potem
1: i
0: powie,
1: tego?
0: Że... Ale poczekaj, tylko daj mi dokończyć, żeby właśnie chcę się wytłumaczyć, że republika nam wyciągnie fragment i powie, o... Jak to sukces Nawrockiego, to nie mogą przyznać, że to sukces Nawrockiego. Ja nie wiem, z Nawrockiego prezydent Trump wymienił w tym tweetie.
1: Tak jest.
0: Więc...
1: Nie wiemy,
0: chwała.
1: Jaka była rola.
0: Natomiast też no, myślę, że to się działo na wielu frontach jednocześnie.
1: Oczywiście.
0: Na wielu płaszczyznach. I to było takie bombardowanie Donalda Trumpa z wielu flanek jednocześnie. Natomiast... I uciekła mi myśl, Jacku.
1: Ale to ja powiem w takim razie tej republice, którą wymieniłeś. Ja,
0: tak.
1: Ja ich nie oglądam, a przynajmniej nie za często, bo nie chcę sobie psuć głowy. Ale nawet jeśli prezydent Nawrocki teraz nie zadzwonił, ale prezydent Nawrocki ma kontakty i jest, jak widać, rozpoznawany przez Donalda Trumpa, to już jest ważne. Bo Donald Trump nie wymienił Donalda Tuska, nie wymienił Kosiniaka-Kamysza, wymienił Karola Nawrockiego. I to jest ważne, że tu na tym, że ten urząd polski ma taki kontakt z prezydentem Trumpem, że prezydent Trump jak podejmuje jakąś decyzję, to wywołuje, proszę tutaj dla mojego przyjaciela, zrobię to.
0: Właśnie miałem taką tę myśl, która mi uciekła, dotyczyła tego, że gdyby te negocjacje były tak proste i tak od ręki dało się to załatwić, to myślałbym, że to spodziewałbym się innej reakcji kancelarii prezydenta. A dzisiaj politycy, którzy poszli do mediów, no ja się spodziewałem takiego łubu-dubu, hura, jesteśmy, my to zrobiliśmy, to jest nasza zasługa, tutaj patrzcie, Tusk nie mógł, Nawrocki zrobił. Nie było takiego tonu w wypowiedziach polityków
1: no,
0: związanych z prezydentem.
1: No, ale Rafał Leśkiewicz tam szpilę wbił i powiedział, no teraz to już po stronie ministra, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, dopinanie reszty szczegółów, jeśli oczywiście Donald Tusk nie będzie przeszkadzał. I to w ogóle było niepotrzebne, bo akurat w tej sytuacji takie wtyki są kompletnie nieprzyczą, moim zdaniem.
0: Tym bardziej, że amerykańska administracja będzie szukała takich wytrychów pomiędzy, w różnicach zdań pomiędzy Pałacem Prezydenckim a rządem, żeby jeśli tym razem chcieli nam iść na rękę, ale następnym razem mogą już wcale nie chcieć.
1: Ten najnowszy dokument amerykański o polityce międzynarodowej mówi wyraźnie, że trzeba szukać różnego lewarowania w Europie i w tej chwili PiS okazuje się jest jednym z tych takich chyba ostatnich lewarów, które w Europie, które Stany Zjednoczone Zjednoczone mają, no bo AfD nie lubi Amerykanów.
0: Lepenowie na pięku.
1: Z Lepenową jest na pięku. Meloni jest zdrajcą.
0: Sanchez też.
1: A Orban spadł z rowerka, no więc nie oszukujmy.

0: Myślę, zostaje tutaj tylko PiS, ale PiS jest też, jeśli dojdzie do władzy oczywiście w 2027 roku, to jest to poważny gracz też na rynku, bo Polska jest poważnym graczem w Europie.
1: Ale to dobrze, że Prawo i Sprawiedliwość ma takie kontakty, no bo ktoś w końcu musi załatwiać nie tylko wizę dziennikarską dla Zbigniewa Ziobry, ale dobrze, że udało się też załatwić amerykańskich żołnierzy, a nie tylko spokojne życie dla Ziobry.
0: Właśnie. Znaczy dobrze, cieszmy się, że się udało załatwić.
1: Cieszmy się z tej deklaracji.
0: Cieszmy się z tej deklaracji. Ja się bardzo cieszę, że aż dwóch wiceministrów obrony wzięło tyłki w troki i pojechało do Stanów Zjednoczonych.
1: Tak, nawet po cichu ci powiem, że nawet gdyby ci żołnierze amerykańscy nie dotarli do Polski, to i tak całkiem nieźle, bo przynajmniej w świat poszedł komunikat, że oni będą.
0: No tak.
1: Putin oczywiście. Przynajmniej przeczytał,
0: ale raczej, znaczy, to nie chodzi o to, że moim zdaniem nie chodzi o to, że dotrą, tylko że ta rotacja będzie się, tak jak zresztą mówiono mi w MON-ie w zeszłym tygodniu, jak ta cała panika się narodziła, że tu po prostu te wymiany będą między Niemcami a Polską, a nie między Stanami a Polską. Będzie chodziło o to, że skróci się linia logistyczna, że nie będzie statkami przywożony sprzęt do Polski, tylko po prostu z bazy z Niemiec przyjedzie sprzęt tutaj, a stąd odjedzie do Niemiec i po prostu 1500 kilometrów drogi zamiast parę tysięcy i jeszcze okręty.
1: Jakby koleją mogły czołgi jeździć, to by był Berlin-Warszawa Express.
0: No, ale jeżdżą koleją.
1: Jeżdżą no koleją, tak. Dobrze, zmienimy temat, ale nadal pozostaniemy jeszcze w wątkach zagranicznych, chociaż mają swoje reperkusje w Polsce, rzecz jasna. Flotylla Sumut po raz drugi próbowała dotrzeć, akurat ta flotylla pod tą banderą, próbowała dotrzeć do wód Strefy Gazy. Tam została na wodach międzynarodowych zatrzymana przez izraelskie siły. Zostali aresztowani wszyscy członkowie tej flotylli, wszyscy aktywiści, w sumie 420 osób. Wszyscy zostali niehumanitarnie potraktowani.
0: Nie, no niehumanitarnie to trochę przesadziłeś.
1: Poczekaj, to najpierw moja teza.
0: Zostali bardzo źle potraktowani, zdehumanizowano ich. To jest to, co zrobił minister izraelski i to, co robili izraelscy funkcjonariusze służb izraelskich, których było widać na filmiku nakręconym na rzecz ministra.
1: To traktowali ich jak terrorystów po prostu, najgorszej.
0: Traktowali ich jak bydło po prostu. No tam wiesz, stoi kobieta, coś mówi, a facet ją bije w twarz i rzuca na kolana. No, tak się nie robi.
1: Tym bardziej, że to nie byli przestępcy.
0: Izraelczycy tak nie powinni robić, bo Izraelczycy w ten sposób byli traktowani przez Niemców podczas II wojny światowej. A właściwie Żydzi. Więc oni powinni pamiętać taką lekcję historii. Takie zachowanie, moim zdaniem, w ogóle w tej chwili, w tym świecie, jaki mamy, po tym, co wiemy o II wojnie światowej, nie powinno mieć miejsca. W żadnym kraju, a na pewno nie w Izraelu.
1: No ja się z tobą tutaj zgadzam, tylko że Izrael dla mnie przynajmniej staje się państwem czysto faszystowskim. To znaczy stosuje te same techniki, co stosowało państwo niemieckie w latach 30. i 40. No ja niestety nie i za krótki jestem i za mały, żeby analizować i domniemywać, jak to się dzieje, że naród, który przez 70 lat krzyczał nigdy więcej, sam robi tego coraz więcej. No ale taka jest rzeczywistość. Natomiast
0: najbardziej mnie wkurza to, że oni na przykład na każdą uwagę na przykład z Polski płynącą na temat ich zachowania, tak, że jesteśmy antysemitami. Oni są antysemitami tak naprawdę, bo to co robią nastawia społeczność międzynarodową przeciwko nim. I nie oszukujmy się, tego będzie coraz więcej. I te nastroje antyżydowskie, ja nie mówię teraz antyrządowi, przeciwrządowe, przeciwrządowi izraelskiemu, ale antyżydowskie, będą narastały, bo rząd robi to, co robi. I rząd powinien o tym pomyśleć, że... Bo to jest rząd prawicowy, prawda? Ten minister...
1: Tak, powiesz, że też popiera to duża część społeczeństwa.
0: Oczywiście, że tak. Ale no, ktoś ich wybrał, prawda? Więc wiadomo. Ale ten minister spraw wewnętrznych, który zresztą dzięki ministrowi Sikorskiemu ma i teraz... Kierwińskiemu ma zakaz wjazdu do Polski na 5 lat. To jest człowiek o mentalności Grzegorza Brauna. I dlatego mówię, że tak naprawdę to oni sami są antysemitami, bo to jest dokładnie to samo modus operandi, które tutaj w Polsce stosuje Grzegorz Braun, tylko Grzegorz Braun ma pozycje antysemickie, a tamten ma pozycje antyarabskie. Ale działa na tej samej zasadzie, czyli wywołanie jakiegoś skandalu, pójścia po bandzie, złamania wszelkich barier, wszelkiego zachowania.
1: Chyba Ben-Gwir otrzymał tort z szubienicą, prawda, w nagrodę za uchwalenie
0: jego
1: prawa,
0: żona
1: które
0: mu chyba dała.
1: Które zezwala na karę śmierci dla Palestyńczyków. Oczywiście nie dla Izraela.

0: Czeków, żeby nie było wątpliwości. Natomiast na pokładzie tej flotylli, która płynęła do Strefy Gazy, było dwoje Polaków i jak rozumiem jeden zaprzyjaźniony z nimi obcokrajowiec także.
1: Być może Polak, ale nie z polskim paszportem.
0: Tak, nie było obywatelem
1: dwoje
0: polskim.
1: Dwoje obywateli polskich, a mówiło się o trojgu Polaków.
0: Tak, tak. Te trzy osoby, jak dzisiaj słyszałem, są już bezpieczne. Ten obcokrajowiec pozostał w szpitalu w Stambule, gdyż jak twierdzą uczestnicy tej flotylli, osoby o innych kolorach skóry niż białe były traktowane przez Izraelczyków w sposób
1: gorzej
0: po prostu. Bardziej przemocowo, bardziej agresywnie, szczególnie Azjaci, do których podobno Izraelczycy są nastawieni najbardziej rasistowsko.
1: Kolejny przejaw rasizmu. Znaczy oni źle traktują Arabów, bardzo źle, Palestyńczyków w szczególności, bo pamiętajmy, że w Izraelu żyją też Arabowie, tak? I Palestyńczycy. Tam to się rozróżnia, tak? Że ci są Arabami, a ci są Palestyńczykami. Natomiast traktują też bardzo źle obcokrajowców o innym kolorze skóry, co było widać. Ale o co byśmy się pokłócili? Ja bym się pokłócił o tą całą flotylę bym się pokłócił, bo po pierwsze, to oni nie wieźli żadnej pomocy humanitarnej.
0: Oni chcieli tylko przerwać
1: morską. Chcieli przerwać barierę morską, o czym powinni dobrze wiedzieć, że nie przerwą, więc oni się nastawili na to, że dostaną od Izraelczyków bęcki.
0: Ale zostali zatrzymani na wodach międzynarodowych,
1: Kolejne złamanie prawa przez państwo Izrael, któremu nic się nie stanie za to złamanie prawa, bo świat powie, dobra, tam.
0: No i właśnie, i to jest cały problem, mam wrażenie, bo tutaj jeszcze dopowiedzmy to, o czym wspomniałeś, czyli że reakcja polskiego MSZ-u była taka, że najpierw wezwano do Polski, do MSZ-u na Szucha Charge d'Affaires Izraela, a następnie wskutek tej rozmowy minister Sikorski wystosował wniosek do ministra Kierwińskiego, który to wniosek minister Kierwiński potwierdził, żeby uznać pana ministra bezpieczeństwa Ben-Gwira za persona non grata na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na okres 5 lat. To może o to się pokłócimy. Czy to nie za mało?
1: No ale co możemy więcej zrobić? No, tacy Włosi, no, nawet pani premier Meloni.
0: Żąda przeprosin,
1: ale nie zabroniła wjazdu, więc myślę, że akurat minister Sikorski zrobił to, co trzeba.
0: A wyobrażasz sobie, jaka byłaby międzynarodowa inba? Co by zrobił Izrael, gdyby Polska zaaresztowała w sposób jeszcze taki choćby jednego obywatela Izraela?
1: O panie!
0: No właśnie.
1: Byśmy tu mieli na karku CNN, wszystkie telewizje świata.
0: No właśnie, a tam 420 osób różnych narodowości zostało zatrzymanych, brutalnie potraktowanych, niezgodnie z przepisami, niezgodnie z prawem międzynarodowym, a my się decydujemy, że minister bezpieczeństwa będzie persona non grata, chociaż dzisiaj słyszałem ministra Sikorskiego, on już mówił, że raz Ben-Gwir chciał wlecieć do Polski i tego już zakazano, teraz to jest formalny zakaz.
1: No więc ja uważam, że to maks, co możemy zrobić, bo gdybyśmy zidentyfikowali na przykład funkcjonariuszy, którzy tam źle traktowali,
0: to
1: też im można zakazać wjazdu. No ale co z ruskimi jest? Przecież z ruskimi tak samo. No, są zbrodniarzami, wspierają zbrodniczy system i tych, których mamy zidentyfikowanych, że robią coś złego albo robili coś złego, nie wiem, uczestniczą w porywaniu ukraińskich dzieci i w wynaradawianiu ukraińskich dzieci, zakazujemy im wjazdu, bo nic więcej zrobić nie możemy. Myślę, że to jest... Na tle Włoch czy Francji, gdzie krzyczano o tym wydarzeniu na wodach międzynarodowych, czy o zatrzymaniu tej flotylli, to Polska myślę, że postąpiła tak jak trzeba.
0: Okej. Chciałeś się pokłócić, ale chyba się nie pokłócimy o te flotylle, no bo dopóki jeszcze to, bo w sumie słyszałem, że 18 takich prób było. Akurat te dwie próby, o których wspominałem, to jest ta flotylla Sumud. No ja się zgadzam, że oni, tylko że no, tym bardziej Izrael, wiesz, że to jest właśnie taka walka na gesty, na symbole.
1: No tak, ale
0: oni
1: ci ludzie
0: próbują
1: powinni być świadomi tego, że dostaną bęcki. Tak jak ja w latach 80. szedłem na manifestację bić się z policją, to wiedziałem, że mogę dostać bęcki. No, byłem tego świadom i nieraz dostałem bęcki.
0: Okej, tylko że oni tutaj formalnie, Izrael ich zaatakował, zanim w ogóle miał do tego podstawy. Tak? Okay. Znaczy oni równie dobrze mogli sobie płynąć gdzie gdziekolwiek indziej. To było domniemanie Izraela na tym etapie, że...
1: Parę razy idąc ulicą, na przykład Nowym Światem, bez żadnej manifestacji. Ale w latach 80. byłem zatrzymywany i dostawałem bęcki w bramie.
0: No tak.
1: Za wygląd, jak mi powiedzieli milicjanci wtedy.
0: No tylko, że właśnie odpowiem ci na to twoim argumentem. To znaczy, dzięki takim ludziom jak ty, którzy dostawali pałkami i dzięki temu, że ludzie się nie bali dostawać,

0: stawać tymi pałkami, a nawet chodzili do więzień, prawda? I odsiadywali swoje w więzieniach, to dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce od 30 lat, między innymi.
1: Tak, jedynym uzyskiem z tej flotylli, moim zdaniem, jest to, że się o nich mówi. I to, że oni dostali bęcki, to jest w sumie dobrze, bo jakby nie dostali bęcek, to byśmy o tym nie mówili. A ponieważ dostali bęcki, no to o tym mówimy.
0: Po części masz rację, to znaczy to, że dostali bęcki, ma taki pozytywny swój wymiar, że coraz odważniej mówimy o faszystowskich zachowaniach i działaniach Izraela. Tak. To jest jak najbardziej...
1: Faszystowskich czy rasistowskich bym bardziej powiedział.
0: Ja wolę to ostrzej nazywać, ale to zbliżamy.
1: Ale faszyzm, faszyzm jest łagodniejszy od nazizmu na przykład.
0: No tak, ale tutaj w każdym razie wiemy o co chodzi. Wiemy o jakie spektrum zachowań chodzi. To kończymy z wątkami międzynarodowymi w naszym podcaście.
1: Nie będziemy o Ziobrze już mówić?
0: A chcesz coś?
1: Nie, bo ja się zastanawiam. Policja mu chce odebrać prawo do posiadania broni. Ziobro ma broń. Sam się przyznał, że ma Glocka. Znaczy widzieliśmy to
0: widzieliśmy
1: w czasie kampanii
0: przecież,
1: wyborczej, że ma Glocka. Ja się zastanawiam. Ziobro jest na trwałe od wielu, wielu miesięcy za granicą. Jego mieszkanie jest puste. W mieszkaniu stoi kasa pancerna klasy S2, w której przechowuje broń i amunicję. My nie wiemy, ile tej broni on tam ma. A co z tą bronią teraz się dzieje?
0: Ja nie wiem.
1: No właśnie. Czy państwo ma jakiekolwiek możliwości zweryfikowania, co z tą bronią się dzieje?
0: A myślisz, że to jest ważne?
1: Myślę, że tak, bo jak ktoś się włamie do tego mieszkania i wykorzysta tą broń, to Ziobro za to nie odpowie, bo siedzi w Stanach i kręci palcem w bucie, a ktoś może zginąć na ulicy. Więc wiadomo, gdzie są lokale, w których mieszkał Ziobro i jak jacyś złoczyńcy bardzo by chcieli taką broń posiąść, to why not?
0: Halo, halo, MSWiA, tu tak. Polskie Radio.
1: Tu Polskie Radio.
0: Jacek Czarnecki,
1: halo. Panie ministrze
0: ma pytania.
1: Kierwiński, trzeba się zastanowić, być może, jak postępować w takiej sytuacji, kiedy jakiś obywatel jest trwale za granicą i...
0: Na szczęście w tych bardzo bezpiecznych, wzorowych, demokratycznych Stanach Zjednoczonych. Zbigniew Ziobro kupi sobie giwerę na każdym, w każdym Walmarcie i
1: to
0: będzie
1: zależy,
0: szczęśliwy.
1: Gdzie będzie, w którym stanie, bo nie we wszystkich stanach będzie mógł kupić.
0: No dobrze, dosyć o świecie, ile można. Czas na Polskę. Zacznijmy od, chociaż nie, jeszcze z wątków zagranicznych, wizyta Petera Madziara, żebyśmy to już skonsumowali, chociaż
1: ja bym to w kategorii nieważne umieścił.
0: Dlaczego?
1: Bo to była... Po pierwsze była to wizyta kurtuazyjna, po drugie ona niczego nie zmieniła, poza tym, że pokazała, że Peter Modzior, mówi po węgiersku, rzeczywiście jakąś wdzięczność tutaj okazał Polsce za poparcie w czasach smuty orbanowskiej i za pomoc w czasie kampanii wyborczej. Zdaje się, eksperci od kampanii wyborczej Petera Modziora będą pomagali koalicji rządowej w ułożeniu kampanii na...
0: Good luck.
1: No, popatrz, zrobił kampanię bez posiadania, bez wejścia do mediów tradycyjnych,
0: ale
1: żadnego.
0: Bez obciążenia czterema latami niezrealizowanych obietnic.
1: No, ale z obciążeniem bycia w rządzie Wiktora Orbana
0: i
1: Fideszu.
0: Niech pomagają, jak chcą, niech
1: No, tam chodzi głównie o kampanię w internecie, jak to zorganizować i myślę, że już dzisiaj politycy koalicji rządzącej powinni myśleć o tym, ile małych miejscowości odwiedzą w czasie kampanii wyborczej, bo tym też Peter Modzior wygrał, że jeździł po najmniejszych wioskach i się spotykał z ludźmi na terenach, gdzie zwykle tradycyjnie wygrywał Orban i jednak wyrwał część terenów Orbanowi.
0: A jakbyśmy się spojrzeli, to w Polsce są już politycy, którzy jeżdżą. Mateusz Morawiecki jeździ, Sławomir Mentzen jeździ też po Polsce.
1: No tak, i Jarosław
0: Krzysztof
1: Kaczyński
0: Bosak jeździ.
1: Jeździ
0: po Polsce. Po Polsce jakoś tak tylko tych polityków koalicji rządzącej
1: oczywiście
0: znaleźć w
1: kandydat na kandydata na premiera
0: też jeździ po Polsce. A politycy koalicji rządzącej jeżdżą między resortami sobie. W każdym razie, jeśli chodzi o wizytę pana Madziora w Polsce, to ja się z tobą zgadzam. To znaczy, obrazkowo super. To jak z teledysku ta wizyta.
1: Peter Modzior w pociągu, udzielając wywiadów.
0: Ale muszę ci powiedzieć, to tak poza wszystkim, bardzo ciekawa była. Pierwszy raz widziałem taki wywiad zrealizowany w pociągu. I wyrazy współczucia dla wszystkich realizatorów, operatorów, którzy musieli zapanować na oświetleniowców, dźwiękowców. Natomiast ładnie to wyglądało.
1: Przede wszystkim dla Piotra Marciniaka wyrazy współczucia, bo się mierzył z tym, że ktoś do niego

0: mówi po węgiersku i on nie rozumie to ani prawda. Słowa. Ale no tylko to, co mu tłumacz powie.
1: To prawda. Ale było to, przepraszamy państwa, to tak dziennikarski tutaj się tak. zbyt familiarnie zrobiło, ale w obrazku było to bardzo ładne. Jak cała zresztą ta wizyta. Wszędzie piękne obrazki, piękne widoki, piękne otoczenia. Polska jest przecież piękna.
0: Piękna nasza Polska cała.
1: Oczywiście, że tak. No akurat tylko 3 miejsca zobaczył Peter Madziar, ale...
0: Ale za to. Ale on opowiadał, że z synami już bywał w kilku innych miastach.
1: We Wrocławiu.
0: Więc
1: tak.
0: We Wrocławiu był, tak. Więc...
1: No, tylko że mam wrażenie, że no, tak jak powiedziałeś, kurtuazyjna wizyta. Na pewno sobie Peter Madziar zrobił mnóstwo nagrań i zdjęć na media społecznościowe.
0: Tak jest. A najważniejsze jego wizyty to będzie jednak Bruksela, bo tam Węgrzy mają dużo do ugrania. Tak jak Polscy po czasach rządów PiS mają dużo do ugrania, jeśli chodzi o fundusze unijne.
1: Przekonać, żeby Komisja Europejska dała rękojmię zaufania i wypłaciła pieniądze jeszcze najlepiej przed wprowadzeniem reform.
0: Wypłaciła i przedłużyła. Wypłaciła, powiedziałeś, dobrze, ale wypłaciła i przedłużyła czas wykorzystania tych pieniędzy,
1: tak,
0: bo to jest najważniejsze.
1: KPO to się już kończy właściwie.
0: Dokładnie, dokładnie. Więc...
1: Dobrze, to jak jesteśmy przy pieniądzach europejskich, o, to program SAFE, bo chciałeś, Jacku, powiedzieć, że udało się obejść weto prezydenta i znaleźć sposób na konsumpcję tych środków dla służb mundurowych, tak?
0: Znaczy, to nie będą właśnie. Ja wiedziałem, że to będzie. Tylko nie wiedziałem, jak to będzie zrobione. Ale okazało się, że
1: tam
0: jest...
1: Tam było 7 miliardów? 8 miliardów?
0: A nie wiem, czy nie 17.
1: Dobra, no to dużo, opowiadaj.
0: Dużo miliardów. 7 miliardów to miało być tylko dla służb mundurowych.
1: Tak, ja właśnie o tym mówię.
0: Ale będą jeszcze pieniądze na infrastrukturę.
1: Okay.
0: I będą pieniądze, i to jest nowum, pierwszy raz to głośno powiedziano, będą pieniądze na obronę cywilną, na budowę schronów i ukryć dla
1: ale
0: ludności.
1: Ale to też z europejskiej kasy pożyczonej?
0: To wszystko nie będzie z europejskiej kasy.
1: A z czyjej?
0: A no właśnie, bo jest coś takiego jak pozamilitarny program obronny, coś takiego. Ja teraz nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa, ale chodzi o to, że tam jest słowo pozamilitarny.
1: Okej.
0: I to są środki MON-u, które MON w pierwszej wersji budżetowania przeznaczył na przykład na zakupienie 100 rosomaków albo tam innej broni. Mhm. A teraz te 100 rosomaków kupi za pieniądze z SAFE, a te pieniądze, które były zabudżetowane na te 100 rosomaków, pójdą na ten program pozamilitarny.
1: Okej.
0: Czyli będą to środki MON-owskie. To weto prezydenta sprawiło jedną niedobrą rzecz, znaczy kilka niedobrych rzeczy, ale jedną ważną. Pieniądze wydawane z SAFE według tej ustawy rządowej miały być uwolnione od VAT-u. Czyli byłoby tych pieniędzy więcej do wydania. Mhm. W tej chwili to wszystko jest obciążone VAT-em, bo wydawane to jest...
1: to jest VAT od gigantycznych sum.
0: To jest VAT od gigantycznych sum, bo od 140 tam iluś miliardów złotych. Więc chodzi o to, że ten program pozamilitarny pozwoli, tak jak na razie się mówi, oczywiście mówi się tylko o dużych programach, ale będziemy kupować i systemy antydronowe, i broń, wyposażenie dla Straży Granicznej, dla policjantów, dla strażaków, dla SOP-u. Będziemy kupować śmigłowce na przykład dla Straży Granicznej. Nie wiem, czy tu nie wejdą też śmigłowce dla policji, bo powinny wejść. To było widać ostatnio w czasie pożarów, że po prostu śmigłowce są niezbędne do akcji nie tylko gaśniczych, ale też do rozpoznania. Będą też kupowane drony dla wszystkich służb. No i przede wszystkim będą pieniądze na drogi, mosty, czyli tą komunikację krytyczną, tą komunikację strategiczną, która będzie dual use, czyli będzie do wykorzystania i przez nas. My będziemy szybciej jeździli pociągami po lepszych torach, ale ciężkie transporty wojskowe, mówię, że jakby Abramsy można było...
1: Czołgi na tory.
0: No właśnie. Więc takie linie będą pozwalały na przewożenie super ciężkich ładunków w dużych ilościach. Więc będą na to pieniądze. No i dla mnie, moim zdaniem, najważniejsze, dla ludzi najważniejsze, to będą schrony i to cała obrona cywilna, która jak widać leży i kwiczy. Jak spojrzymy na Finlandię, co się w Finlandii dzieje, jakie tam są schrony, ile jest tych schronów, to my leżymy i kwiczymy.
1: Ale wiesz co, czasem myślę sobie, że naprawdę wystarczyłyby takie małe działania. To znaczy, to już minęły 4 lata tej wojny. Wystarczyłoby nawet na chodnikach wyrysować strzałki do najbliższego schronu, żeby już teraz utrwalało się...
0: Ten schron musi być. A ja raport NIK-u powiedział, że na ileś tam... pierdyliard schronów, 60% jest nie do użycia.
1: Tylko wiesz, tak jak masz na przykład wybory i na każdej klatce schodowej masz wywieszoną informację, mieszkańcy tego domu w nadchodzących wyborach głosują, to wystarczyłoby już teraz rozwiesić, nawet jeśli nie ma tych schronów, informacje, mieszkańcy tego domu, najbliższy punkt schronienia, nie schron, punkt schronienia, mają w piwnicy na minus 2, to znaczy

0: Chciałem powiedzieć, że we Wrocławiu widziałem takie strzałki. Tak? Po niemieckie. Mogę nawet podać adres.
1: Dobra, nie mam więcej pytań.
2: No, no bo wiesz, o co mi chodzi, żeby już teraz się oswajać.
0: No ale gdzie, mówię ci, gdzie nie, gdzie są?
2: Ja rozumiem, ale to trzeba byłoby... Powiem się, że mogą być nieaktualne.
0: Chyba tak.
2: Chodzi mi tylko o to, że już po 4 latach moglibyśmy być chociaż przyzwyczajeni, przyswojeni z tym, gdzie uciekać w momencie. Tak, bo gdyby teraz zawyła syrena, to ja nawet tutaj w siedzibie Polskiego Radia nie wiem, dokąd
0: iść. Rozmawiałem o tym z minister Sobkowiak-Czarnecką jakiś czas temu.
2: Przyszłą wicepremier, jak twierdzi Polsat News.
0: Być może, ale pani minister Sobkowiak-Czarneckiej bardzo zależało na tym, żeby jednak tą obronę cywilną w Polsce ruszyć. To jest bardzo ważny temat i no, musimy spojrzeć nie na sąsiadów, bo na Finów akurat, moim zdaniem. Na Niemców nie ma co patrzeć, tam też to leży i kwiczy. Niemcy ostatnio powiedzieli, że nawet Polska jest bardziej zaawansowana w programie.
2: O matko.
0: No więc właśnie, widzisz.
2: To już tam już musi być naprawdę
0: źle. A tam naprawdę mają strzałki.
2: Ja tylko dopowiem, bo już zarzuciłem, zaanonsowałem ten temat. Według informacji Piotra Witwickiego z Polsat News, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka jest szykowana, czy też chodzą takie plotki, że jest rozważana jako nowa pani wicepremier, co jednocześnie...
0: To się pani Bełczyńska na mecz rozpłacze. Ojej.
2: Pani Sobkowiak-Czarnecka miałaby być doceniona za sprawną polską prezydencję, bo jeszcze była pełnomocniczką do spraw polskiej prezydencji i później program Sejf, co oczywiście byłoby chyba nożem w serce prosto dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, ale może to jest...
0: I dla paru innych polityków też.
2: Ale pomyślałem sobie, że może to, ponieważ już pomiędzy chyba Koalicją Obywatelską a Polską 2050 trwa rywalizacja, kto pierwszy zada śmiertelny cios, to takie wystawienie Sobkowiak-Czarneckiej mogłoby być...
0: Ale ja tylko państwu powiem, żeby nie ukrywać, bo pani minister Sobkowiak-Czarnecka jest po prostu naszą koleżanką. To była długoletnia reporterka telewizyjna. Była,
2: ja nie miałem okazji
0: poznać. Była również korespondentką w Brukseli wiele lat. I to jest bardzo ładne i takie czyste przejście i pokazanie, że dziennikarze mają też inne kompetencje. I bo jak poszła, jak weszła w
2: politykę... Ja mam nadzieję, że dziennikarze mają też inne kompetencje.
0: No tak, ale właśnie ona jest takim przykładem i moim zdaniem to jest... kompetentnej kobiety, która naprawdę dużo zrobiła i w czasie polskiej prezydencji i zwłaszcza w czasie Sejf, bo ten Sejf to był jeden wielki bałagan, żeby nie powiedzieć tego inaczej. I ona to ogarnęła. Ona tą stanie Augiasza ogarnęła.
2: To ja bym tylko... Chodzi ci o to, że nie każdy dziennikarz, który ląduje w polityce, musi skończyć jak Joanna Lichocka.
0: O, zdecydowanie. Zdecydowanie tak.
2: Rozumiem. To na koniec jeszcze pozostał nam temat Krajowej Rady Sądownictwa i transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Od tego drugiego zacznijmy, bo chyba już w zeszłym tygodniu to omawialiśmy. Dominiku, omawialiśmy. Zwracam się do naszego wydawcy, bo już nie pamiętam. No musimy sobie przypomnieć, czy to omawialiśmy.
0: A no tak, na pewno mówiliśmy, bo akurat była transkrypcja chyba tak. W zeszłym tygodniu.
2: Więc... A teraz jest rozporządzenie.
0: A teraz jest rozporządzenie, bo do tej pory na przykład gdzieś tam pod Tatrami jakieś urzędy powiedziały, że one nigdy w życiu. No ale teraz już mają rozporządzenie. Ja się tylko zastanawiam nad jednym. Bo ja dzisiaj usłyszałem z ust pana ministra Mroczka, czyli wiceministra spraw wewnętrznych, że oczywiście, jeśli będzie wyrok sądowy, to będzie transkrypcja. A tydzień temu, gdy Rafał Trzaskowski dokonywał pierwszej transkrypcji, to mówił, ten jeden wyrok sądu, Naczelnego Sądu Administracyjnego otwiera drogę wszystkim innym transkrypcjom.
2: Ja myślę,
0: ja się zastanawiam, jak to będzie? Czy każdy będzie musiał, każda para jednopłciowa będzie musiała iść do sądu i dostać, że tak powiem, swoje orzeczenie? Czy to już jest po prostu zrobione? Bo ja wiem, że to tak zapowiadał Rafał Trzaskowski. W Warszawie po prostu wszystkie sprawy, które leżały, będą z automatu transkrybowane.
2: No to powiem ci, jak to będzie. To będzie jak to w Polsce. Czyli wyjdzie w praniu. Zobaczymy. Pewnie
0: czyli
2: będzie część
0: w Zakopanem nie
2: myślę,
0: będzie.
2: Że tak będzie. Myślę, że tak będzie.
0: Czyli trzeba się będzie czasowo zameldować w Warszawie.
2: Pojechać, wziąć ślub w innym państwie, wrócić i w miejscu
0: zameldować
2: meldungu.
0: Zameldować się w Warszawie, tak? I w miejscu meldungu powiedzieć halo.
2: Tak. Moim zdaniem do tego to dąży, ponieważ nikt, nie ma też instytucji w Polsce już na tym etapie walki o wszystko. Nie ma instytucji w Polsce, która cieszyłaby się takim autorytetem, która mogłaby nakazać urzędom w poszczególnych miejscach. No, mógłby to zrobić kiedyś Trybunał Konstytucyjny, no, ale teraz tego nie zrobi.
0: Bo go nie ma.
2: Mógłby to zrobić Sąd Najwyższy, ale teraz też nie ma już autorytetu i tego nie zrobi. Więc nie ma instytucji w Polsce, która by powiedziała, która byłaby niezależnym, ostatecznym arbitrem co do tego, jak należy postępować.

0: Więc każdy samorząd będzie postępować według swojego nawet nie rozumienia prawa, tylko według swojego interesu politycznego. Jak w Zakopanem umownym będzie rządziła Platforma albo Lewica, to będzie transkrybować. A jak będzie rządziła Konfederacja albo Prawo i Sprawiedliwość, to nie będzie transkrybować. Do momentu, aż prawica nie dojdzie do władzy i
1: albo
0: nie...
1: Albo do momentu, aż to się pójdzie do sądu i nie wygra sprawy i będą musieli po prostu. Bo będą mieli wyrok sądu, który im nie zostawi...
0: I wtedy jeden rabin powie tak, a drugi rabin powie nie.
1: No tak.
0: I wyjdzie z tego trzecia opinia, czyli...
1: W każdym razie...
0: Ale to jest wina rządu. To znaczy, to dobrze, że to się dzieje, natomiast źle, że to się dzieje właśnie tą furtką sądową, która nie jest krystalicznie jednoznaczna.
1: Dokładnie tak. I urzędnicy też państwowi, bo prezydent Warszawy jest takim urzędnikiem, też nie są jednoznaczni w swoich oświadczeniach, no bo skoro członkowie tej samej partii mówią dwie różne rzeczy, czyli wiceminister spraw wewnętrznych na antenie Jedynki dzisiaj, a tydzień temu pan prezydent Warszawy na konferencji prasowej, no to ja się zastanawiam, czy tam jest jakaś komunikacja i czy oni to uzgadniali z władzami samorządowymi. Bo nie wiem, rząd się powinien, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powinno się skomunikować z wojewodami.
0: Ja przypominam ci, że jeszcze niedawno Ministerstwo Spraw Wewnętrznych było przeciwko tej transkrypcji. No właśnie.
1: Koniec.
0: To na koniec, zamknąłeś, ale to dosłownie dwoma zdaniami. Krajowa Rada Sądownictwa, bo w tym tygodniu ja odnotowałem odejście pani Dagmary Pawełczyk-Woickiej, przyjaciółki Zbigniewa Ziobry z nauki szkolnej.
1: Skończyła jej się kadencja, ona no, nie
0: ale
1: miała
0: ona twierdzi, że odeszła. Ona twierdzi, że odeszła.
1: I napisała długie pismo do pani
0: prezes Manowskiej,
1: pierwszej prezes Sądu Najwyższego,
0: żeby,
1: pani Manowskiej,
0: upraszczając, pani prezes miała w czarnej dziurze tę nową radę wybraną przez Sejm i żeby zgodnie z jakimś tam zabezpieczeniem Trybunału Konstytucyjnego.
1: A no właśnie, nie jakimś
0: ja wiem,
1: tam.
0: Kluczowym,
1: nie jakimś
0: tylko
1: tam.
0: Dokończę zdanie, nie zwoływała. Zwołała posiedzenie Rady w starym składzie.
1: Tak jest. A powiedzmy po pierwsze...
0: Postaraj się prosto, Jacku.
1: Pani Pawełczyk-Woicka to jest koleżanka ministra Ziobry ze szkoły. Żołnierz
0: szkolnych.
1: Ze
0: tak.
1: szkoły. A pani, pani Manowska jest nie dość, że jego koleżanką, bo razem tam kiedyś w rządzie on był ministrem, ona była jego podwładną, to jeszcze ona jest koleżanką prezydenta Dudy, więc...
0: Przyjaciółką.
1: Przyjaciółką, tak, bywali u siebie w domach. Więc chciałem powiedzieć, że tu sprawa, że tak powiem, niezawisłości to jest bardzo dla mnie wątpliwa, obu tych pań.
0: Ale to zabezpieczenie, bo ty mi przed...
1: Ale zabezpieczenie, bo
0: właśnie,
1: to,
0: jako państwu tutaj... zdradzę, że Jacek próbował mi wytłumaczyć, że zabezpieczenie, które zostało przegłosowane przez te, czy które zostało wydane przez Trybunał Konstytucyjny, byłoby ważne, gdyby nie zachowanie posłów PiS-u.
1: Ono nie byłoby ważne, bo zostało wydane
0: ja
1: w nieprawidłowym składzie.
0: Ale już
1: ale najlepsze jest to, że w ogóle posłowie PiS, którzy kiedyś przegłosowali ustawę o KRS-ie w 2016 roku, jeśli się nie mylę, teraz zgłosili się do Trybunału Konstytucyjnego w niesprzyjających dla siebie warunkach i powiedzieli, nie, ta ustawa jest niezgodna z konstytucją.
0: No i poseł PiS-u, który ją przegłosowywał, ją obalił.
1: I poseł PiS-u, który...
0: Stanisław Piotrowicz.
1: Tak, pan Piotrowicz, prokurator PRL,
0: szef Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w
1: Sejmie
0: wtedy.
1: Szef Komisji Sprawiedliwości, który w ogóle opiewał tą ustawę z trybuny sejmowej i nie tylko.
0: No dobra, ale posłowie PiS-u, jak było głosowanie w sprawie sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, tam gdzie wsadzili też Piebiaka, Łukasza Piebiaka odpowiedzialnego za aferę hejterską, to oni koniec końców wyciągnęli karty do głosowania. Nie
1: oni
0: głosowali.
1: Powiedzieli to tuż przed głosowaniem, jak były te oświadczenia poselskie przed głosowaniami, że oni nie będą głosowali, że oni nie wezmą udziału w głosowaniu.
0: No,
1: no i spadli z rowerka.
0: Dlaczego?
1: Albo potknęli się o własne sznurowadła. Bo zabezpieczenie, o które wnosili posłowie PiS-u do Trybunału Konstytucyjnego, dotyczyło głosowania w trybie artykułu 11d ustęp 6.
0: Czyli?
1: Który to artykuł mówi, że głosowanie nie można wybrać, znaczy inaczej, że wybieranie członków Trybunału, nie Trybunału,
0: KRS-u większością głosów.
1: Wybiera się zwykłą większością głosu. Ale wcześniej jest artykuł, jest ustęp 5. Który mówi, że wybiera się większością 3/5 głosów, a dopiero jak nie ma, jak tutaj nie ma tej większości 3/5
0: głosów, to w drugim
1: głosów,
0: podejściu.
1: To w drugim podejściu wybiera się zwykłą większością głosów. Ale oni zabezpieczenie złożyli tylko do tego punktu 6.
0: Czyli na zwykłą większość.
1: Na zwykłą większość. I wyciągnęli karty. Czyli ich nie było.
0: Na sali.
1: Na sali. I Sejm wybrał 3/5 głosów członków.

0: Krajowej Rady.
1: Było mniej posłów na sali, więc mniejszej liczby 3/5 się liczyło.
0: Czyli popełnili po prostu głupi błąd, jakieś takie zadufanie. Nie wiem, co ich trafiło. Albo mogli prosić o zabezpieczenie obu punktów, albo byli na tyle zadufani, pomyśleli sobie, nie, 3/5 to oni nigdy nie będą mieli, więc zabezpieczymy tylko ten jeden punkt. A później zapomnieli o tym i wyciągnęli karty do głosowania i się zrobiło tak, że głosowanie było 3/5.
1: Mamy dzisiaj dwa sformułowania tego odcinka. Ty już dwa razy mówiłeś o spadaniu z rowerku. Musisz chyba tak bardzo tęsknić za rowerkiem, żeby iść na rowerek.
0: Nieraz spadłem.
1: No właśnie. A ja jeszcze o czarnej dziurze, o której też mówiliśmy już tak dwukrotnie, to ja myślę, że posłowie PiS-u po prostu mieli to wszystko w czarnej dziurze. Dlatego który artykuł, który wątek?
0: Ja myślę, że Jaś nie doczytał po prostu. Jaś nie doczytał.
1: A Jan nie umiał. No to bzdury. No, czas bzdury. Na bzdury. Po 30 sekund każdy z nas ma czas. Start.
0: A ty masz bzdurę?
1: Mam.
0: To dawaj.
1: Prokurator Janeczek, dzięki to właściwie nie bzdura moja, tylko Dominik Panek ją znalazł. Prokurator generalny Waldemar Żurek zawiesił swojego zastępcę do spraw wojskowych, prokuratora Tomasza Janeczka. W tym tygodniu Tomasz Sakiewicz był przesłuchiwany w prokuraturze na okoliczność ucieczki Zbigniewa Ziobry i trwała tam demonstracja także widzów telewizji Republika oraz pracowników telewizji Republika. Prokurator Janeczek, pomijając obowiązujące procedury i używając własnej karty identyfikacyjnej, wprowadził do siedziby prokuratury krajowej dziennikarzy telewizji Republika oraz posłów PiSu. Następnie,
0: dziennikarzy, grubo powiedziane.
1: Czytam za depeszą. Następnie na antenie Republiki, i to jest właśnie ta bzdura, chwilę po tym, jak nielegalnie wprowadził ludzi do budynku prokuratury, mówił o dyktaturze w Polsce. To człowiek Ziobry mówił o dyktaturze w Polsce, a z kolei Waldemar Żurek skomentował to tak, że to człowiek Ziobry, który udowodnił, że partyjne interesy i medialne ustawki stawia wyżej niż elementarne bezpieczeństwo państwa.
0: No to rzeczywiście była bzdura. Moją bzdurą była duża manifestacja Solidarności w Warszawie przeciwko Zielonemu Ładowi. I na tej to manifestacji występowali, to miały być dwie bzdury, ale będzie jedna, występowali politycy PiSu, którzy, jak pamiętamy, głosowali za Zielonym Ładem w czasach, kiedy PiS rządził.
1: Za ETS-em.
0: Za ETS-em, a teraz mówili precz z ETS-em, zlikwidujemy ETS. Więc pan Błaszczak i pan Czarnek, obaj panowie to po prostu takie bzdury gadali na tej manifestacji, że to się w głowie nie mieści. Tym bardziej, że jak mówię, obaj byli ministrami, a rząd PiS-u nie złożył żadnego weta w sprawie Zielonego Ładu, ETS-u, czegokolwiek. Teraz nie mają władzy i krzyczą, zrezygnujemy z ETS-u.
1: Wiesz, jaką kozę się najłatwiej wyprowadza z pokoju? Taką, którą samemu się wprowadził.
0: No tak, to.
1: Jacek Czarnecki, program Pierwszy Polskiego Radia. Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Roch Kowalski, Polskie Radio 24. Również państwu dziękujemy. Widzimy się za tydzień. Naprawdę mamy już nadzieję, że w pełnym składzie.
2: Strefa wpływów. To był podcast Polskiego Radia. Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polskie wojsko z pierwszymi myśliwcami F-35 maszyny wylądowały w bazie w Łasku. Urzędy stanu cywilnego z nowym wzorem aktu małżeństwa. Rozporządzenie dotyczące par jednopłciowych wpisane do dziennika ustaw. Ruszył w rowerową podróż, żeby pomóc. Łatwogang zbiera pieniądze dla chorego 8-letniego Maxa. Minęła 19. Damian Szpyra, zapraszam. To była prawdziwa uczta dla fanów lotnictwa. Trzy myśliwce F-35 wylądowały już w 32. bazie lotnictwa taktycznego, ale wcześniej wykonały kilka podniebnych piruetów. Popisy pilotów podpatrywali mieszkańcy Łask oraz kierownictwo MON. To jest niesamowity wieczór, mówi wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Pierwsze trzy F-35 wylądowały. Wylądowały w Polsce, wylądowały na lotnisku w Łasku w 32. bazie lotnictwa taktycznego, która od dzisiaj staje się dla naszych husarzy, bo takie imię noszą polskie F-35, nowym domem.
1: To pierwsze trzy myśliwce z 32 zamówionych dla polskiej armii. Reszta ma zostać dostarczona do 2030 roku. Wartość kontraktu na nowe maszyny opiewa na ponad 4,5 miliarda dolarów. Dodajmy, że nowe F-35 to pierwsze samoloty piątej generacji na wschodniej flance NATO. To przełom w sprawie par jednopłciowych. W dzienniku ustaw jest już rządowe rozporządzenie w sprawie transkrypcji związków zawartych za granicą. Wcześniej ministrowie cyfryzacji oraz spraw wewnętrznych podpisali ten dokument, który wprowadza nowe wzory aktu małżeństwa.
3: Publikacja tego rozporządzenia to, jak ujął to wicepremier Krzysztof Gawkowski, koniec upokorzeń dla par jednopłciowych w Polsce, a w sensie prawnym oznacza konkretne rozwiązania.
4: Każda para jednopłciowa, która zawarła związek małżeński za granicą, otrzyma akt małżeństwa w Polsce. W każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce będzie można dokonać transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą.
3: Zadowolenia z podpisania rozporządzenia nie krył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: Dlatego, że ono przede wszystkim doprowadzi do tego, że w całym kraju transkrypcje będą wyglądały dokładnie tak samo.
3: Opublikowanie rozporządzenia to wypełnienie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zdecydował, że państwa członkowskie są zobowiązane uznawać małżeństwa jednopłciowe zawarte w innych krajach unijnych. Witold Banach, Polskie Radio.
1: Rozporządzenie ma 3-miesięczny okres vacatio legis. Dwie opiekunki żłobka w podwarszawskich Ząbkach usłyszały zarzuty. Kobiety zostały przesłuchane przez prokuraturę w sprawie tragicznego wypadku z udziałem 2-letniego chłopca. Dziecko utopiło się przedwczoraj w oczku wodnym. Zarzuty dotyczą nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi Remigiusz Krynkę z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
6: Jedna z pań przyznała się do popełnienia tego czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga podejrzana odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania, w tym w kwestii tego, czy się przyznaje, czy nie do zarzucanego jej czynu. Wobec obu kobiet prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji 3 razy w tygodniu oraz zakazu zbliżania się do wszystkich osób i wszystkich świadków oraz do siebie nawzajem.
1: Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci chłopca było utonięcie. Łatwogang ruszył z kolejną akcją charytatywną. Na rowerze przemierzy setki kilometrów, aż spod Tatr po Bałtyk, by wesprzeć ciężko chorego Maxa. 8-latek cierpi na rzadką chorobę powodującą zanik mięśni. Potrzebnych jest 15 milionów złotych na leczenie w Stanach Zjednoczonych.
7: Dzięki wielkie. Łatwogang jeszcze na kilka minut przed rozpoczęciem pomocowego rajdu i transmisji mieszał izotonik w bidonach, dopakowywał ostatnie rzeczy do wozu technicznego, ale rozmawiał też z dziennikarzami i przede wszystkim z Maxem i jego rodzicami, którzy tuż przed rozpoczęciem akcji dotarli pod Tatry z Leska.
8: Jedziemy dla Maxa. Wydaje nam się, że uda się zebrać pieniądze. Nawet jestem wręcz tego pewny obecnie. Pozytywnie, szczęśliwy jestem, że uda się zebrać te pieniądze.
9: Przed tą akcją trochę się stresowałam, ale później zrozumiałam, że nie ma co. Takie euforia i niedowierzanie jednocześnie.
7: Łatwogang zmierza nad Bałtyk na rowerze gravelowym w odblaskowej kamizelce i w kasku na głowie. Na kierownicy ma odpaloną kamerkę. Za nim ruszył wóz techniczny, w którym znajduje się zapas jedzenia, drugi rower i 3-osobowa ekipa wspierająca. Już w pierwszej godzinie akcji licznik zbiórki przekroczył 700 tysięcy złotych. Zakopane, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Za niecałe pół godziny rozpocznie się koncert Muzyka Gór, czyli Porozumienie Muzyków Ziem Górskich. To jedno z wydarzeń.

0: W ramach 27. Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja. Na scenie wystąpią górale z trzech regionów: Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego i Podhala. Mówi prowadzący wydarzenie Krzysztof Trybunia-Tutka, założyciel i lider zespołu Trybunie-Tutki.
1: Tutaj właśnie fuzja niesamowita góralskich trzech regionów, bardzo silnych, o pięknych tradycjach. No i wspaniali muzycy. Mam wielką satysfakcję, że wśród nich są też młodzi, najzdolniejsi chłopcy, którzy zaczynali kiedyś jako dzieci w Taczańskim Centrum Kultury Czenka w Zakopanem, a dzisiaj już są mistrzami.
0: Zespoły wystąpią w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Tej nocy padać nie powinno. Jedynie w północnej części Polski mogą pojawić się silne zamglenia. Widzialność może być tam ograniczona do 400 metrów. Spora dawka słońca i ciepła wróci do nas jutro. Będzie od 21 na wschodzie do 27 stopni na zachodzie.
3: Mamy już 6 minut po godzinie 19, a dzisiaj piątek to 22 dzień maja. Przed mikrofonem Maciej Wolny. Już teraz na naszej antenie zaczynamy.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: I wracamy do wiadomości, która jako pierwsza pojawiła się w serwisie informacyjnym, bo już są, wylądowały pierwsze samoloty F-35, doleciały do Polski. W bazie lotniczej w Łasku trwa uroczyste powitanie pilotów. Wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk powiedział, że to bardzo ważny dzień dla polskiego lotnictwa.
5: Kiedy patrzymy na polskich pilotów, to wiemy, że są to najlepsi z najlepszych. I Łask symbolicznie staje się miejscem wyjątkowym, nie tylko z punktu widzenia stacjonowania F-16, ale z punktu widzenia tego, że Łask dzisiaj staje się strategicznym lotniskiem z punktu widzenia w ogóle zdolności NATO w Europie. Kiedyś było takie powiedzenie, że polscy piloci potrafią latać nawet na drzwiach od stodoły, ale nie ma takiej potrzeby. Polscy piloci dostają dzisiaj najnowocześniejsze myśliwce na świecie. Nie ma lepszych myśliwców niż F-35, które są znane ze swojej niewidzialności, skuteczności i tego, że nie mają odpowiednika na świecie. Nie ma myśliwca piątej generacji na świecie, który by równał się z F-35. Wszystko to, co robimy, to kwestia świadomości, że państwo to jedność. Wtedy, kiedy mówimy o stacjonowaniu wojsk amerykańskich, kiedy mówimy o sprzęcie wojskowym, to ważne jest, żeby pamiętać, że dobre kontrakty zawsze trzeba kontynuować. Nie zrywać, tylko kontynuować, uzupełniać. Dlatego głębokie, precyzyjne rażenie to zdolności, które w ostatnich miesiącach zostały zakupione właśnie do myśliwców F-35. Historia dzieje się na naszych oczach. Polska jest od dzisiaj bezpieczniejsza. Jednocześnie łączy się to nam z komunikatem o tym, że do Polski trafią kolejni amerykańscy żołnierze. Państwo musi działać jako jedność, bo Polska jest jedna i polityka zagraniczna jest jedna. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten wielki proces modernizacji sił zbrojnych. Chwała polskim żołnierzom, chwała polskim pilotom. Dziękuję Państwu bardzo.
3: Tak mówił wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Kolejne maszyny dolecą do Polski 12 czerwca. Łącznie Polska zamówiła 32 samoloty F-35. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać w Polskim Radiu 24. A teraz wracamy do stałego punktu w naszym programie. Już za chwilę audycja Zmiana Klimatu w Polskim Radiu 24, a tam bardzo ciekawy temat dotyczący tego, jak podróżują warszawiacy i mieszkańcy stołecznej aglomeracji, bo poznaliśmy wyniki warszawskiego badania ruchu 2025. To pierwsze po 10 latach tak duże badanie tego, jak na co dzień poruszają się mieszkańcy Warszawy i ci, którzy przyjeżdżają do niej do szkoły i pracy. O tym już teraz w Polskim Radiu 24 zapraszamy.
2: Zmiana klimatu.
6: Patryk Michalski, zapraszam. Dlaczego mamy mniej rowerzystów na ulicach? Dlaczego do Warszawy codziennie wjeżdża 870 tysięcy samochodów? Gdzie podziały się 23 miliony pasażerów komunikacji miejskiej? Te pytania pewnie zadają sobie urzędnicy warszawskiego ratusza po wynikach warszawskiego badania ruchu 2025. Jakie trendy pokazują te wyniki i jak kształtować politykę transportową w tak dużym mieście jak Warszawa, by pozytywnie oddziaływać m.in. na klimat w mieście,

0: ale też na taki ogólny dobrostan mieszkańców. Te wszystkie pytania, które zadałem, padną też w naszej rozmowie i mam nadzieję, że poznamy na nie odpowiedzi. A moim gościem jest Maciej Florczak, naczelnik Wydziału Polityki Mobilności w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Na początek, panie naczelniku, wyjaśnijmy, czym w ogóle jest warszawskie badanie ruchu, bo tak dużego badania tego, jak poruszają się mieszkańcy miasta, no, stolica nie robiła od lat.
1: Dokładnie od 10 lat. I badanie ruchu, które się w wielu miastach w Polsce i w Europie przeprowadza, po prostu badanie zarówno zachowań mobilnościowych mieszkańców na podstawie ankiet z nimi przeprowadzanych, ale też szereg różnych badań takich czysto pomiarowych z czujników, nieczujników, obserwatorów, z pojazdów komunikacji miejskiej, z dróg itd., itd.
0: No i co wyszło z tego badania? Jak od ostatniego badania 10 lat temu zmieniły się nawyki transportowe mieszkańców stolicy i całej aglomeracji?
1: No ja tutaj muszę mój ukochany film zacytować i powiem: zmiany, zmiany, zmiany. Aha. Spodziewaliśmy się pewnych zmian, jeśli chodzi o to, jak mieszkańcy Warszawy się poruszają. Przypomnę, ostatnie badanie to był rok 2015, a w międzyczasie mieliśmy dwa czarne łabędzie w historii naszego kraju. Na pewno pierwszym była pandemia i ona najbardziej tutaj jakby zmieniła to, jak żyjemy. Pewnie trochę mniej wojna w Ukrainie, ale też był szereg takich innych zmian, które jakby chyba w życiu społecznym zachodzą. To też ta świadomość zdrowotna, ekologiczna też. Mhm. To także rozwój miasta przestrzenny, to rozwój sieci dróg. To wszystko sprawiło, że te zmiany w zachowaniach komunikacyjnych są bardzo bardzo ciekawe, choć nie są tak duże, jak mogłoby się wydawać.
0: No to jak pan wspomniał o drogach dojazdowych do Warszawy, rzeczywiście w ciągu ostatnich 10 lat poprawiła się znacznie ta infrastruktura, jeśli chodzi o wylotówki, jeśli chodzi o obwodnice też. No i to ma odzwierciedlenie w liczbie aut, które wjeżdżają do Warszawy codziennie. Tak, ten wzrost jest bardzo duży.
1: Tak, uświadomimy sobie, że jak były poprzednie badania ruchu robione, to nie było jeszcze gotowej trasy S8. Ona jeszcze była, most był właściwie wtedy robiony, więc jakby cała ta przepustowość nie była jeszcze gotowa. Nie było też trasy S2. Mhm. Nie było trasy S17, S7. Od południa tutaj przez
0: S79
1: to już chyba była nawet kończona, albo nawet już była, bo przy okazji Euro było robione, ale tych lotów nie było. Mhm. No i to jasno widać, tutaj nie ma zaskoczeń. Tak? Wybudowano dojazdowe i z aglomeracji, ale też oczywiście też tranzytowe. Pamiętajmy o tym, S8 czy S2 to jest w dużej części ruch tranzytowy. Więc też tak nie do końca możemy mówić, że te wszystkie pojazdy to przyjechały, że tak powiem, z Ząbek, Wołomina czy Pruszkowa, bo to nie jest prawda, tak? Jakby tu jest też tranzyt, on trochę zaburza nam tak naprawdę tą wizję tego, ile jest tych samochodów, że znaczna część nich po prostu jedzie dalej przez Warszawę. No co jest takim błędem planistycznym, oczywiście wynikającym z tego, że nam Dyrekcja Generalna Dróg Krajowych i Autostrad wybudowała te trasy, które były planowane w latach 60-tych, 70-tych, tak? A w tym czasie trochę się jednak to wszystko zmieniło.
0: Tak, żeby na konkretnych liczbach to pokazać. Codziennie do Warszawy wjeżdża 870 tysięcy samochodów. W 2015 roku to było 480 tysięcy,
1: bo to
0: więc
1: były
0: wzrost
1: te,
0: prawie dwukrotny.
1: Te przekroczenia w jedną, drugą stronę granicy Warszawy, więc tak to jest szacowane, że to jest właśnie tyle tych
0: pojazdów. Tylko, że w tej liczbie zawierają się w takim razie te samochody, które tranzytem jadą przez
1: też, tak,
0: stolicę.
1: To jest ważna informacja. Może jej zabrakło gdzieś tam, jak myślimy o tym. Danych jest bardzo dużo i tutaj będę też bardzo uważał, żeby troszkę wytłumaczyć, że my czasem porównujemy dane z badań ankietowych, czasem, jak mówiłem, dane z ulic i proszę mi uwierzyć, i to będzie przykład rowerów, że tutaj można wyciągnąć złe wnioski.
0: No to do tych rowerów za chwilę, bo na pewno muszę o tych rowerach porozmawiać, ale a propos samochodów, wyniki pokazują ponad 500 000 aut wjeżdżających codziennie do Śródmieścia. No to jest ogromna liczba. Dlaczego? Skoro komunikacja z centrum Warszawy jest przecież coraz lepsza.
1: Tak, tutaj zaraz powiem nie 500 000, tylko połowę tego, bo mówimy o przekroczeniach obwodnicy Śródmieścia, więc to już mamy, to już widzimy, jaka to jest różnica w rozumieniu tych, jakby tych danych, które widzimy, musimy jasno mówić, to jest 250 tysięcy, a nie 500 000, bo to są przekroczenia w jedną, drugą stronę. To z tego to wynika. To nie jest dużo więcej niż 10 lat temu akurat. Tutaj ten wzrost nie jest wielki, co jakby ma też swoje przełożenie na inne dane. Także tutaj uspokajam, ten wzrost nie jest na szczęście wielki.
0: Ale dlaczego jest wzrost, a nie spadek, skoro w tym czasie wydłużyła nam się znacznie druga linia metra? Powstały nowe połączenia autobusowe, tramwajowe. Z Wilanowa do centrum jeździ na przykład tramwaj.
1: To jest dobre pytanie i pomimo tego rozwoju tego drogowego układu, jak sobie popatrzymy, jaki udział w tych codziennych podróżach mają samochody, mówimy teraz o mieszkańcach Warszawy, dobrze? To teraz jasno o mieszkańcach Warszawy. To pomimo tego udział samochodów w tych codziennych podróżach wzrósł dosłownie o 3 punkty procentowe. Mhm. Czyli nie jest to dużo, tak? Czyli mieszkańcy Warszawy w swoich podróżach

0: tylko o 3 punkty procentowe częściej jeżdżą samochodem. No ale oczywiście, no, gdy teraz sobie wrócimy do tych pierwszych danych mówiących liczbowo, ile samochodów jeżdża, no to wracamy do tego, że głównie ten wzrost jest tak naprawdę z zewnątrz, a nie w ramach samej Warszawy.
1: Czyli kto przyjeżdża do centrum Warszawy samochodem?
0: No tutaj nie ma co ukrywać, że oczywiście poza mieszkańcami innych dzielnic Warszawy, wiadomo, mieszkańcy Warszawy wciąż podróżują samochodami, to tego nic nie zmieni, no to przede wszystkim rozwijająca się strefa podmiejska. I to jasno widać po danych i po danych ludnościowych. Widzimy, jak szybko urosła w ciągu 10 lat strefa, czy też obrzeżną dzielnicę Warszawy. No i to musiało mieć swój skutek, że w tym, że ta liczba samochodów, czy ten udział samochodów jest większy. Chociaż tak z drugiej strony, jak sobie pomyślimy, to ten ruch samochodowy, tak, czy w Śródmieściu, czy w ogóle w Warszawie, to nie jest jakoś szczególnie większy niż był kiedyś, mam wrażenie. Jakby nie mamy nagle 10-kilometrowych korków, chyba że na S8 jest wypadek. Ten ruch samochodowy wciąż jest intensywny, tylko widzimy, że on trochę się zmienia, jeśli chodzi o to, gdzie patrzymy na ten ruch. W Śródmieściu, czy w szeroko rozumianym centrum miasta, on wzrósł niewiele tak naprawdę, czy nawet można powiedzieć, że spadł, bo pierwszy raz sobie takie dane zrobiliśmy, żeby to centrum trochę wyodrębnić z całego miasta.
1: Chociaż jak w ratuszu szukacie też przyczyny tego wzrostu, to podajecie, że jest za to odpowiedzialny wzrost popularności tak zwanych przewozów na aplikacje.
0: Tak, no bo oczywiście, gdy myślimy nawet o takim podróżowaniu nocą, to myślę, że czy pan, czy nawet ja coraz rzadziej podróżuję, mam wrażenie, autobusami nocnymi, które bardzo lubię, tak? Mhm. Ale niestety coraz częściej też sobie zamawiam aplikacje, że tak powiem, taksówkę na telefon, bo coraz bardziej nas na to jednak stać. Te ceny oczywiście poza jakimiś tam wypadkami są czasem nawet na 3 osoby, jak się jedzie, tak? No to wychodzą taniej niż bilet, powiedzmy, jednorazowy, tak? Także to jest tam ten wzrost liczby tych przyjazdów na taksówkę, w sensie tych licencji jest ogromny, tam jest 7-krotny praktycznie. Zresztą widzimy to, że ten ruch nawet w centrum, zwłaszcza mam wrażenie, że zwłaszcza w centrum widać, jak duży jest ten ruch przejazdów na aplikacje i ile jest tych samochodów, co z drugiej strony nie jest też złe, bo w wielu miastach na świecie w ogóle taksówki uznaje się, że jeden z form transportu publicznego, ponieważ tym samochodem jeździ wiele osób w ciągu dnia.
1: Tak, to prawda. Wracając znów do tych wyników i mam nadzieję, że dobrze je przedstawię, zresztą korzystam z tych slajdów, które pan też ma przed oczami. Badaliście między innymi, jak wyglądają podróże warszawiaków kończące się w centrum. No i tutaj przewaga komunikacji, 40% osób wybiera komunikację. 33% tych podróży to są podróże piesze, 26% podróże samochodem. I zwrócę uwagę na ten wzrost liczby podróży pieszych, bo to jest bardzo ciekawa informacja.
0: I to jest ta rzecz, której ja naprawdę oczekiwałem, bo jak sobie spojrzymy na ten model splity, jak to nazywamy fachowo, miast zachodnioeuropejskich, to widzimy wyraźnie, że w miastach zachodnioeuropejskich co do zasady jest bardzo dużo podróży pieszych. I my zawsze byliśmy gdzieś pod tym względem z tyłu. I nagle pierwszy to Wrocław pokazał, który miał badania robione 2 lata temu. We Wrocławiu też ten wskaźnik, czy udział podróży pieszych w ciągu tych kilkunastu lat wzrósł prawie 2-krotnie. Oni też mają ponad 30% podróży pieszych. O czym to świadczy? Pamiętajmy, że tutaj nie mierzymy podróży rekreacyjnych. To nie jest tak, że jak sobie pójdę na spacer, w celu spaceru, to my tą podróż liczymy. To się nie liczy. Liczymy tylko te podróże, które są wykonywane poza celami rekreacyjnymi, więc pamiętajmy też z tyłu głowy, że to by oznaczało, że tak naprawdę tych pieczek jest jeszcze więcej, niż mogłoby się wydawać.
1: No bo spacerowiczów pewnie
0: tak
1: też
0: jest, oczywiście.
1: W weekendy na przykład jest więcej. Czyli podróż musi mieć konkretny cel, jakiś odcinek.
0: Powyżej 100 metrów w konkretnym celu, w tym, że tym celem także może być rekreacja. Mogę na przykład iść do parku i wiele osób na przykład jeździ samochodem do parku. Są takie przypadki, tak? Czy na Stare Miasto, czy jakieś tam inne, czy do lasu. Też są takie przypadki. Pieszych jest więcej. Widzimy to bardzo wyraźnie, że jest w ogóle dużo więcej tych podróży w celach takich innych niż takich tak zwane obligatoryjne, czyli więcej chodzimy w innych celach niż do, chodzimy, czy poruszamy się w celach innych niż do pracy, do szkoły. Pan dokładnie tutaj nie ma tych statystyk, ja je mam, bo ich jest bardzo dużo, więc jakby ja sobie też wygrzebałem tam z innych jakby naszych materiałów, że nie dość, że tych podróży jest znacznie więcej, to jeśli chodzi o warszawiaków, to ponad 50% z nich jest wykonywanych pieszo. 10 lat temu w tej samej kategorii, czyli podróże z domu do celów innych niż te obowiązkowe, to było 26%.
1: Czyli mówimy o takich celach. Spotkanie ze znajomymi, wyjście do knajpy, wyjście do kina.
0: Wyjście do paczkomatu, jeśli to jest powyżej 100 metrów, to jednak jest to już podróż piesza. Bo jest to może ta podróż, która 10 lat temu byłaby wykonywana na przykład samochodem do centrum handlowego. Tak? I to musimy mieć świadomość, że to też jest podróż, Oczywiście te maszyny z możliwością odbioru paczek, jest ich coraz więcej i rzadko są daleko.

0: dalej niż 500 metrów, ale są też powyżej 100 metrów, tak? To jest jeden przykład. Powiedział pan restaurację. Zobaczmy przez 10 lat, że dzisiaj, żeby pójść do restauracji, nie trzeba jechać do centrum miasta.
1: To prawda.
0: To widać, tak? My coraz więcej korzystamy z tych naszych lokalnych, jakby lokalnych dzielnic, nazwijmy to, co one oferują, i to też ma swoje przełożenie na to, że tych podróży

0: procent pracujących warszawiaków pracuje zdalnie lub hybrydowo. Mhm. To jest bardzo dużo.
1: Czyli nie jeżdżą codziennie.
0: I teraz pamiętajmy, zdalnie lub hybrydowo i konia rzędem temu, kto powie, czy więcej ludzi pracuje w środę, czy w poniedziałki zdalnie, to może się w każdym tygodniu inaczej ułożyć. Tak? Tak. I to bardzo jakby wypacza taki średni obraz dnia, można powiedzieć.
1: Ale skoro pan wspomniał o tym, że coraz więcej warszawiaków nie musi jechać do centrum, do restauracji, bo może skorzystać gdzieś w swojej dzielnicy, no to jak wyglądają podróże poza centrum? I tu niestety trochę. 35% podróży samochodem versus 23% podróży komunikacją, ale znów 37%
0: najwięcej
1: podróży
0: pieszo. Pieszo, tak, tak. Tutaj jakby nie ma co się dziwić. Jakby wydaje się, że mieszkańcy wiedzą, że do centrum miasta lepiej pojechać komunikacją miejską. Oczywiście jedni powiedzą, no przez to, że zwężacie ulicę, tak? Tak, jakby to jest typowy jakby argument, bezpłatne parkowanie. No ale wydaje się, że nie, no, że jakby po tych latach jakby rozwoju transportu, czy właśnie budowy linii metra, to widać wyraźnie, że ludzie wiedzą, że do centrum lepiej pojechać po prostu komunikacją miejską, a po swojej okolicy, no można jeździć samochodem. Czy jest to jakiś dla nas problem? Nie jest naszym celem, żeby wszyscy jeździli komunikacją miejską, po tą bułkę, tak jak mówiłem. Jeżeli ktoś chce jeździć samochodem i na to układ drogowy pozwala, no to jeździ, tak? I to widać po tych danych. Co też trochę obala ten mit, jak to tutaj miasta polskie czy europejskie, czy Warszawa prowadzi jakąś tutaj antysamochodową, że tak powiem, politykę, bo tak nie jest i to wyraźnie widać. Tak?
1: A może to pokazuje, że brakuje dobrych połączeń międzydzielnicowych albo wewnątrz dzielnic, no bo rzeczywiście Warszawa postawiła mocno na rozwój komunikacji właśnie tej do centrum, a brakuje tego, żeby przejechać z jednej dzielnicy do drugiej.
0: Wydaje się to być chyba słuszna uwaga. To spójrzmy chociażby na tą południową część Warszawy, czyli tam, gdzie powstało S2. Czyli nagle z Wilanowa do Wawra można przyjechać samochodem właściwie chwilę, tak?
1: Bo jest tunel, most.
0: Tak jest. Przez lata nikt tak właściwie nie jeździł, bo nie było tego połączenia, więc raczej mało kto z Wawra pracował w Wilanowie, bo to był naprawdę drugi świat. Mhm. Dzisiaj jest tam uruchomiona komunikacja miejska. Ona nie cieszy się jakimś szczególnym zainteresowaniem tak naprawdę, więc to jest pytanie, czy wpływ tej budowy tego mostu to jeszcze jest za wcześnie na to, żeby pokazać, jak na przykład zmieniło się zachowanie, czy ludzie zaczęli szukać pracy w innych dzielnicach. No to pewnie potrwa dłużej, zanim to będzie można zbadać. Ale tak, no ta uwaga o tym, że być może brakuje tych połączeń, na przykład obwodowych bardziej w mieście, bo drogowe są, a obwodowych faktycznie, no brakuje już tutaj, nie ma co oszukiwać. No to jest być może słuszny kierunek zmiany, jeśli chodzi o układ transportu zbiorowego.
1: Tak, i pytanie też w takim razie, czy ci mieszkańcy, którzy mieszkają na tych obrzeżach i przyzwyczaili się do korzystania z samochodu, czy trudniej ich namówić też do przesiadki na komunikację, nawet jeżeli ta komunikacja do nich dociera? Dajmy na to do Wilanowa tramwaj.
0: To jest pewnie trudne pytanie, byłoby trzeba zbadać faktycznie to, jakie są zachowania transportowe mieszkańców, na przykład przed oddaniem jakiejś ważnej inwestycji transportowej i po. Wiemy, że jest duża część mieszkańców, którzy no zawsze będą jeździć samochodami. Ja nie mówię o tych, którzy muszą pracować samochodem, bo to jakby trudno, żeby kurier jeździł tramwajem z paczkami, chociaż może są takie przypadki na świecie.
1: Ale rowerami elektrycznymi
0: tak,
1: już
0: no,
1: kurierzy jeżdżą.
0: Na pewno duża część będzie wciąż wybierała samochód, bo tak lubi, tak wygodniej i jakby tutaj nikt nie zabrania, żeby to robić. Ale wydaje się, że teraz rewolucją na pewno będzie budowa tramwaju na Białą, bo zobaczmy, że przez lata, to też jakby wynika z naszej historii, jakby doganiamy to, co było planowane w latach 70., 80., linie metra i tak dalej, i tak dalej. I my dopiero dzisiaj trochę zaczynamy wychodzić z tym transportem szybkim w tereny, które jakby nie miały wcześniej tego planowanego w takim stopniu, tak? Czyli właśnie na przykład ta Zielona Białołęka. To będzie ciekawe sprawdzenie, jak ten budowa tego tramwaju, jak już będzie funkcjonował, jak ona zadziała na te zachowania mobilnościowe tych mieszkańców.
1: Czy dajmy na to czwarta linia metro planowana, która ominie centrum w zasadzie, ale przejedzie przez bardzo szybko rozwijające się dzielnice Wolę czy Białołękę.
0: I będzie miała faktycznie taki trochę charakter trochę obwodowy, jak najbardziej. Tak. To na pewno wpłynie na zachowania mieszkańców.
1: No to skoro wspomniałem o rowerach, to gdzie w tym miejscu i w tym badaniu są rowery? Wyniki pokazują, że tylko, i tu podkreślę, tylko 3% wszystkich podróży w mieście odbywa się na rowerze, a ja sam poruszam się rowerem codziennie i nieraz stoję w korku dosłownie do przejazdu, żeby przejechać przez
0: ulicę. I teraz tak. Porównując badanie do badania, ten udział, uwaga, udział ruchu rowerowego w podróżach mieszkańców Warszawy lekko spadł. Mhm. Ale liczba podróży rowerowych mieszkańców Warszawy wzrosła o 10%.
1: Co to znaczy?
0: Po prostu podróży jest więcej. To już mówiliśmy. Jest więcej podróży, zwłaszcza tych pieszych. No i w tym ogóle, czyli ta podstawa, od której liczymy, że tak powiem, udział, po prostu jest większa. Czyli pomimo, że, że liczba fizycznie tych podróży wykazanych w tych badaniach wzrosła, no to ten udział minimalnie spadł. Także to jest to ważna rzecz. Druga rzecz.
1: Czyli tak przekładając też z polskiego na nasze, ci, którzy rzeczywiście

0: Oczywiście korzystają z roweru i jeszcze więcej podróży odbywają rowerem.
1: Już 10 lat temu, I to ważne w okresie tego badania. I to jest kolejna rzecz. Te badania ruchu prowadzi się w tak zwanych okresach miarodajnych. One są miarodajne tak naprawdę najbardziej dla ruchu transportu publicznego i dla samochodów. Dobrze wiemy, że mimo wszystko podróże rowerowe zawsze będą trochę obarczone tą kwestią pogody.
0: No bo jeżeli zapytamy o to w lutym, a w czerwcu, no to wyniki będą zupełnie
1: inne.
0: Tak.
1: I teraz tak, tamte badania były prowadzone w okresie kwiecień-czerwiec 15 roku. To jest jedna rzecz. Już mamy 4 miesiące i z tych 4 miesięcy wyciągnęliśmy średnią. Domyślamy się, że w maju, czerwcu pewnie było tych podróży więcej. Pamiętajmy, że te badania robimy na zasadzie takiej, nie jak pan ogólnie podróżuje, tylko jakie podróże, czym, dokąd i tak dalej pan wykonał wczorajszego dnia. Więc to jest ważna rzecz. Tegoroczne badania robiliśmy w okresie marzec-kwiecień. One są najbardziej miarodajne ogólnie dla ruchu, bo w maju już jest i majówka, i już nie ma maturzystów, i jest dużo wolnych w szkole, bo są matury i tak dalej. I teraz tak, konkretna pogoda w tym roku, w marcu i kwietniu, wpłynęła konkretnie na to, ilu mieszkańców Warszawy poprzedniego dnia wykonało tą podróż rowerem.
0: Pewnie gdybyśmy zapytali ich o to w tym roku, kiedy marzec i kwiecień były wyjątkowo suche, nad czym akurat ubolewamy, ale sprzyjały z kolei podróżom rowerem, to pewnie te wyniki mogłyby być inne.
1: Tak, i oczywiście ktoś może powiedzieć, że to są w takim razie badania do kosza. No nie, no to jest niestety minus tych badań, które muszą być reprezentatywne dla tego ruchu drogowego i komunikacji miejskiej. Natomiast myśmy, żeby nie być gołosłownym, no myśmy sobie zebrali za zeszły rok, za każdy miesiąc z wybranych tych samych punktów kontrolnych, gdzie mamy automatyczny pomiar ruchu, tą liczbę przejazdów rowerami. To od razu, żeby pokazać, żeby tutaj się nie bać, że te dane są jakieś za niskie.
0: Moglibyśmy o transporcie rozmawiać jeszcze pewnie długo, długo, ale czas naszej rozmowy niestety minął. Maciej Florczak, naczelnik Wydziału Polityki Mobilności w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy był moim gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki za uwagę również Państwu. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
11: Czy do zamachu majowego doszło przez przypadek? Co tak naprawdę planował Piłsudski? Co działo się przez 3 majowe dni na ulicach Warszawy? O tym wszystkim porozmawiamy w najbliższej Turbo Historii z profesorem Andrzejem Chwalbą, autorem książki Maj 1926. Zamach, którego miało nie być. Już dziś o 22.05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
10: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Minęła 19.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Pierwsze samoloty F-35 doleciały do Polski i wylądowały w bazie Własku. Wielozadaniowe myśliwce piątej generacji będą pierwszymi tego rodzaju maszynami na wschodniej flance NATO. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że samoloty bojowe zmienią oblicze polskich sił zbrojnych.
13: To jest wielki moment, który zmienia tak naprawdę zdolności operacyjne całego polskiego wojska.
12: 12 czerwca wojsko uroczyście powita nowe maszyny. Polska zamówiła 32 samoloty F-35.

0: to najnowocześniejsze samoloty bojowe NATO. Sukces Polski i sukces polskiej dyplomacji. Tak europoseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka ocenia deklarację Donalda Trumpa dotyczącą wysłania do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Polityk mówił w Polskim Radiu 24, że to pokazuje, jak ważne jest prowadzenie przez rząd i prezydenta wspólnej polityki na arenie międzynarodowej.
1: Ten olbrzymi wysiłek dyplomatyczny, który podjął rząd w ostatnim czasie, a który z pewnością został wsparty przez prezydenta, bo trudno nie wierzyć jego słowom, przynosi efekty, ale to też pokazuje, że należy na arenie międzynarodowej mówić jednym głosem i że polityka rządu i pana prezydenta, jeśli jest prowadzona wspólnie, zgodnie z konstytucją, przynosi efekty.
0: Pentagon nie podał szczegółów, które stoją za decyzją prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie wyjaśniono też powodów, przez które w zeszłym tygodniu amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth podjął decyzję o anulowaniu wysłania rotacyjnych 4000 żołnierzy do Polski. 40 ton, tyle ważą elementy tegorocznej scenografii 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. W opolskim amfiteatrze pracuje przy jej instalacji ponad 100 osób. Scenę rozświetlać będzie około 1000 metrów kwadratowych ekranów LED-owych, na których zainstalowanych zostanie 1700 lamp. Do festiwalu zostały jeszcze 2 tygodnie, ale przygotowania idą pełną parą, mówi realizator światła Marcin Michna.
2: Budują się właśnie elementy, które będą zamocowane nad dachem amfiteatru. Dzisiaj również rozpoczynamy programowanie całości oświetlenia i multimediów. Rozpoczynamy je w systemie studia wirtualnego, a za kilka dni rozpoczynamy już ustawianie światła i mamy troszeczkę inną scenografię niż zazwyczaj było można ją zobaczyć w Opolu. Mam nadzieję, że się spodoba.
0: 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki rozpocznie się 4 czerwca i potrwa 3 dni.
3: Mamy już prawie 33 minuty po godzinie 19.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Na początku naszego spotkania mogliśmy posłuchać o wynikach warszawskiego badania ruchu 2025, a teraz też kolejne badanie, bardzo ciekawe, ale zgoła inne, bo będzie omówienie w wyniku badania dobrostanu zdrowia lekarzy. Tak, nie przesłyszeli się Państwo o zdrowiu lekarzy. Będzie o tym, czy są zadowoleni i czy również odczuwają satysfakcję zawodową. No bo czy zastanawiamy się, kiedy idziemy do lekarza, jak lekarz się czuje, jak z jego zdrowiem, jak z jego podejściem właśnie też do wykonywania pracy. Jeżeli się zastanawiamy, to pewnie często w takich, myślę, negatywnych być może aspektach, ale to zależy, jakie kto ma też doświadczenia. W każdym razie zapraszamy teraz na audycję Samo Zdrowie w Polskim Radiu 24.
5: Samo Zdrowie.
6: Proszę Państwa, znamy wyniki całkiem nowego badania z zakresu socjologii medycyny. Pełny tytuł jest długi, no ale w nauce tak to bywa. Raport Jak się dziś czujesz? Ogólnopolskie badanie dobrostanu lekarzy i lekarek. Wykonane na zlecenie serwisu dla lekarzy polfarma.dla.ciebie.pl. Artur Wolski, jestem komentatorem naukowym i za chwilę, proszę Państwa, poznamy wyniki tego badania dotyczące m.in. sfery prywatnej, ale także i ogólnego zadowolenia z życia lekarek i lekarzy. Przedstawiam ekspertów. Jest z nami Artur Jacek Mamcarz. Pan jest lekarzem internistą, kardiologiem, nauczycielem akademickim, profesorem nauk medycznych, kierownik 3. Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ja dodam, że nasz ekspert jest też członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym m.in. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, członkiem Europejskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest pan również członkiem Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego. No i dodam, profesor jest także współautorem albo autorem prawie 700 publikacji naukowych. No i razem z nami jest też Daniel Śliż, lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk medycznych, propagator medycyny stylu życia, zawodowo związany też z tą samą kliniką. Jest pan współzałożycielem i prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, współzałożycielem i

0: opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Stylu Życia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i dodam, że podobnie jak pan profesor, jest pan też autorem lub współautorem 100 publikacji i doniesień zjazdowych i naukowych. No i razem z panem profesorem, autorem, mamcarzem, panowie są redaktorami pierwszego podręcznika medycyny stylu życia w języku polskim, monografii Ultra Zdrowie oraz monografii Jak żyć, panie doktorze. I poradnika Jak zdrowo jeść, ruszać się, kochać i spać. No i jak państwo słyszą, takich mamy ekspertów w audycji Samo Zdrowie w Polskim Radiu 24. Witam panów.
1: Dzień dobry.
0: Trochę długo nam to zajęło, te wasze afirmacje.
1: Może było jeszcze dłużej, prawdę mówiąc, ale chyba nie o to chodzi. Chodzi o komentarze
0: Będziemy rozmawiać o samozadowoleniu, żebyśmy nie popadli w euforię. Proszę panów, parafrazując tekst Andrzeja Waligórskiego do piosenki Ballada o Cysarzu, gdzie, przypomnę, Tadeusz Chyła w latach 70. ubiegłego wieku śpiewał: Cysarz, to ma klabę życie. No i tam w piosence pojawiał się argument uzasadniający tę tezę. To ja zapytam, a tak z własnego doświadczenia, to dokonali panowie dobrego wyboru, studiując medycynę i specjalizując się głównie w internie, kardiologii i medycynie stylu życia, panie profesorze?
1: Lekarz to ma klawę życia.
0: Pewnie, jeszcze
1: trzeba sparafrazować tak naprawdę. Wybraliśmy dobrze. Myślę, że ten projekt, który będziemy komentować, również tego dowodzi, bo jedno z pytań, które pojawiało się, to jest pytanie o to, czy lekarze różnych specjalności są zadowoleni z wyboru swojej ścieżki życiowej, zawodowej.
0: No i oczywiście oni głównie potwierdzali,
1: że tak, to 90% lub więcej nawet jest.
0: O tym będziemy jeszcze
1: rozmawiali, natomiast ja jestem zadowolony, bo...
0: A pan doktor?
2: Z czasem tak, z czasem to już...
0: Jak to z czasem?
2: No, początki bywają trudne i w tym zawodzie początki też nie są łatwe, bardzo wymagające.
0: No jak się skończy studia sześcioletnie, potem jest rok stażu, potem jest orka, bo trzeba zrobić specjalizację, to są kolejne 3 lata i znowu się jest tam gdzieś...
1: 3 lub 5.
2: Doktorat, habilitację, tak, to wymaga czasu i poświęceń, ale to rzeczywiście jest bardzo duża satysfakcja, jak już widzi się efekty tego działania.
0: Panowie są zadowoleni, ale to dobrze, no bo tacy ludzie nas leczą, no więc lepiej jak nas leczą ludzie zadowoleni z empatią, aniżeli ze skwaszonymi minami. Ale w badaniu też nie wszystko było takie różowe i słodkie. Na jakie główne trudności w swojej pracy wskazują lekarze? Panie profesorze, panie doktorze, co wyszło w badaniu?
1: Różne są problemy. Oczywiście jest ranking tych kłopotów, problemów czy ograniczeń, które powodują, że czasami uznajemy, że jesteśmy przemęczeni, zmęczeni, nawet wypaleni, chociaż tutaj to słowo wypalenie nie pada, że ten dobrostan jest budowany tak na co dzień i ten ranking powodów, dla których uznajemy, że czasami przekracza to takie energetyczne możliwości kompensacyjne, jest różny, ale na przykład brak czasu, procedury administracyjne.
0: A poza tym chyba klinika to też tak jak zakład pracy. Tam są ludzie, tam mogą się pojawiać też konflikty,
1: ale to
0: napięcia.
1: Mnie właśnie bardzo ucieszyło, muszę powiedzieć, dlatego że wśród tych powodów, dla których nie jesteśmy zadowoleni lub bywamy niezadowoleni, ten balans jest trudny do osiągnięcia, bardzo rzadko pojawiają się problemy związane z hierarchizacją chociażby tego zawodu. Może akurat odpowiadający mieli dobrze poukładane te stosunki, bo to jest zawód, który z założenia jest hierarchizowany, bo uczymy się całe życie, już Daniel o tym powiedział, że najpierw się uczymy na stażu, później na rezydenturze, później mamy opiekuna naukowego i te relacje tego mentora i mentorskie są w oczywisty sposób związane z komfortem. Na końcu jest tam ten problem konfliktów pracy i pewnych presji, które są wywierane przez nas samych na siebie.
0: No tak,
1: to mnie bardzo ucieszyło, prawdę mówiąc.
0: To też chyba zależy, panie profesorze, od tego, kto jest tym mentorem, kto jest szefem kliniki, jak potrafi zbudować atmosferę, jak dba o ten swój zespół, jak te relacje się układają. Tak myślę, panie doktorze.
2: Tak, to jest chyba najważniejsza osoba, która jakby wprowadza pewien etos w kliniki.
0: Ordynator, szef kliniki.
2: Tak, tak, ale też i opiekun naukowy, no bo ja tutaj jest mój mistrz obok, więc mogę powiedzieć, że dużo nauczyłem się od mojego mistrza, ale nie tylko
0: miał pan
2: z perspektywy
0: szczęście, że pan
2: ogromne.
0: Bo
2: ogromne.
0: Szczęście też się
2: i gdyby
0: przyda.
2: Profesora tu nie było, też bym to samo powiedział, ale żeby nie było, że słodzę tutaj.
1: Ta lojalność na różnym etapie rozwoju zawodowego i naukowego jest niezwykle ważna. Ja się ucieszyłem,

0: że wielu ankietowanych lekarzy ma taką sytuację w pracy, która kiedyś nie była tak różowa, moim zdaniem. Tak. To się zmieniło jednak chyba.
1: Właściwie lekarze powinni być zadowoleni z życia, no ale tam okazuje się, że w badaniu co czwarty lekarz często doświadcza takich trudności psychicznych, a ponad połowa deklaruje, że zdarzają się one tak od czasu do czasu. Dodam, że 67% lekarzy nie korzysta z pomocy psychologicznej i uważa, że ta pomoc im w ogóle jest niepotrzebna. Jak to w ogóle możemy skomentować?
0: To może ja poproszę Daniela, żeby najpierw zaczął.
2: Myślę, że to jest bardzo złożona kwestia. Każdy z nas, wykonując ten zawód, który jest bardzo wymagający, emocje, które mu towarzyszą, są dość silne.
1: Bo przepraszam, że jeszcze wszedłem w słowo. Tu chyba nie chodzi o pieniądze, dlatego że czasy się zmieniły i lekarz dzisiaj, i dobrze wykształcony lekarz, bo to jest specjalista, który musi przez ileś lat jednak tę wiedzę gromadzić, nie jest już tak podle wynagradzany, jak było, nie wiem, ze 20-30 lat temu.
2: Absolutnie nie. Myślę, że ten standard życia nawet dla startującego lekarza diametralnie się zmienił z perspektywy dwóch dekad.
1: No to wszyscy powinni być szczęśliwi.
2: Pieniądze to nie wszystko.
1: A, no właśnie.
2: Oczywiście pieniądze potrafią wiele wynagrodzić i potrafią zmusić nas do wytężonego wysiłku momentami. To jest jakaś motywacja, ale na koniec dnia, no to jesteśmy ludźmi i na koniec dnia czujemy to, co dostaliśmy w pracy, jakie emocje towarzyszyły w kontakcie z pacjentem, z rodziną, jakie ponieśliśmy wreszcie porażki, bo to nie jest zawód tylko i wyłącznie sukcesów. Gdzie moglibyśmy być lepsi, to również nam towarzyszy takie przemyślenia. Przyznam szczerze, nie znam lekarza, który ma staż 15-20-letni i w jakimś momencie jego psychika nie byłaby w jakiś sposób zachwiana. To znaczy każdy z nas w którymś momencie przeżywa słabość jakąś. Już nie mówię o depresji, bo to jest w oczywisty sposób jakby tego konsekwencja, ale takie obniżenie nastroju, czy pogorszenie motywacji do pracy, czy niechęć do tego.
1: Pamiętajmy, że to łatwe, a robota nie jest, dlatego że cały czas jesteśmy w kontakcie z ludźmi, którzy mają bardzo poważne problemy, są chorzy, mają choroby nowotworowe, czasami są to stany terminalne, bardzo trudne.
2: Czasami młodzi ludzie też.
1: I młodzi ludzie, dzieci. Gdzie no, ręce opadają, ale pewne możliwości i narzędzia, które ma współczesna medycyna, się kończą i nie bardzo możemy im pomóc. I to nie ma siły, to musi rzutować na psychikę osoby, która leczy.
2: I na długi czas zostaje z nami.
1: I tego się nie da zresetować, wyrzucić, bo to gdzieś zostaje. Doniesienia medialne potwierdzają, co w badaniach zresztą też wyszło, panowie, że 86% lekarzy zetknęła się z agresją ze strony pacjentów, ze strony ich rodzin, a 32% doświadcza tego kilka razy w roku. Pytanie, dlaczego tak się dzieje? Czy to pacjenci są coraz bardziej roszczeniowi? Czy zanikają w społeczeństwie takie hamulce wynikające z dobrego wychowania? Życie się brutalizuje? Co się dzieje?
0: To jest złożony problem. Jeszcze nawiążę do tych emocji, bo myślę, że wymaga komentarza także fakt tego, że pomimo doświadczania tych emocji negatywnych, próbujemy sobie z nimi radzić sami, a nie korzystamy z pomocy naszych kolegów, którzy są pełni kompetencji, żeby nam pomóc. I myślę, że to jest rzecz do naprawy. Myślę, że taki raport to nie tylko ocena i komentarz, ale także refleksja na przyszłość. Przenosimy problemy naszych pacjentów do domu, nie wychodzimy, nie odcinamy grubą kreską czy cięciem ostrym problemu, kiedy wsiadamy do samochodu i jedziemy do domu, żeby się ucieszyć i odpocząć, ale zabieramy ze sobą te kwestie. Zresztą niedawno powstała właśnie książka, która była dla mnie pełna różnych refleksji, którą jeden z dziennikarzy pracujących w radiu, reporter, przygotował. To Michał Dobrołowicz, wymienię go z nazwiska, bo książka dotyczy tych terminalnych stanów odchodzenia i tam jest taki rozdział, który opowiada o odchodzeniu dzieci. To muszę powiedzieć, że naraz się tego nie da przeczytać, kiedy doświadczenia są codziennością lekarzy z odchodzeniem młodych ludzi, terminalnymi chorobami, które nie dają się opanować, bo mamy takie doświadczenia, ale ta agresja jest jednym z powodów i pytanie pana redaktora, jaki jest powód tej agresji, pewnie też złożony. Oczywiście lekarze pracujący ambulatoryjnie, bo oni podlegali tej ankiecie, pewnie częściej spotykają się z agresją i taką roszczeniową postawą pacjentów.
1: No chociażby na SOR-ach.
0: Rozmowa z rodziną jest doświadczeniem, które bywa traumatyzujące, bo te oczekiwania wynikające z tego, że dostęp do informacji jest dzisiaj pełny, a czasami on jest informacją nieprawdziwą, tak? I oczekiwania wobec tego kierowane zarówno do lekarzy specjalistów, do lekarzy pierwszego kontaktu, do lekarzy

0: udzielających pomocy w stanach zagrożenia życia w SOR-ze są kierowane bardzo dynamicznie. I ja tutaj nie usprawiedliwiam tych agresywnych postaw, ale my czasami z tymi agresywnymi postawami się mierzymy i możemy je rozwiązać, udzielając, i to jest chyba kluczowa sprawa, bo znowu o refleksji myślę, właściwych informacji. Miewamy takie konferencje, gdzie zapraszamy prawników. I prawnicy mówią, że większość problemów, których oni muszą pośredniczyć w tym konflikcie, nie wynika ze złych kompetencji i złej oferty lekarza dla pacjenta, ale z braku komunikacji. Musimy się tego po prostu nauczyć, ale są oczywiście takie sytuacje, w których musimy tym zarządzać.
1: W naszej rozmowie pojawiła się już depresja i stan też wypalenia zawodowego u lekarzy, który się może pojawiać. No i okazuje się, co zresztą wyszło w tym badaniu, że 77% medyków od czasu do czasu, gdy mają chwilę, to są w stanie się na moment zatrzymać i zrobić sobie taką refleksję nad tym, jak to wszystko wygląda, że są przeciążeni psychicznie. No czasami bywa tak, że pracują też na dwóch, trzech etatach, no bo tak czasami też jest. Presja czasu, wszystko na przedwczoraj i wszystko naraz. To też trzeba mieć, użyję kolokwializmu, łeb jak sklep, żeby to udźwignąć. No i może się pojawić ta depresja. No i teraz pytanie, ale takie pytanie z punktu widzenia pacjenta. No to zaraz, jak człowiek, który wchodzi w depresję albo ma depresję, jest lekarzem, jak on mnie będzie leczył, jak on ma sam problem ze sobą?
2: No pewnie będzie leczył gorzej, tak? I to jest jasne, bo jakby nasza predyspozycja psychiczna nie zależy tylko od tego, czy mamy rozpoznaną, czy nierozpoznaną nawet depresję, ale od tego też, jak się zregenerowaliśmy, i tu pan redaktor podjął bardzo ważny temat, to znaczy przeciążenie pracą również będzie rzutowało na to, jak jesteśmy empatyczni, jak bardzo potrafimy zaangażować się właśnie w ten proces leczenia, w sytuację, tu już mówił pan profesor o komunikacji, zrozumieć tego drugiego człowieka w tym kontekście chorowania jego bliskich. I to jest niezwykle ważne, ale w oczywisty sposób depresja nie jest chorobą obojętną dla naszego procesu myślowego, dla analizy faktów, dlatego żebyśmy mogli się właśnie też i zaangażować w ten proces leczenia, więc no, jest to poważny problem na pewno.
1: Sen jest takim dobrym antidotum na przemęczenie, następuje wtedy reset, mózg też odpoczywa, wyrzuca to, co jest niedobrego, no ale tego snu, jak wynika też z badania, lekarze mają za mało, panie profesorze.
0: Za mało. Sen jest filarem medycyny stylu życia. Daniel jest prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. Pracujemy razem w tym obszarze i niejednokrotnie razem wykładaliśmy. I do początku zawiązania tego towarzystwa wśród filarów medycyny stylu życia nie wymieniano wcale snu. Wszyscy wiedzą, że to na pewno nieprawidłowe żywienie, palenie papierosów, brak aktywności fizycznej, a o śnie mniej mówiono. Tymczasem sen jest takim jak w soczewce skupiającym wiele ryzyk, wiele zagrożeń, bo sen na przykład zmienia następny dzień, brak snu. Czyli jeśli śpimy za mało lub źle, to następnego dnia organizm upomina się o więcej kalorii, bo traktuje ten stan jako alarm, przygotowanie się do walki. W związku z tym, jeśli ktoś nie skompensuje aktywnością fizyczną, to jest prosty sposób do tego, żeby tyć. Czyli nie wszystkim kojarzy się brak snu jako element, który może determinować wystąpienie otyłości. Otyłość z kolei, kolejne fazy, to jest ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, metabolicznych, cukrzycy, onkologicznych, wielu problemów. Już nie mówię o takim postrzeganiu snu, o tym Daniel pewnie za chwilę powie, jako pewnego elementu, który pogarsza jakość naszej pracy.
1: Tak, bo jesteśmy zmęczeni, głowa już nie myśli tak jak trzeba.
0: Zaburzenie architektury snu, bo tak to się ładnie nazywa, mi się podoba to sformułowanie, czyli tych faz, które są fizjologiczne, wpisane w wypoczynek nocny, powoduje, że następnego dnia jesteśmy mniej skuteczni w bardzo wielu obszarach.
1: No właśnie, a poza tym też to wizerunkowo źle działa w relacjach lekarz-pacjent, bo jeżeli to wszystkie te składowe zaistnieją i nie będzie i snu, i złe odżywianie, i brak ruchu, i wejdziemy w chorobę otyłościową.
2: Brak relacji międzyludzkich.
1: No to jak pacjent ma uwierzyć takiemu lekarzowi, który będzie diabetologiem albo kardiologiem, a będzie miał 20 kg nadwagi? No sorry.
2: Practice what you preach. Tak powinniśmy oczywiście funkcjonować, czyli pokazywać naszym pacjentom, jak żyć poprzez nasz własny przykład.
0: To tytuł książki, którą Daniel był ze mną wspólnie redaktorem i tam traktowaliśmy o bardzo wielu ciekawych rzeczach. Sam sięgam do niej czasem, sobie przypominam.

0: Przypominam bardzo ciekawe rozdziały dotyczące na przykład tego, ile warto zarabiać, żeby być szczęśliwym. To są bardzo ciekawe rzeczy. Czyli ile warto spać, jak nawiązywać relacje, czy warto z kimś rozmawiać, czy tylko patrzeć w ekran monitora lub smartfona, bo to jest współczesny świat. Widzimy to.
1: Tak, no i w momencie, kiedy my prezentujemy inne wartości, to znaczy na przykład lekarz leczący chorobę otyłościową u pacjenta sam ma problem właśnie z tąże chorobą, no staje się chyba mniej wiarygodny, znaczy na pewno staje się mniej wiarygodny w oczach pacjenta. No należy chyba się odwołać do sumienia i wartości samego lekarza.
0: Otyłość jest chorobą. Chorobę można lub należy nawet leczyć, tak? To się zmienia postrzeganie otyłości, bo weszliśmy siłą rzeczy w jeden z głównych problemów medycznych współczesnego świata. Kiedyś traktowano otyłość jako pewien defekt estetyczny, ale dzisiaj nikomu do głowy to nie powinno przychodzić, bo to jest choroba, to jest matką 200 innych chorób. Nikomu nie przychodzi do głowy, że ktoś, kto ma raka płuca, mówi, jesteś sobie winien, bo paliłeś papierosy, to sobie sam radź. Tutaj jadłeś za dużo i nie ruszałeś się, poradź sobie sam. Mamy ofertę dla pacjentów chorujących na otyłość. Więc jeśli sami mamy ten problem, to trudno nie podejmować terapii.
2: No i jak się tak też podsumuje to badanie, to okazuje się, że pomimo różnych niedogodności i przeciwności związanych z wykonywaniem tego zawodu i postrzeganiem też lekarzy, to jednak 88% lekarek i lekarzy są zadowoleni, ci ludzie, z tego, że są lekarzami, że pracują. Czy to jest taki powrót idei doktora Judyma, takiego lekarza, czy takiego człowieka z misją, bo to jest zawód z misją.
1: Może nie być, to by zbyt fortunne porównanie dla wielu, ale porównam bycie lekarzem z byciem ojcem. To znaczy, czasami mamy bardzo zły dzień. Dziecko szaleje 23 godziny i 50 minut, jest nie do okiełznania, ale wystarczy 10 minut. Naprawdę te 10 minut, kiedy ujmuje nas coś w tym dziecku i potrafi odwrócić cały ten zły dzień w przepiękną historię. I myślę, że tak samo jest z zawodem lekarza.
2: To jakimi rodzicami według tego badania są lekarki i lekarze?
0: W tym badaniu lekarze i lekarki przyznają się do tego, że ten zawód bywa ograniczający w kontekście relacji ze swoimi bliskimi, zarówno partnerami, jak i dziećmi. Ja myślę, że te zaburzone relacje miewają przedstawiciele różnych zawodów. Z różnych zresztą powodów. Tutaj z powodu braku czasu, emocji, tego braku balansu między pracą zawodową i prywatnym życiem, ale jednocześnie wszyscy przyznają się do tego, że starają się skompensować brak czasu intensywnością relacji. I myślę, że to jest kluczem do tego, żeby to, co przed chwileczką usłyszeliśmy, w ciągu tych kilkunastu czy dziesięciu minut skompensować pewien brak. I myślę, że to jest kluczowa kwestia, bo wielu z nas ma doświadczenie bycia partnerem, mężem, żoną, rodzicem i zawsze przypominam sobie wtedy sytuację, kiedy narzekałem na początku swojej drogi, że mam mało czasu, to jeden z moich nauczycieli mówił, im masz mniej czasu, tym lepiej go wykorzystaj.
2: I to prawda.
0: W związku z tym uczymy się budować tej relacji w braku czasu.
2: No właśnie, ale dobra wiadomość jest też taka, bo chyba badani, a to byli przecież lekarze, to były lekarki, chyba mają ten pomysł, jak się zresetować i odnowić te swoje siły, bo aż 92% uważa swoje życie takie prywatne za satysfakcjonujące i udane. No czyli mleko się nie rozlało.
1: Nie ilość, a jakość. Tu znowu ten quality time, który właśnie profesor podniósł, to jest ten moment, w którym rzeczywiście my chyba potrafimy być intensywniej, lepiej ze sobą, bo można być 24 godziny ze sobą i nie przeżyć ani jednej sekundy tak razem, tak? A czasami wiedząc to, mając to świadomość i też wiedząc, że na horyzoncie zaraz coś się pojawi, no staramy się zrealizować te wszystkie rzeczy, które chcemy zrealizować w krótszym czasie. Nie odwlekamy.
0: Brak czasu, dyżury, wyjazdy, konferencje.
2: Pracują w jednym szpitalu i na tym samym oddziale, to jest rewelacja, bo są ciągle razem.
0: To nie wiem, czy to dobre. Jest akurat tak. Dobrze, ale obaj tutaj mamy podobną opinię. Natomiast chciałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, że jednak może to są duże słowa, ale jednak wybraliśmy zawód, które kochamy po prostu i w większości ta ankieta tego dowodzi, zarówno co do zawodu, jak i do ścieżki specjalizacyjnej, bo możemy się rozwijać, jednak ta satysfakcja i przyjemność z udzielania komuś pomocy, która zmienia jego los, która wydłuża życie, poprawia jakość tego życia, no to jest nagroda, która nie spotyka wielu osób. Tak naprawdę
2: no niewiele zawodów ma taką rolę sprawczą.
0: Współczesny świat

0: jest taki, że no lajki nie wystarczają na mediach społecznościowych, bo one dotyczą...
1: Z tego się zdrowia nie zbuduje.
0: Zupełnie jakichś pomijalnych czasami z perspektywy nawet jednego dnia. Nie mówię o perspektywie roku czy perspektywie życia. Nieistotne kwestie. W związku z tym tutaj te brawa, które dostajemy jako nagrodę, uśmiech pacjenta, poprawa jego jakości życia, długości uratowania kogoś, bo to jest nasze doświadczenie. To są nagrody, które powodują, że jesteśmy zadowoleni z tego wyboru.
1: No i to jest najlepsza nagroda. Oczywiście gratyfikacja finansowa też, no bo życie kosztuje i trzeba popłacić rachunki, ale to jest chyba to clue najważniejsze rzeczywiście w tym zawodzie. Proszę Państwa, tak oto poznaliśmy lepiej tych, co nas leczą, a było to możliwe na podstawie badania, raport Jak się dziś czujesz? Ogólnopolskie badanie dobrostanu lekarek i lekarzy wykonane na zlecenie serwisu dla lekarzy Polpharma dla Ciebie. .pl. A naszymi ekspertami, przypomnę, byli Artur Jacek Mamcarz, lekarz internista i kardiolog, nauczyciel akademicki, profesor nauk medycznych, i Daniel Ślisz, lekarz specjalista chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk medycznych, propagator medycyny stylu życia. Bardzo panom dziękuję.
2: Dziękujemy. Dziękujemy.
1: Artur Wolski, ja też Państwu bardzo serdecznie dziękuję i przypominam, że audycje Samo Zdrowie w Polskim Radiu 24 są od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19.30.
3: Samo Zdrowie. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Czy prawdziwa Rosja to wiele narodowości, kultur, religii i języków? A może ta różnorodność tylko przeszkadza tym, którzy chcą unifikacji? Prawdziwa Rosja. Audycja już w sobotę o 17.06 w Polskim Radiu 24 i podcastach polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
9: Każdą sobotę rano o 9.06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9.06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
10: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
7: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Najnowocześniejsze samoloty bojowe NATO są już w Polsce. Myśliwce F-35 będą stacjonować w Łasku. Stany Zjednoczone nie pośredniczą już w negocjacjach pokojowych między Rosją a Ukrainą. Od północy w Lublinie nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Pierwsze samoloty F-35 doleciały do Polski i wylądowały.

0: Zostały w bazie w Łasku pod Łodzią. Wielozadaniowe myśliwce piątej generacji będą pierwszymi tego rodzaju maszynami na wschodniej flance NATO, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Wylądowały na lotnisku w Łasku w 32. bazie lotnictwa taktycznego, która od dzisiaj staje się dla naszych husarzy, bo takie imię noszą polskie F-35, nowym domem. To jest wielki moment, który zmienia tak naprawdę zdolności operacyjne całego polskiego wojska.
0: Polska zamówiła 32 takie maszyny, samoloty F-35. To najnowocześniejsze samoloty bojowe NATO. Donald Trump pokazał, że traktuje sojusz polsko-amerykański poważnie, podkreśla prezydent Karol Nawrocki. Prezydent USA poinformował, że wyśle do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy.
2: Prezydent Donald Trump po raz kolejny pokazał, że złożone słowo polskiemu prezydentowi, czy nasza bezpośrednia relacja budowana, szanowni państwo, z odpowiedzialnością za Polskę, za Stany Zjednoczone, za naszą przyjaźń, jest relacją bardzo poważną. Mówił to już 3 września, gdy trafiłem do Stanów Zjednoczonych ze swoją pierwszą wizytą. Wówczas pan prezydent powiedział: nie będzie mniej amerykańskich żołnierzy w Polsce. Obiecuję ci, Karol, obiecuję ci, prezydencie.
0: Donald Trump nie wyjaśnił jednak, czy chodzi o zwiększenie liczebności wojsk amerykańskich, czy o częściowe odwrócenie wcześniejszej redukcji kontyngentu. Ukraina i Rosja nie negocjują już za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych. Taką informację podała ukraińska agencja Union, powołując się na wypowiedź amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio. Ostatni raz bezpośrednie rozmowy w formacie trójstronnym USA-Rosja-Ukraina toczyły się w lutym.
3: Agencja Union, powołując się na wypowiedź Marco Rubio, zwraca uwagę, że Waszyngton nie widzi możliwości szybkiego porozumienia się Moskwy i Kijowa w sprawie zakończenia wojny. Włączyliśmy się, ponieważ byliśmy jedynymi, z kim mogli porozmawiać, i Rosjanie, i Ukraińcy. Niestety te negocjacje nie dały rezultatu, cytuje wypowiedź amerykańskiego sekretarza stanu ukraińska agencja. Marco Rubio zaprzeczył, że Stany Zjednoczone wywierały jakąkolwiek presję na Kijów. Rubio zapewnił, że jeśli pojawią się przesłanki, iż negocjacje mogą się udać, to Waszyngton weźmie na siebie rolę pośrednika. Jednocześnie wyraził nadzieję, że rozmowy zostaną wznowione, bo jak się wyraził, ta wojna może zakończyć się tylko na drodze pokojowego uregulowania. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Od północy w sklepach i na stacjach paliw w Lublinie zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Ograniczenia nie obejmą restauracji, barów i innych lokali gastronomicznych. Nad przestrzeganiem nowego prawa będzie czuwać Straż Miejska, zapowiada jej rzecznik Robert Gogola.
4: Podczas tego najbliższego weekendu zadysponowaliśmy dodatkowy patrol nocny, który będzie również w ramach interwencyjnie kontrolował takie miejsca. Ja tylko chciałbym nadmienić, że sprzedaż nie zgodnie z przepisami alkoholu po godzinach dozwolonych jest przestępstwem.
0: Od soboty alkoholu w Lublinie nie będzie można kupić od 23 do 6 rano, a od 1 stycznia od godziny 22. Dziedziniec posprzątany, nowa trawa posiana, pałac w Wilanowie jest gotowy na jutrzejsze otwarcie. Nowy dyrektor instytucji, Piotr Gurajec, po wydarzeniach związanych z imprezą Techno, podjął decyzję o otwarciu dziedzińca na stałe, dla wszystkich i za darmo.
5: W ramach przygotowań na razie przeprowadziliśmy rekultywację trawnika, więc z góry przepraszam wszystkich, że nie zobaczą pięknej zielonej trawy, a na razie szarą, zadbaną przestrzeń, gdzie trawa sobie dopiero zaczyna kiełkować i stoją na zraszacze. Ale już za 2-3 tygodnie, bo robi się ciepło, ta trawa powinna być widoczna.
0: Decyzja ucieszyła odwiedzających pałac.
6: Uważam, że bardzo dobrze. Więcej ludzi może sobie zwiedzić. Nie każdego z rodziców stać na takie wyjście z dziećmi. Jeżeli będzie otwarty, to dużo osób może zwiedzić.
7: Taki otwarty dostęp do terenów kultury jest ważny. Jakoś oswaja, robi taką lepszą atmosferę po prostu do ewentualnego późniejszego zwiedzania. Nie narzuca obowiązku zwiedzania, a pozwala poczuć się jak u króla Jana na pikniku.
0: Uroczyste otwarcie jutro o 9 rano.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: w nocy na północy i północnym zachodzie silne zamglenia ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 7 do 12 stopni, chłodniej miejscami w Kotlinach Karpackich 5. W sobotę od 20 stopni miejscami na północnym wschodzie i wschodzie, 23 w centrum, do 26 na krańcach zachodnich.

0: Mamy już prawie 6 minut po godzinie 20.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
0: I pora na informacje prosto ze świata sportu. W studiu Polskiego Radia 24 już jest Krzysztof Kuzak. Krzysztofie, dobry wieczór, witaj.
2: Dobry wieczór.
0: Tematy sportowe to jedno, bo będzie między innymi o Ekstraklasie, ale też poza sportem i poza tym, co czeka w przyszłości Polski Komitet Olimpijski, pojawią się kwestie moralności, zarządzania i tak dalej, nie mylę się?
2: Tak, to oczywiście dalszy ciąg tego, co dzieje się wokół Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dziś w siedzibie PKOL odbyło się posiedzenie zarządu i za chwilę właśnie między innymi o tym posiedzeniu będziemy mówić, a także o tym, że jutro, tak jak wspomniałeś, ostatnia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Mistrza już znamy, ale zostaną odkryte ostatnie zagadki.
0: A propos PKOL-u, ja cię dopytam, czy jesteśmy bliżej końca tej niekończącej się historii?
2: Myślę, że to jeszcze troszeczkę potrwa.
0: No zobaczymy. Po więcej informacji zapraszamy do Polskiego Radia 24. Już teraz Krzysztof Kuzak zostaje z państwem.
2: Witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Tak jak już wspominałem, dziś w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyło się posiedzenie zarządu, którego głównym tematem miało być rozpatrzenie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu odwołania prezesa Radosława Piesiewicza. Ostatecznie jednak nie dyskutowano nad dokumentem przygotowanym dzień wcześniej przez kilkudziesięciu przeciwników prezesa. Tej sprawy nie było bowiem w programie posiedzenia zarządu, a w trakcie obrad nie udało się przeprowadzić dyskusji w ramach wolnych wniosków. Członek zarządu, mistrz olimpijski w gimnastyce Leszek Blanik jest rozczarowany takim obrotem sprawy.
3: Wszystkie ważne punkty gdzieś tam były zbijane i tak naprawdę siłą, można powiedzieć, trochę nie dopuścili nas do głosu, ale to nic nie znaczy. Odpowiedni wniosek z tymi podpisami, które zostały zebrane, zostanie złożony i będziemy na kancelarii i będziemy oczekiwali zwołania nadzwyczajnego zebra walnego członków PKOL-u. Myślę, że jest dużo większe przekonanie do tego, że mamy dość tej sytuacji patowej i chcemy po prostu nowego otwarcia.
2: Wniosek opozycji ma zostać złożony w kancelarii komitetu w przyszłym tygodniu. Od tego czasu władze będą miały 30 dni na zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków PKOL-u. A zwolennik prezesa Piesiewicza, wicemistrz olimpijski w kolarstwie Tadeusz Mytnik, nie kryje emocji w związku z działaniami opozycjonistów.
4: O co my się bijemy? Zdajmy sobie pytanie. Bez powodu grupa decydują się na taki krok, który nie powinien w olimpizmie, a szczególnie medaliści olimpijscy nie powinni się poddać, powinni mieć własny kręgosłup, można powiedzieć własny honor, bo o to trzeba walczyć cały czas. Honor. Uważam, że to, co dzisiaj się stało, to jest wielką farsą. Za rok ci, którzy dziś tak krzyczą, przyjdą tutaj na kolanach, bo tak będzie.
2: A moim i państwa gościem jest Krzysztof Wiłkomirski, członek zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, prezes Polskiego Związku Judo, jeden z liderów tej części, która jest za odwołaniem prezesa Piesiewicza. Krzysztof, mocne słowa Tadeusza Mytnika, mowa o honorze, no ale w ogóle cała ta sprawa, no, dziwne jest w tym wszystkim to, że tak naprawdę zarząd nie może nic na razie z tym zrobić.
5: Nie ukrywam, że mnie to te słowa
2: zabolały.
5: Nie, zupełnie, właśnie wręcz odwrotnie, chyba rozbawiło. Jedyne, co się mogę zgodzić, to rzeczywiście to była farsa i brak honoru, tylko jak najbardziej tutaj możemy to przypisać funkcjonowaniu prezesowi Piesiewiczowi i tak naprawdę zwolennikom, obrońcom prezesa, włącznie tutaj z Tadeuszem Mętnikiem na czele, od którego dzisiaj w czasie zarządu między innymi usłyszałem, że nie powinienem się wypowiadać, bo nigdy nie byłem sportowcem i nie wiem w ogóle, o czym mówię. Więc to mniej więcej do takiego poziomu się sprowadza. Usłyszałem też kilka innych ciepłych, w cudzysłowie, zdań od członków topu czy od zwolenników prezesa Piesiewicza, więc to rzeczywiście jest kuriozalna sytuacja, bo jeżeli mówimy tutaj o honorze i o szacunku, to należałoby przede wszystkim chyba uszanować 80 podpisów, 80 stowarzyszeń na 106, czyli to jest więcej niż wymagane 2/3, które opowiadają się o tym, że chciałyby jednak zwołać takie nadzwyczajne zgromadzenie. Można powiedzieć, że 4 osoby na 5 chciałoby zmiany prezesa. W związku z tym, no nie wiem, czego

0: Bo jak tutaj możemy mówić o tym, że ktoś nie ma honoru i nie chce poddać się weryfikacji. Historycznie najpierw był list, który podpisało kilkanaście związków. Wtedy prezes mówił, że przez co to jest kilkanaście związków, reszta go kocha. Następnie całkiem niedawno było spotkanie z ministrem, gdzie było 50 parę związków. Największe związki sportowe w Polsce, którymi często na czele których najczęściej stoją wybitni sportowcy, medaliści olimpijscy, jak wspomniany już dzisiaj Leszek Blanik, Adam Małysz, mistrz olimpijski, Adam Korol i pewnie czy Otylia Jędrzejczak, moglibyśmy tych mistrzów olimpijskich wymieniać mnóstwo i oni też są na tych spotkaniach, też się pod tym podpisują, więc no być może ja się na sporcie nie znam, jak dzisiaj usłyszałem, ale są osoby, które miały naprawdę duże wyniki i czasami tych medali olimpijskich mają kilka i oni też już są tym zmęczeni, więc wydaje mi się oczywiście, że skoro ja nie byłem sportowcem, to tym bardziej chyba prezes Piesiewicz. I to jak widać panu nikomu nie przeszkadza, tak trochę wybiórczo podchodzi do tematu, więc tak jak puentując, to ta wypowiedź mi trochę rozśmieszyła, jeżeli mielibyśmy brać ją na poważnie, to chyba pomylił rzeczywiście osoby i strony, którym należałoby to przypisać.
1: Powiedz, jakie z waszej strony, czyli ze strony opozycji będą teraz podejmowane kroki, żeby no, doprowadzić do tego walnego zgromadzenia, bo tylko walne zgromadzenie może jakby wnioskować o to, czy prezes Piesiewicz dokończy tą swoją kadencję, czy nie. Chociaż to też nie jest wcale takie oczywiste i przede wszystkim proste.
0: No być może oczywiście nie jest to oczywiste, nie jest to proste, dlatego że statut nie jest perfekcyjny. W ogóle często przepisy w Polsce są takie, że można je na wiele sposób interpretować. Natomiast my mamy opinię prawną, która jak najbardziej potwierdza słuszność naszego działania i dzisiaj podczas zarządu przedstawiliśmy to, natomiast oczywiście prezes udawał, że tego nie słyszy. Komisja rewizyjna również zbijała nasze argumenty, twierdząc, że oni mają po prostu inną opinię i nie będą tego poddawali pod głosowanie. Ja zadałem też pytanie, że skoro teoretycznie, tak jak twierdzą, prawo tego nie pozwala nam na podjęcie takiej uchwały dzisiaj, chociaż tak jak mówię, moim zdaniem pozwala, nie tylko moim, no to czy zgodnie z tym, co prezes wielokrotnie mówił i wielokrotnie nawet podczas dzisiejszego zarządu o poszanowaniu, o równości, o honorze, o zasadach fair play, no to czy widząc, jaka jest sytuacja, że prawie 80% prosi o taki walny, no nie chciałby się poddać jednak tutaj weryfikacji. No i gdyby okazało się, że wynik tego głosowania jest niekorzystny, czy honorowo, mówiąc, że przecież jesteśmy, to jest przed chwilą tutaj nasz medalista olimpijski mówił o honorze, i o zasadach, no gdyby patrząc na zasady demokracji, no powinien to uszanować, natomiast zabarykadował się i właściwie to jest dopiero buta i brak szacunku w stosunku do członków Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pamiętajmy, że w zarządzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie są wszyscy członkowie, w związku z tym nie wszyscy mają możliwość wypowiedzenia się na takim posiedzeniu zarządu. Natomiast ich wola jest najważniejsza, zdecydowanie ważniejsza niż zarządu. Więc ostatecznie powinniśmy tym bardziej to uszanować i dać możliwość wypowiedzenia im się i zagłosowania. Natomiast jak widać, prezes i jego poplecznicy uważają inaczej, chociaż to jest coraz mniejsza grupa i uważają, że im się wszystko należy i są nieomylni. I w tym kierunku prowadzą te swoje działania. Nie ma tam żadnej samokrytyki. Uważają, że wszystko idzie świetnie. Ja dzisiaj też usłyszałem od innego członka TOP-u, że gdyby nie te pieniądze, które dostało PKO od zondy krypto, to nasi olimpijczycy nie pojechaliby, uwaga teraz, chciałbym się tutaj dobrze wypowiedzieć, na olimpiadę. Więc wypadałoby, żeby członek zarządu, jak już chce takie zdania wygłaszać, to przynajmniej, żeby wiedział, jak poprawnie powinien powiedzieć, gdzie nasi olimpijczycy powinni się udać za te pieniądze. Więc zanim zaczną nas pouczać, a są to osoby, które teoretycznie powinny być dla nas autorytetami, to też myślę, że powinny też słuchać i też trochę spojrzeć samokrytycznie, a przede wszystkim myślę, że uczciwie i zgodnie z tym, co głoszą, czyli zgodnie z zasadami idei olimpijskich, czyli zasad fair play.
1: Czy ten scenariusz, który mówi, że po złożeniu, w przyszłym tygodniu ma zostać złożony ten wniosek opozycji do Kancelarii Komitetu,

0: autorytetu. No i od tego dnia 30 dni na zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Czy wydaje ci się, że jest to realne? No, wakacje będą, więc może tam jeszcze jakieś furtki istnieją do tego, żeby to przedłużać.
1: Przede wszystkim, no wakacje to akurat, to nie wiem, czy to jest furtka do przedłużania. Przede wszystkim wydaje mi się, że prezes może szukać kolejnych jakichś swoich wymyślonych historii, żeby to przeciągać i właściwie cały czas okazywać swoją arogancję wobec środowiska sportowego, a właściwie może wobec wszystkich Polaków, bo ponad 90% Polaków ocenia wizerunek Polskiego Komitetu Olimpijskiego negatywnie. To nie są moje, że tak powiem, teoria, którą sobie wymyśliłem, tylko wskazują na to badania. Więc no, to prezes poprowadził ten związek w ten sposób, że taką w tej chwili jest odbierany. Więc to jest nawet dla samego tego powodu powinien się kilka razy zastanowić, czy nie jest to dobry moment, żeby dla dobra polskiego sportu i PKOL-u ustąpić ze stanowiska i pozwolić dokończyć tą kadencję być może komuś innemu z wiceprezesów i chyba nawet nie próbować startować w kolejnych wyborach, a prezes często mówi, że nie tylko się nie poda do dymisji i czuje się niewinnie, czuje się wręcz świetnie, to jeszcze zamierza kandydować w kolejnych wyborach w przyszłym roku. Szczerze mówiąc, ja osobiście nie wiem, jak to jest możliwe, że można tak bardzo być tak bardzo aroganckim i tak bardzo nie liczyć się z głosem większości środowiska.
0: Ale pamiętajmy też, że ta jego kandydatura, czyli mowa tutaj o prezesie Piesiewiczu, wtedy kiedy obejmował funkcję prezesa PKOL-u, no to jednak była mocna i wygrał, można powiedzieć, w cuglach tamto głosowanie.
1: Ja w tamtym momencie jeszcze nie miałem takiej możliwości głosowania, natomiast prawda jest taka, że wielu tych osób, które go wtedy popierało, jakby tego nie ukrywa i ja uważam, że to jest takie uczciwe podejście do sprawy. Powiedzieli, że dali się nabrać wręcz, zostali oszukani, wyglądało to wszystko pięknie, natomiast potem rzeczywistość okazała się zupełnie inna i prezes przede wszystkim myśli o sobie i o tym, żeby siebie promować i żeby siebie finansowo wynagradzać, a nie o Polskim Komitecie Olimpijskim i o sportowcach, żeby daleko nie szukać. Przecież cały czas słyszymy, że nie ma pieniędzy dla nagrody dla sportowców i w jak trudnej sytuacji jest budżet Polskiego Komitetu Olimpijskiego. A nie dalej jak 2 miesiące temu, w lutym, prezes sobie podniósł wynagrodzenie, które i tak już było niezwykle wysokie, kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie i wtedy w lutym nie przeszkadzało mu to, żeby podjąć decyzję, że podnosi sobie wynagrodzenie, twierdząc w czasie zebrania prezydium, że budżet jest stabilny, jak najbardziej nie ma problemu, żeby finansowo to dźwignąć. 2 godziny później na zarządzie poinformował wszystkich, że Polkomtel rozwiązał umowę, czyli wiedział już wcześniej, że będą problemy finansowe, a mimo to z pełną zadowoleniem podniósł sobie wynagrodzenie i o tym zapomina też często mówić, więc o jakim tutaj pracy dla PKOL-u mówimy. I wracając do twojego pytania, tak, wtedy dużo osób wierzyło w to, widziało w tym szansę, natomiast szybko się okazało, tak jak mówiłem, że prezes przede wszystkim jest skoncentrowany na sobie. I ostatecznie, tak jak często tutaj kilku jego zwolenników mówi, że mniejsze związki nie miały nigdy wcześniej sponsorów i tylko dzięki niemu otrzymały pieniądze i pewnie częściowo mogliśmy się z tym zgodzić, ale były też związki, które sobie historycznie świetnie radziły, miały cyklicznie co igrzyska medalistów olimpijskich i one miały świetne kontrakty ze spółkami Skarbu Państwa, po czym nagle zostało im to wypowiedziane i usłyszeli, że od najbliższych miesięcy nie tylko nie skończy się ich umowa, właśnie ta umowa, którą mieli podpisaną, ale zostanie ona wypowiedziana i od najbliższych miesięcy, w najbliższych miesiącach zostanie podpisana nowa umowa, ale już przez PKOL i w ten sposób część tych pieniędzy zostaje w PKOL-u i te związki zdecydowanie na tym straciły, więc są związki, które być może trochę zyskały, spotkały, chociaż najczęściej są to bardzo małe kwoty. W większości wypadków w dalszym ciągu PKO się nie wywiązał z tych zobowiązań i umów, pomimo tego, że czasami firmy przekazały 100% tego i przekazały te pieniądze na świadczenia dla związków sportowych, ale zostały wydane na inne cele. W związku z tym do tej pory te związki nie otrzymały swoich pieniędzy, pomimo tego, że faktury już dawno wystawiły.

No dobrze, zobaczymy, jak to dalej się będzie rozwijać. Na razie wiemy tylko, że oprócz tego, że ten wniosek zostanie złożony w przyszłym tygodniu, a najbliższe spotkanie władz PKOL ma odbyć się 15 czerwca. To data zaplanowanego już wcześniej walnego zgromadzenia sprawozdawczego. Czy coś się

0: Siła demokracji zwycięży i no, na honor tutaj nie liczymy, bo już wiemy, że prezes wiele razy mówi, że się nie poda do dymisji i nie zamierza i jest zresztą jego działanie tylko utwierdza nas w przekonaniu, że on się będzie kurczowo trzymał, można powiedzieć, tego stołka w tym wypadku. Nie wiem, czy to jest związane tylko z tym, że po prostu chce kolejne miesiące przetrwać na stanowisku prezesa po to, żeby brać dobrych kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie wynagrodzenia, czy jeszcze z jakiegoś powodu. Ja tylko tak naprawdę się dziwię, że są osoby, które, tak jak przed chwilą tutaj nasz medalista olimpijski, jeszcze go bronią i tak naprawdę nie wiem, czy one są ślepe, czy po prostu udają, że tego nie widzą, no bo jeżeli spojrzymy na fakty, to nie ma żadnej możliwości, właśnie nie bardzo są argumenty, żeby cokolwiek broniło w tej chwili prezesa Piesiewicza w tym, co się działo w ostatnich latach, w ostatnich właśnie okresie, w tym, kiedy z prezesem już nie chciałbym tutaj wspominać o tym, co wcześniej miało miejsce. Czy to było właśnie w Polskim Związku Koszykówki, tam Lidze Koszykówki, czy jeszcze wcześniej, ale nawet jeżeli wiemy tylko ten okres olimpijski, no to on jest rzeczywiście usłony wieloma rzeczami, które są bardzo kontrowersyjne i wcale nie mam na myśli tutaj tylko umowy z Zondą Kryptą, która, jeszcze raz powiem, przede wszystkim była ukrywana przed członkami i zarządu, i prezydium, podpisana poza granicami Polski. Dopiero dzisiaj wszyscy dostali dostęp po wielu miesiącach, żeby zapoznać się z tą umową. Do tej pory było to wszystko ukrywane, nie wiadomo z jakiego powodu, więc z mojego punktu widzenia, tak patrząc na to chłodno, to prezes dawał sobie sprawę, że zarząd będzie przeciwko temu, żeby niosło to wielkie ryzyko i wizerunkowo bardzo może PKO na tym ucierpieć. Pomimo tego zdecydował się zrobić to w tajemnicy, co jest dla mnie jednym z największych dowodów na to, że wiedział, że to nie jest w porządku i ani ta firma, ani podpisywanie z nią umowy.
1: Krzysztof Wilkomirski był moim i Państwa gościem, prezes Polskiego Związku Judo, członek zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Sprawa tego, co dzieje się w Polskim Komitecie Olimpijskim, na pewno jeszcze wróci na naszą antenę i pewnie niejednokrotnie. Krzysztof, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję również wszystkim.
1: A teraz już o sporcie w tej czystej postaci. Jutro ostatnia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Mistrza już znamy. Wiemy również, że do pierwszej ligi spadną Termalika Nieciecza i Jarka Gdynia, ale poznamy pozostałych medalistów Pucharowiczów oraz jeszcze jedną drużynę, która opuści najwyższy poziom rozgrywek. Po raz 10 w historii tytuł zdobył Lech Poznań. Kolejosz obronił mistrzostwo pod wodzą Nielsa Frederiksena, a duński szkoleniowiec przedłużył kontrakt z klubem. Umowa ma obowiązywać do czerwca 2020. roku. Frederiksen rozpoczął pracę w Lechu w czerwcu 2024 roku, zastępując Mariusza Rumaka. Wywalczył dwa mistrzostwa Polski, a w obecnym sezonie awansował z Lechem do 1/8 finału Ligi Konferencji. Tak ten okres podsumował dziś dyrektor sportowy mistrza Polski Tomasz Rząsa.
2: Dla nas, dla klubu, w kontekście przede wszystkim tych dwóch mijających sezonów, a także tego nadchodzącego, na który się oczywiście przygotowujemy bardzo skrupulatnie, jest to dla nas niezmiernie ważny krok w kierunku stabilizacji, w kierunku rozwoju sportowego i w kierunku kontynuacji naszych procesów zachodzących, sportowych zachodzących w klubie. To jest niezmiernie ważne dla nas, że jest ta stabilizacja i kontynuacja. Te dwa lata trenera Nilsa Frederiksena w Lechu Poznań to oprócz oczywiście dwóch tytułów mistrza kraju, oprócz oczywiście łączenia gry w europejskich pucharach, to także rozwój naszego zespołu, rozwój naszego stylu atrakcyjnego, kreatywnego, obarczonego wielką jakością stylu, dającego wielką radość naszym kibicom. To także rozwój indywidualny naszych zawodników, tych sprowadzanych, tych po transferach, ale także, a może przede wszystkim naszych wychowanków, młodych, wchodzących do pierwszego zespołu i biorących odpowiedzialność za pierwszy zespół. A na samym końcu, a może najważniejsza rzecz, to przez te dwa lata wypracowana duża kultura pracy, to, co pozwoliło nam wspiąć się wyżej i pójść dalej. Chcemy oczywiście to kontynuować, chcemy to pielęgnować i chcemy dalej na

0: tym pracować.
1: Jutro na zakończenie sezonu Lech zagra z Wisłą Płock. Kolejorz będzie świętować, a Nafciarze zagrają, aby poprawić swoją pozycję w tabeli. Na razie są na 8 miejscu. Nie spadną, ale nie mają już szans na puchary, bo do zajmującego 5 miejsce GKS-u Katowice tracą 4 punkty. Na drugim miejscu jest Górnik Zabrze. Zdobywca Pucharu Polski walczyć będzie o wicemistrzostwo w korespondencyjnym pojedynku z Jagiellonią Białystok i Rakowem Częstochowa. Górnik i Jaga mają po 53 punkty, ale Zabrzanie lepszy bilans bezpośrednich spotkań, dlatego są wyżej w tabeli. Raków ma punkt mniej. Stawką jest także występ w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, bo to pierwszy sezon, w którym mistrz i wicemistrz Polski zagrają właśnie w kwalifikacjach do tych prestiżowych rozgrywek. Górnik zagra z pewnym już utrzymania Radomiakiem. Jagiellonia podejmie Zagłębie Lubin. Miedziowi mają jeszcze szansę na zajęcie miejsca premiowanego występami w kwalifikacjach Ligi Konferencji, a Raków z pewną już degradacji Arką. Tak o ostatnim meczu tego sezonu mówi szkoleniowiec Jagiellonii Adrian Siemieniec.
2: Traktujemy to jako finał sezonu, bo jest to finał sezonu. Ten mecz może zdecydować o wielu scenariuszach, bo on może doprowadzić nas jeszcze wyżej niż dzisiaj jesteśmy usytuowani w tabeli, ale też scenariusz może być w drugą stronę i tego scenariusza na pewno my chcemy uniknąć. Przede wszystkim plus jest tutaj taki, że to my o nim decydujemy, bo tylko zależy od nas. Nie chciałbym mówić o tym, co się musi wydarzyć, żebyśmy skończyli ligę na drugim miejscu, bo na to już nie mamy wpływu. Mieliśmy, myślę, takie sytuacje już pod koniec tego sezonu, że w pewnym momencie pod pewną wątpliwość zostało poddawane to, czy w ogóle będziemy grali w europejskich pucharach. Dzisiaj komfort nasz polega na tym, że na tą ostatnią kolejkę przed końcem sezonu europejskie puchary mamy pewne. Dzisiaj tak naprawdę walczymy tylko o coś więcej. Dzisiaj to więcej, co jest w naszych rękach, to podium i eliminację Ligi Europy. Oczywiście przy zachowaniu wicemistrzostwa i drugiego miejsca przez Górnika.
1: Ciekawa sytuacja na dole tabeli. W bezpośrednim meczu o utrzymanie zagrają w Łodzi Widzew 15 miejsce i Piast Gliwice 13 pozycja. Oczywiście może być taki scenariusz, że oba zespoły utrzymają się. Zagrożona spadkiem jest także Krakowia, podejmie Koronę, a przed ostatnią kolejką na 16 pozycja, więc degradującej jest Lechia Gdańsk. Gdańszczanie pojadą do Niecieczy na mecz z ostatnią w tabeli Termaliką, ale to wcale nie oznacza łatwego spotkania. Zapowiada się ciekawa kolejka, a wszystkie mecze na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia w legendarnym studio S13. Natomiast w magazynie sportowym na dziś to wszystko. Za uwagę dziękuję. Krzysztof Kuzak. Dobranoc i do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Jesteś leniwa, leniwy. Nie podejmę się tej operacji, póki waga jest tak duża. Jak mogłeś tak się spaść? To tylko niektóre przykłady dyskryminacji osób z nadwagą i otyłością. Te i inne zagadnienia poruszę w najbliższą sobotę po godzinie 22 w audycji Co jest na tej taśmie? Posłuchamy reportażu Joanny Bogusławskiej, strażnicy wagi, a także porozmawiam z Ewą Godlewską, dietetyczką kliniczną i założycielką fundacji FLO na rzecz leczenia otyłości. Dorota Boniecka-Górny, zapraszam.
6: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Polskie władze są zadowolone z decyzji Donalda Trumpa o wysłaniu 5000 żołnierzy do Polski, podkreślał w Pradze Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji zażartował, że niezdecydowanie Amerykanów z pewnością zdezorientowało przeciwników NATO.
9: W Polsce jesteśmy oczywiście zachwyceni tym, że prezydent Trump jasno zapowiedział, że amerykańska obecność w Polsce pozostanie taka sama albo nawet wzrośnie, ale szczególnie satysfakcjonujące jest to, że udało nam się zdezorientować Putina. Teraz już nie ma pojęcia, co zrobimy. Tak się robi strategiczne postępy.
10: We've managed to confuse Putin. He now has no idea what we will do. This is how you do strategic deception.
8: Prezydent Trump ogłosił wczoraj, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Nie wiadomo, co spowodowało zmianę decyzji Amerykanów.

0: Mów po tym, jak w zeszłym tygodniu anulowali wysłanie rotacji żołnierzy do Polski. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że ponownie skieruje do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Sprawa jest zbyt poważna, żeby złe pytanie decydowało o tym, czy będzie referendum o Zielonym Ładzie, czy nie będzie, mówi prezydent. Poprzedni wniosek o referendum został odrzucony przez Senat w środę. Warszawa wprowadza nowe zasady dla wynajmowanych hulajnóg elektrycznych. Dzięki porozumieniu z operatorami pojazdów wytyczono obszary, na których poruszanie się będzie ograniczone lub zabronione. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski informował w mediach społecznościowych o szczegółach nowych rozwiązań.
1: Po pierwsze, hulajnogi nie wjadą ani na Starówkę, ani do Ogrodu Krasińskich, ani do Łazienek. W tych miejscach hulajnogi po prostu nie będą działać. Po drugie, w niektórych miejscach hulajnogi będą miały ograniczoną prędkość do 12 km na godzinę. Na przykład tutaj na Placu Centralnym, czy na ulicy Zgoda, czy Złotej. Po trzecie, nie będzie można zostawiać hulajnóg w tych miejscach, które się do tego nie nadają, na przykład na mostach albo w parkach. Po czwarte, operatorzy będą mieli obowiązek reagowania na pozostawianie hulajnóg w nieodpowiednim miejscu. Za brak odpowiedzi i reakcji będą groziły im kary.
0: Ponadto w mieście oznakowano ponad 12 tysięcy miejsc, w których można zostawić hulajnogi. Nowe zasady wejdą w życie 3 czerwca.
2: Mamy już prawie 33 minuty po godzinie 20.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: I teraz w Polskim Radiu 24 pora spojrzeć na świat, ten świat powiększyć i te najważniejsze tematy, ale będzie o temacie, który pojawił się w serwisie informacyjnym, czyli te zmiany decyzji w administracji amerykańskiej, a to przybliży Państwu Magdalena Skajewska, która jest w naszym studiu. Witaj, dobry wieczór.
4: Tak, dzień dobry. Tak, właśnie o tym będę rozmawiała z moim gościem, ale porozmawiamy szerzej trochę o takim chaosie decyzyjnym, który wydaje się, że obserwowaliśmy w tych ostatnich dniach i tygodniach. Porozmawiamy o tym, kto ma wpływ na decyzje podejmowane przez amerykańską administrację i czy to jest tylko prezydent Donald Trump.
2: No właśnie, to jest jedno chyba z najbardziej ciekawych i największych pytań. Kto ma wpływ na te decyzje podejmowane przez raz administrację amerykańską, ale przede wszystkim właśnie przez Donalda Trumpa. Czy on sam, czy może ktoś mu coś podpowiada więcej? W każdym razie na ten temat już teraz w Polskim Radiu 24 zapraszamy.
3: Świat w powiększeniu.
4: Po decyzjach o ograniczeniu wojsk amerykańskich w Niemczech i wstrzymaniu rotacji żołnierzy do Polski, wczoraj w nocy polskiego czasu prezydent Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych sojuszu w Szwecji próbował uspokajać sojuszników, jednocześnie podkreślając, że Stany Zjednoczone stale dokonują ponownej oceny swojej obecności wojsk w kontekście globalnych zobowiązań. Posłuchajmy, co mówił. Stany Zjednoczone nadal realizują globalne zobowiązania związane z obecnością swoich sił zbrojnych, co wymaga stałej analizy ich rozmieszczenia. Nie jest to kwestia kary czy reakcji na bieżące wydarzenia, lecz element trwającego od lat długofalowego procesu. Mimo ostatnich doniesień i napięć będzie ona kontynuowana, a współpraca z sojusznikami ma umożliwić konstruktywne i korzystne dla wszystkich stron podejmowanie decyzji. Co w takim razie ta saga dotycząca wojsk mówi nam o amerykańskiej administracji i o sposobie podejmowania decyzji? O tym dziś w świecie w powiększeniu zapraszam. A Państwa i moim gościem jest dziś dr Mariusz Wolf, wykładowca akademicki z Nowego Jorku, amerykanista i autor książki This Breed Called Americans. Witaj, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, Magdaleno, kłaniam się Państwu.
4: No w Polsce temat wojsk amerykańskich to jest oczywiście temat numer jeden. Powiedz, czy za oceanem również ta decyzja odbiła się szerokim echem?
5: Nie odbiła się żadnym echem tak naprawdę. Próba odpowiedzi na pytanie, co dzieje się z Ameryką przez pryzmat tej jednej informacji dotyczącej kilku tysięcy żołnierzy. No jednak to jest trochę karkołomne pytanie. To trudno jest odpowiedzieć na pytanie, co dzieje się z Ameryką, kto rządzi w Ameryce. Ta informacja oczywiście się tu pojawiła gdzieś w jakichś lokalnych. W każdym serwisie się pojawiła, ale nie przykuwała tak naprawdę żadnej większej dyskusji, być może poza jakimiś szczegółowymi panelami, ale mimo wszystko ta decyzja, czy brak tej decyzji, czy zmiana tej decyzji, jakkolwiek na to spojrzeć, nie była tematem w Stanach Zjednoczonych.
6: Czy to oznacza, że Amerykanie, amerykańskie media, komentatorzy

0: są już tak naprawdę przyzwyczajeni do tego, w jaki sposób operuje Donald Trump, jak ogłasza swoje decyzje i jak ten proces przebiega?
1: Po prostu Polska jest chyba, patrząc z Ameryki, niezbyt wielkim tematem i wielkim krajem. I być może dlatego ten temat nie był poruszany. Ja rozumiem, że te emocje w Polsce oczywiście są znacznie większe, bo sytuacja geopolityczna, sytuacja za granicą, sytuacja w Rosji, to wszystko robi dużo, dużo więcej szumu i większe wrażenie. Natomiast no, jakby mówmy się, Polska, która jest nazywana wzorowym sojusznikiem w NATO, no to jednak nie zdobywa sobie tymi informacjami pierwszych stron gazet i portali internetowych.
0: Mówisz wzorowy sojusznik w NATO i tak rzeczywiście niektórzy urzędnicy wypowiadają się na temat Polski, zwracając uwagę, że no, przeznacza na obronność znaczącą część swojego PKB, ale jednak prezydent Donald Trump, ogłaszając tę decyzję, nie wspomniał o tym, nie powołał się na ten argument, ale podał swoją relację czy też sympatię wobec prezydenta Polski. I to jest chyba kolejny przykład, tak już patrząc szerzej na politykę Donalda Trumpa, kiedy te relacje personalne z przywódcami odgrywają jednak w jego decyzjach dość kluczowe znaczenie. Zgodziłbyś się z tym?
1: Zgodziłbym się, ale to nie chodzi tylko o jego decyzję. Wydaje mi się, że generalnie cały świat chyba zaczyna zmierzać powoli w taką stronę, która, nie chciałbym nazwać tego autorytaryzmem, ale pewnego rodzaju jedynowładztwem albo jedną osobą, jednym nazwiskiem, które kojarzy się z danym krajem. Przecież ostatnio w Chinach Donald Trump nie rozmawiał z całym komitetem partii komunistycznej Chin, tylko rozmawiał z Xi Jinpingiem, który akurat też no, dzierży w swoich rękach władzę właściwie absolutną. Kilka dni później do tego samego Xi Jinpinga udał się Władimir Putin, który no, również dzierży władzę niemal absolutną. Ja oczywiście, żeby to było jasne, ja nie zrównuję Xi Jinpinga, Putina i Trumpa, nie stawiam ich oczywiście na jednym poziomie, natomiast ten taki zwrot w moim przekonaniu, który się obserwuje, on będzie coraz bardziej widoczny chyba w polityce. Dlatego, że liberalna demokracja, która ma mnóstwo zalet, zaczyna się powoli chyba zużywać. I to zużywać w taki sposób, który jest troszeczkę niespodziewany. To znaczy te wszystkie procedury, komitety, parlamenty, które miały, jakby to powiedzieć, stopować jedynowładztwo, może tak, zaczynają się tak rozrastać i stają się tak przerośnięte, że zapominają o tym, że są zobowiązane również do podejmowania decyzji. I wydaje się mnie, że ludzie coraz częściej będą jednak zwracali się do takiego sposobu prezentowania ich i zarządzania nimi, że jednak ktoś musi podejmować pewne decyzje, żeby ktoś, jakieś nazwisko konkretne stanęło za podejmowanymi decyzjami. I tak trochę, może powiem tak, jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę o tym temacie, tak przypomniała mi się tak troszeczkę Rzeczpospolita Szlachecka. Wydaje się, że to jest dalekie porównanie, może historycznie trochę dalekie, ale tak naprawdę to niezupełnie. Bo odkąd pojawiły się przywileje szlacheckie w Polsce, te przywileje polegały między innymi, a właściwie przede wszystkim na ograniczeniu takiego jedynowładztwa królewskiego. No i niestety, no niestety skończyło się tym, że tą Polską, tą Rzeczpospolitą pierwszą, a już nikt nie potrafił tak naprawdę zarządzać, a wszelkie próby reformy państwa no, były zduszone tak naprawdę w zarodku już przez inne państwa, które z tym jedynowładztwem jakoś spokojnie się pogodziły.
0: Ale poczekaj, to sugerujesz, że ten system chociażby checks and balances, który no, stanowi podstawę demokracji, który także jakby jest częścią, która wskazuje

0: wskazuje na to, że w przypadku Stanów Zjednoczonych mamy kongres, mamy niezależne sądownictwo, mamy Sąd Najwyższy, że to jest niepotrzebne, że ten przywódca, ten władca tak naprawdę może wszystko?
1: No nie, nie, no tego to ja nie powiedziałem, a jeszcze przez jakiś czas na pewno tak nie będzie. Ta demokracja, ona pewnie zostanie. Popatrz, kilka dni temu miała być podpisana decyzja dotycząca sztucznej inteligencji. No, o tej sztucznej inteligencji może jeszcze później porozmawiamy, ale wydarzyło się coś interesującego. Otóż, jak w każdym przypadku, pojawiła się rozbudowana procedura, wypowiadali się eksperci związani z bezpieczeństwem, były konsultacje, wszystko było już gotowe. I w ostatniej chwili Trump zatrzymał całość i powiedział, że dokumentu po prostu nie podpisze, bo mu się nie podoba. Jak go uzasadnił? Bardzo prosto. Nie może dopuścić, by regulacje spowolniły Amerykę wobec Chin. I stajemy tak naprawdę w takim momencie stajemy przed no, trudną decyzją, bo rzeczywiście wydawałoby się, że regulacje związane ze sztuczną inteligencją byłyby czymś dobrym, no ale przeregulowanie tego i już niekoniecznie, bo może to sprawić, że nasze państwo, no, czy jest to Ameryka, czy jest jakiekolwiek państwo inne, pozostanie w tyle za innym państwem, które tych regulacji aż w takim stopniu nie będzie rozbudowywało.
0: Ale dlaczego mówisz o przeregulowaniu? Chyba w Stanach Zjednoczonych jeszcze takich regulacji w ogóle nie ma. To Unia Europejska była pierwszym miejscem na ziemi, który właśnie zdecydował się na jakieś postawienie ram sztucznej inteligencji?
1: Dlatego, że w moim przekonaniu jest to rzecz binarna. Bo jest trudno zdecydować, od kiedy coś jest przeregulowane, a coś jest niedoregulowane. Albo drzwi są otwarte, albo zamknięte. I oczywiście jakiś rodzaj regulacji pewnie będzie musiał istnieć, ale ja wyobrażam sobie sytuację i to nie potrzeba do tego jakiejś wielkiej wyobraźni, że Chiny w ogóle nie będą miały żadnych regulacji i co wtedy? To znaczy, czy mamy prawo pozostawać bezbronni, to już oczywiście ekstrapoluję troszeczkę, tylko dlatego, że my mamy jakieś zasady, a nasz przeciwnik, konkurent polityczny powiedzmy, niekoniecznie. To jest pytanie, które stawia sobie każde państwo, powinno przynajmniej stawiać sobie każde państwo. No i niektóre państwa, wiele państwo mija to w ten sposób, że pewne rzeczy robi oficjalnie, inne rzeczy robi mniej oficjalnie. No ale czy to o to chodzi jakby, tak? To jest jakby rzecz, która nas powinna troszeczkę zastanawiać.
0: No to, o czym mówisz, ta decyzja w sprawie sztucznej inteligencji, podobnie zresztą jak decyzja w sprawie wojsk, które mają być wysłane do Polski, jak i wiele innych decyzji podejmowanych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, to są decyzje, które wpływają nie tylko na Amerykanów, ale można powiedzieć górnolotnie na dzieje świata. No i teraz pytanie. Jeżeli te decyzje podejmuje człowiek, który, że tak powiem, ma czas i możliwości i kompetencje do tego, żeby przeprowadzić wcześniej jakąś pogłębioną analizę tego, co się dzieje, rzeczywiście podejmuje to w oparciu o jakieś dane, czy też zdrowy rozsądek, mówiąc krótko, jeżeli umie takie decyzje podejmować, no to oczywiście można by powiedzieć, są one słuszne. W tym przypadku wielu, i ja nie mówię, że to jest moja opinia, ale wielu ma wątpliwości, czy Donald Trump bardzo często podejmując samodzielnie te decyzje i nie słuchając swoich doradców, no rzeczywiście opiera się na jakichś danych, raportach, informacjach, które do niego docierają, czy tylko robi to pod wpływem jakiegoś impulsu, jakichś emocji, jakichś kalkulacji politycznych. Pozwoli, że przytoczę kilka takich fragmentów z książek, które właśnie opisują to, co się dzieje wewnątrz Białego Domu, czy też to, co się działo podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Takich książek było mnóstwo. Ja oprę się tylko na trzech. Pierwsza z nich to Ogień i furia wewnątrz Białego Domu, napisane przez Michaela Wolfa. Też głośna książka, zwolennicy Donalda Trumpa Trumpa mówią, że jest to paszkwil. Inni twierdzą, że jest w tym dużo prawdy. On między innymi napisał o Trumpie. On nie tylko nie czytał, ale i nie słuchał. Wolał być tym, który mówi i ufał tylko swojej wiedzy, bez względu na to, jak marna czy nieistotna, bardziej niż czyjejkolwiek innej. Co więcej, miał wyjątkowo krótki czas skupienia, nawet gdy uważał, że ktoś jest

0: godny uwagi. Bob Woodward z kolei w książce Strach Trump w Białym Domu napisał: żal był ważną częścią Trumpa, zupełnie jak 14-letni chłopiec, który czuł się niesprawiedliwie prześladowany. Nie dało się z nim rozmawiać logicznie jak dorosły, potrzebna była logika nastolatka. W innej książce, także napisanej przez Woodwarda, Wściekłość, napisał: niech ta analiza do nas dotrze. 20% personelu prezydenta uważa, że ratuje świat przed prezydentem. To są relacje z pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Niektórzy na początku drugiej, jak się zaczynał Trump 2.0, mówili: no teraz Trump jest jeszcze bardziej pewny siebie, jeszcze bardziej otoczony ludźmi, którzy tylko mu potakują, bo się boją mu sprzeciwić, żeby nie stracić pracy. Ile w tym prawdy według ciebie?
1: Według mnie, ja nie mam pojęcia, jaka jest prawda. I myślę sobie, że ci, którzy mówią, że wiedzą, jak Trump podejmuje decyzje albo jaki on jest naprawdę, też chyba do końca tej wiedzy nie posiadają. Oczywiście przez owoce, że tak powiem, być może jesteśmy w stanie zasugerować, że Donald Trump, podejmując decyzję, niekoniecznie posługuje się pogłębioną analizą, ale naprawdę no, muszę bronić teraz mojego prezydenta, bo
0: nie
1: mam innego wyjścia. Bo nie mam innego wyjścia. To nie do końca, to znaczy spróbujmy rozgraniczyć dwie rzeczy. Ja tak powiedziałem o tym, powiedzmy o tych rządach autorytarnych, niekoniecznie mając Trumpa na myśli. To znaczy w tych wszystkich naszych rozmowach Trump jest jedynie, powiedzmy, jest objawem pewnej zmiany, która się dokonuje na świecie. To już o tym mówiliśmy wiele razy. I to, że akurat on trafił się tutaj nam prezydentem, to jest jakiś mniej czy bardziej szczęśliwy układ gwiazd. Ja przypomnę tylko jedną rzecz, że w momencie podejmowania decyzji wielu ludzi, wielu wyborców no nie wiedziało do końca, jak Trump będzie się zachowywał. Myślę sobie, że gdyby znali przyszłość, to podjęliby inną decyzję, no ale ta zasada dotyczy chyba całego naszego życia. Gdybym ja znał przyszłość, to raczej grałbym w totolotkę, a nie zajmował się analizą polityczną. Jest tak, że rzeczywiście Donald Trump podejmuje czasami, może informuje o czasami sprzecznych decyzjach. Wracając na sekundę dosłownie do tych żołnierzy, ja bardzo wątpię, że Donald Trump sprawił, że te 4000, które miały trafić do Polski, one zostały ogłoszone, że nie trafią. To znaczy ta decyzja zdecydowanie do niego nie należała. Naprawa tej decyzji, czyjejś gdzieś tam na dole w tym łańcuchu pokarmowym administracji amerykańskiej, no należała już do niego i rzeczywiście sam to ogłosił, ale ten rodzaj rządów, za który odpowiada jedna osoba, ja myślę sobie, że to jest pewien rodzaj przyszłości. Nie mówię, że jestem z tego powodu zadowolony. To chciałbym być też dobrze zrozumiany. Jak najbardziej jestem zwolennikiem demokracji. Nie wiadomo, jak ci prezydenci czy ci przywódcy państwowi będą wybierani, ale zdecydowanie to będą kontakty jeden na jeden. Zobacz, Trump mówi, że rozmawiał, czytam na prośbę Karola Nawrockiego, ci żołnierze zostaną wysłani do Polski, a więc tak naprawdę jeden człowiek, w tym przypadku prezydent Rzeczpospolitej, staje się przedstawicielem w pewnym sensie całego państwa. Nie tylko teoretycznym, ale takim bardzo praktycznym, takim, który również podejmuje decyzje, tak?
0: Mm-hmm. Z kolei, jak ty powiedziałeś mi po raz pierwszy o tym jednowładztwie, to mi się skojarzyło to z książką Gideona Rachmana, który napisał o erze strongmanów. I on właśnie tam pisał i o Xi Jinpingu, i o Trumpie, i o Putinie, i nawet o Kim Jong-unie. Natomiast on też napisał takie zdanie, że trwałe systemy polityczne polegają na instytucjach, a nie na konkretnych osobach. No i tutaj pojawia się pytanie, na ile w takim razie, jeżeli rzeczywiście w Stanach to wszystko zaczyna się coraz bardziej skupiać właśnie na prezydencie, no to też dużo zależy od jego osobowości, no to na ile ten system jest trwały? Czy rzeczywiście jest tak, że on jakoś tam w podstawach gdzieś się kruszy?
1: Ciężko na to pytanie jest odpowiedzieć, bo ja mam wrażenie, że chyba rozmawiając o tym, musimy patrzeć na to jak na

0: pewnego rodzaju wahadło, może tak. Dlatego, że rzeczywiście, kiedy dochodzimy do pewnego rodzaju paraliżu decyzyjnego, to bardzo chętnie my, wyborcy, bez względu na to, w jakim kraju jesteśmy, chcielibyśmy, żeby wreszcie ktoś przyszedł i zrobił z tym porządek, żeby w końcu podjął jakąś konkretną decyzję. I stąd rodzi się być może taka pewna fala chęci powrotu do jedynowładztwa. Nie dlatego, że ludzie en masse stają się monarchistami, ale po prostu, żeby się ktoś zajął ich sprawami. I teraz, tak jak powiedziałem wcześniej, te wszystkie instytucje, które były powołane do tego, żeby chroniły nas przed rządami autorytarnymi, no one często chorują na pewnego rodzaju jakąś taką, jakiegoś rodzaju przerost, tak? Że jeżeli jedna osoba się zajmowała danym problemem, to już za chwilę okazuje się, że i 100 osób jest za mało, żeby się tym problemem zajmować. Biurokracje mają to do siebie, że rosną w postępie geometrycznym. A zatem ciężko jest dziwić się wyborcom, którzy chcą, żeby ktoś w końcu zrobił, tutaj jest cytat, zrobił z tym porządek, tak? Bo problemem, jakby to powiedzieć, system jest za wolny, tak ludzie powiedzą, tak? Procedury są przeszkodą, to też nam mówią politycy, prawda? Potrzeba człowieka, który zrobi z tym porządek.
1: No ale czy nie jest paradoksem w takim razie...
0: Za późno, jeśli pozwolisz mi skończyć, pojawia się pytanie, a kto zrobi porządek z człowiekiem od robienia porządku?
1: A no właśnie, bo tak się zastanawiam, czy nie jest paradoksem to, że nawet jeżeli Amerykanie widzieli w Trumpie taką osobę, która miałaby zrobić porządek, to z drugiej strony widzieli to w osobie, która być może jest nie dość stabilna psychicznie, prawda? Czy też no, podejmuje decyzje czasem właśnie w sposób nieracjonalny albo pod wpływem impulsu. No to trudno oczekiwać od takiej osoby, że zaprowadzi porządek, wręcz wprowadza jeszcze większy chaos.
0: No tak, ale jaka była alternatywa? Alternatywą była Kamala Harris. Szkoda, że nie mamy zbyt dużo czasu na to, ale dosłownie na dniach pojawiły się przecieki z raportu dotyczącego raportu Partii Demokratycznej dotyczącego, dlaczego Kamala Harris przegrała wybory. Bardzo ciekawa lektura i tak jak mówię, szkoda, że nie będziemy mieli zbyt dużo czasu, żeby o tym porozmawiać. Ja może tylko nakreślę troszeczkę. Dlatego, że Kamala Harris nie miała nic do zaproponowania wyborcom. To jest tak naprawdę w jednym zdaniu, jak można by ewentualnie ten raport streścić. Bo ona nie zaoferowała wyborcom żadnej konkretnej opowieści. Tak? Takie opowieści proponują politycy, którzy chcą albo utrzymać, albo przejąć władzę. I tak jak Obama miał ten Hope and Change, prawda? Reagan, słynna reklamówka Morning in America, nawet Trump ze stwierdzeniem Make America Great Again. On prezentował jakiś rodzaj opowieści, a tymczasem Kamala Harris została przez wewnętrzny raport demokratów tak naprawdę zmiażdżona i nie została na niej sucha nitka. Jeszcze może gwoli do powiedzenia, Trump cieszy się, to w cudzysłowie oczywiście, bardzo niskim poparciem społecznym. Ja sobie przed wejściem na antenę sprawdziłem. 38% wyborców popiera działania Trumpa. Tylko pytanie, kto jest mu w stanie zagrozić? Kto zrobiłby to lepiej, kiedy Partia Demokratyczna w tych samych badaniach opinii publicznej cieszy się 36% poparcia, a więc 2 punktami procentowymi mniej niż Donald Trump. Jak na to wobec tego odpowiedzieć?
1: Być może dlatego, że tam nie ma takiego strongmana albo takiej strongwoman, która mogłaby rzeczywiście pociągnąć tą partię do przodu.
0: Nie ma komu tego zrobić tak naprawdę. Mhm. Poza innymi rzeczami, które w tym raporcie zostały też tam wspomniane, między innymi no porzucenie tak naprawdę tak zwanej klasy średniej, czy w ogóle odwrócenie się, skupienie się na haśle nigdy więcej Trumpa, tylko tak zwane, jakby to przetłumaczyć, no Trump, tak? Czyli nie Trump, wszystko inne jest lepsze, ale co mają do zaproponowania w zamian? Oczywiście zbyt późna rezygnacja Joe Bidena z kandydowania i

0: tak dalej. Tak w ogóle generalnie słabość Joe Bidena też jest tam opisana. To wszystko, o czym mówiły media, powiedzmy sobie, bardziej konserwatywne i co wówczas było w mediach głównego nurtu przedstawiane jako, jako mowa nienawiści, no to jednak to wszystko okazuje się, jednak mimo wszystko znajduje dosyć duże pokrycie z rzeczywistością i z prawdą.
1: A Biden miał jakąś pozytywną opowieść dla Amerykanów, czy także skupiał się na tym przekazie negatywnym?
0: Skupiał się na przekazie negatywnym, no, na wybór Joe Bidena, sięgamy już teraz do zamierzchłej przeszłości, miał największy wpływ Donald J. Trump, który pierwszą swoją kadencją spowodował, że jednak część wyborców przeszła na drugą stronę i zdecydowała się nie przedłużać mu mandatu. No chociaż, tak jak mówię, kiedy ci wyborcy... statystycznie rzecz biorąc, wyborcy zauważyli, co wybrali, to jednak wielu z nich postanowiło powrócić. Niech będzie, niech rządzi chociaż ten Trump, byle ktoś rządził, byle ktoś zajął się naszymi sprawami, byle ktoś podjął te rękawice i zrobił jakikolwiek ruch. A to, że on ma niskie poparcie, to, że nie jest to, jak już powiedzieliśmy, wymarzony prezydent, Amerykanów codziennie bardziej boli to, że muszą więcej płacić za benzynę.
1: Co także jest wynikiem jego decyzji, przypomnijmy. Także tych zwrotów akcji w amerykańskiej polityce jest bardzo dużo. Dr Mariusz Wolf, wykładowca akademicki z Nowego Jorku, amerykanista, autor książki This Breed Called Americans, był gościem Świata w powiększeniu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Również dziękuję, życzę wszystkim spokojnej nocy.
1: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu. Magdalena Skajewska, do usłyszenia.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Halo? Czy jest tu ktoś?
8: Tak, to twój chatbot Marek.
9: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną. Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o twoim życiu, wpływa na warunki twojej pracy, kontroluje dane o tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski Akcelerator Innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy.
6: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Szef Kancelarii Prezydenta zeznawał w prokuraturze w sprawie niedopełnienia obowiązków przez Karola Nawrockiego. Trzy myśliwce F-35 z ponad 30 kupionych przez Polskę są już w bazie w Łasku. Pentagon publikuje kolejną część odtajnionych dokumentów o UFO. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Osiem godzin zeznawał w prokuraturze Zbigniew Bogucki. Szef Kancelarii Prezydenta został przesłuchany w charakterze świadka w sprawie domniemanego niedopełnienia obowiązków przez prezydenta. A chodzi o nieodebrane przez Karola Nawrockiego ślubowanie od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm.
11: Wychodzący z prokuratury Zbigniew Bogucki mówił o powtarzających się pytaniach i jego zdaniem stracie czasu.
12: Są przepalone godziny.
11: Według niego nikt w tej sprawie nie złamał prawa. Mówił, że dla niego to przesłuchanie jest działaniem politycznym.

0: No można tak wyłączać szefa kancelarii, można tak wyłączać poszczególnych pracowników kancelarii, słuchając ich godzinami, zniechęcając, jak rozumiem, do pracy. No nie zniechęcą nas.
1: Rzecznik prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak, mówiła, że świadek nie podważał statusu prokuratora, ale poprosił o rejestrację przebiegu przesłuchania. Na moje pytanie, czy są już podstawy do postawienia zarzutów w sprawie, powiedziała jednak, że nie może mówić o przebiegu śledztwa.
2: Ponad 20 osób w tym postępowaniu już zostało przesłuchanych. Są plany co do przesłuchania kolejnych osób.
1: Prokurator przypomniała, że postępowanie to dotyczy dwóch wątków. Nie tylko nieodebrania przez prezydenta ślubowania czworga sędziów, ale też sprawy niedopuszczenia do stanowiska pracy sędziów w Trybunale Konstytucyjnym. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
3: Pierwsze wielozadaniowe myśliwce piątej generacji F-35 są już w bazie w Łasku. Wiceminister obrony Paweł Bejda mówił, że jest dumny z możliwości modernizowania polskiej armii.
4: Oczywiście trzeba było dokupić jeszcze uzbrojenia do tych samolotów F-35, ale to jest to właśnie działanie. Działanie ciągłości państwa polskiego. To, co dobre, kontynuować, to, co złe, poprawiać. I my to robimy. Robimy to w imię najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej.
3: 12 czerwca wojsko uroczyście powita nowe maszyny. Polska zamówiła 32 samoloty. To najnowocześniejsze myśliwce bojowe NATO. Stany Zjednoczone mają nowego szefa banku centralnego. Podczas uroczystości w Białym Domu Kevin Warsh został zaprzysiężony na stanowisko przewodniczącego Rezerwy Federalnej.
5: Przysięgę od Kevina Warsha odebrał sędzia Sądu Najwyższego Clarence Thomas w sali wschodniej Białego Domu. Sama lokalizacja ceremonii to odejście od niedawnej tradycji. Poprzednie przysięgi składano w siedzibie Fedu bez udziału prezydenta. Miało to podkreślać niezależność banku centralnego od władzy wykonawczej. Jednak Donald Trump oczekuje, że Kevin Warsh będzie prowadził preferowaną przez niego politykę niskich stóp procentowych. Ruszymy do przodu bardzo szybko. Nie chcemy inflacji, ale nie chcemy też blokować wzrostu, blokować wspaniałości. 56-letni Warsh obejmuje 4-letnią kadencję w trudnym momencie dla gospodarki, w obliczu rosnącej inflacji i złych nastrojów konsumentów. Wielu ekspertów ostrzega, że prowadzenie polityki niskich stóp procentowych w tym momencie może wywołać kryzys gospodarczy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
3: Pentagon opublikował drugą część odtajnionych akt dotyczących UFO. Wśród nich jest m.in. relacja funkcjonariusza amerykańskiego wywiadu z serii bliskich spotkań z UFO, do których doszło pod koniec 2025 roku na poligonie wojskowym w Stanach Zjednoczonych. Nowy zbiór dokumentów zawiera łącznie 64 pliki, w tym dokumenty i filmy wideo dotyczące niewyjaśnionych zjawisk i obiektów. We Wrocławiu wystartowały Dni Odry. Największą atrakcją ma być sobotni piknik na bulwarze Dunikowskiego, mówi Natalia Prostak z Urzędu Miejskiego.
6: Dni Odry to z jednej strony sport, rekreacja, mnóstwo dobrej zabawy dla młodszych i starszych, ale z drugiej strony to też rozmowa o bezpieczeństwie, o przyrodzie, a także o współdzieleniu rzeki przez różnych jej użytkowników.
3: Dla wielu mieszkańców Odra to szczególnie ważna część miasta.
7: Pani, Odra to symbol w ogóle życia w ogóle w tych terenach, a na Dolnym Śląsku Odra to jest symbol państwowości.
8: Myślę, że takim miejscem spotkań.
9: Jako student hydrologii, niesamowitym ciałem wodnym, trochę zanieczyszczonym, ale ogólnie pięknym. Odra jest życiem, gdyby nie Odra, nie byłoby tego miasta.
3: Dni Odry potrwają przez cały weekend.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Prognoza pogody: w nocy na północy i północnym zachodzie silne zamglenia ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 7 do 12 stopni, chłodniej miejscami w Kotlinach Karpackich 5. W sobotę od 20 stopni na północnym wschodzie i wschodzie, 23 w centrum, do 26 na krańcach zachodnich.
10: Klimat.
3: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 17% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. W wielu miejscach w Polsce utrzymuje się susza hydrologiczna.
10: Klimat.
11: Jest już 21:06.
12: Wieczór w Polskim Radiu 24.
11: A teraz na naszej

0: Antenie będzie o kinie, o kulturze, o filmie, bo trwa festiwal w Cannes, a tam jednym z faworytów do Złotej Palmy jest film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego i myślę, że wszyscy trzymamy bardzo kciuki, żeby tą Złotą Palmę, chciałem powiedzieć, udało się wygrać, ale udało to chyba w tym przypadku złe słowo, po prostu, aby Ojczyzna rzeczywiście taką Złotą Palmę otrzymała. Kiedy się tego dowiemy? 23 maja na gali zamknięcia festiwalu i warto podkreślić, że jeśli ta Złota Palma do Pawła Pawlikowskiego, do jego filmu trafi, to byłby taki trzeci przypadek w historii polskiego kina. No bo wcześniej, o ile mnie pamięć nie myli, Człowiek z żelaza Andrzeja Wajdy i Pianista Romana Polańskiego. Myślę, że to były dwie Złote Palmy właśnie dla naszego kraju. No i jest szansa na trzecią. Czyli jeżeli sportowo to wszystko porównywać, byłby hat-trick. Za to na pewno trzymamy kciuki i też teraz temat dotyczący festiwalu w Cannes pojawi się na naszej antenie, ale będzie dotyczył krótkometrażowych filmów. Dwa filmy krótkometrażowe studentów Warszawskiej Szkoły Filmowej. Z jednej strony Dominik Mirecki w swoim filmie Kanan przedstawia historię imigrantów z Bliskiego Wschodu, którzy w Polsce stają przed trudnym wyborem moralnym. Z drugiej strony Bez Przepisu Filipa Wieczorka opowiada o młodej dziewczynie, która po nieudanym roku w szkole kulinarnej we Francji wraca do Polski. To już teraz przed nami w Polskim Radiu 24. Zapraszamy.
1: Weekend kulturalny.
2: Maja Kluczyńska, dobry wieczór. Dzisiaj, proszę Państwa, w roli głównej 10 muza, czyli będzie filmowo-weekendowo. Warszawską Szkołę Filmową reprezentują panowie Filip Wieczorek, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: I Dominik Mirecki, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: Filipie i Dominiku, wyreżyserowaliście każdy swój film fabularny. Filip Wieczorek Bez Przepisu, Dominik Mirecki Kanan, to są filmy krótkometrażowe. Jaka to jest nagroda? Proszę Państwa, docelowo to jest tak na południu Francji, takie miasto filmowo, entertainmentowo, show biznesowo, Cannes się nazywa, bo oprócz festiwalu w Cannes będzie specjalna taka przestrzeń filmowa dla debiutantów.
3: To się nazywa Short Film Corner, część festiwalu Cannes. I to jest takie przedstawienie właśnie krótkich metraży, które są zgłaszane z całego świata. Taka przestrzeń dla profesjonalistów z branży, żeby networkingować, żeby wymieniać się takimi informacjami, żeby pokazywać te filmy, no i generalnie, żeby w ogóle poznać takie wydarzenie jak Festiwal Filmowy w Cannes.
2: Przede wszystkim to gratuluję, że będziecie wśród tak zwanej braci filmowej w swoim środowisku. Obiecujecie sobie coś po tym wyjeździe?
3: No ja już mówię o tej piątce z Bradem Pittem już od jakiegoś czasu, więc chyba tak poważnie nie nastawiam się na dużo więcej niż po prostu to, żeby poznać, pogadać. Też no jakieś tam mikro doświadczenia, które miałem z takimi wydarzeniami, no to pokazują, że łatwo się rozmawia z tymi ludźmi z filmu. Nawet jeżeli to są ogromne gwiazdy, no to są ludzie. No i ten temat filmowy od razu daje powód do rozmowy, no bo to są wszystko pasjonaci. Wtedy po prostu rozmowa płynie.
2: A Dominik?
4: Mi się wydaje, że sam udział, sama nobilitacja bycia jakby na tym festiwalu w tej części Short Film Corner i uczestnictwa i zobaczenia, jak jeden z największych festiwali na świecie funkcjonuje. Ja byłem w Karlowych Warach w tamtym roku i to było niesamowite przeżycie, więc zastanawiam się, co będzie w tym roku w Cannes, bo no jak patrzy się na listę filmów w głównym konkursie, to niesamowicie imponujące jest, kto tam się zjeżdża.
2: No i
4: samo
2: fakt bycia tam wśród tych wszystkich ludzi, prawda? No, to zapraszam was już po, jak wrócicie. Zobaczymy, jakie wrażenia. Będę trzymać kciuki oczywiście, ale wasze filmy. Zacznijmy może od Filipa. Bez Przepisu. To jest twój debiut reżyserski, ale pytanie brzmi, czy pretekstem do stworzenia tego filmu była jakaś historia. Czy to historia osobista, czy może historia, która gdzieś była przeczytana, zasłyszana, przetworzona? I jak było ze scenariuszem?
3: Pretekstem do tego filmu było wiele historii bardzo zasłyszanych, bo tam jest wiele wątków. Wiele jest też wyciętych ze scenariusza, bo się okazało, że...
2: Serce bolało przy montażu?
3: Oczywiście. Już przy scenariuszu bolało, bo tam było z 50 stron tego scenariusza na początku. Więc było wiele historii, no taka najbardziej osobista, no bo to już, no, już zacząłem to mówić, że to jest film o porażce, a raczej o porażce, o zwycięstwie, o ambicji. No i gdzieś tam o uwolnianiu się od tej porażki. No i dla mnie po prostu po porzuceniu jednych studiów, przyjściu na filmówkę i potem zostaniu wyrzuconym z filmówki, i zakasaniu rękawów, no to jest taki temat, który bardzo mi towarzyszył, więc to na pewno była

0: główna jakby osobista historia, która w tym wszystkim się no, znalazła swoje miejsce w tym scenariuszu.
1: A możesz krótko powiedzieć?
0: Studiowałem na Politechnice Warszawskiej i prawie skończyłem te studia. Może jeszcze skończę, bo zrobiłem absolutorium, ale no, uderzyła pandemia. W dużym skrócie gdzieś się pojawiło takie pytanie, dobra, wiem, co powinienem, wiem, co jest sensowne, wiem, jak można na siebie, nie wiem, utrzymać się i tak dalej, a pojawiło się nagle pytanie w mojej głowie, co ja chcę robić. I siedziałem z tym pytaniem długo, zamknięty w domu, w lockdownie, no i jak lockdown się skończył, no to wyszedłem z odpowiedzią, że chcę właśnie robić filmy. I w zasadzie tydzień później była rekrutacja do Warszawskiej Szkoły Filmowej.
1: I całe życie zmieniło się o...
0: Tak, bardzo
1: prawie
0: szybko.
1: Prawie 360 stopni, bo to nawet nie 180.
0: Tak, oczywiście, bardzo szybko to się zmieniło. Wcześniej, no takim punktem przełomowym było to, że znalazłem pracę na planie jako dosłownie taki pomagacz.
1: O, to dopiero wessało wszystko.
0: Tak, ale też zobaczyłem, będąc na tym planie, że to da się robić. Tak. Znaczy, że po prostu...
1: Wszystko dla ludzi?
0: Tak, no, że to nie jest takie odległe i magiczne, jak mi się wydawało. Znaczy, oczywiście jest magiczne, bo to jest kino, jest magiczne.
1: Oczywiście.
0: Ale nie jest tak odległe. Więc Warszawska Szkoła Filmowa, no i wydawało mi się, że to jest najtrudniejszy stopień, żeby się dostać. A się okazało, że nie, bo dosyć szybko się zderzyłem ze ścianą. Wyleciałem po pierwszym roku. No i wtedy z kolei pojawiło się nowe pytanie, czyli okej, powiedzieli mi wszyscy, że...
1: Czy to aby to?
0: Tak, czy ja chcę dalej to robić, mimo że się nie nadaje, tak usłyszałem, prawda, że się nie
1: wiele
0: nadaje.
1: Wiele talentów zostało na początku nierozpoznanych, prawda?
0: No i myślę, że dużo więcej nigdy się nie ujawniło.
1: To prawda.
0: Niestety, ale no taka już, tak to już wygląda. No i zostając z tym pytaniem, czy nadal chcę, no się okazało, że tak. No i zakasałem rękawy. No,
1: i do pracy, do roboty, jak to mawiają, tak?
0: Tak, no.
1: A powiedz proszę, w twoim krótkim metrażu bez przepisu zamienione są główne postaci, ale odniesienia do porażek, do decyzji życiowych, poszukiwania, to jest pewne porównanie, jest pewne przeniesienie wątków.
0: Tylko ta emocjonalna esencja jest ta sama i ona była od początku, ale no Kasia, moja główna bohaterka jest, ona jest w połowie Gruzinką, w połowie Polką, chce być kucharką, studiuje we Francji, zostaje stamtąd wywalona z tych studiów, więc to jest powiedzmy podobne, ale no brałem...
1: Jakim kosztem dodam tylko, prawda? Tak. I wyrzeczeń ojca.
0: Tak, dokładnie. No więc tych wątków...
1: Mnóstwo takich
0: tak, bo tam
1: decyzji
0: też jest,
1: życiowych.
0: Tam też jest mój, jakby w tym filmie też jest mój najlepszy przyjaciel, który jest połowie Hindusem i ma ojca po drugiej stronie globu. Jest moja rodzina, temat, o którym zresztą robię film dokumentalny teraz, pełnometrażowy. Ale nie będę za dużo mówił.
1: Za czas jakiś może.
0: Za czas jakiś, ale się okaże. Więc po prostu ten proces powodował, że bardzo dużo różnych wątków się w to wlewało. To bardzo ewoluowało i w scenariuszu, i potem na planie, jak ludzie do tego dochodzili. I szczerze mówiąc, to było najpiękniejsze w tym całym procesie, bo ja spotkałem tak dużo fantastycznych ludzi w tym filmie i tak dużo fantastycznych twórców, którzy tak dużo do tego wnieśli, że od pierwszej wersji scenariusza do ostatniej to był zupełnie inny film, a od ostatniej wersji scenariusza do montażu to był znowu jeszcze inny film.
1: Czyli na montażu jest wersja ostateczna.
0: No, jeszcze trochę poprawiam.
1: Jeszcze będzie poprawiana przed Cannes.
0: Do ostatniego dnia.
1: Do ostatniego dnia. Proszę Państwa, zapowiada się pracowity czas dla Filipa Wieczorka, reżysera filmu Bez przepisu, film krótkometrażowy w tym roku w Cannes, w Short Film Corner Cannes 2026. No to posłuchajmy teraz historii Dominika. Dominik Kanan, no to też twoja jakaś w jakimś sensie autobiografia, czy to zupełnie inspiracja skądinąd?
2: Nie, wydaje mi się, że bardziej obserwacja. Obserwacja.
1: No dużo wątków, dużo takich emocjonalnych historii, dużo takich pytań, które sobie każdy, kto ogląda ten film, zadaje.
2: To bardzo mi miło, że jest taki odbiór. Tak, bardzo nam zależało, żeby nie szukać gotowych odpowiedzi w tym filmie, tylko zadać je i zobaczyć, co każdy z tym zrobi. Ja najbardziej odkryłem to, że to jest niesamowite, w sensie właśnie w Warszawskiej Szkole Filmowej podczas jednych ze zajęć. Ktoś chyba kiedyś właśnie powiedział, że najfajniejsze są rzeczy, które gdzieś może się są niedopowiadane, żeby każdy to, co się nie pokazuje, może
1: nie
2: jest
1: takie
2: najbardziej...
1: oczywiste.
2: Dokładnie. I nie ukrywam, że to mocno zmieniło moją perspektywę patrzenia na film. I faktycznie zacząłem zauważać gdzieś w tych najlepszych filmach, bądź w jakichś moich inspiracjach, do których chciałbym kiedyś aspirować, że faktycznie tak się dzieje, w sensie, że jak zostawiamy z widza z jakąś interpretacją, z jakimś pytaniem, to czasami dużo bardziej może to poruszyć.

0: być oczywiście. Nie zawsze, ale zdarza się.
1: Ale większość przypadków.
0: U nas w filmie jest taka scena, jak dziewczyna pokazuje ranę na plecach, odsłania. Proszę zauważyć, że tam nie ma powiedziane, co się stało.
1: Którędy, dlaczego, z czego to wyniknęło, prawda?
0: Tak.
1: Jaki przypadek o tym, czy w ogóle los zdecydował.
0: I to mi dało taki impuls, że to jest właśnie chyba to, czego chciałbym poszukiwać gdzieś w jakichś właśnie moich przyszłych produkcjach i filmach, bo po testowych takich pokazach, gdzie sprawdzaliśmy, czy coś działa, czy coś nie działa, wiele osób patrzyło kompletnie inaczej na tą scenę. Ktoś powiedział, że no jakaś bomba wybuchła, w sensie i ten. Ktoś inny powiedział, że prądem ją razili. I nagle człowiek zdał sobie sprawę, że nie ma jednej interpretacji i to jest chyba najpiękniejsze w tym wszystkim, bo każdy gdzieś tam szuka i odnajduje coś dla siebie, w sensie jakiś swój kierunek, o którym myśli.
1: Bo zostawiłeś bardzo wiele przestrzeni dla widzów i każdy widz na podstawie swoich doświadczeń, swojej wyobraźni generalnie mógł zinterpretować po swojemu to, co zobaczył, a każdy widzi co innego. Jeden to, co chce zobaczyć, inny to, o czym czytał, inny coś jeszcze sobie wyobraża. No ja ci bardzo gratuluję, bo naprawdę tyle nieoczywistych scen i tak subtelnie pokazanych, bo film jest drastyczny. To podglądanie też jest tak inaczej skonstruowane niż zwykle. I ta nieoczywistość oka kamery i to, jak kamera patrzy na tych ludzi, pod jakim kątem, jakie jest światło, w jakie są wnętrza i ile z tego zobaczymy, co nam pozwala dointerpretować sytuację, to jest praca z szarymi komórkami dla każdego widza. I ja myślę, że to jest fantastyczne w tym filmie, że właśnie tak trudny temat i tak wszechogarniający i zwłaszcza tu i teraz, XXI wiek, jesteśmy wszyscy, za chwilę będziemy nomadami, prawda? I nigdy nie wiemy, gdzie zawędrujemy i co się nam przydarzy. Jaka sytuacja może się okazać sytuacją bardzo rozstrzygującą, zero-jedynkową niemalże.
0: Tak, absolutnie. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że tak jakby pani to czyta, bo tak, no dokładnie tak. W sensie mi się wydaje, że żyjemy w strasznie trudnych czasach. W sensie ja jestem jeszcze stosunkowo, powiedzmy, młodym.
1: Jeszcze studiujecie, tak?
0: Tak, tak. Absolutnie. I tak z niepokojem patrzę na to, w jakim kierunku się dzieje i wydaje mi się, że też w tym filmie chciałbym, żeby może ktoś właśnie zinterpretuje to w taki sposób, że czasami widzimy na ulicy dostawców jedzenia, w sensie osoby nie z Polski, w Uberze, w taksówkach, w sensie tutaj.
1: Dookoła jest wszędzie pełno ludzi, którzy jakby nie są nami, prawda? Masz takie wrażenie?
0: Dokładnie.
1: Słyszysz ten obcy język na ulicach, w swoim państwie, w swoim mieście.
0: I czasami nawet frustrujemy
1: się. Gdzie jesteś? Pytanie.
0: Tak, absolutnie.
1: Czy to jest południe Europy? Czy to jest Europa? Czy to jest Warszawa?
0: Absolutnie. I
1: Wrocław?
0: Wydaje mi się, że czasami właśnie patrzymy na takie osoby właśnie przez ten pryzmat, prawda? A zapominamy, że to są tacy sami ludzie jak my. I oni też chcą po prostu żyć.
1: Tak,
0: i
1: nie szukają swojego miejsca.
0: Absolutnie. I nie wiemy, czy w przyszłości, oczywiście miejmy nadzieję, że nie i że tutaj sytuacja się uspokoi, natomiast nikt nie wie, czy kiedyś my nie znajdziemy się w takiej sytuacji.
2: Wiesz, co mnie w twoim filmie tak, w tym kontekście, co mnie zaskoczyło i co było super, że właśnie otwierasz film, będąc w zasadzie tylko z głównym bohaterem i jego siostrą, nie? I wchodzimy trochę w ich taką bardzo osobistą relację. I to, co mówisz, kiedy obserwujemy ludzi właśnie na ulicy, mogą nam się wydawać w jakiś sposób nieprawdziwi, nie? W sensie tacy odlegli, inni i tak dalej. A super właśnie, że zostawiłeś to na początku filmu, gdzie widzimy ich no, w takiej bardzo intymnej sytuacji, w rozmowie, w jakimś tam opowieści właśnie o dziadku i tak dalej. I od razu, wiesz, od razu w mojej głowie patrzę na niego jak na no, jak na
1: bo jest
2: bohatera,
1: gdzieś
2: człowieka,
1: ten wspólny
2: rozumiem,
1: mianownik,
2: nie?
1: Tak? Bo jest jakaś wspólnotowość
2: I dopiero potem on się, oni wchodzą w kontekst właśnie Polski. I to jest, uważam, świetne. Bo od innej strony wchodzę w tą sytuację. Właśnie od strony jego.
1: Dla mnie ta scena w windzie jest tak wymowna, że po prostu, proszę Państwa, my celowo Państwu nie opowiadamy treści tych filmów.
2: Nie
1: bo
2: można.
1: Ja właśnie, bo dopiero po konkursie mam nadzieję, że te filmy będzie można oglądać. Jeżeli nie w kinach studyjnych w różnych miastach, to na pewno w kinie Warszawskiej Szkoły Filmowej, czyli na Generała Zajączka. Tak sobie myślę. Natomiast jeśli chodzi o Filip, o twoje Bez Przepisu, to też wydaje mi się, że sytuacja tej dziewczyny, która też miała jakąś swoją wymarzoną szkołę, chciała robić coś, co było jej pasją, gdzie

chciała się realizować i też miała jakiś pomysł na siebie. Wielu ludzi ma pomysły na siebie. Ja nawet nie próbuję mówić, czy to jest target typu 25-35, czy 35-45, czy więcej, dlatego że tak się szybko czas zmienia i sytuacja i wymagania, że

0: i nie zmienił to w wieku, no nie będę tutaj już opowiadała jakim, ale proszę bardzo, wyszedł na ulicę z gitarą, grał, tak siebie odnalazł. Natomiast ta dziewczyna, o której jest historia bez przepisów, w tej kuchni, w tej Francji, nie bardzo mogła się odnaleźć, nie bardzo ktoś dostrzegł, czy ona ma to coś, po czym wraca i okazuje się, że jednak coś trzeba z tym zrobić, prawda?
1: Tak, no to wydaje mi się, że to jest przede wszystkim o tym, gdzie jesteśmy dzisiaj jako, no, jako młodzi ludzie. To znowu wracam do tej opowieści wychodzenia z pandemii, no bo to był, myślę, że dla wielu osób w moim wieku to był taki czas, kiedy trzeba było się trochę zreflektować z tym, że świat się nieodwracalnie zmienił. I nie mówię tylko o pandemii, mówię też o wojnie w Ukrainie, tak. Że nagle po prostu jakiś porządek, który, no ja na przykład się wychowywałem na takiej narracji, mówiło się o końcu historii, tak? O zwycięstwie demokracji, o końcu, tak. Końcu wojen i tak dalej. I to jest świat, który się po prostu zupełnie zmienił według tego, co opowiadali mi rodzice, że będę mógł jeździć wszędzie, że będę miał ogromne możliwości, że będę miał możliwości, których oni nie mają. I wydaje mi się, że te ogromne możliwości to też jest jakiś koszt. W sensie pewne wartości upadły, pewne rzeczy po prostu się rozmyły i...
0: Ale nie pojawiły się jeszcze nowe.
1: Ale nie pojawiły
0: wartości,
1: się nowe, tak.
0: Jeżeli o tym mówimy.
1: I to trochę jest o zagubieniu w tym nowym świecie, który jeszcze się nie ukształtował
0: tak.
1: Dokładnie.
0: No łatwiej jest żyć w takim świecie, który jest bardziej uporządkowany. Wprawdzie z czymś się możemy nie zgadzać, coś może nam nie pasować, ale przynajmniej wiemy, odkąd dokąd, prawda? A jeżeli jest tak wszystko labilne, to szalenie trudno jest manewrować, doszukiwać się, gdzie, którędy, jak. Okazuje się czasami, że wszystko wszędzie można, a potem rzeczywistość mówi, halo, no nie do końca. Liczycie na sukces? W Cannes?
2: Ja chciałbym cieszyć się po prostu tą przygodą. Wykorzystać ją maksymalnie. Wiadomo, my uczestniczymy w jakby sekcji tutaj niekonkursowej, jeżeli chodzi o Short Film Corner. Natomiast to będą 4 dni, wydaje mi się, intensywnych warsztatów, pitchingów.
0: No tak.
2: No bo wiadomo, film tworzą ludzie, a tam można poznać ludzi, więc...
0: To jest ważne, żeby nie powiedzieć najważniejsze.
2: Tak. Wiadomo też w Cannes nasz film też trafia do takiej bazy, do której jakby mają dostęp selekcjonerzy, producenci, dystrybutorzy. No jest to na pewno jakaś duża szansa, jeżeli chodzi o jakieś przyszłości debiuty, więc wydaje mi się, że też pod takim kątem fajnie byłoby to wykorzystać. A tak po prostu spełnić swoje marzenie. Jakby ktoś powiedział mi, że 2 lata temu będę w Cannes i będę mógł tam pojechać reprezentując... Warszawską Szkołę Filmową i swój film, w sensie Polskę, gdzieś poniekąd, w jakiejś tam
1: Polski
2: sekcji.
1: Polski Instytut,
2: tak, który filmowe. Też nas bardzo wspiera, to no, dałbym sobie rękę uciąć. A jedziemy,
0: że nie,
2: a rękę...
1: Byś nie miał ręki.
2: Nie miałbym ręki, a jedziemy do Francji, więc...
0: No. A Filip, a ty myślałeś o tym, jak wyleciałeś z tej właśnie szkoły? Warszawskiej Szkole Filmowej.
1: Nie, no absolutnie nie. No jakby... Znaczy, bo to jest super, w sensie festiwale, możliwości na spotkaniach są super, ale chodzi o robienie tego. Chodzi o...
0: Tak, o taką codzienność twórczą, tak,
1: tak
0: to nazwę,
1: chodzi,
0: prawda?
1: Chodzi o to, żeby kochać, znaczy, żeby robić to, co się kocha, no
0: taką
1: i kochać to, co
0: mieć.
1: Się robi. No,
0: no tak.
1: Tak, tak, tak. I to jakby ta kreatywność, która, jeżeli ktoś ma tą iskrę kreatywną w sobie, to ja myślę, że to on, jeżeli to się robi, to go karmi. I
0: tak.
1: to jest fantastyczne, to jest nawet jeżeli to jest strasznie trudne czasami, strasznie depresyjne, że się nie udaje.
3: A jest to strasznie trudne.
1: Tak, no. Nie chcę się nad tym rozwodzić, ale chociażby ten film Bez Przepisu, on, wydaje mi się, że pierwszy termin zdjęć mieliśmy we wrześniu, koniec końców nakręciłem to w listopadzie, bo po prostu wszystko się rozsypywało, absolutnie wszystko się rozsypywało, tam mnóstwo rzeczy się zmieniło. Także i to strasznie bolało, no ale koniec końców, jeżeli się opowiedziało to, co się chce, a myślę, że i Dominikowi mi się udało, to...
0: Tak. Ja bardzo gratuluję, bo ja widziałam pierwszy raz, celowo niczego nie przeczytałam w różnych opracowaniach, żeby nie być nastawioną, że coś obejrzę i to będzie tak, tak, tak, bo to jest już jakaś sugestia, prawda? I zachwycona jestem. I jednym i drugim, może w Bez Przepisu, trochę bym coś na montażu poprawiła, bo coś było dla mnie długie, ale to...
1: Nawet wiem, które ujęcie.
0: Więc może tylko to, ale to jest tak każdy indywidualnie, więc nie, myślę, że twórca
1: ja
0: sam...
1: Ja dokładnie wiem, które ujęcie są za długie.
0: A powiedzcie jeszcze na zakończenie, w waszej ocenie, dlaczego ludzie kochają krótkie metraże? Czy nie uważacie, że to jest jednak znak epoki?
2: To prawda, ale wydaje mi się, że poniekąd krótkie metraże są trochę urocze. W sensie pod takim względem, że tam musimy się skupić tylko na jednej jakiejś myśli, na jakimś jednym

0: przesłaniu, które możemy przez te 15 minut przekazać. I tak naprawdę nie ma możliwości jakiejś mnogości wątków, tylko trzeba się skupić na jednej myśli.
1: Nie ucieknie jakiś wątek, bo jest tak mało czasu, że trzeba tyle wyrazić.
0: Dokładnie.
1: Że...
0: To jest czasami też matematyka, bo tak. Przynajmniej w mojej opinii krótkie metraże są bardzo trudną formą. Tak, niejednokrotnie gdzieś tam przy jakichś próbach cały czas trzeba było modyfikować, bo dramaturgia musi się zgadzać. Dramaturgia musi być taka jak w filmie pełnym, czyli musi być początek, środek
1: Absolutnie.
0: I zakończenie. Punkt zwrotny, najlepiej jeszcze drugi punkt zwrotny, zaskoczenie i bohater albo
1: I
0: wygrywa.
1: Krótka forma do
0: Dokładnie.
1: Tego.
0: Więc tak jak jeszcze w nawiązaniu do tej sceny, o której mówiłeś, Filip, że poznajemy też naszych bohaterów, też mieliśmy ogromny kłopot z nią, bo pierwotnie w scenariuszu było, że bohaterowie po prostu wchodzą i tam dzieją się, prawda, sytuacje, ale w pewnym momencie zobaczyliśmy, że brakuje tego ludzkiego dotyku w tych postaciach, żebyśmy polubili je, bo czasami mamy dosłownie jedną scenę, czasami mamy parę sekund, żeby sprawić jakimś gestem, że po prostu łapiemy sympatię z tymi bohaterami.
1: Ale żeby oni byli bardziej ludzcy,
0: Dokładnie.
1: A nie po prostu jakiś...
0: Więc ta historia pojawia się po to i bardzo się cieszę, jeżeli w waszej opinii ona działa, to bardzo mi miło.
1: Proszę państwa, czekamy. Bez przepisu, reżyseria Filip Wieczorek, Kanan, reżyseria Dominik Mirecki, Warszawska Szkoła Filmowa. Jeszcze panowie studiują, ale to są filmy krótkometrażowe, fabularne. Short Film Corner w Cannes 2026. Trzymamy kciuki. No i do usłyszenia po powrocie. Zobaczymy, jak pójdzie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy pięknie.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Weekend kulturalny.
4: Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Jest 21.30, Waworobiec, zapraszam. Pierwsze samoloty F-35 wylądowały w bazie w Łasku. Wielozadaniowe myśliwce piątej generacji będą pierwszymi tego rodzaju maszynami na wschodniej flance NATO. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że samoloty bojowe zmienią oblicze polskich sił zbrojnych.
9: Pierwsze trzy F-35 wylądowały. Wylądowały w Polsce, wylądowały na lotnisku w Łasku w 32. bazie lotnictwa taktycznego, która od dzisiaj staje się dla naszych husarzy, bo takie imię noszą polskie F-35, nowym domem. To jest wielki moment, który zmienia tak naprawdę zdolności operacyjne całego polskiego wojska.
8: Polska zamówiła 32 samoloty F-35. To najnowocześniejsze maszyny bojowe NATO. Funkcjonariusze CBA na polecenie Prokuratury Europejskiej zatrzymali 8 osób. To efekt śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w przyznawaniu dotacji w ramach konkursu Szybka Ścieżka Innowacje Cyfrowe, który był zorganizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jeden z projektów, który uzyskał najwyższe dofinansowanie w wysokości 123 milionów złotych, miał zawierać sfałszowane dokumenty. Postępowanie zostało wszczęte po zawiadomieniu Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF. Spod Tatr nad Bałtyk Łatwogang ruszył z kolejną akcją charytatywną. Na rowerze przejedzie setki kilometrów, aby wesprzeć ciężko chorego Maksa. Ośmiolatek cierpi na rzadką chorobę powodującą zanik mięśni. Potrzeba 15 milionów złotych na leczenie w USA.
10: Dobra, to ja mocuję telefon i powoli się zbieramy do jazdy. Jedziemy dla Maxa, wydaje nam się, że uda się zebrać pieniądze, nawet jestem wręcz tego pewny obecnie, biorąc pod uwagę skalę, więc no po prostu tylko chyba tak pozytywnie, szczęśliwy jestem, że uda się zebrać te pieniądze.
11: Przed tą akcją trochę się stresowałam, ale później zrozumiałam, że nie.

0: ma co. Takie euforia i niedowierzanie jednocześnie.
1: W swojej poprzedniej zbiórce Łatwogang zebrał ponad 280 milionów złotych dla podopiecznych fundacji Cancer Fighters. Dziś obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Otyłością. Ambasadorka akcji Iwona Malinowska przestrzegała na antenie Polskiego Radia 24 przed stygmatyzacją.
2: Naprawdę mamy wiele swoich własnych problemów, a jeszcze dodatkowo musimy mierzyć się po prostu z opinią, ze wzrokiem ludzi, którzy no nieprzychylnie na nas patrzą, wytykają nas palcami, mówią o nas niemiłe rzeczy i to nigdy nie jest motywujące.
1: Według prognozy za 10 lat z otyłością może zmagać się ponad 35% mężczyzn i 25% kobiet w Polsce.
3: A my mamy już prawie 33 minuty po godzinie 21. Przed nami teraz tematy przede wszystkim polityczne, ale z perspektywy społecznej.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Stan dnia. A w naszym studiu pani Dorota Peret-Jatkowicz, socjolożki.pl. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, bardzo dziękuję za zaproszenie.
3: Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i pojawienie się w naszym studiu o takiej porze, 21.33. Temat ważny przed nami, dotyczący na samym początku bezpieczeństwa. W ogóle to bezpieczeństwo będzie nam towarzyszyło przez znaczną część naszego spotkania. Ważne wydarzenie, ważny dzień też dla polskiego lotnictwa, bo dotarły do nas pierwsze samoloty F-35. Trzy takie maszyny wylądowały po godzinie 18 w bazie lotniczej w Łasku i to pierwsze z 32 tego typu myśliwców zamówionych przez Polskę. Zacytujmy jeszcze ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, który podczas konferencji po lądowaniu maszyn powiedział: to jest niesamowity wieczór, wielki dzień dla Sił Zbrojnych RP, dla lotnictwa, dla wszystkich Polaków. Pierwsze trzy F-35 wylądowały w Polsce na lotnisku w Łasku. To jest wielki moment, który zmienia zdolności operacyjne całego polskiego wojska. Na ile takie militarne wydarzenia, tak się zastanawiam, budują poczucie naszego bezpieczeństwa, na ile są po prostu takim, no nie wiem, politycznym teatrem emocji?
5: Jest to polityczny teatr emocji bardzo mocno, ponieważ pamiętajmy, że w jednych budzi to poczucie bezpieczeństwa, w drugich wręcz przeciwnie. To znaczy, że jeżeli nam jest potrzebnych tyle samolotów, to widocznie coś się takiego dzieje, o czym nie wiemy i dlatego nasi politycy sprowadzają te samoloty, kupują te samoloty, załatwiają tę sprawę. Więc to jest cały czas mówienie w takim napięciu jakby przedwojnia, jakbyśmy byli na linii frontu, takiej bardzo bliskiej linii frontu, jakbyśmy musieli rzeczywiście dokonywać bardzo wielu działań z tego powodu. Ja myślę, że politycy też budują taki kapitał bycia mężem stanu, który wie lepiej, który patrzy na to z zupełnie innego punktu widzenia, który ma pewną wiedzę, która jest wiedzą tajemną, dzięki czemu może mówić już o skutkach, ale o przyczynach nie będzie mówił.
3: Albo w taki sposób bardzo tajemniczy.
5: Bardzo tajemniczy, tak. I to jest takie budowanie sobie kapitału właśnie męża stanu. A mam wrażenie, że ponieważ badania pokazują, że politycy, którzy są tacy radykalni i tacy mocno mówiący i tacy właśnie bardzo zdecydowani, że są popularni, więc nasi politycy rzeczywiście stawiają raczej na radykalizację niż na elastyczność i próby dogadywania się między sobą.
3: A czy to nie jest trochę kazus Karola Nawrockiego, prezydenta? Tylko ja mówię Karola Nawrockiego wtedy, kiedy jeszcze tym prezydentem nie był, a trwała kampania wyborcza, no bo on mówił w mocny, zdecydowany sposób i chyba na tym też swoją pozycję zbudował, być może dzięki też temu właśnie wygrał wybory.
5: Ja myślę, że bardzo duży wpływ miało na to. Partie postawiły różnych kandydatów i on był jednak taką przeciwwagą dla elastycznego, tolerancyjnego i przesympatycznego drugiego z kandydatów. I to była taka miękkość i twardość, elastyczność, sztywność. Było to pokazanie dwóch przeciwieństw i Polacy można powiedzieć, że byli podzieleni, bo też to zwycięstwo nie było zwycięstwem zdecydowanym. Natomiast no, tak jak w społeczeństwach wszystkich, dzielimy się na tych, którzy wolą w taki albo w taki sposób rozwiązywać problemy. Więc ponieważ rzeczywiście jesteśmy społeczeństwem, które w tym momencie się boi i boi się bardzo różnych rzeczy, to przynajmniej można powiedzieć, że pan prezydent Nawrocki był przewidywalny, a my się bardzo boimy takich polityków, co nie wiemy, co się po nich można spodziewać, a tutaj akurat w tym przypadku dokładnie

0: nie wiedzieliśmy, czego spodziewać się możemy.
1: Mamy te pierwsze F-35 w naszym kraju. Słyszeliśmy też o decyzji prezydenta Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, że do Polski trafi 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy, choć czy gdzieś ta decyzja jeszcze w międzyczasie się nie zmieni, to też nie wiadomo, ale na razie jest taka,
0: dzisiaj jest
1: a nie
0: taka
1: inna
0: decyzja, bo wczoraj była inna, a przedwczoraj była jeszcze inna.
1: Chaos decyzyjny
0: więc
1: w amerykańskiej administracji.
0: Można powiedzieć, że jest to całkowity chaos i przyznam się, że taki kolos, który właściwie nie wiadomo, w którą stronę się przetoczy, jest przerażający z punktu widzenia
1: ale o prezydencie Trumpie jeszcze sobie porozmawiamy. Mm-hmm. Natomiast ja chciałem zapytać o kwestię dotyczącą też tego, jak my traktujemy w ogóle nasze siły zbrojne. My jako Polacy, jako społeczeństwo traktujemy nasze siły zbrojne, naszą armię, czy to jest kwestia wyłącznie bezpieczeństwa i przez pryzmat bezpieczeństwa na to patrzymy? Czy może to jest też takie traktowanie tego jako pewnego rodzaju prestiż? No bo mówimy chociażby a propos Sojuszu Północnoatlantyckiego, że Polska wydaje 5% PKB, my przewodzimy w tych wydatkach na obronność, że tutaj prezydent Donald Trump wysyła do Polski 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy, że my tutaj jesteśmy tym świetnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Jak my jako społeczeństwo patrzymy na kwestie związane z naszą armią, siłami zbrojnymi?
0: Znaczy, jesteśmy dumni z naszej armii coraz bardziej. Jesteśmy w stanie bronić naszych żołnierzy, kiedy padną kalumnie na ich temat. Zaczynamy doceniać tą rolę w społeczeństwie i od takiego momentu, który ja jeszcze pamiętam, kiedy armia zatrudniała ochroniarzy, żeby im nie kradziono broni oraz sprzętu wojskowego oraz sprzątacza, czy żeby ktoś im tam posprzątał. Mówimy teraz o bardzo wyspecjalizowanej służbie, o bardzo wyspecjalizowanych siłach zbrojnych, o ludziach, którzy są wybitnymi specjalistami w swojej dziedzinie i przestaliśmy mówić o mięsie armatnim, zaczęliśmy mówić o specjalistach i to jest zdecydowanie zmiana wizerunku. To znaczy rzeczywiście nie znam się na zbrojeniach i na militarnej sile Polski rzeczywistej, natomiast wizerunkowo udało nam się zbudować wśród ludzi w Polsce takie poczucie, że rzeczywiście coś się zaczęło dziać. Chociaż muszę powiedzieć, że to też jest bardzo trudne, bo znowu chciałabym przypomnieć, że nie tak dawno temu robiliśmy schrony. Pamięta pan może, to kiedy się okazało, że tylko 3% społeczeństwa miałoby się gdzieś schronić. Więc ja mam takie wrażenie, że nasi politycy jednak od sasa trochę do lasa. To znaczy, że raz budują wizerunek, a z drugiej strony budują poczucie kompletnego chaosu, zupełnie niepanowania nad tym, z rozbieżnych decyzji. Więc niestety, jak to w naszej polityce, ponieważ są dwie siły, a nawet trzy już w tym momencie, które trą się między sobą, no to budują takie poczucie jednak niespójności i nie do końca poczucia, że idziemy w jednym kierunku wszyscy razem.
1: A to trzymając się polityków i symboli siły, no bo takie F-35 to możemy powiedzieć, że to jest pokaz siły, że to jest symbol tak. siły dla naszej armii. Ale czy społeczeństwo w czasach tego napięcia geopolitycznego właśnie bardziej ufa takim symbolom siły, czy jednak politykom?
0: Społeczeństwo polskie potrzebuje spójności i potrzebuje czegoś takiego, że w poniedziałek i wtorek dzieje się dokładnie to samo, jest komentowane dokładnie w ten sam sposób. A mam wrażenie, że obecnie społeczeństwo polskie jest przeprowadzane przez polityków od afery do afery i od tego, kto głośniej coś powiedział i w jaki sposób to zostało powiedziane. Więc to, co się zadziało i to jest coś, co wychodzi nam bardzo mocno w badaniach, to to, że my się strasznie boimy nieodpowiedzialnych polityków. I to jest coś takiego, że najgorszą cechą polityka jest niespójność, czyli jeżeli on w jakimś momencie wydaje nam się, że wiemy, kim on jest i wiemy, jaką drogę ma obraną i wiemy, jaki może być kolejny krok z jego strony, a on robi coś kompletnie abstrakcyjnego albo takiego, co wręcz zaprzecza temu, co robił do tej pory i bardzo źle na to reagujemy i to jest coś takiego, że to nam bardzo podważa poczucie bezpieczeństwa i takiej przewidywalności. My bardzo potrzebujemy w obecnych czasach przewidywalności tego, co się dzieje wokół nas.
1: A jak reagujemy na takie sytuacje, kiedy politycy od lewej do prawej strony przez centrum mówią nam, że w temacie bezpieczeństwa to jesteśmy ponad politycznymi podziałami, a za chwilę zaczynają się polityczne kłótnie. To program SAFE, to kwestie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, bo było przecież sporo sporów a propos byłego już szefa BBN-u Sławomira Cenckiewicza. Jaki to jest sygnał wysyłany do społeczeństwa?
0: To jest właśnie ta niespójność, o której mówię. O tym, że właściwie nie dogadali się politycy, że nie mamy jednej linii, że partykularne

0: interesy są ważniejsze niż ta linia. Zresztą to widać na każdym kroku. Ja muszę powiedzieć, że nawet jeżeli jest przez chwilę zgoda, no to ta zgoda jest od poniedziałku do środy, a w czwartek zaczyna się już licytacja, jak to bardziej, a w piątek już jest kolejny konflikt. Zresztą politycy używają bardzo mocnych słów, bardzo radykalnych słów i to politycy zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Ta debata publiczna przeszła w takie natężenie emocji, że właściwie bardzo trudno już z tych emocji wziąć i wyciągnąć racjonalne rzeczy, że politycy nauczyli się, że kiedy mówią w sposób emocjonalny, bardziej się klikają, są częściej zapraszani, są bardziej widoczni, budują swój potencjał i kapitał polityczny. W związku z tym rzeczywiście stosują wszystkie mechanizmy, jakie tylko można, żeby wzbudzić zainteresowanie swoją osobą i żeby pokazać się jako bardzo skuteczny i taki mocny polityk.
1: Zamykając trochę temat bezpieczeństwa, choć myślę, że on będzie jeszcze w jakimś stopniu wracał, chcę zapytać o patriotyzm, ten współczesny. Jak on się dzisiaj wyraża? Czy przypadkiem nie poprzez chociażby poparcie, nie wiem, wydatków na wojsko właśnie, na zbrojenia?
0: Patriotyzm ma różne oblicza i muszę powiedzieć, że jak robimy badania, czym jest dla ciebie bycie patriotą, to są bardzo różne rzeczy. I to, co mnie cieszy jako Polkę, to, że coraz bardziej rozumiemy, że oddolne działanie może być patriotyczne. Czyli płacenie podatków, nieśmiecenie, działalność lokalna, wspieranie słabszych. Że gdzieś zaczynamy zauważyć, że państwo, żeby było silne i żebyśmy mogli być dumni z naszego państwa, to musimy to robić oddolnie. I że wtedy rzeczywiście ta moc jest budowana przez nas samych i my sami czujemy tą moc. To, co się bardzo zmieniło w takim patriotycznym podejściu, to jest szacunek do symboli narodowych, który jeszcze niedawno wcale nie był taki oczywisty i mam wrażenie, że polska flaga wywieszona w oknie nie jest już obciachem i nie jest powodem do tego, żeby sąsiedzi pukali się w głowę, tylko jest pewną manifestacją tego, że jestem Polką, Polakiem i czuję się z tego dumny.
1: A co zaszło w naszych umysłach, że nastąpiła ta zmiana? Albo w naszym otoczeniu?
0: A czy my widzimy, jak się bardzo zmieniliśmy? Widzimy, jak się zmieniliśmy jako państwo. Widzimy bardzo dużo plusów zmian w ostatnich trzech dekadach. I nawet jeżeli politycy nie do końca nam odpowiadają, to te skutki, które nadeszły z powodu zmian, które dokonaliśmy społecznie, jesteśmy z nich dumni. Wiemy o tym doskonale, że kosztowało nas to bardzo ciężką pracę. Jesteśmy po prostu dumni z efektu tej pracy. Myślę, że ta duma jest spowodowana również tym, że zaczęliśmy być dosyć poważnie traktowani na arenie międzynarodowej. Chciałabym przypomnieć, że jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu właściwie nas tam nie było, że jesteśmy partnerami. Oraz, że wyjazdy za granicę przestały być wyjazdami do świata zachodniego, tylko czasami właśnie ze świata zachodniego jedziemy do świata, który pamiętamy z pocztówek albo ze swoich wspomnień z lat 80. czy 90.
1: A czasami okazuje się, że współcześnie to w Polsce wiele rzeczy wygląda lepiej niż właśnie w tych państwach zachodu. No bo
0: dokładnie tak, ponieważ my jesteśmy nowsi. My jesteśmy
1: nowsi.
0: Jak z bankowością, im później kraj wchodzi w bankowość, tym nowocześniejsze ma rozwiązania.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, do tego wracamy, poinformował, że decyzja o wysłaniu żołnierzy, tych 5000 dodatkowych amerykańskich żołnierzy do Polski, ma związek m.in. z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł, oraz relacjami z nim. Czyli tutaj wychodzą nam takie personalne bardziej kwestie. Ja się zastanawiam, czy politycy świadomie używają też relacji ze Stanami Zjednoczonymi w tym kontekście jako dowodu, nie wiem, własnej skuteczności, sprawczości, siły?
0: Tak, to jest pole do pokazywania. Jedni są z Unią Europejską silniej, drudzy są z Ameryką silniej. Pojawienie się pana prezydenta Trumpa w ogóle rozdało karty od nowa. I pan prezydent Trump chyba ma to do siebie, że te karty rozdaje codziennie od nowa. I kilka kart mu już zginęło, więc to jest niepełna już talia tego, co on rozdaje.
1: Ale ja mam wrażenie, że też niektórzy chyba bacznie przyglądają się temu, co prezydent Donald Trump zrobi kolejnego dnia, bo nie do końca wiedzą, jak będą musieli zareagować. Bo te decyzje prezydenta Trumpa bywają kontrowersyjne i mam wrażenie, że wywołują też taki problem z pewnym wyborem odpowiedniej odpowiedzi na to, co robi.
0: To, co się stało, to my jako kraj, który zawsze był wpatrzony w Amerykę, nagle przestaliśmy ufać Ameryce i nasza miłość do

0: ogonna do Ameryki okazała się jednak śmiertelną i coraz bardziej widzimy, że nie jest to kraj, który nam sprzyja. Coraz bardziej widzimy niespójność polityki amerykańskiej. Coraz więcej, większa grupa Polaków nie podobają im się konflikty, które Ameryka w tym momencie prowadzi w różnych miejscach. A czy prowadzi, nie prowadzi, no bo to też wiadomo, że w poniedziałek prowadzi, we wtorek nie prowadzi. Tam się bardzo dużo dzieje. W związku z tym ta Ameryka przestała być takim rajem, do którego dążymy, przestała być celem i przestała być w tej polityce stabilna, bo pamiętajmy o tym, że jednak było to mocarstwo, które było przewidywalne w swoich działaniach. I teraz jest tak, że pan prezydent Nawrocki dzisiaj na pewno zyskał, ale nie wiadomo, czy ta przyjaźń z panem prezydentem Trumpem nie wyjdzie mu czasem bokiem za chwilę, kiedy pan prezydent Trump okaże się, że podejmie kolejne decyzje, które nie do końca będą odpowiadały polityce Unii Europejskiej i Polski w ramach Unii Europejskiej, a wiadomo, że tam jest bardzo dużo takiego straszenia i chęci oderwania się od Unii Europejskiej, które no, mniej więcej raz w miesiącu jest wypowiadane, że to jest coś, co pan prezydent Trump chciałby zrobić.
1: A może też wyjść bokiem samej prawicy w Polsce? Myślę przede wszystkim o Prawie i Sprawiedliwości, no bo nie oszukujmy się, też w ostatnich miesiącach Prawo i Sprawiedliwość no, mocno starało się utożsamiać z tym sukcesem w wyborach prezydenckich Donalda Trumpa i gdzieś przekładać to na nasze krajowe podwórko.
0: No tak, to jest klasyczne, że gdzie konia kują, tam żaba podkłada łapę i na naszą krajową skalę można powiedzieć, że rzeczywiście można było się gdzieś podpisać pod tym. Zresztą sposób prowadzenia kampanii przez pana Donalda Trumpa było właśnie takim wzorcem również dla naszego prezydenta obecnego, że to trzeba być takim mocnym, stanowczym, bezkompromisowym.
1: No tak, ale wydaje się, że teraz coś się zmieniło, bo Prawo i Sprawiedliwość wskazało kilka dobrych tygodni temu Przemysława Czarnka jako nowego takiego lidera, przynajmniej kandydata tego ugrupowania na premiera po wyborach w 2027 roku, ale pomimo takiej wydawałoby się mocnej kandydatury, wyrazistego polityka, te notowania Prawa i Sprawiedliwości lepsze nie są, a wręcz czasami możemy obserwować spadek.
0: To jest chyba ludyczna narracja pana kandydata. To znaczy, że on nie trafia do grupy, nazwijmy to, osób z wykształceniem i osób, które uważają się za klasę średnią. A znowu jest zbyt ludyczny również dla klasy ludowej, która uważa, że to jest jednak dziś trochę prześmiewcze to, co on mówi, że ten język, którym się posługuje, porównania, którymi się posługuje, to jest jakby nie do końca na serio. Wiadomo, że to jest człowiek wykształcony, a próbuje mówić jak prosty człowiek. Mówi, co mu ślina na język czasami przyniesie, mimo tego, że cały czas ma ten highlighty swoje oczywiście i wiadomo, że jest przewidywalny. Natomiast jemu będzie trudno zdobyć sympatię większej grupy. On jest radykalny, tak? Ale jednocześnie w tej swojej radykalności zaczyna się topić w tłumie radykalnych, którzy już byli na tej scenie. Więc ja mam takie wrażenie, że nieprzekonanych nie przekona, a przekonanych może stracić właśnie przez to, że właściwie nie wiadomo, jaki on jest. I że to jest takie rozmycie się człowieka inteligentnego w udawaniu kogoś, kim nie jest.
1: A skąd poparcie, wysokie poparcie dla Konfederacji chociażby Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, która według prognozy Onetu, prognozy wyborczej, ma 12,9% poparcia, notuje największy wzrost w zestawieniu, to jest 0,4 punktu procentowego. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna spada do 8,3% i to jest minus 0,2 punktu procentowego, ale nadal wysoko te 8,3%. To jest dosyć dobry wynik dla Konfederacji i Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Skąd tak wysokie poparcie w społeczeństwie dla obu konfederacji?
0: Ja jednak muszę powiedzieć jako socjolożka i jako statystyk jednocześnie, że te punkty procentowe, które pan wymienia, to nie są żadne istotne różnice. I to jest jedna z rzeczy, które napędzają komunikację. Tak? To znaczy nic się właściwie nie zmieniło, a my mówimy o wzrostach, o spadkach, chociaż w rzeczywistości te ułamki, o których pan mówi, są po prostu poza kompletnie błędem statystycznym. Powiedziałabym tak. Za każdym razem, kiedy ktoś mnie pyta, na czym polega fenomen młodych prawicowców, no to odpowiem, że polega on na tym, że są młodzi. Bo gdybyśmy mieli wskazać kolejnych polityków pod względem wieku, którzy mają dużo do powiedzenia w naszej polityce, no to chyba

0: a będą to ministrowie, prawda? Młode pokolenie ministrów 40+. Więc jest jednak bardzo duży gap pomiędzy politykami prawicy, tymi konfederacyjnymi, a politykami tego drugiego garnituru. To są mężczyźni, którzy nie byli w tych układach politycznych, które zrobiły duopol, więc oni są kompletnie skądinąd. Oprócz tego nie można zapominać o tym, że oni jednak bardzo mocno współpracują z Kościołem i to jest jednak, i tak samo pan Brown, to jednak te struktury są strukturami przykościelnymi, przyparafialnymi. Tam jest bardzo dużo rzeczy się dzieje w związku z tym. Mamy tego Dmowskiego, prawda, z tą narodowością i z tym wszystkim. Tam jest bardzo dużo rzeczy się zbiega, że oni, a oprócz tego, no to tutaj jest przewidywalność zupełna. No wiadomo, czego się możemy spodziewać po tych panach i już pan Brown to jest w ogóle przewidywalne, bo by się wydawało, że tam jest jakiś, ale w tym wariactwie jest metoda, to znaczy wiadomo, że on będzie zawsze przeciwko i będzie bardzo radykalnie przeciwko i że nie będzie uciekał do półśrodków, do elastyczności, tolerancji, próby dogadania się, tylko on będzie po prostu nie sprzeda naszych poglądów. Młodzi konfederaci, którzy też będą mieli problem z tym, bo czas leci, tak? I prawda jest taka, że już widać, że oni dojrzeli jako politycy i są wyżej, no to jakby w pewnym momencie stracą kontakt z młodym elektoratem, tak? Który dotąd był ich najsilniejszą zaporą i zobaczymy, co wtedy się będzie działo, bo to też nie jest tak, że te poglądy są stałe.
1: A czy kwestia dotycząca bezpieczeństwa, czy nawet takiego lęku wynikającego z tej sytuacji geopolitycznej, tego co dzieje się za naszą wschodnią granicą na Ukrainie, rosyjskiej agresji, czy może sprzyjać bardziej dzisiaj prawicy niż politycznemu centrum albo lewicy?
0: Myśmy się przyzwyczaili już do tego, że jesteśmy na linii frontu właściwie, zaraz za naszą granicą jest linia frontu. To jest taka habituacja, że jak się słyszy stukanie w kaloryfer, to człowiek przestaje wreszcie słuchać tego kaloryfera. Szczególnie, że paski, które pokazujemy w wiadomościach i ciągłe takie alarmowanie, że dzisiaj to dramat, a dzisiaj jeszcze większy dramat, a jeszcze jutro będzie większy dramat, powoduje, że ludzie coraz mniej reagują emocjonalnie na to wszystko. Więc można powiedzieć, że się przyzwyczajają. Czy czują się bezpiecznie? To zależy. To zależy, ile czasu spędzają w social mediach, jak mają ustawione algorytmy, czy oglądają telewizję, czy nie oglądają telewizji. Myślę, że za każdym razem, kiedy wyjdą do sklepu, odzyskują poczucie bezpieczeństwa, bo okazuje się, że się nic nie dzieje. I to jest trochę taki świat realny, świat mediowy, które rozjechały się między sobą. I im więcej jesteśmy w świecie realnym, tym większe mamy poczucie bezpieczeństwa, sprawczości wszystkiego po kolei, im bardziej jesteśmy w świecie medialnym, szczególnie social mediowym i algorytmy wyszukują to, co nas gdzieś tam jednak denerwuje, boli, przestrasza, tym bardziej jesteśmy przestraszeni.
1: Teraz kontrowersyjne pytanie. W jakim świecie w takim razie jest prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump? Wracamy do tej postaci, no i do tego chaosu decyzyjnego w amerykańskiej administracji.
0: On jest w swoim świecie. Myślę, że jest otoczony przez doradców, którzy mu klaszczą, przez osoby, które są od niego zależne w najróżniejszy sposób. Myślę, że też docierają do niego tylko te informacje, które sztab chce, żeby do niego docierały. Wobec tego on reaguje w sposób bardzo kompulsywny, bardzo spontaniczny, bardzo radykalny, ale myślę, że on nie jest w stanie mieć wszystkich informacji, które rzeczywiście są niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji. Wobec tego on trochę wygląda jak człowiek, który w zależności od tego, który doradca się do niego dopcha, to on podejmuje taką decyzję, wydaje mu się, że to jest jedyna słuszna decyzja w tym momencie.
1: I amerykańskie społeczeństwo zaczyna to dostrzegać, bo jest chociażby sondaż przeprowadzony na zlecenie New York Timesa. Tam poparcie dla Donalda Trumpa spada do 37% i to najgorszy wynik w jego drugiej kadencji.
0: No cóż zrobić? Kto sieje tak wiatr, to zbiera burza. I tak chyba to
1: wygląda.
0: Ale
1: to może my czegoś tutaj nie rozumiemy albo nie dostrzegamy. Może za działaniami Donalda Trumpa jednak idzie jakaś strategia.
0: Ja myślę, że to była strategia obrony własnego społeczeństwa. Natomiast społeczeństwo spodziewało się szybkich efektów tego. Tych efektów nie ma. Wobec tego jest rozczarowane. I myślę, że dużo mniej ich obchodzi, czy 5000 żołnierzy przyjedzie, wyjedzie. I dużo mniej ich obchodzi sytuacja w Wenezueli. A najbardziej obchodzi ich to, jak wygląda ich codzienny dzień. i czy są w stanie przetrwać na tym poziomie, do którego się przyzwyczaili
1: króciutko,
0: w najbliższej przyszłości.
1: Króciutko na koniec. Czy to, co dzieje się wokół Donalda Trumpa, będzie bardzo mocno wpływało

0: na prawicę w Europie, w różnych krajach?
1: To zależy, bo prawica może się odciąć od Donalda Trumpa i wtedy przestanie to zależeć. Myślę, że dopóki będzie się prawicy opłacało.
0: A na Węgrzech miało znaczenie?
1: Jeszcze raz?
0: Na Węgrzech.
1: No jak widać, nie pomogło.
0: Czyli nie pomogło. Miało
1: znaczenie. Tak, nie pomogło i myślę, że prawicowe siły coraz bardziej będą rozumiały, że jednak to nie jest człowiek, który może im pomóc w budowaniu kapitału.
0: Kropka. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i rozmowę. Pani Dorota Peret-Jatkowicz, socjolożki.pl była naszym gościem. Życzę dobrego wieczoru i dobrej nocy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Gosiu, twój challenge na dzisiaj. Scrollowanie telefonu godzinami. Proszę bardzo.
5: Nie, dziękuję. Wolę podjąć challenge w prawdziwym życiu. Bo mój największy challenge to dobre życie offline. A teraz ty podejmij wyzwanie. Ogłaszam rodzicielski challenge. Tydzień bez telefonu w twoim domu. Spróbujesz?
6: Chroń dziecko. Bez telefonu w twoim domu. Wejdź na beztelefonu.pl i dowiedz się więcej.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: Przed nami święto sportu ulicznego w Warszawie.
8: Mistrzostwa świata w koszykówce 3x3.
7: To wciąż nowa dyscyplina sportu, która skradła serca kibiców. Geneza, specyfika, uliczny klimat. Skąd to wszystko się wzięło?
8: Zapytamy naszych gości Piotra Wesołowicza i Majka Kiksa.
7: Sport wyjaśnia świat.
8: Niedziela 25.
7: Filip Jastrzębski.
8: Michał Okoński.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Samoloty piątej generacji F-35 są już w Polsce. Zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci dwulatka dla opiekunek żłobka w podwarszawskich Ząbkach. Od czerwca będzie nowe połączenie kolejowe między Płockiem a Łodzią. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Samoloty F-35 zwiększają zdolności bojowe polskiego wojska nie tylko w powietrzu, podkreśla były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Pierwsze trzy takie maszyny doleciały do Polski i wylądowały w bazie w Łasku. Jacek Siewiera mówił w TVP Info, że znacząco zwiększą one polskie bezpieczeństwo.
2: To jest niewątpliwie istotne podniesienie bezpieczeństwa z kilku powodów, bardzo technicznych, bardzo namacalnych. Jest to bardzo konkretna zdolność, która przenosi się nie tylko na domenę powietrzną, ale na wiele domen, w których te samoloty są w stanie operować.
1: Wielozadaniowe myśliwce piątej generacji są pierwszymi tego rodzaju maszynami na wschodniej flance NATO. Są zarzuty dla opiekunek żłobka w podwarszawskich Ząbkach po tragicznej śmierci dwuletniego chłopca. Dziecko utopiło się przedwczoraj w oczku wodnym. Zarzuty dotyczą nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi Remigiusz Krynkę z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
3: Jedna z pań przyznała się do popełnienia tego czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga podejrzana odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania, w tym w kwestii tego, czy się przyznaje, czy nie do zarzucanego jej czynu. Wobec obu kobiet prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji 3 razy w tygodniu oraz zakazu zbliżania się do wszystkich osób i wszystkich świadków oraz do siebie nawzajem.
1: Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci dziecka było utonięcie.

0: Cię. Aktywiści niosący pomoc Palestynie apelują do szefa MSZ o sankcje dla Izraela. Alina Palichleb wyjaśniła, że w liście do Radosława Sikorskiego przypomniano o obowiązkach Polski w oparciu o prawo międzynarodowe.
1: My jesteśmy stroną konwencji genewskich, statutu rzymskiego, różnych praw morskich i tak dalej. I jest to dla nas oburzające, że Polska nie zastosowała się na przykład do nakazu aresztowania Benjamina Netanyahu, nakazu aresztowania wystosowanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny. W tym liście upomnieliśmy się o podjęcie stanowczych działań, takie jak żeśmy podjęli wobec Rosji, kiedy zaczęła się inwazja na Ukrainę.
0: Sprawa torturowania wolontariuszy płynących z pomocą humanitarną do Strefy Gazy przez izraelskich żołnierzy dotarła do opinii publicznej za sprawą filmu, który opublikował izraelski minister bezpieczeństwa Itamar Ben-Gwir. Decyzją szefa MSWiA na wniosek ministra Sikorskiego polityk dostał 5-letni zakaz wjazdu do Polski. Ponad 20 milionów złotych na odbudowę mostu w Głuchołazach i ponad 6 milionów na odbudowę fragmentu drogi wojewódzkiej nr 417, a wszystko z budżetu państwa. W obu przypadkach chodzi o zniszczenia z powodzi 2 lata temu, mówi Monika Jurek, wojewoda opolski.
2: Jesteśmy cały czas w procesie odbudowy, jesteśmy cały czas w procesie pozyskiwania tych rządowych środków z rezerwy celowej, a dzisiaj bardzo ważne dwie inwestycje, inwestycje, które są strategiczne też dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu, czyli most Świętego Wojciecha w Głuchołazach i oczywiście fragment drogi wojewódzkiej od Racławic Śląskich do Klisina.
0: Most Andersa w Głuchołazach nie nadaje się do użytku, a droga między Racławicami Śląskimi a Klisinem jest zdewastowana. W sumie 25 samorządów z województwa opolskiego otrzymało z budżetu państwa ponad 320 milionów złotych. Od czerwca między Płockiem a Łodzią będzie można podróżować pociągiem. Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchamia bezpośrednie połączenia. Na trasie mają kursować 3 składy dziennie. Do Warszawy są 4 pociągi w ciągu dnia i na razie tyle pozostanie. Tymczasem mieszkańcy Płocka mówią, że właśnie ze stolicą chcieliby więcej połączeń.
3: Do stolicy, gdyby było na przykład bezpośrednie ładne połączenie, często jeżdżę do Warszawy samochodem, na pewno bym skorzystał z pociągu. Dla mnie jest bardziej z Warszawą, bo ja osobiście mam więcej spraw z Warszawą związanych.
4: Moim zdaniem to Warszawa jest bardziej chyba niż Łódź. Z Warszawą jest połączenie bardzo trudne z tego względu, że nie ma połączeń autobusowych, jeżdżą tam jakieś busiki tylko, wszystko.
5: Brakuje nam tych połączeń z Warszawą. Ostatnio jechałam z Warszawy przez Kutno do Płocka. Była to podróż życia za długa. Taka bezpośrednia powinna być po prostu częstsza, żeby było połączenie z Warszawą.
3: Gdyby były to dobre połączenia, relatywnie niedrogie, na pewno by było dużo chętnych, którzy by odstawili samochody, a pojechali pociągiem.
0: Pociągi z Łodzi w stronę Płocka będą odjeżdżać z dworca Łódź-Widzew.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: w nocy na północy i północnym zachodzie silne zamglenia ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 7 do 12 stopni, chłodniej miejscami w Kotlinach Karpackich 5 stopni. Jutro od 20 na północnym wschodzie i wschodzie 23 stopni w centrum, do 26 na zachodzie.
7: Tu Polskie Radio 24, już prawie 6 minut po godzinie 22. Mamy pędzi wieczór na naszej antenie. Przypomnijmy, dzisiaj piątek, 22 dzień maja. No i to początek weekendu, możemy powiedzieć, ale też bardzo ważny przecież dzień dla naszych sił zbrojnych, dla naszego lotnictwa. Przypominamy tę informację na naszej antenie, bo do Polski dotarły samoloty F-35. 3 takie maszyny wylądowały po godzinie 18 w bazie lotniczej w Łasku. To pierwsze z 32 tego typu myśliwców zamówionych przez Polskę. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym, że to jest z jednej strony niesamowity wieczór, wielki dzień dla Sił Zbrojnych RP, dla lotnictwa, ale też dla wszystkich Polaków, bo rzeczywiście możemy spojrzeć na to przede wszystkim chyba z perspektywy naszego bezpieczeństwa. Same samoloty F-35 są obecnie w posiadaniu, no oczywiście Stanów Zjednoczonych, a w Europie Wielkiej Brytanii Brytanii, Niemiec, Norwegii, Holandii, Belgii, Włoch i Danii. No i teraz do tego grona dodajemy Polskę.

0: temat będzie wracał jeszcze wielokrotnie pewnie w Polskim Radiu 24.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
0: Tutaj rozmawialiśmy o kwestiach bieżącego bezpieczeństwa, o tych samolotach F-35. Ja Państwa informowałem, a raczej przypominałem tę informację, która już cały czas się pojawia, o której mówimy na naszej antenie, czy w serwisach informacyjnych, ale też w rozmowie kilkanaście minut temu na naszej antenie. Przecież też ten temat bezpieczeństwa, choć być może bardziej w tym obszarze społecznym nam towarzyszył. No teraz przed nami chyba też bezpieczeństwo, no ale bardziej historia, może przede wszystkim turbohistoria opowiadająca o zamachu majowym. No bo czy do zamachu majowego doszło przez przypadek? No i co tak naprawdę planował Józef Piłsudski? Co działo się przez te trzy majowe dni na ulicach Warszawy? O tym wszystkim Krzysztof Grzybowski porozmawia w Turbohistorii z profesorem Andrzejem Chwalbą, autorem książki Maj 1926, zamach, którego miało nie być. Myślę, że ten wstęp Państwa zaciekawił i że to też powód, żeby pozostać z Polskim Radiem 24 w najbliższych minutach. Zapraszam.
2: Turbo Historia.
3: Krzysztof Grzybowski, to jest Turbo Historia, a naszym gościem jest dziś pan profesor Andrzej Chwalba. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Specjalista, a chciałem powiedzieć od historii drugiej RP, ale tak naprawdę ten okres jest przecież o wiele, wiele szerszy, bo pisał pan i o Legionach, pisał pan o II wojnie światowej, ale mam takie wrażenie, że ten okres drugiej RP to jest chyba ten czas przez pana szczególnie wybrany.
4: No, w ostatnim czasie, z tej racji, że najpierw była książka o roku 19, skoro została dobrze przyjęta i czytelnicy wyrazili zainteresowanie, żeby było kontinuum, podobnie jak wydawnictwo, więc później było przegrane zwycięstwo, które wywołało różne spory Rzeczpospolitej, czy było naprawdę przegrane i czy było to zwycięstwo. No i jakby część trzecia, no bo od tego zwycięstwa do napięcia wielkiego w roku 26, które doprowadziło do znanych wydarzeń zwanych między innymi zamachem.
3: Także
4: mamy triadę.
3: Tak, no to jest domknięcie tej triady. Maj 1926, zamach, którego miało nie być. To zacznę tak. Na ile ta historia jest dowodem na to, że to przypadek potrafi rządzić historią?
4: I ja wielokrotnie zastanawiałem się nad rolą przypadków, no bo to takie wyniesione ze studiów przekonanie, że rządzą nami procesy, one są jakieś bezbarwne, niemowe, niewyraźne, no ktoś nami prowadzi. To jest proces, proces historyczny, ale być może tak, ale w tych procesach znajduje się miejsce na ludzką aktywność, na ludzką działalność i na zupełnie przypadkowe reakcje ludzi, niespodziewanie zaskakujące dla nich samych. I jeden z takich przykładów, kiedy to impuls wywołany emocjami doprowadził do wydarzenia, które z kolei nabrało zupełnie innej kolorystyki i charakteru i stało się bardzo krwawym zdobyciem władzy.
3: No i to jest jedna z najbardziej zaskakujących tez pana książki, że zamach majowy to był trochę impuls, to była trochę rzecz, decyzja podjęta w jednej chwili. Nie brakuje takich spojrzeń na zamach 26 roku, gdzie ten proces jest przedstawiany jako no, długotrwałe, bardzo starannie zaplanowane działania, których zwieńczeniem jest maj 26 roku, ale tu nie ma żadnego miejsca na przypadek w tej wersji tej opowieści.
4: No. Tak, no, bo ja rozumiem historyków przed kilkudziesiątek lat, a nawet przed kilkunastu laty, no bo skoro był zamach, no to musiały być powody, więc szukano przyczyn, szukano powodów, no to jest jakby rzecz zrozumiała, ale również skoro zamach, no to jest poważna historia. Tyle osób zginęło, tyle pułków było zaangażowanych, to musiało być to wstępnie przygotowywane. No i padało pytanie. No i mi odpowiadali, że już po zamordowaniu Gabriela Narutowicza, pierwszego prezydenta RP, a że później po krwawych wydarzeniach w Krakowie, kiedy zginęli w starciu z żołnierzami i policjantami uzbrojonymi broń Ostrom, robotnicy

0: z formacji Polskiej Partii Socjalistycznej, Daszyńskiego, a już na pewno 15 listopada, kiedy to około 1000 oficerów zjawiło się w Sulejówku, w Milusinie, w dworku Piłsudskiego, by no, zaprzysiąc mu wierność, która była wiernością o niebo wyżej niż wierność wobec Rzeczpospolitej. I wtedy już powiadano, że to już ostatni moment. To było tylko szlifowanie tego, co było wcześniej przygotowane. No nie ma naprawdę na to żadnych dowodów. Ale skoro już wtedy historycy powiadali, że był przygotowywany zamach, to w związku z tym no, żołnierze musieli być też przygotowani. Skąd? I stąd padło mi trochę wymyślenie jakoby rozkazu, którego okazało się nigdy nie było, że minister spraw wojskowych, nazywał się generał Żeligowski, przekonał Piłsudskiego, wydał mu rozkaz, żeby zgromadził wojska podrębertowe w Warszawie, te tysięczne rzesze. No takiego rozkazu nie było i być po prostu nie mogło. Nie mogło, to jest w ogóle niewyobrażalne. Jak się okazało, w momencie rozpoczęcia akcji przez Piłsudskiego, tam były tylko formacje podchorążych, z dwóch szkół podchorążych z Warszawy, ale jedna i druga szkoła stanęły u boku prezydenta Wojciechowskiego i premiera Wincentego Witosa. Więc nie ma tam sił. Dopiero później one przybywają na Pragę, nie tylko zresztą na Pragę, ale w pierwszej kolejności przybywają na Pragę wezwane przez nie tyle Piłsudskiego nawet, bo tu nie mają pewności, kto wzywał. Być może w porozumieniu z Piłsudskim, chyba na pewno nawet w porozumieniu z Piłsudskim, ale wzywał generał Gustaw Orlicz-Drescher, ten, który ostatecznie przejmie komendę. Ostatecznie, bo to nie była decyzja podjęta wcześniej, przejmie komendę nad wojskami, które będą ściągane do Warszawy. W związku z tym może, że strona druga, czyli Wojciechowski prezydent i Witos oraz minister spraw wojskowych, nazywał się Juliusz Malczewski, z tych właśnie Malczewskich, znanego portrecisty, znanego malarza wybitnego, to jest ta sama rodzina. Decyzje, które no, mogły sprowokować oddziały, które uznały, że Piłsudski marszałek to jest coś istotniejszego niż majestat Rzeczpospolitej.
1: To jeżeli pan pozwoli, teraz chciałbym się zająć właśnie tymi przełomowymi momentami, przełomowymi datami, bo pan o kilku wspomniał, ale w swojej książce zaczyna pan jeszcze wcześniej, bo tak naprawdę ta opowieść o przewrocie majowym zaczyna się jeszcze w czasach legionowych. I tu rzecz niezwykle ciekawa, bo ten opis legionów, który u pana znajdziemy, to jest opis daleki od tych naszych wyobrażeń i od tej wciąż żywej legendy, bo tu mamy rywalizację, mamy niechęć oficerów i co ważne, no właśnie, mamy niechęć oficerów z różnych brygad, bo ja mam wrażenie, że w naszej takiej pamięci historycznej tak naprawdę funkcjonuje tylko pierwsza brygada.
0: Tak, funkcjonuje pierwsza brygada i funkcjonują legiony. To jest taki podręcznikowy, piękny, cukierkowy obrazek, że dzielni chłopcy solidarnie wszyscy walczyli o to, żeby Polska była Polską, żeby znów wróciła na mapę. Jak się okazało, te różnice między poszczególnymi brygadami i komendą legionów były no, strategicznie odmienne. Piłsudski zmierzał w kierunku polonizacji legionów. On liczył na to, że będą argumentem, kiedy wojna się będzie kończyła, a nawet w trakcie wojny, na rzecz sprawy polskiej. Natomiast oficerowie z komendy, oni traktowali legiony jako formacje pomocnicze armii austro-węgierskiej. I dlatego Piłsudski o oficerach, którzy komendorowali, prowadzili legiony poprzez komendę, no mówił bardzo nieładnie, to menda, to są główni nasi wrogowie, bo oni służą obcej, a nie polskiej sprawie. On mówi, nie będziemy honorowymi dawcami krwi. I tu się pojawiają po drugiej stronie nazwiska Szeptycki, Sikorski, Kukiel, no i Zagórski. Ich wszystkich znajdziemy na pierwszej linii frontu w maju 1926 roku. Jak się temu bliżej przyjrzeć, to z jednej strony mamy oficerów pierwszej brygady Piłsudskiego, a z drugiej strony mamy drugiej brygady i komendy legionów. I to starcie, które rozpoczęło się w czasie wojny, ono później miało różny charakter, trochę przytłumione przez wydarzenia.

0: roku 20, czy wojnę polsko-bolszewicką, ale po zakończeniu wojny znowu ta niechęć wzajemna, wzajemne oskarżanie się o błędy, o malkotenstwo, o złe dowodzenie, one znowu wróciły. I ta eksplozja nastąpiła właśnie, kiedy emocje zostały zwielokrotnione, te złe emocje po obu stronach w maju 26.
1: Turbo historia. Kolejny przełomowy moment, u pana zaznaczony bardzo wyraźnie, czyli wspomniana już śmierć prezydenta Narutowicza, który ginie w zamachu. To było takie ostateczne rozczarowanie Piłsudskiego demokracją? Możemy aż tak daleko pójść w tej ocenie?
0: Może jeszcze nie. Natomiast bardzo był rozczarowany postawą partii politycznych, które wyraźnie koncentrowały się na swoich, można powiedzieć, prywatnych obszarach, dostrzegał te różnice międzyzaborowe. Inaczej reagowali politycy z Galicji, inaczej z Królestwa, inaczej ziem zaboru pruskiego. I to te różnice mentalne w zakresie kultury politycznej, prawnej były bardzo, bardzo wyraziste. I ten spór między Piłsudskim a prawą stroną polskiej sceny politycznej, czyli narodową demokracją i obozem skupionym wokół niej. Przypomnijmy, że to jest kwestia już roku 14, kiedy powiedzmy symbolicznie z jednej strony mamy Romana Dmowskiego, lidera narodowej demokracji, który stawia na aliantów, w tym na Rosji jako sojusznika, a z drugiej strony mamy Piłsudskiego, który jest antyrosyjski i stawia na Austro-Węgii, siłą rzeczy również na Niemcy, bo w końcu Niemcy są sojusznikiem Austro-Węgier. I to pęknięcie, ono się będzie pogłębiało w czasie wojny, również po wojnie, tym bardziej, że do tych różnic, powiedzmy, politycznych dojdą różnice ideowe. I ten spór jest bardzo wyrazisty w roku 20, kiedy narodowa demokracja mówi, nie idziemy na Kijów, Piłsudski mówi, idziemy na Kijów. I w związku z tym narodowa demokracja bardzo go krytykowała, później również w latach 21-22, kiedy jest naczelnikiem państwa. I teraz jest ten moment kluczowy. Zostaje wybrany Gabriel Narutowicz prezydentem. No, jest faktem, że głosami mniejszości narodowych, w tym również mniejszości żydowskiej, ale Piłsudski uważał, że Rzeczpospolita jest państwem dla każdego, dla wszystkich. Wszyscy są obywatelami, mają te same prawa i te same obowiązki. Jeśli Żyd jest w potrzebie, czy Ukrainiec, ja spieszę mu z pomocą, bo on jest również obywatelem Rzeczpospolitej. A z drugiej strony mieliśmy właśnie narodową demokrację, która powiadała, że no, Polska jest dla Polaków. Mniejszości narodowe, no dobrze, skoro są, to niech sobie żyją, ale niech nam nie przeszkadzają w robieniu polityki. W związku z tym prezydent wybrany głosami tych, którzy nie powinni w ogóle mieć głosu, prawa głosu, no jest wielkim, ciężkim oskarżeniem wobec Gabriela Narutowicza. No i padają strzały w tej atmosferze histerii wywołanej taką decyzją Zgromadzenia Narodowego, czyli Sejmu i Senatu, bowiem wtedy, dodajmy, nie ma wyborów powszechnych. Są wybory poprzez ciała wyłonione w wyborach, czyli ciała ustawodawcze, Sejm i Senat. I no, ginie prezydent, którym Piłsudski bardzo dobrze współpracował, był minister spraw zagranicznych, człowiek wielkiego serca i wielkiego formatu, wielkiego umysłu. To jest ktoś, kto znakomicie znał Europę, był w Europie szanowany, ceniony, jako wybitny nie tylko intelektualista, ale również, czy dyplomata, ale również jako inżynier. To jest jeden z najlepszych w świecie konstruktorów elektrowni wodnych. I teraz on żyje sobie spokojnie, przyjemnie w Szwajcarii. Ma wszystkiego, wszystko to, co potrzebuje. Ale jak sam powiada, na wezwanie Rzeczpospolitej, na wezwanie Warszawy, Warszawa mnie wzywa, ja tam muszę jechać. Rzuca to, co było jego wielką przyjemnością, frajdą, uprawianie nauki i kieruje się ku Polsce, której nie znał i nie bardzo też rozumiał. Piłsudski go dlatego ostrzegał. Panie Gabrielu, pan nie znasz Polski. Nie znasz zwłaszcza mieszkańców zaboru rosyjskiego. Oni są bardzo zmienieni poprzez tą kooperację siłą rzeczy z Moskalami. Będziesz miał pan problem.

Nie zgadza się pan na propozycje partii, które pana wysunęły. A on uważa, że jednak, no, skoro go wysunęły, to odpowiedzialność nakazuje przyjąć. Pana to jak sam

0: naprawdę zaskakujący, bo okazuje się, że to jest jeden z najbardziej żywych, bezwzględnych politycznych sporów toczonych w drugiej RP, szczególnie na początku drugiej RP. I tak naprawdę w zależności od sympatii politycznej o tej wojnie pisano na tak różne sposoby, jakby to były zupełnie różne wojny, różne starcia z bolszewikami.
1: No, tak, i jeszcze dodajmy coś więcej. W ciągu 3-4 lat opinie uczestników wojny, generałów, w tym marszałka Piłsudskiego, no bardzo się zmieniły, a również polityków. Również polityków, którzy inaczej oceniali Piłsudskiego w roku 20, a zupełnie inaczej w roku 25-26. Dlaczego? A to dlatego, że Piłsudski, kiedy przestał być naczelnikiem państwa, kiedy władzę przekazał kolejnemu wybranemu prezydentowi, bo po Narutowiczu jest prezydent Stanisław Wojciechowski, też jego przyjaciel i to o znacznie dłuższej metryce przyjaźni, Piłsudski chciałby, żeby wojsko było kontrolowane przez niego. Bowiem wojsko jest najsilniejszym, najbardziej zdyscyplinowanym ciałem Rzeczpospolitej, instytucją. Administracja jest słaba, dopiero się tworzy, struktury państwa powstają w biegu. To, co jest stabilne, to jest wojsko. W związku z tym powinien on dalej, choć się wojna z bolszewikami zakończyła, bowiem czasy są trudne, czasy są niepewne. Ani Niemcy, ani Związek Sowiecki, Rosja Sowiecka, później Związek Sowiecki, nie uznają ładu wersackiego, który wymyślili, wprowadzili alianci. A my jesteśmy flanką wschodnią tego ładu wersalskiego. I układ w Rapallo 22 roku, w którym Niemcy zawarły z Rosją Sowiecką, on świadczy, że może być w przyszłości różnie. Piłsudski w związku z tym chce mieć władzę, bo uważa, że inny generał się na to stanowisko nie nadaje. Nie zjednoczy narodu wokół idei niepodległości. Ponadto uważa, że na czas wojny on też powinien być naczelnym wodzem. W związku z tym chce, żeby ta ustawa, którą Sejm powinien przyjąć, uwzględniała jego oczekiwania. No i to jest oczywiście problem polityczny. Natomiast w związku z tym on twierdzi, skoro on ma być tym naczelnym wodzem, to w związku z tym ci, którzy w 20 roku brali udział, czy w 18 roku uczestniczyli w działaniach wojennych, w 17 w Legionach, oni się źle spisali. Czyli teraz pisze im Piłsudski sam czarną opowieść o tych wydarzeniach. Mówi, że Haller był beznadziejny, Szeptycki jeszcze gorszy, a najgorszy z nich wszystkich Sikorski, a Zagórski to w ogóle zdrajca i szpieg i tak dalej, i tak dalej. Nie ma o czym rozmawiać. Kukiel jest jakąś kukielinką, tak go nazywa skądinąd wybitnego historyka, więc on sponiewierał kandydatów, pokazując opinii publicznej, że tylko on jest godzien nosić mianę tego pierwszego wojsku. A z kolei jego przeciwnicy nie chcieli do tego dopuścić. Powiadali, dziadek skończył się, dziadek może iść, czyli Piłsudski, może iść na emeryturę, czas najwyższy. I teraz zaczęli mu przypisywać czyny, których nie popełnił, błędy, których też nie był autorem, powiadając, że był beznadziejnym dowódcą, że wszystko, co było złe w wojnie 20 roku, łącznie z wyprawą na Kijów, to było haniebne, to było dramatyczne w swoich konsekwencjach, czyli on nie ma żadnych walorów jako naczelny wódz. I to jest walka o pamięć o wojnie polsko-bolszewickiej, była wojną o to, kto przejmie kontrolę nad armią.
0: No i tu się rysuje bardzo nieciekawy obraz, bo ja już nie mówię o klasie politycznej, ale nawet gdy patrzymy właśnie na te naprawdę znamienite nazwiska polskich dowódców, polskich oficerów, no to mamy megalomanię, mamy zawiść, mamy wzajemną, no, momentami wręcz taką prawdziwą nienawiść. Mamy olbrzymie ambicje, mamy kolesiostwo, mamy chęć kariery za wszelką cenę. To nie jest nazbyt ciekawy obraz, a nie rozmawiamy o politykach, bo tu jest jeszcze gorzej, mam takie wrażenie, czytając pana książkę.
1: No tak, tym bardziej, że oni też zmieniają zdanie. Takim może dobrym przykładem jest postać bardzo znana, podręcznikowa. Wojciech Trąbczyński, marszałek Senatu, pochodzący z zaboru pruskiego i jeden z liderów narodowej demokracji, który w 20

0: 1936 roku, kiedy Piłsudski dotarł do Kijowa, porównywał go w przemówieniu, czyli coś, co staje się powszechną wiedzą, bo to było przedrukowywane w prasie, w ulotkach i tak dalej, że jest równie wielki jak Aleksander Macedoński. Że nie ustępował w tym swoim czynie, w tym, co robił Napoleonowi. No więc porównanie Piłsudskiego z Napoleonem, no to musiało również tu jego i tak już silne ego mocno podbudować. Ale ten Trąbczyński w 1926 roku znowu w ówczesnych mediach, w prasie i powiada i w Senacie, że on jest nic nie wart. Ten Piłsudski nie ma żadnej wartości jako potencjalny dowódca. Przepraszam, wszystko, co wziął do ręki, to chrzanił. I parę lat upłynęło i opinie skrajne. To wynikało z tego, o czym wcześniej mówiliśmy. A tak jak pan redaktor wspominał, to mówimy, że Piłsudski miał rozbudowane ego. No miał. Ale Sikorskiemu też nigdzie nie brakowało. Witos również też miał przekonanie, że jako wódz chłopski, król chłopów polskich, jak o nim mówiono, król polskich chłopów, no stać go na znacznie więcej. To on powinien być tym numer jeden w Rzeczpospolitej. Także te ambicje i ta rywalizacja, ona na pewno interesom Rzeczpospolitej jako całości nie służyła. To ta prywata, która wtedy jakby mocno się ujawniała, no ona osłabiała fundamenty powstającego państwa, bo ono dalej było w trakcie tworzenia.
1: Dlaczego doszło do zamachu majowego 26 roku i czy do tego zamachu musiało tak naprawdę dojść? O tym rozmawiamy. Gościem Turbo Historii jest profesor Andrzej Chwalba, a ciąg dalszy naszej dyskusji, naszej rozmowy na podcaście Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbohistorii w naszym podcaście. Autopromocja.
3: Gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o naszym otoczeniu? Co byśmy zmienili w swoim mieście lub wsi? A co szczególnie w nich lubimy? Co tydzień wspólnie przyglądamy się różnym adresom zamieszkania. Zapraszam w każdą sobotę po 14:00. Agata Kowalska.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Jest 22:30, Ewa Worobiec, zapraszam. Minister cyfryzacji mówi o końcu upokorzeń dla par jednopłciowych w Polsce. W Dzienniku Ustaw opublikowano rządowe rozporządzenie w sprawie transkrypcji ich związków zawartych za granicą. Teraz w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce będzie możliwa transkrypcja małżeństw jednopłciowych, mówi Krzysztof Gawkowski.
5: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył. Nadchodzi czas waszej godności, a w urzędzie, każdym w Polsce, wszyscy będą mieli obowiązek dokonywać tej transkrypcji.
4: Rozporządzenie to efekt kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Polska zwróciła się do Węgier o unieważnienie dokumentów, które otrzymał były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przed swoim wylotem do Stanów Zjednoczonych. Ma to ułatwić jego ekstradycję do Polski, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: To jest tylko kwestia taka, że decyzję administracyjną, kiedy się ją wydało, a moim zdaniem na błędnych przesłankach z naruszeniem prawa unijnego, można ją uchylić. Co zrobią Węgrzy? Nie wiem. Mamy gotowy wniosek ekstradycyjny, ale wiemy też, że adwokaci Ziobry stosują różnego rodzaju kruczki prawne, zażalili się na zastosowanie aresztu. I o ile w Polsce już by mógł Ziobro być zatrzymany na podstawie tego nieprawomocnego rozstrzygnięcia o areszcie, to może być tak, że Stany Zjednoczone będą wymagały od nas prawomocności.
4: Zbigniew Ziobro uzyskał od poprzedniego na Węgrzech rządu prawo azylu. Po wyborach przegranych przez Viktora Orbana uciekł z Budapesztu do USA. Główny inspektor sanitarny zaleca odłożenie podróży do Konga czy Ugandy oraz obserwację swojego organizmu po powrocie z zagranicy. Tydzień temu ogłoszono epidemię eboli w Demokratycznej Republice Konga. Doktor Paweł Grzesiowski podkreślił, że sytuacja jest tam poważna.
7: Liczba zachorowań wykrytych na samym początku jest już bardzo duża. W poprzednich ogniskach mieliśmy sytuację inną. Wykrywano 2, 5, 15, 50 przypadków, ale tu pierwszy sygnał otrzymaliśmy, kiedy już było tych przypadków ponad 200. I przybywa tych przypadków bardzo szybko. W ciągu tygodnia mamy trzykrotny wzrost liczby zachorowań.

0: Grzesiowski zapewnia, że Polska jest przygotowana na przypadki choroby zakaźnej.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Apetyt na życie.
3: Małgorzata Żochowska, dzień dobry Państwu. Dziś w programie Apetyt na życie spotkanie z kobietą, która pomaga innym wracać do siebie. Autorka książek o wewnętrznej wolności, czułości i odwadze bycia sobą. Porozmawiamy o tym, dlaczego tak często żyjemy nie swoim życiem, jak odzyskać własny głos i co tak naprawdę znaczy być wolną. Mam nadzieję, że to będzie bardzo prawdziwa rozmowa o mnie, o tobie, o nas. Natalia de Barbaro, dzień dobry pani Natalio.
4: Dzień dobry.
3: Pisarka, psycholożka społeczna, socjolożka, trenerka umiejętności społecznych. Organizuje pani warsztaty dla kobiet Własny Pokój, Dzikie Dziewczynki, Czułe Strony. Współpracuje jako felietonistka z magazynami. A był taki czas, kiedy zajmowała się pani także polityką. No to w takim razie pani Natalio, co to znaczy wrócić do siebie?
4: W tym formułowaniu wrócić do siebie po pierwsze jest takie założenie, że kiedyś u siebie byliśmy. To jest, wydaje mi się, dość optymistyczne. No ale też chcę wrócić do siebie. Jest taki kawałek o tym, że zostaliśmy jakoś przez różne okoliczności, no można by tak górnolotnie powiedzieć, z siebie wygnani, czy wypędzeni, czy oddaliliśmy się w każdym razie. I wrócić do siebie to jest przebić się przez różnego rodzaju nakazy społeczne, głosy zewnętrzne, wewnętrzne, po to, żeby się skontaktować ze swoją, no ze swoją istotą, z tym, kim jesteśmy.
3: W Czułej Przewodniczce zapraszała pani swoje czytelniczki do podróży pod przewodnictwem, czy pod drogowskazem intuicji, mądrości. Potem była przędza, która przyglądała się wątkom, z których tkamy swoje życie, co dla siebie z nich wybieramy, co nas wzmacnia, co wręcz przeciwnie. I teraz przejścia, którędy do miłości. Czy wierzy pani, że jesteśmy w stanie spojrzeć na siebie na nowo? Co do tego potrzebujemy? Katastrofy w uczuciach, nie wiem, w życiu? Czy może tylko refleksji?
4: No katastrofa to jest można powiedzieć najgorszy wariant, prawda?
3: No ale czasem tak bywa, prawda? Że dopiero wtedy, kiedy jej doświadczymy, to zaczynamy się zastanawiać, co się takiego wydarzyło.
4: Tak, ale ja też obserwuję na warsztatach, które prowadzę i w rozmowach pozawarsztatowych wiele osób, no przede wszystkim kobiet, które się zatrzymują wcześniej, zanim nadejdzie potencjalna katastrofa. Więc jak pani mnie pyta, czego potrzebujemy, to wydaje mi się, że czasami na przykład potrzebujemy przeczucia. I przeczucie, że tęsknię do czegoś innego, do jakiejś innej przestrzeni niż ta, w której się poruszam często biegiem, to już może być wystarczające. A czasami też takim nieoczywistym sojusznikiem tego procesu mogą być przykre uczucia. To znaczy nasz dyskomfort, nasz smutek, jakieś czasami niezrozumiałe dla siebie samej czy siebie samego poczucie rozżalenia, to one czasami mogą nas właśnie prowadzić do tego, co naprawdę nasze.
3: No tak, tylko co się musi stać, żebyśmy przestały udawać, że wszystko jest w porządku? Jak sądzę, wtedy, kiedy dochodzimy do takiego miejsca, zaczyna się coś w rodzaju wolności. Bo jeżeli analizuję i wiem, co się ze mną dzieje, jeżeli mam odwagę analizować, to prawdopodobnie mam też odwagę wybrać. Przestajemy udawać, bo co? Bo uczono nas udawać całe życie?
4: Ja bardzo dużo słucham

0: opowieści o początkach życia i rzeczywiście w tych opowieściach o dzieciństwie jest wiele o takiej nauce udawania. To są w jakimś sensie smutne opowieści, no bo to są na przykład opowieści kobiet, które mówią, że jako dziewczynki miały no na przykład udawać wesołe, kiedy było im smutno, albo udawać ciche, kiedy chciały, nie wiem, krzyczeć czy bawić się głośno, że miały udawać uniżone, kiedy czuły swoją taką wewnętrzną moc, nie? No i rzeczywiście takie nauki, w cudzysłowie, płynące często od pierwszych opiekunów, no i na ogół od rodziców, no one no, są obciążone pewnym kosztem, no właśnie bardzo poważnym kosztem, być może najpoważniejszym, no bo jest takie ryzyko, że potem człowiek przeudaje całe życie. Na szczęście wiele osób właśnie za pomocą tego takiego poczucia jakiegoś wewnętrznego fałszu dochodzi do tego dzięki właśnie obserwacji, też czasami potem dzięki różnym aktom odwagi, które pomagają to udawanie przekraczać. Wiele osób dochodzi do tego, że można inaczej, że chcą inaczej i że można inaczej.
1: Bo nie muszę być taka, jaką chcę, żeby, jaką świat chcę, żebym była? To znaczy, chodzi o oczekiwania, prawda? My się mierzymy z oczekiwaniami. Pani już o tym wspomniała. Najpierw dom, potem szkoła, potem rodzina i jeszcze gdzieś zawód. Znaczy praca w tym sensie, tak? I cały czas ktoś od nas czegoś chce, a my mamy naturalną zdolność do przystosowywania się do tych oczekiwań?
0: Nie wiem, czy to jest naturalna zdolność. Ja przede wszystkim właśnie myśląc o kobietach, no bo one są główną grupą adresatek moich książek, no to rzeczywiście słyszę wiele takich opowieści o takim nawykowym przystosowywaniu się, ale to ja myślę, że to nie jest naturalne w takim sensie, no bo niemowlak jak się rodzi, to nie ma takiego odruchu przystosowania się. Ma odruch ekspresji, ma odruch no, płakania, kiedy jest głodny i tak dalej.
1: No tak, jak czegoś chce, to krzyczy, prawda?
0: Tak. Więc to jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, umiejętność. Oczywiście nie o to chodzi, żeby w dorosłym życiu też krzyczeć, jak się czegoś chce, ale możemy się nauczyć jakiejś takiej trzeciej drogi, prawda? Nie agresywnej, nie uległej, a jednak takiej, no, która pomaga nam no, żyć po swojemu, bo też te oczekiwania, o których pani mówi, to one są często oczekiwaniami wyobrażonymi. Czy to są nasze wyobrażenia o tym, czego ktoś od nas oczekuje, a zresztą nawet gdyby były prawdziwe, no to właśnie to jest tylko jedna osoba, której oczekiwania są kluczowe przy naszych wyborach, czyli my sami.
1: A co jest ważne w tej zmianie, pani Natalio, żeby, pani już kiedyś o tym mówiła, ja znalazłam taki cytat, nie chodzi o to, żeby naprawić siebie, tylko żeby siebie zobaczyć.
0: Tak, i wydaje mi się, że to jest taki, ostatnio bardzo dużo o tym myślę, że to jest taki dość powszechny błąd, że wiele osób podejmuje różne prace nad swoim rozwojem, takie prace wewnętrzne, ale taką ukrytą czy nieświadomą intencją często jest to, że tak naprawdę właśnie chcę siebie zmienić, że chcę być inna niż jestem. No i nasza psychika się łapie w tym, że to jest ta intencja i wtedy to nie działa. To zobaczyć siebie, przyjąć siebie, no jest, wydaje mi się, taką najistotniejszą rzeczą, którą możemy zrobić dla siebie, ale za chwileczkę, za niedługą chwilę, jeżeli to się naprawdę w nas dokona, albo jeżeli będziemy tak naprawdę pracować nad tym, żeby to się dokonywało, bo to nie jest jednorazowy akt, to wtedy ludzie wokół też to szybko poczują.
1: Mhm. I często jest tak, że to, co uważamy za bezpieczne schronienie, coś, co daje nam poczucie bezpieczeństwa, może być tylko przyzwyczajeniem i wcale nie jest to dla nas dobre, ale my umiemy, pani Natalio, prawda, tłumaczyć sobie samym, przekonywać się, że tu i teraz to jest najlepsze miejsce, w którym mogłabym, czy mogę być, bo za drzwiami czyha jakieś niebezpieczeństwo.
0: To już Freud mówił, że przymus powtarzania jest silniejszy niż zasada przyjemności, czyli że to, co znane, jest często wybierane ponad to, co dobre. No ale to nie jest też jakoś bardzo dziwne, no bo jednak szukamy jakiegoś poczucia bezpieczeństwa, ale rzeczywiście

0: szukamy odruchowo poczucia bezpieczeństwa, ale potrzebujemy swoich aktów odwagi, czyli robienia czegoś po nowemu, jakoś przecierania takich dróg, którymi nikt przed nami nie szedł i nikt po nas nie pójdzie. To jest taka praca, którą dorosły człowiek na siebie jest gotów wziąć.
1: I mam ochotę wrócić do tego, od czego zaczęłyśmy, co się musi wydarzyć, żebyśmy nabrały takiej ochoty, bo myślę sobie, że jak tak ugrzęźniemy trochę w poczuciu, nawet złudnym poczuciu bezpieczeństwa, to jest nam wygodniej. No i przede wszystkim potrzebuje dyskomfortu, poczucia dyskomfortu. Najpierw daje nam znać ciało, że coś jest nie tak?
0: Ciało daje znać i to na bardzo różne sposoby. Właściwie w każdej chwili jest nam jakoś dostępna informacja z ciała, czyli jak człowiek zamknie oczy i czuje się w siebie, weźmie kilka świadomych oddechów, no to większość z nas jest w stanie zidentyfikować swój właśnie stan, odnaleźć swoje na przykład zmęczenie, albo swoje rozgoryczenie, albo swoje zadowolenie. No i ten kontakt jest ważne, żeby ten kontakt był taką przejezdną drogą, czyli żeby rzeczywiście tego ciała pytać po to, żeby rozpoznawać jego sygnały też subtelne, no bo ciało te sygnały eskaluje, prawda, jeśli są nieczytane. Jeżeli delikatnego głosu nie usłyszymy, no to często ciało eskaluje na przykład aż do depresji. No, dlatego to jest jeden z powodów, dla których warto słuchać tego, co mówi nasze ciało i co mówią nasze uczucia, które przecież też są w ciele, zanim ciało będzie musiało eskalować, tak jakby zgłaśniać te sygnały.
1: Przejścia którędy do miłości. Jakiej miłości? Takiej do siebie. Pani Natalia, jak słyszę pokochaj siebie, to rodzi się we mnie coś w rodzaju buntu. Bo co to znaczy pokochać siebie? To może pani pomoże mi to zrozumieć.
0: Tak, znaczy ja też nawet w przejściach właśnie pisałam o tym, nawet użyłam silniejszego słowa niż bunt. Co czuję, kiedy czytam właśnie takie łatwe formułki, po prostu pokochaj siebie, zwłaszcza to po prostu mnie bardzo
1: denerwuje. Jeszcze pogłasz się po ramieniu i twoje życie, prawda, przytul siebie samą, obejmij siebie, tak? I wtedy twoje życie zmieni się na lepsze.
0: Tak, no nastąpiła taka inflacja, prawda, tych zdań. Ja myślę, że instrukcja pod tytułem pokochaj siebie jest na tyle jakoś mętna, że chociaż dobrze jest być w stanie miłości do siebie, to że lepiej i bardziej tak operacyjnie, bardziej praktycznie jest myśleć o życzliwości dla siebie. Znaczy, no i tutaj już, co to znaczy być życzliwym, to jest chyba bardziej dostępne, nie? To znaczy, no, być życzliwym, to znaczy na przykład dać odpocząć komuś, kto jest zmęczony.
1: Czyli sobie,
0: tak,
1: pani Natalio. Sobie. Tak, jak jestem zmęczona, to odpoczywam. Jak nie mam ochoty czegoś robić, to nie robię. Jak mam ochotę coś zjeść, nawet jeśli reszta, nie wiem, otoczenia domowników, rodziny nie ma na to ochoty, to ja to po prostu robię. Nie wiem, jeśli mam ochotę pomalować usta na czerwono, choć ktoś mówi, oj, będziesz się wyróżniać, to po prostu to robię. Może to jest wstęp do takiej... do akceptacji. No, słyszy pani pewnie, że się boję albo powstrzymuję przed używaniem określenia miłości do samego siebie, bo to rzeczywiście brzmi szumnie, ale to jest metoda małych kroków, jakiejś zgody na to, czego chcemy, czego potrzebujemy, a czego też nie chcemy.
0: Tak, i to właśnie te akty życzliwości, czy takiej no, pewnej wrażliwości na swoje potrzeby, to jest przecież coś, co się bardzo często już wykonuje. Ja też właśnie o tym w przejściach pisałam, że często no, nie dostrzegamy swojej życzliwości do siebie. To znaczy, jeżeli, nie wiem, w moim kierunku leci mucha, która mi zamierza siąść na nosie, to, że ja ją odpędzam, żeby mnie to nie spotkało, jest już jakimś aktem zaspokojenia swojej potrzeby, prawda? Albo jeżeli otwieram okno, jest mi duszno. Więc my w gruncie rzeczy bardzo często już jesteśmy jakoś sobie życzliwi. Być może to, co może być ważnym krokiem, to jest to, żeby po prostu zacząć to dostrzegać.
1: Praca nad sobą. O, to jest też bardzo modne określenie, prawda?
0: Tak.
1: Zrób coś ze sobą, pracuj nad sobą, rozwijaj się, tak? A tymczasem

0: może powinno być tak, że jak mam ochotę poleżeć, to leżę. Jak mi się nie chce wstać, to nie wstaję. Wstanę sobie trochę później. Czasem przychodzi mi w takich rozmowach jak nasza do głowy filozofia Kaizen. Znalazłam taki piękny opis, że jeżeli tak nie bardzo masz siłę i nie wiesz co zrobić, to nie wchodź na Mount Everest. Rusz dużym palcem w bucie. Najpierw jednym, potem drugim, a potem może całą stopą, czyli to jest taka droga małych kroków, dzięki którym można na ten Mount Everest i to jeszcze ten, który sobie same, wyznaczymy, prawda? Wyznaczyć i po prostu to zrobić.
1: Tak, i też można nie chcieć wchodzić na Mount Everest.
0: Dlatego powiedziałam o tym własnym, bo to może być pierwsze piętro, bo to może być droga z pokoju do kuchni albo odwrotnie.
1: Bo takie, no być może teraz żyjemy w takich czasach, gdzie to trudniej zobaczyć, ale przecież takie życie, które jest życiem spokojnym, w którym się obdarza życzliwością ludzi wokół, gotuje zupy, czyta książki, słucha radia, no to może być bardzo dobre życie. I może być takim życiem, w którym wbrew pozorom jest więcej sensu, niż w jakiejś szalonej karierze dyrektora, który na przykład przez godzinę rocznie rozmawia ze swoim dzieckiem, prawda? Tak. Więc wydaje mi się, że jest bardzo ważne, żeby się nie dać unieść takiej i ponieść takiej iluzji tego, że trzeba cały czas przejść do przodu i że ten cud jest zdefiniowany właśnie poprzez to, co tradycyjnie rozumiemy pod słowem kariera. Mhm.
0: Czy na przykład jeśli nie wiem, czego dokładnie chcę, czego potrzebuję, też jest okej? Taki moment, taki stan?
1: No dla mnie na przykład to jest w ogóle już element rozwoju. To jest rozwój. To, że człowiek umie identyfikować swoje potrzeby, no to jest tak z punktu widzenia psycholożki, to jest absolutnie znak takiej dojrzałości wewnętrznej. Więc gdyby ludzie to umieli, prawda? Bo jeżeli człowiek tego nie umie identyfikować swoich potrzeb, to one mogą nad nim potem zapanować w taki sposób, którego już on nie skontroluje. Czyli na przykład, nie wiem, potrzebuje bliskości, ale ponieważ tego nie wiem, to czuję frustrację, a potem się na przykład wydzieram na tych, którzy są mi bliscy, nie? Więc taka nauka inteligencji emocjonalnej, no wydaje mi się, że jest czymś takim niezwykle ludziom potrzebnym i wielu ludzi rzeczywiście teraz na własną rękę podejmuje tę pracę, no bo tego niestety nie ma w szkołach.
0: Pani nie daje w tej książce gotowych rozwiązań. To nie jest takie łatwe. Zresztą ja pewnie rozumiem dlaczego, bo jeden sposób, czy jedna dobra rada służy komuś, ale niekoniecznie mnie, prawda? Więc chodzi o metodę, a nie tylko o zadanie do wykonania. Ale dlaczego my jesteśmy tacy surowi wobec siebie?
1: No to ma swoją historię. To znaczy bardzo często ten głos, taki wewnętrzny głos krytyczny, to jest głos, który jakoś przejęliśmy, psychologowie mówiąc, internalizowaliśmy, czyli uwewnętrzniliśmy głos naszych rodziców czy naszych nauczycieli. Czasami nasz własny głos, no bo jeżeli ktoś był poddawany ciągłej krytyce, no to uznał, że tak się właśnie ze sobą też rozmawia. Na szczęście, to co wydaje mi się kluczowe, to jest to, że jako dorośli ludzie mamy szansę nie odtwarzać tego, co nam zostało jakoś tam zapodane, mówiąc kolokwialnie. Mhm. I mamy szansę znaleźć nowe sposoby też rozmawiania z sobą samym, bo przecież my ciągle ze sobą rozmawiamy, nie? Znaczy jesteśmy, nasz strumień naszych myśli płynie właściwie nie bez ustanku przez nasze głowy i też rozmawiamy ze sobą samym, ze sobą samą. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby sprawdzić, w jaki sposób te rozmowy sobie dają. Tam właśnie ta życzliwość jest, o której mówiłyśmy.
0: No tak, bo składamy się z własnych historii, prawda? Składamy się z przeszłości, mamy jakąś wspólną sferę doświadczeń, które nas kształtują i myślę sobie, że czasem może być tak, że nawet jeśli poczujemy ochotę takiego życia na nowo, tak? Pomimo życia pomimo

0: mimo na przykład jakichś nie najlepszych doświadczeń, to czujemy się jakbyśmy zdradzały całą tę historię.
1: Tak, ale ta historia, ta spuścizna, w ramach tej historii, w ramach tej spuścizny, tam jest dużo też rzeczy dobrych. Nawet w tych takich dramatycznych opowieściach, które właśnie słyszę w trakcie warsztatów, tam zawsze są jakieś przesmyki świata. I często pamięć płaca takiego figla, że przede wszystkim nam podsuwa te obrazy bolesne, czy obrazy krzywdy, czy obrazy traum. No ale ja też właśnie w przejściach bardzo zachęcam do tego, żeby poszukać też takich kawałków naszej historii, które mogą być źródłem zasilenia i od których w ogóle się nie będziemy chciały odcinać.
0: Mhm. A czym są przejścia, pani Natalio? No, są jakieś magiczne drzwi albo okna?
1: Przejścia to jest takie słowo, które jest bardzo dwuznaczne, za co je zresztą bardzo lubię, no bo z jednej strony jest to wyrażenie być po przejściach, prawda? Ale miałam przejścia, ona jest po przejściach, więc mogą być synonimem czegoś bardzo znojnego, trudnego. A z drugiej strony, no przejście to jest też wyjście. To jest takie miejsce, poprzez które mogę się przedostać właśnie do tej własnej przestrzeni. I może być tak, że to przejście jest wąskie, jest trudne, jest oblodzone, jest śliskie, ale jednak za nim się znajduje coś nowego. I no tak jak mówię, słyszę bardzo wiele opowieści o tym, o osobach, które właśnie znajdują ten nowy rodzaj przestrzeni. Chociażby poprzez takie proste rzeczy, jak to, że zaczynają mówić nie, kiedy czegoś nie chcą, że zaczynają słuchać uważniej, że zaczynają siebie samych i właśnie sygnałów z ciała słuchać uważniej. To są wszystko przejścia.
0: Pani Natalio, na koniec naszej rozmowy chciałabym panią poprosić o zaproszenie dla tych wszystkich, którzy czują, że potrzebują przejścia do odwagi. Uda się nam? Znaczy nie nam, pani.
1: No ja chyba najbardziej chciałabym zaprosić do takich intencjonalnych aktów kontaktu z sobą samą, z sobą samym. Wtedy, kiedy sprawdzamy, jak się mamy, kiedy przyjmujemy, obejmujemy swoim wzrokiem i przyjmujemy właśnie z jakąś życzliwością to, co znajdujemy w środku, no to wtedy leczymy jakieś swoje niewidzialne rany. Więc do tego bardzo, bardzo zachęcam, do takiej praktyki kontaktu ze sobą.
0: Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Natalia de Barbaro, autorka książki Przejścia, którędy do miłości. Jakże życzę państwu znalezienia drogi do tej zmiany. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
1: Ja też bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Najpierw przyszła wojna, potem blokada ciśniny Ormus. Teraz światu grożą niedobory ropy czy helu, kluczowego w produkcji półprzewodników. Jak wiele może jeszcze znieść globalna gospodarka, zanim pojawi się widmo recesji? Czy rosnące koszty obsługi długu przez państwa, w tym USA, skłonią prezydenta Trumpa do deeskalacji? W programie także Strefa Gazy, dramat w cieniu irańskiego konfliktu. Co dzieje się w enklawie? Na ile rozejm jest faktem, a na ile fikcją? Świat 24 w polskim Radiu 24. Marcin Pośpiech, zapraszam w

0: niedzielę po godzinie 13.
1: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
2: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
3: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest piątek 22 maja, a oto co dziś w magazynie. Na razie są trzy, ale docelowo będzie ich ponad 30. Myśliwce F-35 są już w bazie w Łasku. W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe przepisy w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Rozpoczął się proces Antoniego K., syna byłego prezesa Telewizji Polskiej i polityka Jacka Kurskiego. Chodzi o przestępstwa seksualne wobec nieletniej. Ewa Worobiec, zapraszam na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: Husarze wylądowały w Łasku. Pierwsze myśliwce F-35 są już w Polsce. To najnowocześniejsze maszyny bojowe NATO i prawdziwa rewolucja dla polskiej armii. Już 12 czerwca uroczyste powitanie samolotów, które mają wzmocnić wschodnią flankę sojuszu. O szczegółach Agata Król.
2: Oficjalne powitanie F-35 zaplanowane jest na czerwiec, ale pierwsze pojawienie się w Polsce nowych myśliwców stało się małym świętem. Przylot był widowiskowy. Dwa F-16 na co dzień stacjonujące w Łasku niczym starsze rodzeństwo przyprowadziło do bazy 3 F-35, a te tuż po wylądowaniu zostały tradycyjnie oblane wodą. To salut, lotniczy sposób na uczczenie ważnego momentu, a to moment skoku technologicznego polskiego lotnictwa myśliwskiego.
3: To jest dzieło sztuki. Pod względem technologicznym naprawdę jestem pod wrażeniem. To jest ciągle samolot, ciągle kawałek metalu, który lata, ale oczywiście przeskok jest ogromny.
2: Mówił generał Tomasz Jadczak, inspektor sił powietrznych. Baza w Łasku stała się właśnie liderem lotnictwa wojskowego w Polsce. Przygotowania trwały tu od ponad 2 lat i kosztowały około 2,5 miliarda złotych. Na przyjęcie F-35 szykuje się też baza w Świdwinie. Z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku Agata Król, Polskie Radio.
1: A to nie koniec militarnych informacji. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wczoraj późnym wieczorem skierowanie do Polski 5 000 amerykańskich żołnierzy. Czy ta decyzja oznacza zwiększenie bezpieczeństwa kraju i ilu żołnierzy rzeczywiście trafi nad Wisłę? Sylwia Białek.
4: Co do dokładnie liczby amerykańskich żołnierzy, którzy będą w Polsce, pewności nie ma, bo rzeczywiście w ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja o

0: powstrzymaniu wysłania do Polski 4000 żołnierzy. Teraz jest mowa o 5 dodatkowych tysiącach. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz dyplomatycznie odpowiada, że trwa implementacja decyzji Donalda Trumpa.
1: Jedno jest pewne. Polska na pewno nic nie traci, a ja jestem głęboko przekonany, że zyskuje lub liczebnie, albo zyskuje pod względem stałej obecności.
0: Wicepremier położył nacisk na ofensywę dyplomatyczną członków rządu i wojskowych, która miała miejsce w ostatnich dniach. Mówił też o dobrych kontaktach prezydenta Karola Nawrockiego z amerykańskim przywódcą. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki podkreśla z kolei, że wpis Donalda Trumpa mówi jasno, komu zawdzięczamy tę decyzję.
2: Bardziej prosto, jasno już prezydent Trump nie mógł tego napisać.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że proces planistyczny będzie przebiegał w dowództwie wojsk amerykańskich w Europie i jak dodał, to moment, w którym na pewno idziemy do przodu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera mówi w tym kontekście o sukcesie Polski. Ekspert powiedział w Polskim Radiu 24, że na razie trzeba poczekać na konkretne decyzje w tej sprawie.
4: Polska właściwie wykorzystała ten czas, bardzo aktywna postawa MON-u, natychmiastowe wysłanie dwóch wiceministrów, wysoki szczebel spotkań, bardzo konkretne rozmowy, również interwencja szefa BBN-u, który jednak odbywał rozmowę telefoniczną z zastępcą szefa Pentagonu. Tak jak wielką porażką wszystkich stron byłoby brak rotacji 4000 żołnierzy na naszym terytorium, tak sukcesem Polski jest utrzymanie tej obecności.
3: O wspólnym sukcesie wspominał też premier Donald Tusk. We wpisie w mediach społecznościowych podziękował wszystkim zaangażowanym w sprawie za skuteczność i jedność działania. Premier wymienił w tym gronie prezydenta Karola Nawrockiego, ministrów, amerykańskich kongresmenów i przyjaciół Polski w USA. 8 godzin pytań i jedno stanowisko: nikt nie złamał prawa. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki został przesłuchany przez prokuraturę w sprawie nieodebrania ślubowania od części sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Śledczy badają, czy mogło dojść do niedopełnienia obowiązków przez prezydenta Nawrockiego. Sam Bogucki po wyjściu z prokuratury mówił o stracie czasu i przekonywał, że działania prezydenta były zgodne z prawem.
5: No to pokazuje na po prostu kuriozalność tej całej sytuacji. No można tak wyłączać szefa kancelarii, można tak wyłączać poszczególnych pracowników kancelarii, słuchając ich godzinami, zniechęcając, jak rozumiem, do pracy. No nie zniechęcą nas. Z tego postępowania nic nie będzie. To jest makulatura, która się drukuje. To są przepalone godziny.
3: Rzecznik prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak, mówiła, że świadek nie podważał statusu prokuratora, ale poprosił o rejestrację przebiegu przesłuchania. Podkreśliła, że nie może mówić o treści przesłuchania, ale wiadomo, że planowane są kolejne takie czynności.
6: Ponad 20 osób w tym postępowaniu już zostało przesłuchanych. Są plany co do przesłuchania kolejnych osób. Nie informujemy na takim etapie, nie wyprzedzająco, wobec jakich osób.
3: Prokurator przypomniała, że postępowanie to dotyczy dwóch wątków, nie tylko nieodebrania przez prezydenta ślubowania czworga sędziów, ale też niedopuszczenia do stanowiska pracy sędziów w Trybunale Konstytucyjnym. Polska chce sprowadzić Zbigniewa Ziobrę do kraju. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek ujawnił w rozmowie z Radiem Lublin, że Warszawa zwróciła się do węgierskich władz o unieważnienie dokumentów, które były minister sprawiedliwości otrzymał przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Według resortu ma to ułatwić procedurę ekstradycyjną i powrót Ziobry do Polski. Sprawa nabiera międzynarodowego wymiaru i może wywołać kolejne polityczne napięcia.
7: To jest tylko kwestia taka, że decyzję administracyjną, kiedy się ją wydało, a moim zdaniem na błędnych przesłankach, z naruszeniem prawa unijnego, można ją uchylić. Co zrobią Węgrzy? Nie wiem. Mamy gotowy wniosek ekstradycyjny, ale wiemy też, że adwokaci Ziobry stosują różnego rodzaju kruczki prawne, zażalili się na zastosowanie aresztu. I o ile w Polsce już by mógł Ziobro być zatrzymany na podstawie tego nieprawomocnego rozstrzygnięcia o areszcie, to może być tak, że Stany Zjednoczone będą wymagały od nas prawomocności.
3: Zbigniew Ziobro uzyskał na Węgrzech od poprzedniego rządu prawo azylu. Po przegranych przez Viktora Orbana wyborach uciekł z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych. Uchylenie azylu jest konieczne m.in. by ścigać go czerwoną notą Interpolu. Śledczy planują postawić Ziobrze 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Nowe przepisy dotyczące małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą już opublikowane. W Dzienniku Ustaw ukazało się rządowe rozporządzenie w sprawie transkrypcji takich związków do polskich rejestrów. Dokument podpisali

0: i ministrowie cyfryzacji i spraw wewnętrznych. Wprowadza on nowe wzory aktu małżeństwa i ma uporządkować procedury związane z rejestracją ślubów zawartych poza granicami kraju. Witold Banach.
1: Publikacja tego rozporządzenia to, jak ujął to wicepremier Krzysztof Gawkowski, koniec upokorzeń dla par jednopłciowych w Polsce, a w sensie prawnym oznacza konkretne rozwiązania.
2: Każda para jednopłciowa, która zawarła związek małżeński za granicą, otrzyma akt małżeństwa w Polsce. W każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce będzie można dokonać transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą.
1: Zadowolenia z podpisania rozporządzenia nie krył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Dlatego, że ono przede wszystkim doprowadzi do tego, że w całym kraju transkrypcje będą wyglądały dokładnie tak samo.
1: Opublikowanie rozporządzenia to wypełnienie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zdecydował, że państwa członkowskie są zobowiązane uznawać małżeństwa jednopłciowe zawarte w innych krajach unijnych. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Rozporządzenie zacznie obowiązywać za 3 miesiące.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Akcja Centralnego Biura Antykorupcyjnego i poważne zarzuty w sprawie unijnych dotacji. Funkcjonariusze CBA zatrzymali 8 osób w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy przyznawaniu środków w programie Szybka Ścieżka Innowacje Cyfrowe. Konkurs organizowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Europejska. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, usiłowania oszustwa na dużą skalę i powoływania się na wpływy. Wobec podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Koniec rozmów w trójstronnym formacie Stany Zjednoczone, Rosja, Ukraina. Według ukraińskiej agencji UNIAN, amerykański sekretarz stanu Marco Rubio powiedział, że Kijów i Moskwa nie prowadzą już negocjacji za pośrednictwem USA. Ostatnie rozmowy w tym formacie odbyły się w lutym. Po wybuchu działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie negocjacje zostały zawieszone. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy strony wrócą do rozmów przy udziale Waszyngtonu. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
5: Agencja UNIAN, powołując się na wypowiedź Marco Rubio, zwraca uwagę, że Waszyngton nie widzi możliwości szybkiego porozumienia się Moskwy i Kijowa w sprawie zakończenia wojny. Włączyliśmy się, ponieważ byliśmy jedynymi, z kim mogli porozmawiać i Rosjanie, i Ukraińcy. Niestety te negocjacje nie dały rezultatu, cytuje wypowiedź amerykańskiego sekretarza stanu ukraińska agencja. Marco Rubio zaprzeczył, że Stany Zjednoczone wywierały jakąkolwiek presję na Kijów. Rubio zapewnił, że jeśli pojawią się przesłanki, iż negocjacje mogą się udać, to Waszyngton weźmie na siebie rolę pośrednika. Jednocześnie wyraził nadzieję, że rozmowy zostaną wznowione, bo jak się wyraził, ta wojna może zakończyć się tylko na drodze pokojowego uregulowania. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Tymczasem wczoraj rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że podczas trwających ćwiczeń sił nuklearnych rozmieściło ładunki w magazynach polowych na terytorium Białorusi. Aktywiści międzynarodowej flotylli są już bezpieczni w Stambule po deportacji z Izraela. Wśród zatrzymanych było także dwoje Polaków. Organizatorzy akcji zapewniają, że uczestnicy nie odnieśli obrażeń, ale sposób ich traktowania przez izraelskie służby wywołał falę oburzenia i międzynarodowe komentarze. Flotylla próbowała zwrócić uwagę świata na sytuację humanitarną w Strefie Gazy. Teraz organizatorzy zapewniają kolejne działania i domagają się wyjaśnień dotyczących interwencji izraelskich służb. Jan Olencki.
6: Flotylla próbowała symbolicznie przełamać morską blokadę Strefy Gazy i dostarczyć pomoc humanitarną. Izraelskie wojsko przejęło jednak jednostki na wodach międzynarodowych i zatrzymało ponad 400 osób.
7: Płynęli, ryzykowali życiem właśnie po to, aby nagłośnić, jak Izrael funkcjonuje i zaprotestować o blokadzie, okupacji i opresji Palestyńczyków.
6: Mówił rzecznik flotylli Rafał Piotrowski. Międzynarodowe oburzenie wywołało nagranie opublikowane przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itmara Ben-Gwira, na którym poniżał aktywistów. W reakcji polskie władze zdecydowały o zakazie jego wjazdu do Polski.
8: Ten pan do Polski przez okres 5 lat nie wjedzie, nie ma zgody na jakiekolwiek tego typu praktyki, zwłaszcza wobec polskich obywateli.
6: Podkreślił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Izraelski minister już wcześniej był krytykowany za radykalne wypowiedzi pod adresem Palestyńczyków. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Dodajmy, że w Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny wywołany trwającą ponad 2 lata wojną Izraela z Hamasem. Marine Le Pen chce ograniczenia roli Francji w NATO. Liderka francuskich narodowców zapowiedziała,

0: Powiedziała, że jej celem jest wyprowadzenie kraju ze struktur dowódczych sojuszu i powrót do modelu sprzed dwóch dekad, gdy Francja pozostawała członkiem NATO, ale poza jego zintegrowanym dowództwem wojskowym. Le Pen przekonuje, że taki krok zwiększyłby niezależność Paryża w polityce obronnej. Jej słowa spotkały się jednak z ostrą reakcją francuskich władz, które uznały deklarację za zagrożenie dla bezpieczeństwa i jedności sojuszu. Z Paryża Stefan Folzer.
1: W wywiadzie dla telewizji BFM Marine Le Pen potwierdziła, że uniezależnienie się od NATO, które postuluje od lat, pozostanie elementem jej programu wyborczego w zbliżającej się kampanii. Myślę, że trzeba wyjść z zintegrowanego dowództwa NATO, ale pozostać członkiem sojuszu. Nie umożliwia to utrzymania interoperacyjności między wojskami państw sojuszniczych. Le Pen podkreśliła, że jeśli ona albo ewentualny kandydat zastępczy jej obozu, Jordan Bardella, wygrają przyszłoroczne wybory, będą dążyli do takiego kroku, choć nie w czasie trwania wojny na Ukrainie. Nierozsądne i niespójne. Tak słowa liderki narodowców skomentował szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot, nazywając ewentualne odejście z NATO zdradą wobec krajów zagrożonych przez Rosję. Francja nie należała do struktur dowódczych NATO przez 40 lat wskutek decyzji prezydenta de Gaulle'a i powróciła do nich w 2009 roku. Dziś niemal wszyscy liderzy partii antyestablishmentowych, zarówno z prawej, jak i lewej strony francuskiej sceny politycznej, postulują całkowite wycofanie się z sojuszu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Alarmujące dane z Demokratycznej Republiki Konga. Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że epidemia eboli gwałtownie się rozprzestrzenia. Szef WHO Tedros Ghebreyesus przekazał, że organizacja zaktualizowała już szacunki ryzyka związane z rozwojem choroby. Eksperci obawiają się dalszego wzrostu liczby zakażeń i podkreślają konieczność szybkiej reakcji międzynarodowej po to, by powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Wcześniej WHO oceniała ryzyko jako wysokie na poziomie krajowym i regionalnym oraz niskie na poziomie globalnym. Obecnie dokonujemy rewizji naszego oceny ryzyka, określając je jako bardzo wysokie na poziomie krajowym, wysokie na regionalnym i niskie na globalnym. W Demokratycznej Republice Konga potwierdzono 82 przypadki zarażenia wirusem, 7 śmierci, jednak WHO bada 750 przypadków zakażenia i 177 możliwych śmierci z powodu choroby. A wywołuje ona gorączkę krwotoczną i może prowadzić do niewydolności wielu narządów. Wirus przenosi się w wyniku kontaktu z wydzielinami osoby chorej. W Berlinie leczony jest amerykański lekarz zakażony wirusem Ebola, natomiast do czeskiej Pragi trafił też amerykański lekarz, który może być zarażony po kontakcie z osobą chorą. Obaj pracowali w Afryce.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Były prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Marcin P., poszukiwany od lipca notą Interpolu i listami gończymi, decyzją amerykańskiego sądu trafił do aresztu. Polska prokuratura rozpoczęła procedurę ekstradycyjną wobec podejrzanego o oszustwa. Jak podkreśla zastępca prokuratora regionalnego w Poznaniu Adrian Lewandowski, o dalszych losach Marcina P. zdecydują teraz amerykańskie władze.
3: Prokuratura zakłada optymistycznie, że zostanie tutaj pan Marcin P. sprowadzony na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Jest właściwie wiodącym podejrzanym w śledztwie prowadzonym w sprawie firmy Cinkciarz.pl, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Mamy nadzieję, że zostanie tutaj doprowadzony, będą wykonane z nim czynności procesowe.
0: Według ustaleń prokuratury na skutek oszustw 5 tysięcy klientów internetowego Kantoru straciło ponad 185 milionów złotych, przy czym śledczy uważają, że liczba poszkodowanych może być większa. Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu wyjaśnia, w jaki sposób klienci serwisu tracili pieniądze.
4: Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
0: Do tej pory w związku ze sprawą zarzuty usłyszało 7 osób. Są podejrzane o oszustwa, udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy. Przed sądem rejonowym w Kwidzynie rozpoczął się proces Antoniego K., syna Jacka Kurskiego, byłego prezesa Telewizji Polskiej i polityka. Prokuratura oskarżyła go o przestępstwa seksualne wobec nieletniej, do których według śledczych doszło w 2009 roku. 35-latek nie przyznaje się do winy i określa zarzuty jako ataki na

0: polską prawicę i rodzinę. A jakie konkretnie zarzuty ciążą na Antonim K., wyjaśnia sędzia Mariusz Kaźmierczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku.
1: Został on oskarżony przez prokuraturę okręgową w Toruniu o to, że w 2009 roku w Gdańsku oraz w gminie Stary Dzierzgoń wielokrotnie doprowadził małoletnią pokrzywdzoną, nie mającą wówczas ukończonych 15 lat, do obcowania płciowego, wykorzystując zarówno zależność emocjonalną i społeczną pokrzywdzonej, jak i przemoc fizyczną. Oskarżony odpowiada z tzw. wolnej stopy. Zastosowano wobec niego nieizolacyjne środki zapobiegawcze.
0: Oskarżonemu grozi kara od 2 do 12 lat więzienia. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Sąd wyłączył jawność. Już za niecałą godzinę w sklepach i na stacjach paliw w Lublinie zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Ograniczenie nie obejmie tylko restauracji, barów i innych lokali gastronomicznych. Na 600 wydanych koncesji na alkohol w 70 punktach nie będzie można go w nocy kupić. Nad przestrzeganiem prawa będzie czuwać Straż Miejska, zapowiada jej rzecznik Robert Gogola.
2: Podczas tego najbliższego weekendu zadysponowaliśmy dodatkowy patrol nocny, który będzie również w ramach interwencji nie kontrolował takie miejsca. Ja tylko chciałbym nadmienić, że sprzedaż nie zgodnie z przepisami alkoholu po godzinach dozwolonych jest przestępstwem.
0: Od soboty alkoholu w Lublinie nie będzie można kupić od 23 do 6 rano, a od 1 stycznia już od godziny 22. Pod Tatr nad Bałtyk wyruszyła kolejna niezwykła akcja pomocowa. Łatwogang ruszył w trasę przez setki kilometrów, by wesprzeć 8-letniego Maxa, który zmaga się z rzadką chorobą prowadzącą do zaniku mięśni. Na leczenie chłopca w Stanach Zjednoczonych potrzeba 15 milionów złotych. Każdy kilometr wyprawy to walka o zdrowie i czas dla dziecka. Start akcji śledził reporter Paweł Pawlica.
3: Łatwogang jeszcze na kilka minut przed rozpoczęciem pomocowego rajdu i transmisji mieszał izotonik w bidonach, dopakowywał ostatnie rzeczy do wozu technicznego, ale rozmawiał też z dziennikarzami i przede wszystkim z Maxem i jego rodzicami, którzy tuż przed rozpoczęciem akcji dotarli pod Tatry z Leska.
4: Jedziemy dla Maxa, wydaje nam się, że uda się zebrać pieniądze, nawet jestem wręcz tego pewny obecnie. Pozytywnie, szczęśliwy jestem, że uda się zebrać te pieniądze.
5: Przed tą akcją trochę się stresowałam, ale później zrozumiałam, że nie ma co. Takie euforia i niedowierzanie jednocześnie.
3: Łatwogang zmierza nad Bałtyk na rowerze gravelowym w odblaskowej kamizelce i w kasku na głowie. Na kierownicy ma odpaloną kamerkę. Za nim ruszył wóz techniczny, w którym znajduje się zapas jedzenia, drugi rower i trzyosobowa ekipa wspierająca. Już w pierwszej godzinie akcji licznik zbiórki przekroczył 700 tysięcy złotych. Zakopane, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: W wieczornej sumie wydarzeń, którą przygotowała Kamila Kuzar, to wszystko. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję. Do usłyszenia.
6: To była suma wydarzeń. Reklama.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Po reklamie.
11: Mamy już 22 minuty po godzinie 23. Wieczór w Polskim Radiu 24 powoli zmierza do końca, ale mamy dla Państwa teraz kolejny temat dotykający sytuacji na Bliskim Wschodzie.
12: Wieczór w Polskim Radiu 24.
11: Izraelskie władze zatrzymały na wodach międzynarodowych flotylę łodzi zmierzających do Strefy Gazy z pomocą

humanitarną. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać upokarzanych aktywistów. W materiale pojawia się także sam minister bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben-Gwir. To wydarzenie oraz obecną sytuację w tym regionie komentował na naszej antenie dziennikarz Faktów TVN oraz autor książki Koniec świata na południe od Tel Awiwu,

0: no, właściwie statków, może to za wiele powiedziane, łodzi, kutrów zmierzających w stronę Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Chodziło o przełamanie izraelskiej blokady. Wszyscy zostali zatrzymani. I to być może by jeszcze nikogo nie szokowało, bo wiele razy byliśmy świadkami tego typu wydarzeń. Bardziej szokujące było to, co wydarzyło się później, czyli filmik nagrany przez jednego z ministrów izraelskiego rządu, który no, w sposób mimo wszystko zdumiewający odnosił się do zatrzymanych aktywistów, apelował do żołnierzy, żeby ci no, pokazali, dali w skórę tym aktywistom. To jest nasz kraj, my tu rządzimy. I te słowa odbiły się szerokim echem. Chyba jako pierwsza w tak zdecydowany sposób zareagowała premier Włoch, pani Meloni. No, niejako jej śladem poszły również polskie władze. Minister Ben Gwir otrzymał zakaz wjazdu do Polski. Czego to jest objawem to zachowanie, o którym mówię? Izraelski minister Itamar Ben Gwira.
1: Proszę zauważyć, że nagranie, o którym pan mówi i o którym de facto mówi dzisiaj cały świat, zostało opublikowane przez tego właśnie ministra
0: Itamara. On się nim pochwalił.
1: Dokładnie
0: tak. To nie był wyciek.
1: Celowe nagranie, celowa publikacja w mediach społecznościowych. Itamar Ben Gwir doskonale rozumie media społecznościowe. Jest obecny na TikToku, na portalu X oraz na innych platformach mediów społecznościowych. I on przede wszystkim dociera do młodych, bardzo radykalnych wyborców w Izraelu, którzy cały czas się radykalizują. Do nich dociera. I co istotne, on wprowadził do Knesetu, czyli do izraelskiego parlamentu, 120 miejsc jest, 6 deputowanych. Dzisiaj sondaże pokazują, że wprowadziłby nawet 10. Po każdym takim incydencie, po każdym takim politycznym happeningu jego poparcie rośnie. On jest nie tylko bardzo radykalny, ale bardzo cyniczny w tym, co robi. Niektórzy eksperci, ja też tak myślę, że moglibyśmy go porównać, jeżeli byśmy szukali takiego polskiego odpowiednika, do Grzegorza Brauna, czyli do polityka bardzo radykalnego, który właśnie poprzez tego typu akcje polityczne, happeningi, szuka poparcia wśród bardzo skrajnie prawicowego elektoratu.
0: Ale jest jedno małe ale. To znaczy takich radykalnych polityków w tej chwili na świecie znajdziemy właściwie w każdym kraju. No, nie wiem, czy jest jakieś państwo, które się oparło tego typu no, fali takiego bardzo zdecydowanego populizmu. Tylko, że mimo wszystko w Polsce Grzegorz Braun no, jest trochę z boku tego życia politycznego, bo trudno sobie wyobrazić, przynajmniej w tej chwili, chociaż nie takie cuda polska polityka widziała, koalicję z Grzegorzem Braunem, nie wiem, obecnych koalicjantów. Od takiej koalicji cały czas bardzo zdecydowanie odżegnuje się między innymi Prawo i Sprawiedliwość, które przecież też jest po prawej stronie. Tam ten minister, przepraszam, ten polityk jest członkiem rządu.
1: To prawda, Grzegorz Braun nie jest jeszcze członkiem polskiego rządu. Być może w przyszłości tak się okaże. Natomiast Itamar Ben Gwir od kilku lat jest ministrem do spraw bezpieczeństwa.
0: I to nie jest pośrednie ministerstwo.
1: Jego partia ma zaledwie 6 głosów, 6 deputowanych, ale to właśnie ona jest gwarantem większości tej szerokiej, prawicowej koalicji Likudu i innych małych partii w Izraelu. I w pewnym sensie Benjamin Netanyahu, na którym ciążą zarzuty karne, jest
0: zakładnikiem
1: Itamara Ben-Gwira. Jeżeli on wyszedłby z rządu, to wtedy ta koalicja by upadła. Warto jednak zaznaczyć, że na początku 2025 roku, kiedy doszło do drugiego porozumienia pomiędzy Izraelem a Hamasem, kiedy to kolejna grupa izraelskich zakładników została wypuszczona, a Izraelczycy przestali ostrzeliwać strategiczne cele w Strefie Gazy, wtedy Itamar Ben-Gwir postanowił usunąć się w cień, wyszedł z rządu na 3 miesiące. On się nie zgadzał z tą decyzją. Tak naprawdę na szali postawił życie izraelskich zakładników. On chciał dalej bombardować miasta i wsie w Strefie Gazy. I dopiero w momencie, kiedy to porozumienie upadło, w marcu 2025 roku, razem ze swoimi posłami deputowanymi postanowił wrócić do rządu.
0: No to jeszcze jedna kwestia. Dlaczego Izrael się tak bardzo radykalizuje? No bo można powiedzieć, że przecież jak źle by to nie zabrzmiało, niewiele się zmieniło. No, Izrael od dziesięcioleci jest państwem otoczonym przez kraje mu nieprzychylne, wrogie, kilka wojen sprowokowanych przez sąsiadów, z których Izrael przeważnie wychodził albo zwycięską ręką, albo co najmniej zwycięską ręką. Tym razem oczywiście mamy trochę inną sytuację, bo ten atak,

0: którego teoretycznie wszystko się zaczęło, czyli mówię o październiku 2023 roku. On nie wyszedł od sąsiedniego kraju, tylko został sprowokowany, został wywołany przez terrorystów, przez organizację terrorystyczną. Więc ja wiem, że to nie jest jeden do jednego, no ale to poczucie zagrożenia, to poczucie, że żyje się w kraju no jednak wyjątkowym, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to jest coś, co towarzyszy Izraelczykom od dziesięcioleci. Dlaczego teraz to zaczęło przynosić takie efekty?
1: Są dwa powody, ten krótkodystansowy powiedzmy, to jest właśnie 7 października 2023 roku, kiedy Hamas zajął na wiele godzin południe Izraela. Izraelskiego wojska nie było. Od godzin porannych dopiero do godzin popołudniowych. Pierwsze wojska pojawiły się o 16 w kibucach, które zostały zaatakowane. Hamas i palestyński islamski dżihad zabił 1200 osób, a 251 porwał. I co warto zaznaczyć, Hamas zaatakował kibuce, a w kibucach mieszkali przede wszystkim ci bardziej liberalni Izraelczycy, którzy opowiadali się za rozwiązaniem dwupaństwowym. Oni uważali, że bezpieczeństwem Izraela będzie powstanie obok Palestyny.
0: Czyli ale to też jest ciekawy cel. No bo myślę sobie, że jak się planuje tak gigantyczną akcję, to cele wybiera się raczej starannie.
1: No, Hamas miał zupełnie inne cele. Chciał przede wszystkim storpedować rozmowy stowarzyszeniowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Arabią Saudyjską. To był jeden z głównych powodów. Zresztą liczył, że do wojny od razu dołączy Iran i libański Hezbollah. To się na tamtym etapie nie udało. Więc uderzenie w tych bardziej liberalnych Izraelczyków spowodowało, że dzisiaj nikt, ale to nikt w Izraelu nie mówi o jakichkolwiek rozmowach z Palestyńczykami. To jest ten główny powód, ten bliższy powód, jeżeli chodzi o daty. Natomiast jak wrócimy do 95 roku, czy nawet do 93 roku, kiedy liberałowie rządzili w Izraelu, wtedy doszło do fiaska rozmów pokojowych w Oslo. Wtedy wydawało się, że państwo Palestyna powstanie i tak naprawdę będzie to koniec historii na Bliskim Wschodzie, koniec konfliktu. Pamiętamy, premier Rabin został zamordowany przez ortodoksyjnego, skrajnie prawicowego Żyda. I wtedy właśnie pierwszy raz pojawia się na scenie politycznej Itamar Ben-Gwir. On ma kilkanaście, 19, bodaj 20 lat. Taka słynna scena, on został nagrany przez izraelską telewizję. Trzyma w prawej dłoni emblemat z samochodu premiera Rabina, to był Cadillac, i mówi: mamy kawałek jego samochodu, ten emblemat, niedługo dotrzemy do niego. I po zaledwie kilku miesiącach Rabin został zastrzelony. To nagranie cały czas jest przypominane i pokazuje, że droga Ben-Gwira od początku do rządu to tak naprawdę droga poprzez różnego rodzaju skrajnie prawicowe, wręcz terrorystyczne organizacje.
0: No to w takim razie jeszcze być może trzeci powód. Na ile odpowiedzialną za tą zmianę w polityce Izraela jest również demografia, no bo mówi się o tym, że ona ma bardzo duży wpływ na to, jak się rozkładają sympatie wyborców, ponieważ dzietność wśród tych bardziej liberalnych izraelskich wyborców jest po prostu o wiele, wiele mniejsza niż w tych rodzinach ortodoksyjnych. No a to oczywiście ma swoje konsekwencje.
1: Tak, tylko pamiętajmy, że do Izraela cały czas napływają Żydzi z całego świata. Czy to wciąż z Rosji, czy z innych krajów, czy na przykład z Europy.
0: Choć ostatnio, przepraszam, chyba po raz pierwszy zanotowano ujemny bilans, jeżeli chodzi o przyjazdy i wyjazdy.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawy aspekt. Wiele izraelskich rodzin, które mają podwójne paszporty, czy to polskie, czy francuskie, czy hiszpańskie, postanawia uciekać z Izraela tylko dlatego, aby ich dzieci nie musiały iść nie tylko do wojska, ale przede wszystkim, żeby nie były wysyłane na front. Czy to do Libanu, czy to właśnie do Strefy Gazy. Ale prawda jest taka, że społeczeństwo izraelskie się radykalizuje. My patrzymy na Izrael jednak przez pryzmat Unii Europejskiej, Europy, a oni tam na miejscu cały czas powtarzają, to nie jest Europa, to jest Bliski Wschód, tutaj liczy się ten, kto ma siłę, kto ma władzę. I takie jest podejście Izraelczyków dzisiaj do otaczających ich krajów i do otaczającej ją rzeczywistości.
0: To w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo no, oczywiście ten spór cały czas

0: największy problem tego kraju, że on zawsze będzie się wymykał jakimś cywilizowanym standardom tak długo, jak będzie zapotrzebowanie na te środki, jak z tego będą żyły miejscowe klany i jak sąsiedzi będą po prostu ułatwiali tranzyt tych środków.
1: To jest tak, to jest główny powód. Dodałbym jeszcze pierwiastki ziem rzadkich i dodałbym jeszcze nieuregulowaną sprawę, o której rzadko się mówi, granicy
0: z Pakistanem.
1: Z Pakistanem, bo sprawa jest nieuregulowana bodajże chyba od 100 lat. I chyba, co, no nie chcę tutaj cyframi rzucać, ale kiedy ta granica powstawała, to ją ustanowili Brytyjczycy. I to była sztuczna granica, zabierająca około...
0: Ach, ten Lord Curzon mi się przypomniał, który tak pięknie nam Polskę chciał dzielić.
1: I to jest sztuczna granica na korzyść Pakistanu. Przez jakiś okres, nie wiem jak jest teraz, bo tam jest jakaś wojna między Pakistanem a Afganistanem, delikatny konflikt się znowu zrobił jakiś chyba miesiąc temu, to jest na korzyść Pakistanu, więc powiększa to Pakistan, a Afganistan, jeśli tam by się ustabilizowała sytuacja, byłby zainteresowany zwrotem, bo ta ziemia miała być po jakimś okresie czasu po prostu oddana. To nie chodzi o jakieś tam 2 km², tylko na całej linii granicznej, to chodzi o jakieś 100 km w głąb kraju.
0: Ale tak naprawdę chyba ci, którzy tam mieszkają...
1: Pasztuni,
0: czyli...
1: przede wszystkim Pasztuni, plemiona Pasztunów tam mieszkają, jeśli chodzi o tą granicę.
0: Oni chcą mieć tam autonomię, tak? I robić to, co robią.
1: No jest tam system plemienny.
0: No więc nie są związani ani z Pakistanem, ani z Afganistanem.
1: No, ale
0: są...
1: jeśli władza centralna z Kabulu chciałaby jednak odzyskać tą ziemię, byłby problem. Mhm. A to, że są narkotyki, no... To jest bardzo duży problem Afganistanu i on nie zostanie rozwiązany, dopóki będzie zapotrzebowanie. Tak jak w Ameryce Południowej. Nie, problem nie zostanie rozwiązany, dopóki będzie zapotrzebowanie. No, to są kraje, raz te zacofane, dwa te trzeciego świata, gdzie narkotyki bardzo łatwo się produkuje.
0: O, w Europie też syntetyki też są robione.
1: Zgadza się.
0: Inżynierowie, doktorzy, chemicy wspaniali potrafią nasycać rynki.
1: Szybki pieniądz.
0: Szybki pieniądz. Najczęściej mówi się o szlaku przez Iran, przez Turcję, przez także Pakistan. Wiem, że granica z Uzbekistanem jest kompletnie zamurowana, zamknięta. Uzbecy boją się i przenikania właśnie tych struktur gangsterskich, plemiennych i są też wyczuleni na fundamentalizm przede wszystkim. Jak w tym wszystkim Rosja operuje? No bo wiadomo, że...
1: Myślę, że to teraz najmniejszy problem Rosji jest narkotyki.
0: Bardziej mi chodzi o to, jak struktury resortów siłowych, które zawsze są powiązane z gangsterką, czy raczej z mafią rosyjską, czy oni w tym maczają palce?
1: Na pewno, w 100%, bo tam od jakiegoś czasu, myślę, że od co najmniej 90. lat, służby specjalne coraz mocniej wiązały się z mafią, a oficerowie służb specjalnych zasilali szeregi mafii. To się zaczęło mieszać i tam po prostu jest przymykane oko na to i szlaki takie większe są przez nich wręcz utrzymywane. Takie mam zdanie na ten temat. Nie chcę się konkretami wypowiadać, bo nie siedzę w tym interesie, a jakbym zaczął mówić takie rzeczy, no to pewnie bym długo nie pochodził.
0: Och, a kto by panu zagrażał? Już
1: jeśli
0: ci, którzy do panu robili wjazd do domu, czy ci, którzy prowadzą ten biznes?
1: Myślę, że ci, którzy prowadzą ten biznes, jeśli bym w tym biznesie siedział i im pomagał, no bo inaczej możemy sobie porozmawiać, jak on wygląda, a tak naprawdę do końca nie
0: wiemy.
1: I także to jest tak, uczył Chińczyka łapania smoka, że ten smoka nie widział, nie?
0: No, trzymał kozak tatarzyna, też znamy tę historię.
1: Ale także tu, jeśli Rosja, to jest słaby punkt, ale w tym momencie na własne potrzeby, bo jest, jak to się mówi dalej, mocno granica szczelna Unii Europejskiej.
0: Jeszcze mam jedno pytanie odnośnie tej Legii Cudzoziemskiej, bo zakładamy oczywiście pozytywny scenariusz, że Ukraina wygra wojnę z Rosją, że Europa wygra tę wojnę z Rosją i wtedy co zrobić z tymi tysiącami świetnie wyszkolonych żołnierzy? Może to jest pomysł na taki zawodowy korpus europejski, jeżeli szukamy najlepszych najemników na świecie, którzy byliby przy okazji odpowiednio nastawieni do naszego wspólnego wroga.
1: Czyli Ukraińców.
0: Tak. Bo trzeba coś jakoś zagospodarować tych ludzi.
1: Co, ja bym aż tak, bo ja wiem, że teraz jest, ja też w swoich książkach o tym piszę, zresztą Kacerz wychodzi teraz, moja premiera na dniach, sensacji o 6. części, o pułkowniku Sztylcu, byłem oficerze, bandycie z WSI. Ale ja bym tu tak nie demonizował tych żołnierzy ukraińskich, że tam też będą

0: będą nie do zagospodarowania, że będą przenikać, że będą tworzyć struktury bandyckie.
1: Ja ich nie demonizuję,
0: nie, ale
1: tylko,
0: są to,
1: tylko
0: kiedy
1: jest
0: rozmawiamy,
1: to,
0: są jest takie to, głosy. Są
1: jest
0: takie
1: to problem
0: głosy.
1: Każdej wojny, każdej armii,
0: ja
1: wszystkich
0: wiem, o co chodzi.
1: Ludzi opuszczających
0: ale
1: szeregi wojska.
0: Ja myślę, że ta wojna nie skończy się z dnia na dzień. Putin nigdy sobie z Zełenskim ręki nie podadzą. Powiem, cześć, sorry, nic się nie stało.
1: Też mam taką cichą nadzieję, że dlatego, że Putin nie dożyje tego momentu.
0: Nawet jak ktoś tam zmieni, przejmie władzę, to ta wojna nie skończy się tak, że dzisiaj koniec i od jutra mamy pokój, granice zamknięte i już nic się nie będzie działo. Myślę, że Ukraińcy dalej będą utrzymywać dużą armię, bo nie mają wyjścia, bo nie mogą liczyć na sojuszników, bo ich nie mają. Takich, którzy tam pojadą z czołgami i ich wesprą. Jak widzimy, nikt się tam nie kwapi. I nikt się nie będzie kwapił, więc jeśli ktoś będzie chciał w tej ukraińskiej armii zostać, to zapewne zostanie. A reszta, no nie sądzę, że był aż taki wielki problem, jak mówimy. Może być problem inny, który na pewno już powoli będzie narastał i będzie bardziej wojna wygasać. To problem właśnie z amunicją i bronią. Tu widzę problem i problem będę widział z narkotykami, bo tam pójdzie szlak na pewno, bo ludzie będą chcieli dorobić, niekoniecznie do nas przyjechać, ale na pewno będą chcieli upłynniać te towary, bo tego tam jest dużo. Na razie jest to potrzebne, bo jest wojna. Ale jak się wojna wygaśnie, granica będzie strzeżona między Rosjanami a Ukraińcami, będą tam stały na pewno niekiepskie siły, ale i tak tej broni się pojawiło dużo na Ukrainie, ona jest nasycona. I jeśli...
1: No, są takie filmy z czyszczenia okopów rosyjskich, które zamieszczają Ukraińcy tam. Całe pick-upy, całe ciężarówki broni takiej oczyszczonej.
0: I właśnie tego bym się obawiał, że Europa może być zalana tą bronią. Zresztą mamy tego sygnały 2 lata temu, granatnik znalazł się w Komendzie Głównej.
1: Ależ to był boombox przecież, tylko on miał bardzo mocny bas i ten bas wysadził.
0: No, mamy tego przykład, że właśnie...
1: Czytałem w gazetach przecież, znaczy inaczej, w dzienniku telewizyjnym.
0: Ale śmiechem, żartem, tego bym się obawiał. Mhm. No, na pewno przestępcy jacyś przenikną przez granicę, ale mamy swoich, także skoro są z Gruzji przestępcy, to mogą być z Ukrainy przestępcy.
1: No właśnie też chciałem o tym powiedzieć, że było lansowane takie pojęcie, że to są zawsze uchodźcy z tych krajów, które Rosja uciska, że Czeczeni, Gruzini, a tymczasem zbudowała się całkiem niezła struktura i to struktura, która na pewno ma kontakty, zresztą taki polscy gangsterzy z rosyjskim wywiadem.
0: No zgadza się, no i szukanie takiego, że nagle do nas przyjedzie multum bandytów i oni będą tu postrach robili na ulicach, to bym raczej między bajki wsadził. No, fajnie się to medialnie sprzedaje. Oni tu są cały czas i nie muszą ten... Bardziej bym się obawiał ludzi, którzy mają jakąś chorobę psychiczną po wojnie. Nie? I oni mogą jakoś się nieciekawie w pewnych momentach zachować.
1: Ale to, o czym mówiłem, to jest moje doświadczenie z pobytu w Anglii, gdzie bardzo często właśnie, czy w Stanach Zjednoczonych widziałem, że ludzie w mundurach siedzą na ulicy i zastanawiałem się, czy to jest po prostu taka kreacja. A potem czytałem o bezdomnych w Wielkiej Brytanii statystyki, że właśnie wielu z nich to są żołnierze po zawodowej służbie wojskowej, którzy nie bardzo mogą sobie poradzić w życiu.
0: Na pewno jest taki odsetek, tylko wie pan, jak pan idzie ulicą i widzi bezdomnego, to czasem nie zwraca pan na niego uwagi, ale jak zobaczy pan bezdomnego w mundurze, to jednak takie światełko się zapala, nie? No bo jednak mundur zawsze na ulicy zwraca uwagę, jaki by nie był. I taki bezdomny siedzący w mundurze zwraca uwagę przechodniów.
1: No. Zwłaszcza gdyby to był mundur rosyjski i tutaj pan napisał książki Cywil na wojnie oraz Alfabet wojny, jak walczyć, by się nie dać zabić. Myślę, że jeżeli państwo się zainteresowali naszą rozmową, naszymi rozważaniami, to państwo po tę książkę sięgną. Co jeszcze pan by tak polecił na dzień dobry z kafirem, żeby zacząć lekturę 15 już pańskich książek?
0: Ja działam na paru półkach. Jest półka Dokument, czyli jest Kontakt i WSI Żołnierze Przeklęci. To jest książka o rozwiązaniu WSI. Jestem współautorem. To jest jedna półka. Druga półka to jest taki survival dla cywili, niezwiązanych w ogóle z survivalem, czyli właśnie te dwie książki, które pan wymienił, plus Pandemia i Survival ABC w mieście. I to są książki, plus właśnie książka Alfabet wojny i Cywil na wojnie. I to są książki skierowane typowo dla ludzi z miasta, dla cywili, którzy nie tylko podczas wojny, ale jakiegokolwiek zagrożenia, jak się mają zachowywać. Jakie dokumenty zabrać z sobą, jakich nie zabierać. Wszystko żeśmy w tych książkach ujęli, bo też jestem dwóch współautorem. To jest ta druga półka, jeśli chodzi o survival. Trzecia półka to jest Sensacja, czyli...
1: Przygody pułkownika Sztylca.
0: Sztylca. No jest jeszcze na tej półce, można zmieścić Kryminał, Układ Milczenia. No

0: To jest współczesna książka o naszej sytuacji, takiej można powiedzieć w obecnych czasach. No i kolejna półka mi wchodzi, Drifter, to jest już fantazy postapu. No, wyszła rok temu taka książka, ale teraz na dniach wychodzi, jest preorder Kacerza, czyli szóstej części
1: Sztylca.
0: Przenosimy się trochę na Ukrainę, przenosimy się do Niemiec, przenosimy się jeszcze w parę
1: miejsc. Ile jest kafira w Sztylcu?
0: Tyle, ile Sztylca w kafirze.
1: Przekonają się państwo sami, sięgając po książki naszego dzisiejszego gościa, którym był pan pułkownik rezerwy kafir Afgan. I na tym pozostaniemy.
0: Tak, dziękuję bardzo.
1: Ja nazywam się Grzegorz Kalinowski. Zapraszam na kolejne wydania audycji Więcej niż Kryminał.
2: Jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście. Powtórka programu. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Najnowocześniejsze samoloty bojowe NATO są już w Polsce. Myśliwce F-35 będą stacjonować w Łasku. Decyzja Donalda Trumpa o wysłaniu 5000 żołnierzy do Polski szeroko komentowana na świecie. I noc otwartych sądów. W akcję włączyły się sądy w całym kraju. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Samoloty piątej generacji F-35 są już w Polsce. Do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku przyleciały z USA 3 myśliwce. To dopiero początek, bo w siłach powietrznych docelowo będzie ich ponad 30.
2: Oficjalne powitanie F-35 zaplanowane jest na czerwiec, ale pierwsze pojawienie się w Polsce nowych myśliwców stało się małym świętem. Przylot był widowiskowy. Dwa F-16 na co dzień stacjonujące w Łasku niczym starsze rodzeństwo przyprowadziło do bazy 3 F-35, a te tuż po wylądowaniu zostały tradycyjnie oblane wodą. To salut, lotniczy sposób na uczczenie ważnego momentu, a to moment skoku technologicznego polskiego lotnictwa myśliwskiego.
3: To jest dzieło sztuki. Pod względem technologicznym naprawdę jestem pod wrażeniem. To jest ciągle samolot, ciągle kawałek metalu, który lata, ale oczywiście przeskok jest ogromny.
2: Mówił generał Tomasz Jadczak, inspektor sił powietrznych. Baza w Łasku stała się właśnie liderem lotnictwa wojskowego w Polsce. Przygotowania trwały tu od ponad 2 lat i kosztowały około 2,5 miliarda złotych. Na przyjęcie F-35 szykuje się też baza w Świdwinie. Z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku Agata Król, Polskie Radio.
1: Zagraniczne media szeroko komentują decyzję Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Komentatorzy zwracają uwagę, że zapowiedź pojawiła się kilka dni po informacjach o wstrzymaniu rotacji części amerykańskich wojsk w Europie.
4: Hiszpański El País pisze, że Trump po raz kolejny wycofał się z wcześniejszych zapowiedzi ograniczenia obecności wojskowej w Europie. Gazeta podkreśla też, że amerykański prezydent uzasadnił decyzję dobrymi relacjami z prezydentem Karolem Nawrockim. Francuski Le Figaro zauważa, że nadal nie wiadomo, czy chodzi o zupełnie nowe siły, czy o wcześniej wstrzymaną rotację około 4000 żołnierzy. Z kolei włoski Corriere della Sera przypomina, że Pentagon określa Polskę mianem modelowego sojusznika ze względu na wysokie wydatki na obronę. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: Media w Europie podkreślają też, że decyzja Trumpa wpisuje się w szerszą debatę o przyszłości wojsk USA na kontynencie. Od północy w sklepach i na stacjach paliw w Lublinie obowiązuje nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Ograniczenie nie obejmuje restauracji, barów i innych lokali gastronomicznych.

0: Nad przestrzeganiem nowego prawa czuwać będzie Straż Miejska, zapowiada jej rzecznik Robert Gogola.
1: Podczas tego najbliższego weekendu zadysponowaliśmy dodatkowy patrol nocny, który będzie również w ramach interwencyjnie kontrolował takie miejsca. Ja tylko chciałbym nadmienić, że sprzedaż niezgodnie z przepisami alkoholu po godzinach dozwolonych jest przestępstwem.
0: Od dziś alkoholu w Lublinie nie będzie można kupić od 23 do 6 rano, natomiast od 1 stycznia już od godziny 22. Noc otwartych sądów w Szczecinie. Sale rozpraw zmieniły się w przestrzeń do gier planszowych, spotkań z komornikami, adwokatami czy też prokuratorami. Jedna z głównych atrakcji to proces Sydoni von Bord, pomorskiej szlachcianki oskarżonej o czary.
2: Sydonia jest zatrzymana w celu doprowadzenia do sądu.
3: Nazywam się Anna Górnik. Pani dzisiaj weszła w rolę niewinnej czarownicy. Ponoć niewinnej, tak, Sydonii von Bord. My wiemy, że tutaj w zachodniopomorskim jestem najsłynniejszą czarownicą. Presja jest gigantyczna.
4: Tomasz Wieczorek, przewodnik turystyczny. Jestem tutaj jako jeden z inicjatorów tego, żeby po 406 latach prawdziwie niezawisły, sprawiedliwy sąd rozpatrzył jeszcze raz temat rozprawy związanej z posądzeniem Sydonii. Za te wszystkie zarzuty, które na nią rzucono, sąd wydał wyrok śmierci.
5: Elżbieta Hryzińska. Sydonia towarzyszy mi 30 lat. Gdy pisałam powieść, przeczytałam wszystkie akta z procesu inkwizycyjnego i chciałabym, żebyśmy mogli docenić, w jak wspaniałych czasach żyjemy.
6: No, przyszłyśmy zobaczyć, jak wyglądał ten wyrok, jak by mogło to wyglądać teraz.
0: W akcję włączyły się sądy w całej Polsce.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: w nocy na północy i północnym zachodzie silne zamglenia ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 7 do 12 stopni, chłodniej miejscami w Kotlinach Karpackich 5. W sobotę od 20 na północnym wschodzie i wschodzie, 23 w centrum, do 26 na krańcach zachodnich. Pięć minut po północy.
7: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
8: Patryk Michalski, zapraszam. Dlaczego mamy mniej rowerzystów na ulicach? Dlaczego do Warszawy codziennie wjeżdża 870 tysięcy samochodów? Gdzie podziały się 23 miliony pasażerów komunikacji miejskiej? Te pytania pewnie zadają sobie urzędnicy warszawskiego ratusza po wynikach warszawskiego badania ruchu 2025. Jakie trendy pokazują te wyniki i jak kształtować politykę transportową w tak dużym mieście jak Warszawa, by pozytywnie oddziaływać m.in. na klimat w mieście, ale też na taki ogólny dobrostan mieszkańców. Te wszystkie pytania, które zadałem, padną też w naszej rozmowie i mam nadzieję, że poznamy na nie odpowiedzi. A moim gościem jest Maciej Florczak, naczelnik Wydziału Polityki Mobilności w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Na początek, panie naczelniku, wyjaśnijmy, czym w ogóle jest warszawskie badanie ruchu, bo tak dużego badania tego, jak poruszają się mieszkańcy miasta, no, stolica nie robiła od lat.
9: Dokładnie od 10 lat. I badanie ruchu, które się w wielu miastach w Polsce i w Europie przeprowadza, po prostu badanie zarówno zachowań mobilnościowych mieszkańców na podstawie ankiet z nimi przeprowadzanych, ale też szereg różnych badań takich czysto pomiarowych z czujników, nieczujników, obserwatorów, z pojazdów komunikacji miejskiej, z dróg itd., itd.
8: No i co wyszło z tego badania? Jak od ostatniego badania 10 lat temu zmieniły się nawyki transportowe mieszkańców stolicy i całej aglomeracji?
9: No ja tutaj muszę mój ukochany film zacytować i powiem: zmiany, zmiany, zmiany. Aha. Spodziewaliśmy się pewnych zmian, jeśli chodzi o to, jak mieszkańcy Warszawy się poruszają. Przypomnę, ostatnie badanie to był rok 2015, a w międzyczasie mieliśmy dwa czarne łabędzie w historii naszego kraju. Na pewno pierwszym była pandemia i ona najbardziej tutaj jakby zmieniła to, jak żyjemy. Pewnie trochę mniej wojna w Ukrainie, ale też był szereg takich innych zmian, które jakby chyba w życiu społecznym zachodzą. To też ta świadomość zdrowotna, ekologiczna też.

0: To także rozwój miasta przestrzenny, to rozwój sieci dróg, co wszystko sprawiło, że te zmiany w zachowaniach komunikacyjnych są bardzo, bardzo ciekawe, choć nie są tak duże, jak mogłoby się wydawać.
1: No to jak pan wspomniał o drogach dojazdowych do Warszawy, rzeczywiście w ciągu ostatnich 10 lat poprawiła się znacznie ta infrastruktura, jeśli chodzi o wylotówki, jeśli chodzi o obwodnice też. No i to ma odzwierciedlenie w liczbie aut, które wjeżdżają do Warszawy codziennie. Tak, Ten wzrost jest bardzo duży.
0: Tak, uświadomimy sobie, że jak były poprzednie badania ruchu robione, to nie było jeszcze gotowej trasy S8. Ona jeszcze była, most był właściwie wtedy robiony, więc jakby cała ta przepustowość nie była jeszcze gotowa. Nie było też trasy S2. Mhm. Nie było trasy S17, S7. Od południa tutaj przez...
1: S79
0: to już chyba była nawet kończona, albo nawet już była, bo przy okazji Euro było robione, ale tych lotów nie było. Mhm. No i to jasno widać, bo tutaj nie ma zaskoczeń, tak? Wybudowano dojazdowe i z aglomeracji, ale też oczywiście też tranzytowe. Pamiętajmy o tym, S8 czy S2. To jest w dużej części ruch tranzytowy. Więc też tak nie do końca możemy mówić, że te wszystkie pojazdy to przyjechały, że tak powiem, z Ząbek, Wołomina czy Pruszkowa, bo to nie jest prawda, tak? Jakby tu jest też tranzyt, on trochę zaburza nam tak naprawdę tą wizję tego, ile jest tych samochodów, i znaczna część nich po prostu jedzie dalej przez Warszawę. No co jest takim błędem planistycznym, oczywiście wynikającym z tego, że nam Dyrekcja Generalna Dróg Krajowych i Autostrad wybudowała te trasy, które by panowały w latach 60. i 70., tak? A w tym czasie trochę się jednak to wszystko zmieniło.
1: Tak, żeby na konkretnych liczbach to pokazać. Codziennie do Warszawy wjeżdża 870 tysięcy samochodów. W 2015 roku to było 480 tysięcy,
0: tak, bo to były
1: wzrost prawie dwukrotny.
0: Te przekroczenia w jedną, drugą stronę granicy Warszawy, więc tak to jest szacowane, że to jest właśnie tyle tych pojazdów.
1: Tylko że w tej liczbie zawierają się w takim razie te samochody, które tranzytem jadą przez
0: stolicę. To jest ważna informacja. Może jej zabrakło gdzieś tam, jak myślimy o tym. Danych jest bardzo dużo i tutaj będę też bardzo uważał, żeby troszkę wytłumaczyć, że my czasem porównujemy dane z badań ankietowych, czasem, jak mówiłem, dane z ulic i proszę mi uwierzyć, i to będzie przykład rowerów, że tutaj można wyciągnąć złe wnioski.
1: No to do tych rowerów za chwilę, bo na pewno muszę o tych rowerach porozmawiać. Ale a propos samochodów, wyniki pokazują ponad 500 000 aut wjeżdżających codziennie do Śródmieścia. No to jest ogromna liczba. Dlaczego? Skoro komunikacja z centrum Warszawy jest przecież coraz lepsza.
0: Tak, tutaj drodzy powiem nie 500 000, tylko połowę tego, bo mówimy o przekroczeniach obwodnicy Śródmieścia, więc to już mamy, to już widzimy, jaka to jest różnica w rozumieniu tych, jakby tych danych, które widzimy, musimy jasno mówić, to jest 250 tysięcy, a nie 500 000, bo to są przekroczenia w jedną, w drugą stronę. To z tego to wynika. To nie jest dużo więcej niż 10 lat temu akurat. Tutaj ten wzrost nie jest wielki, co jakby ma też swoje przełożenie na inne dane. Także tutaj uspokajam, ten wzrost nie jest na szczęście wielki.
1: Ale dlaczego jest wzrost, a nie spadek, skoro w tym czasie wydłużyła nam się znacznie druga linia metra? Powstały nowe połączenia autobusowe, tramwajowe, z Wilanowa do centrum jeździ na przykład.
0: Część będzie wciąż wybierała samochód, bo tak lubi i tak wygodniej, i jakby tutaj nikt nie zabrania, żeby to robić. Ale wydaje się, że teraz rewolucją na pewno będzie budowa tramwaju na Białołękę, bo zobaczmy, że przez lata to też jakby wynika z naszej historii. Jakby doganiamy to, co było panowane w latach 70., 80., linie metra i tak dalej, i tak dalej. I my dopiero dzisiaj trochę zaczynamy wychodzić z tym transportem szybkim w tereny, które wcześniej, które jakby nie miały wcześniej tego panowanego w takim stopniu, tak? Czyli właśnie na przykład ta Zielona Białołęka. To będzie ciekawe sprawdzenie, jak ten budowa tego tramwaju, jak on już będzie funkcjonował, jak ona zadziała na te zachowania mobilnościowe tych mieszkańców.
1: Czy dajmy na to czwarta linia metro planowana, która ominie centrum w zasadzie, ale przejedzie przez bardzo szybko rozwijające się dzielnice czy Białołękę.
0: I będzie miała faktycznie taki trochę charakter trochę obwodowy, jak najbardziej. Tak. To na pewno wpłynie na zachowania mieszkańców.
1: No to skoro wspomniałem o rowerach, to gdzie w tym miejscu i w tym badaniu są rowery? Wyniki pokazują, że tylko, i tu podkreślę, tylko 3% wszystkich podróży w mieście odbywa się na rowerze, a ja sam poruszam się rowerem codziennie i nieraz stoję w korku dosłownie do przejazdu, żeby przejechać przez
0: ulicę. I teraz tak. Porównując badanie do badania, ten udział, uwaga, udział ruchu rowerowego w podróżach mieszkańców Warszawy lekko spadł. Mhm. Ale liczba podróży rowerowych mieszkańców Warszawy wzrosła o 10%.
1: Co to znaczy?
0: Po prostu podróży jest więcej. To już mówiliśmy. Jest więcej podróży, zwłaszcza tych pieszych. No i w tym ogóle, czyli ta podstawa, od której liczymy, że tak powiem, udział, po prostu jest większa. Czyli pomimo, że że liczba fizycznie tych podróży wykazanych w tych badaniach wzrosła, no to ten udział minimalnie spadł. Także to jest to ważna rzecz. Druga rzecz.
1: Czyli tak przekładając też z polskiego na nasze, ci, którzy rzeczywiście korzystają z roweru, jeszcze więcej podróży odbywają rowerem.
0: Już 10 lat temu, tak. I to ważne w okresie tego badania. I to jest kolejna rzecz.

0: to badania ruchu prowadzi się w tak zwanych okresach miarodajnych. One są miarodajne tak naprawdę najbardziej dla ruchu transportu publicznego i dla samochodów. Dobrze wiemy, że mimo wszystko podróże rowerowe zawsze będą trochę obarczone tą kwestią pogody.
1: No bo jeżeli zapytamy o to w lutym, a w czerwcu, no to wyniki będą zupełnie
0: inne.
1: Tak.
0: I teraz tak, tamte badania były prowadzone w okresie kwiecień-czerwiec 2015 roku. To jest jedna rzecz. Już mamy 4 miesiące i z tych 4 miesięcy wyciągnęliśmy średnią. Domyślamy się, że w maju, czerwcu pewnie było tych podróży więcej. Pamiętajmy, że te badania robimy na zasadzie takiej, nie jak pan ogólnie podróżuje, tylko jakie podróże, czym, dokąd i tak dalej pan wykonał wczorajszego dnia. Więc to jest ważna rzecz. Tegoroczne badania robiliśmy w okresie marzec-kwiecień. One są najbardziej miarodajne ogólnie dla ruchu, bo w maju już jest i majówka, i już nie ma maturzystów, i jest dużo wolnych w szkole, bo są matury i tak dalej. I teraz tak, konkretna pogoda w tym roku, w marcu i kwietniu, wpłynęła konkretnie na to, ilu mieszkańców Warszawy poprzedniego dnia wykonało tą podróż rowerem.
1: Pewnie gdybyśmy zapytali ich o to w tym roku, tak, kiedy marzec i kwiecień były wyjątkowo suche, nad czym akurat ubolewamy, ale sprzyjały z kolei podróżom rowerem, to pewnie te wyniki mogłyby być inne.
0: Tak, i oczywiście ktoś może powiedzieć, że to są w takim razie badania do kosza. No nie, no to jest niestety minus tych badań, które muszą być reprezentatywne dla tego ruchu drogowego i komunikacji miejskiej. Natomiast myśmy, żeby

0: styczniu. Na tym wybranym zestawie punktów pomiarowych tych przejazdów rowerowych było 388 tysięcy. W marcu, czyli już jak był okres badania, to było 863 tysiące.
1: Maciej Florczak, naczelnik Wydziału Polityki Mobilności w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, był moim gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki za uwagę. Również Państwu Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Weekend kulturalny.
4: Maja Kluczyńska, dobry wieczór. Dzisiaj, proszę Państwa, w roli głównej 10 Muza, czyli będzie filmowo-weekendowo. Warszawską Szkołę Filmową reprezentują panowie Filip Wieczorek, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: I Dominik Mirecki, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
4: Filipie i Dominiku, wyreżyserowaliście każdy swój film fabularny. Filip Wieczorek Bez przepisu, Dominik Mirecki Kanan. To są filmy krótkometrażowe. Jaka to jest nagroda? Proszę Państwa, docelowo to jest tak na południu Francji, takie miasto filmowo, entertainmentowo, show biznesowo. Cannes się nazywa, bo oprócz festiwalu w Cannes będzie specjalna taka przestrzeń filmowa dla debiutantów.
5: To się nazywa Short Film Corner, część festiwalu Cannes. I to jest takie przedstawienie właśnie krótkich metraży, które są zgłaszane z całego świata. Taka przestrzeń dla profesjonalistów z branży, żeby networkingować, żeby wymieniać się takimi informacjami, żeby pokazywać te filmy, no i generalnie, żeby w ogóle poznać takie wydarzenie jak festiwal filmowy w Cannes.
4: Przede wszystkim to gratuluję, że będziecie wśród tak zwanej braci filmowej w swoim środowisku. Obiecujecie sobie coś po tym wyjeździe?
5: No ja już mówię o tej piątce z Bradem Pittem już od jakiegoś czasu, więc chyba może tak poważnie nie nastawiam się na dużo więcej niż po prostu to, żeby poznać, pogadać. Też no jakieś tam mikro doświadczenia, które miałem z takimi wydarzeniami, no to pokazują, że łatwo się rozmawia z tymi ludźmi z filmu. Nawet jeżeli to są ogromne gwiazdy, no to są ludzie. No i ten temat filmowy od razu daje powód do rozmowy, no bo to są wszystko pasjonaci. Wtedy po prostu rozmowa płynie.
4: A Dominik?
6: Mi się wydaje, że sam udział, sama nobilitacja bycia jakby na tym festiwalu w tej części Short Film Corner i uczestnictwa i zobaczenia, jak jeden z największych festiwali na świecie funkcjonuje. Ja byłem w Karlowych Warach w tamtym roku i to było niesamowite przeżycie, więc zastanawiam się, co będzie w tym roku w Cannes, bo no jak patrzy się na listę filmów w głównym konkursie, to niesamowicie imponujące jest, kto tam się zjeżdża.
4: No
6: i
4: samo fakt bycia tam wśród tych wszystkich ludzi, prawda? No, to zapraszam was już po, jak wrócicie. Zobaczymy, jakie wrażenia. Będę trzymać kciuki oczywiście, ale wasze filmy. Zacznijmy może od Filipa. Bez przepisu. To jest twój debiut reżyserski, ale pytanie brzmi, czy pretekstem do stworzenia tego filmu była jakaś historia. Czy to historia osobista, czy może historia, która gdzieś była przeczytana, zasłyszana, przetworzona? I jak było ze scenariuszem?
5: Pretekstem do tego filmu było wiele historii bardzo zasłyszanych, bo tam jest wiele wątków. Wiele jest też wyciętych ze scenariusza, bo się okazało, że...
4: Serce bolało przy montażu?
5: Oczywiście. Już przy scenariuszu bolało, bo tam było z 50 stron tego scenariusza na początku. Więc było wiele historii, no taka najbardziej osobista, no bo to już, no, już zacząłem to mówić, że to jest film o porażce, a raczej o porażce, o zwycięstwie, o ambicji. No i gdzieś tam o uwalnianiu się od tej porażki. No i dla mnie po prostu po porzuceniu jednych studiów, przyjściu na filmówkę i potem zostaniu wyrzuconym z filmówki i zakasaniu rękawów, no to jest taki temat, który bardzo mi towarzyszył. Więc to na pewno była główna jakby osobista historia, która w tym wszystkim się no, znalazła swoje miejsce w tym scenariuszu.
4: A możesz krótko powiedzieć?
5: Studiowałem na Politechnice Warszawskiej i prawie skończyłem te studia. Może jeszcze skończę, bo zrobiłem absolutorium, ale no, uderzyła pandemia. W dużym skrócie gdzieś się pojawiło takie pytanie, dobra, wiem co powinienem, wiem co jest sensowne, wiem jak można na siebie, nie wiem, utrzymać się i tak dalej, a pojawiło się nagle pytanie w mojej głowie, co ja chcę robić. I siedziałem z tym pytaniem długo, zamknięty w domu, w lockdownie, no i jak lockdown się skończył, no to wyszedłem z odpowiedzią, że chcę właśnie robić filmy. I w zasadzie tydzień później była rekrutacja do Warszawskiej Szkoły Filmowej.
4: I całe życie zmieniło się o...
5: Tak, bardzo
4: prawie
5: szybko.
4: Prawie 360 stopni, bo nawet nie 180.
5: Tak, oczywiście, bardzo szybko to się zmieniło. Wcześniej, no takim punktem przełomowym było to, że znalazłem pracę na planie jako dosłownie taki pomagacz.
4: O, to dopiero wessało wszystko.
5: Tak, ale też zobaczyłem, będąc na tym planie, że to da się robić.
4: Tak. Znaczy, że po prostu... Wszystko dla ludzi.
5: Tak, no, że to nie jest takie odległe i magiczne.

0: jak mi się wydawało. Znaczy, oczywiście jest magiczne, bo to jest kino, jest magiczne.
1: Oczywiście.
0: Ale nie jest tak odległe. Więc Warszawska Szkoła Filmowa, no i wydawało mi się, że to jest najtrudniejszy stopień, żeby się dostać. A się okazało, że nie, bo dosyć szybko się zderzyłem ze ścianą. Wyleciałem po pierwszym roku. No i wtedy z kolei pojawiło się nowe pytanie, czyli okej, powiedzieli mi wszyscy, że...
1: Czy to aby to?
0: Tak, czy ja chcę dalej to robić, mimo że się nie nadaje, tak usłyszałem, prawda, że się nie
1: wiele
0: nadaje.
1: Wiele talentów zostało na początku nierozpoznanych, prawda?
0: No i myślę, że dużo więcej nigdy się nie ujawniło.
1: To prawda.
0: Niestety. Ale no taka już, tak to już wygląda. No i zostając z tym pytaniem, czy nadal chcę, no się okazało, że tak. No i zakasałem rękawy. No,
1: i do roboty, pracy, do roboty, jak to mawiają, tak?
0: Tak, no.
1: A powiedz proszę, w twoim krótkim metrażu bez przepisu zamienione są główne postaci, ale odniesienia do porażek, do decyzji życiowych, poszukiwania, to jest pewne porównanie, jest pewne przeniesienie wątków.
0: Tylko ta emocjonalna esencja jest ta sama i ona była od początku, ale no Kasia... Moja główna bohaterka jest, ona jest w połowie Gruzinką, w połowie Polką, chce być kucharką, studiuje we Francji, zostaje stamtąd wywalona z tych studiów, więc to jest powiedzmy podobne, ale no brałem...
1: Jakim kosztem dodam tylko, prawda? Tak. I wyrzeczeń ojca.
0: Tak, dokładnie. No więc tych wątków...
1: Mnóstwo takich
0: tak, bo tam
1: decyzji
0: też jest,
1: życiowych.
0: Tam też jest mój, jakby w tym filmie też jest mój najlepszy przyjaciel, który jest w połowie Hindusem i ma ojca po drugiej stronie globu. Jest moja rodzina, temat, o którym zresztą robię film dokumentalny teraz pełnometrażowy. A ja nie będę za dużo mówił.
1: Za czas jakiś może.
0: Za czas jakiś, ale się okaże. Więc po prostu ten proces powodował, że bardzo dużo różnych wątków się w to wlewało. To bardzo ewoluowało i w scenariuszu, i potem na planie, jak ludzie do tego dochodzili. I szczerze mówiąc, to było najpiękniejsze w tym całym procesie, bo ja spotkałem tak dużo fantastycznych ludzi w tym filmie i tak dużo fantastycznych twórców, którzy tak dużo do tego wnieśli, że od pierwszej wersji scenariusza do ostatniej to był zupełnie inny film, a od ostatniej wersji scenariusza do montażu to był znowu jeszcze inny film.
1: Proszę państwa, zapowiada się pracowity czas dla Filipa Wieczorka, reżysera filmu Bez przepisu, film krótkometrażowy w tym roku w Cannes, w Short Film Corner. Cannes 2026. No to posłuchajmy teraz historii Dominika. Dominik Kanan, no to też twoja jakaś w jakimś sensie autobiografia, czy to zupełnie inspiracja skądinąd?
2: Nie, wydaje mi się, że bardziej obserwacja. Obserwacja.
1: No dużo wątków, dużo takich emocjonalnych historii, dużo takich pytań, które sobie każdy, kto ogląda ten film, zadaje.
2: To bardzo mi miło, że jest taki
1: naprawdę
2: odbiór. Tak, bardzo nam zależało, żeby nie szukać gotowych odpowiedzi w tym filmie, tylko zadać je i zobaczyć, co każdy z tym zrobi. Ja najbardziej odkryłem to, że to jest niesamowite, w sensie właśnie w Warszawskiej Szkole Filmowej podczas jednych ze zajęć. Ktoś chyba kiedyś właśnie powiedział, że najfajniejsze są rzeczy, które gdzieś może się są niedopowiadane, żeby każdy to, co się nie pokazuje, może jest
1: takie
2: najbardziej
1: oczywiste.
2: Dokładnie. I nie ukrywam, że to mocno zmieniło moją perspektywę patrzenia na film. I faktycznie zacząłem zauważać gdzieś w tych najlepszych filmach, bądź w jakichś moich inspiracjach, do których chciałbym kiedyś aspirować, że faktycznie tak się dzieje, w sensie, że jak zostawiamy z widza z jakąś interpretacją, z jakimś pytaniem, to czasami dużo, dużo bardziej może to poruszyć oczywiście. Nie zawsze, ale zdarza
1: się. Ale większość przypadków.
2: U nas w filmie jest taka scena, jak dziewczyna pokazuje ranę na plecach, odsłania. Proszę zauważyć, że tam nie ma powiedziane, co się stało.
1: Którędy, dlaczego, z czego to wyniknęło, prawda?
2: Tak.
1: Jaki przypadek o tym, czy w ogóle los zdecydował.
2: I to mi dało taki impuls, że to jest właśnie chyba to, czego chciałbym poszukiwać gdzieś w jakichś właśnie moich przyszłych produkcjach i filmach, bo po testowych takich pokazach, gdzie sprawdzaliśmy, czy coś działa, czy coś nie działa, wiele osób patrzyło kompletnie inaczej na tą scenę. Ktoś powiedział, że no jakaś bomba wybuchła, w sensie i ten. Ktoś inny powiedział, że prądem ją razili. I nagle człowiek zdał sobie sprawę, że nie ma jednej interpretacji i to jest chyba najpiękniejsze w tym wszystkim, bo każdy gdzieś tam szuka i odnajduje coś dla siebie, w sensie jakiś swój kierunek, o którym myśli.
1: Bo zostawiłeś bardzo wiele przestrzeni dla widzów i każdy widz na podstawie swoich doświadczeń, swojej wyobraźni generalnie mógł zinterpretować po swojemu to, co zobaczył, a każdy widzi co innego. Jeden to, co chce zobaczyć, inny to, o czym czytał, inny coś jeszcze sobie wyobraża. No ja ci bardzo gratuluję, bo naprawdę tyle nieoczywistych scen i tak subtelnie pokazanych, bo film jest drastyczny. To podglądanie też jest tak inaczej skonstruowane niż zwykle i ta nie

0: Oczywistość oka kamery i to, jak kamera patrzy na tych ludzi, pod jakim kątem, jakie jest światło, w jakie są wnętrza i ile z tego zobaczymy, co nam pozwala dointerpretować sytuację, to jest praca z szarymi komórkami dla każdego widza. I ja myślę, że to jest fantastyczne w tym filmie, że właśnie tak trudny temat i tak wszechogarniający i zwłaszcza tu i teraz, XXI wiek, jesteśmy wszyscy, za chwilę będziemy nomadami, prawda? I nigdy nie wiemy, gdzie zawędrujemy i co się nam przydarzy, jaka sytuacja może się okazać sytuacją bardzo rozstrzygującą, zero-jedynkową niemalże.
1: Tak, absolutnie. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że tak jakby pani czyta, bo tak, no dokładnie tak. W sensie mi się wydaje, że żyjemy w strasznie trudnych czasach. W sensie ja jestem jeszcze stosunkowo, powiedzmy, młodym.
0: Jeszcze studiujecie, tak?
1: Tak, tak. Absolutnie. I tak z niepokojem patrzę na to, w jakim kierunku się dzieje i wydaje mi się, że też w tym filmie chciałbym, żeby może ktoś właśnie zinterpretuje to w taki sposób, że czasami widzimy na ulicy dostawców jedzenia, w sensie osoby nie z Polski, w Uberze, w taksówkach, w sensie tutaj.
0: Dookoła jest wszędzie pełno ludzi, którzy jakby nie są nami, prawda? Masz takie wrażenie?
1: Dokładnie.
0: Słyszysz ten obcy język na ulicach, w swoim państwie, w swoim mieście?
1: I czasami nawet frustrujemy
0: się. Gdzie jesteś? Pytanie.
1: Tak, absolutnie.
0: Czy to jest południe Europy? Czy to jest Europa? Czy to jest Warszawa?
1: Absolutnie. I
0: Wrocław?
1: Wydaje mi się, że czasami właśnie patrzymy na takie osoby właśnie przez ten pryzmat, prawda? A zapominamy, że to są tacy sami ludzie jak my. Mhm. I oni też chcą po prostu żyć.
0: Tak,
1: i nie
0: szukają
1: wiemy,
0: swojego miejsca.
1: Absolutnie. I nie wiemy, czy w przyszłości, oczywiście miejmy nadzieję, że nie i że tutaj sytuacja się uspokoi, natomiast nikt nie wie, czy kiedyś my nie znajdziemy się w takiej sytuacji.
2: Wiesz, co mnie w twoim filmie tak, w tym kontekście, co mnie zaskoczyło i co było super, że właśnie otwierasz film, będąc w zasadzie tylko z głównym bohaterem i jego siostrą, nie? I wchodzimy trochę w ich taką bardzo osobistą relację. I to, co mówisz, kiedy obserwujemy ludzi właśnie na ulicy, mogą nam się wydawać w jakiś sposób nieprawdziwi, nie? W sensie tacy odlegli, tak, inni i tak dalej. A super właśnie, że zostawiłeś to na początku filmu, gdzie widzimy ich no, w takiej bardzo intymnej sytuacji, w rozmowie, w jakimś tam opowieści właśnie o dziadku i tak dalej. I od razu, wiesz, od razu w mojej głowie patrzę na niego jak na no, jak na
0: bo
2: bohatera,
0: jest gdzieś
2: człowieka,
0: ten wspólny
2: rozumiem,
0: mianownik,
2: nie?
0: Tak? Bo jest jakaś tak wspólnotowość
2: I dopiero potem on się, oni wchodzą w kontekst właśnie Polski. I to jest, uważam, świetne. Bo bo od innej strony wchodzę w tą sytuację. Właśnie od strony jego.
0: A dla mnie ta scena w windzie jest tak wymowna, tak, że po prostu, proszę Państwa, my celowo Państwu nie opowiadamy treści tych filmów.
2: Nie
0: bo
2: można.
0: Ja właśnie, bo dopiero po konkursie mam nadzieję, że te filmy będzie można oglądać. Jeżeli nie w kinach studyjnych w różnych miastach, to na pewno w kinie Warszawskiej Szkoły Filmowej, czyli na generała Zajączka. Tak sobie myślę. Natomiast jeśli chodzi o Filip, o twoje Bez Przepisu, to też wydaje mi się, że sytuacja tej dziewczyny, która też miała jakąś swoją wymarzoną szkołę, chciała robić coś, co było jej pasją, gdzie chciała się realizować i też miała jakiś pomysł na siebie. Wielu ludzi ma pomysły na siebie. Ja nawet nie próbuję mówić, czy to jest target typu 25-35, czy 35-45, czy więcej. Dlatego, że tak się szybko czas zmienia i sytuacja i wymagania, że ludzie 40, 50, nawet 60 plus muszą się przekwalifikowywać i szukać w sobie, jeżeli chcą przetrwać w czasach, w których jesteśmy, innego, różnego albo dodatkowego czegoś, co ich jeszcze pasjonuje, oprócz tego, co robili do tej pory, czym się zajmowali. Dlatego na przykład w zeszłym roku w Opolu w debiutach chłopak zamienił IT na śpiewanie, tak? I fajnie zmienił to w wieku, no nie będę tutaj już opowiadała jakim, ale proszę bardzo, wyszedł na ulicę z gitarą, grał, tak siebie odnalazł. Natomiast ta dziewczyna, o której jest historia Bez Przepisów, w tej kuchni, w tej Francji, nie bardzo mogła się odnaleźć. Nie bardzo ktoś dostrzegł, czy ona ma to coś, po czym wraca i okazuje się, że jednak coś trzeba z tym zrobić, prawda?
2: Tak, no to wydaje mi się, że to jest przede wszystkim o tym, gdzie jesteśmy dzisiaj jako, no, jako młodzi ludzie. To znowu wracam do tej opowieści wychodzenia z pandemii, no bo to był, myślę, że dla wielu osób w moim wieku to był taki czas, kiedy trzeba było się trochę zreflektować z tym, że świat się nie odwracamy

0: ale nie zmienił. I nie mówię tylko o pandemii, mówię też o wojnie w Ukrainie, tak. Że nagle po prostu jakiś porządek, który, no ja na przykład się wychowywałem na takiej narracji, mówiło się o końcu historii, tak? O zwycięstwie demokracji, o końcu, tak. Końcu wojen i tak dalej. I to jest świat, który się po prostu zupełnie zmienił według tego, co opowiadali mi rodzice, że będę mógł jeździć wszędzie, że będę miał ogromne możliwości, że będę miał możliwości, których oni nie mają. I wydaje mi się, że te ogromne możliwości to też jest jakiś koszt. W sensie pewne wartości upadły, pewne rzeczy po prostu się rozmyły i...
1: Ale nie pojawiły się jeszcze nowe
0: wartości, się nowe, tak.
1: Jeżeli o tym mówimy.
0: I to trochę jest o zagubieniu w tym nowym świecie, który jeszcze się nie ukształtował. Dokładnie.
1: Proszę Państwa, czekamy. Bez przepisu reżyseria Filip Wieczorek, Kanan, reżyseria Dominik Mirecki, Warszawska Szkoła Filmowa. Jeszcze panowie studiują, ale to są filmy krótkometrażowe, fabularne. Short Film Corner w Cannes 2026. Trzymamy kciuki. No i do usłyszenia po powrocie. Zobaczymy, jak pójdzie. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy,
0: dziękujemy bardzo.
3: Weekend kulturalny. Powtórka programu. Samo zdrowie.
4: Proszę Państwa, znamy wyniki całkiem nowego badania z zakresu socjologii medycyny. Pełny tytuł jest długi, no ale w nauce tak to bywa. Raport Jak się dziś czujesz? Ogólnopolskie badanie dobrostanu lekarzy i lekarek. Wykonane na zlecenie serwisu dla lekarzy Polpharma dla ciebie.pl. Artur Wolski, jestem komentatorem naukowym i za chwilę, proszę Państwa, poznamy wyniki tego badania dotyczące m.in. sfery prywatnej, ale także i ogólnego zadowolenia z życia lekarek i lekarzy. Przedstawiam ekspertów. Jest z nami Artur Jacek Mamcarz. Pan jest lekarzem internistą, kardiologiem, nauczycielem akademickim, profesorem nauk medycznych, kierownik trzeciej Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ja dodam, że nasz ekspert jest też członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym m.in. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, członkiem Europejskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest pan również członkiem Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego. No i dodam, profesor jest także współautorem albo autorem prawie 700 publikacji naukowych. No i razem z nami jest też Daniel Śliż, lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk medycznych, propagator medycyny stylu życia, zawodowo związany też z tą samą kliniką. Jest pan współzałożycielem i prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. Współzałożycielem i opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Stylu Życia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i dodam, że podobnie jak pan profesor, jest pan też autorem lub współautorem 100 publikacji i doniesień zjazdowych i naukowych. No i razem z panem profesorem, Arturem Mamcarzem, panowie są redaktorami pierwszego podręcznika medycyny stylu życia w języku polskim, monografii Ultra Zdrowie oraz monografii Jak żyć, panie doktorze. I poradnika Jak zdrowo jeść, ruszać się, kochać i spać. No i jak Państwo słyszą, takich mamy ekspertów w audycji Samo Zdrowie w Polskim Radiu 24. Witam Panów.
5: Dzień dobry.
4: Trochę długo nam to zajęło, te Wasze afirmacje.
5: Może było jeszcze dłużej, prawdę mówiąc, ale chyba nie o to chodzi. Chodzi o komentarze dotyczące...
4: Będziemy rozmawiać o samozadowoleniu,
5: właśnie.
4: Żebyśmy nie popadli w euforię. Proszę Panów, parafrazując tekst Andrzeja Waligórskiego do piosenki Ballada o Cysarzu, gdzie, przypomnę, Tadeusz Chyła w latach 70. ubiegłego wieku śpiewał: Cysarz, to ma klabę życie. No i tam w piosence pojawiał się argument uzasadniający tę tezę. To ja zapytam, a tak z własnego doświadczenia, to dokonali panowie dobrego wyboru, studiując medycynę i specjalizując się głównie w internie, kardiologii i medycynie stylu życia, panie profesorze?
5: Lekarz to ma klawę życia.
4: Pewnie, jeszcze
5: trzeba sparafrazować tak naprawdę. Wybraliśmy dobrze. Myślę, że ten projekt, który będziemy komentować, również tego dowodzi, bo jedno z pytań, które pojawiało się, to jest pytanie o to, czy lekarze różnych specjalności są zadowoleni z wyboru swojej ścieżki życiowej, zawodowej.
4: No i oni głównie potwierdzali, że
5: tak, to 90% lub więcej nawet

0: jest... O tym będziemy jeszcze
1: rozmawiać. Natomiast ja jestem zadowolony, bo...
0: A pan doktor?
2: Z czasem tak, z czasem to już...
0: Jak to z czasem?
2: No, początki bywają trudne i w tym zawodzie początki też nie są łatwe, bardzo wymagające.
0: No jak się skończy studia sześcioletnie, potem jest rok stażu, potem jest orka, bo trzeba zrobić specjalizację, to są kolejne 3 lata i znowu się jest tam gdzieś...
1: 3 lub 5.
2: Doktorat, habilitację, tak, to wymaga czasu i poświęceń, ale to rzeczywiście jest bardzo duża satysfakcja, jak już widzi się efekty tego działania.
0: Panowie są zadowoleni, ale to dobrze, no bo tacy ludzie nas leczą, no więc lepiej jak nas leczą ludzie zadowoleni z empatią, aniżeli ze skwaszonymi minami. Ale w badaniu też nie wszystko było takie różowe i słodkie. Na jakie główne trudności w swojej pracy wskazują lekarze? Panie profesorze, panie doktorze, co wyszło w badaniu?
1: Różne są problemy. Oczywiście jest ranking tych kłopotów, problemów czy ograniczeń, które powodują, że czasami uznajemy, że jesteśmy przemęczeni, zmęczeni, nawet wypaleni, chociaż tutaj to słowo wypalenie nie pada, że ten dobrostan jest budowany tak na co dzień i ten ranking powodów, dla których uznajemy, że czasami przekracza to takie energetyczne możliwości kompensacyjne, jest różny, ale na przykład brak czasu, procedury administracyjne.
0: A poza tym chyba klinika to też tak jak zakład pracy. Tam są ludzie, tam mogą się pojawiać też konflikty,
1: ale to
0: napięcia.
1: Mnie właśnie bardzo ucieszyło, muszę powiedzieć, dlatego że wśród tych powodów, dla których nie jesteśmy zadowoleni lub bywamy niezadowoleni, ten balans jest trudny do osiągnięcia. Bardzo rzadko pojawiają się problemy związane z hierarchizacją chociażby tego zawodu. Może akurat odpowiadający mieli dobrze poukładane te stosunki, bo to jest zawód, który z założenia jest hierarchizowany, bo uczymy się całe życie, już Daniel o tym powiedział, że najpierw się uczymy na stażu, później na rezydenturze, później mamy opiekuna naukowego i te relacje tego mentora i mentorskie są w oczywisty sposób związane z komfortem. Na końcu jest tam ten problem konfliktów pracy i pewnych presji, które są wywierane przez nas samych na siebie.
0: No tak,
1: to mnie bardzo ucieszyło, prawdę mówiąc.
0: To też chyba zależy, panie profesorze, od tego, kto jest tym mentorem, kto jest szefem kliniki, jak potrafi zbudować atmosferę, jak dba o ten swój zespół i jak te relacje się układają. Tak myślę, panie doktorze.
2: Tak, to jest chyba najważniejsza osoba, która jakby wprowadza pewien etos kliniki.
0: Ordynator, szef kliniki.
2: Tak, tak, ale też i opiekun naukowy, no bo ja tutaj jest mój mistrz obok, więc mogę powiedzieć, że dużo nauczyłem się od mojego mistrza, ale nie tylko.
0: Miał pan szczęście, że pan
2: ogromne,
0: trafił.
2: Ogromne.
0: Szczęście też się
2: i gdyby
0: przyda.
2: Profesora tu nie było, też bym to samo powiedział, ale żeby nie było, że słodzę tutaj.
1: Ta lojalność na różnym etapie rozwoju zawodowego i naukowego jest niezwykle ważna. Ja się ucieszyłem, że wielu ankietowanych lekarzy ma taką sytuację w pracy, która kiedyś nie była tak różowa moim zdaniem. To się zmieniło jednak chyba.
0: Właściwie lekarze powinni być zadowoleni z życia, no ale tam okazuje się, że w badaniu co czwarty lekarz często doświadcza takich trudności psychicznych, a ponad połowa deklaruje, że zdarzają się one tak od czasu do czasu. Dodam, że 67% lekarzy nie korzysta z pomocy psychologicznej i uważa, że ta pomoc im w ogóle jest niepotrzebna. Jak to w ogóle możemy skomentować?
1: To może ja poproszę Daniela, żeby najpierw zaczął. Ja
2: myślę, że to jest bardzo złożona kwestia. Każdy z nas, wykonując ten zawód, który jest bardzo wymagający, emocje, które mu towarzyszą, są dość silne.
0: Bo przepraszam, że jeszcze wszedłem w słowo. Tu chyba nie chodzi o pieniądze, dlatego że czasy się zmieniły i lekarz dzisiaj, dobrze wykształcony lekarz, bo to jest specjalista, który musi przez ileś lat jednak tę wiedzę gromadzić, nie jest już tak podle wynagradzany, jak było, nie wiem, ze 20-30 lat temu.
2: Absolutnie nie. Myślę, że ten standard życia nawet dla startującego lekarza diametralnie się zmienił z perspektywy 2 dekad.
0: No to wszyscy powinni być szczęśliwi. A
2: pieniądze
0: się...
2: to nie wszystko.
0: A, no właśnie.
2: Oczywiście pieniądze potrafią wiele wynagrodzić i potrafią zmusić nas do wytężonego wysiłku momentami. To jest jakaś motywacja, ale na koniec dnia, no to jesteśmy ludźmi i na koniec dnia czujemy to, co dostaliśmy w pracy, jakie emocje towarzyszyły w kontakcie z pacjentem, z rodziną, jakie ponieśliśmy wreszcie porażki, bo to nie jest zawód tylko i wyłącznie sukcesów. Gdzie moglibyśmy być lepsi, to również nam towarzyszy takie przemyślenia. Przyznam szczerze, nie znam lekarza, który ma staż 15-20-letni i w jakimś momencie jego psychika nie byłaby w jakiś sposób zachwiana. To znaczy każdy

0: Każdy z nas w którymś momencie przeżywa słabość jakąś. Już nie mówię o depresji, bo to jest w oczywisty sposób jakby tego konsekwencja, ale takie obniżenie nastroju, czy pogorszenie motywacji do pracy, czy niechęć do tego.
1: Pamiętajmy, że to łatwe, a robota nie jest, dlatego że cały czas jesteśmy w kontakcie z ludźmi, którzy mają bardzo poważne problemy, są chorzy, mają choroby nowotworowe, czasami są to stany terminalne, bardzo trudne.
0: Czasami młodzi ludzie też.
1: I młodzi ludzie, dzieci. Gdzie no, ręce opadają, ale pewne możliwości i narzędzia, które ma współczesna medycyna, się kończą i nie bardzo możemy im pomóc. I to nie ma siły, to musi rzutować na psychikę osoby, która leczy.
0: I na długi czas zostaje z nami.
1: I tego się nie da zresetować, wyrzucić, bo to gdzieś zostaje. Doniesienia medialne potwierdzają, co w badaniach zresztą też wyszło, panowie, że 86% lekarzy zetknęła się z agresją ze strony pacjentów, ze strony ich rodzin, a 32% doświadcza tego kilka razy w roku. Pytanie, dlaczego tak się dzieje? Czy to pacjenci są coraz bardziej roszczeniowi? Czy zanikają w społeczeństwie takie hamulce wynikające z dobrego wychowania? Życie się brutalizuje? Co się dzieje?
2: To jest złożony problem. Jeszcze nawiążę do tych emocji, bo myślę, że wymaga komentarza także fakt tego, że pomimo doświadczania tych emocji negatywnych, próbujemy sobie z nimi radzić sami, a nie korzystamy z pomocy naszych kolegów, którzy są pełni kompetencji, żeby nam pomóc. I myślę, że to jest rzecz do naprawy. Myślę, że taki raport to nie tylko ocena i komentarz, ale także refleksja na przyszłość. Przenosimy problemy naszych pacjentów do domu, nie wychodzimy, nie odcinamy grubą kreską czy cięciem ostrym problemu, kiedy wsiadamy do samochodu i jedziemy do domu, żeby się ucieszyć i odpocząć, ale zabieramy ze sobą te kwestie. Zresztą niedawno powstała właśnie książka, która była dla mnie pełna różnych refleksji, którą jeden z dziennikarzy pracujących w radiu, reporter, przygotował. To Michał Dobrołowicz, wymienię go z nazwiska, bo książka dotyczy tych terminalnych stanów odchodzenia i tam jest taki rozdział, który opowiada o odchodzeniu dzieci. To muszę powiedzieć, że naraz się tego nie da przeczytać, kiedy doświadczenia są codziennością lekarzy z odchodzeniem młodych ludzi, terminalnymi chorobami, które nie dają się opanować, bo mamy takie doświadczenia, ale ta agresja jest jednym z powodów i pytanie pana redaktora, jaki jest powód tej agresji, pewnie też złożony. Oczywiście lekarze pracujący ambulatoryjnie, bo oni podlegali tej ankiecie, pewnie częściej spotykają się z agresją i taką roszczeniową postawą pacjentów.
1: No chociażby na SOR-ach.
2: Rozmowa z rodziną jest doświadczeniem, które bywa traumatyzujące, bo te oczekiwania wynikające z tego, że dostęp do informacji jest dzisiaj pełny, a czasami on jest informacją nieprawdziwą, tak? I oczekiwania wobec tego kierowane zarówno do lekarzy specjalistów, do lekarzy pierwszego kontaktu, do lekarzy udzielających pomocy w stanach zagrożenia życia w SOR-ze są kierowane bardzo dynamicznie. I ja tutaj nie usprawiedliwiam tych agresywnych postaw, ale my czasami z tymi agresywnymi postawami się mierzymy i możemy je rozwiązać, udzielając, i to jest chyba kluczowa sprawa, bo znowu o refleksji myślę, właściwych informacji. Miewamy takie konferencje, gdzie zapraszamy prawników. I prawnicy mówią, że większość problemów, których oni muszą pośredniczyć w tym konflikcie, nie wynika ze złych kompetencji i złej oferty lekarza dla pacjenta, ale z braku komunikacji. Musimy się tego po prostu nauczyć, ale są oczywiście takie sytuacje, w których musimy tym zarządzać.
1: W naszej rozmowie pojawiła się już depresja i stan też wypalenia zawodowego u lekarzy, który się może pojawiać. No i okazuje się, co zresztą wyszło w tym badaniu, że 77% medyków od czasu do czasu, gdy mają chwilę, to są w stanie się na moment zatrzymać i zrobić sobie taką refleksję nad tym, jak to wszystko wygląda, że są przeciążeni psychicznie. No, czasami bywa tak, że pracują też na dwóch, trzech etatach, no bo tak czasami też jest. Presja czasu, wszystko na przedwczoraj i wszystko naraz. To też trzeba mieć, użyję kolokwializmu, łeb jak sklep, żeby to udźwignąć. No i może się pojawić ta depresja. No i teraz pytanie, ale takie pytanie z punktu widzenia pacjenta. No to zaraz, jak człowiek, który wchodzi w depresję albo ma depresję, jest lekarzem, jak on mnie będzie leczył, jak on ma sam problem ze sobą?
0: no pewnie będzie leczył gorzej, tak? I to jest jasne, bo jakby nasza predyspozycja psychiczna nie zależy tylko od tego, czy mamy rozpoznaną, czy nierozpoznaną nawet depresję, ale od tego też, jak się zregenerujemy.

0: Mówiliśmy i tu pan redaktor podjął bardzo ważny temat, to znaczy przeciążenie pracą również będzie rzutowało na to, jak jesteśmy empatyczni, jak bardzo potrafimy zaangażować się właśnie w ten proces leczenia, w sytuację, tu już mówił pan profesor o komunikacji, zrozumieć tego drugiego człowieka w tym kontekście chorowania jego bliskich i to jest niezwykle ważne, ale w oczywisty sposób depresja nie jest chorobą obojętną dla naszego procesu myślowego, dla analizy faktów, dlatego, żebyśmy mogli się właśnie też i zaangażować w ten proces leczenia, więc no, jest to poważny problem na pewno.
1: Sen jest takim dobrym antidotum na przemęczenie. Następuje wtedy reset. Mózg też odpoczywa, wyrzuca to, co jest niedobrego. No ale tego snu, jak wynika też z badania, lekarze mają za mało, panie profesorze.
2: Za mało. Sen jest filarem medycyny stylu życia. Daniel jest prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. Pracujemy razem w tym obszarze i niejednokrotnie razem wykładaliśmy. I do początku zawiązania tego towarzystwa wśród filarów medycyny stylu życia nie wymieniano wcale snu. Wszyscy wiedzą, że to na pewno nieprawidłowe żywienie, palenie papierosów, brak aktywności fizycznej. A o śnie mniej mówiono. Tymczasem sen jest takim jak w soczewce skupiającym wiele ryzyk, wiele zagrożeń, bo sen na przykład zmienia następny dzień, brak snu. Czyli jeśli śpimy za mało lub źle, to następnego dnia organizm upomina się o więcej kalorii, bo traktuje ten stan jako alarm, przygotowanie się do walki. W związku z tym, jeśli ktoś nie skompensuje aktywnością fizyczną, to jest prosty sposób do tego, żeby tyć. Czyli nie wszystkim kojarzy się brak snu jako element, który może determinować wystąpienie otyłości. Otyłość z kolei, kolejne fazy, to jest ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, metabolicznych, cukrzycy, onkologicznych, wielu problemów. Już nie mówię o takim postrzeganiu snu, o tym Daniel pewnie za chwilę powie, jako pewnego elementu, który pogarsza jakość naszej pracy.
1: Tak, bo jesteśmy zmęczeni, głowa już nie myśli tak jak trzeba.
2: Zaburzenie architektury snu, bo tak to się ładnie nazywa, mi się podoba to sformułowanie, czyli tych faz, które są fizjologiczne, wpisane w wypoczynek nocny, powoduje, że następnego dnia jesteśmy mniej skuteczni w bardzo wielu obszarach.
1: No właśnie, a poza tym też to wizerunkowo źle działa w relacjach lekarz-pacjent, bo jeżeli to wszystkie te składowe zaistnieją i nie będzie i snu, i złe odżywianie, i brak ruchu, i wejdziemy w chorobę otyłościową.
0: Brak relacji międzyludzkich.
1: No to jak pacjent ma uwierzyć takiemu lekarzowi, który będzie diabetologiem albo kardiologiem, a będzie miał 20 kilo nadwagi? No sorry.
0: Practice what you preach. Tak powinniśmy oczywiście funkcjonować, czyli pokazywać naszym pacjentom, jak żyć poprzez nasz własny przykład.
2: To tytuł książki, którą Daniel był ze mną wspólnie redaktorem i tam traktowaliśmy o bardzo wielu ciekawych rzeczach. Sam sięgam do niej czasem, sobie przypominam bardzo ciekawe rozdziały dotyczące na przykład tego, ile warto zarabiać, żeby być szczęśliwym. To są bardzo ciekawe rzeczy, czyli ile warto spać, jak nawiązywać relacje, czy warto z kimś rozmawiać, czy tylko patrzeć w ekran monitora lub smartfona, bo to jest współczesny świat, widzimy to.
0: Tak, no i w momencie, kiedy my prezentujemy inne wartości, to znaczy na przykład lekarz leczący chorobę otyłościową u pacjenta, ta sama problem właśnie z tęże chorobą, no staje się chyba mniej wiarygodny, znaczy na pewno staje się mniej wiarygodny w oczach pacjenta. No należy chyba się odwołać do sumienia i wartości samego lekarza.
2: Otyłość jest chorobą. Chorobę można lub należy nawet leczyć, tak? To się zmienia postrzeganie otyłości, bo weszliśmy siłą rzeczy w jeden z głównych problemów medycznych współczesnego świata. Kiedyś traktowano otyłość jako pewien defekt estetyczny, ale dzisiaj nikomu do głowy to nie powinno przychodzić, bo to jest choroba, to jest matką 200 innych chorób. Nikomu nie przychodzi do głowy, że ktoś to ma raka płuca, mówi, jesteś sobie winien, bo paliłeś papierosy, to sobie sam radź. Tutaj jadłeś za dużo i nie ruszałeś się, poradź sobie sam. Mamy ofertę dla pacjentów chorujących na otyłość, więc jeśli sami mamy ten problem, to trudno nie podejmować terapii.
1: Tak oto poznaliśmy lepiej tych, co nas leczą, a było to możliwe na podstawie badania, raport, jak się dziś czujesz, ogólnopolskie badanie dobrostanu lekarek i lekarzy wykonane na zlecenie serwisu dla lekarzy Polpharma dla ciebie.pl. A naszymi ekspertami, przypomnę, byli Artur Jacek Mamcarz, lekarz internista i kardiolog, nauczyciel akademicki, profesor nauk medycznych i Daniel Ślisz, lekarz specjalista chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk medycznych, propagator medycyny stylu życia. Bardzo panom dziękuję.
0: Dziękujemy. Dziękujemy.
1: Artur Bolski, ja też Państwu bardzo serdecznie dziękuję.

0: Dziękuję i przypominam, że audycje Samo Zdrowie w Polskim Radiu 24 są od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19.30.
1: Samo Zdrowie.
2: Powtórka programu.

0: Minęła pierwsza, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Bez negocjatorów z USA między Ukrainą a Rosją. Kijów i Moskwa nie negocjują już za pośrednictwem Waszyngtonu. Informację podała ukraińska agencja Union, powołując się na wypowiedź amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio. Ostatni raz bezpośrednie rozmowy w formacie trójstronnym USA-Rosja-Ukraina toczyły się w lutym. Po rozpoczęciu działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie zostały zawieszone.
1: Agencja Union, powołując się na wypowiedź Marco Rubio, zwraca uwagę, że Waszyngton nie widzi możliwości szybkiego porozumienia się Moskwy i Kijowa w sprawie zakończenia wojny. Włączyliśmy się, ponieważ byliśmy jedynymi, z kim mogli porozmawiać i Rosjanie, i Ukraińcy. Niestety te negocjacje nie dały rezultatu, cytuje wypowiedź amerykańskiego sekretarza stanu ukraińska agencja. Marco Rubio zaprzeczył, że Stany Zjednoczone wywierały jakąkolwiek presję na Kijów. Rubio zapewnił, że jeśli pojawią się przesłanki, iż negocjacje mogą się udać, to Waszyngton weźmie na siebie rolę pośrednika. Jednocześnie wyraził nadzieję, że rozmowy zostaną wznowione, bo jak się wyraził, ta wojna może zakończyć się tylko na drodze pokojowego uregulowania. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Są trudno uchwytne przez radary, przenoszą pociski powietrze-powietrze. Ich zasięg to ponad 2000 kilometrów. Pierwsze 3 z 32 zamówionych przez Polskę F-35 jest już w łasku. Samoloty zwiększają zdolności bojowe polskiego wojska, zwiększając tym samym możliwości bojowe NATO i polskie bezpieczeństwo, mówił w TVP Info były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera.
2: To jest niewątpliwie istotne podniesienie bezpieczeństwa z kilku powodów bardzo technicznych, bardzo namacalnych. Jest to bardzo konkretna zdolność, która przenosi się nie tylko na domenę powietrzną, ale na wiele domen, w których te samoloty są w stanie operować.
0: Wielozadaniowe myśliwce piątej generacji będą pierwszymi tego rodzaju maszynami na wschodniej flance NATO. Do Polski trafi 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy, poinformował prezydent USA. Wydaje się, że po takiej deklaracji Donalda Trumpa sytuacja z zamieszaniem wokół kwestii wstrzymania rotacji wojsk USA w Polsce nieco się uspokoiła. Nie wiadomo jednak wciąż, ilu dokładnie żołnierzy trafi do Polski, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że tydzień temu pojawiła się informacja o wstrzymaniu wysłania do Polski 4 tysięcy żołnierzy. Zarówno rządzący, jak i prezydent z zapowiedzi z prezydenta USA są zadowoleni.
3: Co do dokładnie liczby amerykańskich żołnierzy, którzy będą w Polsce, pewności nie ma, bo rzeczywiście w ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja o wstrzymaniu wysłania do Polski 4 tysięcy żołnierzy. Teraz jest mowa o 5 dodatkowych tysiącach. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz dyplomatycznie odpowiada, że trwa implementacja decyzji Donalda Trumpa.
4: Jedno jest pewne. Polska na pewno nic nie traci, a ja jestem głęboko przekonany, że zyskuje lub liczebnie, albo zyskuje pod względem stałej obecności.
3: Wicepremier położył nacisk na ofensywę dyplomatyczną członków rządu i wojskowych, która miała miejsce w ostatnich dniach. Mówił też o dobrych kontaktach prezydenta Karola Nawrockiego z amerykańskim przywódcą. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki podkreśla z kolei, że wpis Donalda Trumpa mówi jasno, komu zawdzięczamy tę decyzję.
5: Bardziej prosto, jasno już prezydent Trump nie mógł tego napisać.
3: Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że proces planistyczny będzie przebiegał w dowództwie wojsk amerykańskych w Europie i jak dodał, to moment, w którym na pewno idziemy do przodu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: Ślub zawarty przez pary jednopłciowe za granicą będzie ważny w Polsce. W Dzienniku Ustaw opublikowano rządowe rozporządzenie w sprawie transkrypcji związków par jednopłciowych.

0: płciowych. Dzięki temu w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce możliwa będzie transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył. Nadchodzi czas waszej godności, a w urzędzie każdy w Polsce, wszyscy będą mieli obowiązek dokonywać tej transkrypcji. Zmiany, które dokonujemy, mają zapewnić po prostu szacunek.
0: Wprowadzone rozporządzenie to pokłosie kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństw dwóch mężczyzn zawartego w 2018 roku w Berlinie. Jedzie na rowerze z Zakopanego nad morze w szlachetnym celu. Z każdą godziną kilometrów ubywa, jest ich poniżej 600. Łatwogang kolejny raz zbiera pieniądze. Tym razem dla ciężko chorego Maxa. 8-latek cierpi na rzadką chorobę powodującą zanik mięśni. Na trasie Łatwoganga tłumy.
2: Cześć, pędzimy dla Maxa! Wszyscy razem, cześć!
3: Ale jesteście niesamowici, dziękuję wam, że mieliście chwilę wpaść. Cześć, maluchu! Trzebuję trochę wolniejsze tempo, bo za duże tętno mam. Muszę trochę zwolnić, bo też jest dużo emocji dla mnie. Ja muszę, bo mi pikawa walnie w tym tempie.
4: Brawo, brawo!
3: Tu się zimno się jeszcze robi.
0: 8-letni Max na leczenie w Stanach Zjednoczonych potrzebuje 15 milionów złotych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Noc pogodna. Uwaga jednak na mgły, zwłaszcza na północy i północnym zachodzie, ograniczające widzialność do poniżej 300 metrów. Temperatura to od 7 do 12 stopni.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
6: A już teraz na naszej antenie pan Janusz Reiter, był ambasador Polski w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Panie ambasadorze, jak pan odebrał te informacje, a właściwie ten wpis prezydenta Donalda Trumpa mówiący o dodatkowych 5000 żołnierzy, którzy mają trafić do Polski? Bo biorąc pod uwagę to, co przeżywaliśmy w ostatnich dniach, to chyba można mówić o pewnym zaskoczeniu.
7: Oczywiście zaskoczeniu, na szczęście zaskoczeniu ze znakiem pozytywnym. Także jakiekolwiek są motywy tej decyzji, ona jest dobra dla Polski, to jest najważniejsze.
6: Co pana zdaniem złożyło się na taką decyzję Donalda Trumpa? Bo wiele mówi się o tym, że no jednak to zamieszanie również wśród polityków amerykańskich, również wśród jego sojuszników z partii republikańskiej, gdzie pojawiło się no bardzo dużo krytycznych głosów, że to mogło przeważyć, jeżeli chodzi właśnie o to, co teraz komentujemy.
7: No pewnie tak. I to jest sposób podejmowania decyzji w Waszyngtonie jest dosyć niekonwencjonalny. I czegoś takiego nie było jeszcze nigdy w Ameryce. Także trudno czasami zrozumieć logikę tych wydarzeń, które tam się dzieją i które prowadzą do takiej czy innej decyzji. O ile łatwo było zrozumieć logikę decyzji anonsowanych, zapowiadanych przez Pentagon wcześniej, to już ta decyzja, którą podjął na końcu prezydent Trump, jest jakby mniej oczywista i mniej zrozumiała. I pytanie jest takie, czy ona oznacza odwrócenie takiej długofalowej tendencji kierunku polityki amerykańskiej, czy tylko korektę? I otóż ja myślę, że to drugie jednak. To znaczy kierunek polityki amerykańskiej chyba się nie zmienia, a to znaczy, że obecność amerykańska w Europie będzie maleć. Tylko tyle, że na szczęście to nie będzie jakiś proces, który się dokona w ciągu jednego sezonu i zostawi Europę no, w stanie, jakby to powiedzieć, no, ograniczonej zdolności do obrony. To będzie się działo pewnie przez dłuższy czas, ale to jest coś, na co trzeba się przygotować i w tym sensie ta decyzja tego nie zmienia. W Polsce panuje, myślę, dosyć dobre zrozumienie, że niezależnie od tego, ilu żołnierzy amerykańskich będziemy mieli, to przede wszystkim musimy też wykonać własny wysiłek i wykonujemy go, a także musimy myśleć o przywróceniu czy stworzeniu w Europie zdolności takich, które będą potrzebne do tego, żeby bronić Europy, bronić Polski.

0: będzie innych krajów w przypadku agresji zewnętrznej. A to jest coś, z czym dzisiaj zupełnie realnie trzeba się przecież liczyć.
1: To jeszcze jedna kwestia, bo no, zanim poznaliśmy tę nową decyzję Donalda Trumpa, były różne spekulacje dotyczące tego, skąd ta wcześniejsza decyzja o zatrzymaniu 4000 amerykańskich żołnierzy, którzy rotacyjnie mieli się pojawić w Polsce, w ramach rotacji mieli się pojawić w Polsce. I pojawił się tam taki wątek mówiący o tym, że być może wynikało to z gigantycznego zamieszania. To znaczy ta redukcja miała dotknąć sił amerykańskich stacjonujących w Niemczech, o czym zresztą Donald Trump nie raz i nie dwa mówił i wydawałoby się to już przesądzone. Natomiast być może ktoś uznał, że prościej będzie wstrzymać akurat ten oddział, który ma wyruszyć do Europy, a to, że akurat była to Polska, było dziełem absolutnego przypadku. Stąd całe to zamieszanie. No i stąd też ta decyzja, którą w tej chwili komentujemy.
0: Myślę, że mało kto potrafi dzisiaj dokładnie dostrzec w tej mgle, w której cała ta gra się toczyła, zrozumieć, jak to wszystko się tam odbywało. Liczą się wyniki. Ten wynik, jak mówię, jest dla Polski korzystny i to jest w tym wszystkim najważniejsze, ale liczy się też to, żeby zrozumieć, że to nie zmienia logiki polityki amerykańskiej, tylko na szczęście ta polityka amerykańska nie postawi Europy, w tym Polski, w trudnym położeniu, w jakim byśmy się znaleźli, gdyby amerykańska obecność została nagle radykalnie ograniczona. Ta obecność będzie raczej w tej chwili zwiększona, co odpowiada, myślę, też sytuacji realnej, jak to się mówi po angielsku, on the ground, czyli no, na ziemi, bo my jesteśmy najbliżej tego teatru działań wojennych. W dodatku to, co było moim zdaniem najgroźniejsze w tej całej dyskusji chaotycznej o tym, czy Amerykanie zmniejszają, jak zmniejszają, kiedy obecność, to było to, że ona mogła wysyłać do Rosji niedobre sygnały i Rosjanie mogli poczuć się tym zachęceni, no, do testowania NATO. Więc w tym sensie ta decyzja najnowsza jest, to jest z kolei dobry sygnał. To jest sygnał skierowany również do Rosji, że żeby sobie nie robiła żadnych nadziei, w związku z tym, że właśnie panowało takie zamieszanie w Ameryce i w NATO.
1: To jeszcze jedna kwestia, bo oczywiście pojawiła się ta decyzja Donalda Trumpa, ale jednocześnie amerykańskie media dość zgodnie informują, że ta decyzja prezydenta miała bardzo mocno zaskoczyć amerykańskich urzędników, łącznie z urzędnikami, czy też z przedstawicielami Pentagonu, który przecież odpowiada za kwestie militarne, za obronność Stanów Zjednoczonych. Jak to komentować, jak to oceniać?
0: No, to nie jest nic nowego. To tego typu sprzeczności w działaniach różnych organów administracji, to nie jest nic nowego. No, proszę zauważyć, jak się odbywa ta operacja wojskowa, wojna w Iranie. Tam jest bez przerwy są jakieś sprzeczne informacje. Ale no, po prostu nie wolno się poddać tej atmosferze i wpadać w panikę. To doświadczenie najnowsze pokazuje, że czasami trzeba odczekać, aż ta mgła, czy ten kurz opadnie i wtedy dopiero widać, co naprawdę, jaki jest wynik tego, no, chaotycznego procesu podejmowania decyzji w Ameryce. Efekt końcowy się liczy.
1: No tak, tylko jest jeszcze jedno małe ale, to znaczy my tak naprawdę tego końcowego efektu do końca nie znamy, bo jest mowa o dodatkowych 5000 żołnierzy, no ale teraz pojawiają się pytania. Czy to oznacza, że ta rotacyjna brygada wraca do Polski i oprócz niej do Polski przyjeżdża 5000 żołnierzy? Czy chodzi o to, że wraca do nas ta rotacyjna brygada, która miała do Polski dotrzeć, dosyłamy jeszcze kilkuset żołnierzy i to jest to. To są jednak to no, dwie zupełnie różne informacje.
0: Są, to prawda. No, tak dzisiaj wygląda polityka amerykańska. No, my tego nie zmienimy. Trzeba to zaakceptować. Ale akceptować nie znaczy nie tylko uznać, że tak musi być. No, na to nie mamy wpływu, ale to znaczy również robić swoje i traktować to, mam nadzieję, że zwycięży, że tak powiem, taka najlepsza interpretacja tej decyzji. To znaczy, że w Polsce będzie na stałe 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich dodatkowo. Ale jeżeli będzie trochę inaczej, no to też będzie to lepiej niż to, o czym niedawno jeszcze myśleliśmy, mianowicie o zmniejszeniu liczebności wojsk amerykańskich.

0: amerykańskich w Polsce. Ale ponieważ właśnie tu jest tyle tak sprzecznych decyzji, to nam nie może zamącić obrazu tej całości. Obraz jest taki, że w dłuższej perspektywie Amerykanie będą zmieniali i przez to zmniejszali swoją obecność, swoje zaangażowanie w obronę, w bezpieczeństwo Europy i musimy się do tego przystosować sami, ale też z naszymi europejskimi sojusznikami.
1: To jeszcze jedna kwestia, bo przy okazji tej informacji Donalda Trumpa o dodatkowych 5000 żołnierzy, no, pojawiły się też takie głosy z polskiego rządu, od polskich polityków, że może to jest dobry moment, żeby znów z Amerykanami na poważnie porozmawiać o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, żeby no, jednak ich ranga poszła w górę, no bo na razie mówimy o siłach rotacyjnych. Ja wiem, że być może to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, czy ci amerykańscy żołnierze, którzy w Polsce są w bazach stałych, czy też są w bazach rotacyjnych, ale jednak wydźwięk polityczny byłby trochę inny.
0: To ma znaczenie oczywiście. To ma znaczenie, ale ja myślę, że nikt dzisiaj nie potrafi sensownie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest wykonalne. Ponieważ, no, tak jak właśnie o tym mówiliśmy, już ten proces decyzyjny w Waszyngtonie tak właśnie przebiega. W związku z tym jest niezwykle trudno myśleć o tym w kategoriach takich powiedziałem, stabilnych. Trzeba przyjąć do wiadomości, tak jak mówiłem, ten długofalowy kierunek polityki amerykańskiej. I teraz z tego wynika, że obecność amerykańska będzie się ograniczała. Z tego nie wynika wprost, gdzie ona będzie ograniczona. Czy będzie ograniczona w Polsce, mam nadzieję, że nie, czy w innych krajach NATO. To też nie jest tak, że jeżeli w innych krajach NATO obecność amerykańska będzie ograniczona, to my nie mamy z tym żadnego problemu. Mamy, ponieważ to jest pewien system bezpieczeństwa. To nie jest tylko, to nie jest gra pomiędzy Polską a Ameryką. A obecność amerykańska tu jest częścią europejskiego systemu bezpieczeństwa. Inną ważną częścią są też wojska amerykańskie w Niemczech, także we Włoszech, w innych krajach, ale szczególnie w naszym przypadku w Niemczech. Także to, co się będzie działo w tych krajach, to jest też ważne dla naszego bezpieczeństwa.
1: To na ile, ciesząc się oczywiście z tych dodatkowych żołnierzy, musimy z pewnym niepokojem patrzeć właśnie na Niemcy, skąd tych amerykańskich żołnierzy, no wszystko na to wskazuje, będzie ubywać i to mogą być znaczne ubytki.
0: To byłoby dla naszego bezpieczeństwa niedobrze i to trzeba sobie wyraźnie zupełnie powiedzieć. Oczywiście, że mniej niedobrze to będzie wtedy, jeżeli choćby część tych wojsk trafi do Polski, albo w ogóle te wojska, co jest nieprawdopodobne, bo jest niemożliwe, żeby i zresztą cały ten proces nie dokona się w krótkim czasie. To obecność amerykańska w Niemczech jest wynikiem, to jest efekt kilkudziesięciu lat zaangażowania Ameryki w Europie. To są potężne bazy, to jest potężna infrastruktura. Tego się nie pakuje i nie przenosi w inne miejsce. Natomiast, no, znowu, jeżeli ten proces ruszy, on właściwie ruszył, to wtedy jest pytanie, jak szybko on będzie przebiegał i ile czasu Europa będzie miała. To jest bardzo ważny czynnik czasu na to, żeby się dostosować do tych zmian.
1: To jeżeli pan pozwoli, pozostawiając już z boku temat tych dodatkowych amerykańskich sił, oczywiście do tego tematu dziś regularnie będziemy powracać na antenie Polskiego Radia 24, ale teraz inne kwestie związane z polityką amerykańską, być może dla nas już nie tak istotne, ale myślę, że dosyć ciekawe, bo no, powraca temat Kuby. Marco Rubio grozi po raz kolejny władzom Kuby. Kuba stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, a prawdopodobieństwo pokojowego porozumienia jest niewielkie, tak mówił sekretarz stanu USA. Oczywiście rząd kubański w bardzo takich zdecydowanych słowach odpowiada na te słowa Marco Rubio. Ku czemu to prowadzi pana zdaniem?
0: To jest głównie nacisk na Kubę i celem tego nacisku może być albo przygotowanie interwencji, ale bardziej, myślę, prawdopodobne jest właśnie to, żeby zmusić reżim kubański do rozmów. Nie sądzę, żeby Amerykanie mieli apetyt w tej chwili na jakąś kolejną interwencję wojskową, zwłaszcza teraz, kiedy jeszcze trwa wojna w Iranie, która jednak absorbuje ich siły w dużej mierze i to by, myślę, też zrobiło złe wrażenie wśród nawet wyborców prezydenta Trumpa. Także jest to bardziej kwestia nacisku dyplomatycznego, czy nacisku politycznego i ekonomicznego, oczywiście tak dalej. Ten reżim kubański jest słabszy niż

0: był kiedykolwiek w przeszłości, ale ja myślę, że po doświadczeniu Iranu Amerykanie będą w tej chwili bardziej ostrożni. Oczywiście tutaj może bardziej miarodajne jest doświadczenie związane z obaleniem reżimu Maduro w Wenezueli, no, ale tak czy owak to Ameryka sobie nie może pozwolić na interwencję, która będzie tutaj uwikła na dłuższy czas. Bo już wojna w Iranie jest czymś, co właściwie nie pasuje do strategii amerykańskiej, polegającej też, by ograniczać zaangażowanie w świecie.
1: Ta ale wojna w Iranie to nie miała być
0: szybka,
1: scenariusz
0: i skuteczna. Taka nie jest.
1: Ten scenariusz z Wenezueli, on nie będzie być może kusić co po niektórych polityków wokół Donalda Trumpa. No właśnie, po to, żeby poprawić notowania, żeby pokazać, że no, być może w Iranie nie wszystko nam wyszło, ale tu proszę bardzo, jeden chirurgiczny cios, czy też jedno chirurgiczne cięcie i mamy kogoś innego, bo pan powiedział o obaleniu reżimu Maduro, no ale można powiedzieć, że właściwie reżim nie został obalony. W tym reżimie po prostu tylko zmieniono tę pierwszoplanową postać. Jeżeli chodzi o Wenezuelę.
0: To prawda, to znaczy zmieniono nie tyle reżim, co jakby dać politykę tego reżimu na politykę przyjazną wobec Ameryki. I Amerykanie pewnie by się na coś takiego też zgodzili na Kubie. Ale to zawsze jest z tym jednak związane ryzyko. A ten rząd amerykański w tej chwili pewnie ma ograniczoną, jakby to powiedzieć, ograniczony apetyt na ryzyko. Dopóki trwała ta wojna w Iranie i nie zakończyła się spektakularnym sukcesem, na który liczono, ona jednak tam absorbuje duże siły amerykańskie. To myślę raczej nie działa na korzyść tych, którzy chcieliby dokonać interwencji na Kubie. Chociaż oczywiście, jakby to powiedzieć, lobby tych, którzy dążą do zmiany reżimu na Kubie w Ameryce jest dosyć silne. Ta kubańska wspólnota, której przedstawicielem jest też sekretarz stanu Rubio, jest tam bardzo silna, ma bardzo silne wpływy. I ona od dawna marzy o tym, żeby na Kubie dokonać zmiany reżimu. Pewnie szanse na to są dzisiaj większe niż kiedykolwiek, ponieważ ten reżim jest dzisiaj izolowany i bardzo słaby. Mimo to jest to zawsze jednak ryzyko.
1: No ale ważąc ryzyko, na ile jednak ważkimi mogą być te argumenty, o których pan wspomniał, że ta społeczność kubańska, albo inaczej w ogóle temat Kuby jest akurat wśród amerykańskich wyborców bardzo istotny. No, na Florydzie, czy też w tych Stanach Południowych to może mieć znaczenie, tym bardziej, że zbliżają się bardzo trudne dla Republikanów i Donalda Trumpa wybory.
0: No tak, wie pan, też wojna w Iranie była też tak uzasadniana, że nigdy ten reżim irański nie był tak słaby jak właśnie w tej chwili i nigdy nie było tak łatwo jak właśnie teraz obalić go, a przynajmniej zadać mu takie no, ciosy, które by go praktycznie uczyniły niezdolnym do działania. No i to się nie sprawdziło. Ja nie twierdzę, że Kuba to jest drugi Iran, to jest może bardziej druga Wenezuela, ale powtarzam, że jest ryzyko, i tutaj są dwie racje. Jedną pan wymienił, drugą ja wymieniłem. Która z nich zwycięży, tego oczywiście nie wiemy w tej chwili.
1: No to w takim razie jeszcze jeden wątek, o którym pan wspomniał. W tej chwili bez wątpienia najważniejszy chyba dla amerykańskiej administracji, czyli kwestia Iranu, kwestia cieśniny Ormuz. Administracja Donalda Trumpa ponownie chce utworzyć międzynarodową koalicję, która miałaby doprowadzić, zapewnić swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz. Tak napisał dziennik Wall Street Journal. Podobno Departament Stanu wysłał do swoich ambasadorów w krajach zaprzyjaźnionych, w krajach sojuszniczych takie pismo, aby ci coraz mocniej naciskali na zagraniczne rządy w sprawie dołączenia ich krajów do inicjatywy swobody żeglugi. No, Amerykanie chcą po prostu pod wieloma sztandarami tę akcję przeprowadzić. No i teraz pytanie, na ile to jest dla Amerykanów ważne, żeby rzeczywiście inne kraje z całego świata Amerykanów w tej inicjatywie wsparły, być może nawet symbolicznie, ale jednak. I na ile ważne dla Amerykanów będzie to, czy dany kraj do tej inicjatywy przystąpił, czy nie?
0: To jest ważne, bo to jednak przynajmniej symbolicznie zmniejsza, jakby to powiedzieć, odpowiedzialność Ameryki za to, co się dzieje tam właśnie w tym regionie. No i też trzeba powiedzieć, że to jest region, w którym sytuacja przecież dotyka nie tylko interesów amerykańskich, ale interesów wielu innych państw. To jest miejsce niesłychanie ważne dla handlu światowego, czyli dla wszystkich tych krajów, tych państw,

0: które handlują, a to jest cała Europa, na przykład w tym takie kraje jak Niemcy, czy Francja, no, czy Wielka Brytania.
1: Przepraszam, tankowce z ropą naftową.
0: Oczywiście, więc to tu są interesy prawie całego świata, w tym świata zachodniego, i byłoby zupełnie zrozumiałe, gdyby inne kraje też

0: Natomiast do pilnowania jakiegoś porozumienia i pilnowania potem nawet przez dłuższy czas wolności żeglugi w cieśninie Ormus, to jest zupełnie możliwe i nawet myślę, że to byłoby całkiem sensowne, bo tam rzeczywiście wszystkie te narody, czy te państwa, które mają interes w utrzymaniu swobody handlu w świecie, powinny też do tego się przyczynić.
1: Pan Janusz Reiter, były ambasador Polski w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Powtórka programu. Komentarz.
1: Sebastian Drobczyński, ekspert do spraw wizerunku politycznego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie naszych słuchaczy.
1: No i nie ukrywam, że mam taką pokusę, aby zacząć od najnowszego sondażu. No ale skoro słowo się rzekło, to w takim razie najpierw kryptowaluty. Będzie trzecie weto?
2: No to jest zasadnicze pytanie, czy jest podstawa do tego, żeby go nie było. Jeżeli cofniemy się na chwilę myślami do zapowiedzi przed moim wejściem na antenę, no to z jednej strony oczywiście minister Bogucki mówił bardzo wyraźnie, należy w końcu przerwać ten nieustający spektakl, ale z drugiej strony też państwo zacytowaliście ważne słowa. Było zgłoszonych około niespełna 16 poprawek, tylko jedna została rozpatrzona i wniosek, a ustawa, przepraszam, wchodzi właściwie z naturą rządową. I teraz co może zrobić prezydent? Oczywiście można iść w duchu, że dla dobra pewnego rodzaju spójności, nowego otwarcia przecinamy ten cały spektakl i podpisujemy ustawę, prezydent podpisze ustawę, właśnie bez jego poprawek, no ale drugi scenariusz byłby taki, że skoro podpisał bez swoich inicjatyw, bez swoich poprawek projekt rządowy, no to w przyszłości może być również ze strony rządu oczekiwania, że prezydent może zgłaszać swoje poprawki, rząd nie będzie ich przyjmował i będzie oczekiwał, że prezydent podpisywał. Jeżeli by padło pytanie sakramentalne z pańskiej strony i naszych słuchaczy, panie Drobczyński, co właściwie optowałby pan? W mojej perspektywie nie podpisywanie tej ustawy w tym kształcie, dlatego że to może być, konsekwencje tego podpisu mogą mieć daleko idące dla wizerunku prezydenta i dalszych prac funkcjonowania pomiędzy rządem a pałacem prezydenckim. Ale to jest tylko moje zdanie. A jak będzie, przekonamy się już niebawem.
1: Na ile obecna koalicja rządowa być może liczy właśnie na taki scenariusz, w którym prezydent Nawrocki nie zdecyduje się mimo wszystko, mimo tego, co stało się z Zonda Krypto, na podpisanie tej kolejnej, ale tej samej wersji ustawy o kryptoaktywach. Mam przed sobą artykuł z Wirtualnej Polski i tytuł jest znamienny. Trzecie weto czy podpis? Koalicja idzie twardym kursem w sprawie kryptoaktywów.
2: Tak, z perspektywy koalicji, zresztą się nie dziwię, brak podpisu prezydenta będzie następnym etapem otwarciem, grillowania prezydenta w relacji marketingu politycznego. No proszę sobie wyobrazić, w mojej ocenie przynajmniej, że koalicja ma przygotowane włącznie ze spotami w social mediach informacje, że prezydent nie podpisał po raz trzeci i jakie będą konsekwencje dla tych wszystkich, którzy działają na tym rynku. I myślę, że to będzie kwestia, że cała sztuka nie polega na tym, żeby była jedność, jakkolwiek to nie brzmi na antenie Polskiego Radia, w moich ustach, ale chodzi o to, żeby wzajemne bloki się grillowały. Dzięki temu, że się grillują, o nich się po prostu mówi. No oczywiście ktoś może powiedzieć, że największe konsekwencje z tego grillowania ponoszą bezpośrednio sami zaangażowani, w tym wypadku na rynku kryptowalutowym. Ale możliwe też, spójrzmy inaczej, że ta cała epopeja buduje pewną świadomość o tym, że wchodzenie na ten rynek jest niebezpieczne. I możliwe, że w tym wszystkim to będzie najlepsza edukacja dla polskiego społeczeństwa, jeżeli w ogóle ktokolwiek jeszcze tego chce słuchać, o tej niekończącej się historii związanej z próbą wprowadzenia ustaw zabezpieczających, zdaniem rządu, no właśnie, osoby, które miałyby funkcjonować na rynku kryptowalut.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, jeszcze jeden temat w tej rozgrywce koalicja rządząca kontra kancelaria prezydenta. Przypomnijmy, że Senat nie zgodził się na referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Izba Wyższa odrzuciła wniosek prezydenta. Przeciw było 62 senatorów, za przeprowadzeniem głosowania 32, jeden głos wstrzymujący się. Trudno tu mówić o zaskoczeniu. To było do przewidzenia i wszyscy, dokładnie wszyscy, obie strony tego sporu zdawały sobie sprawę z tego, że taki będzie finał?
2: W mojej ocenie ma pan całkowitą rację. Tak, panie redaktorze. Wszyscy spodziewali się, że taki będzie finał. Ale w tej całej rozgrywce nie chodziło o to, żeby uzyskać poparcie dla inicjatywy prezydenta, w mojej ocenie. Natomiast po to, żeby przykryć inne tematy, które wówczas

0: czasie były, i narzucić retorykę pana prezydenta wskazującą na jego aktywność bezpośrednio, chociażby w sferze klimatycznej, która, jak pokazują badania, do nich się też odniesiemy, jak pan zapowiedział na początku, są bardzo istotne i bardzo ważne. Bardzo wielu zwolenników w tym kierunku z punktu widzenia badań opinii publicznej ma pan prezydent i ten ruch nie był przypadkowy. On był tak nacelowany odpowiednio takim robotem, odpowiedni organizm. No i to z perspektywy przynajmniej narracji na pewno mu się udało. A to, że Senat tego nie przyjął, no jaki był efekt tego? No już dzisiaj rozmawiamy o trzecim podejściu do ustawy.
1: No to w takim razie teraz to, co zapowiedziałem na początku, czyli bardzo ciekawa prognoza wyborcza Onetu. Koalicja Obywatelska, delikatny spadek do 34,5%. Prawo i Sprawiedliwość na drugim miejscu. Identyczny, delikatny spadek do 26,2%. Na trzecim miejscu Konfederacja. 12,9, czyli prawie 13%. I tu też bardzo delikatny wzrost w górę. Konfederacja Korony Polskiej 8,3%. Bardzo delikatny spadek. Lewica jeszcze ponad progiem 6,3%, bardzo delikatny wzrost o 0,2%. No i poniżej progu Partia Razem 3,7%, Polskie Stronnictwo Ludowe 2,7%, Polska 2050 1,9%. I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę te wzrosty i spadki, one są mniej niż symboliczne.
0: To może świadczyć o tym z jednej strony, że są dokładne badania. Natomiast, panie redaktorze, jeżeli spojrzymy na te badania, te wyniki badań, które pan przed chwilą podał, cofniemy się, umówmy się tylko i wyłącznie do badań CBOS-u 21 maja, ale jeszcze możemy się cofnąć do badań Opinii 24 z początków maja, to zauważymy pewnego rodzaju prawidłowość. Rzeczywiście, jest na pułapie, jesteśmy 33% plus minus kilkadziesiątnych dla Koalicji Obywatelskiej. Natomiast w sondażu Opinii 24 to już koalicja traci prawie 1,5 punktu procentowego. A bardzo mocno zyskuje, bardzo mocno, bo mówię, jest ponad 3% w Prawo i Sprawiedliwość. Okej, okay. Konfederacja jest na swojej pozycji, o której pan powiedział, 12,9 teraz procent w przypadku tych wcześniejszych sondaży z maja niespełna 12. Lewica traci, to prawda. Polska 2,50 nie odbiła się. PSL stoi w miejscu właściwie. Ale możliwe, że też mamy czas na to, żeby zwrócić uwagę na ciekawe badania CBOS-u z 21 maja podejścia do poparcia dla rządu. Tu to poparcie wprawdzie o 2 punkty procentowe, ale spada i spada też poparcie dla samego premiera. Pytanie, nie z jednego miesiąca oczywiście powinniśmy to analizować, bo to jest kwiecień do maja niejako, ale możliwe, że nastąpiło coś, co nazywamy zatrzymaniem i tak zwanym sprawdzaniem. Możliwe, że społeczeństwo teraz będzie oczekiwało jeszcze większych reform niż były przez pierwsze miesiące, kilkanaście miesięcy rządu i to może budować to, o czym będziemy rozmawiali nie w czerwcu wprawdzie, nie w lipcu, bo będzie okres wakacyjny, ale we wrześniu i w październiku.
1: A to przepraszam, to my w obecnej sytuacji politycznej to jeszcze mamy jakiekolwiek wakacje od polityki?
0: Mamy, będziemy mieli, bo z perspektywy, teraz mówię, marketingu politycznego i kampanii wyborczych, te postaci muszą odpocząć. Oni będą musieli naładować akumulatory i powiem więcej, z perspektywy takiej psychologii i pracy z tymi ludźmi, oni muszą dostać receptę, musicie odpocząć, bo jeżeli nie odpoczniecie i będziecie ciężko pracować przez lipiec i sierpień, to będziecie mieli pierwszą poziom wypalenia zawodowego już w październiku, a wybory, przypomnijmy sobie, są znacznie później. Cała sztuka polega polityków na tym, żeby się odzywać w momencie, kiedy mają się odzywać i działać wtedy, kiedy jest największa możliwość ich aktywności. Na ten moment oni będą musieli podpoczywać, a zaczną pewnie te tak zwane doły partyjne pracować, ale to już jest w ogóle inna bajka funkcjonowania. Zwróciłbym uwagę na to, że oni będą musieli trochę odpocząć, by nabrać sił i nowych pomysłów, bo jeżeli ten stan, o którym pan zacytował, te wyniki badań teraz, się utrzyma, to w takim razie wszyscy są pod pewnego rodzaju kropką i będą musieli znaleźć coś, żeby wyjść z tego, no bo ani te 33% dla Koalicji Obywatelskiej niezadowalające, a jest duże prawdopodobieństwo z perspektywy funkcjonowania rządu i obycia się z rządem i niespełnienia wielu obietnic, to będzie pikować, a PiS musi znaleźć pomysł na to, żeby wyjść z tego klinu, w którym jest przecież tych 24%, który nie jest satysfakcjonujący dla nich w żaden sposób. Lewica będzie martwiła się o to, żeby przekroczyć 5% progu wyborczego, no a PSL też ma co robić tym wszystkim. Proszę wiedzieć, to jest jeszcze Polska 2050, jest jeszcze Partia Razem i różnego rodzaju koalicje, które mogą powstać w tej całej formule. To prawda.
1: No i w takim razie jeszcze jedna kwestia dotycząca już Prawa i Sprawiedliwości, bo przy każdym z tych badań, nieważne czy sięgniemy po Onet, czy sięgniemy po Wirtualną Polskę, czy po Cebos, za każdym razem pojawia się pytanie, czy efekt Czarnka zadziałał, czy nie.

0: zadziałał czy nie zadziałał? No bo patrząc na przykład na ten sondaż, to można by było odnieść wrażenie, że chyba nie za bardzo.
1: No i tutaj znowu, jak posłuchamy sobie na korytarzach parlamentu opinii różnego rodzaju, to zastanowimy się, czy rzeczywiście ta szklanka jest do połowy pełna, czy aż połowa płynu się w niej znajduje. Jedni powiedzą, że nie zadziałał, bo nie ma tych wzrostów, a drudzy powiedzą, słuchajcie, cieszmy się i to słychać, ponieważ nie ma większych spadków i pikowania.
0: No dobrze, ale to w takim razie trzeba zadać jeszcze jedno pytanie. Jakie były zamierzenia? Czy wyznaczenie, nominacja pana Czarnka miała zatrzymać spadki, czy miała jednak doprowadzić do wzrostów? No bo to jednak cele trzeba rozliczać.
1: Trudno się z panem nie zgodzić, panie redaktorze. A może po prostu miała zmotywować do działania premiera Morawieckiego, który, jak dobrze wiemy, w tym samym momencie ruszył w Polskę i zaczyna własną karierę z perspektywy nowego otwarcia.
0: No to o takie motywowanie chodziło raczej nie.
1: A to przekonamy się już niebawem, jak będą układane listy Prawa i Sprawiedliwości i która z tych grup będzie miała więcej miejsc na tych listach wyborczych, więcej będzie mogła obsadzić kandydatów i kandydatek oczywiście.
0: Jaki to może mieć przebieg? Bo znów, oczywiście nie jesteśmy w stanie zajrzeć do głów polityków, no ale możemy domniemywać, że te różne działania wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego, no, miały doprowadzić do tego, że on karnie wróci do szeregu i nie będzie już za bardzo politycznie wierzgać. No, okazało się, że to się nie do końca udało, że jego zwolennicy, wszyscy ci politycy i polityczki, którzy przystąpili do jego inicjatywy, no, w momencie, kiedy prezes powiedział sprawdzam, nieoczekiwanie powiedzieli i zostaje przy Mateuszu Morawieckim. Na ile to może być poważny kłopot przy układaniu list wyborczych? No bo nie od dziś mówi się o tym, że Mateusz Morawiecki ma ambicje i Mateusz Morawiecki być może przy pewnych okolicznościach tak zwanej przyrody mógłby się pokusić o samodzielny start, co dla Prawa i Sprawiedliwości, no nie chcę powiedzieć, że byłoby już takim ostatnim gwoździem do trumny, no ale zapewne nie ułatwiłoby życia Jarosławowi Kaczyńskiemu i nie ułatwiłoby politycznego bytu samej partii.
1: Ma pan rację. Proszę zwrócić uwagę jeszcze na jeden wątek. Mianowicie myślę, że pan premier Morawiecki jest na tyle dojrzałym emocjonalnie politykiem z perspektywy funkcjonowania w polskim parlamencie, że ma świadomość, zaryzykuje taką tezę, że nie opłaca mu się wychodzić z Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? Bo to Prawo i Sprawiedliwość ma struktury, to Prawo i Sprawiedliwość ma finanse i rozpoznawalną markę.
0: No tak, ale z kolei PiS nie może sobie pozwolić na taką stratę.
1: Również i właśnie na tym polega ten klin. I od dołu tak naprawdę pan Morawiecki jakby wyszedł z tego z Prawa i Sprawiedliwości, to by tylko stracił, potem jak PiS by stracił. Dlatego z perspektywy tworzenia strategii są w pięknym klinie, z perspektywy oczywiście Prawa i Sprawiedliwości. Ani jedni nie mogą zrezygnować z drugich, a ci drudzy nie mogą zrezygnować z tych pierwszych. Więc co pozostaje? Pozostaje tylko i wyłącznie zjednoczenie się, umówmy się w cudzysłowie, z perspektywy premiera Morawieckiego i premiera pana Kaczyńskiego i znalezienie sobie postaci osoby, przeciwko której staną. I możliwe, że tym, który najwięcej na tym straci, będzie pan profesor Czarnek.
0: A to jest dosyć nieoczekiwana konkluzja, no bo biorąc pod uwagę to, że profesor Czarnek no, też się cieszy poparciem i do dosyć poważnych, ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, jak również dużej części struktur, no to pytanie, czy sytuacja się nie odwróci, to znaczy będziemy świadkami tego, co przed chwilą obserwowaliśmy przy okazji Mateusza Morawieckiego.
1: Nie optowałbym w tej opcji. W mojej ocenie profesor Czarnek na ten moment nie może sobie pozwolić na ruch, który wykonał pan Morawiecki. A pan Morawiecki te szable ma policzone, zdefiniowane w opinii publicznej, to co pan zaznaczył. Te nazwiska pozostały, pomimo tego, że powiedział pan Kaczyński sprawdzam, one pozostały i twardo przy nim są. Proszę zobaczyć na pracę, którą wykonują w poszczególnych województwach. Tam jest dużo pracy wykonywanych w mojej ocenie i myślę, że prędzej dojdzie do porozumienia albo inaczej. Optowałbym za tym, że porozumienie pomiędzy premierem Kaczyńskim a Morawieckim jest na tyle stabilne, że to będzie jeden twór, jako jeden podmiot Prawo i Sprawiedliwość. I myślę, że w tym wszystkim, ja zawsze mówię na państwa antenie, dobrze z perspektywy partii, kiedy do pewnego rodzaju prób rozłamowych dochodzi na wiele, wiele miesięcy przed wyborami. Bo jeżeli one zostaną uporządkowane bezpośrednio przed wyborami, to wzmocni partię i kto wie, może moja teza się właśnie sprawdza i sprawdzi się przed wyborami.
0: No to w takim razie jeszcze jeden temat i pytanie, jaki on może mieć wpływ, no choćby na sondaże w kolejnych tygodniach. Minister Kierwiński ogłosił, że właśnie podpisał rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. Chodzi oczywiście o małżeństwa jednopłciowe. No, temat, jeżeli chodzi o polską politykę, wywołujący gigantyczne emocje, wielkie spory już od wielu, wielu lat. To jest oczywiście konsekwencja

0: decyzji, które zapadły w sądownictwie europejskim, które niejako wymusiło na Polsce tego typu działania. No ale faktem jest to, że ten krok został zrobiony. Jakie to może mieć konsekwencje polityczne?
1: Myślę, że to jest zabieranie punktów procentowych lewicy przez ministra Kierwińskiego. Proszę zwrócić uwagę, w mojej ocenie nie przez przypadek minister Kierwiński ogłasza tę informację, a nie żaden z ministrów czy sztab lewicy.
0: Ale przecież to lewica jest jedynym koalicjantem, który w tej chwili ma realne szanse na to, żeby przekroczyć próg.
1: To prawda, ale warto grillować i koalicjanta, który powinien pamiętać o tym, że jeżeli razem z nim wystartujemy, to na naszych zasadach, a nie zasadach koalicjanta. To oczywiście też zostawiam taką. Proszę, apeluję do wszystkich naszych słuchaczy też, żeby przyglądali się tym operacjom, które mają miejsce obecnie. Kto co ogłasza, w jakim momencie i komu te punkty procentowe będą rosły. Skoro jeżeli teza by była prawdziwa, że lewica odniosła taki sukces zgodnie z podpisaniem tego dokumentu, no to powinniśmy zauważyć niebawem wzrost dosyć duży punktów procentowych lewicy. A my widzimy stabilność i spadki. Czy one nadal będą pikowaniem, czy wzrośnie? Przekonamy się. Ale to rząd ma rzecznika prasowego w postaci pana ministra Adama Szłapki. To minister Kierwiński ogłasza o tym i mówi. I myślę, że to
0: no dobrze, ale to tak, no ale ten podpis to są kompetencje pana ministra Kierwińskiego, więc z drugiej strony no, trudno się dziwić, że to on ogłasza ten komunikat, czy też ogłasza te decyzje.
1: Jeżeli teza by była prawdziwa, że współpracujemy ze sobą, przynajmniej na konferencji byłyby dwie osoby z lewicy i ze strony pana ministra, oczywiście sam pan minister Kierwiński, który ma do tego prawo bezdyskusyjnie. Ale pomysł, inicjatywa, funkcjonowanie tego i definiowanie prawa do tego typu dokumentów, no myślę, że w opinii publicznej znacznie bardziej przeległ do lewicy.
0: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia. To nie jest ważna informacja, bo mówimy o wyborach do Rady Osiedla w dzielnicy Grochów Północny w Warszawie. To jest Praga Południe. Ale dziennikarze Gazety Wyborczej chyba jako pierwsi no, dostrzegli pewną ciekawą rzecz, która się wydarzyła. Na Pradze Południe w wyborach do Rady Osiedla wystartowała wspólna lista z działaczami, uwaga, Koalicji Obywatelskiej, radnym Prawa i Sprawiedliwości i aktywistą związanym ze środowiskiem Grzegorza Brauna.
1: Myślę, że
0: warto się tym zajmować, czy nie?
1: Znaczy, warto się tym zajmować z perspektywy możliwości współpracy różnych środowisk, tylko oddolnych na rzecz mieszkańców, bo tam tak naprawdę jest prawdziwa grupa społeczna, która potrafi ze sobą pracować. No, parlament to jest w ogóle inny świat w tym wszystkim. Ale jeżeli mówimy o tego typu wyborach samorządowych, tak, do rad osiedli, proszę też pamiętać, że w mojej ocenie bardzo ważne będą te prawy referendum, przepraszam, w Krakowie 24 w niedzielę. Pytanie, czy prezydent zostanie, czy też zostanie, w cudzysłowie referendum będzie ważne i doprowadzi do usunięcia prezydenta z Koalicji Obywatelskiej. To też będzie dosyć istotne zjawisko tak dla badaczy i analizy politologicznej.
0: Dlaczego to referendum jest tak istotne?
1: Dlatego, że jeżeli zostanie odwołany pan prezydent Miszalski z Krakowa i dojść do tego, to może na tym skorzystać również Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli w odpowiedni sposób będzie umiało sprzedać kurs, który miasto ma przyjąć, czyli kierunek tego rozwoju i wystawienia tam nowego kandydata. Myślę, że dosyć duży orzech do zgryzienia będzie miała wówczas koalicja, żeby wystawić kandydata zamiast obecnie funkcjonującego, panującego pana prezydenta Miszalskiego. Ale to oczywiście to jest kwestia 24 maja, niedziela. Może się jeszcze wiele rzeczy zmienić, ale to bym też obserwował z perspektywy polityki tej ogólnokrajowej. Na referendum, przepraszam, w Krakowie, na referendum zwróciłbym uwagę na wyniki tego referendum.
0: Czyli to nie jest wydarzenie tylko małopolskie czy też krakowskie. To dodajmy jeszcze jedną kwestię. Aby referendum było ważne, w głosowaniu musi uczestniczyć co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa. Jeżeli chodzi o wniosek dotyczący referendum, to pod tym wnioskiem podpisały się 134 tysiące osób, więc widać, że no, o 20 tysięcy mniej niż wynosi to minimum, no, ale z drugiej strony to nie jest liczba nie do przeskoczenia, tak to ujmę.
1: To jest prawda i proszę zwrócić też uwagę, ja bym zwrócił jeszcze uwagę z perspektywy takiej analizy. Po raz pierwszy w historii w tak krótkim czasie zebrał taką liczbę podpisów w okresie zimowym, a zima tego roku była dosyć chłodna, delikatnie mówiąc, i to się tym organizatorom udało. Ten pierwszy krok zrobili, był niesamowity, mało kto w ogóle w to wierzył. Oni to osiągnęli, więc teraz to zebranie, o którym pan mówi, panie redaktorze, tych 20-kilku tysięcy głosów wcale nie musi być trudne. Obserwuję ten rynek, jestem, oglądam to, tam rzeczywiście jest dosyć duża walka pomiędzy jednym i drugim obozem. Dlatego

0: To sygnalizuje, że to może być bardzo ciekawe show w niedzielę 24. Zachęcam wszystkim do popcornu i chipsów spoza Krakowa. No, to może być ciekawy spektakl.
1: No, zapewne w Krakowie te emocje będą jednak trochę większe i pytanie, czy tam chipsy i popcorn byłyby na miejscu. Sebastian Drobczyński, ekspert do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze. Miłego dnia. Do widzenia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A w naszym studiu gość, pan Jacek Tacik. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Reporter Faktów TVN, ale dziś chyba trzeba wspomnieć o jeszcze jednej kwestii. Autor książki Koniec świata na południe od Tel Awiwu. I o tym kierunku będziemy rozmawiać. No i o tym, czy rzeczywiście jesteśmy świadkami pewnego końca, symbolicznego być może, ale końca świata w tamtym regionie. Ostatnie doniesienia, no, znów gorąco wobec polityki Izraela. Przypomnijmy, że izraelskie władze jeszcze na wodach międzynarodowych, bo to ma znaczenie, zatrzymały flotylę statków zmierzających do, no, właściwie statków, może to za wiele powiedziane, łodzi, kutrów zmierzających w stronę Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Chodziło o przełamanie izraelskiej blokady. Wszyscy zostali zatrzymani. I to być może by jeszcze nikogo nie szokowało, bo wiele razy byliśmy świadkami tego typu wydarzeń. Bardziej szokujące było to, co wydarzyło się później, czyli filmik nagrany przez jednego z ministrów izraelskiego rządu, który no, w sposób mimo wszystko zdumiewający odnosił się do zatrzymanych aktywistów, apelował do żołnierzy, żeby ci no, pokazali, dali w skórę tym aktywistom. To jest nasz kraj, my tu rządzimy. I te słowa odbiły się szerokim echem. Chyba jako pierwsza w tak zdecydowany sposób zareagowała premier Włoch, pani Meloni. No, niejako jej śladem poszły również polskie władze. Minister Ben Gwir otrzymał zakaz wjazdu do Polski. Czego to jest objawem to zachowanie, o którym mówię? Izraelski minister Itamar Ben-Gwira.
3: Proszę zauważyć, że nagranie, o którym pan mówi i o którym de facto mówi dzisiaj cały świat, zostało opublikowane przez tego właśnie ministra
1: Itamara. On się nim pochwalił.
3: Dokładnie.
1: To nie był wyciek.
3: Celowe nagranie, celowa publikacja w mediach społecznościowych. Itamar Ben-Gwir doskonale rozumie media społecznościowe. Jest obecny na TikToku, na portalu X oraz na innych platformach mediów społecznościowych. I on przede wszystkim dociera do młodych, bardzo radykalnych wyborców w Izraelu, którzy cały czas się radykalizują. Do nich dociera. I co istotne, on wprowadził do Knesetu, czyli do izraelskiego parlamentu, 120 miejsc jest, 6 deputowanych. Dzisiaj sondaże pokazują, że wprowadziłby nawet 10. Po każdym takim incydencie, po każdym takim politycznym happeningu jego poparcie rośnie. On jest nie tylko bardzo radykalny, ale bardzo cyniczny w tym, co robi. Niektórzy eksperci, ja też tak myślę, że moglibyśmy go porównać, jeżeli byśmy szukali takiego polskiego odpowiednika, do Grzegorza Brauna, czyli do polityka bardzo radykalnego, który właśnie poprzez tego typu akcje polityczne, happeningi, szuka poparcia wśród bardzo skrajnie prawicowego elektoratu.
1: Ale jest jedno małe ale. To znaczy takich radykalnych polityków w tej chwili na świecie znajdziemy właściwie w każdym kraju. No, nie wiem, czy jest jakieś państwo, które się oparło tego typu no, fali takiego bardzo zdecydowanego populizmu. Tylko, że mimo wszystko w Polsce Grzegorz Braun no, jest trochę z boku tego życia politycznego, bo trudno sobie wyobrazić, przynajmniej w tej chwili, chociaż nie takie cuda, polska polityka widziała koalicję z Grzegorzem Braunem, nie wiem, obecnych koalicjantów. Od takiej koalicji cały czas bardzo zdecydowanie odżegnuje się między innymi Prawo i Sprawiedliwość, które przecież też jest po prawej stronie. Tam ten minister, przepraszam, ten polityk jest członkiem rządu.
3: To prawda, Grzegorz Braun nie jest jeszcze członkiem polskiego rządu. Być może w przyszłości tak się okaże. Natomiast Itamar Ben-Gwir od kilku lat jest ministrem do spraw bezpieczeństwa.
1: I to nie jest pośrednie ministerstwo.
3: Jego partia ma zaledwie 6 głosów, 6 deputowanych, ale to właśnie ona jest gwarantem większości tej szerokiej, prawicowej koalicji Likudu i innych małych partii w Izraelu. I w pewnym sensie Benjamin Netanyahu, na którym ciążą zarzuty karne, jest
1: zakładnikiem
3: Itamara Ben-Gwira. Jeżeli on wyszedłby z rządu, to wtedy ta koalicja by upadła w

0: Warto jednak zaznaczyć, że na początku 2025 roku, kiedy doszło do drugiego porozumienia pomiędzy Izraelem a Hamasem, kiedy to kolejna grupa izraelskich zakładników została wypuszczona, a Izraelczycy przestali ostrzeliwać strategiczne cele w Strefie Gazy, wtedy Itamar Ben-Gwir postanowił usunąć się w cień, wyszedł z rządu na 3 miesiące. On się nie zgadzał z tą decyzją. Tak naprawdę na szali postawił życie izraelskich zakładników. On chciał dalej bombardować miasta i wsie w Strefie Gazy. I dopiero w momencie, kiedy to porozumienie upadło, w marcu 2025 roku, razem ze swoimi posłami deputowanymi postanowił wrócić do rządu.
1: No to jeszcze jedna kwestia. Dlaczego Izrael się tak bardzo radykalizuje? No bo można powiedzieć, że przecież, jak źle by to nie zabrzmiało, niewiele się zmieniło. No Izrael od dziesięcioleci jest państwem otoczonym przez kraje mu nieprzychylne, wrogie, kilka wojen sprowokowanych przez sąsiadów, z których Izrael przeważnie wychodził albo zwycięską ręką, albo co najmniej zwycięską ręką. Tym razem oczywiście mamy trochę inną sytuację, bo ten atak, od którego teoretycznie wszystko się zaczęło, czyli mówię o październiku 2023 roku, on nie wyszedł od sąsiedniego kraju, tylko został sprowokowany, został wywołany przez terrorystów, przez organizację terrorystyczną, więc ja wiem, że to nie jest jeden do jednego, no ale to poczucie zagrożenia, to poczucie, że żyje się w kraju no jednak wyjątkowym, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to jest coś, co towarzyszy Izraelczykom od dziesięcioleci. Dlaczego teraz to zaczęło przynosić takie efekty?
0: Są dwa powody, ten krótkodystansowy, powiedzmy, to jest właśnie 7 października 2023 roku, kiedy Hamas zajął na wiele godzin południe Izraela. Izraelskiego wojska nie było. Od godzin porannych dopiero do godzin popołudniowych. Pierwsze wojska pojawiły się o 16 w kibucach, które zostały zaatakowane. Hamas i palestyński islamski dżihad zabił 1200 osób, a 251 porwał. I co warto zaznaczyć, Hamas zaatakował kibuce, a w kibucach mieszkali przede wszystkim ci bardziej liberalni Izraelczycy, którzy opowiadali się za rozwiązaniem dwupaństwowym. Oni uważali, że bezpieczeństwem Izraela będzie powstanie obok Palestyny.
1: Czyli ale to też jest ciekawy cel. No bo myślę sobie, że jak się planuje tak gigantyczną akcję, to cele wybiera się raczej starannie.
0: No, Hamas miał zupełnie inne cele. Chciał przede wszystkim storpedować rozmowy stowarzyszeniowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Arabią Saudyjską. To był jeden z głównych powodów. Zresztą liczył, że do wojny od razu dołączy Iran i libański Hezbollah. To się na tamtym etapie nie udało. Więc uderzenie w tych bardziej liberalnych Izraelczyków spowodowało, że dzisiaj nikt, ale to nikt w Izraelu nie mówi o jakichkolwiek rozmowach z Palestyńczykami. To jest ten główny powód, ten bliższy powód, jeżeli chodzi o daty. Natomiast jak wrócimy do 95 roku, czy nawet do 93 roku, kiedy liberałowie rządzili w Izraelu, wtedy doszło do fiaska rozmów pokojowych w Oslo. Wtedy wydawało się, że państwo Palestyna powstanie i tak naprawdę będzie to koniec historii na Bliskim Wschodzie, koniec konfliktu. Pamiętamy, premier Rabin został zamordowany przez ortodoksyjnego, skrajnie prawicowego Żyda. I wtedy właśnie pierwszy raz pojawia się na scenie politycznej Itamar Ben-Gwir. On ma kilkanaście, 19, bodaj 20 lat. Taka słynna scena, on został nagrany przez izraelską telewizję. Trzyma w prawej dłoni emblemat z samochodu premiera Rabina, to był Cadillac, i mówi: mamy kawałek jego samochodu, ten emblemat, niedługo dotrzemy do niego. I po zaledwie kilku miesiącach Rabin został zastrzelony. To nagranie cały czas jest przypominane i pokazuje, że droga Ben-Gwira od początku do rządu to tak naprawdę droga poprzez różnego rodzaju skrajnie prawicowe, wręcz terrorystyczne organizacje.
1: No to w takim razie jeszcze być może trzeci powód. Na ile odpowiedzialną za tą zmianę w polityce Izraela jest również demografia, no bo mówi się o tym, że ona ma bardzo duży wpływ na to, jak się rozkładają sympatie wyborców, ponieważ dzietność wśród tych bardziej liberalnych izraelskich wyborców jest po prostu o wiele, wiele mniejsza niż w tych rodzinach ortodoksyjnych. No a to oczywiście ma swoje konsekwencje.
0: Tak, tylko pamiętajmy, że do Izraela cały czas napływają Żydzi z całego świata. Czy to wciąż z Rosji, czy z innych krajów, czy na przykład z Europy.
1: Choć ostatnio, przepraszam, chyba po raz pierwszy zanotowano ujemny bilans, jeżeli chodzi o przyjazdy i wyjazdy.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawy aspekt. Wiele

0: izraelskich rodzin, które mają podwójne paszporty, czy to polskie, czy francuskie, czy hiszpańskie, postanawia uciekać z Izraela tylko dlatego, aby ich dzieci nie musiały iść nie tylko do wojska, ale przede wszystkim, żeby nie były wysyłane na front. Czy to do Libanu, czy to właśnie do Strefy Gazy. Ale prawda jest taka, że społeczeństwo izraelskie się radykalizuje. My patrzymy na Izrael jednak przez pryzmat Unii Europejskiej, Europy, a oni tam na miejscu cały czas powtarzają, to nie jest Europa, to jest Bliski Wschód, tutaj liczy się ten, kto ma siłę, kto ma władzę. I takie jest podejście Izraelczyków dzisiaj do otaczających ich krajów i do otaczającej ją rzeczywistości.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo no, oczywiście ten spór cały czas trwa, co jest przyczyną, co jest skutkiem, co jest następstwem. I mam takie wrażenie, że ci, którzy bronią Izraela, mówią, owszem, w Strefie Gazy dzieją się rzeczy straszne, ale pamiętajcie o październiku 23 roku. Druga strona z kolei mówi, tak, pamiętamy o październiku 23 roku, ale ten październik 23 roku nie wziął się znikąd, to raz. Dwa, no, tymi makabrycznymi scenami, które się wtedy rozegrały i tym dramatem, tymi ofiarami, które wtedy zginęły z rąk terrorystów, no, nie można tłumaczyć kilku kolejnych lat izraelskiej polityki i tego, co się dzieje w Strefie Gazy chociażby.
0: 7 października 23 roku i o tym też dużo piszę w książce, to w pewnym sensie nowy mit założycielski nowego Izraela. W tym sensie koniec świata wydarzył się 7 października 23 roku, teraz tworzy się nowy świat na Bliskim Wschodzie. Niektórzy porównywali 7 października do Holokaustu. Nie da się porównać tych dwóch wydarzeń. Jest zupełnie inna skala ofiar. Wtedy nie było Izraela, teraz był, wtedy nie było izraelskiej armii, teraz była. Nie ma jednak wątpliwości, że 7 października dotyczy wszystkich izraelskich Żydów. Holokaust dotyczył tych z Europy, ale nie tylko izraelskich Żydów, także izraelskich Palestyńczyków i Arabów, bo oni także wtedy zginęli. I w tym sensie ta historia jest bliska wszystkim. I co więcej, miejsca rzezi, których dokonał Hamas, są tuż obok, są na miejscu. Gdy teraz jeździ się do Izraela, można spotkać autokary w miejscu festiwalu Nowa, gdzie zostało zamordowanych mnóstwo młodych ludzi. Izraelczycy, ale nie tylko, obcokrajowcy przyjeżdżają, słuchają i oglądają to, co tam się wydarzyło. I dzisiaj Izraelczycy mają z tyłu głowy. Podobny atak, podobna rzeź może się wydarzyć. I nieważne, czy ktoś głosuje na Netanyahu, czy będzie głosować na nową partię Naftali Bennetta, czyli na liberałów. Nikt nie chce, żeby tuż obok nich był Hamas, czy chociażby libański Hezbollah. Dlatego poparcie dla tej wojny jest cały czas duże.
1: I tak należy w jakiejś mierze odczytywać tytuł pana książki? Koniec świata na południe od Tel Awiwu? Koniec tamtego świata?
0: Tak, jakby tytuł książki zrodził się, zanim w ogóle pomyślałem o napisaniu książki. Ja dotarłem do Izraela po 7 października dość szybko, 2 dni później. Przestrzeń powietrzna nad Izraelem była zamknięta, bo Izrael był ostrzeliwany właśnie ze Strefy Gazy. I po kilku dniach izraelska armia zgodziła się, żeby dziennikarze pojechali na południe do kibuców i znalazłem się w Nir Oz, w kibucu, w którym, jak się później okazało, byłem kilka lat wcześniej, odwiedzając Aleksa Danciga, historyka urodzonego w Warszawie, który mówił świetnie w języku polskim i który został porwany do Strefy Gazy. I krążąc wtedy, kilkanaście dni po 7 października, pomiędzy domami, trafiłem do jego domu. Rozgardiasz, gigantyczny rozgardiasz, potłuczone szkła, rzeczy wywalone z szaf i na środku leżało 20 kilka złotych, polskich złotych. Na ziemi leżała książka słowackiego Kordian i tak sobie pomyślałem, jestem gdzieś na końcu świata, a tutaj są wątki polskie. Zresztą Nir Oz okazał się bardzo polskim kibucem. Wielu Izraelczyków, którzy zostali porwani, miało polskie korzenie. I zresztą później i polski rząd, i pałac prezydencki Andrzeja Dudy zrobił wszystko, żeby, no, upraszczając, żeby wyrobić im polskie obywatelstwa, polskie paszporty, aby pomóc im wydostać się z niewoli Hamasu. To był ten pierwsza myśl tytułu Koniec świata. Ale faktycznie 7 października to był koniec świata dla Izraelczyków i także dla Palestyńczyków w Strefie Gazy, bo rozpoczęła się 2-letnia ciężka wojna. Ale po końcu świata przychodzi teraz ten nowy świat. On cały czas się tworzy, jest jeszcze niezdefiniowany, ale próbuje go zdefiniować i Donald Trump, atakując Iran, no i także Benjamin Netanyahu, uderzając chociażby w Liban.
1: Jacek Tacik, autor książki Koniec świata na południe od Tel Awiwu i reporter w

0: Minęła druga, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Donald Trump rozważa wznowienie ataków na Iran. Prezydent USA zwołał spotkanie z kluczowymi doradcami do spraw bezpieczeństwa na temat wojny z Iranem, podał serwis Axios. Trwają negocjacje USA-Iran. Jeśli nie przyniosą rezultatów, Donald Trump nie wykluczył przeprowadzenia nowej serii uderzeń na Iran. Na linii Waszyngton-Teheran wciąż jest gorąco. Sekretarz stanu USA oskarżył Teheran o próbę przejęcia kontroli nad ruchem morskim w cieśninie Ormuz. Marco Rubio podkreślił, że Teheran próbuje narzucić system opłat za przepływ przez jeden z najważniejszych szlaków transportu ropy i gazu na świecie. Iran próbuje stworzyć system poboru opłat na międzynarodowym szlaku wodnym i chce przekonać Oman do przyłączenia się do niego. Żadne państwo nie powinno tego zaakceptować. Nie znam żadnego kraju poza Iranem, który popierałby to działanie. Teraz w ONZ jest rezolucja w tej sprawie, której sponsorem jest Bahrain. Bezpieczeństwo cieśniny Ormus ma kluczowe znaczenie m.in. dla światowej gospodarki, choćby ze względu na ceny paliw na świecie. Po rozpoczęciu wojny na Bliskim Wschodzie te poszybowały. Rząd wprowadził program ceny paliw niżej, sterując cenami benzyny i oleju napędowego na stacjach. Jutro więc za litr 95 zapłacimy 6 zł i 46 groszy, a za litr oleju 6 zł i 85 groszy. Putin ma ograniczone możliwości militarne, mówi szef MSZ. Radosław Sikorski, będąc z wizytą w czeskiej Pradze, podkreślał, że nie ma w kwestii Rosji powodu do paniki. Putin od 5 lat tkwi w swojej 3-dniowej specjalnej operacji wojskowej i wciąż walczy w Donbasie. Putin myślał, że ma drugą armię na świecie. My też myśleliśmy, że ma drugą armię na świecie, a ma drugą armię na Ukrainie. Nie mówię, że powinniśmy być mniej zaniepokojeni, czy też przestać wspierać Ukrainę, wręcz przeciwnie, ale nie mamy już powodu do paniki z powodu Rosji. Radosław Sikorski do Pragi dotarł bezpośrednio ze Szwecji z ministerialnego spotkania NATO. Szef MSZ podkreślił, że obecnie sojusz zjednoczony jest jak nigdy wcześniej. Sojusz w Polsce i całkowicie zmieniają oblicze militarnej gry, podkreślają eksperci. Pierwsze w Polsce samoloty F-35 wylądowały w bazie wojskowej w Łasku. To najnowocześniejsze maszyny wielozadaniowe o obniżonej wykrywalności przez radary.
1: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To jest wielki moment, który zmienia zdolności operacyjne całego polskiego wojska.
1: Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Cezary Tomczyk.
3: Nie ma myśliwca 5. generacji na świecie, który by równał się z F-35.
0: W uroczystości uczestniczył też szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
4: Pierwsze polskie F-35 na polskim niebie. To najlepsi na świecie piloci otrzymują dzisiaj najlepszy na świecie sprzęt. Wzmacniamy polską architekturę bezpieczeństwa.
0: W Łasku są 3 pierwsze myśliwce F-35. Docelowo w Wojsku Polskim będą 32 takie samoloty.
5: To są aktualności jedynki.
0: Zarzuty dotyczą nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Dwie opiekunki ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach usłyszały zarzuty. Kobiety zostały przesłuchane w sprawie tragicznego wypadku z udziałem 2-letniego chłopca. Dziecko utopiło się w oczku wodnym, mówi Remigiusz Krynka z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
6: Jedna z pań przyznała się do popełnienia tego czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga podejrzana odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania, w tym w kwestii tego, czy się przyznaje, czy nie do zarzucanego jej czynu. Wobec obu kobiet prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji 3 razy w tygodniu oraz zakazu zbliżania się do wszystkich osób i wszystkich świadków oraz do siebie nawzajem.
0: Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci chłopca było utonięcie. Będą ograniczenia, ma być bezpieczniej. Warszawa wprowadza nowe zasady dla wynajmowanych hulajnóg elektrycznych. Dzięki porozumieniu Zarządu Dróg